0: o podjęciu tej decyzji, tak? Że może zamiast klaski to jednak pies przewodnik.
1: Mhm, a co sprawiło, że nie myślałaś o tym? Miałaś jakieś szczególne obawy, opory przed tą decyzją? Czy po prostu byłaś na tyle przyzwyczajona do laski, że nawet nie rozważałaś takiej ewentualności jak praca z psem przewodnikiem?
0: Pierwsze lata, kiedy przestałam widzieć, to był czas, kiedy tak naprawdę zaczynałam funkcjonować na nowo, tak? Więc musiałam się uczyć najprostszych czynności, odparzania herbaty, to bardzo trudną umiejętność poruszania się z białą laską. Długo to trwało, żebym trafiła na właściwych instruktorów, którzy rzeczywiście włożą pracę, czas i serce, żeby usamodzielnić mnie. I wiesz, też tak naprawdę poruszanie się z laską, kiedy już naprawdę po latach nauczyłam się tak funkcjonować, dawało mi dużą swobodę. I też myślę, że nie czułam takiej potrzeby, żeby coś w tej kwestii zmienić.
1: Rozumiem. A jak opowie nam, to znaczy, jak wyglądała sytuacja w twoim przypadku, Jacku? Opowiedz też może nieco o swoim obecnym przewodniku i o tym może jak zanim, bo rozumiem, że obecny pies jest którymś kolejnym, tak, z którym pracujesz. Jak wyglądało to w przypadku twojego pierwszego psa przewodnika?
2: No więc, żeby zacząć tak po kolei, to może trzeba było powiedzieć, że ja właściwie niemalże od urodzenia interesowałem się psami. To były tak naprawdę takie zwierzęta, z którymi miałem najlepszy kontakt i najbardziej się nimi interesowałem. Strasznie długo chciałem mieć psa, no w końcu w wieku 12 lat dostałem pierwszego swojego psa. To był Cocker Spaniel, zwykły pies do towarzystwa, a potem były kolejne psy. Natomiast pierwszy raz o psach przewodnikach dowiedziałem się jadąc do szpitala okulistycznego w Katowicach z moim ojcem i przechodziliśmy przez obok kolejki do kas biletowych na dworcu w Krakowie i w tejże kolejce stał niewidomy mężczyzna z olbrzymim owczarkiem niemieckim w uprzęży. No oczywiście mój tata mi powiedział, że to jest taki pies, który pomaga osobie niewidomej. No mnie to jako już wtedy strasznie zainteresowanego wszystkimi psami to bardzo zainteresowało. Podeszliśmy do tego pana, porozmawialiśmy chwilkę, pozwolił mi dotknąć tego psa. I od tej pory zacząłem marzyć. Marzyć o psie, z którym będę mógł pracować i z którym mógłbym no, nie tylko mieć psa takiego do towarzystwa, ale też i brać go wszędzie, pracować z nim i tak dalej, i tak dalej. Potem takim dodatkowym jakby ogniwem i bodźcem był jeszcze film o Maurice Franku. To jest osoba niewidoma, która pierwsza w Stanach Zjednoczonych miała psa przewodnika, nomen omen, o imieniu Buddy. To było gdzieś w okolicach 1988 roku. W 2001 roku bodajże przyjechał tutaj do Krakowa mój kolega Irek Białek z psem ze Stanów, a wcześniej słyszałem reportaż o Page Pawła Wdowika i to już no, coraz bardziej mnie interesowało, że od jakiegoś czasu zbierałem informacje, gdzie mogłem i podjąłem staranie o psa przewodnika. Ja o psa przewodnika walczyłem 6 lat. Najpierw walczyłem z moimi rodzicami, którzy nie bardzo chcieli się zgodzić na dużego psa. No, twierdzili, że zawsze oni mogą mi pomóc. No więc najpierw musiałem wytłumaczyć, że ja chcę sam wszędzie chodzić i chcę się sam poruszać, tak jak się do tej pory poruszam z laską. No ale chcę mieć psa, bo to jest jedyna dostępna forma pracy z psem dla osoby niewidomej. I wreszcie, ponieważ no, wiedziałem, że można jechać na przykład do Stanów po psa, ale ta droga była dla mnie no, nie do końca otwarta, dlatego zdecydowałem się złożyć wniosek w Polskim Związku Niewidomych. Złożyłem go w 2002 roku, ale przez plot różnych okoliczności. Mój wniosek, który został przyjęty dobrze, czyli przeszedł przez weryfikację, no był przesuwany, albo to nie było środków, a to nie było psów, a to z kolei ja miałem kupić psa, kupiłem, pies dorósł, w końcu zacząłem go szkolić sam, okazało się, że był bardzo temperamentny, nie nadawał się na psa przewodnika, musiałem się z nim rozstać, przekazałem go na psa takiego serwisowego, bo on się do tego bardziej nadawał. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej to szło, aż wreszcie w 2006 roku Polski Związek Niewidomych po raz kolejny przyznał mi psa i w końcu pojechałem do Piły 4 lipca 2006 roku, gdzie poznałem ciemnobiszkoptowego labradora o imieniu Buddy. I tak się zaczęła moja przygoda, która trwała 6,5 roku, aż do momentu, kiedy Buddy z powodu stanu zdrowia musiał skończyć swoją pracę. Z różnych przyczyn
1: postanowiłem... Czyli dziś już pracujesz z innym psem, tak? To jest twój drugi pies, ten, którego
2: dziś,
1: masz, tak?
2: Dziś pracuję już z Angie. Angie to jest czarno podpalany owczarek niemiecki linii użytkowych. Obecnie ma 12 miesięcy.
1: Czyli jest w trakcie szkolenia, tak?
2: Jest w trakcie szkolenia, ponieważ ja z nią musiałem już od szczeniaka wszędzie chodzić, bo nie było możliwości zostawiania jej w domu, więc ona tak naprawdę zaczęła szkolenie na psa przewodnika zamiast od 12 miesiąca życia, to zaczęła szkolenie od 6 miesiąca życia. Więc obecnie, oczywiście mimo, że szkolenie nadal trwa, to w tym momencie ona już jest na takim poziomie, że bezpiecznie mnie prowadzi po mieście. Także ja już teraz chodzę z psem, ale bez laski.
1: Rozumiem, a...
0: Tak? Ale jeżeli można, to wiesz, tak z perspektywy czasu dodam tylko, że obserwuję ludzi niewidomych, którzy mają te w tej chwili psy i chyba dużo łatwiej i łatwiej podjąć tą decyzję.
1: O, gdzieś nam Justyna uciekła. Halo?
0: W moim wypadku nigdy nie było psa w domu, więc też tak naprawdę gdzieś taki...
1: Przepraszam cię, gdybyś mogła powtórzyć od momentu, o wiele łatwiej podjąć decyzję.
0: Momentu, kiedy... Tak?
1: Ponieważ zniknęłaś nam na chwilkę, gdybyś mogła powtórzyć od momentu, że o wiele łatwiej podjąć jest decyzję.
0: Osobom, które już miały wcześniej psy, nie mówię o psach pracujących, ale generalnie zwierzaki w domu. Tak. Mhm. U mnie w domu nigdy nie było tego zwierzaka, w związku z tym też miałam jakiś duży strach i obawy przed psami, z racji na gdzieś tam pogryzienie w dzieciństwie. I
1: to właśnie miało być moje kolejne pytanie, uprzedzając. Jakie były twoje największe obawy, obiekcje, opory przed tym, żeby przyjąć pod swój dach psa przewodnika, żeby z nim pracować? Czy to były natury takiej, że nie byłaś gotowa w pełni zaufać temu psu, chodząc z nim bez laski? Czy właśnie jako osoba, która nie posiadała wcześniej psa, miałaś obiekcje co do tego, czy będziesz w stanie należycie się nim zaopiekować? Albo czy wręcz po prostu sama się obawiałaś psa jako takiego?
0: Na pewno obawiałam się psa jako takiego z racji na pogryzienie w dzieciństwie i ten strach cały czas we mnie był i pewnie nadal tkwi gdzieś tam przed obcymi psami. No tutaj Peter zmienił wszystko, jak wkroczył do mojego mieszkania. Wiem, że jeżeli, nie wiem, gdzieś tam mnie draśnie, to tylko dlatego, że jest w szale zabawy, tak? Natomiast druga rzecz, chyba mój styl życia, też dość taki aktywny i częste wyjazdy powodowały to, że uważałam, że ten pies tylko będzie mi przeszkadzał, tak? Że tu podróże, trzeba spakować siebie, jeszcze psa, tak? Pociągi, gdzieś rejsy, które uwielbiam. I jakby szukałam bardzo długo i też w momencie, kiedy przyszedł, jakby pojawił się w ogóle, gdzieś tam zaistniał ten tak pomysł na psa. Ja tak naprawdę robiłam długą listę za i przeciw, tak? I przez, proszę uwierzyć, kilka miesięcy te za i przeciw dokładnie analizowałam. Łącznie z tym, że szukałam wokół dawnego miejsca pracy miejsca na wybieg, tak? Na spacer, gdzie ja z tym psem podczas 8 godzin pracy będę mogła wyjść na trawnik.
1: I to jest bardzo ważne i bardzo odpowiedzialne. Cieszę się w takim razie, że mimo wszystko, mimo tych obiekcji zdecydowałaś się jednak na posiadanie psa. Jak to wyglądało w twoim przypadku, Jacku? Rozumiem, że obiekcji nie było, obawy jakieś były?
2: Nie, obaw nie było. To był wytęskniony pies. Ja oczywiście dużo wcześniej zbierałem informacje od ludzi, którzy pracują z psami, zapisałem się na listę dyskusyjną. Także ze strony teoretycznej wiedziałem, jak się pracuje z psem, wiedziałem, na czym to polega, wiedziałem, jakie mniej więcej są komendy. Ba, nawet króciutko na przestrzeni kilku klatek wzdłuż bloku szedłem z jednym psem, żeby zobaczyć, jak to jest. I wtedy się zachwyciłem tą płynnością, szybkością. Więc takich obaw nie miałem, natomiast oczywiście ja zanim w ogóle złożyłem podanie o psa przewodnika, najpierw poszedłem do swojego szefa, no i przedstawiłem mu taką sytuację, ponieważ pracuję jako masażysta i powiedziałem, że no mam okazję zdobyć psa przewodnika, to jest taki kolejny krok w takiej no, mojej rehabilitacji, dzięki czemu będę bardziej niezależny i tak dalej, że to jest moje wielkie marzenie. No i czy on zgodziłby się na to, żebym mógł do pracy przychodzić z psem? I powiedział, że naturalnie tak. No i od tej pory miałem już błogosławieństwo na to, żeby móc kontynuować swoje marzenie.
1: Czyli rozumiem, że dla pacjentów oprócz zwykłej terapii były też formy dogoterapii, tak?
2: No niekoniecznie, ponieważ pacjenci byli proszeni o to, żeby nie zwracać uwagi na psa. Pies został nauczony, że ma nie wstawać ze swojego legowiska, jak wchodzi pacjent. Także tutaj.
1: Jasne, rozumiem. A powiedzcie mi, jako takiemu kompletnemu laikowi, myślę, że zaciekawi to też naszych słuchaczy, jakie były te wasze pierwsze doświadczenia w trakcie szkoleń z psami? Powiedzcie, czy takie szkolenie dla każdego trwa jednakowo długo i przebiega w ten sam sposób, czy to zależy, jest dopasowywane indywidualnie do potrzeb i predyspozycji zarówno opiekuna psa przewodnika, jak i samego psa? Jak to wygląda w praktyce? Może zacznijmy teraz od ciebie, Jacku.
2: To zależy wszystko od szkoły czy organizacji, która szkoli psy.
1: To tak, tak, naprawdę... ale mówię w ramach tej samej organizacji, czy to jest dopasowywane indywidualnie do, nazwijmy to tak kolokwialnie, klienta i jego psa, czy po prostu to dla każdego jest równo, przebiega zawsze według tego samego schematu i te szkolenia trwają tak samo długo w przypadku każdego psa i każdego opiekuna?
2: W przypadku Polskiego Związku Niewidomych 90%, a może 95% osób, które dostają psy, jadą na 2 tygodnie takiego kursu zżywania się z psem i nauki posługiwania się psem, choć to brzmi może tak niezbyt ładnie. I te 2 tygodnie spędzają na tym, żeby chodzić z psem, uczyć się. Jest im przekazywana wiedza, w międzyczasie zżywają się z psem. Natomiast potem wracają do siebie do domu już z psem i radzą sobie te osoby same. Natomiast są takie organizacje w Polsce, które część kursu mają u siebie, a potem do domu jedzie osoba niewidoma z psem i jedzie też trener, który tam na przykład tydzień czasu chodzi z tą osobą niewidomą jeszcze po znanym terenie. Także to wszystko zależy od szkoły.
1: Aha, rozumiem. A jak wyglądało to, Justyno, w twojej sytuacji? Czy ty od razu chodziłaś z tym psem uczącym się chodzić z tobą, czy już z jakimś psem przetrenowanym? Czy poznawałaś tylko te okolice, gdzie odbywało się szkolenie, czy również miałaś możliwość ćwiczenia z psem w tobie znajomej okolicy? Mhm.
0: Pepper jest z Fundacji Wismajor i też szkolenie, na które trafiłam, takie dotyczące psów przewodników, było organizowane przez tą fundację.
1: Dotyczące, czyli przepraszam, że wchodzę ci w słowo, czyli ono na wstępie było teoretyczne, tak?
0: Teoretyczne, tak. I tak naprawdę ja jadąc, zadałam sobie pytanie, to będzie moment, kiedy zdecyduję, czy w ogóle dalej myśleć o psie, czy zupełnie mnie to zniechęci, tak, do posiadania psa przewodnika. Chciałam się upewnić, czy to, co usłyszę od lekarza weterynarii, od stresera, tak, gdzieś tam we mnie jakoś pogłębi to zainteresowanie psami. To okazało się, że po analizie tej listy, o której mówiłam, za i przeciw, że jednak chcę mieć psa, został do mnie dobrany właśnie Pepper z racji na mój styl życia, na też pewnie pod względy, wzięto pod względ jakiś mój charakter, bo to jest też bardzo ważne, żeby zgrać psa, tak, z człowiekiem niewidomym. No uznano, że będzie dla mnie idealny i rzeczywiście tutaj teraz po 2 latach chodzenia z Pepperem uważam, że jest do mnie idealnie pod tym względem dobrany. Żartowałam sobie, że jest sprinterem, bo dość szybko się porusza, więc ja po pierwszych lekcjach, tak, takich zajęciach w terenie naprawdę wracałam bardzo zmęczona, jak po 2-godzinnej, zajęciach na siłowni.
1: Bo jeśli chodzi o, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale chciałabym uświadomić tym słuchaczom, którzy nie mieli możliwości chodzenia z psem przewodnikiem, tempo chodzenia z psem jest nieporównanie szybsze od tego, które osoba niewidoma utrzymuje chodząc z laską, prawda?
0: Zdecydowanie. Z racji na różne czynniki, może później będzie też czas, żeby o tym powiedzieć, ale wracając jeszcze do twoich pierwszych pytań. Od razu pierwsze spotkanie było z Pepperem, tak, kiedy już podjęłam tę decyzję. Widzieliśmy się na pierwszym spacerze gdzieś na Polach Mokotowskich, żebyśmy w celu takiego zapoznania. Więc tylko to był wieczorek zapoznawczy. Natomiast już pierwsze zajęcia w uprzęży organizowaliśmy przez kilka tygodni. Tak naprawdę to jest rzecz bardzo indywidualna, dlatego że każdy z nas ma różne potrzeby, inny styl życia, pracy. Ja też wiedziałam, że nie wezmę psa do siebie, dopóki nie będę czuła się z nim bezpiecznie. I to był mój jeden z kilku warunków, tak? Wzięcie tego psa już pod własny dach, na moją odpowiedzialność. Też wiedziałam, że bardzo dużo podróżuję, więc mnóstwo godzin długich spędziliśmy na peronach, na dworcach, ponieważ dla psa to jest dość chyba trudna umiejętność, oceniam, wchodzenie, wychodzenie z pociągu, więc też po 5 czy 6 zajęciach na ulicy, na chodnikach, poszliśmy już na pociągi.
1: Oczywiście. Czyli dziś masz psa, który jeździ koleją.
0: Tak, a jeździmy dość często. Mhm. Wiesz, kiedy słyszę teraz po latach na przykład osoby poruszające się z psami, że muszą wnosić psy, no to jest gdzieś tam moim zdaniem takie zaniedbanie podczas szkolenia, tak? Bo jednak pies powinien takie rzeczy wykonywać. I nie wyobrażam sobie sytuacji, że będę wnosiła 35-kilowego Peppera do pociągu albo go z tego pociągu wynosiła. Ale to też, no, ja od razu określiłam taki mój styl życia, wiedzieliśmy, gdzie najczęściej będę bywała. Oczywiście, że nie przygotujesz się na każdą sytuację, no ale też 6 godzin spędziliśmy naprawdę mnóstwo, chodząc w różne miejsca, znajdując się w różnych sytuacjach.
1: To chyba rzeczywiście jest kawał ciężkiej roboty do, że tak powiem, przerobienia z psem wsiadanie i wysiadanie, dlatego że tak naprawdę co wagon, to inne wyjście, co peron, to innej szerokości, innej wysokości ten odstęp pomiędzy ostatnim stopniem, kiedy wysiadamy, i myślę, że tutaj chyba to stanowi największy problem, że pies, kiedy widzi tą dużą odległość pomiędzy ostatnim stopniem a peronem, najzwyczajniej w świecie opuszcza go odwaga. Po prostu nie jest pewien, czy da radę jednym skokiem tą odległość pokonać, tak?
2: Tak? Przepraszam, że ci przerwę. To wszystko zależy od psychiki psa, na ile jest mocny, na ile jest słaby, od jego stanu fizycznego, na ile jest skoczny, od jego doświadczenia w trakcie szkolenia. Są takie psy, które właśnie trzeba wyprowadzać, wynosić z pociągu, ponieważ są albo zbyt niskie i sobie nie poradzą z taką dużą przerwą, albo z taką dużą wysokością, bo czasem peron jest nisko,
1: tak?
2: Albo podłoga w wagonu jest wysoko, albo no, na przykład ja dostałem psa, który miał dysfunkcję prawego łokcia. I to cóż z tego, że on się był w stanie wybić tylnymi łapami, jak nie był w stanie się podciągnąć przednimi łapami. Aha. Więc to wszystko zależy tak naprawdę od psa i no właśnie od selekcji, z socjalizacji i wyszkolenia psa.
1: To jest bardzo ważne i bardzo mi się podoba to, o czym mówi Justyna, że sama zwracała na to uwagę, dlatego że konsekwencje mogą być po pierwsze dla psa bolesne, bo to jakieś nieprzyjemne urazy, a co za tym idzie w konsekwencji, on zapewne przez jakiś czas w tym momencie jest wyłączony z użytku, bo nawet jeśli jest w stanie chodzić, to bardziej niż na bezpiecznym prowadzeniu osoby niewidomej koncentruje się na własnych dolegliwościach, tak? I druga sprawa jeszcze jest taka, że dla mnie, przynajmniej jako dla posiadacza takiego psa, byłoby bardzo trudne, myślę, że chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy, byłoby przymuszenie psa do sytuacji, która ewidentnie go przerasta, takiej, w której on boi się, nie jest w stanie podjąć takie wyzwania w sytuacji, która jemu wydaje się jakaś ryzykowna, tak? Czułabym się źle po prostu wymagając od niego czegoś, czego on nie chce zrobić albo czego obawia się, że nie będzie w stanie zrobić, tak?
2: To jest duża sztuka. Po pierwsze znaleźć odpowiednią motywację. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że całe to zżycie się z psem, Amerykanie twierdzą, że potrzeba roku, żeby powstał team pies i człowiek, człowiek i pies, żeby osoba niewidoma, która ma jednak mimo wszystko ograniczoną kontrolę tego, co się dzieje dookoła, była w stanie wywnioskować, czy pies czegoś nie robi, bo tego zrobić nie można, czy pies czegoś nie robi, bo się boi tego zrobić. No i teraz jest kwestia taka, że my nie wiemy na przykład, czy pies nam nie wyskakuje z... No akurat jeśli chodzi o wyskakiwanie z pociągu, to jest kwestia taka, że osoba niewidoma pierwsza wychodzi. Ale powiedzmy, no zdarzają się jakieś sytuacje, że pies nam nie chce iść do przodu. Nawet jeśli mamy laskę, nie zawsze możemy stwierdzić dookoła to, co się dzieje, a przecież mnóstwo osób niewidomych chodzi tylko z psem. I teraz trzeba próbować dowiedzieć się, co się stało? Dlaczego pies nie chce dalej iść? Czy mamy
1: tak,
2: jakąś
1: może wisieć przepaść? Jakaś naderwana gałąź, albo drut.
2: Albo przepaść albo... jakaś, jakiś wykop, coś się dzieje, a być może pies się czegoś wystraszył po prostu. Coś.
0: Ale wiesz co, Jacku, ja też bardzo często zadaję sama sobie głośno na ulicy to pytanie, mówię, Pepe, co widzisz? I śmieszne jest to, że czasami przechodnie odpowiadają mi na pytanie, co wokoło się dzieje i co mój pies zobaczył, tak?
1: Dobrze, że są tacy czujni, więc ty mówisz, Justyno, o tym, co, że tak powiem, ćwiczyłaś i na co, że tak powiem, w tej pierwszej fazie szkolenia stawiałaś, żeby spełniało to te twoje potrzeby, takie najczęściej powtarzające się. A powiedz mi, właśnie tak idąc za tą moją refleksją, czego ja obawiałabym się najbardziej w trakcie szkolenia i później pracy z psem, właśnie tego, że nie będę chciała egzekwować czegoś, czego pies się boi. Czy był jakiś element taki, który po pierwsze dla twojego psa był trudny, a może niekoniecznie musi to być ta sama sytuacja. Jaki był element, który z kolei w szkoleniu dla ciebie był najtrudniejszy? Czy to było to przejście z laski na psa? Bo ty chodzisz tylko z psem, bez laski, prawda?
0: Tak, tylko z psem, bez laski. Laska oczywiście zawsze jest w plecaku, bo tą sytuację wychodzę na trawnik, tak? Czasami wsiadam do pociągu albo zwyczajnie, nie wiem, może coś się wydarzyć, wyczuć się uprząż i ta laska musi być pod ręką, ale chodzę generalnie tylko z psem i laska jest gdzieś tam
1: tak, w plecaku. Tak. Zatem jaki był ten taki kamień milowy, który po przejściu go, jakoś pokonaniu, przełamaniu w sobie czy w psie, pomyślałaś, że od tej pory to już jeśli to masz za sobą, to już pójdzie gładko dalej?
0: Nie było takiego wydarzenia. Właściwie jeszcze wracając do pociągu, to też Pepper miał jedną taką sytuację. Myślałam, że też bardzo go to zblokuje później do takiej pracy, kiedy uderzył brzuszkiem o peron i zaczął krzyczeć krwią. No to szczęście, że byliśmy z Pepperem, więc zimą on to zauważył na śniegu, gdzieś na trawniku. Szybka akcja, no pojechaliśmy do kliniki, zrobiliśmy USG, okazało się, że nic tam nie zostało uszkodzone. Peter na następnych zajęciach, no tak, też chętnie wskakiwał do pociągu, więc ów całe szczęście, że nie były to jakiś uraz już na stałe. Myślę, że u Pepera nie było takich momentów, u mnie natomiast to jest kwestia czasu. Ja w momencie, kiedy po raz pierwszy dostałam uprząż do ręki i miałam pójść bez laski, czułam się jak 10 lat wcześniej, kiedy dali mi laskę do ręki i mówili teraz naprzód, tak? Bałam się, że za chwilę spadnę ze schodów, że za chwilę zaliczę jakiś słupek i że stanie się tak jakaś tragedia. I to dopiero czas, chodzenie z toperem, no, znaczy,

0: który wydawał ci się dla psa nie do przeskoczenia, albo taki, który wydawał ci się dla siebie takim bardzo, taką bardzo wielką barierą, której myślałeś, że nie pokonasz?
1: Jeśli chodzi o taką wielką barierę, która wydawała mi się, że nie pokonam, to trudno mi tak jednoznacznie powiedzieć. Na pewno, mimo że wiedziałem wcześniej, na czym polega praca z psem i jak to jest, kiedy pies prowadzi, no to jeśli to jest na początku, jednak chodzimy z psem i po obcym terenie, jakim dla mnie była Piła, mimo że jest trener koło mnie i cały czas ubezpiecza, jest bezpieczny i tak dalej, to gdzieś tam z tyłu głowy było, że a jeśli nogą zahaczę jakiś słupek albo głową uderzę w jakiś, nie wiem, nachylony słup, no nie mam tej kontroli takiej. No ale to jest kwestia zaufania, jeśli się powtarza tą sytuację wielokrotnie, kiedy pies czuje się, że pies coś umija, no to człowiek się zaczyna coraz bardziej odprężać i ja dosyć szybko jakby złapałem ten dryk. Natomiast ja miałem taką sytuację, ja wiem, może miesiąc po przyjeździe do Krakowa z psem, ponieważ ja dużo wcześniej, zanim dostałem psa, jeszcze ja już chodziłem na treningi psów. Ja się uczyłem po prostu, jak pracować z psami, częściowo pracowałem też z psami, ja miałem po prostu głód pracy z dużymi psami. Ja chodziłem na takie szkolenie psów do dogoterapii, gdzie pomagałem ludziom przy szkoleniu. I kiedy okazało się po jakimś czasie, nie tak długim zresztą, że mój pies ma bardzo dużo różnych niedociągnięć, które trzeba wyeliminować, nad którymi trzeba popracować, na te szkolenia przychodziłem, ale już ze swoim psem. I ze swoim psem pracowałem na tych treningach. I była też taka sytuacja właśnie, że wróciłem do Krakowa, tam to były też wakacje, no ale treningi znowu się zaczęły. I pierwszy raz szedłem z psem na ten trening. Zawsze wcześniej chodziłem z laską. I wiedziałem, że tam to musiałem jechać tramwajem, gdzieś tam wysiadać, gdzieś tam iść, gdzieś tam po schodach skręcać. I wiedziałem, że gdzieś w którymś momencie trzeba będzie odbić i znaleźć taką szkołę, w której tej szkole odbywały się treningi. Problem w tym, że kiedy ja jechałem tramwajem, rozpędzała się straszna burza i niesamowita ulewa. No i sobie myślę, co tu teraz zrobić? Wysiadam na przystanku, a tu leje jak z cebra. No to oczywiście, no tam to lewo, potem prawo prowadź przejście, no to pies doprowadził do przejścia, okej. Okay. Słucham, no na tyle, na ile mogę w tym rzęsistym deszczu. Przeszedłem przez tę ulicę, skręciłem w prawo, szedłem tak na pamięć, jak wydawało mi się, że powinienem iść. Ale w tym deszczu zgubiłem skręt do tej szkoły i w pewnym momencie przestałem poznawać trasę, poznawać drogę, gdzie jestem. Deszcz niesamowicie dekoncentrujący, dodatkowo jeszcze szum opon na asfalcie i szczerze mówiąc, no, trzeba było jakoś wybrnąć, więc wymyśliłem, że poproszę psa, żeby mi poszukał jakiekolwiek drzwi. No i oczywiście to była komenda Bagi prowadzić drzwi, gdzieś skręcał, gdzieś był jakiś krawężnik, przed którym się zatrzymywał, słuchałem, czy mogę przechodzić, przechodziliśmy, jak nic nie jechało. I w pewnym momencie pies podszedł do jakiejś bramy w kamienicy, sprawdziłem, czy otwarta, no więc super, ponieważ schowaliśmy się przed deszczem. No ale nie wiem, gdzie jestem, wtedy jeszcze nie było Roundtona, nie było GPS-ów i tak dalej, i tak dalej. No więc powiedziałem psu, żeby doprowadził mnie do schodów. Schodami wszedłem na pierwsze piętro. Poprosiłem go, żeby znalazł mi drzwi. Znalazł drzwi, zastukałem. Powiedziałem, co to za sytuacja. Jaki to jest w ogóle adres? O co tu chodzi? No ktoś mi powiedział, jaki to jest adres. Zadzwoniłem do koleżanki, która prowadziła te zajęcia. No, koleżanka mówi, że zajęcia się nie odbędą, bo strasznie leje, ale też jest w okolicy, bo jechała. Więc mnie po prostu zgarnie. No i dzięki temu uwierzyłem, że skoro w takiej ciężkiej sytuacji poradziliśmy sobie, no to nie ma szans, żebyśmy sobie na co dzień w zwykłych okolicznościach nie poradzili.
0: Naprawdę doskonałe te wasze

0: Czy pieski odnajdują przejścia, drzwi, naprawdę bardzo pomocne i w takich ciężkich warunkach psu, kiedy deszcz pada na oczy i dookoła pada, grzmi, też nie pracuje się, na pewno nie jest to dla niego komfortowa sytuacja, nie pracuje się mu rewelacyjnie. No dobrze, to w takim razie kamienie milowe mamy za sobą, to może przejdźmy do tego, kiedy wasze psy lub zanim wasze psy przybyły do waszych domów. Czy w jakikolwiek sposób były sprawdzane warunki, jakie wy jesteście w stanie tym psom zapewnić? Czy ktoś pytał was, składaliście jakieś oświadczenia, sprawdzano, nie wiem, metraże waszych mieszkań, to czy jest dostępna bieżąca woda, czy one są ogrzewane i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że pytam was o takie rzeczy, natomiast wydaje mi się to kwestią jak najbardziej istotną, bo ktoś oddaje osobie niepełnosprawnej psa pod opiekę, tak? Również psa, który ma tej osobie służyć, więc dla bezpieczeństwa tej osoby, bezpieczeństwa psa i zdrowia zarówno opiekuna, jak i psa, powinien ten pies przewodnik mieszkać w godziwych warunkach. Zatem czy ktoś w jakiś sposób waszą sytuację lokalową sprawdzał? Jak to wyglądało u ciebie, Justyna?
1: Ja znałam organizację, która Peace Major, tak, i osoby tam pracujące, które wydawały mi psa, oddawały mi psa i one też znały moją sytuację, natomiast każdy z uczestników tej wstępnej rekrutacji wypełniał ankiety, takie deklaracje dotyczące właśnie kwestii mieszkaniowych, ale również kwestii finansowych, ponieważ no, trzeba zapewnić psu nie tylko wyżywienie, ale i opiekę weterynaryjną, więc takie kwestie no, deklarowaliśmy, tak? Czy spełniamy i na jakim poziomie. Więc w ten sposób było to weryfikowane.
0: Rozumiem, a czy są, to może nie. Najpierw ty, Jacku, jeszcze wypowiedz się, jak to było w twojej sytuacji, a zaraz zadam wam związane z tym kolejne pytanie.
2: No ja wypełniałem wniosek do Polskiego Związku Niewidomych i tam też było pytanie o to, jak duże jest mieszkanie, w którym mieszkam, jaką ma powierzchnię. Do dziś pamiętam ilu izbowe, czy ile z różnych pomieszczeń. No i oczywiście jaką kwotę jestem w stanie przeznaczyć na utrzymanie psa. Natomiast nie miałem żadnej wizji lokalnej, nikt nie przychodził do mnie i nie sprawdzał, czy to, co napisałem, jest prawdą.
0: Rozumiem. A czy są jakieś ogólne wytyczne, czy coś wam wiadomo na ten temat, czy są jakieś ogólne wytyczne, czy przynajmniej zarys tego, co, jakie kryteria musi spełniać kandydat na opiekuna dla psa przewodnika? Oczywiście mówię nadal w kontekście tej sytuacji lokalowej, tak?
1: Mnie na ten temat nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o powierzchnię mieszkania, tak? Bo ja mieszkam w 34-metrowym mieszkaniu i wystarczającym dla nas. Spędzamy tu tak niewiele czasu, że właściwie nie traktuję powierzchni mieszkania jako przestrzeni, tak, której no, Pepper miałby tutaj, prawda, coś więcej niż dach nad głową i generalnie miejsce na swoje zabawki, tak, i miski do żarcia i miski z wodą. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to też chyba trudno to zweryfikować, ponieważ no, żarcie miesięczne, tak, wyżywienie dla pieska to jest jedna rzecz, a druga rzecz to kwestie no, nieprzewidziane, tak, czyli jakieś leczenie. Tego tutaj trudno w sytuacjach jakiejś choroby oszacować, jaką kwotę.
0: Tak, natomiast wydaje mi się, że jednak na pewno powinno być określone jakieś minimum, poniżej którego, jeśli danej kwoty nie jesteśmy w stanie wyasygnować na wydatki związane z posiadaniem psa przewodnika, jednak ta decyzja powinna być odmowna. Zgadzacie się ze mną?
2: No tak, oczywiście, bo psa przewodnika powinniśmy żywić karmą średniej lub dobrej, znaczy chodzi mi o z takiej średniej lub wysokiej półki.
0: No tak.
2: A to jest koszt minimum 150 zł miesięcznie. No więc jeśli ktoś na przykład wpisałby w deklaracji, że jest w stanie przeznaczyć na utrzymanie psa 100 zł, to nie wiem, czy zostałby mu pies przyznany. Owszem, są sytuacje przejściowe, kiedy ktoś ma już psa przewodnika i traci pracę.
0: Tak.
2: I wtedy, no wiadomo, nie może tego psa oddać tylko dlatego, że nie ma pieniędzy. Więc obydwoje dzielą się tym, co mają. Wtedy przejściowo pies może iść na najgorszej nawet karmie. Ale to jest sytuacja losowa. Natomiast jeśli chcemy, żeby pies był zdrowy, żeby dobrze pracował, musi mieć dobrze zbilansowane jedzenie, a to niestety kosztuje.
0: A czy takie sytuacje przejściowe albo w ogóle to, bo macie już wasze pieski przez jakiś czas, przez, Justyna, ty mówisz przez 2 lata, ty w tej chwili masz, Jacku, nowego psa przez rok, tak? Powiedzcie mi, czy w jakiś sposób ta kondycja fizyczna, zdrowotna i tak dalej jest sprawdzana? Innymi słowy mówiąc, czy ktoś dogląda tego, czy te psy przez was są należycie zaopatrzone, zadbane, czy są pod opieką weterynaryjną właściwą, czy po prostu za dobrą monetę zostało przyjęte to, co zadeklarowaliście na początku i już po zakończeniu szkolenia nikt za bardzo tą sytuacją się nie interesuje. Jak to, Justyno, wygląda u ciebie?
1: Ja mam to szczęście, że mieszkam w Warszawie i na miejscu jest po pierwsze organizacja, która oddała mi pepera, a po drugie treter, z którym też mamy stały kontakt, bo tutaj mam ten właściwie tą dobrą sytuację, że...
0: Znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumiały. Mnie nie chodzi o kwestie takie, że ja podejrzewam, że ty albo Jacek zaniedbujecie swoje psy. Chodzi mi o świadomość pewnych procedur dla kogoś, kto o takiego psa miałby się ewentualnie starać, żeby nie ważył się wpisywać w deklaracji nieprawdy, bo ktoś po prostu po jakimś czasie to sprawdzi, tak?
1: Wiesz, to świat osób niewidomych jest na tyle mały, że gdzieś tam naprawdę wysuwamy się, tak, w otoczeniu z psami. I jeżeli, wiesz, słyszę o sytuacji, że no jest zaniedbany, bo też no, miałam ostatnio taką informację, to znaczy, no, że człowiek nie poświęca mu odpowiednią ilość czasu, nie wiem, nie dba o niego, tak, nie żywi go tak pewnie, jak powinien. Natomiast myślę, że to kwestia organizacji, które powinny się tym zajmować. U mnie jakby nikt mnie nie sprawdza, ale też mamy na tyle stały kontakt z Wittmajorem i z treserami, bo często no, widujemy się w różnych okolicznościach, że to podczas takich spotkań, nazwijmy, Pepper jest oglądany, ale myślę, że to bardziej tak ja na to, o to zabiegam, żeby ktoś sprawdził, tak? Czy Pepper nie ma na przykład zbyt dużej nadwagi, bo to sama zauważam i też wtedy to jeszcze tylko potwierdzić fachowym okiem, tak?
0: Rozumiem. A jak wyglądało to w przypadku organizacji, od której ty, Jacku, otrzymałeś psa?
2: W przypadku Polskiego Związku Niewidomych pies przewodnik jest przekazywany osobie niewidomej na własność. To jest istotne, dlatego że większość fundacji w Polsce stosuje taki wybieg prawny, który polega na tym, że psa osobie niewidomej fundacja udostępnia. Jakby powiedzmy, że wydzierżawia za darmo. Dzięki czemu ma możliwości prawne do tego, żeby psa odebrać w razie, gdyby ktoś tego psa nie wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem lub go jakoś tam maltretował lub źle się nim opiekował. Natomiast nie słyszałem, żeby Polski Związek Niewidomych specjalnie sprawdzał, w jakim stanie są psy osób niewidomych. Wiem, że jeśli osoba niewidoma, która ma psa przewodnika z Polskiego Związku Niewidomych, źle by się tym psem opiekowała, czy wręcz by go jakoś tam maltretowała, to Polski Związek Niewidomych może zareagować dopiero wtedy, jeśli dostanie taką informację na piśmie. To znaczy na przykład, że ja wiem, że pan X karmi psa wodą z bułką i regularnie go bije.
0: Rozumiem.
2: Więc jeśli ja powiem, że jedna pani, drugiej pani, no to nie będzie żadnej reakcji. Natomiast jeśli ja napiszę taki donos, tylko że podpisany, no to oni wtedy próbują reagować. Wiem, że kiedyś, dawno temu, była taka sytuacja, że pies został odebrany osobie niewidomej. Natomiast dawniej też Polski Związek właśnie przekazywał tylko, a nie, znaczy udostępniał te psy, a nie przekazywał je na zawsze.
0: Mhm, więc, no,
2: ja uważam, że to nie jest dobrze. Dlatego, że nie wszyscy mają jednak świadomość tego, w jaki sposób się powinno psem opiekować.
0: Zwłaszcza, że ludzie niewidomi to po prostu ludzie i nie traktują psów ani lepiej, w całej masie oczywiście mówię,
2: oczywiście.
0: Ani lepiej, ani gorzej niż ludzie zdrowi posiadający psy. I po prostu w gronie tych osób tak samo trafiają się ludzie, którzy kompletnie nie mają świadomości tego, jak powinni się z psem obchodzić. W związku z tym wydaje mi się, że jednak może nie jakaś tam kuratela, ale taki zdroworozsądkowy dozór jednak powinien być, nawet jeśli nie w kwestii takiego bezpośredniego nadzoru, to jednak czujności na ewentualne sygnały płynące na ten temat, że ktoś jednak z tym psem obchodzi się niewłaściwie, bo przecież pies to stworzenie, które czuje, odczuwa ból, odczuwa wszelkiego rodzaju dyskomforty, musi mieć zapewnione podstawowe warunki bytowe i to jako zwierzę pracujące na godziwym poziomie, więc wydaje mi się, że taka uważność, może nazwijmy nie dozór, byłaby jak najbardziej na miejscu.
2: Przepraszam, że jeszcze coś dodam. Z tego, co wiem, no to wypełniamy sobie deklaracje i one są przyjmowane lub nie. Natomiast no wiem, że na tym okresie zżywania też osoba niewidoma jest obserwowana, jakie ma relacje z psem, jak buduje relacje z psem. Czyli jeśli byłby człowiek, który nienawidziłby psów, ale chciałby mieć psa przewodnika, bo chciałby go traktować instrumentalnie, to mam nadzieję, że to by wyszło w trakcie tych 2 tygodni i pies nie zostałby przekazany. Wiem przynajmniej o jednej takiej sytuacji, kiedy przyjechała osoba niewidoma do szkoły i chyba po kilku dniach trener powiedział, że on tego psa nie wyda.
0: Mhm,
1: ale tu jeszcze, Alu, to wiesz, organizacje, które szkolą, czy szkoły, które przekazują psy, to jest jedna rzecz. Mają w tym interes, żeby ten czas i pieniądze włożone w przygotowanie psa, tak do tak odpowiedzialnej funkcji nie zmarnowały się, tak? To jest jedna rzecz, że powinno to zabiegać i jakoś tam może kontrolować sprawę. Ale też społeczność lokalna, no myślę, że już teraz na tyle mamy świadome społeczeństwo, że kiedy widzi jakąś niepokojącą sytuację, że pies jest gnębiony czy źle traktowany, to też ludzie już naprawdę często też reagują na takie zachowania.
2: Ja myślę, że dobrym sposobem byłoby coś, o czym się nie bardzo pamięta w Polsce, takie obowiązkowe warsztaty weekendowe raz na 3 miesiące albo raz na pół roku dla beneficjentów posiadających psy danej organizacji, gdzie każdy musiałby przyjeżdżać. Wiadomo, że czasem się zdarza, że ktoś jest chory albo coś mu wypadnie, więc nie przyjedzie, ale na następny zjazd już musi przyjechać. No i wtedy organizacja miałaby możliwość obserwowania, w jakim stanie są te psy, bez potrzeby wyjeżdżania gdzieś daleko na drugi koniec Polski, organizowania hotelów i tak dalej, po to, żeby komuś przyjść do domu i zobaczyć, jak pies wygląda.
0: Jasne. To w takim razie teraz pytanie, na które myślę, że więcej będzie miał do powiedzenia Jacek, ponieważ Justyna jako posiadaczka zwykłego psa nie ma doświadczenia, ale myślę, że może w pewnym sensie też będziesz mogła mi, Justyno, powiedzieć, czy wasze psy przynoszą robotę do domu? To znaczy, kiedy już przychodzicie do domu, zostaje zdjęta kamizelka, zostają zdjęte szorki. Czy on się zachowuje jak inne psy, z którymi na przykład macie styczność u swoich znajomych? Psy nie przewodniki mam na myśli. Mhm. Czy na przykład pozostaje czujny wstając, jeśli położy się przypadkowo gdzieś w przejściu, albo unika tego właśnie kładzenia się w przejściu. Czy jakoś tam zwraca uwagę na waszą na jakieś sytuacje w domu, które go zaniepokoją, na przykład na jakieś głośniejsze niż zwykle hałasy na klatce schodowej, które mogłyby świadczyć o ewentualnych źródłach zagrożenia, tak? Jak to wygląda, Justyno, w przypadku twojego psa? Czy on się odpręża, kładzie się po prostu i śpi snem sprawiedliwego, czy jednak pozostaje czujny i tak jednym uchem, jednym okiem pozostaje dalej twoim przewodnikiem?
1: Peter, kiedy ma zwiętą szelki, czy to w pracy, czy w domu, jest już zupełnie na luzie i jest ten kanapowy, tak? Owszem, ta czujność jego pozostaje i w momencie, kiedy ja nagle wstaję tak z krzesła czy z kanapy, to natychmiast zrywa się. Czasami aż za szybko, natomiast ma zupełny luz, tak? I tak się zachowuje. Też zaobserwowałam u niego taką ostatnio, kilka miesięcy temu, nowe zachowania. Peter nie szczeka, ale od jakiegoś czasu, kiedy zbyt blisko zaparkuje okna, albo też mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, że ktoś chwycił od razu za klamkę w drzwiach wejściowych, to nie zdarza się, tak? Najpierw gość puka albo przynajmniej dzwoni, a tu ewidentnie no, ktoś widocznie chciał sprawdzić, czy drzwi są otwarte. Peter natychmiast się zerwał i no, zaczął walczyć. Więc byłam bardzo zadowolona, że tak pokazuje takie nowe
0: oblicze
1: tak, za pilnującego mieszkania, więc fajnie. Ale jest naprawdę zupełnie na luzie i wtedy wie, że jest to jego czas wolny, tak? Natychmiast po zdjęciu uprzęży biegnie po swoje zabawki i no, wtedy już nie pracujemy.
0: Jasne. A jak to jest u ciebie, Jacku, kiedy twój pies przechodzi do cywila w porównaniu z innymi psami, które miałeś do tej pory u siebie w domu lub z którymi miałeś doświadczenia w domach swoich bliskich czy przyjaciół? Czy to jego zachowanie odbiega, zostaje troszkę w pracy twój pies, czy nie? Czy też tak jak pies Justyny zajmuje się po prostu relaksem, zabawą, odpoczywa?
2: I tak, i nie, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ jeśli psy moich znajomych są psami zrównoważonymi, spokojnymi i się potrafią zrelaksować w domu, no to mogę powiedzieć, że moje psy tak samo się zachowują. Na przykład, leżą sobie gdzieś tam pod drzwiami, śpią, przybawią się zabawkami i tak dalej, i tak dalej. Tyle, że no na przykład moje psy podają upuszczone przedmioty i mają to bardzo dobrze podkręcone. Buddy miał to tak podkręcone, że spał sobie w swoim wygodnym takim, pluszowym kojcu.
0: I łapał w locie jeszcze, jak coś leciało.
2: Nie. On to miał w kącie, dwie ściany, narożnik plus łóżko z trzech stron. To był jego azyl, tam było wiadomo, że on się tam idzie położyć, odpocząć i ma spokój. I nawet w najgłębszym śnie, jeśli słyszał, że mi w kuchni upadła na przykład zapalniczka, on się zrywał, biegł do kuchni po to, żeby mi podać zapalniczkę. Ale nie dlatego, że on jest takim dobrym psem przewodnikiem, a ja takim biednym niewidomym, tylko dlatego, że podawanie sprawia frajdę, ponieważ za podawanie są nagrody, człowiek jest zadowolony i w ogóle jest super. On to po prostu miał bardzo głęboko skojarzone, zgeneralizowane zachowanie.
0: No ale to trochę stresujące. Nie zacząłeś w końcu, nie wiem, po to, żeby go nie budzić, nie stałeś się bardziej ostrożny, żeby nie spadało ci coś, powiedzmy, często, żeby miał też możliwość, powiedzmy, przez dłuższy czas odpoczywać, a nie wybudzać się za każdym razem przy jakiejś potrąconej rzeczy. Oczywiście nie sugeruję, że, nie wiem, jesteś kompletną ofermą i ślamazarą, tylko czy w tobie w końcu nie zrodziło się takie odczucie, że kurczę, muszę uważać, bo jak tylko coś spadnie, to on w te pędy przybiega i zaraz to podnosi?
2: Wiesz co, nie, bo tak naprawdę ile razy dziennie coś ci upada? Raz na 2-3 dni? No różnie, tak. Prawda? Więc to naprawdę nie było jakieś dla niego bardzo dolegliwe, a tak naprawdę sprawiało mu frajdę. Tym bardziej, że psy śpią inaczej niż ludzie, bo ludzie śpią 7 godzin non-stop, a psy śpią 10-15 minut, budzą się, kontrolują, co się dzieje, zasypiają i tak w kółko. Także no po prostu dla niego to była frajda i widziałem, że on się cieszy.
0: Tak, ja mam wrażenie, że mój pies śpi 20 godzin bez przerwy, nie budzi się i nie sprawdza, ale co się dzieje dookoła.
2: Co jakiś czas jednak podnosi głowę i patrzy, co się dzieje i potem zasypia. Natomiast były takie oczywiście sytuacje, gdzie obydwaj żeśmy się rzucali na podłogę, kiedy spadł mi nóż albo scyzoryk otwarty.
0: Aha, no tak.
2: Bo on miał tak wbite do głowy podawanie, że podawał wszystko. Natomiast no, ja nie chciałem, żeby podał mi noża, bo nie chciałem, żeby się zranił. Więc no wtedy mówiłem mu tam, zostaw! I się rzucałem na ziemię, żeby szybciej podnieść nóż. Na szczęście to się działo bardzo rzadko. Natomiast no, podawanie psa jest bardzo fajne. Już pomijam, kiedy mamy zakupy w jednej ręce, a tam uprząż czy smycz w drugiej ręce i otwieramy sobie drzwi i klucze nam wypadną z ręki, no więc wtedy pies nam podaje te klucze do ręki i to jest porobowe. I mamy je od razu i możemy od razu otwierać drzwi i wchodzić. Ale masa innych rzeczy, no nie wiem, na przykład zabieramy się do przygotowania obiadu, chcemy obierać ziemniaki, jeden z ziemniaków się wytoczył na podłogę i gdzieś potoczył po kuchni, więc musielibyśmy chodzić. Gdzieś tam posłuchaliśmy, gdzie ten ziemniak się potoczył, ale mniej więcej no, pewien sektor musielibyśmy dłońmi przeszukać, żeby tego ziemniaka znaleźć. Tak to się woła psa. Pies przychodzi, podnosi ziemniaka, podaje i kładzie się z powrotem. Także podawanie jest jedną z fajniejszych rzeczy. Podnoszenie się, kiedy przechodzimy tutaj w domu, no było przeze mnie egzekwowane, ponieważ no można po pierwsze wybić sobie zęby, jeśli pies nie wstaje, to raz, a dwa, że jeśli niesie się na przykład garnek z zupą gorącą, można zrobić psu krzywdę. Więc no, psy wiedziały, że jeśli leżą na środku przedpokoju czy jakiegoś pokoju, to kiedy się idzie, mają wstać. Chyba że nie chcą już za często wstawać, bo na przykład no, nie wiem, coś się organizuje i chodzi się w tej i we w te, wtedy kładą się z miejsca, gdzie nie przeszkadzają.
0: Tak, z daleka od ciągów komunikacyjnych. To ja chyba, mimo że mój pies jest stary, po prostu poproszę cię o przyprowadzenie swoich psów, żeby jakoś może go zawstydziły, dlatego że z wyjątkową ambicją po prostu, jakby było to jednym z jego nadrzędnych celów, kładzie się zawsze na środku. Oczywiście to nie jest pies przewodnik, więc on też jest psem starym. Trudno jest mu się pozbierać w krótkim czasie. To jest duży pies, collie. On już ma 12 lat. Natomiast rzeczywiście to jest taka kwestia, która mi bardzo przemawia do mnie w przypadku psów przewodników, że pewne wyuczone zachowania, nawet w tych sytuacjach takich, jak tak kolokwialnie nazwałam je, cywilnych, rzeczywiście ułatwia osobie niewidomej, tak jak mówisz, to podawanie czy leżenie, może akurat nie na środku tych ciągów komunikacyjnych, które mamy w domu. To rzeczywiście są takie fajne rzeczy. A jak jest na spadku?
2: Przepraszam, bo jeszcze coś podpowiem. Żeby było śmieszniej, wstawanie z drogi nie jest w ramach szkolenia psów przewodników. Przynajmniej jeśli chodzi o Polski Związek Niewidomych. To jest umiejętność, którą ja psy swoje nauczyłem. Podawanie jest w ramach kryteriów. Ale na przykład no nie wszystko i to trzeba sobie po prostu podkręcić we własnym zakresie.
0: Rozumiem. A to jak wyglądają wasze spacery z psem? Bo rozumiem, że praca to jest praca i to, gdzie wy idziecie z waszym psem jako przewodnikiem, on pracuje, służy wam, pomaga przechodzić przez ulicę, pomaga wam omijać wszelkiego rodzaju przeszkody. Natomiast czy praktykujecie też coś takiego jak spacer dla psa, kiedy on przebywa na dworze i ma spacer, który nie odbiega zasadniczo swoją formą od tych, na jakie są wyprowadzane psy nieprzewodniki. Czyli czy po jakiejś znanej okolicy wy z tymi waszymi pieskami chodzicie na smyczy albo puszczacie je luzem, czy prowadzacie je na przykład na jakieś psie wybiegi, gdzie z jakimiś tam czworonożnymi przyjaciółmi mogą się spotkać i dowoli sobie pohasać, pobiegać bez obaw o to, że zrobią krzywdę wam, sobie lub komuś, bo to są duże psy, tak? Jak to wygląda u ciebie, Justyno?
1: No spacer to jest podstawowa rzecz, tak? Nie wystarczy 5 minut na siusiu codziennie rano, wieczorem i w południe, tylko jeszcze koniecznie jakiś taki dłuższy spacer. Robimy go zwykle po pracy w okolicach 17-18. I niestety, dopóki mieszkałam sama, to miałam ten problem, że chodziliśmy po takim długim strawniku, gdzieś 300-metrowym, z tą i z powrotem, jak na spacerniaku, żeby Peter miał te 20,5 godziny takie, tak, dla siebie. Mhm. Oczywiście grono znajomych na osiedlu bardzo się powiększyło, odkąd jest Peter, bo psiarze jednak z okolicy znają się. Peter zresztą ma kilku swoich zaprzyjaźnionych znajomych, z którymi lubi się bawić i wtedy w obecności tak, tych właścicieli czworonogów spuszczam również Pepera. Koniecznie raz w tygodniu robimy sobie wyjście i to z reguły no, raz w tygodniu, dlatego że sobota, niedziela, kiedy mam więcej czasu do jakiegoś dużego parku, gdzie możemy bezkarnie spuścić Pepera na godzinę, półtorej. Robię to tylko i wyłącznie w obecności kogoś widzącego. Żeby też mieć nad tym kontrolę, co się dzieje, bo wiem, tak, że mój pies nie zrobi komuś krzywdy, mam do niego naprawdę takie zaufanie, ale doskonale wiem, że są inne psy i no tak trzeba kontrolować, widzieć, co się z nim dzieje. Także no tutaj spacery, owszem. Na biegi mamy też pod nosem właściwie koło pracy, a pracuję w centrum Warszawy, wybieg, ale tam nie chodzę, dlatego że no wybieg jest czysty, posprzątany, więc miałabym problem ze zlokalizowaniem, tak, żeby posprzątać, tak, po Peterze.
0: Jasne.
1: Więc tego po prostu z tych względów nie korzystamy. Ubolewam tylko nad tym, że blisko domu gdzieś nie mam jakiejś dużej przestrzeni, tak, gdzie bezkarnie mogłabym sama go spuścić, tak, w każdej chwili, no bo jest to, wiem, że dla niego ważne. To jest duży pies, on potrzebuje ruchu i tej swobody, tak? Jak każdy inny czworonóg.
0: Rozumiem. A twój pies, Jacku, jak wyglądają te jego spacery dla psa?
2: No więc widzisz, to jest tak. Na początku, jak mieszkałem ze swoimi rodzicami, no to miałem taką alejkę wzdłuż rzeczki. Ona miała gdzieś około 800 metrów i wzdłuż tej alejki sobie chodziłem z psem na smyczy. Mój pies od samego początku miał problem z powrotami. Zawęszał się, chodził sobie swoimi ścieżkami i nie miał ochoty
0: wracać. Świat wydawał mu się niezmiernie ciekawy, tak?
2: Wiesz, to jest troszkę też błąd szkoleniowy po prostu, bo widzisz, nie zawsze masz możliwość puścić psa, żeby sobie pobiegał w towarzystwie osób widzących. Nie możesz zawsze liczyć na osoby widzące, żeby gdzieś pójść. Mhm. Ja na przykład mieszkam, ja jestem osobą niewidomą, mieszkam, moja narzeczona też jest niewidoma i od samego początku stawiałem na to, żebym ja mógł w 100% sam wszystko z psem zrobić, ponieważ ja nie mogę liczyć na to, na pomoc osób widzących. Ona jest, ale jest raz na czas i nie mogę na niej polegać. Więc bardzo, bardzo długo pracowałem nad powrotami swojego psa. W ogóle pierwsze 2 lata to była naprawdę bardzo ciężka praca, żeby ten pies był na takim dobrym poziomie. No i od czasu do czasu oczywiście wypuszczałem go sobie gdzieś w parku, czy na psim wybiegu. Zawsze oczywiście w kagańcu, bo labrador, jak ma możliwość, to zawsze wybierze jakąś starą kość zamiast swojego właściciela. Natomiast, no i on oczywiście czasem mi gdzieś zwiewał, no ale miał zakładany dzwonek na obroże, więc ja go błyskawicznie lokalizowałem, gdzie jest i z tym nie było problemu. Natomiast odkąd mam swojego psa i odkąd go sam szkolę, postawiłem przede wszystkim, no zrobiłem sobie kilka takich priorytetów. Jednym z priorytetów było, żeby pies nie oddalał się ode mnie dalej jak na jakieś 20-30 metrów, to maksymalnie. I żeby zawsze do mnie wracał, niezależnie od różnych rozproszeń.
0: Poczekaj, że przerwę pozwolisz na chwilkę. To jest chyba łatwiejsze do przeprowadzenia z owczarkiem niż z labradorem. Wydaje mi się tak dlatego, że To znaczy, nie wiem, czy dobrze myślę, jeśli źle, to mnie poprawcie, bo sama posiadając owczarka, mój pies, mimo iż nie jest psem przewodnikiem, ma instynkt taki pilnowania swojego stada, tak? I on nawet jeśli jest spuszczony ze smyczy, tak? Bo ja tutaj mam las bardzo bliziutko, on sobie po tym lesie tam biega, chodzi, ale zawsze w takiej odległości, tak jak mówisz, gdzieś nie więcej niż te 15-20 metrów, trzyma się ode mnie po prostu, żeby miał mnie, nie wiem, w zasięgu wzroku czy ewentualnego dobiegnięcia, tak, natychmiast.
2: Tak, więc to jest zaleta wielu owczarków, nie wszystkich. I dobrze jest to u szczeniaka, od szczeniaka już z psem poćwiczyć. Ja po prostu wychodziłem ze szczeniakiem, kiedy już szczeniak mógł wychodzić, czyli miał jakieś 3 miesiące. Wychodziłem z nim po 11 w nocy na swoje osiedle, które bardzo dobrze znam. I spuszczałem go ze smyczy, ponieważ to była pora, gdzie już nie było psów wolno biegających, bardzo mało ludzi. Oczywiście pies miał mały, maleńki dzwoneczek taki dla kota założony na obroży, żebym ja słyszał, gdzie ten szczeniak jest i co on porabia.
0: Nasz ma do dziś dzwoneczek, chodzi z dzwonkiem.
2: Jeśli tylko się mój pies gdzieś zawęszył, ona jest o tyle fajna, że ona błyskawicznie robiła siku kupę, a potem po prostu już tylko zwiedzała. Więc jeśli było gdzieś tam, że ona się zawęszyła, ja raz zawołałem, zawęszyła, to jej po prostu uciekałem. I ona oczywiście natychmiast mnie goniła, jak mnie doganiała, dostawała nagrodę. I ma to tak wbite do głowy, że to nie ja mam się pilnować psa, tylko pies pilnuje mnie. Mhm. I na tym bardzo mi zależało i cieszę się, że mi się to udało osiągnąć. Dlatego wracając do spacerów, rano mamy taki stosunkowo krótki spacer na załatwianie się po nocy, potem śniadanie. Potem coś tam robimy w domu albo gdzieś idziemy coś załatwiać, albo idziemy do pracy. No to po drodze do pracy oczywiście też się pies załatwia, wracając z pracy też się pies załatwia. Wieczorem idę też na taki, no troszkę dłuższy spacer. Natomiast między 11 a 12 wychodzę z nią na taki długi, godzinny spacer, kiedy ona biega, ponieważ ja tu na osiedlu między blokami mam takie miejsca, które są daleko od ulicy. I ona sobie biega, ponieważ się nie oddala, wraca na zawołanie. Mamy tutaj taką górkę, z której dzieci zjeżdżają na sankach w zimie. W lecie ona jest niewykorzystywana i koło tej górki jest mały taki trawnik, na której sobie ćwiczymy aporty. No, ona tych aportów zrobi mi tam z 15 powiedzmy, z 10 może. Jest wybiegana, idziemy jeszcze sobie rozrobić rundkę dookoła ulicy, dochodzimy do ulicy, zapinają na smycz. Przechodzimy przez ulicę, oddalamy się od ulicy, spuszczamy, idziemy dalej.
0: Czy kiedy chodzisz z nią na smyczy, korzystasz z laski, czy jesteś na tyle już przyzwyczajony do niej, że na smyczy również chodzisz bez?
2: Wiesz co, to jest tak, jeśli jest gorsza pogoda, albo ja się gorzej czuję, to biorę laskę ze sobą. Natomiast to swoje osiedle znam na tyle dobrze, i te trasy, te ścieżki, którymi chodzę z psem, że często chodzę sam. Wtedy oczywiście używam echolokacji i pracy stóp. Natomiast oczywiście, kiedy ona biega, powiedzmy tak, jeśli idę z nią na spacer na smyczy, to czasem biorę laskę, czasem nie. Natomiast kiedy idę z nią wieczorem, kiedy ona biega, wtedy biorę laskę, no bo wiadomo, wtedy
0: sam nie ma psa,
2: więc muszę po prostu z tej laski czasem skorzystać, no nie wiem, przejść przez ulicę czy coś.
0: Jasne, jasne. A Justyno, jak to wygląda u ciebie? Twój pies z natury rzeczy jest aporterem. Jeśli jest gdzieś spuszczony, biega sobie, czy nie masz problemów z odwoływaniem go, czy gdzieś go tam nie nęcą jakieś rzucane przez innych właścicieli ich psom patyki, zabawki i tak dalej. Jak to wygląda u ciebie? On się sam pilnuje na spacerze, też chodząc na smyczy z nim, używasz laski, czy nie używasz? Te same pytania mam do ciebie, które wcześniej do Jacka.
1: Tak, po pierwsze, cieszę się, że w takich sytuacjach i tylko w takich, tak, z reguły używam laski, No bo jednak zdaję sobie sprawę, że może kiedyś nastąpić sytuacja, że pies zachoruje, tak, i będzie musiał zostać w domu, czy cokolwiek się stanie, chce pójść do klubu wieczorem i chce zostawić psa w domu i wtedy naprawdę ciężko mi jest po tak długiej przerwie chwycić łaskę do ręki, przeklinam już po wyjściu za bramę, ale właśnie te spacery dają mi poczucie, że tak codziennie gdzieś tam kawałek jednak jeszcze tak poruszam się, żeby nie wyjść z pracy, żeby ta laska jednak też dobrze pracowała z moją ręką. W tej chwili mieszkamy z Pawłem od jakiegoś czasu, więc mamy to, tą przyjemność, że wiesz, mam kogoś widzącego koło siebie, umawiamy się, dochodzimy na długie spacery z Peterem i Peter bardzo często, codziennie biega bez smyczy. Ale to jest Labrador. On kocha ludzi, on kocha żarcie, on kocha zabawę. Najczęściej znajduje sobie jakiś kijek, tak, którego tam męczy. W związku z tym przywoływanie go jest naprawdę rzeczą trudną. Myślę, że przez te 2 lata nabrał już takiego, no trudno to nazwać przyzwyczajenia, ale rzeczywiście po kilku nawoływaniach przybiegnie w końcu łaskawie. Czasem żartuję sobie, że jestem ślepa, on głuchy, ale wygląda to dużo lepiej niż na początku. I też ja zgłaszałam to Tomkowi, który szkolił Petera, wtedy Tomek się pojawiał i oczywiście Peter w jego obecności zawsze po prostu po pierwszym zawołaniu był koło nogi. Nie wiem jak to działa, ale kiedykolwiek zgłaszałam jakiś tam dom, że coś nie działa tak jak powinno, tak? U Petera, że nie wykonuje jakiegoś zadania tak jak powinien. Umawialiśmy się na trening i wtedy, kiedy Tomek kilka metrów za nami szedł, Peter pracował idealnie. Przybiegał, tak? Wykonywał wszystkie polecenia po prostu na szóstkę. I tak samo jest właśnie teraz już przy nas, nie wołamy Tomka do każdej sytuacji, radzimy sobie sami, więc no Peter owszem wraca, ale tak naprawdę z wielkim trudem i bólem, tak? Dlaczego mnie już odwołujesz, przywołujesz? Przecież mam zabawkę, tak? Jakiegoś tam właśnie kija wyciągniętego półmetrowego, którym bym się chętnie pobawił. Niestety jest to wada labradorów, że one tu jednak nie pilnują pana, tylko wybierają wolność i zabawę.
0: Mm-hmm, rozumiem. To może teraz zadam wam takie pytanie. Jeśli ten wasz przewodnik cały dzień solidnie przepracował, wracacie z nim do domu i co, jak wygląda później ten dzień waszego psa? Oczywiście mówię to umownie, tak? Bo może być tak, że do południa jest ten czas wolny, a po południu pracujecie i zabieracie wtedy waszego psa, czy gdzieś wyjeżdżacie. Natomiast jak wygląda ten czas wolny i jak powinien wyglądać? Czy i jak powinny wyglądać te proporcje? Ile taki pies powinien czasu, w cudzysłowie, przeznaczać na sen? Jaką część tego czasu wolnego powinna stanowić zabawa? Bo przypuszczam, że aby był dla was dobrym przewodnikiem, aby nie wmanewrowywał was przez własną nieuwagę w jakieś sytuacje niebezpieczne, on musi być wypoczęty, musi być wyspany, musi być spokojny, tak? Sami po sobie wiemy, że my jako ludzie, jeśli się nie wysypiamy, jesteśmy drażliwi, wolniej reagujemy na pewne bodźce, zdarza się nam źle określone sytuacje interpretować, tak? Z psami rzecz ma się podobnie. Pies musi jakiś limit spełnić sam dla siebie, jakby zdrowego snu, aby do tych funkcji użytkowych się nadawał. Z drugiej jednak strony też nie może być tak, że pies cały ten czas przeleży, dlatego że inteligentna zabawa z psem stymuluje jego psychikę. On staje się ciekawy tego, co się dookoła niego dzieje, staje się uważny. Tak? Zaraz będziemy sprawdzać. I jak to wygląda? Jaki jest ten podział na odpoczynek i sen, na zabawę i na pracę? Jak ta psia doba psa przewodnika wygląda u ciebie, Jacku?
2: Wiesz, kiedy pies prowadzi, musi być aktywny, a kiedy nie prowadzi, pasywny. I tak naprawdę pies powinien w momencie, kiedy ma wolne, czy to jesteśmy w pracy, czy w domu, regenerować się i zbierać siły, ponieważ pies nie wie, czy za chwilę pójdziemy 25 metrów do przystanku autobusowego, czy będziemy szli 5 kilometrów. Dlatego po prostu one łapią drzemki, relaksują się i tak dalej, i tak dalej. I one tak naprawdę są w stanie pracować o każdej porze dnia i nocy, kiedy masz potrzeby, jeśli na przykład nie możesz spać i o trzeciej w nocy zachce ci się na przykład, nie wiem, jakiejś wody gazowanej, ubierasz psa w uprząż, idziesz do sklepu nocnego, kupujesz, wracasz, zdejmujesz uprząż, pies idzie spać i po robocie. Natomiast, więc trudno jest mówić o takich różnych proporcjach. No, na pewno jeśli się zdarzy sytuacja taka, że ktoś ma psa, pracuje, uczy się, jest aktywny i nagle traci pracę albo kończy studia i nie ma tej pracy, no i nie wychodzi z tym psem codziennie do pracy, to chcąc utrzymać poziom tego psa, powinien sobie chociaż planować jakieś wyprawy, wycieczki, jakieś trasy gdzieś po mieście, powiedzmy 2-3 razy w tygodniu, żeby go utrzymywać na odpowiednim poziomie. No bo jeśli przez 2 miesiące będziemy chodzić tylko na spacerki, a nagle wypadnie nam jechać na drugi koniec Polski i musimy z plecakiem albo z torbą na kółkach, z psem przedostać się na dworzec, przez te wszystkie kolejki, perony, poczekalnie, pociągi itd., itd., no nasze wymagania będą takie jak przedtem, a pies tym wymaganiom nie będzie w stanie poświęcić, no już nie będzie mógł je zrealizować, ponieważ no, jego poziom i reakcje na tą pracę itd., to wszystko opadło. Natomiast jeśli chodzi o zabawę, to tutaj jest, zależy też od psa, ponieważ ja na przykład widziałem po swoim psie, że czasem, kiedy to była jakaś bardzo trudna, ciężka trasa, zdarzało się, że on przychodził do domu i był jeszcze naładowany tą adrenaliną. No i wtedy trzeba było wziąć węzełek, czyli sznur z węzłami, trochę się poprzeciągać, poszarpać, pożartować, poklepać go po bokach, porobić parę kółeczek, porzucać parę razy, rozładować to napięcie. No i już po sprawie. Natomiast oczywiście też nie może być tak, że z psem się w ogóle nie bawimy, bo
0: on się zamknie, prawda?
2: Bo on się zamknie w sobie i tak naprawdę nie jedzenie powoduje, że pies się do nas przywiązuje. Pies się do nas przywiązuje właśnie dzięki temu, że z psem pracujemy, że się z nim bawimy, że z nim spacerujemy. To są takie moim zdaniem podstawy. Dlatego na przykład no, trzeba sobie znaleźć w ciągu dnia chociaż chwilkę na to, żeby z psem się pobawić w taki czy inny sposób. Jasne. Może to być czasem dłużej, a czasem krócej, w zależności od naszych potrzeb. No ja tutaj na przykład z Państwem rozmawiam. Moja Angie była na spacerze, zjadła kolację, dostała komendę, idźcie, połóż, leży tutaj niedaleko mnie. Czasem podnosi tylko głowę, cisza, spokój, odpoczywa.
0: A jak, Justyno, wygląda dzień twojego peperka?
1: Ja bardzo, kiedy miałam wziąć do pepera, bardzo też obawiałam się tego, że w pracy nie będę mogła skoncentrować się na swoich zadaniach, tylko będę zajmowała się psem, tak? Bo będzie mnie ciągle zaczepiał. Okazało się tymczasem, że przychodzimy do pracy. Fakt, że też peper przez te 2 lata bardzo się zmienił, ale w tej chwili, kiedy przychodzimy do pracy, jest taki rytuał. Peper już tam czeka nad moją torbą, bo wie, że musi zjeść śniadanie, więc ja idę zrobić dla siebie kawę, dla niego daję porcję poranną żarcia i ładuję się pod moje biurko. Już nawet zrobiłam małe przemeblowanie w biurze, żeby wyjąć jedną szafkę, żeby peper miał większą powierzchnię. I tak właściwie z takimi niewielkimi przerwami na to, żeby przebiec po biurze, zobaczyć, co się dzieje. Jak dzwoni oczywiście domofon, to też wybiega sprawdzić, kto tam. Właściwie te całe 8 godzin, czasem dłużej, leży sobie grzecznie pod biurkiem. Kiedy nadchodzi 17, Peper już jest pobudzony, bo wie, że za chwilę wyjdziemy, więc wtedy się bardzo ożywia. No i też po przyjściu do domu, po tym dłuższym spacerze, wtedy wyciąga wszystkie swoje zabawki. Nawet jak ja mam ochotę odpocząć na kanapie, to Peper mnie zawala właśnie, a to jakąś liną, tutaj rzuci mi na twarz, tak? A to przynosi jakąś piłkę, żeby się z nim pobawić. No i właśnie to jest ten moment wieczorem, późnym wieczorem, kiedy mamy taki kwadrans, to oczywiście nie liczymy czasu, ale na szaleństwa. Ostatni ślad właśnie tych naszych szaleństw mam na nodze w postaci no, 3-centymetrowej szyramy, tak? Bo niechcący przejechał mnie pazurkiem.
0: Aha. No ale to powiedzmy sobie, to jest prawdopodobnie wliczone w koszta chwilowych takich przyjemności i zabaw. Wiemy już, jak to wygląda, jak wygląda zwykły dzień waszego psa. Natomiast powiedzcie mi, czy w jakiś sposób wasze psy sygnalizują wam w trakcie pracy, że są zbyt zmęczone na to, aby pracować dalej? Czy dają wam jakieś sygnały, że nie są w stanie nadal bezpiecznie was prowadzić? Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Jeśli takie sytuacje się zdarzają, opowiedzcie mi o tym, jak to wygląda, jakiego rodzaju to są sygnały. Czy pies wam sygnalizuje, czy wy orientujecie się po tym, że on jakby, nie wiem, chodzi mniej pewnie, na pewne rzeczy przestaje zwracać uwagę. Jak to wygląda u ciebie, Justyno?
1: Pepper spowolnił, odkąd go dostałam w ciągu tych dwóch lat, ale też wiem, że jest to spowodowane jego wagą, tak? Bo przytył kilka kilo, teraz jesteśmy, nazwijmy to, na diecie. Jest nawet Karma Light, tak? Kupiona i mamy zalecenie, żeby trochę zrzucić żarcia, tak, i tym samym wagi, więc na pewno z tego powodu spowolnił, a dla nas takie też trudne momenty są zimą, kiedy smaruje oczywiście mu bazeliną łapki przed wyjściem na chodnik, na ulicę, ale niestety, kiedy idziemy jakiś dłuższy kawałek, to Peter ściąga mnie na śnieg. Mimo że idziemy obok odśnieżonego chodnika, to idziemy największymi zaspami, bo jest to dla niego taki trudny moment.
0: Chodzi oczywiście o sól.
1: O sól, tak. I też mieliśmy w ubiegłym roku taką sytuację, że z drugiego końca miasta wracaliśmy taksówką, no bo niestety zaczął piszczeć, no działo mu się coś, wiem, że strasznie cierpiał, nie potrafiłam wtedy zidentyfikować to, bo to była nasza pierwsza taka sytuacja, więc wróciliśmy natychmiast taksówką do lekarza. No okazało się, że nie ma żadnego urazu, tak, ale jednak gdzieś tam tak za długo już byliśmy, prawda, na mrozie, na tych chodnikach obsypanych solą, nie wiadomo czym jeszcze, że musieliśmy po prostu natychmiast się ewakuować, mimo że jeszcze coś tam miałam zaplanowane w swoim popołudniu.
0: Rozumiem, a jak twój pies, Jacku, sygnalizuje tobie zmęczenie?
2: Zanim jeszcze powiem, to zaproponowałbym Justynie taką maść, ona się bodajże nazywa Alantan. I ją można w aptece kupić tam za parę złotych.
0: Alantan, tak?
2: Tak mi się wydaje, że ona tak się nazywa. To jest lepsze od wazeliny, bo sól się do niej nie przylepia.
1: Jest jeszcze Linomak chyba też, tak? To już
2: o, Linomak,
1: też...
2: tak.
1: Mamy to wypracowane.
2: Tak. No, można jeszcze oleje, różne są sposoby, żeby próbować na tą sól jakoś psa uodpornić, zabezpieczyć. Natomiast powiem tak, z Badiem pracowałem 6,5 roku, no więc już go bardzo dobrze poznałem i w trakcie pracy, kiedy mimo tego, że przed pracą zawsze staramy się, żeby pies załatwił wszystkie swoje potrzeby i potem mógł się już skoncentrować tylko na pracy, no to czasem zdarza się, że gdzieś tam się psu na przykład chce sikać. Więc on w sposób charakterystyczny się zachowywał, ponieważ odwracał głowę, powiedzmy, w kierunku lewym, jeśli po lewej stronie był trawnik, zwalniał. Tak nie bardzo, ale tak wyczuwalnie zwalniał, tak jakby delikatnie idąc pod kątem, to znaczy tak jakby się patrzył po prostu na ten trawnik. To była dla mnie informacja już wielokrotnie przetestowana, że mu się po prostu chce sikać. On oczywiście nadal by szedł, bo on dawał z siebie wszystko, jeśli chodzi o pracę, bo to był pracoholik. Natomiast no to była dla mnie informacja, że trzeba zejść na trawę i dać się psu wysikać. Natomiast kiedy był pies już bardzo zmęczony, no to po pierwsze oczywiście spadała prędkość poruszania się, to raz. Dwa, że pies wtedy bardziej się rozpraszał, ulegał rozproszeniom, takim, którym normalnie nie ulegał. Więc wiadomo, że tam psychicznie, no przede wszystkim dla psa przewodnika prowadzenie to nie jest kłopot z pracą fizyczną, bo pies mógłby znacznie większy wysiłek podejmować bez jakichś tam strat czy bez jakiegoś większego zmęczenia. Natomiast wysiłek psychiczny to jest to, co psy męczy. To jest prowadzenie osoby niewidomej jest największym wyzwaniem dla psów. Nie ma trudniejszego zawodu psiego, jak bycie psem przewodnikiem. Ja tylko zdarza się, że czasem po prostu pies psychicznie jest wyczerpany, jeśli bardzo dużo chodzimy w trudne miejsca, w nieznane trasy i tak dalej, i tak dalej. To mogę powiedzieć o Buddy, natomiast jeśli chodzi o Angie, ona cały czas się zmienia, ponieważ dojrzewa. Ona już zakończyła wzrost, teraz idzie w masę. Ona też dojrzewa psychicznie, co miesiąc jest inna, więc tutaj jeszcze trudno powiedzieć. Natomiast no, mówi się, że te treningi u tak młodych psów powinny być w miarę krótkie. Ona ma treningi czasem nawet po 2 godziny i mimo, że oczywiście jest już wolniejsza, to ona by dalej szła do upadłego, ponieważ ona jest, jeśli Buddy był pracoholikiem, to Angie jest pracoholikiem do kwadratu.
0: Rozumiem. W takim razie powiedzcie mi, jak wygląda kwestia opieki weterynaryjnej? Czy takie pieski jak wasze, psy przewodniki, powinny, że tak powiem, z racji wykonywanego zawodu i z troski o wasze bezpieczeństwo być częściej poddawane kontrolom weterynaryjnym niż psy pracujące, nie pracujące, przepraszam. Jak to waszym zdaniem jest? Justyno, ty jak często udajesz się z Peperem na kontrolę? Nie spowodowane takie oczywiście jakimiś konkretnymi dolegliwościami, tylko o tym, że chcesz się przekonać, że twój pies jest w zupełnie dobrej kondycji i może sprawować należytą opiekę nad tobą.
1: Tak jak wcześniej mówiłam, nie miałam psa, więc też jakby nie znałam kalendarza, szczepień i tak dalej. Ja wszystko to pytałam osób, które przekazywały mi Pepera. Dostałam informację, że tak jak standardowo chodzić jest z psem, tak, do lekarza weterynarii, tak mam chodzić z psem. I sytuacja jest taka, że chodzimy raz na pół roku, ja to nazywam przeglądem technicznym, bo jak idziemy od robaczy z Pepera, to od razu panią doktor prosimy o dokładny ogląd pazurków, uszu i tak dalej, żeby sprawdziła, co się z nim dzieje, ile waży. Więc i w tej chwili Peter jest bardzo młodym psem, więc też no, jest w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu. Natomiast no, jeżeli coś zauważy, tak jak ostatnio, jakiś no, właściwie taką coś niepokojącego na łapie, no poszliśmy oczywiście z tym do lekarza weterynarii, pani doktor nakazała to obserwować, więc jeżeli coś zauważy, co mnie niepokoi, no to oczywiście zgłaszam się z tym, bo zdaję sobie sprawę, że jeżeli jego stan zdrowia tak podupadnie, to też nie będę mogła z nim pracować. I dlatego jakby na to mam szczególne baczenie, żeby każdą niepokojącą sytuację jednak z kimś tam obejrzeć, tak, fachowcy.
0: Mm-hmm. Jak to wygląda u ciebie, Jacku, pokrótce? Bo przypuszczam, że podobnie jak u Justyny.
2: No tak, ale wydaje mi się, że ponieważ ten pies pracuje non-stop, to też częściej się powinno robić te przeglądy niż u zwykłych psów, bo często u zwykłych psów to się sprowadza do tego, że raz w roku idziemy do szczepienia i wtedy po prostu no, siłą rzeczy weterynarz sprawdza nam
0: tak,
2: tego psa.
0: Tak, natomiast, chyba że coś się dzieje, prawda?
2: Natomiast tak, no, jeśli ktoś nie jest fanatykiem i nie chciałby chodzić raz w miesiącu, to sugerowałbym chodzić raz na 3 miesiące. Przy czym dobrze jest mieć swojego stałego, dobrego, poleconego weterynarza. Dlaczego warto jest chodzić, no powiedzmy, minimum raz na kwartał? Dlatego, że często różne choroby mają tak nieznaczne symptomy, że mogą nam one umknąć. A zależy nam na tym, żeby ten pies pracował jak najdłużej. I zależy nam na jego zdrowiu. Więc dobrze jest, żeby po prostu przyjść raz na czas do weterynarza, żeby posprawdzał ząbki, oczy, uszy, łapki, zakres ruchomości stawów i inne, tam osłuchał i tak dalej, i tak dalej. To ma jeszcze ten dodatkowy plus, że zawsze weterynarz może dać parę smaczków psu i dzięki temu weterynarz psu się kojarzy bardzo tak fajnie i pozytywnie. Natomiast jeśli przychodzimy tylko wtedy, kiedy jest problem i trzeba zrobić jakiś zabieg, zastrzyki albo coś, to możemy mieć sytuację taką, że pies przewodnik, który nas ma doprowadzić do weterynarza, będzie robił wszystko, żeby tam nie dojść, nie pójść, no, minąć no tak. ten gabinet weterynaryjny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast raz do roku do 7 roku życia. Raz do roku warto jest zrobić taki dokładny przegląd z badaniami z krwi, z moczu, no bo dzięki badaniom z krwi wiemy, czy coś się zaczyna, czy nie. Zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o nowotwory i tak dalej. Natomiast no jest taki program Senior, który dotyczy psów po 7 roku życia. No i między innymi w tym programie jest 2 razy do roku badanie krwi.
1: Ja sobie też zdaję sprawę, że w miarę upływu lat będziemy pewnie z psem zaglądać częściej, tak? Mam nadzieję, że nie z powodu choroby, ale dlatego, żeby właśnie ewentualnie w dobrym czasie wyłapać, gdyby też odpukać zaczęło się niepokojącego dziać.
0: To teraz bardzo ważne moim zdaniem pytanie. Jak należy dbać o higienę psa przewodnika? I prywatnie uważam, że powinno się o nią dbać bardziej niż w przypadku

0: konstrukcji z właściwie utrzymaną powierzchownością. Tak samo przez to, że jest też często narażony na niekorzystne warunki pogodowe, tak jak deszcz, sól w trakcie zimy, w trakcie upałów przebywa, chcąc nie chcąc na powietrzu gorącym lub w środkach komunikacji publicznej, gdzie temperatury są trudne do zniesienia również dla psów. Jak to wygląda w przypadku dbania o tą właśnie powierzchowność psa przewodnika, Justyno? Jakim zabiegom poddajesz swojego peperka?
1: To znaczy tak, kąpiele oczywiście tak średnio raz na 2 miesiące, chyba że wydarzy się coś nieprzewidzianego.
0: No tak, pies to pies.
1: Pies to pies, różne są sytuacje. No łącznie z tym, że po plaży, tak, też musimy czasem wyprzepać całą sól i wykąpać go, ale kąpiemy go w domu, mamy wannę, więc tutaj we dwójkę spokojnie dajemy radę. Trzeba mu jednak pomóc wejść tak do wanny, żeby Peter już tam później sobie grzecznie się położył, ale jakby robimy to w domowych warunkach. Oczywiście czesanie. Najwięcej czasu mam jednak w sobotę czy niedzielę, żeby pójść i wyczesać go porządnie, ale myślę, że powinnam robić to dużo częściej, tak? Bo jednak labradory gubią bardzo dużo sierści, więc...
0: Właśnie, przepraszam, że ci przerywam. Czy stosujesz jakieś preparaty, które zmniejszają to gubienie sierści, tą ilość gubionej sierści, czy nie?
1: Wiesz, wyczytałam i też od znajomych, jakby miałam taką informację, daję mu siemię lniane, jakąś tam łyżkę stołową do żarcia. Kupowałam też przez pewien czas takie preparaty, które poprawiają, tak, wygląd sierści, ale trudno mi tutaj ocenić, czy rzeczywiście ona lepiej wyglądała. Na pewno gubił jej tyle samo, ile serwowaniem mu tej substancji.
0: Ja w tej chwili nie pamiętam nazwy, natomiast wiem, że był właśnie chyba nawet specjalnie dedykowany labradorom preparat jakiś zawierający witaminę H, chyba tak, który właśnie właścicielka labradora mówiła, że w porównaniu z tymi, które stosowała przed tym akurat preparatem, znacząco poprawiał sytuację, czyli tej sierści gubił ten pies mniej, natomiast nie pamiętam nazwy tego preparatu, ale stąd moje pytanie było. Co dalej? Jakie to jeszcze zabiegi upiększające?
1: Poza czesaniem, no to z pewnością jakieś tam wycieranie uszu, mycie uszu. Też niezbyt często, ale to już bardzo wilgotnym bacikiem, tak? Myjemy uszy. Na pewno po przyjściu ze spaceru mycie łapek, tak? To koniecznie, obowiązkowo. No a już pazurkami zajmuje się pani weterynarz, tak? Raz na 3 miesiące sprawdza, czy coś przyciąć. Tak naprawdę jakby z mojego punktu widzenia ja przynajmniej nie czuję większej potrzeby, żeby tak tutaj serwować mu jeszcze dodatkowe jakieś zabiegi, poza tym co wymieniłam.
0: Mhm. A u ciebie, Jacku, jak to wygląda w przypadku twojego pieska?
2: No ja na kąpię psa tak naprawdę po zimie i przed zimą, jeśli jest taka potrzeba, no chyba że coś się wydarzy takiego niespodziewanego, ale na szczęście rzadko się to zdarza. No właśnie wczoraj skorzystałem po raz pierwszy z takiej myjni dla psów.
0: Aha.
2: Bardzo fajne rozwiązanie w Krakowie u nas jest coś takiego. Polega to na tym, że wprowadza się psa po takiej pochylni, zamyka się specjalne drzwiczki, tam się przypina psa taką smyczą specjalną. My mamy krawędź tej, powiedzmy, wanny, tak mniej więcej, ja wiem, do wysokości może klatki piersiowej. Pies jest oczywiście wyżej, bo wszedł po tej pochylni, więc nie jest też na tym poziomie, co my. No i oczywiście tam sobie wrzucamy monety, w zależności od czasu, środka użytego, czyli najpierw tam woda, potem jakiś płyn, potem znowu woda i tak dalej, i tak dalej. To jest o tyle wygodne. No, oczywiście w zimie może być z tym problem, natomiast jest to tyle wygodne, że mniej jest stresujące dla psa, to jest wkładanie, wyjmowanie z tej wanny i tak dalej, więc to akurat z tego pierwszy raz w życiu skorzystałem i myślę, że będę z tego korzystał, bo to jest bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie i myślę, że takie też przyjazne dla psa. To jest jedna sprawa. Szczotkowanie w zależności od okresu, bo jeśli jest ten okres nadmiernego zrzucenia sierści po zimie,

0: kiedy się lato zaczyna po lecie, kiedy się zima zaczyna.
1: Jasno, czyli przez cały rok.
0: No, to zależy. Tak naprawdę, jeśli chodzi o Badiego, to luty był miesiącem, kiedy strasznie dużo gubił sierści. Lipiec, no i może gdzieś w okolicach października. A poza tym to było tak, powiedzmy, w normie. Więc jeśli jest ten okres nadmiernego gubienia sierści, no to wtedy no, trzeba praktycznie codziennie psa szczotkować. A jeśli jest to okres takiego normalnego zrzucania zwykłego, no to w zależności od potrzeb, no, w zależności od psa. No, jednego psa możemy szczotkować raz na tydzień, innego będziemy szczotkować codziennie, jeszcze innego co trzy dni, prawda?
2: Tak, więc to... mojego psa można by szczotkować codziennie przez cały dzień i tak będzie gubił sierść.
0: Tak jest, tak jest. Więc no, czasem się trzeba przyzwyczaić w domu do tego, że niestety trochę tej sierści na podłodze jest, no trzeba odkurzać. My mamy akurat dwa psy, więc no, trzeba właściwie codziennie odkurzać. Jeśli na to nie ma akurat czasu, no to no, chcąc, nie chcąc, wiadomo, że będzie ta sierść. No, a to jest dobrostan pewien, do którego trzeba się przyzwyczaić i to zaakceptować. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe jeszcze inne kwestie, no niewątpliwie pies przewodnik jest wizytówką osoby niewidomej. Jest ich na tyle mało, że się rzucają w oczy i zwracają uwagę przechodniów. Więc no, jeśli pies jest zadbany, zdrowy, ma lśniącą sierść, nie ma nadwagi, fajnie wygląda, do tego jeszcze się fajnie zachowuje, no to jest takim psem wartym podziwu i wszyscy achy i ochy.
2: I wystawia swojemu właścicielowi najlepsze z możliwych świadectw wtedy.
0: Tak, no i odwrotnie, jeśli widać psa, który ma matową sierść, jest niewyczesany, niezadbany, zachudzony albo makabrycznie gruby, no to oczywiście jest ta opinia no, negatywna, prawda, że ktoś nie dba o swojego psa. Odrobaczanie oczywiście jest rzeczą obowiązkową i trzeba to robić w miarę regularnie. Plus do tego, cóż, zabezpieczanie przez właściwie, ja wiem, 7-8 miesięcy w roku przeciwko kleszczom i pchłom, więc no ja stosowałem Advantix co miesiąc, natomiast ostatnio, jeśli chodzi o Engie, zastosowałem obrożę taką Foresto, bardzo fajną, która się sprawdza. Natomiast jeśli mam taką sytuację, że jadę do lasu gdzieś poza miasto, to na wszelki wypadek dodaję jeszcze Advantix, no bo babę świozę jest czymś strasznym, więc wolałbym, czyli choroba odkleszczowa, więc wolałbym no, tego unikać, dlatego psa zabezpieczam.
1: Nie no wiem, jak to się stało, przepraszam, przerwę ci a propos kleszczy. Beber od 2 lat, odkąd przyszedł, chodzi do bruszce Bayera, przeciwko kleszczom i
2: kelkom. Kiltixie, tak?
1: Słucham?
2: Kiltix, obroża?
1: Nie znam jakby, ale producent Bayer, tak? Ona jest
2: tak, mój pies też kleszcza. Takiej chodzi.
1: I nie miał żadnego kleszcza przez ten czas. To naprawdę jesteśmy często w lesie, gdzieś w różnych sytuacjach. I uchował się przez tyle czasu bez kleszcza, więc jest no, rewelacyjna uwaga.
2: Ja właśnie też jestem bardzo zadowolona z tej obroży i szczerze mówiąc jestem wręcz zdumiona faktem, że co chwileczkę od kogoś tutaj z zaprzyjaźnionych psiarzy słyszę, że plaga kleszczy. Pies za każdym razem prawie co wraca do domu, jakiegoś tam kleszcza przynosi. Ja obmacuję, że tak powiem, mojego psa po prostu od czubka mokrego noska po koniec merdającego ogonka i nie mam po prostu kleszczy, więc bardzo jestem zadowolona również z tej obroży. Dobrze, to żeby nie były makabrycznie grube ani zachudzone, jak to powiedział Jacek, jak karmicie swoje pieski? Czy to są jakieś specjalne karmy? Ty, Justyno, wspomniałaś, że w tej chwili z Peperkiem jesteście na diecie, stosujecie karmę light. To jest ta karma taka pęczniejąca, tak? Która powoduje, że pies wolniej staje się głodny? Czy to znaczy, na jakiej zasadzie to działa?
1: Też labradory zjedzą każdą ilość, którą im podasz, więc on tutaj nigdy nie będzie zaspokojony. Ale ma mniejszą wartość kaloryczną i to jest karma z tej samej serii, którą od 2 lat stosujemy. Stosujemy Royala. Nie, jest to karma chyba, no nie wiem, jedna z lepszych, jeżeli chodzi o producentów. Ostatnio też rozmawiałam z panią weterynarz na temat zmiany, bo nie chciałabym go przyzwyczajać do jakiejś jednej marki, tak? No ale okazuje się, że to też te zmiany mogą być drastyczne dla żołądka Petera, więc nie będziemy nic modyfikować, tylko ewentualnie w tej samej serii kupimy właśnie, kupiliśmy już właściwie w tym miesiącu wersję light. No i też dbamy o to, żeby to była karma dla psów po sterylizacji. Bardzo często Peter właśnie był na tej karmie, tej samej firmy, czyli Royala. Mamy taki rytm, że Peter dostaje pół kubka rano, wieczorem kubek i to jest jego dzienna dawka. Z takimi zaleceniami przyszedł do mnie 2 lata temu. Ja też jeszcze tam sprawdzałam na opakowaniu, tak, bo zawsze są liczniki, ile pies, prawda,
2: danej warki powinien dostać karmę.
1: Przy jakiej aktywności, dzwoniłam kiedyś na infolinię Royala, żeby też tak zorientować się i z różnych źródeł pozbierać informacje. No i weryfikacja jest taka, że rzeczywiście Peter dostaje odpowiednią ilość, więc nie będziemy tutaj pod tym kątem tego zmieniać.
2: A jak ty, Jacku, karmisz swojego psa?
0: Więc tak, zmiana karmy nie jest problemem pod warunkiem, że przez jakiś tydzień czasu będziemy ją mieszać w jakimś tam stosunku, powiedzmy 1:1.
1: Dzięki tak, to się... oczywiście. Tylko chodzi później, wiesz, o jego samopoczucie, tak? Nazwijmy to.
0: Ja myślę, że się szybko by przyzwyczaił. Chyba, że no, byłaby to drastycznie gorsza karma na przykład. Albo no, także to jest kwestia do przyzwyczajenia, ale oczywiście tu trzeba polegać głównie na opinii weterynarza, bo on wie najlepiej, w jakim stanie jest pies i co najbardziej będzie służyło. I Buddy, ja szereg różnych karm sprawdziłem, natomiast u mnie i teraz u rodziny, u której jest, nadal je eukanube jagnięcine z ryżem dla psów raz dużych. No i tam jest, to jest dobry stosunek ceny do jakości, odpowiednia ilość białka. Bardzo fajna karma, pies ma po niej ładną, lśniącą sierść, suchą, żadnego tłuszczu na sierści. Nie ma brzydkiego zapachu z paszczy. Kupy fajne, więc no, same zalety. Natomiast jeśli chodzi o Angie dostaje Royal Canin Junior Large Breed. To jest taka karma weterynaryjna dla szczeniąt teraz dużych, ponieważ ona zawiera bardzo dużo glukozaminy, chondroityny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest karma, po której mój portfel strasznie piszczy, bo kosztuje 265 zł.
2: Ale za opakowanie ilu kilogramowe?
0: Za 15 kilo, czyli miesięcznie. Mhm. No ale dopóki ona jest w tym fazie wzrostu, kiedy ona jeszcze idzie w masę i to jest obciążenie większe na kręgosłup i na stawy i tak dalej, no to chcę, zresztą weterynarz też zalecił, żeby ona dostała na starcie wszystko co najlepsze. Także to jest kwestia karmy, natomiast przestrzegam przed karmami dla psów aktywnych, bo wydawałoby się nam, że skoro my tak dużo chodzimy z psem, czasem więcej, czasem mniej, no jest to pies aktywny, na pewno bardziej aktywny niż zwykły pies domowy, który właściwie chodzi 3 razy dziennie na spacer, a poza tym śpi na sofie. Natomiast są to głównie karmy dla psów bardzo aktywnych, takich, które na przykład
1: ćwiczą
0: agility na przykład, albo pracują jako psy gruzowiskowe, gdzie bardzo dużo muszą skakać, jest bardzo duży wysiłek fizyczny i tam jest bardzo dużo białka. Tak samo przestrzegam przed dietą barw. To jest taka dieta, która ma teoretycznie przypominać dietę wilków, czyli bardzo dużo mięsa 50-60-70%, tyle że problem polega na tym, że tam jest 35 i więcej białka, a jak wiemy, zbyt dużo białka może spowodować przebiałczenie, problemy z nerkami, a i jeszcze, co jest już udowodnione, że u wielu psów duża ilość białka w pokarmie przekłada się na nadaktywność. Także dla naszych przewodników to taka karma, która zawiera od 20 do 25% białka, to jest, myślę, że optymalna. Natomiast dobrze jest od czasu do czasu, na przykład, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie dać psu jogurt naturalny, żeby flora bakteryjna była lepsza, też raz na
2: czas. Albo półtłusty biały ser, bez żadnych dodatków, przypraw.
0: Tak jest, tak jest. No, można oczywiście od czasu do czasu dawać łyżkę siemienia linianego zmielonego. Tyle, że problem polega na tym, że jeśli będziemy zbyt często dawać siemię lniane, to bardzo szybko nam pies przytyje. Więc no tutaj trzeba ostrożnie z tym. Tak samo jak na przykład dodawanie oleju do jedzenia powoduje, że to jest tak zwane zasmaczanie. I tutaj jest taka sytuacja, że kiedy będziemy gdzieś w hotelu i nie damy tego oleju, to pies nam może grymasić. To jest jedna kwestia. No, oprócz tego oczywiście część psów zjada swój posiłek w ten sposób, że część dostaje rano wieczorem, a część dostaje z ręki podczas pracy, ponieważ pies pracuje w zamian za coś, czyli za pochwały, za głaski, ale też i za smaczki. Na etapie szkoleniowym no to dostawał 100 smaczków na 100 przypadków. No ale już teraz, kiedy pracuje z nami, no to tych smaczków jest dużo mniej, ale on zawsze pracuje, bo się spodziewa, bo nie wie, kiedy dostanie ten smaczek. Więc tutaj jest ta kwestia tych smaczków, to najczęściej jest jest też karma. Czasem się dodaje coś innego, jeśli chcemy, żeby pies się odpowiednio zachowywał w jakichś trudnych sytuacjach, albo jeśli chcemy psa nauczyć czegoś nowego. No to jest ta motywacja, o której...
2: Podkreślasz rangę zdarzenia, zmieniając rodzaj nagrody, tak?
0: Tak, no wiesz, ja szkolę psy takie do towarzystwa i miałem na treningach psa, który pracował z właścicielem na 20%. O, po prostu nie chciało jej się w ogóle kompletnie pracować. Natomiast ja mówiłem temu właścicielowi, że to jest kwestia motywatora pokarmowego, bo tam nie była kwestia taka, że trzeba było znaleźć, na przykład, a oprzeć motywację na aforcie, tam była bardziej motywacja pokarmowa. I szukaliśmy tego motywatora, znaleźliśmy go i okazało się, że pies zaczął nam pracować na 80-85%.
2: Świetnie. To już pieski zostały nakarmione, wykąpane, wypoczęły po ciężkim dniu. To teraz powiedzcie mi, czy są jakieś zabawki, które szczególnie wpływają na tą pozytywną stymulację psów przewodników, a też czy są takie, którymi psy przewodniki raczej bawić się nie powinny, ponieważ ta zabawa może stymulować je negatywnie. Jak to wygląda u ciebie, Justyno? Jakie masz doświadczenie? Być może otrzymałaś jakieś zalecenia co do tego, czym pies powinien lub nie powinien się bawić?
1: Właśnie ja opieram się na tym, na informacjach, które uzyskałam od osoby szkolącej Pepera. Miałam unikać piłek, miałam unikać zabawek piszczących, żeby nie wywoływać, podkręcać emocji. I tak też robimy. Najczęściej kupuję zabawki kauczukowe, takie dość z mocnej gumy, ponieważ Pepper ich szybko nie zniszczy. Ma taką tendencję, że po jakimś czasie zabawy niestety rozplacza to wszystko. Kupujemy sznury do przyciągania się, bo tą zabawę też bardzo, bardzo lubi. I właściwie taką jedyną kulką, którą mamy w domu, piłką, jest właściwie taki kąt, tak? Bo w środku jest labirynt, do którego wsypuję trochę żarcia. No i wtedy Peter ma super zabawę na długi czas, bo rzeczywiście jest aktywny, rusza się po mieszkaniu i co jakiś czas wypada mu ten smaczek, tak, z piłki.
2: To a propos tej piłki, o której mówisz, to mój pies jest leniwy i jest mądry. Ma piłkę tą właśnie też, do której wsypujemy i ona tam, prawda, jak się przeturla, to wysypuje się ta karma z niej. Więc on rozwiązał problem w ten sposób, że kładzie się na wprost ściany, mniej więcej w takiej odległości, żeby to od pyska do ściany było jedno przeturlanie tej piłki. On ją tylko trąca pyskiem, piłka puka w ścianę, ze spodu elegancko karma wypada, pies leży praktycznie nieruchomo, popycha tylko końcem pyska piłkę i spokojnie tam po ziarenku, po dwa się spokojnie najada, więc nie za bardzo się sprawdziła w kwestii ruchu, ale pies wygląda na zadowolonego.
1: Dobrze, jakie, że Peter tego nie słyszy.
2: Jakie zabawki są w użyciu twojego, Jacku, psa i jakich na pewno nie pozwoliłbyś sobie używać zabawek w trakcie chwil spędzanych z twoim psem przewodnikiem?
0: Jeszcze nie słyszałem o takich zabawkach, które byłyby dedykowane dla psów przewodnikach. Nie twierdzę, że takich nie ma, natomiast ja nie słyszałem o takich zabawkach. Natomiast unikam zabawek takich, które można łatwo zgryźć. Chodzi mi o to, żeby na przykład pies, na przykład jeśli mamy cienkie gumowe zabawki, no to pies może je łatwo zgryźć, połknąć tą gumę i ta guma może się gdzieś przykleić do ściany żołądka czy jelita i może mieć jakiś problem. To samo na przykład bywa ze sznurkami, jeśli psy mają tendencję do takiego długiego rzucia sznurków, że mogą go przegryźć, ta część sznurka może utknąć na przykład w jelicie, no i wtedy kończy się to operacją. Więc takich rzeczy za bardzo nie pozwalam. Staram się sprawdzać te zabawki, jak kupuję. No oczywiście, żeby nie było jakichś ostrych rzeczy, żeby tam się pies nie skaleczył czymś takim. Kula smakula oczywiście jest zabawką bardzo fajną i Angie ją bardzo lubi i potrafi się z niej korzystać. Natomiast Buddy stwierdził, że po co on ma się uganiać za jakąś kulą, skoro można ją po prostu wziąć w paszczę, porządnie nacisnąć, rozgryźć i wyjść ze środka. Więc on dostawał bardziej kąg, jak chciałem, żeby na przykład, musiałem czasem go zostawić, więc żeby miał się czym zająć ewentualnie, to czasem zostawiałem go z kągiem. Kąg wtedy napychałem jakimiś fajnymi, smacznymi rzeczami, które ciężko było wydobyć, więc on chodził po całym mieszkaniu, rzucał tym kongiem, to się tam coś tam wysypywało, jak się nie wysypywało, to potem trzeba było to dopaść, tam wylizywać. No i to była fajna zabawa dla niego. To jest, jeśli chodzi o kong. Jeśli chodzi o mojego szczeniaka, właściwie podrostka, mam bardzo dużo pluszowych zabawek. Dbam o to, żeby to nie były zabawki z plastikowymi albo szklanymi oczami lub nosami, ponieważ te w pierwszej kolejności
2: odpadają.
0: Są odgryzane, no i mogą też coś psu zaszkodzić. Natomiast dzięki temu, że tutaj bardzo dużo różnych zabawek leży na podłodze, no to szczeniak mi nie pogryzł żadnego tam przy stołu, czy krzeseł i takich rzeczy. Ma swoją ulubioną, jedyną zabawkę. To jest piłka na sznurku, za którą zrobi wszystko, stanie na uszach, nic się nie liczy, kiedy ja wyjmuję tą piłkę. Ona nie jest do zabawy w domu, ona jest tylko na treningi, jest to nagroda, tak zwana szabla dziadka. I dzięki temu ona po prostu zrobi wszystko. Jeśli normalnie uczymy ją wchodzenia do pociągu, no to jako szczeniak, już taki powiedzmy troszkę większy, podrostek, zastanawiała się, jak tu wejść do tego pociągu, jak sobie poradzić, bo jest ta przepaść i tak dalej, i tak dalej. Smaczkami żeśmy ją zachęcali, pomagaliśmy jej i tak dalej, i tak dalej. Ona to robiła, ale z pewną taką dozą ostrożności. Natomiast jak zobaczyła piłkę i że piłką pobawiliśmy się na peronie, poszarpali i potem nagle piłka pofrunęła do pociągu, to pies przeskoczył przez szczelinę i nie było żadnego zawahania.
1: To jeszcze opowiem, Alu, jeżeli pozwolisz, taką sytuację, bo złapałam się na tym, że jak gdzieś pójdę, to szukam zabawek dla psa. koleżanka ostatnio wyciągnęła mnie do sklepu, kiwo, gdzieś tam chciała mi pokazać jakieś gadżety do domu. Oczywiście już syna wyszła spać tą kawę i z domu zabawkami dla psa. Więc mam taką manię, że jak gdzieś wchodzę, to wiesz, żeby coś Peperowi przynieść. Nie, to nie jest tak, że on ma kilka skrzynek zabawek, ale lubię mu sprawiać takie niespodzianki.
2: No tak, to oczywiście przecież zabawa jest równie ważnym elementem jak każdy inny element życia naszego psa i tym, jak już Jacek tutaj wspomniał, który pozwala stworzyć tą taką najgrubszą więź pomiędzy nami a naszym psem, więc jak tutaj wyjść ze sklepu bez zabawki lub jak przejść święta bez specjalnego prezentu w formie zabawki dla psa. Tak, ostatnią część naszej audycji chciałabym poświęcić może już mniej na te kwestie praktyczne, bo myślę, że udało się nam w miarę szczegółowo o nich opowiedzieć. Chciałabym was zapytać o wasze osobiste refleksje związane z posiadaniem psa przewodnika. Chciałabym zacząć od czegoś takiego, jak oceniacie nastawienie społeczeństwa do posiadanych przez was psów? Lub ogólnie do psów przewodników. Czy to są raczej odczucia te sygnalizowane miłe, czy to są jakieś uwagi krytyczne, które też się zdarzają? Jak ogólnie wygląda świadomość społeczeństwa co do tego, czemu te psy służą, co potrafią i tak dalej? No i co jest takiego, co jest dla was w jakiś sposób może nie tyle denerwujące, ale co w pewien sposób utrudnia wam pracę z waszymi przewodnikami. Jak to jest u ciebie, Justyno?
1: Na pewno osoba z laską rzuca się bardzo, tak? Na ulicy gdzieś w jakimś tam miejscu publicznym, ale ten chyba znacznie bardziej i też wywołuje w ludziach naprawdę dużo sympatii. Owszem, zdarzają nam się sytuacje, że ktoś nas wyprosi z centrum handlowego, albo nie wyprosi, a próbuje nas wyprosić, ale dużo, dużo więcej spotykamy sytuacji bardzo pozytywnych, kiedy ktoś pyta o psa. Rozmowy w autobusie są non-stop. Gdybym chciała edukować, to mogłabym właściwie stanąć na ulicy i cały czas komuś opowiadać o pracy psów przewodników. No wynika to z tego, że świadomość ludzi jest niska, bo nie ma zbyt wielu źródeł informacji, tak, na ten temat. Owszem, pojawiają się jakieś broszury, filmy, ulotki, ale tego cały czas w stosunku do tej potrzeby, do tego głodu wiedzy jest zbyt mało. Ja przynajmniej
2: czyli
1: to obserwuję.
2: Świadomość niska, ciekawość duża.
1: Tak. I też mimo, mój pies nosi plakiet, nie pamiętam dokładnie, ale nie zaczepia, jestem w pracy. Często ludzie widząc to, nie trafia do nich sens, tak, tego przesłania i zaczepiają, głaszczą. Wiem, że wynika to z miłości, z sympatii do zwierząt, ale też jakby nie mają świadomości, na ile dla mnie to jest ważne. Ten pies jest moimi oczami i odpowiada za moje bezpieczeństwo. W związku z tym, no tak jak w każdym wypadku, kontakt z jakimkolwiek psem, no powinni raczej zacząć od tego, czy mogę w ogóle, tak? A często dzieje się tak, że za moimi plecami, tak, no jednak ten kontakt z psem mają. Oczywiście ujawniają się wszyscy miłośnicy zwierząt, tak? I częściej to oni w autobusach, w tramwajach upominają kogoś, że proszę uważać, bo tu jest piesek, nim ja zdążę otworzyć budę. Więc no jest to bardzo, bardzo pozytywne. Naprawdę pies wywołuje bardzo pozytywne emocje i ludzie też ujawniają się z tym, tak?
2: Nie mogę zadać, nie mogę nie zadać jednego pytania. Parokrotnie od osób posiadających psy przewodniki, chodzących z nimi bez laski, słyszałam o sytuacjach takich, kiedy ktoś nie interpretował ich jako osób niewidomych. W sensie takim, że zwracał im uwagę, że czegoś tam nie zrobiły, nie zamknęły, nie otworzyły, nie zauważyły i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób, jak to w ogóle, na jakiej zasadzie to się odbywa? Czy jest jasna sytuacja, że ty, Justyno, idąc ze swoim psem, jesteś osobą niewidomą i to tylko z nieuwagi osób tych widzących wynika, że nie interpretują tej sytuacji należycie? Czy jednak jest naturalną konsekwencją chodzenia z psem bez laski, fakt, że nie jesteś automatycznie interpretowana jako osoba niewidoma. Jak to wygląda?
1: W tych kategoriach nigdy tego nie postrzegałam. Dlatego właściwie ludzie tak czy odbierają inaczej mojego psa i mnie jako zwykłych pasażerów czy użytkowników gdzieś tam przestrzeni, na której się znajdujemy.
2: Bo ja się na przykład zastanawiam nad taką sytuacją. Załóżmy, że jestem kierowcą, tak? Prowadzę samochód, dojeżdżam do przejścia dla pieszych i widzę, stoi kobieta z psem, tak? Ona nie ma laski, więc ja nie mam świadomości, że to jest osoba niewidoma. Zdarzy się taka sytuacja na przykład, że ona nie słyszy, ty nie słyszysz tego nadjeżdżającego, prowadzonego przeze mnie samochodu. Wychodzisz mi na jezdnię i tak naprawdę to co?
1: I następuje wypadek. I miałam kiedyś taką sytuację, że rzeczywiście, mimo że ja byłam na zielonym świetle, bo później jeszcze upewniłam się, kiedy już zeszłam z jezdni, czy była na pewno zielone, bo dostałam taką informację od... No, od innej osoby, to ktoś przejechał mi centralnie przed nosem, no i tak, idzie kobieta w okularach, chodzę w ciemnych okularach, tak? Ale to jeszcze nie jest wyznacznik tego, że ktoś nie widzi. Tak. Teraz mnóstwo tak. ludzi chodzi w ciemnych okularach, bez względu na porę roku, porę dnia, tak? I tak. No i prowadzi psa, więc to jest naprawdę też w niektórych sytuacjach dość niebezpieczne.
2: Bo ja się zastanawiam, czy jednak właśnie nie powinno być tak, że nosi osoba niewidoma choćby sygnalizacyjną laskę, żeby był ten dla jej bezpieczeństwa, tak? I dla też, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś później gdzieś tam właśnie za potrącenie osoby niewidomej jakieś konsekwencje karne ponosi i tak dalej. Bo tak naprawdę do licha, skąd ten kierowca ma wiedzieć, że to jest osoba niewidoma z psem?
1: Wiesz co, z tamtego momentu częściej laska, która wcześniej była w torbie, tak, w plecaku, jest w mojej dłoni włożona, albo taka slim, bardzo malutka, ale jednak gdzieś pod ręką, tak, żeby no, w sytuacjach takich już naprawdę...
2: Była jasna.
1: Tak, jasność, może nie będzie jasność, bo ona jest włożona, ale zawsze szybciej ją otworzę niż tak jakoś tam dam znać. No nie jestem w stanie tak szybko komuś dać sygnał, że ja tej osoby nie widzę. Tu jednak jest to dość niebezpieczne i tak naprawdę to bierzemy na siebie moim zdaniem odpowiedzialność, tak? Bo no sorry, ale nikt nie ma w oczach skanera, kierowca, tak, za kółkiem, że właśnie na tym przejściu to jest też niewidome.
2: Tak, tak, a jak to wygląda u ciebie, Jacku? Ty też nosisz, starasz się w takich miejscach, gdzie przejście wydaje ci się mniej bezpieczne, albo w sytuacjach, gdzie twoim zdaniem powinieneś być automatycznie interpretowany jako osoba niewidoma, nosisz laskę, starasz się jakoś sygnalizować otoczeniu, że jesteś osobą niewidomą, oprócz tego, że masz przy sobie psa?
0: Jeśli chodzi o kodeks drogowy, to osoba niewidoma poruszająca się po ulicy powinna mieć laskę. Mhm. Tak mówią przepisy. Natomiast i jeśli jej nie ma, a ktoś go potrąci, to wina jest po stronie osoby niewidomej. Nie może protestować.
2: Więc generalnie powinna nosić laskę, chodząc również z psem, tak?
0: Przechodząc przez ulicę, tak? Więc pokazać, że ma białą laskę, przechodzi przez ulicę. Tak mówi prawo.
1: I Jacku, no, tylko jeżeli sobie zrobisz krzywdę, to był biedy, tak? Ale tu jeszcze bierzemy pod uwagę, że komuś możemy, tak? Przez to no, doprowadzić do wypadku, tak? Więc nie no, tylko tak. Ty możesz być poszkodowanym, ale jeszcze druga strona.
0: Jasne. Natomiast wyciąganie laski przed ulicą i składanie jej za ulicą jest po prostu skrajnie niewygodne. Owszem, są laski sygnalizacyjne, które można mieć w specjalnym futerale przypięte gdzieś tam, wyciągnąć je szybko i schować. Ja też się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Ale generalnie no, ja nie używam laski na przejściach. Na własną odpowiedzialność. Po prostu jest mi tak wygodniej. Natomiast jest coś, są jeszcze dwa kolejne aspekty. Pierwszy aspekt to jest selektywne nieposłuszeństwo. Część psów przewodników je ma. I kiedy widzi nadjeżdżający samochód, to mimo komendy naprzód nie rusza, nie schodzi na ulicę. Więc to jest takie jakby dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście to jest tylko pies, zawsze się może coś podzieć.
2: A poza tym przypomnijmy dla naszych słuchaczy, że o tym, kiedy przechodzimy przez ulicę, nie decyduje pies, tylko decyduje osoba niewidoma, tak?
0: Tak, psu nigdy nie wolno zejść na ulicy. Na ulicy bez komendy. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, to co mogę powiedzieć, kiedy dostałem psa, dostałem go w takiej skórzanej, brązowej uprzęży. Natomiast później zrobiłem sobie uprząż na zamówienie i teraz Angie też ma już uprząż na zamówienie. Ona jest odblaskowa po bokach, na napierśniku i tak dalej. I u góry też zresztą ma na odblasku napisany pies asystujący. I zauważyłem, że o ile wcześniej musiałem długo czekać, żeby się wreszcie ktoś zatrzymał i żebym mógł przejść przez ulicę, nawet na przejściach dla pieszych, to teraz o wiele szybciej się ktoś zatrzymuje, ponieważ ta uprząż ze sztywnym pałąkiem jest tak
2: charakterystyczna
0: i inna od zwykłych uprzęży, że po prostu większość ludzi, nawet jeśli nie do końca wie, co to jest, to przynajmniej się zastanawia, o co to może chodzić. Owszem, czasem się mnie ktoś pyta, dlaczego on to takie ma, czy on ma na przykład chory kręgosłup. Oczywiście bardzo często rozmawiam z ludźmi na przystanku i w autobusie o psach, przewodnikach i tak dalej. Notorycznie w autobusie słyszę, jak ludzie rozmawiają sobie o innych psach, widząc mojego psa. I nastawienie społeczeństwa bardzo się zmieniło od czasu, kiedy ja zacząłem chodzić z psem, od 2006 roku, ponieważ teraz bardzo często słyszę, jak mamy swoim dzieciom mówią, zobacz, to jest pies przewodnik, on prowadzi niewidomego pana, dzięki temu pan jest bezpieczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lub chodź tu do psa, chodź tu, wejdź na bok, widzisz, to jest taki mądry pies, mądrzejszy od ciebie.
2: O, podobna sytuacja przydarzała się kiedyś mojemu mężowi. Nasz pies nie jest psem przewodnikiem, ale bardzo dobrze chodzi na smyczy, już tam pomijając takie rzeczy, że tam w wieku 4 miesięcy spokojnie był w stanie na smyczy męża tutaj po osiedlu u nas zaprowadzić do domu, jak mu mówił, tylko do domu. Natomiast właśnie kiedyś też mąż z tym naszym psem szedł, oczywiście z laską, i były prowadzone jakieś tam prace. W momencie, kiedy tam któryś z tych robotników od tej pracy się oderwał i chciał pomóc mężowi przejść, nasz pies już tam bokiem po prostu sam na siebie to omijał i prowadził męża za sobą. Drugi tam z tych panów mówi coś tam, daj temu panu spokój, ten pies go lepiej zaprowadzi jak ty, więc akurat tutaj niekoniecznie musiał lepiej zaprowadzić, ale rzeczywiście jest coś takiego, że ludzie nawet jeśli niedokładnie mają precyzyjną wiedzę co do umiejętności tych psów, pokładają w nich duże zaufanie i mają świadomość tego, że są niewidomym naprawdę pomocne. Chciałabym, żebyście jeszcze w miarę możliwości w krótkich, dosłownie jednozdaniowych takich wypowiedziach powiedzieli mi jednym słowem na pytanie, jaka jest bez uzasadniania waszym zdaniem największa zaleta waszego psa, jeśli chodzi o charakter i jaka jest przez was doceniana najbardziej jego umiejętność. Justyno, tak w dwóch słowach, krótko poproszę.
1: To bezpieczeństwo, które mi daje, komfort w ogóle poruszania się i też tak naprawdę prędkość. To są dla mnie te właściwie trzy elementy, które zmieniły moją jakość życia. Tak? I wcale to nie są slogany, to naprawdę poruszanie się z laską, a poruszanie się z psem, to są dwa różne światy. Tak? Ja zapominam czasem, że jestem niewidoma, no dlatego, że nie frustrują mnie wszystkie krawężniki, śmietniki, słupki. To po prostu już mogę skreślić z listy barier, tak, na które tam trafia się, kiedy macha się tą laską.
2: Jasne. Za co ty, Jacku, cenisz najbardziej swojego psa?
0: No może to zabrzmi tak jakoś kolokwialnie, ale za wolność i niezależność. Mhm. Decyduję sam, ale nigdy nie jestem sam. Mam zawsze kogoś ze sobą i za możliwość chodzenia nieznanymi trasami w obce miejsca. I za tą oczywiście, za to szybkie tempo, które czasem daje wręcz taką euforię, kiedy tak się idzie płynnie, szybko, mija się różne przeszkody, ludzi. No naprawdę dla mnie to jest niesamowite uczucie. Oczywiście musi to być pies dobrze wyszkolony i taki dosyć pewny siebie. To wtedy naprawdę mamy... Ja to przyrównuję do takiej jazdy Porsche.
2: Jasne. Świetna sprawa. W takim razie kolejne z moich krótkich pytań, co do waszych refleksji o psach przewodnikach. Czy jest coś, nad czym szczególnie nadal pracujecie z waszymi psami? I czy jest coś, co mimo szkolenia, mimo pracy, jednak okazało się sytuacją taką, która dla was lub dla waszych psów okazała się nie do przejścia? Po prostu wyzwanie okazało się być zbyt trudne. To teraz zaczniemy od ciebie, Jasku, króciutko.
0: No, jeśli chodzi o Badiego, nigdy do końca nie udało mi się nauczyć go powrotów, mimo pomocy behawiorystów i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka trochę moja klęska, no nie dałem rady. I to jest taka rzecz. Natomiast jeśli chodzi o Angie, nadal się uczymy, chociaż już dużo umie. Natomiast no, myślę, że tak czy inaczej, nawet jeśli pies jest wyszkolony i w sposób zadowalający nas prowadzi na co dzień, no mamy moralny obowiązek takiego pogłębiania potencjału, który ten pies ma. Bo no chodzi o to, żeby ten, z tym psem dalej fajnie pracować, żeby go utrzymać na fajnym poziomie.
2: Mm-hmm, rozumiem. A u ciebie, Justyno, czym jest lub była ta trudność, której nie udało się przełamać w tobie lub w twoim przewodniku?
1: Z pewnością powroty, wracanie na komendę, to jest to, co już Jacek wspomniał i myślę, że nie wiem, czy kiedykolwiek nam uda się to pokonać i opanować. Ale też myślę sobie, że nawet dobrze wyszkolony pies, którego dostaje osoba niewidoma, nie jest dobrze wyszkolonym psem na całe życie. To jednak jest taka stała praca i utrzymywanie tych umiejętności jego na tym dobrym poziomie, żeby zapewniał nam to bezpieczeństwo i ten komfort poruszania się. Więc ja tutaj właściwie nie odkrywam nic nowych pokładów, ale pracuję nad tym, co już Peter posiada, żeby właśnie, żebym ja się czuła bezpiecznie, tak? I żebyśmy stanowili dobry team.
2: Jasne. A powiedzcie, z waszych obserwacji, nie chodzi mi tutaj oczywiście o osoby, podawanie przykładów konkretnych osób, ale z waszych obserwacji, z kręgu znajomych, tudzież osób, z którymi macie styczność w trakcie waszej pracy, czy trafiliście na osoby z punktu widzenia oczywiście na ocenę ich osobowości, które pod żadnym pozorem nie powinny mieć psa przewodnika? Chodzi mi tutaj o wasze osobiste refleksje. Jakimi cechami, że tak powiem, charakteryzuje się osoba, która w żadnym wypadku psa przewodnika mieć nie powinna w waszym odczuciu, Justyno?
1: Zastanawiają mnie ludzie, którzy niewidomi, tak? Którzy po pierwsze chcą mieć psa najbardziej na świecie, a później przewodnika, bo to jest ciekawe zjawisko i zastanawiam się, czy ci ludzie jednak będą w stanie dobrze z tym psem wyszkolonym, którego dostają, pracować. Nie chciałabym tu nikogo oceniać, bo też no, organizacje szkolące dobierają charakterologicznie psa do właściciela, tak, niewidomego. I myślę, że starają się to jakoś tak zgrać, żeby była szansa, perspektywa, tak, dobrych i długich lat pracy. Ale tutaj to, co powiedziałam na początku, że najpierw ludzie szukają i chcą bardzo mieć psa, a później ewentualnie przewodnika, czyli takie dwa biegi.
2: Aha, rozumiem. Czyli niekoniecznie są zainteresowani chodzeniem i korzystaniem z psa przewodnika, biorą przewodnika, żeby mieć psa, tak?
1: Tak.
2: Mhm. A twoim zdaniem, Jacku, co powinno być takim, to znaczy co, czego nie powinna jakoś takich cech posiadać osoba będąca opiekunem psa przewodnika, żeby po prostu tej współpracy nie psuć?
0: Okej. Moim zdaniem, po pierwsze, osoba, która chce pracować z psem przewodnikiem, powinna to być osoba odpowiedzialna. Nie może to być tak, że ktoś dostanie pieska, a cała rodzina z tym psem będzie wychodzić na spacery, karmić, bawić się, szczotkować i tak dalej, bo z tego nic nie będzie. To jest pies jednego właściciela i wszystko powinna robić z nim jedna osoba, osoba niewidoma, czyli odpowiedzialność, bo to jest kontrakt na kilkanaście lat. I trzeba wiedzieć, co się robi, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, takie osoby, które są chaotyczne, rozszczepane, ale w złym z tego słowa znaczeniu. będzie mi się bardzo trudno dogadać z psem, ponieważ psy lubią takie stabilne, jasne sytuacje.
2: Aha, rozumiem. W takim razie, jeśli już opowiedzieliśmy o tym, co wasze psy...
0: No i trzeba kochać psy, bo oczywiście, bez tego się nie da.
2: Oczywiście. Co wasze psy wam dały, jak z nimi postępować, jak o nie dbać, pielęgnować, czego wymagają. Musimy pamiętać o tym, że wzięcie psa, nie tylko psa przewodnika, ale jakiegokolwiek psa, to jest kwestia właśnie nie tygodnia, nie miesiąca, a kilkunastu lat, więc trzeba mieć świadomość tego, że będziemy my lub ktoś, kto z nami żyje, mieszka, będzie musiał się tym psem zajmować. Ale także mam nadzieję, że dzięki tej audycji udało się uświadomić, że psy przewodniki są naprawdę naszymi przyjaciółmi. W wielu trudnych sytuacjach pomagają nam, a także są bliskimi nam istotami, które dzielą z nami nasze radości i obawy wiążące się z dniem codziennym. I tak pięknie o roli, o tym, kim są dla nas, kim mogą być, stać się psy przewodniki. W mojej dzisiejszej audycji opowiadali moi mili goście. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Tobie, Justyno. Dziękuję bardzo. I Tobie, Jacku.
0: Dziękuję bardzo. Ja tylko tyle powiem, że jeśli ktoś nie zdążył do nas się dzisiaj dodzwonić, a ma jakieś pytania odnośnie psów przewodników, to może je zadać w komentarzu pod dzisiejszą audycją, to ja ze swojej strony obiecuję, że chętnie odpowiem.
2: Myślę, że Justyna również odpowie. Ja już dziękuję za udział i za wysłuchanie kolejnej naszej audycji realizowanej przez Tomasza Bileckiego. Kłaniam się i zapraszam do następnych audycji z cyklu Babie Lato. Było mi miło spędzić dzisiejszy wieczór z Państwem. Ala Witek, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Tym razem mówić do Was będą Michał Dziwisz
5: i Piotr Witek.
4: Dzisiejszy Tyflo Podcast to kolejna audycja poświęcona komputerowi przenośnemu, natomiast będzie to audycja inna od pozostałych czy audycji, czy artykułów, bowiem oprócz tego, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia testu redakcyjnego komputera Toshiba Portage Z830, to także zagościł u nas ten komputer, konkretnie u Piotra na stałe i Piotr ma możliwość korzystania właśnie z tego ultrabooka wyprodukowanego przez firmę Toshiba na co dzień. No i mam nadzieję, że w dzisiejszej audycji także Piotr podzieli się z nami swoimi wrażeniami. Ale może na dobry początek, Piotrze, skoro ty ten komputer masz przed sobą, to może troszeczkę naszym słuchaczom opiszesz, jak to urządzenie właściwie wygląda i czym dysponuje.
5: Przede wszystkim jest to komputer, jak sama nazwa ultrabook wskazuje, jest bardzo ultra płaski. Jest naprawdę bardzo malutki. Przede wszystkim jest to 13 cali. Wydawało mi się, że to będzie za mało z jednej strony, jeśli chodzi o laptopa, ale okazuje się, że naprawdę bardzo wygodnie korzysta się z klawiatury, jaka tutaj znajduje się w tym urządzeniu. Do tego waga. Niewielkie gabaryty, w sensie grubości, nie pamiętam dokładnie ile on ma tam tych milimetrów, plus niewielka waga sprawiają, że czasami zapominamy, że mam go w ogóle przy sobie. Także na przykład jeśli muszę gdzieś jechać, na przykład wczoraj byłem na takiej konferencji, gdzie musiałem ze sobą mieć komputer i zupełnie świadomie nie zabrałem ze sobą zasilacza. Okazało się, że zasilacz nie był mi do niczego potrzebny, ponieważ komputer teoretycznie przy pełnym obciążeniu Wi-Fi i tak dalej, działa jakieś 3,5 godziny. Gdy wyłączymy Wi-Fi, ten czas podskakuje do godzin 5, ale tak naprawdę, jeśli korzystamy z niego na takiej zasadzie, że go nawet nie wyłączamy, tylko na przykład między notatkami zamykamy klapę komputera, to naprawdę 8 godzin spokojnie nam ten komputer pociągnie. Także ja, gdy jeżdżę gdzieś, muszę jechać powiedzmy na jeden dzień, to w ogóle nie zabieram ze sobą zasilacza, bo nie jest on mi do niczego potrzebny. A jakby mówiąc już zupełnie na marginesie, to sam zasilacz tej Toshiby jest bardzo malutki, leciutki, także nawet gdy czasami muszę zabrać go ze sobą, to po prostu nie zajmuje on mi zbyt wiele miejsca. Także tyle, jeśli chodzi o wygląd, jest naprawdę leciutki, malutki. Tam, gdzie wcześniej w mojej torbie przewoziłem jakieś dokumenty i tak dalej, teraz w tą wąską kieszeń wsuwam po prostu komputer. Bardzo jeszcze fajny taki dodatek od producenta. Coś w cudzysłowie w rodzaju futerału, w którym możemy właśnie wsunąć komputer jak w kopertę. Jest to bardzo fajne. Podczas podróży komputer nigdzie nam się nie obija, nie uciera. Pomimo tego, że obudowa jest plastikowa, czyli jakby mniej narażona na takie charakterystyczne porysowania jak na przykład aluminiowe obudowy, no ale tutaj i tak mamy ją dodatkowo jeszcze zabezpieczoną takim właśnie bardzo fajnym i wygodnym futerałem.
4: A jeżeli chodzi o złącza komputera, to czym dysponuje? Czy to, że to jest ultrabook, czyli komputer faktycznie mniejszy, oznacza, że mamy mniej do dyspozycji, mniej urządzeń możemy przyłączyć?
5: Tutaj muszę powiedzieć, że ja właśnie wybierałem sobie komputer pod kątem działań biurowych. Często prowadzę różnego rodzaju prezentacje i też pod tym kątem patrzyłem. Także tutaj jakby dostępność różnego rodzaju gniazdek była bardzo istotna. Oczywiście z uwagi na to, że jest to ultrabook, nie jest tych gniazdek jakoś strasznie oszałamiająco dużo, ale przede wszystkim komputer ten dysponuje zarówno wejściem na tradycyjny monitor, czyli tą tradycyjną wtyczkę taką pinową, jak i ma port HDMI, czyli w tym momencie mogę podpiąć rzutniki, projektory itd., itd., zarówno z jedną, jak i z drugą końcówką. Oprócz tego mamy do dyspozycji, jeśli dobrze teraz szybko rachuję, trzy porty USB, z czego dwa porty USB, HDMI i wejście na monitor znajdują się od tyłu, jak gdyby od strony otwartej klapy urządzenia. Jedno USB jest z prawej strony komputera, obok blokady Kensington. Na tej samej wysokości po lewej stronie znajdują się dwa gniazdka, jedno mikrofonowe, drugie słuchawkowe i obok nich znajduje się slot na karty pamięci. I teraz co ciekawe, ponieważ ultrabooki to naprawdę są płaskie komputery, trudno jest tutaj umieścić grubą wtyczkę, także ja bardzo się ucieszyłem w momencie, gdy przekonałem się, że mogę tutaj także podpiąć klasyczną wtyczkę sieciową do połączenia z internetem. Bo w dzisiejszych ultrabookach, już tych mega płaskich komputerach, stanowi to naprawdę rzadkość.
4: A co z napędem optycznym? Jest czy nie ma?
5: Nie, ten model Z830 jest tak płaski, że po prostu nie ma miejsca na tego typu napęd. Tutaj porównując może do bardzo płaskich notebooków, laptopów Apple do MacBooka Pro, on był bardzo, bardzo płaski, ale mimo to, mimo zastosowania napędu szczelinowego, on i tak był znacznie grubszy niż właśnie ta Toshiba, którą w tym momencie trzymam na kolanach i praktycznie w ogóle nie czuję wagi tego urządzenia.
4: W ogóle ten komputer, pamiętam, kiedy miałem to urządzenie na kilkudniowych testach, kiedy się nim bawiłem, to zauważyłem, że monitor tego komputera jest taki bardzo cieniutki i to jeden przynajmniej moim zdaniem z minusów, że on się nam w pewnych momentach może zacząć chwiać. Czy ty masz podobne odczucia, czy po prostu ja trafiłem akurat może na taki egzemplarz?
5: Wydaje mi się, że musiałeś trafić na taki egzemplarz, bo ten monitor, który mam w tym momencie, ja nawet sobie go próbuję w tym momencie jednym palcem odgiąć, i nie mogę. Muszę tutaj naprawdę dużej siły włożyć, żeby ten monitor jak gdyby otworzyć czy zamknąć. Teraz go otwieram. Nie. Nie mam takiego wrażenia.
4: Być może to po prostu był egzemplarz taki redakcyjny, który już przez wiele rąk przeszedł i także różnie z tym komputerem się obchodzono. Głośniki z przodu komputera się znajdują. I jak oceniasz dźwięk, Piotrze?
5: Jeśli chodzi o urządzenia przenośne, o laptopy, uważam, że jest dobry. Nie jest jakiś rewelacyjny, taki, żeby rzucał na kolana, ale też nie jest taki odstręczający. I tutaj znowu odwołam się do doświadczeń, jakie mam prowadząc prezentację. Często emituję różnego rodzaju nagrania, krótkie filmy wideo, które także wzbogacone są jakąś ścieżką audio i bałem się najbardziej tego, że ten dźwięk nie będzie słyszany. Okazuje się, że Toshiba radzi sobie całkiem fajnie, nie ma żadnego przesteru. Gdy puszczam na maksymalnej głośności film, jest on słyszalny na sali wielkości powiedzmy 30-40 metrów kwadratowych, jest słyszalny i jest zrozumiały. Oczywiście nie mówimy tutaj o jakimś tam audiofilskim podejściu, tak? Tylko o to mi chodziło zawsze, żeby treść, słowa, mowa wypowiadana na takim nagraniu, żeby były zrozumiałe. No i ten komputer właśnie zapewnia mi takie możliwości. Tak jak mówię, pracuje się bardzo przyjemnie, syntezatory na tym bardzo fajnie chodzą. Głosy Iwo, z których korzystam na przykład na prezentacjach, brzmią bardzo ciepło. Bardzo się to podoba słuchaczom, którzy pierwszy raz mają kontakt z syntezą mowy. Naprawdę brzmią bardzo naturalnie.
4: W ogóle jeszcze a propos tych głośników, to kiedy je zobaczyłem pierwszy raz, to bardzo się zdziwiłem, bo one są bardzo malutkie. To są takie dwie wąziutkie szczeliny, z których, no, kiedy tak je dotknąć, to można się naprawdę zdziwić, że w ogóle z takiej szczelinki niewielkiej wydobywa się, no, takiej jakości dźwięk. Nie jest to jakieś, wiadomo, high-endowe audio, ale jest całkiem przyzwoite. I tu się zgadzam. A co do klawiatury, jakie są twoje wrażenia, jeżeli chodzi o korzystanie z niej?
5: Jeśli chodzi o klawiaturę, to muszę przyznać, że klawiatura jako taka bardzo mi się podoba, ponieważ tak jak lubię, ma bardzo mały skok. I jeśli chodzi o szybkie pisanie, robi się to bardzo wygodnie, aczkolwiek widzę, że przy bardzo szybkim pisaniu nie dobija się czasem literka L. Po prostu jak gdyby naciskając klawisz L, ten skok jest tak krótki, że jak gdyby nie nadążam wcisnąć klawisza Alt, aby wbić literkę E, a nie L. Czyli nie dobija mi się literka E, gdy piszę szybko i zostaje L, dlatego wtedy muszę poprawiać to w tekście. Generalnie sam ten niski skok ma ogromną zaletę, to znaczy wcześniej miałem klawiaturę bezprzewodową Logitecha, która miała wysoki skok i jeśli dużo pisałem, dużo pracowałem, bolały mnie pod koniec dnia nadgarstki. W przypadku tego krótkiego skoku nie ma tego efektu, czyli ręce mnie nie bolą, nadgarstki nie bolą, pracuje się bardzo fajnie. Teraz, jeśli chodzi o sam układ, to bardzo fajne są dwie rzeczy, to znaczy Toshiby mają oddzielone klawisze F czwórkami, czyli F1, F4, pauza, F5, F8, pauza i tak dalej. Jest to bardzo wygodne. Łatwo znaleźć konkretny klawisz wśród tych bloków. Tak samo mamy do dyspozycji na prawej krawędzi klawiatury także klawisze Home, End, Page Up, Page Down, a to nie wszędzie jest dostępne w innych modelach komputerów. Często musimy korzystać z klawisza FN i strzałek, żeby wywołać właśnie Page Up, Page Down, End, Home, a przy edycji dokumentów, przy poruszaniu się po listach itd., itd. Naprawdę osobne, odrębne klawisze bardzo się tutaj sprawdzają. I są jeszcze jak gdyby w klawiaturze dwa dodatkowe klawisze oprócz włącznika pod monitorem. Jest jeden klawisz trybu tak zwanego eco, czyli możemy włączyć sobie tryb oszczędności. Ja szczerze mówiąc tyle opcji sobie powyłączałem w Toshibie, aby zwiększyć jej jak gdyby wydajność, że myślę, że ta opcja eco nawet tyle nie posiada powyłączanych. Więc z niej nie korzystam, a drugi przycisk jest bardzo fajny, też z mojego punktu widzenia osoby, która prowadzi różnego rodzaju prezentacje, wystarczy wcisnąć jeden klawisz, aby przełączyć obraz z monitora na zewnętrzny ekran.
4: Jeżeli chodzi o mikrofon, no to myślę, że wiele nie trzeba dodawać, bo właśnie za pomocą mikrofonu wbudowanego w Toshibę Z830 mówi do nas w tym momencie Piotr. Jeszcze, Piotrze, taka może prośba, abyś troszeczkę popisał na tej klawiaturze, żeby nasi słuchacze usłyszeli, jak też mikrofon zbiera odgłosy z tła.
5: Okej, okay, jeszcze w międzyczasie dodam, niech to tylko znajdę jakiś dokument taki, w którym mogę sobie coś napisać. Okej, okay. To może najpierw napiszemy. właśnie słyszycie to, o czym chciałem powiedzieć, czyli wiatraczek tego komputera.
4: A i owszem, to trzeba przyznać, wiatraczek jest słyszalny, jakoś niespecjalnie mocno, ale jednak.
5: Muszę przyznać, że on teraz jeszcze chodzi dość cichutko, bo czasami ma takie zrywy, gdzie naprawdę może być to dokuczliwe, aczkolwiek ja przesiadłem się na tą Toshibę z desktopa i to już nie pierwszej młodości. Także dla mnie taki cichutki szum nie przeszkadza, szczególnie, że staram się w pracy włączać sobie radio, które gdzieś tam cichutko sobie mruczy i jak gdyby nie zwracam uwagi na ten wentylator. Za to muszę dodać, że jest on bardzo fajnie jak gdyby ulokowany, ponieważ jak gdyby znajduje się od spodu, jedno z ujść wentylatora znajduje się u spodu laptopa i w momencie, gdy trzymam go na kolanach, przez to, że to jest 13

0: Także nie jest to nic takiego spektakularnego, jeśli chodzi o moc obliczeniową, ale tak jak mówię, szukałem komputera do prac biurowych i ku mojemu zdumieniu ten komputer wyposażony jest także w dysk 120 GB SSD i ten dysk sprawia, że komputer radzi sobie doskonale. Nie tylko z takimi rzeczami jak edycja prosta dokumentów, ale jak otwieranie bardzo dużych PDF-ów itd., itd. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja widzę, że tak naprawdę jedyna sytuacja, gdzie zauważam spowolnienie pracy komputera, paradoksalnie ma miejsce w programie pocztowym i ewidentnie jest to wina programu Thunderbird, jakiego używam w tym momencie, że po prostu obserwuję czasami takie spowolnienie pracy w momencie, gdy wchodzę, jak gdyby podświetlam maila z bardzo dużym załącznikiem, wtedy coś się dzieje w tle, jakoś aplikacja bardzo mocno absorbuje komputer, a poza programem pocztowym naprawdę nie zauważam zwolnienia komputer, dzięki właśnie, tak jak mówię, temu dyskowi pracuję bardzo szybko. Jestem z niego bardzo zadowolony. Zdecydowałem się na niego z pewnymi obawami. Tutaj też po konsultacjach z Michałem. Ale uważam, że decyzję podjąłem słuszną, bo sprawdza się, tak jak mówię, w podróży. Miało to być mobilne rozwiązanie. A teraz już wiem, że jeśli do domu będę dla siebie kupował jakikolwiek komputer, chociażby w miejsce tego przestarzałego komputera stacjonarnego, będzie to właśnie nie laptop, nie duży, 15-calowy, ciężki laptop, tylko właśnie ultrabook.
1: Bo do zastosowań biurowych w zupełności wystarczy, a powiedz, testowałeś może tam na przykład jakiś program OCR albo coś bardziej zasobożernego, no bo wiadomo, że czasem jednak jest potrzeba, żeby ten procesor nieco mocniej obciążyć.
0: Jeszcze nie, po prostu mam go zbyt krótko, tak? Część rzeczy dopiero mam, notabene dzisiaj miałem zamiar instalować oprogramowanie OCR, ale właśnie Michał do mnie zadzwonił z prośbą o to nagranie, więc skorzystałem z innego komputera, nie instalując tutaj OCR i skanowałem na innym komputerze, tak więc myślę, że takie testy jeszcze będą miały miejsce, aczkolwiek mówię, porównywałem na przykład Michale, rozpoznawanie OCR odbywa się gdzieś tam w tle, tak? I widzę, że na przykład inne komputery o wiele bardziej są obciążone w momencie otwierania dużego dokumentu PDF niż gdzieś tam analizą OCR, która ma miejsce w tle, która jakoś jest tam kontrolowana przez program i jakoś kolejkowana, żeby te obciążenia nie były zbyt duże dla systemu i komputera.
1: A to się zgadza, z tym, że pamiętajmy, że nowe rozwiązania Adobe, jak dobrze pamiętam od dziesiątki, one także już mają wbudowane mechanizmy OCR-owe. Więc jeżeli otwieramy PDF-a, który ma zawartość graficzną, to czasem może się dziać też po prostu tak, że nam ten PDF jest automatycznie przekształcany na tekst.
0: No więc dodaję, jak mówię, otwieram PDF-y, które są duże na 300-400 stron, to one po prostu otwierają się w tempie takim, no w jakim się powinno otworzyć, tak? Wiadomo, że ten program musi sobie to zaczytać i tak dalej, więc chwilkę to trwa, ale nie ma czegoś takiego, że mi spowalnia pracę komputer. Ja mogę przełączyć się, nie wiem, do innego okna, ale to nawet nie ma sensu, bo po prostu to trwa parę sekund i taki dokument jest otwarty. Naprawdę, sądząc po parametrach, nie spodziewałem się tak dobrej pracy tego ultrabooka. Teraz widzę, że do takich zastosowań biurowo-domowych, jeśli ktoś nie zajmuje się projektowaniem jakiejś grafiki, nie zajmuje się jakąś zaawansowaną realizacją dźwięku czy obrazu i nie potrzebuje ogromnych mocy obliczeniowych, to tego typu konstrukcja oparta na dysku SSD naprawdę sprawdza się bardzo fajnie. Oczywiście nie mówię z tego miejsca, że Toshiba ma najlepsze rozwiązania, bo podobnych konstrukcji na rynku w tym momencie jest bardzo dużo. Już są pewnie znacznie nowsze i nowocześniejsze, ale myślę, że spokojnie w tym segmencie możemy zacząć szukać komputerów, zamiast właśnie decydować się na takie wielkie klocki ważące po 2,5 kg, które często mamy problem gdzieś schować, a mojego ultrabooka

0: prostu czasami, jak przeszkadza mi, wrzucam go do szuflady i tyle, i znika mi z oczu.
1: A zatem przypomnę, mówiliśmy w dzisiejszej audycji o komputerze Toshiba Portage Z830, to jest Ultrabook, czyli odchudzona wersja komputera przenośnego, odchudzona wersja laptopa, ale zdecydowanie wydajniejsza od netbooka, prawda?
0: Zdecydowanie bardziej. Mój netbook Hewletta Packarda, odkąd tą Toshibę sprowadziłem do domu, po prostu leży sobie zamknięty w szafce i czeka na sytuację, jeśli, jak to mówią użytkownicy Toshib potocznie, jeśli Tośka zaniemognie albo coś jej się tam stanie, po prostu wtedy wyciągnę HP-ka, a póki co to spokojnie korzystamy z Tosi i to się możemy polecać.
1: A zatem polecamy, a ja Tobie, Piotrze, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: Ja Tobie również dziękuję wszystkim.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj będzie zdrowo, odżywczo i też poniekąd kulinarnie, a będziemy rozmawiać o wadze, ale takiej wadze bardzo smart, powiedzmy, która przy pomocy aplikacji pozwala liczyć, właściwie oblicza ilość kalorii w konkretnej ilości produktu, a rozmawiać o tej wadze będę z Grzegorzem Kanią. Witam bardzo serdecznie.
4: A witam wszystkich, witam Ciebie.
3: Witam serdecznie. Mi też bardzo miło gościć się ponownie w podcaście i mam nadzieję, że podcast nasz dzisiejszy o wadze spotka się z równym zainteresowaniem jak poprzedni na temat bieżni. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu, chciałabym przypomnieć Państwu, że oczywiście jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania odnośnie wagi, jej obsługi czy też budowy, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. Można się kontaktować z nami oczywiście przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Dobrze, jeśli mogłabym na początek zapytać o takie najbardziej ogólne rzeczy, to o samą nazwę wagi, jej cenę i o tym, o to, gdzie udało Ci się ją znaleźć i kupić.
4: To znaczy tak, trochę to było tak przez przypadek na dobrą sprawę, ponieważ na liście takiej dotyczącej iPhone'a mailingowej Krzysztof K., tak, taki ma nick, podrzucił nazwę pewnej wagi, która no, wzbudziła jego zainteresowanie, natomiast no, on sam jej nie posiadał. No i jakby chciał się dowiedzieć, co my o tym myślimy jako subskrybenci. Waga ta nazywa się, jest to firma Godslever, a waga nazywa się Smart Scale, czyli Smart Stale się pisze. No i że tak powiem, ja jako taki dosyć taki miłośnik nowych technologii postanowiłem to sprawdzić. No i kupiłem na Allegro po prostu tą wagę.
3: Stwierdziłem, czyli ona jest po prostu ogólnie dostępna, nie
4: ogólnie
3: w jakichś sklepach
4: tam, nie,
3: specjalistycznych i tak dalej.
4: A tamte to wiadomo, to kosztują po 600 zł, to no mało kogo na to stać, szczerze powiedziawszy, szczególnie, że to jest tylko waga kuchenna, no to 600 to trochę dużo. No więc uznałem, że tutaj faktycznie cena zachęcająca 79 zł już z przesyłką. W najgorszym razie uznałem się, odeślę, w końcu je 14 dni na odesłanie, więc coś mam przejmować. No i zakupiłem. No i przyszło za dwa dni, no bo to było po weekendzie, przyszło we wtorek. Kurier przyniósł takie małe pudełko, gdzieś tam w granicach 25 cm na 25 może. Lekkie. No i otwarłem to pudełko. No i waga znajdowała się w środku, wyposażenie jakieś tam producenta, niezbyt jakieś obszerne, bo w zasadzie sama waga to jest taka, waga jest taką po prostu takim urządzeniem, taką płytą, która jest wymiarów 20 na 18 cm, grubość ma centymetr, a w najcieńszym miejscu nawet 0,9 cm, jak podaje producent.
3: Bardzo cieniutka.
4: No cienka jest, cienka, lekka, no. Nie wiem, ile to waży. No, gdzieś może 140 gram, nie więcej.
3: To jest też bardzo fajne o tyle, że w kuchni zwykle miejsce jest deficytowe. Mamy coraz więcej różnych szatkownic, maszynek, wad.
4: No właśnie, tak. U mnie na blacie też tak właśnie jest, że już jest coraz mniej, bo i czajnik ekspres, mikrofalówka i coś tam. I po prostu to faktycznie, więc to jest urządzenie bardzo takie kompaktowe. No cóż, no wiadomo, że jest to chińskie urządzenie, nie czarujmy się, nie jest to żadne amerykańskie, ani żadne takie. Jest to wykonane z takiego plastiku, mam to w ręce, o, nawet słychać, taki plastik w dotyku jak z magnetofonów takich dawnych, trochę takich bardziej tandetnych, taki matowy plastik. Czarny.
3: Ale z drugiej strony jest to urządzenie stricte użytkowe i tutaj jakby te kwestie jakieś powiedzmy designerskie chyba w przypadku wagi kuchennej aż tak kolosalnego znaczenia nie mają.
4: No powiedzmy, że nie, aczkolwiek są tacy, którzy tam wiadomo jacyś esteci, pedanci, ale to jest po prostu proste urządzenie z plastikową obudową z tyłu, czarną, na czterech nóżkach, ta obudowa ma nóżki. W dolnej części tej klapy, jak mamy odwróconą wagę tą spodem do góry, no to mamy tą klapkę. Mamy klapkę na baterię. Ona trochę taka jest, trochę ma luzy, ale generalnie się trzyma, ona się nie zamknie ani co. Raczej nie odpadnie, nic się nie dzieje. A gdy postawimy wagę na nóżkach, no to mamy tą część ważącą. To jest po prostu płyta ze stali nierdzewnej.
3: Jasne. Chciałabym zapytać jeszcze o taką kwestię. Po wyjęciu wagi z pudełka, co oprócz samej wagi otrzymujemy?
4: No w zasadzie to nic. Instrukcja obsługi.
3: Aha, i to jest taka zwykła drukowana, tak, książeczkowa?
4: Taka książeczka. No,
3: a orientujesz się, czy jest jakiś rozdział w języku polskim, żeby można było sobie tam to jakoś ogarnąć?
4: Jest. Nawet na stronie producenta jest też do pobrania wersja elektroniczna.
3: Rozumiem.
4: Gdyby to chciał. To jest, aczkolwiek no jest to taka bardzo ogólnikowa instrukcja, tak naprawdę jak ją włączyć i tyle, tak naprawdę. No i już tam nawet ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem przelicznika, ponieważ ona wiele miar ma w sobie, na wiele miar możemy przeważyć. Tam nawet nie było skrótów opisanych w tej instrukcji, także no. Ale skądinąd już się dowiedziałem, co które znaczą, także to też powiem. Ponieważ waga jest no taka multifunkcjonalna, w sensie ona jest w stanie ważyć i w gramach, i mililitry podaje.
3: Czyli i stałe, i jakieś płynne.
4: Tak, aczkolwiek 1 ml równa się 1 gram, więc w zasadzie nie musimy się fatygować i przełączać tego, ponieważ to już sprawdziłem, że to... Tutaj to tylko nazewnictwo tak naprawdę się zmienia, a sama miara niekoniecznie. No bo tak w sumie tak jest, 1 litr to kilogram, no mniej więcej.
3: Znaczy nie, to chyba tak nie jest. To zależy
4: w przypadku
3: od konkretnej
4: wody,
3: cieczy.
4: No.
3: Tak, tak.
4: No właśnie, bo oni tutaj chyba wzięli wodę pod uwagę, aczkolwiek.
3: Bo ja mam mówię o tym taki dzbanek, który mierzy
4: objętość
3: przy pomocy wagi i tak. On ma oddzielne. Pomierniki do oleju, do mleka i do wody, więc...
4: No właśnie, no tutaj tak nie jest założono po prostu, że nie wiem, czy będziemy wodę mierzyć, czy co, no w każdym razie 1 gram równa się 1 ml, że tak powiem, ponieważ to wytestowałem i w zasadzie tu nie ma jakiejś... Także to takie jakieś dziwne jest, ale są jeszcze uncje i fundy.
3: Aha, rozumiem. To lepsza jest od mojej wagi, bo ma jeszcze uncję. Ja mam tylko garamy i funty do przełączania. No właśnie mililitrów też nie, dlatego osobno mam dzbanek, ale mniejsza z tym. Chciałam zapytać, czyli reasumując, to jest mniej więcej, kształt ma takiego prostokąta, tak?
4: Prostokąta.
3: Z spodu i po brzegach jest plastikowy i u góry tylko jest ta płyta ze stali nierdzewnej. Czy jeszcze
4: tak,
3: jakieś elementy?
4: Boki są plastikowe, natomiast jak ją położyć, możemy się łatwo zorientować, ponieważ wyświetlacz sam wagi znajduje się w górnej części płyty, na której ważymy. On jest wzdłuż górnej krawędzi, tak no nie wiem, z 2 cm od górnej krawędzi, ponieważ górna krawędź dolna tej płyty jest ścięta, znaczy taka wygięta ku dołowi.
3: Aha.
4: No, bo boki są takie, że plastik jakby zachodzi na tą płytę, ją trzyma
3: z boku. Taka rameczka, tak?
4: Taka ramka, a tutaj dół i góra jest po prostu taka ścięta ku dołowi.
3: Są jakieś warianty kolorystyczne do wyboru, czy nie wchodziłeś w takie detale?
4: Nie było nawet żadnego jakiegoś innego. Czarno-stalowy, w sensie stalowa płyta, no to ma kolor stalowy, a spód czarny. Nie było jakiegoś innego wyboru. Aczkolwiek wagi się dobrze sprzedawały, faktycznie widziałem, że dużo się ich sprzedawało. Także jest fajne.
3: Zapewne, cena jest bardzo atrakcyjna.
4: Cena jest atrakcyjna.
3: A tu właśnie w postaci aplikacji, o której też będziemy rozmawiać za chwilę.
4: Tak. No to jest główna sprawa, bo tak naprawdę bez tego to niewiele by to się różniło od innych rozwiązań, które funkcjonują, no bo wyświetlacz jest, ale dla nas oczywiście by był niedostępny i tak. Natomiast ciekawostką jest to, że sam wyświetlacz też jest jakby powierzchnią ważącą, bo to przetestowałem również, czyli jakbyśmy nawet coś postawili na wyświetlaczu, to też nam się to zważy.
3: Aha. A do czego ogólnie służy ten wyświetlacz?
4: Wyświetlacz wyświetla parametr, w sensie to, co ważymy, wiadomo, jak to wyświetlacz, ale jest też wyświetlaczem dotykowym, co z początku wydawało mi się, bo jak ją wyjąłem z pudełka, no to szukałem jakiegoś włącznika, czegoś takiego fizycznego, co by można było nacisnąć. No i okazało się, że nie znalazłem i tak się troszkę przeraziłem, sobie myślałem, a wyświetlacz dotykowy, no to teraz to już lipa. A tu się jednak okazało, że nie, że to nie jest problem, ponieważ wyświetlacz sam wyświetla oczywiście to, co ważymy, i wagę, natomiast po lewej jego stronie mamy wirtualny przycisk tarowania wagi, a po prawej wirtualny przycisk do zmiany jednostek. I w zasadzie to nas tylko tak naprawdę interesuje, ponieważ nie jest to precyzyjne, nie trzeba jakoś tam gdzieś tam stricte w danym miejscu, tylko po prostu znajduję lewą krawędź wyświetlacza, kładę na ten wyświetlacz palec po lewej stronie i ona już się włącza. I potem jak chcę na przykład zmienić jednostki, nagramy to po prawej stronie, przy prawej krawędzi wyświetlacza, po prostu stukam palcem, a na telefonie sobie w aplikacji obserwuję, czy nam się zmieniło. Tam jest FL, OS, tam no, te skróty od funta, od uncji, ML, czyli mililitr, i G, czyli gramy. No i jak już mamy tą żądaną przez nas jednostkę, to w tym momencie już nie musimy dalej wyświetlacza de facto obsługiwać.
3: Jasne. To myślę, że w kwestii samej budowy, kształtu, wymiarów i jakby elementów, z których składa się waga, to tyle, więc możemy przejść chyba do tej takiej drugiej, nie mniej ważnej składowej, czyli do aplikacji zawiadującej tą wagą.
4: Tak.
3: Gdybym mogła poprosić Cię o podanie nazwy tej aplikacji i pierwsze moje pytanie to z telefonów, z jakimi systemami możemy tą aplikację pobrać i obsłużyć?
4: To znaczy tak, aplikacja nazywa się GodsLever Nutri. GodsLever pisane przez V. Tak, GodsLever przez V i Nutri przez jedno i na końcu, nie dwa. Bo tam mówię o tym, bo niektórzy szukali właśnie przez dwa i potem nie mogli znaleźć. I aplikacja jest i na iOS, i na Androida. Na iOS oczywiście jest do pobrania w App Store, a na Androida jest do pobrania nie w sklepie Google Play, tylko na stronie producenta, czyli godslever.pl. I tam sobie możemy pobrać aplikację. I teraz tak, w zasadzie aplikacja niczym się nie różni, ta androidowa od tej iOS-owej. Jakby funkcjonalność mają dokładnie tą samą, wygląd chyba też, przynajmniej jakby z gadaczem, jak to się przegląda, no to tak samo to wygląda. Elementy są tak samo rozłożone na ekranie. Aczkolwiek z moich testów na telefonie Huawei P8 Lite, co nie musi być miarodajne, bo wiadomo, Android jest systemem pofragmentowanym, ale akurat na Huawei P8 Lite siermiężnie to o tyle chodziło, że dane z wagi bardzo długo się aktualizowały. To znaczy położyłem jakiś produkt na wagę i te gramy przybywały, długo przybywały. Nie odbyło się to natychmiast, że na przykład kubek waży 139 gram, to od razu się tyle pojawiło, tylko po prostu tak 100, 120, 125, aż dojechało do tych 139. Nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu no, mi to na Androidzie działa wszystko po prostu wolniej, a w konsekwencji stało się w końcu tak, że w ogóle telefon przestał się komunikować z wagą i było ciągle 250 gram na telefonie i nie chciało się to wyzerować. Nie wiem, z czego wynikło.
3: Natomiast... Jasne.
4: Ale to nie jest miarodajne, bo ja mówię, bo na przykład na Samsungach może chodzić dobrze, tak? A ja nie mam takiego telefonu, więc ja mówię konkretnie pod tym telefonem Huawei P8 Lite.
3: Chciałam zapytać jeszcze tylko, jak oceniasz sam proces instalacji tej aplikacji i pierwszej komunikacji z wagą? Czy to jest jakiś prosty dla powiedzmy osoby, która pierwszy raz będzie miała do czynienia z tego typu aplikacją? Jest ona na tyle intuicyjna, że bez większego problemu sprosta się temu, żeby bez problemu zainstalować aplikację i jakby sparować ją z wagą, sparować telefon z wagą?
4: W przypadku iPhone'a standardowo w sklepie App Store pobieramy, tak, każdą inną aplikację. Pobieramy go z Lever Nutri, instalujemy, oczywiście klasycznie, jak każdą inną, uruchamiamy i pierwsze mamy, aplikacja jak się otworzy, to mamy u góry pierwszy element, to jest wybierz urządzenie. Kolejny element to już są 0G, czyli pod spodem mamy już ten licznik wagi. Natomiast my klikamy w pierwszy element, wybierz urządzenie i w tym momencie aplikacja, jeśli nie mamy włączonego modułu Bluetooth, poprosi nas o to, abyśmy to zrobili, a nawet da taką możliwość, żeby to już włączyć. No i włączymy i w tym momencie zacznie się skanowanie. No, dosłownie tam parę sekund będzie trwało, a potem nam się pojawi nasza waga. Aczkolwiek ona się będzie w systemie pojawiała jako, tak jak będę mówił, jak to mówi gadacz, czyli Tristale. Ona będzie miała taką nazwę w systemie. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Ona jest widziana jako Tristale.
3: Może on gubi gdzieś to nu i mówi tylko Tristale albo skale?
4: No właśnie, no, nie wiem, z czego to wynika.
3: No,
4: ale tak to tak. Tak, i to próbowałem na dwóch iPhone'ach i jednym Androidzie i ona się tak samo zgłasza, jako Tristale. I w tym momencie, jak ona nam się pojawi, to po prostu stukamy w nią dwukrotnie. I się pojawi taki kod alfanumeryczny jakiś, nie wiem, co to znaczy, pewnie jakiś może jej numer seryjny albo coś, jakiś A8, B coś tam i tak dalej.
3: I w tym momencie już wiemy, że on tą wagę znalazł.
4: Tak, on się łączy, tak, połączyć, dokładnie. A pod tym kodem następny element to będzie łączenie. I tam pisze nam łączenie. I czekamy. I to trochę trwa. Nawet do minuty może to trwać, ten proces. I ono jak go zakończy, to po prostu to okienko samo zniknie. I już w tym momencie pierwszym elementem w aplikacji u góry już nie będzie element wybierz urządzenie, tylko będzie nasza waga, czyli Tristale. A pod Tristale następny element to już jest 0 i pod spodem mamy jednostkę, czyli G albo S albo ML, jaką będziemy mieli tam wybraną. Waga domyślnie włącza się na OS, czyli na uncję. I w tym momencie musimy dotknąć prawej strony wyświetlacza na samej wadze, na wadze, nie na telefonie, tylko na wadze, i stukać paluchem, a drugim sobie sprawdzać pod tymi jednostkami, czy nam się zmieniło, aż dojdziemy do G. Pod tym zerem, poniżej
3: czyli to
4: zera.
3: To kursor przechodzi po kolei, czy jakoś zaznacza?
4: Tak, nie. Po prostu jak stukamy na wadze w prawą część wyświetlacza, to na telefonie nam się już te jednostki zmieniają pod tym zerem.
3: A powiedz mi, nawet jeśli po raz kolejny ważysz na gramach i zakończysz pracę, to waga następny raz, jak włączy się sama, nie zostanie na gramach, tylko znowu zainicjuje na uncjach, tak?
4: Znaczy, bo ona usypia po jakimś czasie.
3: Rozumiem.
4: Usypia po jakimś czasie. I w moim przypadku nie. W moim przypadku zadziałała już, pamiętała jakby to ostatnie ustawienie, czyli no grały. Tylko ja mówię, przy pierwszym uruchomieniu ona się nauczyła.
3: Tak, tak, oczywiście. Ja też pytam o te kolejne właśnie.
4: No, no. Czy... Nie, potem już nie. No, potem już, potem już, już nie ma z tym problemu. Aczkolwiek no, nawet gdyby się tam gdzieś zdarzyło, że się przełączy, no to prawa strona wyświetlacza, stukamy raz i nam się zmienia jednostka. Tak długo stukamy, aż nam się na iPhone'ie pojawi G lub ML, jak wolimy.
3: Jasne. Tak? Czy jeszcze coś w kwestii potem tej instalacji musimy ustawić?
4: Nie, potem już nic nie musimy. Tak na i tutaj dojdę do, właśnie doszliśmy do tego, o czym chciałem powiedzieć, co mało nie sparaliżowało, że tak powiem, tego programu, ponieważ niespodzianka. Ponieważ wagę sobie połączyłem z iPhone'em, a potem chciałem jeszcze połączyć z Androidem. I to zrobiłem. A teraz przed programem chciałem, włączyłem na iPhone'ie aplikację, włączyłem wagę, a tu nie ma komunikacji kompletnie, nic nie działa po prostu, zupełnie. No i tak desperacja trochę, wyjąłem baterię z wagi, też nic. Mówię, no nie, no umarła. I włączyłem na iPhone'ie TapTapC, z racji tego, że tu nie ma żadnego oka, włączyłem TapTapC, szybko zdjęcie zrobiłem, chciałem się dowiedzieć, czy cokolwiek na wyświetlaczu tej wagi po prostu się pojawia, czy ona umarła. Okazuje się, że nie, że tam jest waga podana, na wyświetlaczu wszystko gra. I tu wyszła dopiero jakoś tak, tutaj znajoma mi podpowiedziała, mówi, weź odinstaluj tą aplikację z iPhone'a, zainstaluj na nowo. I faktycznie to pomogło. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ta waga nie może być połączona z kilkoma telefonami naraz. Mhm. Czyli jak już mamy ją połączoną, używamy ją z iPhone'em i połączymy ją z Androidem na przykład, albo z innym iPhone'em, to w tym momencie z tym pierwszym iPhone'em ona nam się rozłącza. Kompletnie, to znaczy zapomina po prostu tego pierwszego iPhone'a. Jak ja włączyłem tą aplikację na iPhone'ie, to co z tego, że aplikacja miała zapamiętane, że to jest Tristale, jak w ogóle nie miała komunikacji z wagą. Jak odinstalowałem aplikację i zainstalowałem na nowo i przeszedłem tą pierwszą instalację, o której mówiliśmy przed chwilą, no to dopiero się wszystko znowu zgrało i wszystko działa. Także to,
3: no, to
4: taka szczęście, ciekawostka.
3: Się udało, ale... To też ma, oczywiście może to być wadą, że nie można do kilku
4: No nie, że z kilkoma telefonami,
3: ale z drugiej strony
4: szkoda.
3: Może też dobrze w kontekście tego, że jeśli zmieniamy już jedno urządzenie na drugie, to nie mamy problemu z jakimś odinstalowywaniem, rozłączaniem i tak dalej, tylko...
4: Tak, tak, tego nie musimy robić, bo ona nam się automatycznie
3: łączy się z kolejnym.
4: Tak, tak, no właśnie, także no to taka ciekawostka.
3: Jasne, to możemy w kontekście aplikacji teraz porozmawiać o rozpoczęciu ewentualnych pomiarów. Już mamy połączoną wagę, rozłączyliśmy, następnego dnia chcemy przystąpić do ważenia konkretnych produktów. Uruchamiamy wagę, uruchamiamy naszą aplikację i co widzimy na ekranie telefonu, zanim przystępujemy do pomiaru?
4: No to może ja po prostu zademonstruję.
3: Jasne.
4: Tutaj mam iPhone'a, sobie go tutaj odblokuję. 1128. Zaraz tutaj go przywołam do porządku, sobie przejdę na się okienka. No dobra, mamy GodsLever Nutri. Znaczy, ja zawsze najpierw robię tak, że po prostu, żeby waga była włączona, najlepiej jest jak waga jest włączona i potem uruchomimy aplikację. Żeby włączyć wagę, dotykam po prostu, stukam w lewą stronę wyświetlacza wagi i ona już... Zakładam, że ożyła, bo tak zazwyczaj to jest. Uruchamiam. O, właśnie. Jest trochę może pogłośnie. Dobra. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak jest, dobra. Waga już działa. Ja dotknąłem wagi, przycisnąłem tą płytę i 866 gram. O, ona pamięta nawet, że jest G. No, tak jak mówiłem, ona już pamięta, tylko to pierwsze uruchomienie to są uncje. I teraz tak, jak już mamy aplikację włączoną, to pierwszym elementem w tej aplikacji u samej góry jest właśnie Tristale, czyli nazwa naszej wagi, która tutaj jest. Potem gestem iPhone'owym machnięcia w prawo palcem przemieszczam się do następnego elementu, to jest 0, czyli ta wartość to 0. No, 0. No, na przykład dotknę wagi, to już nie będzie 0, ale będzie 782 gramy, bo nacisnąłem po prostu ręką na tą płytę. Potem następnym elementem jest...
5: Wybierz rodzaj pożywienia.
4: O, wybierz rodzaj pożywienia. Tutaj pod tym przyciskiem kryje się lista tysiąca produktów, które możemy, które już są zdefiniowane, ich kaloryczność, wartość protein, węglowodanów, tłuszczu i tak dalej, ale na razie w to nie będziemy wchodzić, tylko idziemy sobie dalej. Kolejne machnięcie w prawo.
5: Kalorie.
4: I tu mamy kalorie. I kolejne machnięcie.
5: 0.0.
4: Czyli tutaj 0.0 kalorii, no bo nie ma nic na wadze, nie wybraliśmy żadnego produktu, więc w tym momencie są to zera. Następny element.
5: Kcal.
4: Kcal, czyli kilokalorie. Ponieważ jest, bo tutaj jest tak właśnie, że są trzy kontrolki do jednej wartości, czyli pierwsza kontrolka to jest kalorie, druga wartość tych kalorii i trzecia kontrolka to jest jakby jednostka, tak? Czyli kilokalorie.
5: Kcal. Proteiny.
4: Potem następna wartość. Proteiny.
5: 0.0.
4: No też są 0.0.
5: G.
4: I tu mamy kolejne, jednostką jest G, czyli gram. Ile protein w gramach jest w danym pożywieniu.
5: Tłuszcz.
4: Tłuszcz.
5: 0.0.
4: 0.0.
5: G.
4: Też w gramach jest tłuszcz podawany.
5: Cholesterol.
4: Cholesterol.
5: 0.0. Tam G.
4: Cholesterol jest podawany w miligramach. Dla danego produktu.
5: Węglowodany.
4: Węglowodany. Ktoś przy tym przetłumaczeniu tej aplikacji się pomylił literów
5: kanału.
4: I jest węglowodany.
5: 0.0.
4: Tak dziwnie to jest, ale to nic.
3: Zero, węglowodany mówi. Tak.
4: Węglowodany, no właśnie.
5: 0.G.
4: Też w gramach są podawane.
5: Błonnik.
4: 0.0.
5: G.
4: Też w gramach.
5: Sód. 0.0.
4: I sód.
5: G.
4: W miligramach.
5: Zapisz. Wygaszony.
4: Przycisk. No to przycisk zapisz, czyli możemy na przykład nasz produkt zapisać po to, żeby potem ważyć kolejne i jakby to nam się sumuje wszystko. Na przykład chcemy cały posiłek sobie zważyć, dopiero ważymy ziemniaki, założymy potem kotleta, buraki, no i za każdym razem dajemy zapisz i on to sumuje.
3: A kotleta to z panierką czy bez?
4: Znaczy tutaj generalnie widziałem na liście jest po prostu jakiś tam kotlet i
3: mięsny,
4: tyle.
3: Tak,
4: jakiś tam. Aczkolwiek jest trochę tych produktów, dużo jest. No,
3: no właśnie, a były jakieś takie produkty, powiedzmy sobie, egzotyczne, które cię zaskoczyły, znalazły się
4: na tej przykład nie wiedziałem, że aż tyle odmian bananów jest. Jakieś królewskie i tak dalej.
3: O, no to rzeczywiście dość obszerna lista, tak?
4: No jest tego trochę. Piwo jest, o, na przykład dla piwoszy. Także jest tego trochę.
3: No tak, a jest dość kaloryczne, więc może warto sprawdzić.
4: No właśnie, tak mam tutaj przygotowane trochę produktów, to poważymy sobie.
3: Super, super. Dobra, to czyli to wszystkie te zerem wartości, tak jakby wygląda ten szablon, który po...
4: To jest szablon, tak, dokładnie. On nam się potem wypełni.
3: Będzie się wypełnił. Mhm.
4: Tak jest. Jeśli zważymy i wybierzemy, co ważymy, no bo jak tylko damy coś na wagę, no to tu dalej będą same zera. Waga nam się pokaże tam ileś, natomiast tu będą same zera, no bo on nie wie, co ma przeliczać. Nie wie, co ważymy, więc tam nie wyliczy w tym momencie. Musimy z tej listy wybrać.
3: Jak wygląda sam ten proces ważenia? Najpierw z listy wybierasz, a później kładziesz, czy najpierw kładziesz, a później wybierasz listy na telefonie?
4: Znaczy, no, lepiej jest... Ja sobie najpierw wybieram zawsze, co tam będę ważył. Tak.
3: Dobrze, to może...
4: Ale aczkolwiek można to zamienić, jak to woli.
5: Zero, G. Wybierz rodzaj pożywienia.
4: Dobra, wybieramy sobie rodzaj pożywienia.
5: Wybierz rodzaj pożywienia.
4: No dobrze.
5: Ananas w puszce, pulpa.
4: O, mamy ananas w puszce, pulpa.
5: Albo surowy.
4: Awokado surowe, obrane. No dobra, ale może. Jak klikniemy wybierz produkt, to mamy, u góry nam się pojawia pole tekstowe, ponieważ nie będziemy przewijać tysiąca produktów palcem, bo to by było trochę długo. Więc mamy wyszukiwarkę, którą klikamy w pole edycyjne. Mamy punkt wstawienia na końcu i na przykład, o, mam tutaj puszkę piwa. To jest piwo akurat 0%, ale jest.
5: Donę.
4: No to mamy piwo.
5: Wielkie P.
4: Wpisujemy.
5: Wielkie Donę. I, tu, W. Wyniki wyszukiwania.
4: Ja tylko pierwsze trzy litery wpisałem, bo już
5: wyniki wyszukiwania.
4: Pod spodem już się sugestie pojawiają.
5: Piwo korzenne.
4: O, mamy piwo korzenne.
5: Piwo dietetyczne.
4: Piwo dietetyczne.
5: Piwo normalne.
4: No dobra, damy normalne, bo pewnie bez alkoholu. No tak, nie ma bezalkoholowego.
5: Normalne.
4: Wybieramy normalne.
5: Normalne. Częstale.
4: Dobra, już mamy wybrane
5: zero.
4: Piwo.
5: Częstale. Zero. G.
4: A może zmienimy na mililitry jednostkę, żeby było... Czyli dotykam prawej strony.
5: G. Piwo G.
4: No, coś sobie nie trafiłem, dobra. A, bo nam chyba waga usnęła.
5: Albo G.
4: No, musiała nam usnąć, żeśmy za długo.
5: Albo kaloria.
4: Ponieważ ona po jakichś tam 5 minutach się wyłącza chyba.
5: Odstale, zero.
4: Tak mi się wydaje, że...
5: Zero.
4: I tu jest niestety taka brzydka przypadłość tej aplikacji, że jeżeli nam waga uśnie, to musimy de facto zresetować aplikację. Nie wiem, czemu tak jest, może w jakiejś wersji to poprawią, którejś.
6: Czyli po prostu zwyczajnie ją zamykamy, tak, przesuwając palcami w górę i później otwieramy i to wystarczy.
4: Zamykamy tak definitywnie, czyli dwa naciśnięcia tego home'a i tak musimy ją z paska zrzucić. Nie samo naciśnięcie home'a i wejście z powrotem nic tu nie da, tylko musimy tak definitywnie po prostu zlikwidować.
6: Ponieważ odświeża się stosunkowo szybko, więc nie...
5: Pobierz urządzenie.
4: No właśnie i teraz...
5: Zero.
4: Dobra.
5: Pobierz urządzenie.
4: I teraz czasem się tak dzieje, a raczej prawie zawsze, że on jak go zrzucimy z paska całkiem, aplikację od nowa otwieramy, to mamy znowu u góry wybierz urządzenie.
5: Wybierz urządzenie.
4: Więc dlatego, że tak powiem, ja pierw zawsze włączam wagę.
5: Odstale.
4: Klikam w to, wybierz urządzenie i pod spodem mam już tą wagę naszą Tristalę. On już nie będzie się z nią łączył, tam od nowa parował, tylko on już po prostu...
5: Zero.
4: No i już powinno...
5: Nie, zero. Odstale. Zero.
4: No i co? Śpi. Oni muszą troszkę to poprawić, bo...
5: Zero. Nie. 1900.
4: O, dobra. No już. Tak, on po prostu jakby nawiązuje od nowa połączenie z tą wagą, przy czym nie musi się z nią już parować, tylko musi na... Jakby on sam nie chcę widzieć tej wagi, no. Bo po uruchomieniu aplikacji, tylko trzeba kliknąć w ten pierwszy element, wybierz urządzenie i pod spodem już mamy tą naszą wagę, klikamy, no i już, że tak powiem, działa znowu. To jest wersja 1.0, to jest w ogóle nowość tak naprawdę ta waga, to jest produkt, który wyszedł, nie wiem, jakieś 2 miesiące temu chyba. Także myślę, że te błędy będą też poprawiane przez producenta. Jakieś tam...
5: 0.g.
4: Dobra, ale już mamy to, co chcemy. Wybierzemy jeszcze raz to piwo.
5: 0.0, instale. Minus 6g.
4: A, minus 6, no muszę wyzerować wagę. No bo się zrobiło minus 6. Dobra.
5: G, 2. G, wybierz raz. G, 3.
4: Coś... Dobra. Taca się, że tak powiem, na wagę położyła. Dobra, już.
5: G, minus 153.
4: No właśnie, taca. Waga mi się wsunęła pod tacę i się interes, że tak powiem.
5: Zero.
4: O, dobra, już ją wyzerowałem i nie wiedziałem, co się dzieje.
5: Wybierz rodzaj pożywienia. Wybierz jeszcze rodzaj pożywienia.
4: Pole tekstowe. Wybieramy.
5: Stopni dwóch punkt stawiania. Wielkie E. I. I. Previous. Pu. W. W. Piwo korzenne.
4: Dobra.
5: Piwo dietetyczne.
4: Piwo normalne.
5: Tak. Normalne. Zero. G.
4: Teraz jednostki zmienimy.
5: Piwo os.
4: Teraz my się włączyły os, mam, czyli uncje.
5: Piwo LB, os.
4: Czyli funty.
5: Nas minus ml. Minus 10 ml.
4: ml, dobra, jest.
5: Minus 33.
4: No znowu muszę ją wytarować, bo sobie tam macałem.
5: Zero ml.
4: Dobra,
5: zero.
4: Kładziemy nasze piwo. Na ten.
5: Odstale, 197 ml.
4: Czyli, że ma 197 ml wedle wagi. Wartość może być trochę zawyżona, bo to jest puszka.
6: No właśnie, chciałam zapytać, jak tą puszką, bo no. Tutaj jakby samą puszkę oddzielnie trudno zważyć, więc...
5: 199.
4: No trochę, no właśnie, no. No.
6: A czy można zważyć już, że tak powiem, po opróżnieniu i wtedy na przyszłość mniej więcej kojarzyć, ile taka puszka waży, ale z każdą puszką nie sposób przecież tak robić, więc nie.
4: No właśnie, no. No to jest... Ale to tylko tak na pokaz, że tak powiem, bo wzięliśmy...
6: Jasne, ja rozumiem, ale też no. Ileż też taka aluminiowa puszka może ważyć, tak?
4: No właśnie, to
6: ten,
4: jakiś tam...
6: Ten błąd nie jest jakiś taki ogromny, tak?
4: No właśnie. Skądinąd wiem, że 64 puszki równa się kilogram aluminium.
6: Aha.
5: Albo kaloria. Kcal. Proteiny.
4: Także to, że tak powiem...
5: 80 kcal.
4: No dobra.
5: 82.3.
4: No, ma...
5: Kaloria.
4: Kalorii ma to piwo 82.3 kilokalorii, bo to są kilokalorie.
5: No. Proteiny.
4: Protein.
5: 0.6.
4: No proszę, nawet 0.6 grama protein jest w piwie, nawet
5: tłuszcz.
4: Nie wiem.
5: 0.0.
4: No tłuszczu nie ma w ogóle.
5: Cholesterol.
4: Cholesterol, 0.0. No też raczej nie.
5: Węgiel. Węglowodany.
4: No dobra.
5: 7.3.
4: O, węglowodanów jest 7,2 grama. No to...
5: Błonnik.
4: Błonnik.
5: 0.4.
4: O, nawet trochę błonnika jest, no to dobrze dla jelit. No.
5: G. Sód.
4: SUD.
5: 10.1.
4: O.
5: MG.
4: 10, tak, SUD ma 10 mg.
6: Bardzo fajna, fajna uwaga. Ja, jak taką zana będę, to po prostu będę cały dzień siedziała i co wyjmę z lodówki, będę ważyła najpierw testowo z takim zacięciem. Rzeczywiście bardzo fajne są takie rzeczy. Najfajniejsze w niej jest to, że dla konkretnego produktu nie podaje tak jak na opakowaniach, prawda? Tam,
4: właśnie to jest, to mnie właśnie bardzo zafrapowało, że ona podaje
6: dla tej
4: właśnie
6: konkretnej tam wagi, tak? Dajesz kropkę,
4: nie trzeba tego przeliczać.
6: Tak.
4: No właśnie, że nie trzeba tego przeliczać za każdym razem. Bo na opakowaniu podają na 100
6: gram, coś, tak?
4: Tak, podają na 100 gram. No właśnie. No tu wiesz, na przykład, co zobaczymy sobie z ciekawości. Tylko zmienimy jednostki na gramy.
6: Jasne.
4: Czyli prawą stronę wyświetlacza dotykam. Znowu mi się tam te jakieś tam funty. Nie chcę funtu żadnych gubić.
6: Czyli jeśli będziemy chcieli ważyć, powiedzmy, nie wiem, jakiś sok, czy sprawdzać wartość kaloryczną w mleku, czy czymś, musimy się postarać o jak najcieńsze, jak najlżejsze naczynie, bo im mniej...
4: Naczynie, możemy wytarować. Możemy ją wytarować. Czyli na przykład... Zaraz, dobra, weźmiemy może
6: ale ja myślałam o tym najpierw, że to w ten sposób da się zrobić, ale to jednak nie. Dlatego, że to będzie nadal obarczone błędem, bo przecież ona ilość kalorii nie odejmie jakby wagi tego kubeczka. Ona będzie podawała razem z kubeczkiem jednak.
4: To znaczy...
6: Nawet jeśli osobno zważysz kubek, tak?
4: No właśnie, no załóżmy,
6: to odliczysz sobie, teraz, że tak powiem, wagę kubka, ale jeśli nie da się rady przeliczyć jakby tej wartości odjętej wagi kubka na wartość kaloryczną w tym.
4: To znaczy, no załóżmy, mam teraz kubek, 54 gramy waży ta szklanka, wyzeruję wagę. Sobie ją wyzeruję, żeby się wytarowała, czyli lewą stronę się...
5: 4.
4: Co on tu ma? Moment. I teraz jeśli naleję wody na przykład od zera tej wagi, ona będzie od zera liczyć już samą wodę w tym momencie, no nie? Bo szklanki nie uwzględni, bo szklanka nam się zminusuje. Bo jak ją wytaruję, no to w tym momencie ta wartość zostaje już jakby zerowa, czyli mamy samą tylko już wagę wody.
6: Rozumiem. W ten
4: czy
6: sposób.
4: Tam mleka, czy
6: myślałam, że o takim czymś, żeby po prostu osobno sobie zważyć kubek i ewentualnie później odliczyć tam na tych gramach. Tak.
4: Nie, bo możemy położyć kubek na wadze.
6: Jasne.
4: Wyzerować, czyli lewą stronę wyświetlacza dotykamy, zdjąć kubek i wtedy nam się pojawi minusowa waga, nalać do niego i postawić, już będziemy mieli samą zawartość tylko.
6: Jasna sprawa.
4: No właśnie. I teraz mamy już tylko samą zawartość. Więc
5: 140.
4: Więc już mamy tylko 140, bo szklankę już mieliśmy ujętą. Wyzerowałem z samą pustą szklanką na wadze, a jak wlałem płyn, no to już jest 140. No i
5: normalna.
4: No i teraz załóżmy dla tej wartości.
5: Kaloria.
4: No, ile to?
5: 590.
4: A, no 590, bo to jest półlitrowa szklanka, więc mamy nawet więcej, ona ma więcej niż pół litra, ale ona chyba nie jest cała tam, ileś ma tam, nie wiem. To jest taka jakaś nietypowa. W każdym razie sama jej zawartość w tej chwili już jest 590. I teraz załóżmy, że to jest piwo.
5: Piwo normalne.
4: No to mamy...
5: Kaloria. Piwo, kaloria. Piwo, normalne.
4: I teraz...
5: Kaloria. 241.4.
4: No, już mamy 241. I teraz jedna rzecz. Gdyby nam się zdarzyło właśnie, że zdjęliśmy szklankę pustą, nalaliśmy, wytarowaliśmy wagę i postawiliśmy szklankę już z płynem, czyli wartości...
5: 241.0.
4: Czyli wartości nam się pozmieniały, to może się zdarzyć, że będzie właśnie coś takiego, że zejdziemy niżej kursorem na kalorie i nie będzie wartości, bo ona się musi przeliczyć od nowa, musi się skorygować. Więc w tym momencie klikamy po prostu, stukamy dwukrotnie w te kalorie, w tą nazwę i nam się już jakby wymuszamy, żeby on to przeliczył jeszcze raz.
5: Kalorie 241.0.
4: No i tym sposobem już mamy 241 kalorii dla tej ilości tego piwa, które mamy w szklance.
5: Proteiny 1.6.
4: No to już nam się wszystko pozwiększało, teraz mamy już protein 1,6 grama. Także ona to jest w stanie przeliczyć. Właśnie, nie ma problemu. Już teraz mamy samą zawartość. Już szklanki nie liczymy, bo szklanka jest wyzerowana i była na minusie. No, więc, że tak powiem, To jest fajne. Nie ma problemu. A na przykład możemy inny produkt, tak, zważyć.
6: Tak.
4: Możemy teraz ją zdjąłem.
5: 163.
4: Wyzerujemy całkiem urządzenie.
5: Zero.
4: O, mamy zera. I teraz na przykład sobie weźmy jakiś tu. Mamy boczek. Położymy boczek na wagę. Ile mamy boczku?
5: Norma G. 471.
4: O, sporo tego boczku. 471 gram. I teraz ja tutaj zmienię. Kliknę w tą nazwę, żeby zmienić to, co ważymy. To klikamy, na przykład tu mieliśmy teraz wybrane piwo normalne, no to klikam w to i znowu mam pole edycji.
6: I znowu i się otwiera.
4: No i właśnie, i wpiszemy B, O,
5: C, Z, Z, bekon, boczek.
4: O, no i pod polem edycyjnym już sugestia nam się pojawia. Bekon lub boczek. Widocznie kaloryczność jest tego podobna, albo taka sama.
5: 466.
4: No dobra.
5: Bekon, boczek. I kalorie.
4: Kalorie.
5: 2673
4: kalorie. O rany boskie, 2673 kalorie. No to to jest... No,
6: ale w takiej ilości to też sporo. Ale no właśnie. To też i boczek no, jest praktycznie sam tłuszcz.
4: Wiecie, biegam na tej bieżni, o której kiedyś mówiłem. Schudłem dzięki niej już 16 kilo. I tak mogę powiedzieć jako ciekawostkę, żeby tyle kalorii spalić, co ma ten boczek, to bym musiał jakieś 20 parę kilometrów przebiec na tej bieżni, także.
6: No tak.
4: Bo na 10 kilometrów palę około 900 kalorii.
5: 2679.2673.3.
4: No gdzieś tam dotknąłem, o właśnie, i on to na bieżąco przelicza. Gdzieś tu dotknąłem płytę, o gram się to zmieniło w te lub we w te, więc kalorie są na bieżąco przeliczane.
5: Proteiny. No. G. 142.4.
4: No tych protein też jest.
5: 142.4.
4: A nie ty.
5: Je.
4: Dobra.
5: Bekon, boczek, kalorie, kcal, proteiny.
4: No.
5: Je. Proteiny, kcal.
4: Jeszcze nam się kcal przeliczyło. Dobra.
5: 2000,
4: teraz.
5: Kcal.
4: Dobra.
5: Proteiny.
4: Proteiny.
5: 147.
4: No, 147.
5: 147.1. Je.
4: 147.
5: Tłuszcz.
4: Tłuszcz.
5: 220.7. Je.
4: 227 gramów tłuszczu. No, no tak, boczek, no to faktycznie dosyć.
5: Cholesterol. 392.4.
4: MG.
5: 392
4: mg cholesterolu nam przybędzie.
5: 0.0.
4: Węglowodanów tu nie ma wcale, no to jest sam tu.
5: Błonnik.
4: 0.0. Błonnika też nie, no bo w mięsie to.
5: 7431.4 MG.
4: 7000 mg, czyli 7 gram sodu, no to faktycznie też porządna dawka.
5: Przycisk.
4: No właśnie, i tu mamy kolejny już ostatni przycisk na ekranie, no to jest zapisz. To, co mówiłem, że możemy jakby zapisz...
6: Cały posiłek skomponować i go przeważyć.
4: Skomponować i przeważyć, tak? Całość, tak, dokładnie. Mm-hmm. I tak to działa. No, co jeszcze? No możemy na przykład, ale też można zdrowiej trochę, bo można sobie, też są pomarańcze, co ciekawe, też sprawdziłem.
5: Zero.
4: Wyzerowałem wagę, żeby już bekon, tam boczek znikło. I znowu klikam ten bekon, boczek tym razem. Na przykład mamy...
5: Wybór pokarmu. Pole tekstowe.
4: Mamy...
5: Dwukrotny punkt stawiania. One. Przycisk. Wielkie E. Wielkie O. O. M. M. A. A. Wyniki wyszukiwania. Wielkie G. Gardłoż pomarańczowy, pieczony lub opiekany.
4: Gardłoż.
5: Wielkie N.
4: Bo ja wpisałem tylko po...
5: Napój pomarańczowy.
4: Wielkie O. Mamy napój pomarańczowy.
5: Wielkie pomarańcze, surowe, obrane, o, bez pestek.
4: O, nawet mamy surowe, obrane, bez pestek.
5: Wielkie S. Sok pomarańczowy, nierozcieńczony.
4: No mamy sok pomarańczowy, nierozcieńczony.
5: Sok pomarańczowy, rozcieńczony.
4: Rozcieńczony.
5: Sok pomarańczowy, schłodzony.
4: Schłodzony.
5: Sorbet pomarańczowy.
4: Sorbet pomarańczowy. Mamy trochę tych wyborów.
5: Sok wielkie S. Pomarańcze, surowe, obrane,
4: dobra,
5: bez pestek.
4: Mamy pomarańcze, my tak surowe, dysponujemy.
5: Obrane, pomarańcze, surowe, obrane, bez pestek.
4: Kładziemy. Niech się tam mu uleży.
5: Instale. 224.
4: No, taka.
5: Je.
4: 224 gramy ma ten pomarańcz, taki dosyć sobie.
5: Pomarańcze, surowe, obrane, nawet kalorie.
4: Nie najgorszy.
5: 106.0.
4: Kalorii ma 106.
5: Kcal.
4: Kilokalorii, no. 106 kcal.
5: Proteiny. 1.7. G.
4: Protein 1,7 grama.
5: Tłuszcz. 0.0.
4: Tłuszczu nie ma, no bo
5: je. To... Cholesterol. 0.0.
4: No też nie ma. Jest znacznie zdrowszy od tego boczku.
5: Węglowodany. 25.8. G.
4: No, węglowodanów jednak trochę jest. 28 gramów. No to...
5: Błonnik. 5.3.
4: No i błonnik.
5: Cud. 0.0.
4: No i sodu nie ma w pomarańczach w ogóle. O, i tak właśnie. Takie przykładowe tutaj.
6: O, bardzo rzeczywiście sprytne urządzenie i Faktycznie sama lista produktów też dosyć obszerna, tak jak powiedziałeś.
4: No wiecie co, może ja tak, żeby nie było, postaram się troszkę tą listę tak przykładowo przejrzeć, tak? Te parę pozycji. Mm. No właśnie, one są alfabetycznie ułożone.
5: Ananas w puszce, ananas w puszce, gęsty syrop, plastik, ananas w puszce, pulpa, bambus, surowy, awokado, surowe, obrane, wielkie B, bambus, endy, banan rajski, obrany, surowy, banan, surowy, badat, gotowany, bez skóry, badat, kandyzowany, badat, pieczony, baton figowy, batonik śniadaniowy, płatki śniadaniowe, owoce, batonik śniadaniowy, płatki śniadaniowe, owoce, bez tłuszczu. Batonik śniadaniowy, płatki, kary 2 of 2, badat, pieczon, batonik śniadaniowy,
4: listę trzeba było po prostu, owoce. Listę trzeba niestety przewinąć samemu trzema palcami w górę, mm-hmm. klasycznym na iPhone'ie gestem.
5: Batonik śniadaniowy, batonik śniadaniowy,
4: bo ona się czasem... 4,
5: braku, ugotowany, browni, bez polewy.
4: Nie wiem, co to jest browni, szczerze powiedziawszy.
6: To jest takie ciasto.
4: Aha.
5: Browni, bez polewy, bez tłuszczu. Browni, mix instant. Brukiew, ugotowana. Brukselka mrożona, ugotowana, odsączona. Brukselka surowa, ugotowana, odsączona. Brzoskwinia suszona.
4: Właśnie
5: bulion drobiowy.
4: Właśnie to jest fajne, że mamy tu różne jakby opcje. Takie, owakie, brukselka mrożona, nie mrożona. Bulion drobiowy. To jest fajne, no.
6: Tak,
5: drobnie, mix instant. Brukselka surowa, AB4, bułka cynamonowa. Bułka cynamonowa z rodzynkami. Bułka tarta. Bułka z cynamonem z rodzynkami.
4: No właśnie.
5: Bułka z jajkiem. Bułka zwykła, wup mrożony, wup ugotowany, wielki C, cebula gotowana, cebula proszek, cebula surowa, cebula suszona, cebula suszona, pary 5 w 5.
4: No jest tego naprawdę sporo.
5: Szalicą zarne, chili proszek, chipsy bez tłuszczu, chipsy solone.
4: No to pewnie chipsy po prostu, tylko to tak czyta.
5: Chipsy z obniżoną zawartością tłuszczu, chipsy śmietana, cebula. Chleb kukurydziany, chleb biały okruchy, chleb owsiany, chleb pełnoziarnisty, chleb pszeniczny, chleb puntarnikal, chleb puntarnikal, chleb pełnoziarnisty,
4: aby
5: 7 owsie, chleb biały okruchy, chleb, chleb puntarnikal, chleb wieloziarnisty, chleb z rodzynkami, chleb zwykły, chleb żytni, chleb pszenożytni, wielkie E, chrupki kukurydziane, wielkie C. Ciastka z polewą czekoladową, ciastko z owocami, ciasto kawowe, ciasto kruche, biszkopt, ciasto owocowe, ciasto spód pieczone, ciaciorka ugotowana, cielęcina, kotlet cielęcy, cielęcina, kotlet cielęcy, aga 8 ofą, ciasto, spód, ciaciorka, cielęcina, kotlet, aga 9, cukier puder, cukier biały, cukier brązowy, curry, proszek, cykoria, cynamon, cytryna obrana, czekolada gorzka, czekolada mleczna, czekolada mleczna z migdałami, czekolada mleczna z orzechami, czekolada z orzechami, czekolada z orzechami.
4: No i tak moglibyśmy jeszcze długo tak naprawdę, bo tego jest naprawdę...
5: Czekolada gorzka.
6: Na zbornie się tym słowem przeglądają.
5: Czekoladowe kropelki.
4: No właśnie, czekoladowe kropelki.
5: Czekoladowe kropelki białe. Czekoladowe kropelki. Czekoladowe kropelki. Czekoladowa polewa. Czekolada obniżona zawartość cukru. Czekolada nadziewana kremem. Czekolada gorzka, płynna. Czekolada gorzka. Czekolada z rodzynkami.
4: No właśnie, czekolada z orzechami. Że mamy tutaj naprawdę jakby wybór jest tych produktów. No faktycznie.
6: Rzeczywiście bardzo duży.
4: A no
6: chciałam zapytać, czy jest możliwość stworzenia w ramach tej aplikacji na przykład własnej listy takich produktów najczęściej, które stosujemy, żeby właśnie nie trzeba było przeglądać i szukać razem.
4: No właśnie nie. Niestety nie znalazłem takiego.
6: To miejmy nadzieję, że jakoś tam może twórcy aplikacji rozwiną w tym czasie o taką dodatkową opcję.
4: No, nawet tutaj widzę kanapkę już gotową. Tak?
5: Mamy. Kanapka, ryba, sos tartar, ser.
4: Bo to właśnie mam też w ręce ser i chciałem... Nawet nie szukałem.
5: Makaron, ser. Wielki N.
4: Sam ser.
5: Serop, wielki P. Popcorn, smak sera.
4: Popcorn z pasera, no to nie trafiłem na taki popcorn. O jest, jakiś.
5: Ser otłuszczony.
4: Ser otłuszczony.
5: Ser z pleśnią. Ser camembert. Ser cheddar.
4: Właśnie.
5: Ser feta. Ser mozzarella.
4: No właśnie.
5: Ser parmezan.
4: Szczerze powiedziawszy.
5: Ser provolone. Ser ricotta pełna mleka. Ser ricotta poletekstowe. Edycja.
4: Ja nawet nie wiem, jaki ten ser mam.
5: Ser camembert.
4: Aha. Sery, cheddar. Zaraz, sery, a właśnie, czy jest salami? Parmezan. Sery, provolone. Sery, ricotta. Sery, ricotta. Grewiaus. Nie ma. Przycisk. Nie ma sera salami.
6: To pewnie trzeba będzie zważyć jako po prostu taki dojrzewający, zwykły, żółty i... Ricotta, pełna mleczna. Bo z tych, które czyta z listy, to najbardziej salami jest podobny do takiego zwykłego, żółtego sera, więc... Sery,
4: parmezan. No właśnie. Sery, mozzarella. Mozzarella, tak. Feta. Feta. Sery, cheddar. Cheddar. Sery, camembert. Camembert. Ser z pleśnią. Ser otłuszczony. Cheddar lub calby. Ser. No to po prostu ser.
6: Po prostu ser.
4: Ser. No dobrze, spróbujemy jako... Ser, tak? O, bo po prostu jest. Zero. No, mam nadzieję, że nam waga nie usnęła, bo jak usnęła, to będzie trochę... No, to tak bywa. Zaraz spróbujemy.
6: Ja dobrze, to ty przełączaj, a ja w międzyczasie zapytam, czy
4: działa. O nie, dobra, obudziła się.
6: Działa, tak?
4: O, dobra. Położymy go, zobaczymy. Stale, 313. No, 313 gram jest go. I tak dla przykładu. Kalorie. Kalorii. Jeszcze się muszą. Właśnie, i się nie chcą przejrzeć, więc ja klikam dwukrotnie, żeby go pogonić. 1565.0. Kalorie. 1565.0. No też sporo jednak. Tak. 300 gram sera.
6: Myślę, że czegokolwiek nie kładlibyśmy na wagę, to zawsze wynik w ilości kalorii będzie dla nas zaskakujący, że aż tyle to ma.
4: Tak, ja nie wiedziałem, że dwie kromki chleba takiego Grahama, które ważą 58 gram, to jest ponad 130 kalorii, no to faktycznie, kurczę.
6: Ale jednak z drugiej strony jest to urządzenie, które poszerza bardzo naszą świadomość w tym zakresie i też pozwala na może wzmocnienie, czy też rozpoczęcie pielęgnowania jakichś dobrych nawyków żywieniowych.
4: No na pewno, dlatego że tak jak mówię, jak ja sobie zobaczę, że na śniadanie wsunę w samym chlebie tam te 150 kalorii plus jeszcze jakaś wędlina, kolejne tam 200-300, I przeliczę sobie to na to, ile będę musiał biec na bieżni, żeby to spalić, to faktycznie zachęca do tego, żeby jednak się przyglądać temu, co się je, jak i ile przede wszystkim.
6: Jasne.
4: Bo to potem faktycznie okazuje się, że to są wartości jednak spore.
6: Oczywiście, że tak. Chciałam cię zapytać o takie kwestie już jakby poboczne związane z użytkowaniem wagi. Masz jakieś uwagi, tudzież sugestie odnośnie tego, na co my jako niewidomi użytkownicy wagi powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Czy jakoś, nie wiem, nieodpowiednio dotykając, pocierając, czy są jakieś takie miejsca na wadze szczególnie wrażliwe,
4: znaczy tak,
6: gdzie na przykład możemy zaburzyć pomiar?
4: To znaczy zaburzyć może samego pomiaru jakoś specjalnie nie możemy, natomiast ktoś mnie tam na liście pytał i ja już na to odpowiadałem. Pytał, czy można ważyć większe przedmioty niż sama waga? Można. Nie ma problemu, to nie zaburza jakby wyniku. Jedyne, co nas może nam zaburzyć pomiar, to jeśli ten przedmiot, bo jak on będzie szerszy od wagi, to nic nie szkodzi. Najgorzej, jak będzie taki dłuższy niż sama waga, tak? Czyli zakryje wyświetlacz. I teraz ja zrobiłem doświadczenie takie, że gdy na sam wyświetlacz stricte rzuciłem torebkę herbaty ekspresowej Lipton, która notabene waży 2 gramy i faktycznie tak waży, waga zważyła, ona jest bardzo dokładna, ma w ogóle dokładność do 1 grama i faktycznie telefon, ten mój drugi Huawei P8 Lite, według producenta waży 130 gram i faktycznie ta waga wskazała 130 gram.
6: A ile miał kalorii?
4: No nie było do wyboru telefonu. Natomiast jest dokładna, trzeba jej to przyznać. Dla porównania waga z pewnej firmy specjalistycznej, która kosztuje 631 zł, waży z dokładnością do 5 gram. A ta maksymalne obciążenie tej wagi to jest 5 kilo. Mhm. Do tej wagi nam doważy. I teraz tak, jeśli herbatę rzuciłem na sam wyświetlacz, to nie zaburzyło w żaden sposób pomiaru. Było 2 gramy, niezależnie w którym miejscu jakby tej płyty to położyłem, czy na wyświetlacz, czy na dole, czy gdziekolwiek mi się tam podobało. Natomiast jeśli już postawiłem... Dobra. Natomiast jeśli już postawiłem na przykład kubek na wyświetlaczu, to już mi się przełączyły jednostki na uncję. Ponieważ ten wyświetlacz działa na nacisk.
6: Tak, pewnie właśnie zadziałało to przełączanie.
4: No właśnie. Także no na to by trzeba było... Wyświetlacz sam w sobie jest bardzo dobrze wyczuwalny. On jest po prostu... No, ta ramka jest, że tak powiem... jakby szczelina między tą płytą ważącą a tym szkłem wyświetlacza, no to jest, wyczuwalne jest to w każdym razie, nie ma problemu, żeby zlokalizować to.
6: A czy zdarzyły się takie produkty albo płyny, w których waga podawała albo ewidentnie błędne rezultaty, albo takie, które powiedzmy w jakimś tam sensie budziły twoją wątpliwość?
4: No nie, nie w zasadzie, no nie przegięła nigdy w żadną stronę. No, ważyłem jabłka, pomarańcze, co tam mi wpadło w ręce i właściwie też właśnie tarując wagę, czyli pusty kubek, wyzerowałem, napełniłem kubek. Nie, nie było problemu, jedynie na Androidzie. Na Androidzie po prostu

0: waga jest warta swojej ceny. A tak jeszcze, żeby na koniec to sprawdzimy, czy nas oszukują na cukrze, jak mamy już zaufanie do wagi.
1: Ile cukru w cukrze, tak?
0: Ile cukrów ma cały kilogram?
2: Stale, zero.
0: Dobra, kładziemy. Kilogram.
2: G, 972.
0: No i nas oszukują.
1: No właśnie.
2: Cóż tu... 973.
0: Tak się, tego się spodziewałem, szczerze powiedziawszy.
1: Dwa deko nie twoje, no nie? Tam 973, dwa są prawie trzy.
0: No, 973 jest wynik, no. No to, no, tak.
1: I to jeszcze z torebką.
0: I to jeszcze z torebką, no właśnie.
1: O ci dopiero. Cóż, ślicznie dziękuję ci za przyjęcie kolejnego zaproszenia do podcastu, za taką demonstrację tutaj przeprowadzoną dla naszych słuchaczy wagi. Bardzo się cieszę, że chciałeś się podzielić i refleksjami dotyczącymi budowy, użytkowania, działania samej wagi. Tutaj też opowiedziałeś o aplikacji. Mam nadzieję, że tutaj zachęci to Państwa do zakupu wagi. Ja zamierzam spróbować też. No cóż, jakoś tam w takim razie no, życzę, żeby te pomiary kaloryczne nie zaskakiwały aż tak bardzo, żeby się odechciewało jedzenia, tak?
0: Oj, tak, no fajnie by było, no ale no niestety. No ja. Ale... Warto, warto. Za te pieniążki to mówię. Nie ma
1: tak,
0: problemu.
1: Tak, bo zwłaszcza, że jakieś ewentualne obiekcje mogłyby budzić tylko te kwestie związane z wykonaniem, ewentualnie z komponentami, tak? Z jakichś,
0: no tak, no ale taka. To cena...
1: To jest za cenę taką też nie za bardzo jest się co spodziewać jakichś
0: wodotrysków. Dokładnie. Tak? No i jeszcze tylko dodam na koniec, że baterie są to okrągłe baterie, dwie okrągłe baterie, 2000, coś tam one mają symbol, takie jak używa się do tych na przykład do czujników cieczy. Takich kareteka. No zapomniałem model tej baterii, ja szczerze powiedziawszy.
1: W każdym razie... jest dana od producenta, nie trzeba jej kupować.
0: Są dane, tak, standardowo są. Tak, dwie są włożone. Wystarczy tylko papierek spod jednej z nich wyjąć i w tym momencie już możemy korzystać. A jak się wyczerpią, no to do zegarmistrza można iść, czy do RTV jakiegoś sklepu i z taką baterią i są. Bo to nie są żadne nietypowe.
1: Super, to też dobra informacja. W takim razie ślicznie jeszcze raz dziękuję za wspólny podcast. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był dzisiaj Grzegorz Kania. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w podcastach przy różnych innych fajnych urządzeniach, jeśli będziesz miał ochotę
0: jak
1: i możesz
0: coś tam zaprezentować. Ciekawego, to na pewno tak.
1: Bardzo się cieszę. Dziękuję już Państwu też za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Makosfera. Podcast o przyjaznych technologiach.
6: Trzecie wydanie Makosfery. Witam Państwa, Robert Hecyk przy mikrofonie. Tym razem rzecz będzie o iPadzie, a ściślej mówiąc o jego uzdolnieniach brajlowskich. Pokażę Państwu na początek mały monitorek brajlowski, to będzie Refresh Braille 18. Amerykańskiej produkcji, ale właściwie jak tak bliżej się przyjrzeć, to popełnił go Baum na zamówienie American Printing House for the Blind. W związku z tym rzecz jest bardzo solidna, choć mała. Mam go w ręku, waży około 300 gramów, jest w związku z tym o prawie 200 gramów lżejszy niż Pronto, jeśli ktoś z Was zna ten notatnik. Jest też znacznie węższy, krótszy i cieńszy. Wszystkiego jest mniej. To ma oczywiście swoje konsekwencje, jeśli chodzi o jego budowę i rozplanowanie przycisków, ale to może najpierw otwórzmy pokrowiec. Pokrowiec jest z ładnej skórki, choć nie pozbawiony wad. Pokrowiec kupujemy osobno, 30 dolców kosztuje. Kupiłem go w Stanach, to znaczy zamówiłem sobie ze Stanów ten monitor. Kosztował mnie jakieś 5,5 tysiąca złotych ze wszystkim już, ze wszystkim.

0: opłatami, jakie mogą być. I razem z tym właśnie pokrowcem otwieramy go. Pokrowiec jest, jak słychać, zapinany na rzepy. Kiedy go otworzymy i położymy pod spód wieko, to z drugiej strony rzepem można go przypiąć również. Wtedy on się tak trzyma w pozycji takiej zwartej. To, co najpierw nas, kogo zaskoczy, tego zaskoczy, ale na pewno nie jest to typowe rozwiązanie, to to, że linijka brajlowska jest ułożona na dalszym krańcu, nie na bliższym wcale, tylko na dalszym krańcu monitora, czyli dalej od nas. Monitor jest wyposażony w klawiaturę brajlowską, 8-punktową klawiaturę brajlowską, ale tu znów coś nietypowego, a mianowicie klawisz 7 i 8 jest położony nie tak jak normalnie, 7 po lewej stronie od trzeciego punktu, 8 od punktu 6 po prawej, tylko są poniżej zasadniczego rzędu klawiszy brajlowskich. 7 punkt jest po lewej stronie od spacji, a 8 punkt po prawej stronie od spacji. Ponad spacją, a pomiędzy szeregiem klawiszy punktów brajlowskich, lekko poniżej linii tych klawiszy, jest joystick, góra, dół, lewo, prawo i pozycja w dół, czyli możemy go wcisnąć. Ponad klawiszami punktów brajlowskich są trzy inne klawisze, rozłożone jeden po lewej stronie na skraju monitora, drugi po prawej stronie również na jego skraju i środkowy powyżej joysticka i powyżej również linii klawiszy pól brajlowskich. Co to są za przyciski? Ten po lewej to jest przesunięcie w górę o 18 pól tekstu brajlowskiego, a ten po prawej, jak łatwo się domyśleć, przesunięcie tekstu brajlowskiego o 18 znaków w dół. Na środku jest dodatkowy klawisz spacji, przydaje się wtedy, kiedy chcemy używać monitora w odwrotnej pozycji, bo można. Naciskając te dwa skrajne klawisze do przesuwania tekstu w lewo i w prawo, uzyskujemy odwrócenie tekstu na linijce brajlowskiej oraz odwrócenie wszystkich funkcji klawiszy monitora, tak żeby można było posługiwać się nim także wtedy, kiedy jest położony w pozycji odwrotnej. A gdzie jest łącznik? Ktoś się zapyta. Włącznik jest na przedniej ściance monitora, schowany jest w pokrowcu. Trzeba go dłużej przytrzymać, wtedy urządzenie nam zadrży. I to jest charakterystyczne właśnie, że nie ma żadnych dźwięków, tylko jest wibracja, kiedy włącza się monitor i podwójna wibracja wtedy, kiedy zostaje on wyłączony. Powyżej linii pól brajlowskich i znajdujących się ponad nimi tych trzech przycisków, o których przed chwilą mówiłem, jest rząd klawiszy routingu, czyli sprowadzających kursor do określonego pola brajlowskiego, a potem już tylko brajl. Monitor łączy się z komputerem przez USB i przez Bluetooth. Żeby połączyć go przez USB, to trzeba otworzyć pokrowiec i lekko wysunąć z niego monitor. Fakt, że monitor łączy się z innymi urządzeniami przez Bluetooth, pozwala nam połączyć go również z urządzeniami mobilnymi Apple, czyli z iPadem, iPhone'em, iPodem Touchem. No to przejdźmy do meritum tej audycji. To znaczy, przyjrzyjmy się, jak monitor brajlowski współpracuje z iPadem. Biorę do ręki iPada, odblokowuję jego ekran.
1: 10:21.
0: Już przy okazji wiecie, która jest godzina.
1: Odblokuj. iTunes.
0: Nie tłumaczę wszystkich gestów i co należy zrobić, żeby odblokować ekran, żeby dojść do ustawień i tak dalej i tym podobne, ponieważ o tym wszystkim była już mowa. Pisałem o tym w artykułach w Tyfloświecie, A także Piotrek Witek opowiadał w podcaście dotyczącym iPoda Toucha, więc macie dokąd się odnieść, a tutaj nie będę już zabierał czasu tym zwłaszcza, którzy mają pewne doświadczenie w obcowaniu z tym sprzętem. Żeby połączyć bezprzewodowo monitor brajlowski z iPadem lub z którymkolwiek z urządzeń, ze współczesnych urządzeń mobilnych pracujących w systemie 4 i wyżej, zdaje się, Apple, a w naszym wypadku mamy pierwsze wydanie iPada z systemem najnowszym na dzień 13 marca 2011 roku, czyli w wersji 4.3. Udajemy się więc do ustawień.
1: Doc, zdjęcia, mail, saka, strona 1 z 5, ustawienia. Ustawienia.
0: A tu do ustawień ogólnych.
1: Dictation, i iPod, przycisk, pasków, 2 z 3, poczta, kontakty, inne, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Ramka obrazka, przycisk, zaznaczone, ogólne, przycisk. Wyzernik, przycisk, dostępność, przycisk.
0: Do ustawień dostępności.
1: Ustaw voiceover, WTU, przycisk.
0: Do ustawień voiceovera.
1: Ustawień voiceover, włączone. Języki, przycisk, elementy, pismo Braille'a, przycisk.
0: I do ustawień Braille'a.
1: Kontrakcje Braille'a, włączone.
0: Mamy tutaj możliwość posługiwania się skrótami. Ja potem powiem, jak to funkcjonuje w wypadku języka polskiego, bo działa z pewnymi ograniczeniami i błędami, ale działa.
1: Komórka statusu, wyłącz, przycisk.
0: Możemy też ustawić komórkę statusu, czyli pewne informacje, jakie monitor brajlowski może podawać o tym, co się dzieje na ekranie i czego być może nie widać w tej linijce tekstu. Myślę, że kto używa monitorów brajlowskich, to wie, co to jest komórka statusu.
1: Wybierz urządzenie Braille'a.
0: Wybierz urządzenie Braille'a.
1: Szuka, wygaszone, w toku.
0: Nie ma żadnego urządzenia włączonego, więc ja teraz włączę nasz monitor. Słychać? Zadrżało urządzenie.
1: Refresh Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę.
0: O, proszę bardzo, pokazał nam się refresh Braille Robert Hedzyk nie jest połączone w parę. To cóż my zrobimy? My sobie klikniemy. A ściśle mówiąc, dwa razy stukniemy w ekran.
1: PIN. Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: Trzeba podać PIN.
1: Klawiatura. 3. 1. 3. 2. 3. 4.
0: Podałem PIN.
1: PIN. Znaków. 4. Bez. Połącz parę. Przycisk. Ustawienia. Nagłówek.
0: Połączyłem w parę i ten dźwięk oznacza, że nastąpiło połączenie. Biorę do ręki monitor. Rzeczywiście mam już tutaj ustawienia. Tak więc mogę odłożyć iPada, bo w tej chwili nie będę go potrzebował. Teraz co mam zrobić? Mogę dwojako wyjść z ustawień, bo mogę sobie nacisnąć przycisk Home. Ale dla potrzeb naszej audycji od razu Wam pokażę komendę klawiszową, która zastąpi nam klawisz Home. Naciskamy więc zamiast klawisza Home czy przycisku Home lub początek na iPadzie, naciskamy komendę klawiszową na monitorze brajlowskim i jest to spacja H.
1: Początek.
0: Początek. Spacja H jak Home. I takich komend będzie sporo, które będą się odwoływać do pierwszych liter komendy rzeczywistej używanej w urządzeniu, nie tylko w monitorze brajlowskim. Teraz tak, jesteśmy na głównym ekranie iPada. Pod palcami mam napis ustawienia i to jest napis skrótami polskimi, brajlowskimi, ortograficznymi. Przy okazji podam przełącznik. Spacja G.
1: Kontrakcje wyłączone.
0: To się nazywa u nich kontrakcje, czyli właśnie skróty. To G to jest od grade, bo stopień pierwszy, stopień drugi, grade 1, grade 2 to są skróty po angielsku oznaczane w ten sposób. Wyłączyłem w tej chwili skróty.
1: Kalendarz.
0: Przemieściłem się na górę do pierwszej pozycji ekranu. I teraz tak. Jak się poruszamy, nie dotykając ekranu naszego urządzenia? Jest kilka komend orientacyjnych i są to komendy, które prawdopodobnie znacie z innych urządzeń, więc będzie Wam łatwo się z nimi oswoić. Mianowicie punkty pierwszy, drugi i trzeci ze spacją
1: kalendarz
0: przenoszą nas właśnie do pierwszej pozycji na ekranie, a punkty czwarty, piąty i szósty również ze spacją przenoszą nas na ostatnią pozycję ekranu. Jesteśmy rzeczywiście na ostatniej pozycji. Ten znaczek, ten dźwięk takiego puknięcia głuchego oznacza, że dalej już nie pójdziemy. Jak się przemieszczać pomiędzy poszczególnymi pozycjami w lewo? Joystickiem. Po kolei nic nie przegapimy. A teraz w prawo.
1: iTunes, App Store, nowy Dane Center, ustawienia, Dane Center,
0: Game Center,
1: App Store, nowe rzeczy, jeden.
0: O, mamy coś nowego w App Store, jakąś nową rzecz do pobrania, jakąś aktualizację.
1: Dane Center, ustawienia.
0: Teraz joystick w górę i w dół.
1: Dot, Safari, kalendarz.
0: Joystick w górę i w dół to jest nasza nawigacja pomiędzy wybranymi wcześniej parametrami. To znaczy, ci, którzy znają się na gestach iPhone'a, iPada i iPoda, wiedzą, że jest coś takiego jak koło, czy pokrętło raczej, pokrętło to się nazywa, którego używamy do wybrania sobie
1: szybkość mowy, język.
0: Jakie parametry chcemy zmieniać, bądź jak chcemy się przemieszczać po ekranie.
1: Wyrazy, znaki, kontenery, szybkość mowy.
0: Kontenery, zatrzymam się przy tych kontenerach jeszcze.
1: Kontener
0: jest to charakterystyczna rzecz dla iPada, który mając dużą powierzchnię ekranu ułatwia nam poruszanie się. Analogia, w Safari podobne zjawisko istnieje jak punkty orientacyjne, automatyczne punkty orientacyjne.
1: Szybkość mowy.
0: Można sobie regulować szybkość mowy.
1: Język. Wyrazy. Znaki. Kontenery. Szybkość mowy. Język. Wyrazy. Znaki.
0: No to już wiecie, mniej więcej na głównym ekranie, jakie parametry możemy wprowadzić do naszego pokrętła, ale jeszcze nie wiecie, jak to zrobić. Żeby się przemieszczać w lewo, naciskamy punkt drugi i trzeci ze spacją, a żeby się przemieszczać w prawo, punkt piąty i szósty ze spacją. I w ten sposób już wiecie, jak można przemieszczać się w sposób przemyślany i taki, który nam najbardziej odpowiada, tak żeby nam było jak najwygodniej po prostu się przemieszczać.
1: Kontakt, notatki, mapy, wideo, YouTube, iTunes.
0: Ja teraz sobie idę znów w prawo, w lewo, ale co zrobić, kiedy nam się skończy pierwszy ekran, a mamy więcej pozycji, więcej ikonek, bo więcej mamy pozycji zainstalowanych na naszym iPadzie. Należy przejść na kolejny ekran, na kolejną stronę przy pomocy komendy O ze spacją. Punkt pierwszy, trzeci, piąty i spacja.
1: Strona 2 z 5. Patros Slide.
0: Jesteśmy na stronie drugiej.
1: Airport Map, Pan RWF, Allegro. Biblia, Policene. Bitstadion, Documents 2. Draftpad, Dropbox, Evernote.
0: O, mam tutaj dużo różnych aplikacji, między innymi sporo takich notatników darmowych, które testuję na okoliczność ich dostępności, ale też czy mają funkcję wyszukiwania, bo to jest bardzo przydatna rzecz. I przyznam, nie udało mi się znaleźć dobrej aplikacji, również płatną, którą kupiłem, będę musiał chyba zareklamować, bo nie znalazłem, to znaczy jest tam możliwość wyszukiwania w tekście, ale niedostępna. Jak do tej pory nie udało mi się uruchomić tego przy pomocy VoiceOvera. Swoją drogą pewnie wiecie, ale gdyby ktoś nie wiedział, jeśli zgłosicie aplikację w problemach, w iTunes jest coś takiego, zgłoś problem w związku z konkretną aplikacją. Jeśli zgłosicie aplikację i powiecie: używam VoiceOvera, aplikacja jest niedostępna, to może nastąpić odwołanie tej transakcji i pieniądze, które wydaliście na na te aplikacje powinny znaleźć się na waszym koncie. W najbliższych dniach będę to testował, bo jeszcze tego nie robiłem, ale prawdopodobnie właśnie będę musiał zwrócić jeden z programów. Zobaczymy, jak to się powiedzie. A skoro mowa również o aplikacjach i o możliwości wyszukiwania wewnątrz dokumentu, taką możliwość bez problemu stwarza program Pages, należący do pakietu iWork, i ten pakiet można zainstalować sobie na iPadzie. Na iPodzie i na iPhonie nie, ale na iPadzie owszem. I no jest to bardzo miły program do pisania. Można pisać duże materiały, duże teksty, można się w nich przemieszczać, można wyszukiwać ciągi znaków, co nam się bardzo przydaje, jak wiemy, gdzie się chcemy przenieść i chcemy to zrobić szybko, zamieniać teksty i tak dalej, i tak dalej. No, Pages ze wszystkimi swoimi zaletami. Oczywiście ktoś, kto używa Pages, może powiedzieć, no, ustępuje Wordowi 2010. Podobno tak, nie znam Worda 2010, ale w wypadku iPada jest to chyba najlepszy z tych edytorów, jakie dotąd widziałem, i kosztuje niecałe 8 euro. To jak na edytor tej klasy to jest naprawdę niewiele, ale też od czasu, kiedy pakiet iWork zawitał w App Store, czyli od czasu, kiedy pojawił się w ogóle dla komputerów Macintosh App Store z programami do pobierania, spadła bardzo cena tego pakietu. Sam Pages, czyli edytor tekstu, kosztował, kiedy go się nabywało ze strony producenta, ale nie przez ten sklep App Store, kosztował, żebym wam nie skłamał, prawie 80 euro, o ile pamiętam, 70 i coś. A w tej chwili Pages na komputer można kupić za niecałe chyba 15 euro. Czyli to jest, po naszemu to będzie 60 parę złotych, 70 może. Więc no jest to duże osiągnięcie i ceny tych programów są naprawdę nie za wysokie. A tutaj powtarzam 7 z czymś, prawie 8 euro, niecałe 8 euro.
1: Gazeta.pl, Google.
0: Dobrze, powiedziałem, że powiem o blaskach i cieniach brajlowskiej, no, czy raczej pisania brajlem po polsku, i skrótów również w wypadku zapisywania tekstów przy pomocy klawiatury monitora brajlowskiego. Oni coś jeszcze nie dopracowali tego języka polskiego. Różne inne języki mają wszystkie swoje znaki diakrytyczne. Jak próbuje się napisać coś, zresztą zaraz spróbuję wam to pokazać. No, otwórzmy osławione Pages.
1: Pages. Zminimalizowana linijka. Moje dokumenty. Cofnij. Pusty. Informacje. Przycisk. Wstęp. Przycisk. Narzędzia. Przycisk. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci.
0: Pole tekstowe. Obszar roboczy.
1: Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków. Tryb czytania. Obszar roboczy. Zasad trzeci. Pole tekstowe. Edycja. Tryb znaków.
0: Na wszelki wypadek.
1: Zaznacz wszystko. Zasad trzeci.
0: Kasuję to, co tam było napisane, bo jakiś niezamknięty dokument tam się znajdował. No i próbuję pisać na przykład, co by tutaj napisać. Napiszmy słynne żądło. No i cóż nam z tego wyszło? Ha, i nic nie wyszło.
1: Kontener. Szybkość mowy. 40%. 45%.
0: No dobra, jest prędkość. Musicie też pamiętać, pewnie Piotrek jeszcze powie w którejś ze swoich audycji na ten temat, że polska synteza obcina, zresztą nie tylko polska, ale polska obcina znaki, literki, jak się chce pisać po polsku i słyszeć, jakie litery się wprowadza, trzeba ustawić prędkość na 45 bodaj procent. Nie szybciej, bo będziecie mieli
1: 30%.
0: 45, tak.
1: Kontenery. Znaki.
0: Ale nic tutaj nie... nie piszą.
1: O, mniejsze niż.
0: Kasuję. A, bo ja wyłączyłem wyświetlanie, wypowiadanie polskich liter. Ale przy kasowaniu powinniście usłyszeć, co mi się napisało zamiast żądła.
1: D. Gwiazdka.
0: I tyle.
1: O, mniejsze niż. D. Gwiazdka. I.
0: No niestety polskich znaków nie wprowadza. Ale na przykład przechodzę do skrótów.
1: Odstęp, żądło.
0: Żądło. Proszę bardzo. Jest. Bardzo ładnie napisało.
1: Odstęp. O. L. D. O. Rzed.
0: Natomiast jest kilka błędów również, jeśli chodzi o skróty. W skrótach na przykład, kiedy napisać uzamknięte, no, jak napiszę samo uzamknięte, to mi się pokaże, który oczywiście, ale na przykład napiszmy sobie który, ale który literkami. I co nam tutaj napisało? Napisało nam K, T, uzamknięte, W, R, Y. Dlaczego?
1: Odstęp, który.
0: A kto to wie? Prawdopodobnie dlatego, że U na końcu wyrazu może być wyposażone w W. Może oznaczać ów również. I ktoś prawdopodobnie nieprecyzyjnie wprowadził te kombinacje skrótów brajlowskich. Także w niektórych wypadkach, tak jak w tym akurat, trzeba po prostu wprowadzać korektę. Jak więc widzicie, pisanie po polsku jest jeszcze nieco uciążliwe. Trzeba czekać, myślę, na poprawienie sytuacji. Powiem wam, że już dostrzegam pewną poprawę, dlatego że w wersji 4.2 systemu operacyjnego mobilnych urządzeń Apple pisanie po polsku nie było możliwe w ogóle. Zaczęli od skrótów, dobrze, że już coś zrobili, ale powinni zrobić nieco więcej. A skoro mówimy o słabych stronach współpracy z Braillem i o niedoróbkach, ale które myślę dadzą się usunąć i rzeczywiście Apple reaguje na zgłaszane problemy, to trzeba też zobaczyć taką historię. Jak się wyłączy głos,
1: mowa wyłączona,
0: a wyłączenie głosu jest M jak mute i to jest spacja litera M, czyli pierwszy, trzeci, czwarty punkt, no to oczywiście przestaje być słychać cokolwiek z głośnika iPada, ale jak tylko zmienimy ustawienia pokrętła,
1: wyrazy, znaczy,
0: to natychmiast zaczynamy słyszeć dźwięki z głośnika. Czemu tak jest? Nie wiem, nie rozumiem. Cóż.
1: Zminimalizowana linia, moje do punktowni, puste, obszary robocze, który, pole tekstowe, edycja, tryb znaków.
0: Ale ogólnie rzecz biorąc, trzeba pamiętać o tym, że cała obsługa urządzeń brajlowskich jest dość świeża. Ma zaledwie kilka miesięcy. Bo w pierwszych systemach urządzeń mobilnych, czyli iPhone'a i iPoda, a później również iPada, w pierwszych tych systemach była tylko mowa syntetyczna. Zobaczcie, jak nam się zmieniają wymagania. Ja mówię tylko mowa syntetyczna. Urządzenie, które w sobie ma zaszytą całą dostępność dla niewidomych i słabowidzących, mówię tylko mowę ma. To jest aż śmieszne, jak nas rozpieścił Apple, że możemy sobie mówić tylko mowa syntetyczna. Tak więc po kilku miesiącach mamy już polskie skróty brajlowskie i nie ma co narzekać. Myślę, że niebawem rzecz się rozwinie dalej i będziemy w stanie bezproblemowo pisać zarówno integrałem, jak i skrótami brajlowskimi. Ale zobaczyliście, że...
1: obszar roboczy.
0: Zobaczyliście, że to działa. No nie wiem, wejdźmy może do programu Mail.
1: Początek. Pages. Dot. Albo.
0: Przeniosłem się na koniec ekranu. Tutaj jest, u mnie przynajmniej jest iPod.
1: Zdjęcia, mail, nowych rzeczy.
0: Zdjęcia, mail, nowych rzeczy 3.
1: Mail, wiadomości 4, wszystkie 3, przycisk wróć.
0: No na pierwszym miejscu pokazuje mi się, ile jest nowych wiadomości we wszystkich moich kontach.
1: Wiadomości 4, nagłówek. Edycja, przycisk, przenieś, przycisk, usuń, przycisk, odpowiedz, utwórz, przycisk, od... Ewa Jacaszek, szczegóły, przycisk, ODP, 12 marca 2011, 19, 16.
0: Jakbym od mojej koleżanki Ewy chciał przeczytać maila, to jeszcze powinienem raz przesunąć joystickiem w prawo i pokaże mi się treść tego maila. Bardzo wygodnie się poruszać w programie Mail, również Braille'em, nie ma z tym najmniejszych problemów. Wygodnie się odpisuje, wygodnie się cytuje, bo wystarczy przestawić sobie parametry przemieszczania się i na przykład poruszam się liniami, a to bardzo upraszcza. Mogę sobie zaznaczyć również do kasowania odpowiednio właśnie liniami. A propos, komenda zaznaczania to jest spacja plus klawisz 3, 5 i 6. Zaznacza nam taki obszar, jaki wybraliśmy sobie w ustawieniach pokrętła, czyli jeśli mamy ustawione przemieszczanie się liniami, to będziesz sobie zaznaczał linię. Jeśli masz zaznaczone przemieszczanie się słowami, to zaznaczysz sobie pojedyncze słowo. Używając tej komendy, przypomnę, punkt 3, 5, 6 i spacja. Można również odznaczać w ten sam sposób, jeśli na przykład zorientujesz się, że zaznaczyłeś sobie o jeden znak za daleko na przykład. To jest komenda odznaczania i to działa wstecz. Komenda to jest punkt 2, 3 i 6 oraz spacja. I wtedy, tak jak zaznaczałeś sobie poszczególne fragmenty tekstu, tak teraz odznaczasz od końca. O, i tak to wygląda. Powiem Wam, że znakomicie, naprawdę znakomicie mi się pracuje z tym małym, maleńkim monitorkiem, dużo mniejszym niż Pronto, dużo bardziej poręcznym, mimo tego pokrowca, nad którym ja się specjalnie nie zachwycam, bo mi przykrywa przynajmniej jedno pole wyświetlacza. Ale i tak bardzo wygodnie się pracuje z tym, ponieważ ja muszę czasem czytać na głos publicznie Braille'em, więc mogę powiedzieć również, że ergonomia tego urządzenia nie przeszkadza w niczym. Można sobie spokojnie zmieniać linijkę i zmieniać ją dosyć sprawnie. Mogę używać go w różnych konfiguracjach, albo kładąc go linijką do siebie, albo linijką od siebie, tak jak mówiłem o tym wcześniej. A iPhone, czy iPad, czy iPod Touch siedzi sobie gdzieś tam albo w torbie w wypadku iPada, albo w kieszeni lub w pokrowcu w wypadku iPhone'a. No jedna rzecz to taka, że korzystanie z urządzenia Bluetooth wiąże się z większym ubytkiem baterii. Musicie się z tym liczyć, że wasze urządzenie będzie zużywać więcej baterii przez to. No, od tego są baterie zewnętrzne. Oczywiście być może warto też to przewidzieć, kiedy się zastanawiamy nad tym, co chcemy mieć, czy iPhone'a, który załatwi mi wszystko, czy może jakiś inny telefon tańszy, a zamiast tego iPoda Toucha albo iPada. Może przy tym warto sobie odpowiedzieć na pytania, jak chcę używać tych wszystkich urządzeń, bo wtedy unikniecie rozczarowania w stylu chcę gdzieś zadzwonić, ale właśnie ponieważ dużo notowałem, to Bluetooth rozładował mi baterię i teraz nie mogę zadzwonić na przykład. No jest to rzecz do pomyślenia i to każdy już pewnie we własnym zakresie sobie odpowie na te pytania. Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o opisanie czy w ogóle używanie Braille'a razem z urządzeniami mobilnymi Apple. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście makowisko.info@gmail.com. Powtarzam, makowisko.info@gmail.com. Piszcie, postaram się odpowiedzieć. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za uwagę, mówił Robert Hecyk.
2: To była Makosfera, podcast o przyjaznych technologiach.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Czwartek, 22 dzień maja 2025 roku, to w kalendarzu. My zaczynamy kolejne spotkanie na żywo w Tyflo Radiu. Co prawda miała być dziś zupełnie inna tematyka. Mieliśmy się zajmować narzędziem, które pozwala nam na odchudzenie Windowsa, na dostosowanie go do naszych potrzeb, kiedy go sobie zainstalujemy. No ale cóż, różnego rodzaju wirusy, które gdzieś tam w powietrzu się panoszą, no niestety nie pozwoliły nam na to. Kolega Patryk Waliszewski za nie mógł, ale powiedział, że na poniedziałek się wykuruje i już w poniedziałek tę audycję uda nam się zrealizować, więc przekładamy ją na kilka dni. Patrykowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a tymczasem zaczynamy kolejne spotkanie w Tyflo Radiu na żywo na naszej antenie. Dziś będzie dźwiękowo, podejrzewam, że niezbyt długo, ale myślę, że treściwie. Ja nazywam się Michał Dziwisz, po drugiej stronie Krzysztof Bruzda. Dobry dzień wieczór, dobry. Dzień dobry Krzysztofie. Tak. Dzień dobry.
5: Kolega tak. Michał zadzwonił i powiedział: Krzysztof, ratuj, bo Patryk nie może.
4: Tak jest, a Krzysztof może.
5: A ja mogę.
4: I ma urządzenie, o którym zresztą też mieliśmy mówić w tym tygodniu, tak, tylko jakoś właśnie. Tak nie było nam po drodze z tym, ale się okazało, że jednak...
5: Miało być za tydzień.
4: Tak, tak, że jednak będzie rzutem na taśmę w tym tygodniu. Będzie to głośnik bezprzewodowy z funkcją radia FM Zealot S51. Zealot się to pisze, S51... Też się to tak pisze, to jest model tego urządzenia. Na żywo jesteśmy. To myślę, że warto powiedzieć na samym początku. 663-883-600 to jest nasz telefon. Jeżeli macie ochotę zadzwonić, odezwać się tu do nas, zapytać o coś, to jesteśmy. No cóż, jest też Facebook i YouTube, to tam również możecie się z nami kontaktować. Jeżeli mielibyście taką ochotę i tam piszecie i na kontakt.tyflopodcast.net też możecie pisać. No dobrze, to w takim razie, Krzysztofie, co jest ciekawego w tym głośniku?
5: Ciekawe jest między innymi również to, że po prostu wszystkie głośniki, które do tej pory ja przynajmniej prezentowałem, że i głośniki, które miały wbudowany radio FM, potrzebowały kabla jako anteny. Ten nie potrzebuje takiego czegoś. Ponadto głośnik ten ma bardzo fajny, głęboki bas, pomimo swojej wielkości. Jest stereofoniczny. W przeciwieństwie też do tych głośników, które prezentowałem do tej pory. Stereofonia jego polega na tym, że mimo, że wygląda podobnie do JBL, do głośników JBL-a, to z przodu ma dwa głośniki, które są to głośniki właśnie stereo.
4: Stereofonia, to ona jest taka zauważalna, czy ze względu na rozmiary tego głośnika, to ona tak jest, bo jest, ale trzeba być naprawdę centralnie przed tym głośnikiem, żeby ją zauważyć.
5: Jak w każdym głośniku, ten głośnik ma, że tak powiem, membrany aktywne dość blisko siebie, więc siłą rzeczy ta stereofonia jest taka, jaka jest, nie? Ale jednak jest.
4: Ale jest, okej. Okay. I tego się trzymajmy. Ile taki głośnik kosztuje?
5: Ja za niego dałem 71 zł. Kupiłem go na Temu. Mhm. I nie mam czego żałować, bo jest naprawdę fajny. Także no tutaj... Temu, wbrew temu, jaka jest opinia o Temu, nie zawiódł moich oczekiwań.
4: Okej, okay, no to w takim razie, gdybyś mógł w ogóle powiedzieć co nieco na temat wyglądu tego głośnika, co on tam ma ciekawego, jakie przyciski, głośnik, jakie funkcje i tak dalej.
5: Głośnik jest do złudzenia prawie, że podobny do głośników JBL-a, bo jest taki.
4: Czyli taka puszka.
5: Taka puszka od piwa, tylko trochę większej średnicy i na jakby obwodzie tej puszki są przyciski, jest ich 5. Jeden służy do włączania, drugi do zmiany trybów, 2 głośniej, ciszej i przerzucanie stacji w radiu tudzież by nagrań na karcie, no i ostatni do skanowania stacji w radiu. Potem obok tych przycisków na lewo tudzieżby na dole, bo w zależności od tego, czy ten głośnik stoi, czy leży, pod taką gumą mamy gniazda USB zwykłe, normalne, USB-C i slot na kartę SIM. SD. Na kartę SD.
4: SD, microSD?
5: MicroSD.
4: MicroSD, okej. Okay.
5: I to jest wszystko, jak chodzi o jego wygląd.
4: Jasne. Czyli jest ta guma, która zabezpiecza złącza, czy to znaczy, że głośnik jest w jakimś tam stopniu wodoodporny? Że można go sobie pod prysznic wziąć, czy nie bardzo?
5: Można, tak.
4: Można. Okej. Okay.
5: I dodatkowo ma jeszcze po przeciwnej stronie, jak membrana, ma taką podstawkę gumową, żeby można było go postawić. On stoi sobie w pionie, co niestety wpływa na to, na tą stereofonię, dlatego że no, stereofonia polega na tym, że mamy głośnik po prawej i po lewej. A tutaj niestety on jest cały okrągły, więc nie można go jakoś tak postawić, żeby stał na boku. No chyba, że po prostu... No... Uznajmy, że ten walec może tak leżeć, ale generalnie przeznaczone jest do tego, żeby on stał na tej gumowej podstawce, która jest po przeciwnej stronie niż ta pasywna membrana basowa.
4: Czyli tu jest jedna tylko ta membrana,
5: jedna, tak?
4: Tak. Okej. Okay. No w JBL-ach na przykład w flipie są dwie.
5: Tak, więc... ale JBL nie ma pełnego walca.
4: No tak, bo tam jednak to wygląda troszeczkę inaczej.
5: A tu jest pełen walec. Więc jasne. Tutaj jest różnica.
4: No dobrze, czyli to już troszkę wiemy na ten temat. Co dostajemy w komplecie?
5: W komplecie dostajemy kabel do ładowania, dostajemy głośnik.
4: Jaki to jest kabel? To jest mikro USB mini, USB-C?
5: Tak jak mówiłem.
4: Po nowemu.
5: Po nowemu, tak. I mnóstwo papierologii. Jakieś takie książeczki dostajemy różne, pewnie w różnych językach, albo coś takiego.
4: Zapewne tak.
5: I woreczek. A, jeszcze dostajemy smycz na rękę, ale ta smycz jest taka, no, ja bym raczej jej nie zaufał, bo to jest smycz zrobiona z takiej gumki, jak zapewne, Michale, ty masz też. Mocuje się kosz mikrofonowy.
4: To wiem jaka. To rzeczywiście, ona jest taka... takie coś trochę jak gumki do włosów czasem też są.
5: Jak dziewczyny te frotki zakładają, żeby włosy spleść.
4: Dokładnie, to coś takiego jest. No to rzeczywiście, to nie budzi zaufania.
5: No, to jest taka smycz na rękę. No i tyle, co mamy w pudełku. Także tak to wygląda z grubsza. Aha. Dzisiaj będzie krótko, bo w zasadzie o głośnikach tego typu to nie ma za wiele co opowiadać. Po prostu to gra i tyle, nie?
4: No to prawda, ale zwłaszcza, tu oprócz głośnika mamy też radio.
5: Mamy też radio. Ja dzisiaj niestety nie jestem przygotowany na to, żeby pokazać wam, jak to gra z karty, bo niestety nie mam czytnika w tym komputerze. Więc nie miałem jak materiału jakiegoś tam skopiować. Trochę kombinowania musiałbym, że tak powiem, zrobić, żeby cokolwiek na tą kartę nagrać.
4: To ja zapytam cię o inną rzecz. Czy ten głośnik nam się sprawdzi do rozmów telefonicznych? Czy ma mikrofon?
5: Wiesz co, nie miałem okazji do tej pory tego sprawdzić.
4: To może sprawdzimy.
5: Sprawdzimy, pewnie, że sprawdzimy.
4: Okej, okay. Ale to zanim będziemy sprawdzać to, to może sprawdźmy w ogóle, jakie są możliwości tego głośnika jako radioodbiornika. Mówisz, że tu anteny nie trzeba anteny nie podłączać tutaj, jako kabla. I tu, jak rozumiem, w ogóle nie bardzo, no chyba, że ten kabel do ładowania jakoś ewentualnie mógłby
5: nie,
4: robić za antenę.
5: Nie, on jakby nie ma reakcji na niego. Mhm.
4: Czyli antena jest wbudowana gdzieś tam.
5: Tak, uprzedzam trochę, będzie tutaj zakłócenia będą, ponieważ no, ten komputer trochę sieje, ale radio da się wysłyszeć. Ja go włączę. Powiedzmy, że tutaj włączymy.
4: To trzeba jakoś przytrzymać?
5: Tak, trzeba lekko przez sekundę przytrzymać dolny przycisk, tudzieżby po lewej stronie.
4: Te przyciski, one wszystkie wyglądają tak samo, czy jak tak w przypadku JBL-a są?
5: Nie są jakoś oznaczone. Tak samo
4: nie
5: wszystkie.
4: Nie są oznaczone, okej.
5: Okay. I teraz naciskam przycisk drugi od dołu, jak on stoi w pionie, to drugi od dołu.
6: Robiła po prostu...
5: I mamy radio.
4: I teraz jakbyś chciał przełączyć się na inną stację, to co musisz...
5: Moment. Aha. Ja muszę tutaj to... Jeszcze raz. Ściszyłem sobie. Żeby przełączyć się na inną stację, po prostu przytrzymuję przycisk głośności. O. Straszne zakłócenia tu są.
6: Manchesteru. No coś czuję, że panowie...
5: I żeby ściszyć... O, to już jest najciszej.
6: Później dowiemy się.
5: To już nie, dalej nie pójdzie.
4: No, czyli ta regulacja głośności nie jest jakaś bardzo płynna.
5: O, odsunąłem się od komputera. Już lepiej, nie?
4: To prawda. Natomiast czy jesteś w stanie jakby przechodzić po tych konkretnych częstotliwościach, czy skanowanie to jest jedyny sposób wyłowienia radia?
5: Ja przytrzymuję przycisk głośności plus lub minus, w zależności czy chcę się cofnąć, czy iść do przodu.
4: No.
5: Bo normalnie w głośnikach podgłaszanie to jest właśnie przytrzymywanie. Tutaj przytrzymanie tego spowoduje fakt, że zmieniamy stację.
4: Okej, okay, ale chodzi mi o to, jak...
5: Do skanowania jest właśnie osobny przycisk.
4: Dobra. Dobra, czyli to może pokażmy, jak to skanowanie działa.
5: Już.
4: Bo to, co w tym momencie, to jak rozumiem, ja są stacje, naciskam, które wykryłeś. Już.
5: Tak, ja teraz krótko naciskam przycisk ten na samej górze. Mówię cały czas, jak głośnik stoi w pionie. I skanujemy.
4: I on skanuje. I on po prostu teraz będzie wykrywał. O! Ty naciskasz ten przycisk.
5: Nie, ja teraz nic nie robię. On sam. Sam robi. On sobie teraz zapisuje do pamięci te stacje.
4: W sumie to jest taka fajna funkcja, żeby można było sobie szybko sprawdzić eter.
5: Dokładnie.
4: Bo zwykle jak jest skan, to ten skan jest cichy. My się nie dowiadujemy o tym, co mijamy.
5: Tak. Właśnie taki efekt mamy w którymś z moich odbiorników radiowych.
7: Mijamy sztuk.
5: Bodajże w tym Retekesie 115.
4: O, to, i chyba już przeskanował całe pasmo. Tak.
5: Tak. Tu tych nośnych jest dużo od komputera.
4: No zgadza się. On też jest, mam wrażenie, że dość czuły, bo nawet jakieś bardzo słabe stacje o bardzo słabym sygnale wykrywa i tak zapisuje je do pamięci.
5: Dokładnie. No i o, tak brzmi. Basu dużo.
4: To prawda. Ty w tym momencie, przynajmniej ja ciebie mam ustawionego, jeżeli chodzi o korekcję, zupełnie na płasko. Wszystko jest na... godzinę 12, że tak powiem.
5: Znaczy, ja go teraz wyłączę, żeby nam nie przeszkadzał. No, także basu jest tutaj naprawdę dużo. Ten refleks bas jest naprawdę głęboki.
4: No i to z jednej membrany, to też
5: z jednej
4: jest...
5: membrany, tak.
4: Nie bez znaczenia.
5: Dokładnie, także no, głośnik jest wbrew temu, że mały, ale wariat.
4: Okej, okay, czyli imprezę można
5: robić. Doskonały na ogniska. Ja spróbuję go tak na szybko sparować. Może z telefonem.
4: Z telefonem może. Dzwonić. Właśnie, z telefonem sparuj i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy on ma też mikrofon?
5: Zaraz
4: jeżeli tak, to jak to będzie słychać? O, jest Bluetooth.
5: Bluetooth. I teraz zobaczymy.
7: Ulubione karta. 8 wstecz.
5: Tutaj ekran inne radio jest.
7: Ustawienia. Do.
4: O.
7: Ustawienie. Połączenia Wi-Fi był to od.
4: I teraz zapewne jeszcze jakiś tam przycisk trzeba wcisnąć, żeby
5: połączenia. Chyba nie.
4: Nie?
7: Był to od urządzenie VAT.
5: Chyba nie.
4: No to zobaczymy.
7: Z Alotes 50.
4: Okej.
7: Okay. Ustawienia. Powiązać z urządzeniem. Powiąż przy. Był to.
5: I już mam.
4: Pojawił się dźwięk.
7: Wstecz przycisk.
4: O. I już dźwięk przeszedł na.
7: Wstecz. Ustawienia. Wstecz przy. Ekran.
4: Opóźnienia takie chyba standardowe, co?
5: Tak, raczej tak. Ale ma. Poczekajmy chwilę, żeby się upewnić, czy mam rację.
4: To znaczy.
7: Wiadomości.
5: Chciałem zobaczyć, czy będzie zrywał początki, wiesz?
4: I nie zrywa.
5: I chyba nie zrywa.
4: No, nie zrywa. Dobrze, to ja spróbuję do ciebie zadzwonić w takim razie.
5: Spróbuj.
4: Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O.
7: 48 mniejsze strach, większe przy.
4: Ale
5: głośnik nie mówi nic.
4: Ale to zobaczmy, spróbuj odebrać.
5: Odbiorę.
4: No i?
5: I?
4: I głośnik się nie odzywa. Odzywa się telefon.
5: Odzywa się telefon. Poczekaj.
4: I chyba niestety ten głośnik
5: nie.
4: Po prostu nie działa jako.
5: On nie działa tak,
4: nie
5: jak
4: działa.
5: Byśmy chcieli.
4: A, no to szkoda.
5: On tylko na Spotify'a pewnie się będzie nadawał. Rozłączmy się.
4: Tak jest. No to szkoda, ale z drugiej strony to też jest jakiś plus. Ja na przykład, ja żałuję, że w większości głośników takich bezprzewodowych nie ma takiej funkcji, w której ja jako użytkownik mógłbym sobie wybrać, jak chcę, żeby ten głośnik działał. Bo ja na przykład czasem nie chcę, żeby dźwięk z tego głośnika bluetoothowego w trakcie rozmowy telefonicznej szedł na głośnik i z mikrofonu. Ja już miałem kiedyś taką sytuację, że słucham sobie czegoś, odbieram telefon i chcę porozmawiać, no, nie puszczając wszystkiego na głośnik, nie korzystając z tego mikrofonu wbudowanego w głośnik, tylko z telefonu. No i co? I okazało się, że to wcale tak fajnie nie działało, bo ten głośnik akurat miał mikrofon i nie pozwolił mi tego tak szybko wybrać. Oczywiście wiadomo, potem w trakcie rozmowy to mógłbym się tam przełączyć, ale to fajnie by było wybrać sobie ten tryb już na samym początku, kiedy mamy
5: ja wiem,
4: ten głośnik
5: do użycia. Ja wiem, że są chyba takie głośniki, tudzieżby, nie wiem, czy iPhone nie posiada rozdzielności audio.
4: Wiesz co, posiada, ale to musisz sobie to ustawić i ta rozdzielność audio dotyczy voiceovera.
5: A no właśnie.
4: A nie rozmowy.
5: Ale tak jak mówię, są bodajże chyba właśnie JBL pozwala na dwutorowość jakby dźwięku.
4: No okej, okay, Krzysztofie, to w takim razie co możemy jeszcze pokazać a propos tego głośnika? Czy coś jeszcze?
5: Tak jak mówiłem, dzisiaj niestety nie mam karty SD. Mhm. Więc w sumie tutaj nie ma co pokazywać.
4: No tak, ale pokazaliśmy radio, pokazaliśmy, że łączy się z telefonem i łączy się z telefonem tylko jako głośnik. Tak,
5: tak
4: jest. Czy coś jeszcze, tak się zastanawiam, czy o co cię tu zapytać?
5: Jeszcze, tak.
4: O przyciski. Czy przyciski są gumowane takie, czy...
5: Nie, one są plastikowe.
4: One są plastikowe.
5: Plastikowe, zatopione w takim plastikowym panelu.
4: Aha.
5: I jakby pod tymi, bo ja cały czas, żeby jakby ustalić, mówię w momencie, jak ten głośnik stoi.
4: No.
5: Nie? Więc pod przyciskami jest taka klapa gumowa, która przykrywa te porty USB i
4: tam jest USB, tam jest karta. A czy tam jest też jakiś na przykład jack, za pomocą którego można było sobie coś podłączyć?
5: Nie ma.
4: Nie ma wejścia liniowego.
5: Nie ma wejścia liniowego niestety.
4: Tylko jack
5: chociaż
4: i
5: poczekaj,
4: USB-C.
5: Coś tu jest. Spróbuję zobaczyć, czy to jest to.
4: Pytanie, czy to nie jest reset po prostu.
5: Czy to nie jest reset właśnie. Ja tutaj gdzieś miałem jacka.
4: Czy to jack, czy to co innego?
5: Słuchawki.
4: Aha.
5: Które mają właśnie jacka.
4: No tak, słuchawki będą nam działać w drugą stronę, co prawda, ale to chodzi
5: tak,
4: o samo podłączenie.
5: Tak, ale ja nie będę ich nawet włączał, tylko no. Po prostu chcę zobaczyć, czy tu wejdzie wtyczka, wiesz?
4: Tak jest.
5: I wtyczka nam wchodzi.
4: Czyli
5: tak.
4: Jest wejście liniowe.
5: Tak, i on od razu nas informuje.
8: Radio mode.
5: Radio.
8: Bluetooth mode.
4: O, line in mode, jest.
5: Mamy, tak.
4: Okej, okay, i jak wyjmiesz tę wtyczkę, to on się przełącza na Bluetooth.
5: To od razu przełącza się na
4: A to też jest całkiem sprytne.
5: Także tutaj to tak wygląda. I to wszystko jest pod tą właśnie gumową taką...
4: Klapką.
5: Klapką, tak. I ona jest na wcisk. Teraz tak, głośnik jest czarny. To tak dla osób widzących, koloru czarnego. Membrana jest taka srebrna, ta basowa. No i pod spodem, tak jak mówiłem, tam gdzie powinna być w JBL-u druga membrana, jest podstawka z takim gumowym kółkiem, żeby nam się nie ślizgało to, jak stoi. Żeby to było w miarę stabilne. Nie ma żadnych diod. Więc jakby nie wiemy, musimy się sugerować tym, co nam mówią te sample.
4: No to w sumie dla nas to czyni nas na równi z osobami widzącymi, bo mamy tyle samo informacji.
5: Dokładnie. Nie ma tu żadnych diod mówiących o tym, że połączyliśmy się z Bluetoothem czy coś. Wszystko jest po prostu na słuch.
4: Ale jak rozumiem, też jeżeli ten głośnik się rozładowuje, no to jakąś
5: tak,
4: informację głosową dostaniemy.
5: Komunikat battery low, więc mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Szkoda, że nie możemy podejrzeć, chociaż zaraz sprawdzę, czy nie możemy. Wydaje mi się, że chyba można.
4: Być może
5: było.
4: W telefonie jest widoczny
5: no właśnie
4: ten
5: chodzi.
4: Status baterii.
5: Wydaje mi się, że można było podejrzeć, ale ustawienia do. Zobaczmy.
9: Po Krzysztof Bruzda, kąt połączenia Wi-Fi. Połączenia. Był to od tryb offline. Był to od połączonych urząd. Był to od.
5: Tak.
9: Upewnij się, że po ZALOTES 50. ZALOTES 50.
5: Tu.
9: Dźwięk. Połączenia. Połączono. ZALOTES 51. Nawiguj w górę przycisk.
5: To nie będzie.
9: Był to. Połączone urząd. Upewnij. ZALOTES 51 podłączono do połączenia i dźwięków. Pozostało 90% baterii.
4: Ale tu jest informacja.
5: Jest.
4: Czyli z urządzenia, które nam to wyświetli, no telefon nam takie informacje wyświetli, komputer też jest w stanie, dokładnie. Więc będziemy mieli te informacje także
5: i z tego
4: miejsca.
5: Ale samo urządzenie nas też poinformuje, jak nam się baterie będą kończyły. Tymi samplami.
4: Czy ta maskownica to jest w formie jakiegoś takiego metalu, plastiku, czy jakiejś siatki?
5: To jest wszystko plastikowe.
4: Aha.
5: Takie dziwny, pusty dźwięk. Taki plastik w sumie.
4: Plastik.
5: Ale no, muszę powiedzieć, że jak się to weźmie do ręki, to nie robi wrażenia zabawki. To jednak jest solidny plastik.
4: Aha.
5: To jest już kawał plastiku. Bo niektóre te głośniki, to jak się weźmie do ręki, to strach trzymać w rękach, żeby nam nie wypadło. Ale tu w tym przypadku ten głośnik jest...

0: przekonać.
1: Jeszcze w sumie byłoby fajnie, gdyby miał coś takiego jak chociażby te głośniki JBL-a, czyli ten tak zwany Party Mode, za pomocą którego można sobie kilka takich głośników połączyć w jeden grający.
0: Nie jestem pewien, czy może nie ma, wiesz, bo ja kupiłem jeden.
1: No tak, ale to miałbyś jakiś przycisk, który temu służy. Być może też ma jakąś funkcję taką.
0: Może i tak. W każdym razie, no ja kupiłem jeden i... Ale nie, raczej chyba nie ma.
1: Kupiłeś jeden, no i majątku też nie wydałeś, bo 71 zł za głośnik bezprzewodowy to naprawdę nie są duże pieniądze. Pozostaje
0: stereofoniczny
1: tylko...
0: dodajmy, tak. Bo to
1: pozostaje tylko mieć nadzieję, że będzie długo ci służył, bo rzeczywiście...
0: ważna rzecz. Akumulatory.
1: No.
0: 12 godzin grania.
1: O właśnie, bo o to też miałem zapytać. 12 godzin. Przetestowałeś faktycznie tyle gra?
0: Tak, przetestowałem. Faktycznie, no tam 11 z dużym hakiem, no bo to...
1: No bo to wiadomo, to no, radio będzie grało pewnie dłużej niż... Bluetooth.
0: Tak, niż karta, bo to no. Jednak... W każdym razie 11 z dużym hakiem, tam nie wiem, 11,5, 11,70, coś koło tego. Ja to przetestowałem od razu, bo on był naładowany mniej więcej do 70%.
1: Aha.
0: I ja go dobiłem do 100 i sobie go włączyłem tak po prostu do pracy, żeby sobie tam w tle coś grało. Mhm. No i włączyłem sobie tą moją Fjordę. I to sobie tam tak grało po prostu, wiesz, w tle. Przez cały dzień. No i tak mniej więcej, nie wiem, o której włączyłem, chyba o 8:30, to tam skończyło się grubo po 21 czy tam 22.
1: No
0: jak już zaczął mówić battery low, nie?
1: Mhm.
0: Także bateria tutaj jest dość dobra. Czego nie można powiedzieć o innych głośnikach tutaj przeze mnie przynajmniej prezentowanych.
1: No różnie to z nimi bywało, to prawda.
0: Najważniejsze jest to, że on jest, tak jak mówię, stereofoniczny, bo no, głośniki tego typu rzadko. JBL na przykład nie jest stereofoniczny jako jeden głośnik.
1: Wiesz co? Nie pamiętam teraz, czy nie jest. Wydaje mi się, że jest, tylko to stereo jest bardzo wąskie.
0: Nie wiem, ile on ma głośników.
1: Dwa.
0: Tak naprawdę. No ten ma... Razem z membraną tą pasywną ma 3.
1: A, no to chyba, że w ten sposób liczyć. No, to, tego akurat nie wiem, ile on tam miał, natomiast no, głośniki JBL-a, jak dobrze pamiętam, one też są stereofoniczne, tylko to stereo jest strasznie wąskie.
0: Tam w ogóle było bardzo w opisie nacisk na to, że to jest stereo, że to jest, wiesz, takie ten, mhm. Nie?
1: To tym bardziej za 71 zł to dobra cena.
0: I właśnie bardzo nacisk w tym opisie był, że to właśnie głęboki bas refleks jest, mhm. Że są specjalnie podbite te tony niskie.
1: No to też warto o tym pamiętać, bo to jest coś, co nie każdemu może się podobać.
0: Tak, dlatego że no, przez mikrofon tutaj to nie odda tego, co ja słyszę z mojej strony. Bo mikrofon jednak ma inne pasmo przenoszenia.
1: No tak, i zawsze zniekształci.
0: I ten basior nie jest przez mikrofon aż tak głęboki, jakby można było go usłyszeć na żywo.
1: Także też pamiętajcie, że jest to jednak podbicie tych dolnych częstotliwości. To, no to jest też być może dla kogoś istotne. No dobrze, Krzysztofie, to w takim razie myślę, że wszystko na temat urządzenia powiedzieliśmy.
0: Też tak uważam.
1: Głośnik Zilot S51, 71 zł za urządzenie.
0: Na temu.
1: Tak, na temu. Za urządzenie naprawdę całkiem ciekawe, które jeżeli ktoś potrzebuje radioodbiornika i przy okazji głośnika i jeszcze odtwarzacza z kart, no myślę, że może sobie rozważyć.
0: To jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz. To, że radio działa bez konieczności podłączenia i plątania się z kablami. Jak ktoś na przykład, nie wiem, sobie w ogródku coś robi i postawi sobie taki głośnik na parapecie, to nie musi się majtać z kablami.
1: Tak, i będzie po prostu grało.

0: będzie mu po prostu grało, a tym bardziej, że na dworze to nawet lepiej odbiera, nie?
1: Z tym, że warto pamiętać, radio tylko analogowe nie obsługuje cyfrowego DAB+.
0: Tak, nie ma tu DAB-u, jest to tylko właśnie analogowy UKF. Także, no, ale fakt faktem, dość czuły ten odbiornik jest, wbrew pozorom, jak na takie coś. Bo, no, tak jak powiedziałem, głośniki, które prezentowałem z radiem, tutaj nawet chyba gdzieś jest prezentacja soundbara takiego z radiem przeze mnie robione, no to ten soundbar potrzebuje niestety anteny z kabla podłączonego pod jakieś USB czy coś. On nie umie grać bez anteny.
1: Jasne.
0: Także no tutaj na plus ten głośnik jest. W każdym razie polecam na biwak, na jakieś spotkanie takie właśnie przy grillu gdzieś, żeby to grało. Ma to
1: lato
0: moc.
1: Coraz bliżej, więc tym bardziej może być przydatne.
0: Tak jest, ma to moc. Ja nawet mogę zrobić tak. A, bo ja go wyłączyłem. Dobra, jeszcze raz.
1: I też ma sygnały dźwiękowe, jak słychać zresztą.
0: Tak, słychać się włączył. I teraz zrobimy

0: Nie służy mu rozkręcenie na fula.
1: To był full.
0: Nie służy mu rozkręcenie na fula, bo to już widać, że łapie przester.
1: Już jest, tak. On już cały się trzęsie.
0: No to już tu widać, że z tym to trzeba ostrożnie. Ale jak ktoś będzie słuchać to, tak umiarkowanie gdzieś tam, to może jeszcze
1: nawet ewentualnie. Można pofolgować sobie trochę, bo można wyczuć, gdzie jest granica przesteru raczej, nie?
0: No szkoda też, że nie ma żadnego korektora, żeby coś tam spróbować na przykład. Niestety, może tego basu się pozbyć, bo też no, to przy tych głośniejszych emisjach może nie być takie fajne. No, ale czego się spodziewać też z drugiej strony za 71 zł?
1: To jest głośnik dla takich ludzi, dla młodzieży. Ja często, gęsto jak jestem na mieście, idzie grupka i to im łomocze tam gdzieś na ramieniu, nie?
0: No tak.
1: Może u ciebie tam w Iławie się to rzadko albo wcale.
0: Też się zdarza.
1: Ale po prostu tu, jak się idzie przez rynek, przez centrum Wrocławia, to często się spotyka młodzież, która ma na ramieniu taki, powiedzmy, boombox i to im tam łomocze takim basiorem, że tylko słychać bas, a już kto śpiewa, to nie słychać, bo ten bas go zagłusza, nie?
0: Oj, często zdarza się tak, że nikt nie śpiewa, tylko tam są
1: jakieś rapy,
0: sample albo inne rzeczy tego typu.
1: Jakieś rapowanki.
0: Tak.
1: No, ale nawet nie jesteś w stanie rozpoznać, kto to, czy to jakiś peja, czy ktoś tam, bo po prostu jest jeden łomot, nie?
0: No i podejrzewam, że w takim przypadku to ten głośnik też nie za bardzo by się sprawdził.
1: No, do takich celów by się bardzo sprawdził.
0: No, ale niewiele byś i tak zrozumiał z tego, bo no, już tu było słychać, że on...
1: Dokładnie.
0: Że on harczy po prostu na
1: tej... On harczy, tak.
0: Na tej głośności dużej. Dobrze, Krzysztofie. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Głośnik Zilot S51. Krzysztof Bruzda prezentował to urządzenie. Dzięki raz jeszcze.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w kolejnych audycjach na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: XXI dzień listopada, to wskazuje kalendarz. My startujemy z naszym spotkaniem na żywo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy na żywo nas słuchają oraz tych wszystkich, którzy będą później tej audycji słuchać z podcastów, bo przecież te nasze wszystkie programy dostępne są potem na stronie www.tyflopodcast.net. Dziś temat, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, ale ten temat to był dawno, dawno, dawno temu. Więc myślę, że warto go sobie odświeżyć, tym bardziej, że takie pytania się pojawiają od czasu do czasu. Czy iPad dla osoby niewidomej? I tu myślę, że nie ma sensu mówić, czy jest dostępny, bo dostępny to jest. Wszystkie produkty Apple są dostępne, więc z tym nie ma absolutnie żadnych kłopotów. Natomiast pytanie jest bardziej takie, czy iPad dla osoby niewidomej ma sens? I na to pytanie dziś będziemy starali się odpowiedzieć z moim gościem, Wojtkiem Dulskim. Witaj, Wojtku.
3: Czołem, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Czołem. Dziś właśnie na ten temat będziemy rozmawiać, na temat iPadów, o tym, jak się z nich korzysta, troszkę sobie też poopowiadamy. Podzielisz się jakimiś swoimi refleksjami. No i oczywiście czekamy także na wasze komentarze. 663-883-660, a właściwie 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, za pomocą którego możecie się zarówno do nas dodzwonić, to po prostu tak zwyczajnie telefonem. Możecie też skorzystać z FaceTime'a albo WhatsApp'a. Możecie też nam nagrać wiadomość głosową. Bardzo serdecznie zachęcam do tej formy kontaktu, bo dzięki temu możemy sobie te wiadomości emitować w trakcie programu i to są takie, myślę, że dosyć fajne przerywniki też dla nas i dla was. Więc jeżeli macie ochotę nagrać nam taką wiadomość, to śmiało. Jest oczywiście kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube. To są nasze metody kontaktu, jeżeli słuchacie nas na żywo, a jeżeli słuchacie tego później z Tyflo Podcastu, to oczywiście komentarze polecają się waszej uwadze. Jeżeli macie coś do dodania albo chcecie się podzielić jakimiś swoimi refleksjami, no to śmiało, ta sekcja jest dla was. Wojtku, to pierwsze moje pytanie. Co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby po iPada sięgnąć, żeby sobie iPada kupić? iPhone'a masz, Maca masz, to co, potrzebowałeś dodatkowego klocka do ekosystemu, czy jakieś konkretne powody były?
3: No właśnie, dobrze to ująłeś. Mam Maca, mam iPhone'a, mam też Apple TV, mam HomePod'a, więc rzeczywiście ta układanka... Te puzzle tak się jakoś fajnie sklejają, zapełnia się to miejsce. No i właśnie brakowało mi tak naprawdę takich sensownych, wydaje mi się, urządzeń, tylko właśnie iPada. Troszkę się zastanawiałem, jaki by to miał być ten iPad. Czy R, czy Pro, jeśli Pro, to jaka jego wersja, z którego roku padło na iPada Pro czwartej generacji 11-calowego.
0: Nie, no okej, jakiego, to my sobie porozmawiamy o tym za chwilę. Właśnie, czym się kierowałeś przy wyborze tego konkretnego urządzenia, natomiast jakby właśnie mnie też ciekawi, co w ogóle spowodowało to, że chciałeś tego iPada kupić.
3: Okej. Myślę, że drążysz. Dobrze, dobrze.
0: Oczywiście.
3: trzeba drążyć, trzeba dążyć do tego, aby te pytania były i odpowiedzi na nie były wyczerpujące. Przede wszystkim to, że to jest właśnie jakby dopełnienie tego ekosystemu Apple, tak? Ja większość rzeczy do momentu zakupu właśnie iPada robiłem na iPhonie. Mówiąc większość rzeczy, no czyli słuchanie wszelkiego rodzaju muzyki, podcastów, YouTube'a, to tak jak to się mówi ładnie, konsumowanie treści multimedialnych, to wszystko odbywało się na iPhone'ie i za jego pomocą. Słuchanie książek, tak naprawdę wszystko robiłem na iPadzie, czy jeżeli, na iPhone'ie oczywiście, jeżeli jakieś notatki szybkie trzeba było zrobić, to wszystko odbywało się za pośrednictwem iPhone'a. W moim przypadku dochodzi jeszcze kwestia sportu, czyli wszelkiego rodzaju oglądanie, tak, no, czy też słuchanie treści sportowych. Wszystko to odbywało się na iPhone'ie i generalnie iPhone mi do tego wystarczał, natomiast no, były takie momenty, kiedy chciałem gdzieś szybko wyjść, no a bateria iPhone'a się już poprzez właśnie te rzeczy, o których mówiłem, albo jeszcze inne, o których też mogłem po prostu zapomnieć, wyczerpywała, nie? Ja chciałem gdzieś wyjść,

0: nagle się okazywało, że mam mało prądu w tym akumulatorze i jest problem, tak? Więc stwierdziłem, że fajnie będzie mieć takie urządzenie, na którym będę mógł robić te same rzeczy właśnie na iPhone'ie, a iPhone'owi dać po prostu odpocząć i wykorzystywać go tak bardziej, no może nie jak zwykły telefon, to już bez przesady oczywiście, bo iPhone to iPhone. Natomiast jakby więcej rzeczy chciałem przerzucić na iPada. Więcej tych takich rzeczy, które robiłem na iPhone'ie, chciałem na iPada przerzucić. To jest jedna kwestia.
1: Nie myślałeś, jak rozumiem, żeby sobie po prostu kupić drugiego iPhone'a?
0: Nie. A, okej, okay, dobra. Ty na to patrzysz tak. Nie. Ja stwierdziłem, że jeżeli już właśnie mam coś robić poza iPhone'em, co do tej pory na tym urządzeniu się odbywało, to chcę mieć coś innego. No i tu też chciałem tak, jeżeli to ma być oglądanie, słuchanie meczu, książek, nie wiem, muzyki, etc., to takie właśnie szeroko pojęte konsumowanie tych treści multimedialnych, to niechaj to już będzie w jakimś przyzwoitym wydaniu. No okej, okay, no głośniki iPhone'a są spoko, zgadzamy się co do tego, że one brzmią fajnie. Już
1: Małe urządzenie, to fakt nie są złe.
0: Nie są złe i no, oczywiście, jeżeli ktoś ma iPhony już, gdzie są dwie pary tych gdzie jest para tych głośników, tak? Czyli są one stereofoniczne, bo tam, gdzie był jeden głośnik, to było też no, dość słabe. Te odczucia były te
1: głośnia. Tak, chociaż ta stereofonia to też jest taka nie. Krzywa, mam wrażenie trochę jednak.
0: Ja tutaj, jak właśnie to powiem ci o tym iPadzie, że no, on ma 4 głośniki, tak? Natomiast no. Ja bym nie popadał w jakiś hura optymizm i zachwyt niektórych YouTuberów, którzy twierdzą, że dźwięk cię otacza. Nie no, umówmy się, dźwięk to mnie otacza w kinie, tak? Jeżeli chodzi o głośniki.
1: Albo jak sobie soundbara jakiegoś na przykład kupisz, albo zestaw kina domowego.
0: Zestaw kina domowego. Nie, soundbar to też. No ja mam właśnie HomePoda. Okej, okay, dźwięk jest fajny, ale no on słychać, że on się wydobywa z jednego miejsca, z jednego punktu. Rzeczywiście mam też kino domowe i tutaj no rzeczywiście to już słyszymy, zwłaszcza gdy ta muzyka, gdy ją tutaj podgłośnimy, no to jest różnica w odbiorze. No, natomiast no co 4 głośniki? To nie 2. Więc jakby zdecydowałem się właśnie, żeby to było urządzonko też trochę większe, żebym na przykład mógł ze znajomymi, tak? Czasami są takie sytuacje, że jestem gdzieś u znajomych, chcemy puścić jakiś mecz. Ja mam dostęp do różnych tam, do różnych usług, do różnych platform streamingowych. Oni nie mają. No i żeby gdzieś tam się nie bawić w jakieś udostępnianie na telewizorze, bo to też z tym różnie bywa. Puszczałem na telefonie.
1: Zwłaszcza jak ktoś nie ma Apple TV. To...
0: Znaczy, tam jest pewne rozwiązanie, bo da się na przykład, jeżeli ktoś ma Samsunga, tak, no to na przykład Samsunga, bo chyba też inne telewizory mają to, smart, że one mają funkcję AirPlay. Telewizory firmy Samsung mają funkcję AirPlay, aha, natomiast no to musimy się połączyć przez sieć Wi-Fi, żeby móc jakoś po tym AirPlayu ten ekran, ten obraz przerzucić. Ale no, jakby to bywa różnie.
1: Więcej
0: no,
1: jest kombinacji, nie każdy ma takie konkretne urządzenie, no żeby to wszystko ze sobą działało. No,
0: a jeszcze dostać się do sieci Wi-Fi, wiesz, to też bywa różnie. No i do tej pory puszczałem to, pokazywałem to tym ludziom, tak, no, odtwarzaliśmy to na iPhone'ie. I o ile wiesz, mi wystarczy sam dźwięk i spoko, no to osobie widzącej, czy kilku osobom, no to już jest trochę trudniej oglądać na iPhone'ie, tak?
1: Zwłaszcza jak kilka osób siedzi gdzieś tam przy stole, no to taki no telefon właśnie malutki, to...
0: Coś tam widać, ale to z naciskiem na coś.
1: No dokładnie. I ten dźwięk też w takim przypadku to już nie jest taki szałowy.
0: A, no jasne, kiedy się gada, kiedy się coś tam, wiesz, jakby cały ten pogwar, szum. A poza tym, no wiesz, i tutaj mamy właśnie odnośnie tej wielkości, no to tu jest przekąt na prawie 30 centymetrów, tak? No 28 niecałe, z tego co pamiętam. Więc no nieporównywalnie większa jest ten komfort odbioru tego obrazu. Jeszcze kolejny powód to jest to, że no moja żona, osoba widząca, będzie sobie coś na tym iPadzie taką mam nadzieję, w przyszłości działała i używała go jako po prostu takiego tabletu do rysowania, tak?
1: No tak, a w przypadku akurat rozwiązań Apple, no to bardzo fajne jest takie dzielenie się tego typu urządzeniem w przypadku osoba widząca i niewidoma, bo to jest tak naprawdę kwestia naciśnięcia trzy razy home'a, czy tam...
0: No, w tym przypadku Powera,
1: no, Powera, czy Powera właśnie. No i już po prostu albo mamy voiceovera, albo tego voiceovera nie mamy. I naprawdę nie jest to żaden problem, żeby komuś takie urządzenie dać, nic tam nie trzeba kombinować z wchodzeniem w ustawienia, przełączaniem. To się konfiguruje raz i o tym można zapomnieć.
0: To prawda. No i też nie ukrywajmy, że pewnie są różne rozwiązania, różne firmy mają tablety, które umożliwiają takie rysowanie i tak dalej, tworzenie różnych tam rysunków, obrazków.
1: No tak, to już są takie specjalne tablety graficzne też na przykład, tak, które, do których jest takie piórko, to wygląda jak długopis, taki gruby długopis i potem no się tak po prostu rysuje, tak, po powierzchni
0: takiego
1: tableta.
0: No ale właśnie w przypadku iPadów ogólnie, no to jest naprawdę ponoć fajnie rozwinięte i korzysta się z tego bardzo przyjemnie. Tu mam Apple Pencil i też co... No jest to pewien bajer, tak, że na przykład możemy sobie rysować czy pisać już, nie dotykając w ogóle ekranu. On łapie gdzieś tam z kilku milimetrów, chyba gdzieś, nie wiem, 12 milimetrów. Nad powierzchnią po prostu umieszczamy sobie tego pensila i on już łapie, tak?
1: No, a też ciekawa można sprawa. Go wykorzystywać jako na przykład jakieś urządzenie wskazujące? On jakkolwiek dla nas jest użyteczny?
0: Tego nie wiem, bo jeszcze go nie mam. Jest to ciekawe, jakby to rzeczywiście z voice-overem pracowało. Natomiast też fajne właśnie dla osób widzących jest to, że no, można sobie pisać coś, na przykład notatki, to zwłaszcza studenci sobie chwalą, albo osoby, które w swojej pracy dużo piszą właśnie na tablecie, że piszą sobie, a iPad to, system to przekształca w takie zwykłe... zwykły tekst, tak? Po prostu.
1: Czyli z tych liter pisanych tworzy czarnodruk pisanych, tak naprawdę, no, tak?
0: Tak zwany czarnodruk, tak. I wtedy można to też, nie wiem, wysłać, przesłać, etc., nie? Mhm.
1: No i jest to przede wszystkim potem przeszukiwalne.
0: Dla nas tak, jak najbardziej. No, dla osób widzących pewnie też.
1: Też, oczywiście.
0: No i wiesz, gdybym sobie kupił drugiego iPhone'a, no to jednak bateria w iPhone'ie i bateria w iPadzie, no to są rzeczy nieporównywalne, mi się wydaje. Jednak.
1: No okej, to tak jednak spróbujmy porównać. Na ile czasu starczy bateria w iPadzie? Może teraz już powiedzmy, jaki to jest iPad w twoim przypadku?
0: iPad Pro 4. generacji, 11-calowy. Mhm. Szczerze, okay. To jest mój pierwszy iPad, więc ja po prostu jeszcze gdzieś tam też sam mam. Muszę się zastanowić, tak? O ile w przypadku iPhone'ów to już ta nomenklatura jest nam tak znana, jakby odruchowo, nie? A tutaj no to rzeczywiście trzeba jeszcze zastanowić.
1: No dobra, to jak z tą baterią?
0: No, więc tutaj oczywiście Apple nam tylko podaje, że ona ma pojemność 20 bodajże, prawie 29 WH, czyli watogodzin, tak by to się jakoś chyba czytało. Z tego, co gdzieś czytałem, bo oczywiście wiecie, jak to jest, ktoś te urządzenia bardzo chętnie zawsze rozbiera na części pierwszej i sobie sprawdza, jaka rzeczywiście jest ta pojemność w przełożeniu na mAh, to jest chyba 8000 niecałe mAh. Coś takiego, ale nie chcę tutaj kłamać, do sprawdzenia to jest. No i w takim normalnym użytkowaniu no to iPad wytrzymuje drugi raz tyle, co najmniej.
1: Czyli tak powiedzmy ze dwa dni.
0: No, myślę, że tak spokojnie. Wiadomo, że też zależy, co robimy na nim, jaka jest jasność wyświetlacza i tak dalej. No to jest jakby wszystko oczywiste. Natomiast powiem tak, ja ostatnio gdzieś tam pod wpływem różnych tekstów, różnych podcastów zacząłem inaczej troszkę ładować baterie swoich urządzeń. I ładuję je do 80%. Nie do 100. No i ostatnio gdzieś tam przeważnie właśnie iPada używam do odtwarzania muzyki strumieniowego właśnie przez AirPlay na HomePoda. No to I naprawdę tej muzyki dużo odtwarzam, bo na przykład w Spotify jest bardzo fajna funkcja, że ta muzyka tak naprawdę sobie gra przez cały dzień, bo tam następna playlista, następna, on tam coś dobiera fajnie pod kątem. Także tak naprawdę u mnie muzyka ostatnio leciała przez kilka dni z rzędu, jak sobie pracowałem. No i ładowałem tego iPada chyba 3 dni temu. Aha. Z tych 80%. Jest duża jest różnica. Ale wiadomo, no, każdy używa inaczej. Nie? No, nie będę tutaj mówił, że tak, będzie trzymał, nie, bo ktoś będzie go używał intensywnie, powie, kurczę, no, trzymał tylko jeden dzień, nie?
1: No, dokładnie.
0: Bo jasne jest, że inaczej już on się zachowuje. Powiem tak, kiedy na przykład oglądałem mecze właśnie jakieś, oglądałem dużo YouTube'a, czy jakiś film się puścił, to spokojnie to był jeden cały dzień. Ale nie na zasadzie, że już o tej 16 było 20%, tylko gdzieś tam w okolicach północy jeszcze było spokojnie ze 30%, tak?
1: No to faktycznie, rzeczywiście tutaj ta bateria jest lepsza. Jest.
0: Oczywiście też wiadomo, no ona jest nowa. Jakby mój iPhone ma już prawie 2 lata. Ale i tak, no jest rzeczywiście tutaj większa ta pojemność. No i też inny procesor, tak? Więc to też pewnie ma wpływ na to wszystko.
1: No ale też i inny system operacyjny, który inny jednak potrafi operacyjny. Troszkę więcej. To już jest takie iPad to jest coś pomiędzy Maciem a iPhone'em.
0: No właśnie, więc... ja ci mówiłem też, że on mi przypomina właśnie wizualnie właśnie przypomina mi iPhone'a i tą, Boże, Maca i tą swoją jakby strukturą czy właśnie hierarchią, tak, bardziej może strukturą, tak, tych plików właśnie przypomina mi bardziej Maca, nie? Maca czy ogólnie macOS-a, no.
1: No bo taki był chyba też zamysł Apple'a, żeby coraz więcej dać użytkownikom jednak na iPadach możliwości poczucia tego, że mają w ręku pełnoprawny komputer albo prawie pełnoprawny komputer niż taki tablet, czyli troszkę lepszy telefon.
0: I większy. No wiesz, jeżeli na przykład ktoś sobie chciałby wybrać iPada Pro 12,9, tak, z taką przekątną, czyli prawie 13 cali, no tylko sobie dorzuca klawiaturę tą, no bo nie, ale tą powiedzmy ten Magic Keyboard, no to tak naprawdę ma prawie, że Maca.
1: No tak, to jest ta taka klawiatura, gdzie tego iPada wkłada się jakby w taką ramkę, tak?
0: Tak, i od spodu ma jakby klawiaturę, to sobie można zamknąć jak Maca i...
1: Aha, i działa.
0: Tak, i natomiast ja zupełnie pod... Nie, na to akurat nie patrzyłem, bo mi się bardzo fajnie korzysta z iPada właśnie dotykowo, bo też jest o wiele większa powierzchnia niż na iPhone'ie.
1: No właśnie, o to też chciałem cię zapytać. Czy tobie to nie przeszkadza?
0: Nie, właśnie jest to super.
1: Bo ja powiem szczerze, być może też nigdy o tym nie mówiłem, albo mówiłem może o tym dawno, dawno, dawno temu. Ja z iPadem to miałem tak trochę taki roller coaster jakichś takich doświadczeń. To znaczy, kiedy iPada nie miałem, to wydawało mi się, że będzie super używać większego ekranu.
0: A, okej.
1: Tak. Kiedy iPada miałem, a miałem go dawno, to od razu powiem, to ja miałem bodajże iPada 2, to był tam 2011 rok, czy 12, jakoś tak, więc to już zamierzchłe czasy. Natomiast kiedy ja tego iPada miałem, to okazało się, że tak naprawdę jak ja chciałem coś zrobić, to szybciej mi było sięgnąć po iPhone'a. I to jedna rzecz. A druga rzecz to, że ten duży ekran to naprawdę mi po prostu przeszkadzał. Bo ja mam taki często sposób robienia czegokolwiek na iPhone'ie, że ja z tym telefonem, to ja sobie potrafię na przykład iść do kuchni, coś tam sobie dłubać, tu sobie włączyć w międzyczasie na przykład ekspres do kawy, tu mi się kawa robi, Tu odpiszę na maila, bo ktoś coś chce. Tutaj jeszcze coś tam sobie sprawdzę na fejsie. W międzyczasie coś tam zrobię i powiedzmy w trakcie wycieczki po mieszkaniu, to nagle okazuje się, że kilka rzeczy zdążyłem już po prostu załatwić z użyciem tego telefonu.
0: Z iPadem byłoby trudniej.
1: Z iPadem byłoby i rzeczywiście było trudniej. Ja po tego iPada coraz rzadziej sięgałem, aż w końcu no, okazało się, że tak naprawdę on nie jest po nic. Bo on mi jakby nie dawał niczego w zamian, a przynajmniej nie dawał mi niczego na tyle takiego innowacyjnego, żebym ja po prostu chciał po niego sięgać, a stwierdziłem, dobra, jak mi w sumie bateria się kończy, a korzystam z tego w domu, no to ja sobie po prostu no, mogę go podłączyć, tak? No dobra, i koniec końców tam chyba rzeczywiście była sytuacja taka, że ten iPad gdzieś mi leżał na przykład na stoliku nocnym i do jakiejś tam konsumpcji multimediów, to rzeczywiście on się przydawał, bo to i lepszy dźwięk i faktycznie ta bateria dłużej działała, ale to nie było to i to nie było takie wykorzystywanie tego, jak ja się spodziewałem, że ja po prostu z tego iPada będę rzeczywiście korzystał, iPhone będzie sobie siedział na ładowarce i będę miał zawsze prawie 100% baterii. No to mi się nie sprawdziło totalnie.
0: No jasne, że na przykład wiesz, z racji swojej wielkości ten iPad jest inaczej, czy będzie inaczej wykorzystywany. No nie weźmiemy go sobie na przykład, nie wyciągniemy go sobie stojąc w autobusie na przykład i nie zaczniemy sobie maila pisać. No ja z iPhone'em to bezproblemowo, jakby sobie biorę iPhone'a w dwie ręce i sobie piszę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowania w domu, to nie wiem, no jak dla mnie to nie jest problem. No ale to pewnie każdy jakoś tam inaczej to odbiera. Mi się właśnie fajnie z tego dużego ekranu korzysta, oczywiście no nie trzymając go znaczy inaczej, kiedy trzymam iPada, to przeważnie właśnie trzymam go nie w pozycji pionowej, tylko poziomej.
1: Aha.
0: Kiedy sobie coś przeglądam, czy coś. No i tak samo właśnie, kiedy piszę Braille'em, tak? Bo tutaj też właśnie bardzo fajnie pisze się Braille'em. Oczywiście to wymaga jakby też nauczenia się takiego jakby przestawienia się na tę większą powierzchnię. To jest oczywiste, nie? Natomiast rzeczywiście fajnie się tym Braille'em pisze. I on też właśnie leży w pozycji poziomej na ten. Ja sobie kupiłem do niego takie zwykłe etui za kilka złotych, za 6 dyszek. On ma, to etui jest taką, jest zamykany na klapkę, ma, jakby to być, ta klapka, którą się zamyka, którą się nakłada na tak, ekran naszego iPada, to jakby ona jest łamana w kilku miejscach i dzięki temu można sobie tego iPada jakby...
1: Potem postawić.
0: Tak, postawić w różnych konfiguracjach.
1: Pod różnym kątem.
0: Kątem.
1: Mhm. A to kojarzę, takie tu i miałem podobne.
0: No i właśnie, to też może warto o tym powiedzieć, że on może jakby stać sobie, że w tym momencie jakby oglądamy czy słuchamy coś, ale może też tak jakby leżeć i to jest kąt, ja wiem, 30 stopni chyba, tak bym to określił, 30 stopni chyba będzie najwłaściwsza miara i wtedy możemy sobie spokojnie pisać na tym iPadzie, przeglądać właśnie różne rzeczy. No albo całkowicie płasko też może leżeć.
1: Tak, bo w tym etui, w tej klapce jest kilka takich wyciętych rynienek i po prostu wkładamy w te rynienki brzeg tego iPada, tak?
0: No, to znaczy...
1: I tworzy się kąt.
0: Znaczy inaczej, no to pewnie każde etui jest inne. Moje jest takie, że jakby ja sobie tą... czekaj, powiem tak. Mam... ta klapka jest podzielona na raz, dwa... na trzy takie paski.
1: Tak.
0: Dwa z tych pasków są takie grubsze, a ostatni jest taki dość grubszy, czyli chodzi mi o to, że o szerokość.
1: Tak, ale to właśnie mówię te wycięcia, tak? W te wycięcia wkładasz brzeg krawędzi iPada po prostu.
0: Nie. Ja to, kurczę, jakby to państwu wyjaśnić sensownie. O, mam iPada zamkniętego, otwieram go, wkładam tą klapkę pod iPada i iPad leży płasko.
1: Tak.
0: W tym momencie. Unoszę sobie iPada właśnie do góry, klapka cały czas leży na jakiejś tam powierzchni. Unoszę iPada w górę, biorę ten ostatni, najwęższy paseczek z tej zamykanej części i po prostu stawiam na nim iPada. I tyle.
1: A, okej, okay, w ten sposób.
0: I tyle. A jeżeli chciałbym go postawić... I tu mamy kąt 30 stopni. Gdybym go chciał postawić, tak jakby frontalnie do mnie, żeby on stał, to muszę go sobie postawić, jakby biorę go za tą dłuższą krawędź, tą, na której mamy w tym momencie przyciski regulowania głośności. Mam tego iPada tak jakby przed sobą, trzymam go w ręce i sobie jakby z tyłu te podkładki zaginam do środka. Tam jest też magnesik, łapię
1: i jest.
0: To, i on teraz sobie stoi. Tak naprawdę. Więc tak to wygląda. To etui naprawdę można sobie zobaczyć tam w różnych sklepach.
1: Tak, ja podejrzewam zresztą, że tych etui jest sporo różnych i to sporo. Każdy sobie coś tam będzie mógł wybrać, bo to i też materiał różny jest. Są takie jakieś zwykłe materiałowe, plastikowe.
0: To jest taka ala skóra, powiedzmy, taka.
1: Tak, rzeczywiście. To Wojtku, to chciałbym cię teraz zapytać o to, właśnie wrócić do tego pytania, na jakie próbowałeś odpowiedzieć na samym początku. Dobra, naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie jak to z tym wyborem iPada u ciebie było. No bo iPad Pro to jest jednak urządzenie drogie, są tańsze. I mam wrażenie, że dla niewidomych to chyba jednak, jeżeli ktoś rozważa iPada, to pierwszym wyborem będzie jednak coś tańszego, chyba że się mylę.
0: Znaczy... No to trochę racji w tym masz, ale z drugiej strony w ogóle urządzenia od Apple są drogie.
1: A nie, no to...
0: Więc wiesz, na ten problem można spojrzeć pod różnymi kątami. Ja powiem w ten sposób, że ten iPad tak naprawdę kosztował mnie tyle, co jakiś czas temu jeszcze kosztował mnie iPhone. Więc stwierdziłem tak, okej, cena ceną, natomiast stwierdziłem, że właśnie, to może powiedzmy czemu iPad właśnie Pro, tak?
1: Jakby połączymy to. Dokładnie.
0: Bo cena ceną. Ja teraz nie pamiętam, jak te ceny się wahały, spróbuję sobie przypomnieć, bo generalnie tak, jakby rozważałem zakup, czy wybór mój skupiał się albo na iPadzie R, tym najnowszym piątej generacji iPadzie, sprzed roku też, tak, chyba, o ile dobrze pamiętam, albo właśnie na iPadzie Pro. Od razu odrzucałem tę wersję 12,9, bo to było dla mnie za duże już. Ta przekątna była za duża, to już jakby bez przesady, nie?
1: Jasne.
0: W moim przypadku przynajmniej. iPad Pro tej czwartej generacji jest też sprzed roku. No ale teraz tak, co mnie przekonało, to przede wszystkim... mnie przede wszystkim przekonało obecność Face ID na pokładzie iPada Pro. W tym iPadzie Ergo nie mamy cały czas, jest biometria za pomocą odcisku.
1: Jest Touch ID. Tak, jest Touch ID. W tym momencie podejrzewam, że co niektórych to właśnie to przekona, że taki iPad z tym Touch ID będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. No ale oczywiście to wiadomo, ilu użytkowników tyle potrzeb.
0: Tak, i właśnie to jest też z drugiej strony fajne, że...
1: Ja powiem szczerze, ja też naprawdę już w tym momencie ten iPhone, którego ja używam, to już jest mój drugi iPhone z Face ID. I tak, naprawdę dla mnie absolutnie nie jest jakimś problemem korzystanie z tego Face ID.
0: No ja nie cierpię już Touch ID, wiesz co, mokre palce, zimne palce.
1: Ja już tak dawno używałem tego Touch ID, że ja już nawet nie pamiętam, jak to jest nawet. Powiem szczerze.
0: I nie pamiętam, bo
1: jakoś
0: gdzieś tam...
1: Nie tęsknię.
0: No i wiesz co, ja mam styczność jakiś czas, czas z iPhone'em jeszcze szóstej generacji, no ale to po prostu nie, no to nie, mi to się właśnie nie podobało, że miałem brudne palce gdzieś tam, miałem zimne palce, miałem mokre palce na z deszczu od choćby, no już był problem. No, ale jakby powracając do tematu, mnie przekonało Face ID, w bardzo dużym stopniu, ale też procesor, bo tu mam już M2, w erze jest M1. To, że gdzieś tam, no wiadomo, to dla mnie to pewnie nie ma aż takiego znaczenia, ale właśnie bardziej pod kątem właśnie osoby widzącej to może mieć, to wszystko pewnie będzie miało jakieś większe znaczenie tam przy, nie wiem, renderowaniu filmów, etc., nie? Co tam jeszcze było takiego, co mnie... Aha, no i właśnie głośniki. No tak, bo właśnie w erze mamy tylko dwa głośniki. Ja stwierdziłem, że jeżeli już iPad, jeżeli coś takiego większego niż iPhone, no to niegoż to będą cztery głośniki, tak? A nie dwa. Bo jeżeli chodzi o kwestie pojemnościowe, to warto też wiedzieć, że iPady Pro mają tam do 2 TB. Ja sobie wziąłem 256. Bo aż tyle miejsca nie jest mi potrzebne. No, a na przykład gdyby ktoś chciał więcej, no to w erze już tylko się zatrzymujemy na tych 256 gigach. Tam nic więcej nie osiągniemy.
1: No jasne.
0: Tutaj możemy do 2 TB sobie rozszerzyć. Co ciekawe, do 512 gigabajtów pamięci RAM mamy 8 giga tej pamięci operacyjnej. A powyżej mamy już 16 giga RAM, tak? I to jest też ciekawe na przykład. Ale ja stwierdziłem, że gdzieś tam na te dane wystarczy mi spokojnie 256 i
1: tak. No tak, a tej pamięci operacyjnej znowu też aż tak wiele nie będziemy potrzebować, no jednak mimo wszystko iOS czy iPad OS
0: dobrze
1: sobie
0: zarządza.
1: Tam zarządza. Tak, dokładnie, więc to też nie będzie
0: spoko?
1: Jakiś problem.
0: No i co? I też z tego, co pamiętam, różnica nie była aż tak duża cenowa. Nie chcę teraz gadać głupot, ile to było, ale to nie była aż taka dla mnie duża różnica, żebym skusił się na tego era.
1: A co z łącznością? No bo mamy iPady z modemem i bez modemu, prawda?
0: Tak, ja też sobie wziąłem na przykład iPada bez cellular i bez GPS-a, no bo jakby łączność, wystarcza mi łączność Wi-Fi, która na ogół, jak dobrze wiemy z poprzedniego podcastu, na ogół nie szwankuje u mnie w domu. No jeżeli już zastrajkuję, no to mam tego hotspota. No, ja nie używam tego iPada gdzieś tam w trasie, w sensie, znaczy nawet jak go będę używał, nie wiem, gdzieś tam w pociągu czy coś, to tam i tak się nie łączę, bo wiadomo, jak to jest z internetem w pociągu czy gdzieś tam, tak, to bywa też różnie, więc, no a nie będę na nim też, nie wiem, chodził z nim jako GPS-em, tak, no bo to średnio takie wygodne trochę jest.
1: No trochę za duże to na spacery.
0: Trochę, no właśnie, nie, znaczy no, teoretycznie mógłby on być w torbie i tak dalej, ale do tego typu zadań to ja mam iPhone'a. Tutaj w zupełności mi wystarczyło to Wi-Fi.
1: No tak, a za modem dodatkowo się jakoś tam jednak płaci, prawda?
0: Tutaj pamiętam, bo to mnie jakoś tak zapadło w pamięć, to był 1000 różnicy, więc no kurczę, sporo.
1: Dokładnie.
0: Za to pewnie mógłbym sobie kupić większą pojemnościową wersję, ale też jakby mówię, no nie było mi to gdzieś tam potrzebne.
1: Tym bardziej, że ta karta SIM to naprawdę w iPad.
0: Aha, no i właśnie, konieczność opłacania kolejnej karty SIM.
1: No właśnie, no to
0: internet, no to trzeba...
1: To oczywiście.
0: Albo eSIM, okej, okay, ale no to trzeba...
1: Ale też trzeba.
0: Jednak co miesiąc płacić.
1: Tak, też trzeba za to zapłacić i ta karta jest jakaś taka, no jednak ograniczona, tak? Tam nie ma pełnego jej wykorzystania. Tam na iPadzie nie odbierzemy sobie telefonu. No okej, okay, więc już wiemy, na co się zdecydowałeś i dlaczego. To teraz może kilka słów o konfiguracji takiego naszego pierwszego iPada.
0: Możesz o...
1: Aha.
0: Dobra, bo o wymiarach, bo żeby też jakby uzmysłowić naszym słuchaczom te wymiary tego iPhone'a, tego iPada, nie?
1: No mówisz coś o przekątnej 30 centymetrów,
0: no,
1: tak?
0: To jest niecałe chyba 28, bo to jest 11 cali, więc cal ma 2,40... ile? 4 chyba? Czy coś w tych okolicach. No to jak sobie to przetegowałem, przełożyłem na centymetry, to jest I20 chyba niecałe 8 centymetrów przekątnej. No to jest dość sporo, nie?
1: No taki mniejszy laptop bym powiedział, tak?
0: No, jeżeli ktoś na przykład ma właśnie, czy miał iPada, Maca 13,3, tak? Bo to takie są Maki. I jak ja teraz sobie przykładam tego właśnie.
2: Orientacja pozioma na zewnątrz.
0: Okej. Okay. To na... Okej. Okay. On tam będzie mówił, że coś się... A, właśnie.
2: Orientacja
0: się też zmienia. To powiem tak. Jak sobie go przyłożyłem do klapy Maca, no to tak naprawdę... Jeżeli chodzi o wysokość, to była prawie cała, o tam brakowało może 2 centymetrów. To była cała jakby szerokość, cała szerokość tego Maca, a jeżeli chodzi o długość, no to już brakowało więcej, nie wiem, tak z 5 centymetrów. Ja pamiętam, że ja potem mogę te wymiary sprawdzić. Pokażemy, jak się z Safari na przykład korzysta, to sobie sprawdzimy, bo szczerze wszystkiego to nie pamiętam, ale pamiętam właśnie, że grubość to jest 5,9 mm chyba. No czyli niecałe 6 cm, tak?
1: To znaczy, czekaj, 50 chyba, czy czekaj, bo centymetr no to jest 10 mm.
0: Aha, nie, w sensie pół centymetra grubości, tak by to
1: no,
0: chodziło?
1: Pół centymetra, tak, no bo 6 centymetrów to by było dość grube.
0: To by było trochę dużo, tak, masz rację. To chyba starsze iPady, tak, dużo starsze. No, więc tak to, ale mówię, sprawdzimy sobie, jak będzie ten, pokażemy, jak też się w tym Safari pracuje, myślę, i sobie sprawdzimy te dokładne wymiary. Natomiast tak, ty pytałeś, Michale, o to, przypomnij, o co pytałeś, jak...
1: Pytałem pierwszą konfigurację. I czy jeżeli my mamy tego naszego iPhone'a na przykład, to czy z niego jakiś na przykład backup nam się do czegoś przyda? Te dane? Czy wszystko trzeba ustawić od nowa?
0: Ja powiem tak. Ja w ogóle tego iPada sobie aktualizowałem, znaczy konfigurowałem go w Macu będąc, w McDonaldzie. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że oczywiście jak go sobie włączyłem, załączyłem voiceovera, trzeba było wybrać tam co tam trzeba było. On tam zaczął gadać po...
1: W różnych językach świata.
0: Tak, w różnych właśnie, dokładnie. Więc trzeba sobie było wybrać nasz język, nasz region, jak tutaj Polskę, Europę. I potem iPhone wykrył, że jest właśnie włączony iPad i przebiega konfiguracja. Zapytał, czy chcemy skonfigurować. Ja dałem, że tak. I część rzeczy z iPhone'a się jakby przeszła na iPada, tak? Jakieś tam ustawienia voiceovera na przykład się zapisały, co tam jeszcze było, jakieś hasła, wszelkiego rodzaju hasła, pęk klucz i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy przeszły, tak? Natomiast w momencie, kiedy miałem właśnie do wyboru, czy chcę przenieść dane z innego iPada, czy tam i tak dalej, no to nie, to jak kliknąłem sobie otwórz z backup, no to pokazało mi tylko backup iPhone'a, no więc nie było możliwości jakby, żeby sobie tego, ten backup iPhone'a wgrać na iPada.
1: No tak, bo to już też inny system operacyjny.
0: Inny system, tak. Więc po prostu jakby dałem, że go sobie sam skonfiguruję. Natomiast tak jak mówię, tam jak już sobie wszedłem, to okazało się, że pęk kluczy, wszystko było przeniesione, że hasła Wi-Fi, to wszystko było zapamiętane.
1: Lista aplikacji?
0: Nie, aplikacje sobie musiałem sam zainstalować z poziomu App Store'a. No nie wiem, co tam jeszcze takiego, co tam jeszcze. Musiałem też sobie dodać konta pocztowe, tak? Mhm. No, ale to chyba wszystko. Tak bardzo to fajnie przecież. Nie było to dużo roboty. Znaczy, no więcej może, najwięcej chyba właśnie zajęło mi to pobieranie aplikacji.
1: No tak, pobieranie i też jakieś tam, powiedzmy, konfigurowanie, bo skoro te ustawienia nie przeszły...
0: Wiesz co, powiem ci na przykładzie Spotify'a, bo teraz go sobie instalowałem, tylko go zainstalowałem i to było wszystko. Jakby nie musiałem się w ogóle logować, nigdzie, ten...
1: Aha, czyli nie musiałeś się logować.
0: Nie.
1: Czyli jakieś pewne dane gdzieś tam...
0: Tak, przenosiły się między tymi urządzeniami, no... Właśnie, te kwestie w VoiceOverze. Oczywiście nie wszystko, bo też warto tu powiedzieć, że tutaj mamy na przykład możliwość konfiguracji gestów dla większej ilości palców. No bo tutaj na iPadzie możemy nawet 5 palców używać, więc siłą rzeczy na iPhone'ie nie miałem tego, więc nie miało się co skopiować, tak, jeżeli chodzi o ustawienia. Mhm. Była taka rzecz, która mnie zaskoczyła niemile, że przez chwilę nie miałem w głosach, nie miałem innych głosów poza Zosią. I pomyślałem sobie, no kurde, nie, co to ma być? Nie ma tutaj głosów Krzysztofa ani Ewy. Niemiła niespodzianka. Natomiast okazało się, że po prostu on tam sobie jeszcze dociągał coś i za chwilę to się pojawiło, wskoczyło i wszystko było okej, tak? Co mnie jeszcze zaskoczyło, tak, to jak już o tym mówimy, że na przykład no tutaj na iPadzie nie ma haptyki, tych odpowiedzi haptycznych. I to jest to coś, do czego się już przyzwyczaiłem, ale na początku tak czułem się dziwnie. I z tego tytułu, ponieważ ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja dźwięków nie używam, tych nawigacyjnych, ale z tego tytułu niektóre sobie dźwięki załączyłem. Niektóre sobie dźwięki włączyłem, bo...
1: Jednak się przydają.
0: Przydają się, tak. Tutaj rzeczywiście trzeba oddać, że się przydają. No, ale właśnie nie ma tej haptyki i to jest dziwne. Nie wiem, czemu tak jest, czy to może będzie wprowadzone w jakichś tam następnych wersjach. No tylko pytanie, czy jest silnik,
1: czy to w ogóle jest silniczek wibracyjny, bo no może właśnie. Po prostu nie ma.
0: No właśnie, bo jeszcze w ogóle to może zamknijmy ten temat pierwszej konfiguracji, że ona była prosta. Tak naprawdę, jeżeli ktoś już ma iPhone'a jak już ktoś konfigurował sobie iPhone'a wcześniej z innego iPhone'a, no to jest bajka. To jest naprawdę, nie trzeba się przy tym za dużo natrudzić, tak? To jest naprawdę łatwe, proste i przyjemne. Natomiast może powiedzmy też o tym, jak ten iPad wygląda, co on gdzie ma.
1: Ma, dokładnie, bo też te iPady się różniły na przełomie swoich wersji. Ja pamiętam swojego, że on miał tak naprawdę, miał przyciski do regulacji głośności, miał taki jeszcze jeden dodatkowy przełącznik, miał ten przycisk Power i przycisk Home. To pamiętam. A jak to wygląda teraz?
0: No właśnie, ja też pamiętam, że ten przełącznik, taki suwak, tak, gdzie na iPhone'ie...
1: On był dwupozycyjny, więc tam...
0: No suwak.
1: Bardziej taki przełącznik po prostu.
0: Ten, który na iPhone'ie wycisza nam jakby... włącza nam wyciszenie, tak?
1: Tak, a tu pełnił rolę przede wszystkim blokady...
0: Dźwięk w ogóle też.
1: Blokady orientacji.
0: A, obloty ekranu.
1: Tak.
0: Okej. No, to na iPadzie, jeżeli go sobie trzymamy... pionowo, w takim właśnie jakby ułożeniu, jak go, no nie wiem, no to wszystko zależy, jak go wyjmiemy, ale jeżeli go trzymamy w ten sposób, w ułożeniu pionowym, port USB C, dodajmy, co ciekawe, co ważne, znajduje się na dole, tak? To prawa krawędź iPada, w jej górnej części są dwa przyciski do regulacji, do zmiany poziomu głośności. Tak? W górę i w dół.
1: Aha.
0: Na górnej krawędzi mamy przede wszystkim przycisk właśnie power, czyli ten zasilający przycisk, którego jak sobie wciśniemy trzy razy, no to się włączy, bądź wyłączy voiceover. Oczywiście w zależności jak sobie ten, bo też to można jakby sobie przepisać, tak? To mogą też się inne rzeczy wydarzyć. O tym też warto pamiętać.
1: Na przykład dalej dla słabowidzących powiększenie można sobie
0: na przykład może się włączyć zoom albo jakaś inwersja kolorów, co tam sobie chcemy. Dalej mamy maskownicę właśnie od głośnika. Później są takie jakby trzy wejścia, takie trzy dziureczki. One właśnie, to jest ten, zapomniałem nazwy, ale tam jest taki port, do którego się podłącza jakieś urządzenia, na przykład klawiaturę zdaje się, tą właśnie. I
1: jakiś
0: później...
1: dok taki. Jakiś...
0: Mam to Safari zapisane, jak będziemy to sprawdzimy, bo to jest taka Dobra. Dziwna nazwa, która jeszcze w pamięć nie zapadła, przyznam się szczerze. I później mamy kolejną maskownicę od głośniczka. I teraz i to jest tak, czyli mamy już ten i znowu krótszy bok na tym, ten na którym jest port USB-C.
1: Czyli krawędź, czyli dół. Tak jakby.
0: No tak, dół, to jest ta krótsza krawędź, no bo jakby głośniki mamy na dwóch krótszych krawędziach, tak? Aha. Naprzeciwko siebie, równoległych do siebie.
1: Jasne.
0: Dwa głośniki po dwóch stronach. No i właśnie, to mamy tylko wejście na ten USB-C, Thunderbolt, albo no i po lewej i po prawej stronie maskownicy od głośników. Gdyby to był ten iPad właśnie z kartą SIM, czyli ten z tym cellularem, to na tym boku dłuższym, gdzie są klawisze do regulacji głośności, byłaby też tacka.
1: Czyli ten jeden bok, ten lewy bok iPada, tak jak opisujesz, to tam nie ma nic, tak?
0: Czy... Nie. Moim zdaniem nic tam nie ma. Tam by właśnie wchodziła ta klawiaturka. Ta klawiaturka by wchodziła keyboard, ten na przykład Magic Keyboard, tak?
1: Aha.
0: Gdyby.
1: Czyli teraz już nie mamy tego dodatkowego przełącznika.
0: Nie. Nie ma tak naprawdę, tutaj nie ma żadnych przełączników. Aha. Są tylko tak naprawdę trzy klawisze, tak? No bo głośniej, ciszej.
1: I power.
0: Jasne. Czyli na przykład, jeżeli sobie chcemy wyciszyć iPada, dźwięki w iPadzie, te dźwięki, które na przykład właśnie odpowiadają za przychodzące połączenie, za co tam jeszcze, jakieś tam, no dźwięki w iPadzie, tak? Nie te dźwięki nawigacyjne.
1: Tylko
0: mamy
1: po prostu
0: wojsowe,
1: dzwonek, no, powiadomienia, dzwonek, alarmów.
0: Powiadomienia, różne. Tak. No to musimy sobie wejść do centrum powiadomień i wtedy sobie tamto na ikonce przełączyć, kliknąć.
1: Okej. Okay. To w takim razie teraz zapytam, co z Home'em? Czy jest podobnie jak w przypadku iPhone'a? Podobne gesty, czy jakoś inaczej?
0: Aha, no jeszcze tak, bo Home'a nie ma, w sensie nie ma tego jakby fizycznego przycisku. Tak?
1: No, mamy ani, ani fizycznego, ani haptycznego, jak rozumiem.
0: Tak, znaczy...
2: Dom, ekran zmiany aplikacji.
1: Aha.
0: Okej, okay, dobra.
2: Audioteka, Roborock.
0: To jeszcze dodajmy jeszcze, bo to jest też ważne dla osób niewidomych. Ja sam się na tym złapałem, słuchajcie, że kamera Face ID, ten kamera i te czujniki Face ID są umieszczone na górnej, krótszej krawędzi. Jeżeli trzymamy, tak jak opisałem, jeżeli iPada trzymamy portem ładowania do dołu, tak? W pozycji pionowej. Czyli tak, to wygląda tak, jak w waszych iPhone'ach z Face ID. Okej?
1: Okay? Okej, czyli po prostu, czyli jest tam na tej, w tej górnej części.
0: Tak, w tej górnej części, na tej krótszej krawędzi. Co to oznacza? Jeżeli sobie obrócimy, tak jak ja teraz, tego iPada w ten sposób, że to jest pozycja pozioma, wyjście USB jest po prawej stronie, tak? Mhm. No to kamera jest po mojej lewej stronie, tak? Na krótszym boku.
1: Tak.
0: Kamera, Face ID. Aha. I ja na początku, na przykład jak sobie iPada odblokowałem, czy zatwierdzałem coś, to mnie, kurczę, chyba coś to Face ID oś tak dziwnie działa. Nie działa.
1: Gorzej, na iPhone'ie lepiej.
0: Gorzej, na iPhone'ie lepiej. A żona mówi, no tak, bo je ręką zakrywasz.
1: Także pamiętajcie, odsłonięta kamera zawsze łapie więcej.
0: Tak, tak, ale to jest tylko kwestia, no już jakby uświadomienia sobie pewnych faktów i potem jest spoko. I teraz właśnie, pytałeś o gesty. No jeżeli chodzi o te takie gesty, o których ty mówiłeś, no to ja teraz wykonuję gest od dołu.
2: Ekran zmiany aplikacji.
0: I mamy ekran zmiany aplikacji.
1: Czyli po prostu ten tak gest wykonujemy dokładnie tak samo. I żeby żeby odblokować, to musimy najpierw wcisnąć power, tak?
0: I tak i nie, bo możemy sobie w opcjach zaznaczyć, że stuknięcie nam wybudza ekran.
1: Aha.
0: I kamera szczytuje, tak, naszą twarz i tyle.
1: Jasne, jasne.
0: I ja tak mam, bo szczerze, ja bardzo rzadko używam tego bocznego przycisku. Chyba, że coś kupuję, to wtedy muszę, tak?
1: No tak, Apple Pay.
0: Albo płacę, to wtedy zatwierdzam i to jest tyle, słuchajcie. Jeszcze troszkę, jak już jesteśmy przy tym ekranie.
2: Slider. Slider. Ekran zmiany aplikacji.
0: To tutaj warto powiedzieć, że to wygląda trochę inaczej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie my sobie jakby

0: tyle możemy zrobić, tak? No możemy jakby tylko sobie lewo, prawo.
1: Jest po prostu lista.
0: No nie, to nie jest... To nie jest chyba moim zdaniem lista, bo my po prostu te aplikacje przerzucamy w lewo bądź w prawo. Taki bardziej, nie wiem, to znaczy, slider,
1: to czy... znaczy, wiesz, no przerzucamy, po prostu, tak wiesz, lista, powiedziałem to na zasadzie takiej umownej, że no mamy jakiś zbiór tych aplikacji i po prostu palcem przesuwamy się, tak, po kolejnych elementach tej.
0: Bo
1: tej
0: one, Michał, listy. Wyglądają w ten sposób, jakby to były, na iPhone'ie ta aplikacja wtedy jest na cały ekran, tak jakby prawie, że, aha. I wygląda to jakbyś, nie wiem, przerzucał kartki.
1: A okej, okay, bo ty mówisz z perspektywy wizualnej. Dla mnie to po prostu, wiesz, z perspektywy voice-overa.
0: A, no, no tak.
1: To mam, wiesz, no to mam listę i po niej sobie lecę, tak? Pyk, pyk, pyk, pyk.
0: A okej, okay, dobra,
1: i
0: rozumiem.
1: Już. No, no o to, tak. O to mi, o, widzisz, o to mi chodziło.
0: O widzisz, no. Natomiast tutaj na iPadzie to wygląda, że też oczywiście możesz sobie...
2: Safari. Poczta, przychodzą Safari, tyflazum.
0: Swajpować.
2: Safari, poczta, Spotify, poczta.
0: Ale warto, aha, wiedzieć, aktywne, że możemy dostępne też sobie czynności eksplorować, ponieważ...
2: Spotify, aktywne.
0: Ja teraz sobie jeszcze dostępne palcem...
2: Poczta, przychodzące, aktywne. Spotify,
0: w górę,
2: aktywne,
0: w dół, Safari, w lewo, w prawo.
2: Zoom, aktywne. YouTube, aktywne. Flask Store.
0: Ponieważ te ikonki dostępne są czynności takimi dużymi kafelkami, takimi kwadracikami i mogę sobie... One są jakby wyświetlane, tak, w tym ekranie ostatnich aplikacji. Tutaj już nie przerzucamy jakby kartek w książce, tylko mamy na ekranie chyba sześć. Mamy raz,
2: YouTube aktywne,
0: dwa,
2: poczta,
0: trzy,
2: Zoom aktywne, Flask Store aktywne, Spotify
0: pięć,
2: aktywne, Safari
0: i sześć.
2: Podcast.net i cztery inne karty. Aktywne.
0: Tak? Nie wiem, czy to jest jakby jasne.
1: To jest jasne, ale wiesz co?
0: I to jest fajne. No,
1: ale,
0: no, no,
1: ale wiesz co ci powiem? Na iPhone'ie też masz, tylko mniej. Masz, zdaje się, trzy.
0: No nie.
1: No
0: masz
1: ja...
0: tylko jedną.
1: Ja to teraz sprawdziłem.
0: Znaczy, no czekaj, odpalam sobie. No i mam tylko pocztę. Muszę przerzucić palcem w lewo albo w prawo.
1: Ale, no, a to zaraz ci pokażę. Zaraz ci pokażę, jak to
0: chyba
1: wygląda.
0: Chyba, że o czymś nie wiem.
1: No właśnie,
0: się nauczę.
1: Ja się też dziwiłem. Nie to, powiem tak, nie to, żebym jakoś to, no, chciał wykorzystywać, bo... Tak szczerze powiedziawszy, to jest to taka trochę sztuka dla sztuki.
0: Dla sztuki, okej, okay, no.
1: Ale już sobie tutaj tylko przełączę. O, proszę bardzo. I patrz. I mam teraz... O, mam teraz... chodzę sobie, powiedzmy, palcem tam lewo-prawo, ale kładę też palec na ekranie i...
3: Facebook, aktywny. Ustawienia, aktywne, Facebook, aktywne.
0: Dostępne. I jak rozumiem, możesz sobie eksplorować ekran, tak?
1: Tak.
0: A jak to zrobiłeś, bo to jest ciekawe.
3: Facebook, aktywne.
1: W sumie...
3: Facebook,
0: bo to jest jakby pytanie, jak to...
3: Dostępne czynności, Facebook, aktywne, ustawienia, telefon, aktywne.
0: Jak ty to...
1: No po prostu położyłem palec i przesuwałem, jakby wiesz, w lewo i prawo.
0: No tak, ale ja też tak robię i... Ty masz iPhone'a jakiego?
1: 13.
0: No to tak jak ja, no i ja tak nie potrafię zrobić.
1: No to widzisz, ciekawe. Ciekawe, bo tylko to zależy, jak ktoś ma jakiś pomysł, to dajcie znać.
0: Robisz gest, tak?
1: Tak.
0: Przeciągasz sobie?
1: Nie, po prostu no, palcem. Jednym palcem przesuwam po...
0: Nie, ale poczekaj. Masz ekran główny. Tak, przykładowo.
1: No.
0: Przeciągamy sobie w górę od dolnej krawędzi.
1: Aha.
0: Tak?
1: Tak.
0: I mamy ekran,
1: tak,
0: zmiany aplikacji.
1: Tak.
0: Okej, okay, no i teraz... No ja mówię, no i jeżdżę po ekranie i cały czas, tylko poczta, aktywny.
1: A ja sobie jeżdżę po ekranie.
3: Facebook, aktywny. Facebook, ustawienia, aktywny. Facebook, aktywny.
1: I mam co najmniej dwie.
3: Facebook, aktywny, ustawienia.
0: O, to wiesz co, on mi tam wyłapuje z boku. O, on mi tam wyłapuje z boku WhatsAppa. Ale to... Ale to, no to cały, tego WhatsAppa tam nawet nie widać chyba z tego, co mi się wydaje.
1: A to wiesz,
0: to jest taka jakby boczna krawędź.
1: No to po prostu być może to zupełnie przypadek,
0: może,
1: że da się
0: może
1: tak
0: o tym
1: zrobić.
0: Mówimy, może...
1: Tak, tak.
0: A masz iPhone'a 13 Pro, czy...
1: Nie,
0: czy,
1: zwykłą...
0: Małego,
1: tak,
0: w sensie, okej.
1: Okay. Zwykłą 13. No być, może każdym... być może jest to przypadek i na pewno na iPadzie działa to lepiej. To bo jest znaczy, po prostu większy ekran.
0: Jest większy ekran, no. Działa to inaczej, o tyle, że właśnie, że mamy sześć aplikacji, kafelków i wiesz, po pierwsze, no oczywiście dla osób widzących to jest szybciej,
1: jasne,
0: ale my też sobie możemy na przykład, wiesz,
2: Flask Store, aktywny.
0: Troszkę szybciej, wydaje mi się, czasami na coś najechać, zwłaszcza jeżeli sobie ten układ

0: gdzieś tam zapamiętany. A co ważniejsze,
1: kontakty.
0: Że na dole mamy dock. To jest też to.
2: Nawet
0: to różni...
2: kiedy jesteśmy w tym app switcherze, tak? W tym ekranie zmiany aplikacji.
0: Tak. To jest właśnie to, co różni chyba właśnie iPhone od iPada, że mamy dock.
2: Tak, to na pewno.
0: I w tym docku ja sobie tak zrobiłem, że większość aplikacji poprzypinałem i.
1: App Store.
0: Mam.
1: Ustawienia. Kontakty. Wiadomości. Jest Safari.
0: Takie rzeczy.
1: Poczta.
0: Najczęściej używane.
1: Skype. Outlook. Notatki. Voice Dream Reader. Sugestie. YouTuber.
0: No i oczywiście są tam też sugestie, nie?
1: Zoom. Spotify.
0: A teraz już jestem na tych Spotify, dużych kafelkach.
1: Safari. Tyflopodcast.
0: Więc gesty są podobne. Jest Zoom. Tylko, jeżeli chodzi o ten taki gest wywoływania tego ekranu, tego od tego przyciągania od dolnej krawędzi, no to jest gest, którego nie wiem, czy jest na iPhone'ach, ale ja go nie potrafię jakoś ogarnąć, bo chodzi tutaj o to współdzielenie ekranów. Tak? To, o czym też kiedyś chyba chwilę tam sobie mówiliśmy, że możemy sobie, będąc na przykład w aplikacji Safari, zrobić taki split view, chyba tak to się nazywa, i podzielić sobie ekran na pół i wtedy na lewej stronie mamy na przykład Safari, a na prawej mamy notatki na przykład, bo sobie coś chcemy notować, tak?
2: Aha.
0: I wtedy, żeby właśnie to zrobić, to musimy troszkę inny gest wykonać, bo musimy przejechać sobie od dołu i potem w oddolnej krawędzi w górę i potem znowu w dół, żeby właśnie wywołać tą tak zwaną wielozadaniowość w iPadzie.
2: To może pokaż, jak to działa w praktyce.
0: Dobra, tylko jeszcze zanim jeżeli chodzi o gesty, to sobie można je przepisać. Ja także jakby się też proszę nie sugerować tym, co ja tu będę robił, bo ja dużo gestów mam po prostu skonfigurowanych pod siebie, tak?
2: Aha.
0: I to jest fajne, że tą personalizację sobie można dokonać, także jakby się tym proszę nie sugerować.
1: Polecam Box Go.
0: Patrzę sobie, w tym ja sobie policzyłem, ale sobie przypomnę, bo generalnie w takim właśnie ułożeniu, czy to pionowym, czy poziomym, zmieści nam się, słuchajcie, raz... Chyba tak, 30 ikonek. Także też dość sporo w ogóle.
2: Na jednym ekranie.
0: No
2: to już jest tak. Sporo.
1: Telegram.
0: Tak, myślę, że 30. I to właśnie niezależnie od tego, czy on będzie pionowo, czy poziomo. Aha, właśnie, jeszcze co jest fajne, bo nam to przez przypadek wyszło, że niezależnie jak obrócimy naszego iPada, to on się dostosuje. Ta orientacja ekranu. I to mogę pokazać zaraz, że niezależnie jak on będzie odwrócony, zawsze będzie OK. Na iPhone'ie to już tak nie wygląda, bo chyba z tego co pamiętam, a mogę się mylić, ale tutaj jest jakby, w tym momencie jest poziomo.
1: Wrócona, nocnej nie było.
0: Teraz jest pionowo, w ten sposób, że port USB jest u góry. Teraz jest po prawej. Teraz jest klasycznie, czyli na dole. Nie wiem, czemu nie mówi. Przestał.
1: Strona 1.1. Regulacja.
0: A teraz port USB jest po prawej, po lewej stronie. I niezależnie od tego on się przedstawia i wszystko jest jakby dopasowywane do tego układu.
2: I za każdym razem zachowuje się tak, jakbyś go miał w jednej konkretnej pozycji, tak?
0: Aha, dokładnie. Wszystko się przestawia. Dlatego też warto mieć w tym momencie, jak ktoś korzysta z Braille'a, to warto wtedy mieć odblokowaną tą orientację, bo ona nam się też przestawiła. Bo jak nie, no to spotka nas niespodzianka, nie mimo, tak?
2: No tak.
0: Jeszcze nie wiem, czy Michale, zanim może pokażemy to współdzielnie, właśnie pokazałbym, jak to wygląda z tą... bo mówiliśmy, że na iPadzie troszkę to wygląda tak, jakbyśmy już Maca, już taki właśnie komputer, nie?
2: No tak, mówisz, że masz takie skojarzenia, że to już jest w zasadzie Mac, a nie przerośnięty
0: właśnie,
2: iPhone.
0: Że ta struktura plików właśnie jest podobna, więc pokażmy może.
1: Dok, ustawienia, okay. Kontakty, ustawienia.
0: Na przykład ustawienia.
1: Ustawienia, to urządzenie, ustawienia.
0: Na iPhone'ie mamy wszystko w jednym drzewku, jeśli tak się mogę wyrazić, tak?
2: No, zgadza się.
0: A tutaj na, mamy po lewej stronie jedno drzewko.
1: Wierzę od jednego. Tryb samorodzin. Wojciech Dulski, Apple ID, rodzina, przycisk. Tryb samolot, przełącznik, Wi-Fi, odlist.
0: Idę sobie cały czas jakby palcem w prawo, swajpuję sobie.
1: Bluetooth włączone, powiadomienia, przycisk, dźwięki, przycisk, tryb skupienia, przycisk.
0: I tak dalej, i tak dalej. Natomiast po prawej stronie ekranu, to drzewko po lewej ma, nie wiem ile centymetrów, ale zajmuje mniejszą część niż to, co jest wyświetlane po prawej. A co jest wyświetlane? Ano to, co my sobie zaznaczymy. Bo tutaj to się odbywa w ten sposób, że nie wchodzimy do elementu z tego drzewka, tylko...
2: Tylko go wybieramy.
0: Tak.
1: Na przykład... Przycisk. Tryb skupienia. Czas przedek. Zaznaczone. Centrum. Zaznaczone.
0: O, już są.
1: Zaznaczone.
0: I teraz ja klikam i na tym drzewku nic się nie zmienia. Muszę sobie palcem przejść na prawą stronę. I okazuje się nagle, że mam te rzeczy, które te elementy wewnątrz tego
2: powiadomienia. Wewnątrz tego drzewka, tak, który wybrałeś na tym drzewku, to tak, tu się to pojawia. Powiem szczerze, mnie to właśnie w iPadzie zawsze irytowało.
0: Wiesz co, ja raz kiedyś miałem styczność z iPadem też dawno temu u kolegi, jak go pomagałem konfigurować i miałem dokładnie takie same odczucia. Ale jako, że mam już Maca chwilę, nie robię na tym Macu szczególnie dużo, ale coś tam robię i pierwsze moje skojarzenie było, kurczę, fajnie, to jest tak jak na Macu.
2: Jak na Macu.
0: I to też pomaga mi jako osobie, no, niewidomej praktycznie, coś tam jeszcze widzę, ale mało, zdecydowanie, ale to mi pomaga jak gdyby sobie dotykając, odwzorować, wiesz, ten układ na Macu. Bo co innego, gdy masz takie drzewko na Macu i masz elementy tego drzewka po prawej i musisz tam sobie klawiaturą przechodzić, tak?
2: No tak.
0: Zupełnie inaczej to wygląda, gdy go dotykasz, tego wszystkiego, tego rozkładu jakby, tak?
2: Nie, no jasne, bo to jest generalnie do przyzwyczajenia się. Ja akurat miałem tak, że zacząłem od w sumie iPoda, potem był iPhone, więc w zasadzie no systemy bliźniacze, a potem był iPad i właśnie ja bardziej sobie wszystko porównywałem z tego iPhone'a do tego, co zostałem na iPadzie, więc dla mnie na przykład, dla mnie to było bardziej irytujące niż pomagające w czymkolwiek i gmatwało po prostu ten cały obraz. Oczywiście dało się do tego przyzwyczaić, ale to nie było jakieś takie, no nie było to coś,
0: intuicyjne, co
2: bym,
0: to nie było.
2: Czego bym uznał i co bym uznał za rzecz, która jest fajna, o tak powiem.
0: No tak, i nie było to intuicyjne, mi się wydaje też.
2: A zgadza się.
0: A teraz jakby dla mnie właśnie jest to fajne i to pomaga właśnie takim łatwiejszym przestawieniu się na Maca. No więc tak to wygląda, że mamy tutaj po prawej te wszystkie rzeczy.
1: AirPlay i możemy sobie miejsce na odświeżanie aplikacji, data i czas, klawiatura,
0: możemy
1: przycisk.
0: Chodzić. Czy coś tu jeszcze... Aha, no to pokażmy właśnie tę wielozadaniowość.
1: Dźwięki, przycisk. Tryb skupienia, czas przed ekranem, zaznaczone, centrum, zaznaczone, ogólne, przy centrum, ekran jazdy, ekran początku, wielozadaniowość, dostęp, wielozadaniowości gesty, przycisk.
0: O!
1: Wielozadaniowości gesty, nagłówek, wyłączone, przycisk, wielozadaniowość, nagłówek, wyłączone, przycisk, zaznaczone, speed view, speed over, stag manager, przycisk. W widoku speed view dwie aplikacje są wyświetlane obok siebie, a ich rozmiar możesz zmieniać, przeciągając słupek wyświetlany między nimi. W widoku speed over jedna z aplikacji jest wyświetlana w mniejszym oknem swobodnym, które możesz przeciągać na lewą lub prawą stronę ekranu. Więcej informacji. Łączę.
0: To jest rzecz, która wydaje mi się na początku może nie być jakaś łatwa do ogarnięcia.
2: Czyli mamy trzy tryby, tak? Split mamy wyłączone przede wszystkim, czyli że tej wielozadaniowości w ogóle nie mamy. Mamy split view i slide over chyba, tak?
1: Stag manager, przycisk. Stag manager, przycisk. Wyraz, szybkość mówienia, wyrazy, stagę. Manager.
0: Tak to się nazywa.
2: A stage manager.
0: Stage manager. Nie,
2: bo tam w tych, później w tej pomocy i w tej podpowiedzi to było jakoś tak inaczej, mam wrażenie.
1: Widoku speed view, obraz w obrazie. Widoku speed view, dwie aplikacje są wyświetlane obok siebie, a ich rozmiar możesz zmieniać, przeciągając słupek wyświetlany między nimi. Widoku split over, jedna z aplikacji
2: jest wyświetlana w mniejszym split view, split over.
1: Na lewą lub prawą stronę ekranu. Więcej informacji.
0: Okay.
2: To są jakby dwa. Ja tu jest jeszcze ten stage manager. To...
1: Stage manager, przycisk.
0: Jak mogę zaznaczyć?
1: Zaznaczone. Ustawienia. Aktywne. Dostępne czynności.
0: Teraz się przekonamy.
1: Ustawienia, aktywny, App Store, powiedzieć. Zoom, aktywny, Safari, ustawienia, aktywny. Ustawienia, aktywny. App Store, aktywny, ustawienia, aktywny. Ustawienia, aktywny, App Store, aktywny. Ustawienia, aktywny, App Store, aktywny, Zoom, aktywny, Safari, aktywny, ustawienia, aktywny, Audioteka. Ustawienia, ustawienia, aktywny. Dostęp, ustawienia, aktywny, ustawienia, aktywny, ustawienia, App Store, Zoom, aktywny, Safari, aktywny.
0: Coś poczta, aktywny. Coś się podziało, dobrego, ale teraz...
1: Safari, aktywny, ustawienia, aktywny. Dostęp do czynności, ekran zmiany. Zoom, aktywny, App Store, aktywny, ustawienia, dock, ustawienia, aktywny, ustawienia, aktywny. Dostęp do czynności. Dodaj do centrum uwagi. Aktywuj domyślna. Wyłączone. Przycisk. Speed. Zaznaczone. Ostatnie aplikacje. Przełącznik. Włączone. Dok. Przełącznik. Włącz obraz w obrazie. Wyłączone. Przycisk. Speed. Fist. Eksploruj obrazek. Wyłączone. Przycisk. Wyłączone. Speed. Fist. Over. Przycisk. Zaznaczone. Stag Manager. Przycisk.
0: O. I teraz tu mamy już zaznaczone. Znajdujemy się w tym oknie.
1: Ostatnie aplikacje. Przełącznik. Włączone. Dok. Przełącznik. Włączone. Stag Manager pozwala z łatwością wykonywać wiele zadań. Możesz grupować, zmieniać rozmiar i porządkować okna, a następnie przełączać się między aplikacjami, stukając w ekran. Jeśli do iPada jest podłączony wyświetlacz zewnętrzny, Stag Manager pozwala przenosić okna między oboma urządzeniami. Więcej informacji.
2: Aha. A okej, okay, czyli tamten tryb to był jakby niby jeden, ale tak naprawdę dwa widoki mogliśmy za jego pomocą zrealizować. A tu mamy jeszcze jeden tryb, czyli ten manager scen, tak? Stage manager. To taki bardziej do jakiejś prezentacji, coś mam
0: wrażenie.
2: Albo
0: właśnie, wiesz co, nie, jak ktoś pracuje na właśnie podpiętym iPadzie do wyświetlacza. Albo po prostu monitora zewnętrznego, to wtedy sobie może jakby grupować właśnie okna. Wiem, że moja żona tak pracuje na Macu, że ma jakby Maca podpiętego pod taki duży wyświetlacz i jakby inne okna ma na Macu, inne ma jeszcze na ekranie, na wyświetlaczu zewnętrznym. I ja sobie pozwolę w ogóle odesłać. Ja to pokażę, natomiast rzeczywiście to może być skomplikowane. Ja was odsyłam, słuchajcie, do... Nie wiem, czy mogę, Michale, do mojej szuflady? Chyba
2: oczywiście,
0: tak,
2: nie? No tak.
0: Jak najbardziej do szuflady Piotrka Witka. Słuchajcie, moja szuflada to jest jego blog i on tam właśnie w bardzo fajny sposób to opisuje, jak to wygląda. Ale i tak, szczerze, trzeba sobie to też gdzieś tam ewentualnie poćwiczyć, bo to chwilę zajmuje. Ale my sobie przestawimy na ten
1: Speedover przycisk.
0: O właśnie. Dobra.
1: Wyłączone. W widoku Speed 2 aplikacje są w widoku Speed 2 aplikacje są obraz w obrazie.
2: No tak, bo on to nazywał Split View i Slide Over. O, tak dokładnie.
0: Tak. I mamy jeszcze pod tym jakby konfigurację pewnych...
1: Obraz w obrazie, nagłówek. Automatyczny obraz w obrazie, przełącznik, włączone.
0: No i to jest coś, co znamy, myślę, z iPhone'a, tak? Że obraz w obrazie pojawia się, kiedy na przykład mamy... oglądamy na przykład mecz. Minimalizujemy sobie gestem na pulpit, to kiedy aplikacja wspiera ten obraz w obrazie, no to...
2: To i tak ją mamy odpaloną, możemy sobie ten mecz oglądać, a sobie tam gdzieś w międzyczasie coś jeszcze robić.
0: Bo jakby w takim małym okienku, przeważnie w prawym górnym rogu, ten podgląd jest zachowany, są tam też przyciski, możemy z nimi też wejść w interakcję, tak, żeby sobie ten obraz potem ukryć. Nawet albo zwiększyć, zmniejszyć, wszystko tam jakby jest, nie? Co tu jeszcze mamy?
1: Przesunięcie palcem w górę w celu wyświetlenia ekranu początkowego lub przełączenia aplikacji nie będzie zatrzymywało odtwarzania wideo ani połączeń FaceTime. Będą one kontynuowane w trybie obraz w obrazie. Gesty, nagłówek.
0: No ale to myślę, że obraz w obrazie jest, że tak powiem, znany. I teraz okej, okay, czyli mamy...
1: Audioteka.
0: Mamy to włączone, ten tryb jeden z dwóch. No jest tak jak mówiłem, mamy na przykład to Safari.
1: Dok, notatki.
0: Otwarty.
1: Voice Dream Reader, Outlook, Skype, poczta, jeden, Safari. Jeśli dzwonisz do nas z innego kraju niż Polska.
0: Tak, to jest otwarta strona Tyflo Przeglądu, Tyflo Podcastu. Bo to jeszcze w sumie taka ciekawa sprawa, że chcieliśmy się, słuchajcie, połączyć z wami z iPada, ale okazało się, że coś... się nie da. Zoom jakoś na iPadzie nie za bardzo chce współpracować.
2: Tak, jakiś problem był z systemem audio po prostu. Wojtka było słychać, słuchajcie, fatalnie, bardzo źle. Nie wiem, co tam się stało, co spowodowało ten problem, ale no, no niestety, nie nadawało się to absolutnie do niczego, a chcieliśmy pokazać, jaki ten iPad ma mikrofon, jak to w ogóle słychać, jaki jest dźwięk.
0: Tym bardziej, że można podpiąć sławki zewnętrzne, tak? No, bo to jest jednak USB-C.
2: USB-C, dokładnie, to byśmy podpięli te twoje słuchawki.
0: To właśnie. Może ktoś wie też przy okazji, co tam się z tym Zoomem w przypadku jego działania na iPadzie tam podziało.
2: Na całe szczęście można iPada bez problemu podłączyć do Maca i dzięki temu słyszycie teraz dźwięk.
0: Właśnie. Ale jak ktoś wie, to też może się z nami tą wiedzą podzielić. Więc mamy Safari. I teraz tak, no oczywiście będąc w Safari, załóżmy, że coś tam sobie notujemy, albo coś tam sobie chcemy właśnie skopiować, etc., przepisać. Mamy dwie opcje. No, albo się możemy przesuwać na sąsiednie okno, gestem na przykład, chyba jest domyślny gest, że cztery palce w lewo bądź w prawo. Spróbujmy. O, taki dźwięk. Ustawienia. I mamy ustawienia.
1: Centrum sterowania.
0: Jeszcze w lewo.
1: Zaznaczone. App Store. Pasek kart. App Store. Dziś karta. Jeden.
0: No, ale jest to troszkę skomplikowane, wydaje mi się. No albo możemy sobie powracać do ekranu ostatnich aplikacji, tak? I tam sobie szukać notatek. Też czasochłonne, znaczy, zwłaszcza dla osób niewidomych, wydaje mi się, mało wygodne. A możemy sobie właśnie zrobić tak, że mamy sobie otwarte Safari, ustawiamy się na dolnej krawędzi, tak mniej więcej po środku, tak jak to już macie wypraktykowane w przypadku iPhone'ów, ustawiamy się na dolnej krawędzi wyświetlacza.
1: Kropka.
0: O, taki dźwięk się też pojawił. Podciągamy sobie palec.
1: Jeśli kliknij tutaj, by sprawdzić, jeśli z aplikacji są dostępne na licencji. Są dostępne na licencji.
0: O.
1: Dok, wiadomości.
0: Nie wykonujemy tego gestu do końca, tak żeby nam się pojawiły ostatnie aplikacje, tylko kiedy usłyszymy ten taki pierwszy dźwięk, nie wiem, czy to Michał było słychać.
2: Tak, było.
0: Bo ten, to nie kontynuujemy tego przeciągnięcia w górę, tylko znowu powracamy w kierunku dolnej krawędzi i wtedy było takie bzz, i to oznaczało, że wyskoczył nam dok. I mniej więcej, i też między innymi, dlatego te dźwięki się przydają, bo jak tych dźwięków nie ma tu haptyki, nie, no to tak naprawdę nie wiemy, czy ten dok nam od razu wyskoczył. A jeżeli mamy te dźwięki, no to już jesteśmy w stanie od razu mieć informację, że ok, gest się udał. Może ja go jeszcze raz wykonam.
1: Publikowa kropka.
0: Mamy Safari, ustawiamy się na dolnej krawędzi. O.
1: Dok, App Store.
0: Czyli takie przeciągnięcie w górę i w dół.
2: I teraz możesz sobie po prostu uruchomić jakąś inną aplikację.
0: Rozumiem. Tak, i teraz tak, co się stało?
1: Dok, ustawienia.
0: Wyskoczył nam w dolnej, no przy dolnej krawędzi, tak jak to zwykle bywa, dok.
1: Kontakty.
0: Gdzie mamy różne aplikacje.
1: Wiadomości.
0: I moglibyśmy je sobie ten otworzyć.
1: Kontakty, Safari. No.
0: Ale my sobie musimy.
1: Dok, wiadomości i kontakty. Wiadomości.
0: Jak sobie klikniemy, to wejdziemy do wiadomości, tak?
1: Witchen,
0: nie tego chcemy. Informujemy. Chcemy sobie.
1: Dok, wiadomości. Jeden nie przeczyt kontakty. Wiadomości. Jedna poczta. Jeden nie czyta Safari.
0: Chcemy sobie zrobić właśnie Safari. Te wiele zdania.
1: Bo jesteśmy więc dostępni za pomocą platformy Zoom. To bardzo dostępne ustawienia. App Store. Safari. Nasz. Dok. Ustawienia. App Store. Creative Commons logo. Obrazek. Dok. App Store. Creative Commons logo. Obrazek. Więcej dostępnych treści. Wszystkie. Nagrania. Dok. Wiadomości. Jedna Safari. Poczta. Kontakty. Ustawienia. App Store. Safari, narzędzia, Safari, narzędzia, Safari, narzędzia wielozadaniowości.
0: O właśnie. I
1: dostępne czynności.
0: Tego sobie szukamy.
1: Dok, App Store. Safari, narzędzia wielozadaniowości, przycisk.
0: To jest ostatnia ikonka, dostępne, bo jak sobie czynności. Pójdę w lewo,
1: Safari,
0: to już nie ma nic. To takie właśnie pyknięcie, dostępne które czynności. Nam jakby takie odbicie sugeruje dojście do krawędzi.
1: Dok, Safari, narzędzia wielozadaniowości, przycisk.
0: I w to sobie klikamy.
1: Dostępne czynności. Pełny ekran, przycisk. Safari, tyflo podstęp, zamknij menu kontekstowe, przycisk, zamknij.
0: Okay.
1: Speed VF, zaznaczone, pełny ekran, przycisk.
0: I wyskakuje nam takie menu zwykłe w formie listy.
1: Zaznaczone, pełny ekran, przycisk. Speed VF, przycisk. Speed Over, przycisk. Zamknij, przycisk.
0: No i tu właśnie możemy sobie określić, co będziemy chcieli robić.
2: Czy ten split view, czy slide over?
0: Tak, tak. No i dajmy sobie właśnie ten rzeczony już.
1: Speed VF, przycisk.
0: Tak.
1: Dostępne audioteka.
0: I teraz wybieramy sobie aplikację ze w aplikacji wszystkich, tę, którą chcemy podzielić, tak? Dodać do tego współdzielenia.
2: Aha.
0: No i niech to będą te rzeczone właśnie, no.
1: Dok, notatki.
0: I teraz co się stało?
1: Safari po lewej, notatki po prawej, notatka, nowy wiersz, pole tekstowe.
0: Było to słychać przez chwilkę, że Safari po lewej, notatki po prawej. Nie wiem, czy to
2: było słychać, tak,
0: wybrzmiało,
2: tak.
0: Ale zobaczmy sobie to, że...
1: Moje UP, wróć, Tyflo Podcast, łączę. Z aplikacji mobilnej lub klienta komputerowego.
0: Jestem w oknie Safari. Przesuwam się jakby eksploracją w prawo.
1: Logo PFLN. One separator split view.
0: Słyszymy, że mamy ten separator i ciągnę sobie palca dalej.
1: Notatka, pusty wiersz.
0: I mam pusty wiersz, czyli okno notatki tak naprawdę. Wizualnie to wygląda po prostu tak, jakbyście mieli po prostu kartkę papieru i po lewej stronie była jedna aplikacja, potem krecha i po drugiej stronie druga aplikacja.
2: Czy jest jakiś gest, Wojtku, za pomocą którego można się przełączać pomiędzy tymi aplikacjami tak w miarę szybko? Czy trzeba po prostu szukać?
0: Wiesz co, chyba jest, natomiast ja po prostu dotykam sobie prawej części bądź lewej.
1: Jeśli chcesz zadzwonić do nas, przyłożyć notatka, pusty wiersz.
0: Jakby wiesz, o co chodzi, nie?
2: No aha, bo jasne.
0: Mi tak jest wygodniej, szczerze mówiąc, niż jeszcze iść gest wykonywać, ale...
1: Safari, jeśli chcesz zadzwonić do nas przy użyciu linii telefonicznej. Wiadomości, edycja, przycisk. Jeśli chcesz zadzwonić do nas przy użyciu linii telefonicznej, podczas audycji na żywo jesteśmy w wiadomości.
0: Bo jak się przesunę właśnie tym gestem w prawo, przerzucenia stron, czyli... jak wykonam gest czterech palców w lewo bądź prawo, to mnie przerzuca na inne okno, ale ja po prostu sobie klikam na lewą bądź prawą stronę i...
1: Twój telefon powinien automatycznie rozpoznać
0: jest.
1: I połączyć cię z
0: naszym... Jest. I teraz tak, mamy ten...
1: Logo firer, łączę, separator, notatki, separator split view.
0: O właśnie. Dostępne czynności. I z nim też możemy sobie wejść w pewne interakcje, na przykład...
1: Zmniejsz notatki, rozwinij Safari.
0: Ja teraz przesuwam się palcem na tym takim wirtualnym pokrętle w górę bądź w dół. No teraz idę akurat w dół.
1: 30. Zmniejsz Safari, rozwinij notatki, utwórz slide over, Safari, utwórz slide over, notatki. Usuń aplikację Safari ze split view. Usuń aplikację notatki ze split view. Aktywuj domyślna. Zmniejsz notatki.
0: Wydaje mi się te opcje w miarę jasne. Nie wiem, czy mam coś tutaj...
2: Tak, one są jasne, natomiast czy ty na przykład masz jakieś takie praktyczne doświadczenie, czy warto sobie na przykład jakąś aplikację, nie wiem, tu zwiększać, zmniejszać, bo to nam coś daje, czy raczej po prostu tak jak to jest ustawione w tym momencie, to jest najbardziej optymalne dla nas.
0: No, jeżeli... Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Spróbujmy sobie...
2: No teraz jest równo pół na pół, jak się domyślam.
0: Tak.
2: Tak. Tu możemy sobie te proporcje zmieniać.
0: Tak, a spróbujmy sobie... Mamy tutaj
1: notatkę. Notatki. Podwójna strzałka w prawo. Pasek narzędzi, aparat, pismo ręczne, nowa notatka, przycisk.
0: Okej, mamy nową notatkę.
1: Pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów, punkt wstawiania na początku.
0: I w tym momencie klawiatura tej notatki wyskoczyła nam na cały ekran. Mamy jakby tak, klawiaturę klawiatury mamy na cały ekran od lewej do prawej, tak?
2: Aha.
0: Nie wiem, czy to jest jakby
2: no tak, tak,
0: jasne.
2: Tak, tak, tak.
0: Okej, dobra. U góry mamy
1: tekstowe wersje audycji.
0: Tutaj łącze. Jakby takie dwa okienka, po lewej i po prawej mamy Safari z zawartością i w prawo mamy
1: notatki. Pole tekstowe.
0: No i teraz mamy pole tekstowe, możemy sobie
1: wejście ekranu Braille'a.
0: Normalnie pisać. I to wejście ekranu Braille'a nam normalnie wychodzi na cały ekran, tak? To nie jest tak, że ono jest jakoś zawężone czy coś.
2: No i tu jednak opłaca się używać tego trybu pulpitu w pisaniu Braille'a.
0: Zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie, bo tak jak powiedzieliśmy, ten iPad jest teraz mniej więcej, powiedzmy, pod kątem 30 stopni.
1: I, spacja, M, O, Z, N, A, spacja, można, S, O, B, I, E, spacja, sobie, S, W, O, B, O, D, N, I, E, spacja, swobodnie, P, I, S, A, C, czynność.
0: Tak, więc jakby pisze się fajnie. Tu i tak jest właśnie opóźnienie, to o czym ci mówiłem, że ja słyszę to z opóźnieniem wszystko, ale jakimś tam, ale...
1: I można sobie swobodnie pisać.
0: Wydaje mi się,
2: działa.
0: Że to,
2: ale
0: że
2: to
0: jest
2: działa,
0: fajnie.
2: Rzeczywiście.
0: Pewnie każdy tego będzie używał trochę inaczej. Domyślam się, że to tak może być, bo dla niektórych na przykład, zwłaszcza dla osób słabowidzących, może być tak, że będą sobie chcieli zmniejszyć notatki, bo tam tylko piszą, a zwiększyć sobie na przykład pole...
2: Przeglądarkę chociażby.
0: No właśnie, tak? Mhm. Dla mnie to nie ma znaczenia generalnie. No.
2: No tak, ważne, żebyś po prostu był w stanie dotknąć interfejsu zarówno jednej, jak i drugiej aplikacji. Jak rozumiem, tylko dwie aplikacje da się naraz.
0: Tak. Z tego, co ja wiem, to tak. Gdybym się mylił, to przepraszam. Przypominam, że Piotrek to wszystko fajnie opisał, ale z tego, co ja wiem, to możemy sobie zrobić to pół na pół. No i możemy sobie jeszcze odpalić...
1: Separator Split View.
0: I możemy sobie jeszcze odpalić ten tryb.
1: Zmniejsz notatki. Rozwiń Safari. Zmniejsz Safari. Rozwiń notatki. Utwórz slide over Safari.
0: No. Slide. I możemy sobie... Mhm. Tak, tak, tak. Albo dla aplikacji Safari po lewej.
1: Utwórz slide over notatki.
0: I teraz co się stanie? Jak sobie kliknę...
1: Safari.
0: Na przykład.
1: Notatki, notatki, separator split view. Zmniejsz notatki. Aktywuj domyśl, zmniejsz, rozwiń notatki. Utwórz slide over, Safari. Utwórz slide over, notatki.
0: Klikam sobie. I wtedy te notatki stają się takim wąziutkim paskiem po prawej.
1: Notatkę można sobie swobodnie pisać. Notatki, cofnij okno slide over, notatki, left slide view.
0: I mamy okno tego właśnie slide over.
1: Notatki, nasze okno slide over, notatki, left slide, logotyp loswiat.pl, łączę, obrazek, przywróć, wygaszam, okno slide over, notatki, left slide view. Notatki, narzędzia wielozadaniowości, notatkę można sobie z orkistr, trzy notatki, udostępnij przycisk.
0: I wtedy tutaj możemy sobie to okno też nim manipulować, ale większą część ekranu zajmuje
1: przez telefon podczas audycji na żywo. Nam
0: Safari.
1: Platformy złącznik, notatki, Safari, kliknij tu, notatki, notatki. Kliknij tutaj, by sprawdzić z aplikacji mobilnej lub klienta.
0: Zniknął nam ten taki pasek, który był wcześniej. I tu gdybyśmy chcieli powrócić do tego stanu pierwotnego, już się musimy trochę więcej naszukać. W prawym górnym rogu.
1: I można udostępnić przycisk. Okno z orkistr, okno z ideowel, notatki. Left o,
2: tutaj.
1: Przesuń notatki w lewo, przenieś notatki do split view.
0: I tak.
1: Przesuń notatki w lewo.
0: Znowu, na takim pokrętle, jakby swajpując w górę bądź w dół.
1: Przesuń notatki w lewo. Przenieś notatki do Split View. Zamknij notatki. Otwórz ekran zmiany aplikacji Slide Over. Następna aplikacja. Aktywuj domyślna. Przesuń notatki w lewo. Przenieś notatki do Split View.
0: Więc, jak sobie to klikniemy, to znowu powinno być tak, jak było przedtem.
1: Notatki, notatki. Notatki, przycisk, notatkę można sobie separator Split
2: View. No tak i znowu mamy ten podział równy.
1: Zmień na pół ekranu. Zmniejsz sobie.
0: Jeszcze nie, bo zobacz.
1: Zmień na pół ekranu.
2: A, tego wcześniej nie było, faktycznie.
0: I wtedy teraz już jest. Dla osób niewidomych to chyba może być, takich całkowicie niewidomych to może być niezauważalne, ale teraz rzeczywiście jest na pół ekranu, jest ten separator.
1: Notatka można z separator split view.
0: O właśnie.
1: Dostępny.
0: No i tak to wygląda. Na początku to jest, no, to nie jest intuicyjne, tak mi się wydaje na początku. Ale jak ze wszystkim, tak? Im dalej...
2: Kwestia przyzwyczajenia i... Znalezienia przede wszystkim, mam wrażenie, pomysłu na wykorzystanie tego.
0: Dokładnie, dokładnie.
2: Bo oczywiście, tak w sumie, no, jeżeli ktoś nie znajdzie pomysłu na to, to wiadomo, zawsze można sobie to wyłączyć, mieć odpaloną jedną aplikację i wtedy się przełączać tym gestem przesunięcia czterema palcami, tak? Jeżeli ktoś tak woli.
0: Ja pamiętam, jak odpisywałem na maile i musiałem mieć dwa okna i coś przepisywać z jednego okna do drugiego, tak? No to wtedy to była madęga. Teraz możemy sobie to podzielić, że w jednym oknie mam, załóżmy, otrzymanego maila, bo chcę komuś odpowiedzieć, cytując jakby jego fragmenty, tak? Bo z czymś się zgadzam, bądź tam z czymś się nie zgadzam. W drugim oknie mam wiadomość tworzoną, tak? I tylko sobie przeklejam, tak? I dopisuję ewentualnie to, co chcę. Więc...
2: No jasne.
0: Więc to tak wygląda, ten właśnie split view, jeżeli sobie to chcemy...
1: Safari, logo, filer, łącze, obraz, separator, split view. Zmniejsz notatki, rozwiń Safari. Zmniejsz Safari, rozwiń notatki. Utwórz slide over, Safari, utwórz slide over, no usuń aplikację Safari ze split view. Usuń aplikację notatki ze split view.
0: I my chcemy notatki usunąć, co Safari. By zostało nam samo Safari. Safari. Tak właśnie się stało. Łącze. Jak już przy temacie Safari jesteśmy... To rzecz, która mnie troszkę też wkurza, ale też się do niej przyzwyczaiłem. Czyli mianowicie pasek adresu. Czy u ciebie ten pasek jest na dole, Michale, czy ty jak używasz go na przykład?
2: Bo to jest też ciekawe, że każdy... jest u góry. U mnie on jest...
0: Aha, a widzisz, no to właśnie kolejny przykład na to, że każdy sobie inaczej pewnych rzeczy używa. Ja na iPhone'ie mam pasek na dole, ten adresu, no a tutaj niestety tylko on może być u góry, póki co. Nie wiem, czemu tak jest, drążyłem temat, ale jakoś, no po prostu tak póki co jest.
2: Ja się przyzwyczaiłem do tego, że do tego paska u góry.
0: Wiesz co, tylko że w przypadku iPada szybciej go znaleźć na dole, wydaje mi się.
2: No tak, bo bliżej, bo masz, bo tu jest rzeczywiście kwestia rozmiaru tego ekranu. I
0: rozmiaru,
2: U góry, gdzie już musisz dalej tą ręką sięgnąć, tak no jest. To jednak jest większy
0: wydłuża.
2: Problem. Tak.
0: Dlatego ja mam taki gest, ja sobie tak przypisałem, że przesuwam sobie dwoma palcami w lewo.
1: Zakładki. Przycisk.
0: Jestem w lewym górnym rogu.
1: Wróć, dalej, wygaszone, ustawienia strony, przycisk, zaznaczone, adres, tyflopod.
0: No i już mam adres, tak?
1: Przycisk.
0: Więc parę machnięć i do tego adresu w miarę szybko powiedzmy, że się mogę dostać, ale jest to takie, no, deczko jeszcze irytujące.
1: Dok, kontakty.
2: Klawiatura też się chyba troszeczkę różni, prawda?
0: No wielkościowo, tak. No to wielkościowo się różni. Pokazać? Pokazać?
2: Pokaż może, tak. Dobra. Bo tam są jakieś dodatkowe też klawisze do naszej dyspozycji.
0: I są, z prawej
2: tak?
0: Bądź lewej, jeśli dobrze pamiętam.
2: Przełączać aż tak
1: jeden przeczytam wiadomość. Outlook. Notatki.
0: No jasne.
1: Notatki. Notatka. I można sobie swobodnie... Notatka. Pole tekstowe. Edycja. I można
0: no
1: sobie
0: jest tak. Mamy oczywiście klawiaturę.
1: Wielka A. Tabulator.
0: Ale mamy też właśnie tabulator po lewej stronie.
1: Duże litery.
0: Idąc w dół, duże litery.
1: Zaznaczone. Shift. MOI. Cyfry.
0: W prawo.
1: Dyktuj. Odstęp.
0: Się przesuwam cały czas.
1: Cyfry.
0: Znowu cyfry.
1: Cyfry. Kropka. Cyfry.
2: Szczerze mówiąc, to mnie akurat trochę irytuje, że nawet na tak dużym
0: nie ma osobnego tego, tak?
2: Nie, że po prostu nie ma cyfr razem z literami.
0: A, tak, rzeczywiście, to wkurza, że...
2: Klawiatury na Androidzie i to jest jedna moim zdaniem naprawdę z nielicznych rzeczy, którą...
0: Z lepszych rozwiązań, tak.
2: Którą Google zrobiło lepiej, to chociażby właśnie klawiatura googlowska, która ma cyferki
0: panel.
2: Jako dodatkowy rząd nad literami i można było i nie ma problemu i też posługując się czytnikiem ekranu można te cyferki sobie wprowadzać, a tu się trzeba przełączać nawet na takim dużym urządzeniu.
0: No to prawda, to irytuje, aczkolwiek no, jak wszystko to kwestia przyzwyczajenia. Po prawej stronie mamy też taki jakby pionowy blok i tam jest
1: return. Usuń.
0: Usuń.
1: Return.
0: Czyli enter.
1: Shift. Dostępne czynności. Ukryj klawiaturę.
0: O, na przykład.
1: Ukryj shift. Return. Usuń.
0: A poza tym...
1: Odstęp. Cyfry. Kropka.
0: No to tak jak
1: L.
0: Mówiłem.
1: Krop cyfry.
0: Cyfry są po dwóch stronach, także możemy sobie przełączyć wtedy na...
1: Symbole.
0: Symbole.
1: Do litery.
0: I tak dalej, nie?
1: Litery. Cofnij.
2: No jasne.
1: Tablator.
0: No ale rzeczywiście klawiatura jest większa, tak? Wygaszone. Więc też przycisk. Jakby są osoby ponoć te niewidome, które tej klawiatury używają, więc rzeczywiście w tym momencie da się teoretycznie jakoś tam pisać przy pomocy dwóch rąk. No. Ja nie wiem, bo ja tylko Braille'a używam, szczerze mówiąc, więc...
2: No jak w końcu ileś tam lat temu załapałem, jak pisać Braille'em, to też. To robiłem ileś, pamiętam, podejść do pisania Braille'em, w końcu załapałem. To też jakoś nie przyszło mi to, powiem szczerze, tak bardzo łatwo.
0: Tak, aha, no
2: żeby się tego nauczyć. Natomiast rzeczywiście potem, jak już człowiek opanował tę sztukę, to się zastanawia, jak w ogóle można było...
0: Tego nie wiedzieć.
2: Tak, tego nie wiedzieć i bez tego funkcjonować. No to wiesz,
0: tak,
2: wiedzieć,
0: no,
2: nie,
0: nie
2: wiedzieć.
0: No,
2: to,
0: no. Braille
2: Ale Braille tak, w naszej sytuacji
0: życie.
2: Naprawdę jest rzeczą wygodną. Też jeszcze zdaje się, że niektóre aplikacje, tak jak pokazywałeś ustawienia, ale to nie jest jedyna aplikacja, która ma taki widok podzielony, że tam przełączamy się pomiędzy kategoriami ustawień, a w drugim panelu wybieramy sobie konkretne ustawienia. Zdaje się, mail też tak ma, prawda? Że mamy listę wiadomości i podgląd.
0: Mail tak ma, Outlook tak ma. Mhm. Wygląda właśnie w ten sposób, że mamy drzewko i po prawej jest podgląd. Wiadomości tak mają Tak na szybko. Co tam jeszcze? W YouTubie też tak jest, że nasze subskrypcje też nam się wyświetlają jako taki pasek z góry do dołu.
1: Dok, App Store. Ustawienia. Kontakty.
0: No, w kontaktach, a to nie wiem nawet.
1: Kontakty. Anna Szafarczyk, indeks sekcji, regulator,
0: Facetime. Nie,
1: zdjęcie tutaj, kontaktu.
0: No, nie, też tak, Adrian też tak Ramos. Jest. No, więc tutaj jest tak samo. Więc dużo takich miejsc jest, gdzie właśnie ten taki właśnie podzielony jakby ekran, no, trzeba się z nim jakby tak nauczyć funkcjonować i wchodzić w interakcję. Może jeszcze powiedzmy o aplikacjach, jakie są też na iPada, bo może się niektórym wydaje, że mało tych aplikacji jest, a jest ich całkiem sporo. I ja powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony, ile ich jest tak naprawdę. W doku z aplikacji...
1: Dok, Skype, Outlook, Skype.
0: No to Skype na przykład.
1: Poczta, właśnie. Jeden nieczytany, Skype, Outlook, notatki. Voice Dream Reader.
0: O, no oczywiście Voice Dream Reader. I tutaj co jest fajne w Voice Dream, chociaż nie od razu to przyznam się szczerze, że chciało zadziałać z jakichś tam tajemnych powodów. Natomiast fajne jest to, że jeżeli mamy Voice Dream na dwóch urządzeniach, typu właśnie iPhone bądź iPad, to możemy sobie synchronizować nasze dane. Czyli jeżeli w książce czytałem książkę na iPhonie, skończyłem, później przechodzę na iPada, bądź odwrotnie, to te dane się po prostu synchronizują, miejsce, w którym skończyłem i tak dalej. To jest fajne. No i na szczęście też się zastanawiałem, jak to jest, jak to będzie. Na szczęście Voice Dream na iPada nie jest płatny, nie ma tam żadnej subskrypcji. Znaczy jest płatny, jeżeli go kupujemy, płat pierwszy. Ale
2: jak ty już go kupiłeś, to ta licencja za tobą poszła.
0: Poszła. No w przypadku Maca tak nie jest na przykład, tak? No, tutaj się ucieszyłem. To co my tu mamy takiego ciekawego? Na przykład...
1: Audioteka.
0: Na przykład, o właśnie, audioteka. Przy czym dodam, że niektóre aplikacje są dostępne, ale nie są do tego iPada jakby no, przystosowane, od choćby do właśnie do rozmiaru tego iPada. I tak było na przykład z aplikacją Impostu czy Taurona, że no owszem, ona działała dla nas, jako dla, w sensie dla osób niewidomych wszystko było okej, ale wiecie, to była taka cały ekran był czarny, na fragmencie ekranu po środku była ta aplikacja widoczna, tak? No,
2: czyli ona się tak po prostu nie skalowała.
0: Nie skalowała się, wyglądała rozmiaru. To w ten sposób, Michał, jakbyś nagrywał, wiesz, film w pionie, a odtwarzał go w poziomie, tak?
2: Rozumiem.
0: Tak śmiesznie, tak to właśnie...
2: Inna rzecz, że ciekawe, czy na iPadzie nie da się, chociaż podejrzewam, że gdyby tak było, to ta opcja byłaby domyślnie włączona, ale czy tak. Na przykład nie można sobie tego jakoś rozciągnąć, tej aplikacji? Czy to musi być jednak dostosowana zawsze
0: przez twórców? No musi być, bo ja to... musi być. No i niektóre po prostu nie są, no.
2: Dla nas to nie jest problem, dla osoby widzącej chyba większy.
0: Już raczej tak.
2: Chociaż też podejrzewam, że jak na przykład korzystasz z Fliku, z eksploracji, a nie z Flików właśnie, to jest różnica.
0: A no tak, no jest.
2: Korzystania z kawałeczka ekranu, a całego.
0: Tak, słuszna uwaga, widzisz. Ale audioteka jest
1: dok,
0: okej.
1: Strona 1, dok, App Store, audioteka. HBO Max.
0: HBO, no to oczywiście też jest okej, okay, no to jakby wiadomo, że no trochę dziwnie byłoby oglądać filmy na iPadzie, tak? Nie na całym ekranie, to byłoby, no.
1: Outlook
0: też, tak, jak najbardziej.
1: Zegar, 20:46, no Flash Score.
0: Flash Score, co ciekawe, słuchajcie, też jest bardzo fajnie dostosowany i to mnie zdumiało.
2: Do czego jest ta aplikacja? To jest jakaś taka...
0: FlashScore? Wyniki?
2: Wyniki, Flash tak?
0: Tak.
2: No to wiesz, ja się sportem tak interesuję, to nawet nie znałem.
1: Ostatnio aktualny Messenger.
0: Messenger też, spoko.
1: YouTube,
0: no to wiadomo, że też jakby jest okej, wszystko.
1: Easy Reader'a
0: szczerze jeszcze nie odpalałem, ale podejrzewam, że może być kiepsko. Zoom? Chociaż nie chciałbym tutaj nikogo obrażać, ale...
1: Google, trzy nowe rzeczy.
0: No, Google to wiadomo, że jest...
1: Google Maps.
0: Tak.
1: Voice Dream Reader. Radio Kraków. Facebook.
0: Te aplikacje to tak Radio średnio, Kraków. Tego radia właśnie.
1: Facebook.
0: W Facebooku jest wszystko ok, natomiast albo ja tego nie potrafię jeszcze włączyć, albo tego nie... Bo szukałem, przyznaję się. Nie znalazłem nigdzie opcji, słuchajcie, żeby sobie włączyć ciemny motyw. Na iPhone'ie oczywiście już jest, od dawna. A to był klub. Tu jest kłopot z tym.
1: Dyktafon. Broadcast.
0: Broadcast jest ok.
1: Radio Katowice. Viaplay.
0: No Viaplay, no to wiadomo, że te, też musi być, no bo...
2: A może Wojtku, skoro mamy dyktafon i skoro on działa, to może spróbuj nagrać jakiś fragmencik i spróbujmy odtworzyć, żeby pokazać, jaki ten iPad ma mikrofon. Może się uda.
0: Co, tylko nie wiem, czy to się uda, jak mamy połączonego go z... możemy spróbować.
2: Zobaczymy. Zobaczmy, może wyjdzie.
0: Dobra, to tylko jeszcze pokażę.
2: Okej, okej.
0: Mamy.
1: Receiver. Recorder haku. Skype. FTP Manager. Squid. Telegram. Squid.
0: O, Squid, to jest ta aplikacja do przeglądania newsów, powiedzmy tak, wiadomości.
1: Telegram.
2: Właśnie, jak się Telegram na iPadzie zachowuje?
0: A to pokażemy za chwilę, bo właśnie pytałem tutaj na waszej antenie w Tyflo przeglądzie, co tam z tym WhatsAppem. No nie wiem, ja codziennie próbuję się do bety dostać, nie mam szczęścia póki co. No i w związku z tym postanowiłem sobie właśnie, że się na Telegramie ponownie pojawię.
2: O, to ja już otwieram sobie rozmowę z tobą i zaraz mogę coś
0: napisać. Aha, o widzisz.
1: Radio Kraków.
0: Dobra.
1: Polsat Box Go.
0: O, Polsat Box Go też jak najbardziej działa.
1: Roborock.
0: Roborock też działa elegancko.
1: UPC TV Go.
0: UPC TV Go.
1: Test Fleet.
0: Tak.
1: Spotify. Strona 1.1.
0: Więc no, Polsat jest tych aplikacji trochę. No to ten Telegram.
1: Telegram.
0: Dobra. Jak najbardziej sobie otwórzmy.
1: Telegram. Mateusz Duchny, Piotr Macher, Jacek Rogalski. Wiadomość.
0: I tu mamy też, po lewej stronie jest drzewko, po prawej stronie nie wyświetla się nic, bo to jest chyba taka opcja Telegrama, takiego bezpieczeństwa, że dopóki nie klikniemy, no to ten podgląd się nie włącza.
1: Michał Dziwisz, jeden nieprzeczytana wiadomość.
0: Okay.
1: Wiadomość. Michał Dziwisz, jeden nieprzeczytana wiadomość.
0: I w tym momencie wiadomość. W tym momencie już sobie przechodzimy na prawą stronę.
1: Napisz wiadomość. Poletek. Wiadomość głosowa. Przycisk. Wyślij multimedia, przycisk, wiadomość, Michał, zamknij, przycisk, Michał Dziwisz, cześć Wojtku, testujemy, 21.11.2020.
0: No to testujemy, to co, to może ja nagram wiadomość głosową po prostu, Michał, do ciebie?
2: Wiesz co, tylko nie wiem, czy ja będę ją w stanie tutaj otworzyć, czy mam, wiesz, ustawione, chyba.
0: To ja mogę otworzyć w sumie też, nie?
2: A no tak.
1: Otwórz profil, przycisk, Michał Dziwisz, online, zamknij, przycisk, wiadomość głosową. Wiadomość głosowa.
0: No i tutaj właśnie tak, nie ma haptyki. Do tej pory, z tego co wiem, chyba, że coś się zmieniło, nie ma żadnego dźwięku, takiego sygnału zwrotnego, że my nagrywamy. To jest akurat coś, co mi się nie podoba w Telegramie, no ale dobra, zobaczymy.
1: Wyślij wiadomość głosowa, przycisk.
0: No to testujemy, Michale, zobaczymy, jak ta wiadomość się nagra. Dobra, chyba powinno pójść.
1: Michał Dziwisz, online, otwórz profil, przycisk, Michał Dziwisz, twoja wiadomość głosowa, czas trwania, 4 sekundy, 21.11.2023.20, wyświetlone przez odbiorcę, nie odtwarzane przez odbiorców.
0: Aha. Dobra, no jest tam, są tam informacje, to nie
2: coś
0: można
2: jest,
0: powiedzieć.
2: Tak?
0: Klikam sobie. Nie wiem, Michale, zobaczymy, jak ta wiadomość się nagra.
2: No, to dźwięk całkiem... Całkiem niezły.
0: A zaraz możemy sobie też...
2: Może jakąś taką dłuższą być.
0: Tak, jakąś dłuższą, nie wiem, czy na Telegramie, może, że rzeczywiście sobie wejdźmy w dyktafon.
1: Polsat Box Go, Receiver. Recorder Haku.
0: A ja akurat używam właśnie aplikacji Recorder HiQ.
1: Plik 2023.10, nagraj, przycisk.
0: Sobie nagramy.
1: Nagraj, przycisk.
0: I ona też właśnie, co ciekawe, jest bardzo fajnie zaadaptowana do, dla potrzeb właśnie dużego ekranu na iPadzie, bo tu mamy po prawej...
1: Plik, folder, plik, 2023, 10...
0: Listę nagrań.
1: Nagraj, przycisk.
0: Po prawej stronie mamy właśnie ekran służący
1: nagraj,
0: do...
1: przycisk, nagraj, przycisk, minus 50 dB, iPad mikrofon.
0: Ustawień różnych.
1: Stereo, metr 4A, 48.0K, 0.
0: Możemy też sobie sprawdzić jeszcze.
1: Pasek narzędzi. Wyszukiwanie. Przycisk. Zarządzanie usługami w chmurze. Przesyłanie przez Wi-Fi. Nowy folder. Przycisk. Plik. Dwa typy plik. Plik. Edycja. Lista odtwarzania. Zaznaczone. Plik. Ustawienia. Przycisk.
0: Jaką tu mamy, przycisk. Jaką tu mamy, wiesz, Michale?
1: Automatyczne generowanie nazw plików. Kanał. Format pliku. Metry. Częstotliwość. Format pliku. Częstotliwość próbkowania. 44100 Hz.
0: Przycisk. No okej, okay, nie?
2: No okej.
1: Okay. Nagrywanie. Nagłówek. Częstotliwość, format pliku, met, kanał, stereo, przycisk, automatyczne generowanie nazw plików. Po nagraniu, pytaj, gest magic tap na ekranie, domyślny folder, domyślny, po nagraniu, pytaj o nazw, e-mail after recording, źródło, domyślne, ręczne ustawienie, źródło, domyślne ustawienie systemowe, przycisk.
0: To tu możemy nagrać?
1: Zaznaczone, domyślne ustawienia, przycisk wróć, ustawienia, zaznaczone, domyślne ustawienie systemowe, iPod mikrofon, iPod mikrofon. iPod mikrofon.
2: No chyba tylko to, bo nie masz podpiętego.
0: No nie, no właśnie, ale gdyby były sławki, no to... Aplikacja też ciekawa, nie wiem, czy może kiedyś ją pokażemy też,
2: myślę,
0: bo jest
2: ta.
0: Taka ciekawa.
1: Ręczne ustawienie wzmocnienia mikrofonu. Przełącznik wyłączone. Źródło, domyślne monitorowanie. Przełącznik, utrzymuj monitorowanie. Przełącznik, wyłączone. Utrzymuj wyłączony ekran podczas nagrywania. Zdjęcia. Przełącznik. Tagi. Przełącznik. Pilot zdalnego sterowania. Wyjście audio. Pomiksuj z innymi aplikacjami. Przełącznik. Włączony.
0: Bardzo fajna ta opcja.
1: Wyjście audio. Domyślne ustawienie systemu. Odtwarzanie. Wyjście audio. Liczba powtórzeń. Przewijanie. 5 sekund. Mowa na tekst. Język. Domyślne ustawienie systemu. Nagraj. Przycisk. Wstrzymaj. Przycisk.
0: Dobrze. No i teraz. I właśnie po to są te dźwięki, Michale, przydatne, no bo mówię, no nie mam tego, tej
2: środki
0: haptycznej.
2: Tak.
0: Właśnie, no. Teraz już do tego się przyzwyczaiłem, zwłaszcza, że i tak tego iPada nie trzymam w ręku. Często, gęsto on sobie na biurku leży, więc nawet te dźwięki są fajne. Poza tym nie wszystkie dźwięki muszą być włączone. Da się tak jakby sobie na tyle to konfigurować, że jest, naprawdę bardzo fajnie jest. No i teraz warto zaznaczyć, że ja mówię do słuchawek, które mam na uszach, ale iPad sobie leży. Tak, więc jakby iPad ma w ogóle 5 mikrofonów, z tego co wyczytałem. No i teraz mam go od twarzy, o ja wiem. No nie wiem, ile to będzie, ze 40 centymetrów, myślę. No, iPad sobie leży na biurku, a ja siedzę po prostu przed biurkiem, tak? Więc o, w tym momencie zbliżam swoją twarz do iPada. Możemy jeszcze taki stuknąć sobie w krawędź tą, o właśnie, tą, gdzie mamy regulację głośności, tą, gdzie mamy port USB-C, tą, gdzie tutaj nam się będzie Apple Pencil zapinał, czyli tą pod ekranem w tym momencie. I jeszcze właśnie krawędź, gdzie mamy przycisk Power. Tak to wygląda. No i co? To co? Wystarczy tyle?
2: Chyba wystarczy. Posłuchajmy.
1: Wstrzymaj przycisk. Wstrzymane. Zatrzymaj przycisk. Znów zatrzymaj przycisk.
2: No i tak, tam?
1: Jak ci się podoba aplikacja? Wspaniała. Nie za dobra. Przycisk. Wspaniała. Uwielbiam. Twoja opinia. Uwaga, drogi użytkowniku. Twoja opinia jest dla nas niezwykle. Może później. Powiedz, oceń teraz. Powiedz znajomemu. Może później. Przycisk. Ustawienia.
0: Dobra.
1: Plik. Folder. iCloud. Przycisk. Plik. 2023. 11. 2, 1, 2, 0, 5, 3, 4, 3, metry 4a, data, just a moment ago, długość, 1 minuta,
2: to zdaje się,
0: no sekundy. Puszczam chyba.
2: Tak jest.
1: Dostępne czynności. Pasek narzędzi, odtwórz, 0, pasek narzędzi, przewin 5 sekund, odtwórz, 0 sekund, wstrzymaj, odtwarzanie, plik,
0: dobrze,
1: wstrzymaj,
0: no dwie. Ja właśnie po to są te dźwięki, Michale, przydatne, no bo mówię, no nie mam tego, tej zwrotki haptycznej. Właśnie, no.
2: No może Wojtku, wycisz swój mikrofon.
0: Przyzwyczaiłem, zwłaszcza, że i tak tego iPada nie trzymam w ręku. Często, gęsto on sobie na biurku leży, więc nawet te dźwięki są fajne. Poza tym nie wszystkie dźwięki muszą być włączone. Da się tak jakby sobie na tyle to konfigurować, że naprawdę bardzo fajnie jest. No i teraz warto zaznaczyć, że ja mówię do słuchawek, które mam na uszach, ale iPad sobie leży, tak? Więc jakby iPad ma w ogóle 5 mikrofonów, z tego co wyczytałem. No i teraz mam go od twarzy, o ja wiem. No nie wiem, ile to będzie, ze 40 centymetrów, myślę? No, iPad sobie leży na biurku, a ja siedzę po prostu przed biurkiem, tak? Więc o, w tym momencie zbliżam swoją twarz do iPada. Możemy jeszcze taki ten stuknąć sobie w krawędź tą, o właśnie, tą, gdzie mamy regulację głośności, tą, gdzie mamy port USB-C, tą, gdzie tutaj nam się będzie Apple Pencil zapinał, czyli tą pod ekranem w tym momencie, i jeszcze właśnie krawędź, gdzie mamy przycisk power. Tak to wygląda. No i co? To co? Wystarczy tyle? Posłuchajmy.
2: I tu warto jeszcze tylko dodać, że ten szum, który tam się pojawiał, to nie był wcale szum iPada, bo i to tak, nie tak, tak. To był szum Maca.
0: To był szum, tak, mojego starego, kochanego Makusia z 2018 roku. On jest po prostu bardzo blisko, jest po prostu za na biurku sobie leży za iPadem. No, więc no, tak to wygląda. Myślę, że nie jest źle. Chyba.
2: Nie, nie jest źle. Naprawdę ten mikrofon ma przyzwoity dźwięk. Moim zdaniem.
0: No, a też mówię, też w momencie, kiedy sobie podepniemy do niego jakieś sensowne słuchawki, no to...
2: To już w ogóle też będzie.
0: Można sobie fajne rzeczy robić. A propos właśnie podpinania słuchawek, to też można sobie jakieś rzeczy montować, na przykład jakieś takie swoje właśnie vlogi, czy nagrania, gdzie pokazujemy sobie jakieś rzeczy komuś. Przepraszam. I co? I myślę, co by tutaj jeszcze sobie o tym iPadzie powiedzieć. Aparaty jeszcze może też powiedzmy, gdzie się znajdują. O. Mamy.
2: No wspomniałeś taki... już o kamerce FaceTime'owej, że jest z przodu u góry, tak? Do tej, która też wykorzystywana jest do Face ID.
0: Z przodu, tak, pod, jest jakby zatopiona pod, tak, pod
2: ekranem.
0: Tą taflą, tak. Znaczy u góry, no to tak jak mówię, no jeżeli trzymamy iPada pionowo z portem USB-C w dół, to jest właśnie u góry na krótszej krawędzi. Tak jak w iPhone'ie.
2: Dokładnie.
0: Dokładnie tak jak w iPhone'ie. Fajną funkcją, myślę, że także dla nas, jako dla osób niewidomych, jest to, że w tych iPadach Pro, znaczy w iPadach, w tym najnowszym iPadzie R też to jest, piątej generacji, podążanie za twarzą. Czyli w momencie, kiedy mamy jakąś konferencję, nie wiem, gadamy z kimś przez FaceTime'a, wideo, to kamera podąża za naszą twarzą. I to mi się wydaje, że jest sensowne, bo my nie zawsze wiemy, czy nasza twarz jest dobrze, że tak powiem, skadrowana, tak?
2: Ja bym powiedział, że przeważnie tego nie wiemy.
0: No właśnie. No, więc to jest fajna myśl. No tylko, że właśnie trzeba pamiętać, ażeby tego Face ID, tej kamerki po prostu nie zakrywać, nie? To jest... No ale Apple to Apple.
2: Jak ona daleko jest w stanie podążać za nami, tak?
0: Z ciekawości to tylko to ja nie wiem niestety, ale no nie wiem, nie chcę gadać głupot, bo tego jeszcze nie ten, tego jeszcze nie testowałem, w jakichś tam nagraniach pewnie będę też sobie to ogarniał, ale aparaty są, słuchajcie, jeżeli mamy tego iPada pionowo z portem USB-C w dół, to są po prawej stronie, w prawym górnym rogu.
2: Z tyłu, tak?
0: Tak, oczywiście z tyłu. Tak jak w przypadku iPhone'ów też. I mamy taką kwadratową wyspę. Mamy dwa takie oczka wypukłe. Jedno na drugim po prawej stronie, a po lewej takie dwa wklęsłe. No tam jest dioda, tak. Coś tam jeszcze jest pewnie. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Dioda chyba po prostu takie... Dioda. A, no
2: mikrofon jakiś może tam być jeden.
0: Może i o tym też zapomniałem, że mamy tutaj też skaner LiDAR w Pro iPadzie. I to jest, myślę, ważne, bo ja tego nie mam skaneru w iPhone'ie, ale właśnie o jakby sposobach, o możliwościach wykorzystania tego skanera, no już się coraz więcej pisze, mówi. I myślę, że to może być fajna funkcja, tak? Też dla nas.
2: Tak, chociaż no może niekoniecznie w przypadku iPada, no bo tak jak wspomniałeś, chodzić z tym
0: Ale po domu można, a to jakby no, na zewnątrz chyba bym aż tak temu nie ufał. Natomiast w domu? No czemu nie? To jakby myślę, że już nie jest takie najgorsze. Tak. Coś jeszcze, Michale, chciałbyś wiedzieć? Coś?
2: Wiesz co, no w zasadzie wydaje mi się, że to większość rzeczy...
0: Może te wymiary jeszcze pokażemy.
2: No właśnie, te wymiary.
0: Szczerze, ja nie pamiętam takich rzeczy często, gęsto.
2: O, ja też nie.
0: Więc sobie zobaczymy, jak to.
1: Skype, poczta, Safari. Safari. Okay. I zatwierdź krzyżyk, jeśli klik zapisz zakładki, wrób da, usta, zarządzaj rozszerzeniami, odśwież stronę, udostępnij, nowa karta, przycisk, karty, przycisk, karty, przełącz moje UPC, logowanie, połącz się z nami w trakcie początkowa, karta, 3, iPad Pro 11.

0: jakość tego iPada. Przypuszczam, że no tak, no chodzi o to, kiedy znowu trzymamy go w pionie, portem ładowania w dół, tak?
1: No tak. Wysokość 247,6 mm.
0: Czyli
2: 24.
0: 5 niecałe, tak, no.
1: Biały punktor. Grubość 5,9 mm.
2: No właśnie, 5 mm, czyli no cieniutki pół centymetra.
0: No, no tak, no tak. Nie 6, spokojnie, słuchajcie.
2: Poczułem się tak trochę oldschoolowo, powiem.
0: Tak, jakiś...
2: jakiś laptop stary taki.
0: No, albo to jakiś, albo jakiś jakby nie, cofając jakiś, jeszcze tak powiem, z epoki PRL, taki iPad jeszcze produkcji jakiejś tam. Ostatnie mieliście audycję o latach 90., tak?
2: Więc to tak, taki, to może no, wtedy, właśnie. Tak, to może wtedy to takie iPady by były.
0: No, więc...
1: Biały punktor. Masa. 400 przyciski. Masa. 468 gramów.
0: O, no czyli, to no, kurczę, no chyba taki...
2: Taki niecały pół kilo. Wydaje.
0: No tak, no to jak dla mnie jest to dość lekki on.
1: Przyciski i złącza. Jeden. Początek listy.
0: A, i tu mamy też właśnie ten...
1: Aparat przedni. Dwa. Przycisk górny. Trzy. Przyciski głośności. Cztery. Aparaty tylne. 5. Lampa błyskowa. 6. Skaner LiDAR. 7. Złącze Smart Connector.
0: O, Smart Connector.
2: Smart Connector, okej.
0: Okay. No, pewne rzeczy jeszcze muszą wejść człowiekowi do głowy po prostu. I to tak, to tak to właśnie wygląda. W centrum sterowania...
1: Centrum sterowania. Tryb samolot. Przełącznik.
0: Mamy
1: tryb samolot.
0: Od lewej.
1: Wyłączone. AirDrop. Tylko kontakty. Przełącz Wi-Fi, orkistr, Bluetooth, przełącznik włączone.
0: No, więc nie mamy tutaj tego, tej kontrolki z danymi komórkowymi, no bo tutaj danych komórkowych po prostu nie możemy... Tak, dokładnie.
1: Przechw, głośnik, przycisk. Narzędzia odtwarzania. Przechwytywanie, poprzednia ścieżka. Wygaszone, odtwarzaj, przycisk.
0: No, tu możemy sobie
1: dostępne
0: tak...
1: czynności.
0: To są standardowe takie rzeczy?
1: Następna ścieżka. Zablokuj obrót. Przełącznik wyłączony.
0: No i właśnie, ja mam to właśnie odblokowane, bo w różnych konfiguracjach zdarza mi się korzystać, więc... Ale gdyby ktoś nie chciał, to sobie to można jak najbardziej zablokować.
1: Klonowanie ekranu. Przycisk. Jasność. 50. Głośność. 100%. Zaznaczone. Tryb skupienia. Nie przeszkadza. W tym miejscu pojawią się akcesy. Kino domowe. Wycisz. Przełącznik. Przycisk. Wycisz. Przełącznik. Włączony.
0: A, no i tu właśnie to, o czym mówiliśmy. Nie ma suwaka, więc po prostu jest kontrolka, tak? No i...
1: Przycisk. Nocne niebo. Apple TV Remote. Przycisk. Tryb nisk. Złóż. Tryb nisk. Złóż. Energii. Przycisk.
0: No aha. I tak to...
2: Jasne.
0: Tak
1: Dok,
0: to słuchajcie...
1: Jeden przeczytana wiadomość.
2: Tak to wygląda. No to Wojtku, tak podsumowując tę naszą dzisiejszą rozmowę, zadowolony jesteś?
0: Ja jak najbardziej. Natomiast mam świadomość, że wiesz, gdyby iPad to miało być moje pierwsze urządzenie, to w życiu. Gdyby ktoś się właśnie zastanawiał, czy kupić iPada jako pierwsze urządzenie z tej stajni Apple, swoje AI urządzenie, nie, no to nie, po prostu nie. No
2: bo wtedy
0: bez,
2: nie wykorzystamy tego potencjału przenośności tego urządzenia i tego, że możemy zabrać je ze sobą wszędzie, no bo umówmy się, to jest dość duże urządzenie, okej. Okay. Jeżeli
0: to tablet.
2: Tak, no, tak, jeżeli gdzieś będziemy sobie szli z jakąś torbą, no to wtedy to tak, ale to nie jest coś, co wrzucimy sobie do kieszeni i z czym wybierzemy się wszędzie. To nie jest tego typu gabarytowy sprzęt.
0: Ale właśnie, jeszcze a propos tego, co mówiłem, tak mi właśnie przyszło na myśl, że żeby właśnie powiedzieć, że tu mamy właśnie Wi-Fi 6e, mamy Bluetootha 5,3. Takie protokoły, także to też... no, ale powracając, jakby, że no, gdyby to było moje pierwsze urządzenie, to w życiu bym tego nie kupił. Natomiast jako, że jest to moje urządzenie jest już któreś tam z kolei, no to jak najbardziej jestem zadowolony.
2: No więc w takim razie to już pozostawiamy naszym słuchaczom do decyzji, czy waszym zdaniem iPad to, no to będzie urządzenie dla was, czy wam się to urządzenie do czegoś przyda?
0: A, jeszcze Michale, bo też w sumie o tym zapomniałem, a przecież to jest bardzo fajna funkcja. No okej, nowe iPhony mają już USB-C i dzięki temu, że w iPadzie już to od dawna chyba jest to USB-C z tego, co ja kojarzę.
2: No tam od paru wersji ono już
0: no
2: jest.
0: No i dzięki temu możemy sobie przecież podpinać dyski zewnętrzne. I to jest również bardzo fajna opcja, jak sobie przynajmniej jakieś dane chciałem przenieść, tak?
2: Aha.
0: Czy książki, czy muzykę, prostu podpinamy sobie w port dysk i już.
2: Jest wideo widzialny przez aplikację.

0: wszystkie pliki.
1: Tak, dokładnie. No, więc super.
0: Nie trzeba już wtedy kupować żadnych pendrive'ów z Lightningiem na przykład, tak jak to...
1: No i to jest właśnie dziwne, jakby, że okej, teraz Apple będzie zmuszony do wprowadzania tego portu w iPhone'ach, USB-C, ale co stało na przykładzie przed tym, żeby to jakoś zintegrować, tak? No to takie...
0: Jak nie wiemy, o co chodzi.
1: O co chodzi, tak, to o co chodzi zawsze, no to jest jakby oczywiste.
0: Tak, i tego, o co chodzi, to trzeba też wydać, wiadomo, troszeczkę.
1: To właśnie, to jeszcze może powiedzmy o tych cenach tych iPadów. Więc tak, generalnie teraz w ogóle są promocje. Przypominam, że jest Black Friday, są Black Week,
0: tak jest. Cyber Monday,
1: tak. Generalnie listopad to jest taki miesiąc, kiedy coś tam się da ciekawego wyrwać. Więc zobaczymy, nawet ostatnio prezes Walkie napisał, że w końcu, bo może będzie jakiś sensowny ten okres cenowy. Nie będziemy oszukiwani, że jest taniej, a wcale nie jest. No więc tak, teraz jak sobie sprawdzałem, to w takich sieciówkach typu na przykład Euro AGD, no to ten iPad w tej konfiguracji, czyli 8 GB RAM-u i 256 dysku, kosztuje 4800. Tak to wygląda.
0: No tanio nie jest.
1: No powiem tak, no tak jak powiedziałem na początku. Jakiś czas temu jeszcze kupowałem w tej cenie telefon, tak?
0: No tak, oczywiście. Nie, natomiast wiesz, ja patrzę na to też jako na kolejne urządzenie, tak? Które nie jest naszym podstawowym urządzeniem, a które jest takim swego rodzaju dodatkiem, tak?
1: No tak.
0: Bardziej
1: no tak,
0: na tej zasadzie.
1: To się zgadza. No, ale pewnie też...
0: Są też tańsze oczywiście. Pamiętajcie, że jeszcze
1: ale
0: są
1: właśnie,
0: iPady
1: Ale właśnie, o tym
0: Air.
1: Mówię, że mamy... Są iPady takie zwykłe, tak? Mm-hmm. Są Airy. I to naprawdę...
0: Nie trzeba kupować
1: sobie...
0: Pro.
1: Dokładnie. Tutaj jakby każdy może sobie coś wybrać. A, co ciekawe, iPad Pro ten jest tylko w dwóch kolorach. Srebrnym i gwiezdnej szarości. A na przykład Airy piątej generacji mają bodajże 5 kolorów.
0: To dla nas na pewno ważna kwestia, ale...
1: No. No wiesz co, ja na przykład powiem ci, lubię czarne rzeczy. Wolałbym mieć na przykład, okej, w ostateczności mógłby być różowy iPad, ale aha, jakoś lepiej się czuję z takim ciemniejszym, na przykład powiem ci, tak ja osobiście. Mhm, mhm.
0: Jasne. No oczywiście, wiadomo, niektórzy nawet mimo tego, że nie widzą, to jakoś tam zwracają uwagę na kolory, więc to też jest dla niektórych na pewno istotne. No i cóż, to chyba tyle, jeżeli o iPady chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy to też na przykład sprzęt dla was, czy korzystacie?
1: Pamiętam, że w jakimś tym podcaście ja też dzwoniłem i chyba Agnieszka się wypowiadała, że ona też korzysta z iPada.
0: Tak, zresztą ostatnio w Tyflo Przeglądzie też nam znowu ten temat wrócił. Więc jak najbardziej, ta dyskusja cały czas jest i myślę, że ta nasza audycja pozwoliła dziś troszeczkę albo rozwiać wątpliwości, albo namnożyć kolejnych wątpliwości dla tych, którzy się wahają. Na pewno warto sobie potestować, pobawić się takim tabletem, jeżeli tylko macie możliwość. Chociaż i tak naprawdę... to w pełni się o tym wszystkim przekonacie, kiedy to urządzenie trafi w wasze ręce, bo ja tak jak mówiłem, ja miałem na przykład wrażenia bardzo, bardzo takie mieszane odczucia. Kiedyś na samym początku, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że to będzie urządzenie, które będzie w sam raz, potem jednak okazało się, że zupełnie nie.
1: Powiem tak jeszcze, Michale, że w przypadku urządzeń Apple zawsze możemy je w miarę łatwo i w miarę w miarę dobrej cenie sprzedać.
0: Oczywiście, że tak, a to jest akurat...
1: Więc tutaj nie traci masz tyle. A ja miałem tak samo z Apple Watchem, że kupiłem go właśnie wiedziony takimi właśnie też przekonaniami, że no będę miał taki fajny zegarek na rękę i tak dalej. Okazało się, że jakoś tak...
0: Nie trafiony w twoim przypadku.
1: Nie. Aha. Nie do końca to tak było tak. No więc tak. Tak to właśnie jest z tymi iPadami.
0: Tak, i dziś właśnie o iPadach rozmawialiśmy na antenie Tyfloradia. Wojciech Dulski opowiadał o swoich wrażeniach z użytkowania tego urządzenia, konkretnie iPada Pro, ale myślę, że to spokojnie może dotyczyć się ta nasza rozmowa innych również modeli tabletów od Apple. A ja zadawałem różne pytania. Dzięki Wojtku raz jeszcze za udział w audycji.
1: Dzięki również.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy piątek, to jest już 28 dzień czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Tyfloradia Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie, mikrofonie telefonicznym dziś, bo tak nam się złożyło, Justyna Margielewska z Fundacji Wygrajmy Razem. Witaj, Justyno.
1: Witam, witam, witam słuchaczy. Witamy się ponownie.
0: Tak, witamy się ponownie. Byłaś już u nas, rozmawialiśmy sobie o filmach, rozmawialiśmy sobie o animacji i dziś też sobie na te tematy między innymi porozmawiamy, bo dzieje się w Fundacji Wygrajmy Razem, jeżeli chodzi o kwestie związane z animacją i o tym w dzisiejszej naszej audycji będzie. Ja tylko jeszcze dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas na żywo, słuchacie nas podczas premierowego wydania programu, czyli właśnie dziś, 28 czerwca 2019 roku, to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835, powtarzam, 123 834 835. I na dobry początek porozmawiamy sobie o takim projekcie, który nazywa się Miej obraz osoby niewidomej i w ramach tego projektu, między innymi, bo to tych działań jest nieco więcej, ale na dobry początek porozmawiamy sobie o tym, co ma miejsce obecnie i co jeszcze przez chwilę będzie się działo, ale lwia część tych działań już za wami, mianowicie warsztaty, podczas których, i to jest w ogóle ciekawostka, zostanie stworzony film animowany na temat osób niewidomych. Skąd w ogóle pomysł na takie działanie?
1: Pomysł na takie działanie, nasze tutaj warsztaty animacyjne są jakby składnikiem edukacji dzieci i młodzieży o potrzebach osób niewidomych i o tym, jak im pomagać. Tak się składa, że w trakcie trwania tych spotkań z najmłodszymi w przedszkolach i szkołach wiele razy Łukasz Baruch, kolega z fundacji, jak Karolina Żylikowska i ja, musieliśmy przekazywać dzieciom taką wiedzę trochę teoretyczną, czym jest, potem szybko przechodziliśmy do praktyki, zaraz o tym powiem, czym jest biała laska, ciemne okulary, jak rozpoznać osobę niewidomą, jak jej można pomagać, ale czasami brakowało czasu na przekazanie jeszcze innych informacji.
0: Na przykład jakich?
1: Ponieważ chcemy się skupić... Na przykład na takich, to jest bardzo filmowe ujęcie, jak można by tłumaczyć osobie niewidomej, co znajduje się na talerzu. Talerz okrągły, jak tarcza zegara, można to filmowo bardzo ładnie pokazać, jakby tłumaczyć po prostu osobie niewidomej, co ma, w którym miejscu, tak jakby zegar był. To jest ta technika, którą pewnie ty doskonale znasz, bo ja na przykład na szczęście nie muszę się jeszcze tego tak do końca posługiwać. Ale na to nie mieliśmy czasu podczas warsztatu z dziećmi, bo i one miały zajęcie, choćby takie doświadczenie, jak się poruszać z niebiałą laską, jak to troszeczkę co to jest właściwie, dlaczego te osoby są tak, powiedzmy, trochę skazane na takie poruszanie się, kiedy brakuje kolorów. I brakowało czasu na pewne ciekawostki, takie wprowadzające. I te filmy mają być zapowiedzią naszych wizyt w przedszkolach i szkołach w całej Polsce. Przede wszystkim najpierw w Dąbrowie Górniczej, pierwszy domyślnie.
0: No tak, bo właśnie stąd jest wasza fundacja, tak? Z Dąbrowy.
1: Tak, tak, tak. Jesteśmy z Dąbrowy Górniczej, ale działamy w całym kraju.
0: Jasne.
1: I po prostu
0: jak rozumiem projekt w ogóle, jak rozumiem projekt jest adresowany przede wszystkim do młodych odbiorców, czyli do dzieciaków ze szkół, z przedszkoli.
1: Tak.
0: Czyli taka akcja, aby edukować od najmłodszego, od najmłodszych lat.
1: Tak, żeby potem nie było zszokowanych dorosłych i żeby oni po prostu, bo jeśli dzieciaki zdobędą taką podstawową wiedzę, to zawsze przekażą dalej tego baksyla kolejnym jakby swoim potomkom, jak już potem wiadomo, będą starsze.
0: No tak i zdecydowanie będą... też będzie można liczyć na to, że dzieci, kiedy się oswoją z tematyką osoby niewidomej, osoby niepełnosprawnej, czy jak to teraz się mówi, z niepełnosprawnością.
1: Tak, z niepełnosprawnością. Tak,
0: to będą w stanie pomóc bardziej, bo czasem dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu no, ktoś nawet chciałby pomóc, ale nie bardzo wie jak, albo może na przykład czasem się krępuje, czy zapytać, czy ta pomoc jest potrzebna. Dokładnie. No różne są sytuacje i tu jest taka kwestia, aby oswajać tych najmłodszych, od najmłodszych lat, żeby potem najzwyczajniej w świecie miały dzieciaki świadomość tego, kiedy już podrosną, że no, różnie jest, różni ludzie chodzą po świecie. Jedni widzą, inni nie widzą, jedni mają takie możliwości, inni mają inne możliwości. To wcale nie znaczy, że ktoś jest od kogoś gorszy, tylko po prostu jest inny.
1: Tak, jest inny oczywiście. I to i taka rzecz by się wydawała podstawowa, że nagle... Dzień dobry, na przykład dzień dobry, do zobaczenia... Wydaje się, że to jest taki strach powiedzieć niewidomemu dzień dobry, do zobaczenia, zwłaszcza to ostatnie, jak to do zobaczenia. Potem przepraszam, przecież pan nie widzą.
0: Tak, albo na przykład...
1: Ja nie uraziłem.
0: Tak, albo na przykład jest... Owszem, albo tak jak się mówi, że na przykład jak ktoś oglądał jakiś film, tak, to i później taka chwilowa konsternacja, ale to zaraz, a to przepraszam, bo tu słuchałeś filmu. No, znam takie osoby i to niewidome, które... czasem lubią tak, nie wiem z czego to wynika do końca, ale znam takie osoby, które tak bardzo lubią doprecyzowywać, że one to tego filmu rzeczywiście słuchają. Ale ja akurat zdecydowanie wolę stwierdzenie, że ktoś ten film oglądał, nawet jak go nie widział, bo po prostu, no zazwyczaj mówi się o tym, że filmy się ogląda, tak, filmów się nie słucha, słucha się radia. Na przykład.
1: Tak, radia
0: słucha się
1: słucham,
0: muzyki,
1: tak.
0: Tak, a filmy się ogląda, więc ja jakoś nie jestem zwolennikiem tego podkreślania, że no, ja słuchałem tego filmu, aczkolwiek no, są mi znane takie osoby, które tak jakoś bardzo lubią to podkreślać. Nie mi oceniać, czy to dobrze, czy źle, ja jakoś się z tym nie identyfikuję. Ale okej, to już wiemy, jakie to są wasze działania, co chcecie osiągnąć. To teraz co do tego filmu i co do warsztatów. Od kiedy odbywały się warsztaty?
1: Warsztaty odbywały się od poniedziałku i zostaną zakończone w sobotę. W ramach tych warsztatów mieliśmy dzieci ze świetlic środowiskowych w Dąbrowie Górniczej, bo była to grupka w sumie 16 dzieci. Podzielona na dwa zespoły, które pracowały pod opieką artystyczną. Właściwie pracują, kończymy to, ale ja już tak trochę w czasie przeszłym mówię, bo już trochę tych dni minęło. Pod opieką artystyczną Anieli Lubienieckiej, to jest znana twórczyni filmów animowanych, i Andrzeja Kukuły, również reżyser filmów animowanych. Osoby, które mają przyjemność śledzić naszą audycję, to tak poinformuję, że Andrzej Kukuła i Aniela Lubieniecka są twórcami takich serii jak Miś Fantazy i Bajki i Baśnie Polskie. To są takie nowiutkie animacje z dialogami, takie tworzone właśnie w taki już nowoczesny sposób, łącząc techniki komputerowe i tradycyjne. A dzieci na tych warsztatach próbują, uczą się takiej podstawowej animacji poklatkowej, rysunkowej, metodą wycinanki, żeby po prostu po pierwsze zrozumieć, jak można tworzyć filmy, a także, żeby móc przekazać coś ciekawego innym widzom. Tematem tegorocznej edycji warsztatów z filmów rysunkowych jest właśnie świat osoby niewidomej. Nasza bohaterka pojawi się na placu zabaw, gdzie będzie mogła liczyć na pomoc swoich rówieśników, a potem w szkole. I ten film będzie taką jakby przystępną formą instruktażu. Nie chciałabym powiedzieć, że obsługi osoby niewidomej, ale właśnie instruktażu, jak pomóc takiej osobie. Na przykład, co było ciekawym doświadczeniem, bo osoby, które nie mają na co dzień kontaktu z osobami, które mają kłopoty z oczami, się tak ładnie to powiem, bo to nie wiedzą na przykład, co W sumie jak ja nie miałam się styku z środowiskiem osób niewidomych, to też wydawałoby mi się to, niby to jest oczywiste, ale nie do końca. Że na przykład te słynne schody, że idziemy, zbliżamy się do schodów i przewodnik informuje, że schody idą, się prowadzą w dół. Jedne, a drugie, inne mogą prowadzić do góry, że schody w dół, schody do góry. Na to mi zwróciła uwagę Aniela Lubieniecka, że dla niej, że to się wydaje takie typowe, normalne, przeciętne, zdroworozsądkowe, ale wcale takie nie jest oczywiste.
0: To znaczy, co nie jest oczywiste, że należałoby poinformować, tak? Czy schody są w dół,
1: tak,
0: czy w górę?
1: Tak, że schody w dół, tak, dokładnie. Że dla nich nie jest to takie oczywiste, jeśli nie mają na co dzień kontaktu.
0: No tak, a jak potem się zastanowić, to się okazuje, że to jest przecież logiczne, no bo inaczej trzeba się jednak ustawić do wchodzenia, inaczej trzeba się ustawić do schodzenia, inaczej się jednak trzeba przygotować do tego, żeby albo wejść, albo zejść. Mhm. Jeżeli jeszcze ktoś korzysta z białej laski, no to też inaczej ją operuje, wchodząc czy schodząc po schodach. To się wszystko zgadza. Powiedz mi, czy zanim zaczęliście pracować nad materiałem filmowym, to dzieciaki, które brały udział w tworzeniu tego filmu, to czy dostały jakąś taką, nie wiem, lekcję wprowadzającą? Czy może
1: tak,
0: one
1: tak,
0: już
1: tak,
0: były
1: tak,
0: zaznajomione tak. wcześniej z tematem? Jak to było?
1: To jest tak. Część tych dzieci ze Świetlic miała przyjemność uczestniczyć w naszych warsztatach, gdzie uczyły się chodzić z białą laską, jak być przewodnikiem, że podać łokieć, jak pokazywać drogę osobie niewidomej, ale bywały i osoby, które nie miały kontaktu, więc żeby nie było nieporozumień oraz animatorzy, którzy też dostawali instrukcje, co mają przekazać na tym filmiku, przekazać dziećmi, tak? Scenariuszowo, na przykład podczas pierwszego dnia warsztatu, zanim dzieci przystąpiły do projektowania wyglądu postaci do filmu, miały okazję porozmawiać na ten temat z osobą niewidomą, w tym przypadku akurat z kolegą z Fundacji Łukaszem Baruchem, który nie tylko właśnie pokazywał białą laskę, atrybuty jakby osoby niewidomej, te ciemne okulary, ale także właśnie razem z koleżanką prezentowali, jak po sali chodzili świetlicy środowiskowej, jak niewidomy porusza się sam, a także jak chodzi z przewodnikiem. Ponieważ te dzieci, obserwując te ruchy, które są wykonywane, właśnie chowanie ręki za siebie, laska przed osobą niewidomą, stukanie sobie na dwa kierunki, że pokazywanie, że inny dźwięk ma na przykład dywan, inny dźwięk to jest akurat klawiatura, powiedzmy, że to jest jakaś inna powierzchnia, a to jest jeszcze jakaś inna, to dzieci po prostu mogły zobaczyć, co powinny pokazać w swoim filmie, żeby osoby, które nie miały, kolejne osoby, które dopiero będą zaznajamiane za pośrednictwem tego filmu ze światem osób niewidomych, na co zwracać uwagę, że dziecko, które pojawi się na placu zabaw, a na przykład ma do dyspozycji taki zmysł jak wzrok, no to od razu pobiegnie na huśtawkę i nie będzie trzeba go instruować, że tu jest huśtawka, tutaj znajduje się siedzenisko, tam jest oparcie, siedzisko, oparcie, tak? A osobie niewidomej, która zbliża się do huśtawki, to trzeba poinformować. I to też na tym filmiku właśnie jest taka scena, która będzie po prostu potem już po całkowitym montażu do śledzenia, tak, do widzom, do pokazania.
0: Czyli to było tak, że scenariusz tworzył się w trakcie tych warsztatów. To nie było tak, że było coś już z góry zaplanowanego, co wystarczyło tylko zrealizować, przygotować odpowiednie ilustracje do tego, ale jednym z elementów, który był realizowany podczas tych warsztatów, to był scenariusz.
1: Tak, scenariusz, oczywiście. Scenariusz jest podstawą. Myśmy, wiedząc, że będzie, jaka będzie tematyka, troszeczkę właśnie sprawdzaliśmy sobie różne sytuacje teoretyczne, które mogą się też filmowo fajnie nadarzyć, jak właśnie ten talerz, opowiadanie o tym, jak można poinformować o posiłku, jaki się ma posiłek i gdzie on się znajduje na talerzu. Ponieważ my nigdy podczas tych praktycznych warsztatów nie mieliśmy, bo jeszcze nie mamy, za lada chwila będziemy mieć ten film gotowy, nie mieliśmy czasu to myśmy sprawdzali, jakie te sytuacje mogą być filmowe, ale nie dawaliśmy dzieciom właśnie gotowego scenariusza, tylko chciałyśmy sprawdzić, mówię, jakby same kobiety tam były na warsztatach, a tam faceci, mężczyźni też tam byli, pan Andrzej Kukuła przecież i Łukasz Baruch, panowie. Ale właśnie pierwszy by sprawdziliśmy, jakie fajne byłyby sytuacje filmowo do pokazania, ale decyzja należała do dzieciaków. To one swoim językiem będą na filmie prowadzić dialogi z osobą niewidomą. Na placu zabaw, potem w szkole pojawią się dzieci widzące i osoba niewidoma. I one między sobą będą taką interakcję wymieniać. I te wskazówki, chodzenie po schodach, talerz, pokazywanie ciekawych miejsc na placu zabaw, to wyjdzie jakby po prostu w trakcie trwania akcji filmu.
0: No dobrze, czyli już wiemy, co będzie w trakcie filmu, a przynajmniej jakieś pewne elementy, bo być może jeszcze kolejne nam dojdą i o kolejnych będziemy mogli się dowiedzieć. Ale ja pamiętam z naszej poprzedniej audycji, jak mi wspominałaś o tym, jak tworzy się film animowany, to ja pamiętam, że to strasznie było złożone, strasznie długo to wszystko trwało, a wy uporaliście się raz, że ze scenariuszem przez tydzień, a potem z realizacją całego filmu, który no jednak też wymaga jakichś tam dość złożonych działań, bo to, jak rozumiem, film animowany był, tak? Czy film?
1: Tak, film animowany.
0: Film animowany. Ale czyli trzeba było, przygotować tych ilustracji bardzo dużo, tak?
1: Tak, ale zaraz powiem, jak sobie uprościć sprawę. Dlaczego? I tutaj się pojawia trochę inna technika animacji. Dlaczego ten film, który będzie gotowy, będzie trwał też maksymalnie 3-4 minuty? Mamy 16 potencjalnych rysowników. Nie jeden rysownik, tylko 16. I dwóch reżyserów, którzy dają dzieciom konkretne elementy do wykonania, a potem oni wszyscy pod kamerą nagrywają to wszystko. Wyjaśnię, może opowiem, co mamy wykonane już na warsztatach, żeby było zrozumieć, to też może będzie podpowiedź dla słuchaczy, jakby chcieli zorganizować taką zabawę dla swoich tam znajomych, może razem coś tworzyć, więc wyjaśnię na początku. Pierwszy dzień to był oczywiście zarys scenariusza, spotkanie z osobą niewidomą, żeby młodzi animatorzy mogli przekonać się, jak taka osoba się zachowuje w rzeczywistości. Mówię to, będę mówić od początku, żebyśmy widzowie i słuchacze i wszyscy odbiorcy złapali wątek.
0: No jasne.
1: Więc mamy spotkanie z osobą niewidomą. Łukasz Baruch i Karolina Żelichowska opowiadają o roli przewodnika i osoby niewidomej, jak taka osoba też postrzega świat. Łukasz opowiadał, że akurat właśnie całkowicie ciemno, że niestety nie ma też poczucia światła, więc jest nieciekawie, wymaga pomocy w pewnych sytuacjach osoby, która może zaufać. I to dzieci się dowiadują podczas tego spotkania. Następnie po rozmowie przeszliśmy sobie do sali lekcyjnej i dzieci ołówkiem zaszkicowały bardzo prostą postać rysunkową. I potem na podstawie tych postaci zrobiliśmy sobie takie jakby casting. Wybraliśmy spośród wizerunków postaci jedną dziewczynkę, która jest niewidoma, i kilka najfajniejszych projektów postaci wymyślonych przez dzieci. I dzieci sobie wybierały głosami, że ta postać narysowana będzie właśnie bohaterem pierwszoplanowym. Te trzy dwie postacie będą właśnie przewodnikiem lub dziećmi z placu zabaw, dziećmi ze szkoły, dziećmi ze stołówki. I mamy postacie. Następny dzień wykonywaliśmy już gotowe projekty postaci do animacji i przygotowywaliśmy je tak, żeby nie trzeba było rysować 20-30 podobnych rysunków. Że ten jeden szkic rysunku będzie można modyfikować. Czyli zadaniem dziecka było przeniesienie szkicowego, ołówkowego rysunku na kolorowy papier i wykonanie takiej sztuczki, że osobno jest głowa postaci, osobno jest tors z ubrankiem, osobno są nóżki i rączki. te postacie z wycinanki wystarczyło potem za pomocą takiej masy plastycznej, podobnej w dotyku do plasteliny, ale działającej trochę jak guma, taki, nazywa się to patafix. Przykleja się patafixem główkę do torsu postaci i oczywiście rączki, nóżki, żeby mamy całego ludzika. I tym ludzikiem, który ma tą jakby plasteliną, patafixem przyklejona jest, można wykonywać ruchy, czyli można sobie leciutko na przykład odchylić rączki i już mamy na przykład ruch, że postać unosi rączkę do góry.
0: I tak już mamy jakby kolejną klatkę, tak, tego filmu.
1: Tak,
0: i nie trzeba wtedy rysować kolejnej postaci, tylko to jest taki jakby, mi to się trochę kojarzy z takim, ja wiem, teatrzykiem kukiełkowym.
1: Tak, tak, te postacie się dokładnie, będzie jakby animacja lalkowa, ale nie mamy znów tych 7000 Color Golów, jak opowiadaliśmy sobie w poprzednim odcinku naszej tutaj audycji z animacją, że tak ładnie to powiem. Tylko ta jedna postać już potem była odłożona pod kamerę i instruowany przed panią Anielę Lubienicką, Andrzeja Kukułę i Andrzeja, mogą wykonywać po prostu zdjęcia dzieci. Więc zadaniem dzieci jest narysowanie dużego tła, które będzie stołówką, narysowanie zespołu dzieci. Mamy 8 dzieci w jednej grupie i 8 w drugiej. Więc dzieci na formacie A2 wykonują tła do animacji, a na tym tle jest właśnie ta nasza rysunkowa postać, która się zachowuje trochę jak kukiełka, trochę jak lalka. I więc można potem już wykonywać te klatki. I więc następne dni warsztatu są poświęcone na to, żeby wykonywać już te ruchy tych postaci. Tą najfajniejszą rzecz, która jest najbardziej fajna do pokazania, do wyjaśnienia, no i że widzą dzieci już ten ruch na ekranie, bo u góry mamy płaski obraz na Brystolu, mamy nasze kukiełki, które animujemy i dziecko wykonuje jeden ruch postaci. Pojawia się dziewczynka na planie, nasza niewidoma, podchodzi do placu zabaw. Więc dziecko do kamery jest podłączony program komputerowy, więc mamy komputer plus kamera na rzutniku, na statywie, który patrzy na to jakby z lotu ptaka, na ten nasz plan filmowy. Więc wykonujemy już sobie tak zdjęcia, nawet już mamy tą postać na tle i nawet nie musimy jej dopiero doklejać do tła. Więc...
0: Wiesz co, ja jeszcze zapytam, zapytam od razu o tę kwestię tła. Jak rozumiem, taki obraz tła, jeżeli dzieje się w jakimś jednym pomieszczeniu, to rysujemy go tylko raz. To już nie przywiązuje się takiej wagi do takich szczegółów, że na przykład jeżeli tam powiedzmy zmienia się postać tej głównej bohaterki, to przy okazji też zmienia się troszeczkę jakoś minimalnie sceneria tła, że na przykład, nie wiem, jak ktoś tam jest obraz stołówki, tak? To, że powiedzmy ludzie, którzy trzymają jakieś tam, nie wiem, sztućce w rękach, to też im się scena zmienia, że ktoś ma ten widelec czy łyżkę jakoś nieco inaczej. Już takich szczegółów się nie robi. Tło jest tłem i ono ma po prostu pełnić rolę pewnej ilustracji, a tak naprawdę zmienia się tylko postać pierwszoplanową, tak?
1: Owszem, zgadza się, ale też pamiętajmy o tym, że to jest duże tło, więc można przybliżać, można robić właśnie takie też, na przykład akurat z tego, co pamiętam, scena na stołówce będzie wyglądała tak, że będzie widać po prostu blat i talerz. I na ten talerzu będą pojawiać się te właśnie elementy, jak na tarczy zegara, żeby wiedzieć i dzieciom wytłumaczyć. Więc wrócę sobie do sceny w szkole. Szkoła będzie przedstawiona tak, że mamy budynek szkoły, tak jakby plan, byśmy otworzyli jakby ścianę i byśmy widzieli 2 poziomy, że mamy schody do góry i potem jest pokazywane 2 piętro. Więc ta postać, tak jak w domu dla lalek, się dzieci bawią w domu dla lalek, że mamy otwarty domek i my widzimy jakby te piętra, poziomy budynku, więc jest taka makieta domu zrobiona. I na tym tle pojawi się przewodnik i osoba niewidoma, które się poruszają z jednego pomieszczenia na drugie. Więc tutaj nie trzeba specjalnie modyfikować tła. Ale gdybyśmy chcieli na przykład pokazać tylko 2 piętro, a nie pierwsze, czyli ten plan cały, to wystarczy przybliżyć kamerę, żeby ona pokazała tylko 2 piętro. takie zabawy też możemy się troszeczkę zmieniać, tło bawić, ponieważ ułatwimy sobie aparatem, gdzie możemy zmieniać po prostu ten widok.
0: No tak, bo tło jest duże, więc można sobie to wszystko modyfikować. Czyli jeżeli chcemy się później najmniej napracować, to najlepiej jest przygotować takie większe tło i później odpowiednie elementy tego tła sobie przybliżać, tak?
1: Dodawać, tak, bo możemy te rysunki przybliżać, możemy takie drobne, możemy takie pewne elementy z dekoracji również wykonać i położyć na tym tle, że się pojawi kolejny element dekoracji, który też może być animowany tak pupiłkowo jak nasz bohater główny. Więc to jest, owszem, to jest dużo pracy, ale może ułatwiając sobie troszeczkę właśnie programem, który od razu nam fotografuje to wszystko, nasze zmiany ruchu, nie musimy już tego wykonywać powiedzmy każdego rysunku z osobna już. Więc to już nam troszeczkę ułatwia sprawę.
0: Okay.
1: Dzieci są w stanie, bo robimy już trzecią edycję tych warsztatów, są w stanie w ciągu tygodnia wykonać krótki film po prostu tą metodą. To jest taka, Aniela Lubieniecka mówi, że to jest taka metoda rysunkowa najprostsza, żeby po prostu, bo gdybyśmy chcieli wykonywać taką bardzo klasyczną animację, tak jak ja opowiadałam, że nie modyfikuje jakby kukiełki, ale właśnie rysuje jakby od podstaw kolejny obrazek, no to tu już trzeba po prostu mieć więcej umiejętności rysowniczych i to oczywiście zajmuje jeszcze więcej czasu.
0: No i też dobrze by było, podejrzewam, że gdyby całość rysowała jedna, no może ewentualnie dwie osoby, a tu mamy 16 osób, tak, które rysują, więc te umiejętności są różne i dajmy na to, gdyby kilka osób rysowało tę samą postać, to nagle mogłoby się okazać, że co chwilę się zmienia ta postać i to tak, diametralnie się zmienia.
1: Tak, a jak dzieci mają zadanie wykonać rysunek nawet postaci jak puzzle, że jedno dziecko zaprojektuje sukienkę, drugie główkę, trzecie nóżki, rączki, to wychodzi przepiękna postać, którą można animować, tak jak mówię, jak kukiełkę, a jest to po prostu, nie ma tego problemu właśnie z różnicy umiejętności. To nie zniechęca, to motywuje do pracy i jest to bardzo duża frajda. Ale to jest to film instruktażowy, jest to film obrazowy, więc nie abstrakcyjnie, więc mamy akcję, więc potrzebne są też dialogi. I tutaj dzieci miały za zadanie także ułożyć właśnie dialogi do naszego filmu, które jesteśmy na etapie nagrywania ich. Więc dzieci musiały po prostu same wymyśleć, co, jakby się też zachowywały w danej sytuacji, wyobrazić sobie ten film, który zaraz po prostu pojawi się jako animacja na ekranach komputera przed sobą, że pojawia się postać niewidoma dziewczynka, są na placu zabaw, pojawia się niewidoma dziewczynka, jak reagują na tą postać, bo oni tą swoją reakcję będą musieli nagrać i przedstawić we filmie, bo te postacie oprócz tego, że się pojawiają, poruszają, co jest bardzo płynnie wychodzi. Pomimo, że tu by się wydawało, że taka klasyczna, uproszczona animacja wycinankowa, poklatkowa wydaje by się taka niedoskonała, ale dzięki wrażeniu ruchu to wcale tak nie jest.
0: Okay.
1: Więc dzieci muszą po prostu sobie wyobrazić ten cały film, nagrać dialog, który potem nałoży się na postacie, które też będą mówić. Bo tak jak jeśli pamiętacie Państwo Misia Kolargola, tak jak mówiłam, że kukiełkę można było używać w planie dalekim albo w planie bliskim, tą samą postać naszą ruchomą pojawi się wtedy na większości ekranu i będzie mówić do widza: cześć, mam na imię na przykład Emilka, jestem osobą niewidomą, oto mój świat. Potrzebuję pomocy przyjaciół, ja teraz dialogi myślę, że będą inne, ale mówię tak jakby teraz na potrzeby audycji. I to też dzieci muszą przedstawić swoim językiem. Żeby dzieciaki w przedszkoli, szkół podstawowych, takiej klasy 1-3, zrozumiałe, no, nadawało na tych samych falach radiowych, jakbyśmy to powiedzieli, nie?
0: No tak, żeby to trafiło do odpowiedniego odbiorcy, bo nie można tych dialogów stworzyć zbyt patetycznych, no ale raczej myślę, że skoro za to wszystko biorą się młode osoby, to nie musimy się tego obawiać. Z ciekawości, czy już jakieś dialogi zostały stworzone, czy zostawiacie to sobie na jutro?
1: Dialogi zostały stworzone, ale nagrania. Jutro, myślę, że jutro już na naszej stronie po prostu internetowej będą nagrania wideo z tego, jak dzieci nagrywają dialogi. Ja na przykładzie warsztatów ubiegłorocznych, ubiegłych wcześniejszych mogę powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda. Dużo dzieci, właściwie wszystkie dzieci nagrywają wymyślone przez siebie dialogi. Odgrywają jakby całą scenkę, bo potem wybierane są te głosy, które najbardziej pasują. I żeby każda osoba miała szansę się pokazać we filmie jako jej głos, tak jak polecam, to mi się przypomniał kanał Widzę Głosy na YouTube, gdzie profesjonalni aktorzy głosowi opowiadają o tym całym procesie właśnie wymyślania tej postaci głosowo, to te dzieci również mają takie zadanie, że jeśli na przykład chcą powiedzieć, jak jej pomóc, zadać pytanie, no to uczą się instruktor Aniela Lubienieska lub pan Andrzej. Będą po prostu, mówię, czasami pan Andrzej, a czasami pani. A prawda jest taka, że to taka ciekawostka, że artyści zawsze mówią, mówmy sobie na ty. Więc teraz zmieniam formułę. Andrzej Kukuła i Aniela Lubienieska mogą podejść do dzieci i powiedzieć, na przykład dziecko przeczyta dialog. Jak mam ci pomóc? To oni mogą zwrócić uwagę, że to jest pytanie. Ty się pytasz koleżanki, która jest tu obok ciebie, wczuj się w to. Jak mam ci pomóc? Tak oczywiście, bo w ich sposób mówienia, że to też się liczy, żeby przekonać właśnie, że ten film będzie nie tylko filmem w formie wizualnej, ale też aktorskiej, tak? I oni jako reżyserzy też pokazują dzieciom, że jak recytuje się wiersz, to nie Ala ma kota, kot ma Ale, a pies przyszedł i coś tam, tylko że mogą bawić się tym głosem. To co tutaj, myślę, że ty jesteś najlepszym tego przykładem, tak?
0: No tak, czyli to jest ta cała sztuka tego tak zwanego dubbingu, tak? Który się
1: tak,
0: głos
1: podkłada.
0: Tak, my też
1: dzieci też takie podstawy, tak. I to własnym głosem, nie naśladują kogoś innego, tylko swój własny głos, tworzą tą postać, która się pojawi. I tutaj cały
0: czas... No tak, bo tak naprawdę w tym filmie grać będą samych siebie.
1: Tak, samych siebie, którzy się znajdują w sytuacji, przedstawieni jako postacie animowane, które wymyślili, sytuacji na podwórku, żeby przekazać, jak być fajnym kolegą, fajną koleżanką, i znajduje się nowa koleżanka na placu zabaw i o dziwo jakoś troszeczkę inaczej się porusza. Ale dlaczego się tak inaczej porusza? Czy znacie to takie pytanie do widzów, no, czyli oni jako autorzy mogą potem pytać swoich widzów, czy znacie takie osoby? Czy postąpilibyście tak jak my? Tylko oczywiście przekazane to w sposób wesoły, wycinankowy, animowany, taki film rysunkowy. Tak jak niby, jak robiono starsze filmy, że chciano, żeby to była taka historia z morałem przekazująca pewne treści. To tutaj taki, może coś z tego będzie, ale też bawimy się tą formą, tak? Że potem ten nasz film będzie prezentowany, myślę, że się zakwalifikuje, a myślę, że się raczej zakwalifikuje bo festiwale filmowe dziecięce mają to do siebie, że chcą pokazać jak najwięcej wartościowych treści. Na przykład polecam taki festiwal Halo Echo we Wrocławiu, może ktoś z Państwa zna. Tam są filmy, które są prezentowane przez dzieci i młodzież. Robione właśnie od podstaw przez nich, więc...
0: Ale to są tylko i wyłącznie polecam. Filmy animowane, czy różne formy?
1: Też mogą też być formy aktorskie, aczkolwiek ja miałam tą przyjemność być na jednej z edycji festiwalu Halo Echo i widziałam akurat filmy animowane. Ale jak dziecko chce stanąć przed kamerą i jako aktor coś przekazać, to myślę, że to nie jest też problem. Oczywiście, to jest forma dowolna. Można łączyć animację, przypominam, z filmem aktorskim. Tutaj akurat mi się przypomina taki jakby sztandarowy film Kosmiczny Mecz, gdzie koszykarz Michael Jordan rozmawiał z królikiem Bucksem. To też można zagrać w wersji, że wymyślam swoją postać i pojawiam się na przykład ja i na przykład ta postać mi przeszkadza, a to jest moja własna postać, która wyskoczyła z zeszytu. Ale, bo ja to tak trochę już odsprunęłam z tych postaciami.
0: No właśnie, a chciałem jeszcze, żebyśmy wrócili do warsztatów. I co tam się jeszcze działo? Bo już wiemy, że zostały stworzone postaci, został stworzony plan, a właściwie kilka planów, na których później zostało to wszystko osadzone. Wspomniałaś o tym, że planem było co? Była szkoła, czyli jakieś tam kondygnacje tej szkoły, stołówka szkolna, plac zabaw. Coś jeszcze?
1: I teraz jeszcze muszę się teraz zastanowić, co jeszcze powstanie. Bo na pewno będą w ramach edukacji również pokazane pismo Braille'a, pismo punktowe. Będzie to tak pokazane, że najpierw pojawi się tytuł filmu, bo właśnie tutaj jesteśmy jeszcze na tym etapie, że to kończymy. Tytuł filmu, pojawią się literki brajlowskie na miejscu tych, że dzieci przedszkola będą mogły widzieć, że to też są literki, że tytuł filmu właśnie też pojawi się pismo Braille'a, myślę. Mamy stołówkę, mamy przechodzenie po szkole. Schody, przechodzenie po szkole, stołówka, plac zabaw. Teraz pismo Braille'a. Myślę, dialogi, interakcje pomiędzy... Aha, i na placu zabaw będzie oczywiście scena z huśtawką, bo plac zabaw w tle, dzieci się pojawiają, dzieci widzące pytają się, kto to jest, tak na pewno myślę, że coś takiego będzie. Dziewczynka poruszająca się z białą laską, właśnie sprawdzająca teren, bo takie na tym placu zabaw, huśtawka. Bo ja tutaj już mówię o scenach tak samo, co tak przypominam sobie scenariusz, który właśnie tam z dziećmi tworzyliśmy. Teraz myślę, że to będzie jeszcze, myślę, że jeszcze dzieci będą się przedstawiać, może jeszcze coś takiego będzie, ale nie jestem do końca jeszcze w stanie jeszcze powiedzieć, co będzie. Myślę, że to pismo Braille'a mi to trochę siedzi, że będzie troszeczkę pokazane.
0: Czyli będzie wykorzystane na pewno w czołówce filmu, tak?
1: Tak, w czołówce, w napisach. Ten film będzie, jeśli będą te sceny różne na właśnie przedszkole, czy przedszkola, szkoła, podwórko, to podwórko z placem zabaw, to myślę, że to się pojawią napisy właśnie na dwa sposoby. One będą takim jakby rozdziałami. I potem na końcu myślę, że to się pojawi coś graficznego od dzieci. Jest jeszcze taka kwestia, że animatorzy Aniela i Andrzej są zafascynowani też taką sztuką abstrakcyjną, ale raczej to nie wejdzie do głównego filmu, może jeszcze coś powstanie abstrakcyjnego, że się też można do emocji odwoływać, ale tutaj trochę znów odfruwamy. Bo to jest właśnie też, te warsztaty też mają też na celu pokazanie takiej twórczej zabawy, więc że można wziąć dowolny przedmiot do ręki, jak na przykład teraz trzymam w dłoni mój tak jakby statyw na telefon komórkowy i go mogę też układać w różnej pozycji, jak robię zdjęcie i potem z tych zdjęć zmontowanych w odpowiedni sposób już też będzie wrażenie ruchu, że ten mój statyw nawet może stać się bohaterem animacji. To też jest pokazywane po to, żeby uczulać dzieci na taką sztukę filmową, że same mogą coś właśnie od siebie.
0: To naprawdę z dowolnych przedmiotów, tak? Z dowolnych rzeczy, które nas otaczają.
1: Tak, tak. I to też jest takie rozwiązanie dla osób niewidzących, że druga osoba może robić to zdjęcie, tak? A osoba niewidoma może by robić po prostu te przedmioty przesuwać, tak? Wymyślać sobie, co ten bohater, powiedzmy, że nagle mój statyw na kamerę stał się zaczarowany i nagle przemieszcza się po całym pokoju, tak? I na przykład nagrywać te dialogi, właśnie bawi się tego aktora głosowego, co też jest istotą tych warsztatów.
0: Jasne. No dobrze, warsztaty kończycie jutro. Zbierzecie cały materiał, który zostanie przygotowany. Co dalej? Jaka będzie dalsza droga? Bo jak rozumiem, to nie będzie tak, że w trakcie warsztatów to już zostanie stworzony cały film, że nic, tylko go wyrenderować na YouTube'a, wypalić na płyty i ruszyć z tym w Polskę.
1: No nie, no właśnie nie. I to jest tak, dzieci przygotowały jakby taką postprodukcję, o tak to powiedzmy. Już widziały, jak te pojedyncze sceny są animowane, ponieważ w trakcie właśnie animowania, w trakcie robienia zdjęć, potem można zobaczyć na podglądzie tą scenę. Ale z racji tego, że nagrały osobno dialogi, które nagrały, jeszcze nie nagrały tych dialogów, mamy dopiero dialogi. Cały czas się mówię też tak, jakby przyszłymi tymi po prostu edycjami warsztatów. To jest nagrane dialogi, które dzieci dostarczą, po prostu będziemy, myślę, nagranie jutro będziemy mieć, muszą zostać zmontowane razem z tym obrazem, czyli tak jak mamy sztukę dubbingową. Tak, odwołuję się do tego kanału dość popularnego na YouTube, polecam gorąco, bo tam jest pokazane, że aktor głosowy podkłada głos do obrazu, który widzi dopiero przed sobą. I tutaj tak samo jest, dzieci już widzą obraz, widzą fabułę, widzą klatki, takie kluczowe sceny, ale cały film z dodanymi napisami, które właśnie jesteśmy na etapie tworzenia, musi zostać po prostu przetworzony przez tych animatorów, tych właśnie reżyserów. Oni zabiorą nasze materiały filmowe do studia u siebie i po prostu zmontują wersję ostateczną tego filmu. Następnie my otrzymamy ten nasz film gotowy, będzie można go pokazać dzieciom ze świetlicy, że właśnie animatorom zobaczą te swoje głosy, które te postacie rysunkowe, które wykonali, one mówią ich głosami. A potem ten nasz film właśnie od września, mam nadzieję, będzie prezentowany w szkołach i przedszkolach. Będzie w ramach już tej naszej akcji edukacyjnej Miej obraz osoby niewidomej, bo ta akcja ma, teraz idą wakacje, bo teraz do końca czerwca dzieci z przedszkoli wychodziły do przedszkoli, dzieci ze szkół podstawowych troszeczkę wcześniej już skończyły rok szkolny.
0: No tak, a teraz wakacje, więc jest czas, żeby to wszystko przygotować, tak? I ruszyć z tym we wrześniu.
1: Przygotować filmy, tak, przygotować gotowy film, który będzie zapowiadał naszą wizytę. Dzieci tuż przed spotkaniem na żywo z osobą niewidomą, Łukaszem Baruchem, z koleżanką osobowidzącą Karuną Żelikowską i mną, również przy okazji, bo zaraz opowiem o tym cyklu warsztatu. Zobaczą nas, nauczyciele otrzymają film, który będą mogli pokazać dzieciom na jednej z lekcji, na jednym tam z lekcji, ze spotkań, że widzicie, dziewczynka z białą laską ma trochę inny świat, bo dzieci inne jej pomagają na tym filmie. To my spotkamy się z taką osobą, będziemy mogły z tą osobą porozmawiać, będziemy mogły się z tą osobą bawić, bo drugi dzień warsztatów jest zabawy. Zaraz to wytłumaczę. I my już wiemy, kto do nas przyjdzie. Dzieci obejrzały film o osobach niewidomych, tak jakby uświadomiły sobie, bo może niektóre z nich, jeśli to są grupy 3-latki, 4-latki, to one niekoniecznie musiały, bo w przedszkolach spotykamy się z wiekiem od 3 lat, do 6 lat, tak? Jak są przedszkole. Tak? Trzeciolatki, sześciolatki. Więc dzieci za pośrednictwem tego filmu będą, z takim bohaterem się spotkamy na żywo. Na żywo, z białą laską, z ciemnymi okularami, bohater przyjdzie do nas. I kiedy przychodzi do spotkania, to z reguły było tak, że Łukasz najpierw właśnie opowiadał, jestem osobą niewidomą, osoba niewidoma to jest ta, która porusza się z białą laską, stukam sobie białą laską, żebym mógł do was trafić. I te dzieci już będą wiedzieć, o, że taka osoba przyszła. Więc Łukasz będzie mógł powiedzieć, no wiecie, pamiętacie nasz film? Dziewczynka potrzebowała pomocy. Ja również potrzebuję pomocy, bo na przykład samodzielnie nie trafiłbym do was. Mówię, kurczę, trochę śmiesznie mówię za kolegę z fundacji. On oczywiście powiedziałby to na swój jedynym swoim rodzaju sposób. Ale właśnie będzie już takie pierwsze lody zostaną przełamane. Ten filmik ma przełamywać takie pierwsze lody. Więc jak u dzieci będą już mniej więcej wiedziały, z czym to się je, takie spotkanie ze swoją niewidomą, to będą to chętniej. Myślę, że chętniej będą sobie mogły same spróbować takiej roli osoby niewidomej, czyli taka zabawa w ciciu babkę, że zasłaniamy opaską oczy, dziecko otrzymuje białą laskę i próbuje się poruszać po sali, którą dobrze zna, ale próbuje to przetestować, jak to jest, jakby...
0: Jak to jest z tym kawałkiem kija, tak? Jak sobie z tym radzić? No bo zazwyczaj zabawa w ciuciu babkę to raczej nie polega na tym, że ktoś chodzi z białą laską, a tu mamy trochę inną perspektywę.
1: Tak, ciuciu babka, żeby nie przerazić, że niewidome, straszne, tak? Dlatego ciuciu babka mówimy. Ten filmik też będzie już trochę oswajał, bo ten film ma oswajać. Z tym światem.
0: Wiesz co, to ja jeszcze a propos tego filmu zapytam i zadam takie trochę niewygodne pytanie, zresztą jak i w trakcie naszego ostatniego spotkania też o to pytałem. Powiedz mi, okej, bo to będzie film dotyczący osób niewidomych, będzie opowiadał o tym, jak osoby niewidome funkcjonują, żeby dotrzeć z tym przekazem do osób widzących, ale moje pytanie... A jak osoby niewidome będą w stanie się z tym filmem zapoznać i na ile będą w stanie się z tym zapoznać? Czy jest planowana jakaś audiodeskrypcja, czy też ten film sam z siebie, z dialogów, z tego wszystkiego, co tam będzie, będzie na tyle intuicyjny, że będziemy w stanie z niego my, jako odbiorcy, którzy po prostu nie będą w stanie go zobaczyć, cokolwiek z niego wynieść?
1: Tak, to jest tak. Dialogi będą pisane tak, że będą informować już o akcji. Że kto to jest, przyszła dziewczynka z białą laską, żeby ona już były trochę tą audiodeskrypcją. Dlatego podzielenie filmu na rozdziały, szkoła, podwórko. To wszystko będzie wynikało z dialogu. Pamiętacie, jak opowiadałam o animacji, takiej klasycznej, starej polskiej animacji, ona była niema. Ta animacja nie może być niema. Dlatego ten nacisk na te dialogi, że zobacz, twój talerz wygląda jak tarcza zegara. Na 9 są frytki przykładowo, na 6 będzie co innego. I te obiekty, kiedy ona będzie mówić, są frytki, pojawiają się frytki. Jest groszek, pojawi się groszek. Te dialogi będą cały czas informować o tej akcji. Jeśli zajdzie potrzeba napisania audiodeskrypcji do filmu, bo się okaże, że będą jakieś luki, będzie to też do wykonania, ponieważ my ten film będziemy mieć jako nasz własny film. Nie będzie więc problemu z prawami autorskimi. To równie dobrze ja będę mogła nagrać audiodeskrypcję do tego filmu.
0: No tak, i będzie można jakąś tam dodatkową rzecz dołożyć, a przy okazji...
1: Tak, ale przede wszystkim dialogi po prostu będą... Chcemy tak zrobić, żeby dialogi maksymalnie
0: były informacyjne.
1: Tak, bo to jest instruktażowy film, tłumaczący, z czym to się je.
0: A to też myślę, że dosyć fajne, ale tak swoją drogą sobie myślę, że można by było też, no nie wiem, czy ma to sens, ale tak teraz rozmawiając z tobą przychodzi mi do głowy taki pomysł, że można by było może mimo wszystko też dzieciakom pokazać coś takiego jak audiodeskrypcja właśnie, bo czasem przecież mamy do czynienia z taką sytuacją, że nam się telewizor na przykład na coś tam przełączy, coś tam sobie wciśniemy na tym pilocie i się nagle okazuje, że mamy jakiś dodatkowy komentarz. To pamiętam, była taka sytuacja, bodajże ten film Ida, chyba w jednym z olsztyńskich kin, został omyłkowo wyświetlony z audiodeskrypcją na głównych systemach odsłuchowych, więc te audiodeskrypcje mieli wszyscy. Ludzie widzący nie byli zbytnio zadowoleni, ale też byli tak trochę zdezorientowani, bo o co tu w ogóle chodzi, co to jest? Jakieś dodatkowe opisy, jakiś dodatkowy komentarz, to tak ma być, to tak nie ma być, to może właśnie też warto by było przy okazji na coś takiego wskazać, że jest coś takiego jak audiodeskrypcja i że ta audiodeskrypcja ma czemuś służyć.
1: Tak, ja myślę, że to jest tak, jeśli chodzi właśnie pod kątem tego, żeby przede wszystkim kierowaliśmy się tym, żeby film nie był niemy. Właśnie nie, że tylko się pokaże sytuację, bo by się pozornie wydawało, że wystarczy pokazać właśnie dziewczynkę niewidomą idącą po placu zabaw.
0: Okej.
1: Widzimy, jest niewidoma. A tu właśnie się pojawią postacie w tle, które tłumaczą, co się dzieje. Jest taka reakcja, kto to jest, ta dziewczynka właśnie w okularach, ciemnych okularach. Pamiętam, bo był taki pomysł właśnie na tym spotkaniu organizacyjnym, że jak Łukasz mówił, to żeby zwrócić na to uwagę, że ma białą laskę, ciemne okulary, żeby to w dialogach wybrzmiało. i żeby takie właśnie elementy, właśnie schody, wszystko, właśnie ta tarcza, dlatego mówię o tym talerzu, cały czas mi się przypomina, ponieważ widziałam szkic po prostu tej sceny, tego szkic, tego tła tak naprawdę i że to wybrzmi, bo to jest po pierwsze animatorzy mówili, to jest bardzo filmowa scena, i że ta, bo na to nie mamy, nigdy nie mamy czasu,

0: tą tarczą zegarową będą miały dzieciaki w dobie coraz powszechniej obecnych i tak naprawdę wszędzie zegarków elektronicznych, które
1: to też jest dla nich odkrycie, no, że jest tarcza zegarowa.
0: To
1: będzie dla nich frajda.
0: No właśnie.
1: To jest dla nich też frajda, bo jest zegar jako ozdoba w przedszkolu psom, bo ja też czasami patrzę po ścianach, nawet się śmieję, że jak byłam kiedyś u rodziny, to po prostu co mi tak cyka. A są takie nowoczesne, jest taka ostatnia moda, że są takie nowoczesne obrazy składające się powiedzmy z trzech prostokątów i te trzy prostokąty są jak puzzle. A na trzecim prostokącie w krajobrazie, czy tam jakiejś tam rysunku, w grafice, jest zegar ozdobny, który tyka. Jest to zegar starczy. Czy to jest designerskie. Dzieciom można, a mało tego, podczas warsztatów, podczas tych warsztatów, oczywiście spotkań z osobami niewidomymi, Łukasz pokazuje przyrządy dzieciom, które pomagają mu funkcjonować, czyli czy tam czujnik poziomu C, czy czytnik kolorów oraz zegarek z tarczą. Tarczą właśnie, którą jest dotykowy w tym znaczeniu, że to szkło jest po prostu...
0: No tak, że można to szkiełko podnieść i, tak, i tak, można tak, sobie tak. wyczuć wskazówki.
1: Nawet nie, że podnieść, nawet ma taką wersję, że one są z takiego kryształu, który reaguje na wibracje, że się po prostu...
0: A, w ten sposób jeszcze takie. No, ja powiem szczerze, pierwszy i ostatni zegarek ze wskazówkami, jaki miałem, to lata temu był taki właśnie, którym się podnosiło to szkiełko i sprawdzało się wskazówki na zasadzie takiej. Można było to odczytać, ale szczerze powiedziawszy, to już było tak dawno, że rzeczywiście tarcza zegarowa w dzisiejszych czasach to u mnie tylko się przydaje do identyfikacji tego, co się znajduje na talerzu i w jakim miejscu, bo godzinę...
1: Ale dzieci się uczą, w przedszkolu się uczą zwykłego zegarka, żeby się kształt po prostu i to dla nich będzie, a nawet po to, że zegar nie tylko służy do odmian, że można sobie do wyobrażenia talerza, więc... To też takie na wyobraźnię ćwiczenie będzie.
0: Oczywiście,
1: dla
0: że tak. A można sobie, wiesz, zawsze można sobie jeszcze potem skojarzyć, że tarcza zegara, okej, okay, ale przy okazji mamy jeszcze, chociaż to później, nie, to później, bo kierunki świata, tak? Północ, południe, wschód, zachód i tak dalej. To, nie, to było znacznie później, bo to przynajmniej za moich czasów
1: tak,
0: to
1: myślę,
0: jakaś
1: że nazwę, myślę,
0: piąta
1: że nazwa
0: klasa podstawówki
1: potem.
0: Chyba, czy czwarta, jakaś geografia wtedy jak była.
1: Czy czwarte klasy już po prostu potem my już w tym podstawowym programie nie angażujemy, bo potem z czasu po prostu nie jesteśmy aż tak wydolni, a chcemy je zasygnalizować po prostu, że jest taka osoba, takie kruszenie tych lodów, dlatego taka forma wycinankowej animacji klatkowej, dlatego taka po prostu rzecz tutaj związana z warsztatami.
0: Jasna natomiast sprawa.
1: Natomiast oprócz tego pierwszego spotkania, czyli przychodzi niewidomy, poznajemy się, bo te pierwsze spotkania w ramach tych warsztatów edukacyjnych nazywa się poznajemy się. Drugi dzień polega już na tym, że dzieci uczestniczą w zabawach, które nie wymagają użycia wzroku. Na przykład próbują zgadywać, co to jest za przedmiot na podstawie kształtów, co to jest za zapach, co to jest na przykład, czy łatwo odróżnić sól od nie od pieprzu, sól od cukru oczywiście, bo jest jedno białe, drugie białe, formalnie dwie sypkie, a inaczej po prostu smakuje, tak? To jest tak, też można takie, przedszkolanki, a może inaczej pedagodzy przedszkolni, nazywają te zabawy zabawami sensorycznymi, że to dzieciaki w dobie tego, że mamy bardzo dominujące jedne elementy, a drugie inne nie, to właśnie takie pobudzanie, takie
0: no
1: zmysły.
0: Także wszystko
1: takie,
0: tak naprawdę tak. atakuje nas bodźcem wzroku, a tu się nagle okazuje,
1: tak,
0: że,
1: tak.
0: że nie tylko można postrzegać tak. świat przez pryzmat zmysłu wzroku, ale także można to i owo dostrzec za pomocą słuchu, węchu, smaku i że warto z tych zmysłów również umiejętnie korzystać. I to też jest fajne, że pokazujecie to dzieciakom od najmłodszych lat, bo różnie bywa. No No chociażby taka najprostsza rzecz, która jest, myślę, że jeszcze do dziś od czasu do czasu przydatna. No wiesz, jak zabraknie wieczorem czy nocą prądu w domu. Teraz to już rzadko kto ma jakąkolwiek świeczkę. Przydaje się tak.

0: taka umiejętność tak. jakiegoś tam, powiedzmy, poruszania się w ciemności, chociażby w znanym tak. pomieszczeniu. Bo z tego
1: znanym,
0: co...
1: oczywiście, no,
0: bo nikt nie
1: bo
0: wymaga przecież...
1: Nie oduczy, tak,
0: bo przecież
1: tak,
0: nikt
1: oczywiście.
0: Nie wymaga, żeby ktoś się poruszał po omacku w nieznanym pomieszczeniu, ale jak ktoś zna, to z moich własnych obserwacji, to też wiem, że ludzi to strasznie stresuje, że na przykład jeżeli tak. światło jest zgaszone, to nagle się okazuje, że ludzie mimo tego, że wiedzą, jak dane pomieszczenie wygląda, wiedzą, gdzie co jest, to nagle po prostu stają się totalnie bezradni.
1: Ja jak już mówimy o ciemnych pomieszczeniach, to przypomniała mi się scena, jak byłam na jednym konwencie i po prostu byłam po prostu takim półmroku. Cała rzecz polega na tym, że konwent, taka impreza fanowska związana z komiksami, grami, odbywała się w szkole, w jednej szkole podstawowej. Była po prostu wakacyjny czas, bo młodzi ludzie się zebrali i trzeba było w półmroku gdzieś dotrzeć. I to skończyło się na tym, że ja jakoś sobie szłam po tych ścianach, coś tam szukałam sobie, gdzie to może znajdować się pomieszczenie, a cała banda dobrze widzących kolegów i koleżanek szła za mną na ogłupienie i mówię, no to szukaj tego prysznicu, szukaj tej sali, szukaj tego. Mówię, no nie. Do czego to doszło?
0: No tak, i pomagałaś po prostu.
1: Tak, trochę zabawnie to wyglądało. Mówię, no bo ja nie wiem, czy człowiek się przyzwyczaił do chodzenia w kółko, jak to nie jest to może będzie tu, a ludzie po prostu tracili cierpliwość. O tak to powiedzmy, to był półmrok. Nie, że czarno, to był półmrok.
0: A no widzisz, a i to już dla ludzi było za dużo.
1: Tak, tak. Zgasło światło po prostu na korytarzu szkoły.
0: Mm-hmm. No więc warto tak czy inaczej od najmłodszych lat pokazywać, że w razie czego, w razie jakiegoś takiego wypadku, że nam zabiorą przynajmniej tymczasowo możliwość postrzegania wszystkiego za pomocą zmysłu wzroku, to że warto sobie uruchomić te pozostałe zmysły i jakoś sobie radzić. Ale co do warsztatów, to jeszcze za moment przejdziemy do kolejnej rzeczy, nad którą działacie. Mam na myśli płytę, ale jeszcze chciałem zapytać, czy coś jeszcze się w ramach tych warsztatów dzieje?
1: Tak, tak, tak. To jest dzień drugi warsztatów. A trzeci dzień, i to jest w zależności jeszcze od wieku przedszkolaków, bo takie poruszanie się, takie podstawowe zabawy są w grupach młodszych. Ale jak na przykład mamy już pięciolatki, sześciolatki, to się uczą czytać i pisać, to pokazujemy im, jak powstaje na przykład pismo Braille'a, że tabliczkę brajlowską, że mogą sobie po prostu przekonać się na własnej skórze, jak to jest czytać na odwrót i pisać na odwrót, tak?
0: No tak.
1: Nie, że pisakiem, nie, że po prostu kredką kolorową, no i nie, że nie jest tak prosto. To jest też takie ciekawostki, po prostu też pokazujemy, że stąd na tym filmie animowanym będą pokazane takie kropki, że to jest pismo dla niewidomych. Młodsze dzieci mają oczywiście pokazywane wypukłe ilustracje, które bez pomocy wzroku mogą po kształcie zgadnąć, co znajduje się na obrazku. To też jest taka nowość dla nich, bo one jednak przywykły do trzymania rysunku przed sobą. Jest to z reguły bardzo szczegółowy, kolorowy rysunek. I znów mi się przypomina nasza audycja o animacji, że dwuletnie dziecko nie zainteresuje się prostym rysunkiem, tym bardziej 3D, skomplikowana postać, mocno, dobrze, bardzo, bardzo animacja szczegółowo wykonana, tym lepiej się bardziej zainteresuje. Więc to nie jest a tutaj nagle brakuje tego zmysłu, który służy do rysowania i nagle co? A można wziąć tabliczkę, która powiedzmy, która umożliwi rysowanie wypukłego rysunku i też się narysuje.
0: Owszem. I nagle. Tylko nie będzie kolorowy.
1: W ogóle brakuje, nie będzie kolorowy, tak. I to też jest dla nich taka, no może jakaś taka lekka, trochę inna lekcja plastyki niż to, co jest zazwyczaj. A teraz przejdźmy do trzeciego dnia, bo trzeci dzień i to jest. Dobrze, pierwszy, drugi dzień i teraz muszę się zastanowić, bo trochę inaczej robimy to w przedszkolach, a trochę inaczej w szkołach. Bo te dwa dni pierwsze są podobne, tylko w zależności modyfikujemy sobie, czy jest to rysunek, czy to jest braille, to sobie modyfikujemy. A trzeci dzień w przedszkolach to jest rysowanie na bardzo dużych kolorowankach, gdzie to akurat jest taka wersja, że na bardzo dużych kolorowankach lub wspólne śpiewanie. Bo, aha, przepraszam, to jest rysowanie na kolorowankach to jest taki bonus. Wspólne śpiewanie. Wspólne śpiewanie polega na tym, że dzieci dotychczas, i tutaj zaraz bardzo płynnie przejdziemy do naszego kolejnego zagadnienia.
0: Czyli do płyty, no właśnie.
1: Wspólnie, tak. Śpiewały wspólnie piosenki znane, takie bardzo znane, klasyczne piosenki dziecięce, jak Zuzia, Lalka Nieduża, Pies Puszek Okruszek. Piosenki z repertuaru, które są...
0: Ponadczasowe,
1: które
0: można
1: są znane,
0: by powiedzieć.
1: Ponadczasowe, ale to są już piosenki, które niekoniecznie niby są znane, ale to są tak jakby robienie, powiedzmy, nowych wersji starych przybojów, o tak to ładnie nazwijmy. A myśmy teraz, dzięki temu, że mamy współpracę z tekściarzem, będziemy mieć swoje własne piosenki, nowe piosenki dla dzieci, więc powstaną zupełnie nowe piosenki do śpiewania dla dzieci, które się dzieci będą mogły nauczyć i które razem wspólnie podczas tych trzeciego spotkania będą mogły śpiewać z kolegą z Fundacji Łukaszem, Karoliną Żelichowską, koleżanką, Grzegorzem Dowgiało, i to jest niewidomy muzyk, zawodowo niewidomy muzyk, który będzie im akompaniował i razem dzieci na żywym instrumencie, to jest taka wspólna integracja. I to jest, po co nam też płyta, że dzieci będą śpiewały nowe piosenki i te płyty otrzymają przedszkola również od fundacji w ramach uczestnictwa w tych warsztatach i to też będzie taki materiał edukacyjny dla kolejnych przedszkolaków. I to też pokazuje, że osoby niewidome, pomimo że mają trochę pod górkę jednak w porównaniu z osobami widzącymi, ale mogą realizować swoje marzenia,
0: są wesołe i chce im się
1: pasje.
0: Śpiewać.
1: Tak, a nie, że są wiecznie smutne. To też jest takie właśnie taka edukacja. Dodatkowym elementem czasami się organizujemy właśnie spotkania plastyczne. To jest tak trochę w kwestii słabowidzenia troszeczkę. Duża kolorowanka na wielkości stołu. I dzieci wspólnie, podzielone po tam 6-8 przedszkolaków, w zależności jaka jest grupa wielkościowa, 4 zespołami kolorują razem jeszcze ze mną i koleżanką i jeszcze innymi osobami duże, ogromne kolorowanki pastelami. A potem dostają też na prezent kolorowanki, te akurat były zaprojektowane przeze mnie, z tymi moimi postaciami, jak trochę też opowiadałam podczas ostatniej audycji. I to jest, tu jest spotkania w przedszkolach. I zaraz wrócimy do płyty, chcę tylko nadmienić jedną różnicę w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych spotykamy się znów z koleżanką z fundacji, która jest niewidoma i która tworzy audycje muzyczne. Na tej zasadzie, że dzieci z klas 1-3 spotykają się razem z Katarzyną Nowak, z Kasią i słuchają bajki muzycznej i mogą wykonywać, śpiewać razem z nią, jakby wchodzić w tą fabułę. I to jest taka wspólna zabawa i potem też można właśnie zadawać pytania, rozmawiać z osobą niewidomą od urodzenia, bo tutaj się pojawia taki wątek, że Łukasz jest osobą niewidomą, która straciła wzrok, która pamięta właśnie świat osoby widzącej, która nigdy nie miała problemu ze wzrokiem i nagle się runął świat. I po to też jest po prostu runął świat w tym znaczeniu, ten świat widomy, tak, ten kolorowy świat. No bo Łukasz zrobił wszystko, żeby mu się oczywiście świat całkowicie nie zawalił.
0: Nie zawalił, dokładnie. Po prostu musiał przystosować się do nowej rzeczywistości.
1: Tak. I to też się dzieciakom pokazuje, że oby nigdy oczywiście, ale jeśli nawet, to widzicie, istnieje też jeszcze...
0: To można, to się da, to nie jest nic takiego, z czym nie można by było sobie poradzić, oczywiście przy jakiejś tam odrobinie dobrej woli, może nawet więcej niż odrobinie.
1: Tak, to dużo ma też charakter ponoć w tym wszystkim, choć charakter, osobowość, ale że po prostu jest to jakaś, coś można zrobić, nie trzeba zamykać się w czterech ścianach. Tutaj nie będę mówić za Łukasza, ja mam zupełnie inne doświadczenia, ale po prostu, że się coś da zrobić. I mówię, elementem modyfikującym nasze warsztaty są, u starszych dzieci są muzyczne audycje, u młodszych dzieci śpiewają razem kolorowe piosenki. A jak mówię kolorowe piosenki, to tutaj możemy przejść do tego, że płyta powstaje, a ja właśnie tak jak już było zapowiedziane właśnie, tworzę coś dla tej płyty.
0: No właśnie.
1: W postaci kolorowej okładki.
0: To opowiedz może, tak. Justyno, co jest na tej okładce?
1: Dobrze, o, zrobię wam, ponieważ tak się składa, a może ja, ponieważ jestem na telefonie, więc mogę sobie otworzyć sobie mogę po prostu naszą tutaj projekty. Chwileczkę, muszę tylko sobie znaleźć od mój folder oczywiście i zrobię wam taką
0: audiodeskrypcję. Jasne, no i super.
1: Projektu, to... skoro po prostu, żebyśmy widzieli, jaka jest wizja tej okładki, płyty, tak.
0: Dobrze, to ty poszukaj tej okładki, a ja tylko przypomnę, że jeżeli wy chcecie do nas zadzwonić, jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie Justynie odnośnie tego, o czym my tu dziś sobie rozmawiamy na antenie Tyfloradia, to możecie, pod warunkiem, że słuchacie nas na żywo, a na żywo mam na myśli w piątek 28 czerwca 2019 roku. 123 834 835 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Na razie telefonów nie mamy, no ale może po prostu wszyscy, którzy są z nami, tak się zasłuchali tu w opowieści odnośnie tworzenia filmu, czy odnośnie innych rzeczy, jakie poruszamy w dzisiejszej audycji. Jak tam, Justyno, udało się znaleźć okładkę?
1: Sekundeczkę jeszcze, bo ja sobie... Zaraz będę ją mieć na podglądzie, tylko po prostu muszę sobie jeszcze troszeczkę doklikać. Myślę, że słuchacze słyszą, jak ja po prostu klikam myszką.
0: Wiesz,
1: na
0: co, nawet niespecjalnie.
1: Niespecjalnie, ale to dobrze. Ale to znaczy, że się bardzo cieszę. I za sekundkę będzie po prostu nasza tutaj.
0: Będzie okładka. To ja jeszcze tak w międzyczasie zapytam, czy ta płyta jest gdzieś dostępna, no nie wiem, do zamówienia, kupienia albo do pobrania w wersji cyfrowej?
1: Nie, ta płyta nie będzie na sprzedaż. To jest tak, myślę, że będzie w wersji cyfrowej możliwość odsłuchania tej płyty, natomiast nie, to, podobnie jak kolorowanki, które robię na potrzeby projektu Miej obraz osoby niewidomej, nie są do kupienia. To jest właśnie to jest taka forma właśnie nagrody, w którą otrzymują dzieci za to, że chcą uczestniczyć w takim wydarzeniu, że są aktywne, wszystkie są właśnie aktywne, to bym źle to ujęła. No to, drodzy Państwo, tak jak obiecałam, postaram się jak najdokładniej przybliżyć Państwu szkicowy projekt okładki płyty pod tytułem Snuj się piosenko zespołu Mezalliance Art i Przyjaciół. Mezalliance Art jest to zespół złożony z artystów słabowidzących i niewidomych, pochodzący z różnych stron Polski, który współpracuje z Fundacją Wygrajmy Razem. Historia dość tego zespołu, nazwy jest dość zabawna. Założyło ją dwóch muzyków, pasjonat muzyki, jak mówi o sobie mój kolega Łukasz Baruch, i profesjonalny muzyk Grzegorz Dąbkiało, właśnie nasz muzyk jazzowy, niewidomy, i po prostu stąd taki artystyczny mezalians. Pomysł był od Łukasza, ale po prostu potem razem wystąpili i stopniowo dochodziły po prostu kolejne osoby do zespołu i tak się pojawił Mezalians Art. Zachęcam do znalezienia sieci po prostu ich nagrań, piosenek na naszym kanale YouTube Fundacji Wygrajmy Razem. Kilka jest piosenek do słuchania, więc polecam. Ale teraz wracam już do naszej płytki. Tło naszej płytki jest takie jasno-różowe, po środku jest jakby słońce, taki gradient postawiony, że to jest jakby słońce. Są to rysunki postaci w takim stylu kreskówkowym, powiedziałabym, że takie też kolorowe, niby proste postacie, ale one mają trochę związek z piosenkami z tej płyty, z treścią tych piosenek. Więc pod logo zespołu Mezalliance Art i tytuł Przyjaciele znajduje się oczywiście napis Snuj się piosenko. Jest to tytuł płyty, jak już wspomniałam. Pod napisem, czy tak jakby w środkowej części i od razu do dołu okładki, znajdują się postacie związane z płytą. Mamy postać Biedronki, Biedroneczka, która jest, ma buzię tak jakby w kolorze takim ciemno-szarym, ale ma na przykład różowe włosy sięgające do ramion, I Biedronka jest uczesana tak jakby na prosto, ale ma na główce wiosenny wianek, ponieważ kwiaty, łąka, to jest bardzo dużo po prostu w piosenkach się znajduje takiej informacji. I Biedronka ma taką jakby żółtą, wiosenną sukieneczkę, buciki na obcasach i ona sobie fruwa na tle tego różowego nieba. Pod Biedronką znajdują się oczywiście kwiaty, które tam właśnie są związane z wiosną oraz mamy z daleka tak jakby takie fale, muzyczną falę, gdzieś sobie tam płytba w oddali żaglóweczka. W piosence jest tytuły piosenek dziecięcych, traktują także o wakacjach, o właśnie o wstrykanie fotografii, że żaglówka się kołysze. Więc mamy naszą żaglóweczkę. W środkowej części, bo Biedronka znajduje się po lewej stronie okładki, w środkowej części mamy tygrysek, ubrany tak jakby w słomkowy kapelusz, w taką kraciastą koszulę, w spodenki z łatą na po prostu, bo to jest taki tygrys, rozbójnik, psotnik z łatką na kolanie, że sobie troszeczkę spodnie poszarpał. I ten tygrysek poluje na motyle, ponieważ jest tam, na płycie znajdzie się piosenka o zwierzętach, że afrykańskich, takich, że w dalekich krajach mieszkają zwierzęta, to taka trochę edukacja dla dzieci, że daleko mieszkają krokodyl, który jest płaski, że tygrys poluje i takie właśnie cechy charakterystyczne zwierzątek. Więc polujący tygrys, żeby nie było strasznie, to poluje na motyle. Nad głową tygrysa fruwa mewa, ponieważ to się znów odnosi do tej żaglówki, że z daleka mamy morze, więc fruwa mewa, która ma na sobie czapeczkę papierową w kształcie statku. Tak jak czasami się robiło takie pirackie czapeczki z papieru, to ona ma taką czapeczkę z papieru na głowie, żeby było wesoło. Z oddali, po prawej stronie płytki, pierwszej strony okładki, mamy rakietę, która leci gdzieś w kosmos. O tej rakiecie jeszcze zaraz troszeczkę powiem. Pod rakietą jest żółw, ponieważ w piosence znów o zwierzętach jest takie wspomnienie, że żółwie są mądre. To ten mądry żółw ma tak jakby, był w XIX wieku, były tak jakby okulary na jedno oko. On taki ma taki jakby okular, taki właśnie monookular na jednym oku, że jest mądry, inteligentny. I ten polujący tygrysek na łące z Biedronką i z daleka żółwikiem, to jest pierwsza strona okładki. Tylnia, jakby ostatnia strona, bo nie liczę jeszcze środkowej części, jest to miejsce, gdzie będą znajdować się teksty piosenek. Będzie 12 piosenek, myślimy, że będzie 12 piosenek dla dzieci, plus będzie 12 podkładów na tej płycie, bo te dzieci będą mogły śpiewać na przeróżnych okazjach te piosenki o wiośnie, lesie, porach roku, zwierzętach, mamie, tacie. Przeróżne piosenki, jakie mogłyby zaśpiewać dzieci. Jest tam na przykład taka piosenka o kotach nawet, że kocia muzyka. Troszeczkę też to się nawiązuje do tygrysa, oczywiście z pierwszej części okładki. Więc u samej góry tej drugiej części znajduje się, oprócz tego, że mam pole, dużo pola będę miała na teksty, informacje tekstowe, że tak ładnie to powiem.
0: To znaczy będą na tej okładce też rozpisane teksty, tak? Teksty
1: tak,
0: piosenek.
1: Tak, teksty, właśnie czas piosenek, czas trwania, wykonawca, ktoś czy w duecie śpiewa, ponieważ...
0: Ale to zmieszczą się na tej okładce wszystkie teksty, tak, czy to będzie w formie takiej książeczki bardziej?
1: To jest tak, to nie, okładka, ta tylnia okładka, to będą teksty, tytuły piosenek, tak jak jest okładka z tyłu płyty, że jest lista utworów, do 12 powiedzmy, i kto śpiewa, ile to trwa. I pod spodem jeszcze będzie lista podkładów, bo te piosenki, a właściwie to jeszcze się rozplanuje, ale to w taki sposób, żeby to była informacja o utworach. I pod spodem, w rogu, najprawdopodobniej będzie postać, mam tutaj takiego zająca, bo w jednej piosence zając udaje się w kosmos. A czy on się udaje w kosmos, a w ostatniej chwili rezygnuje z wyprawy w kosmos, że woli biegać sobie po prostu po łące, bo lepszy grunt pod łapkami. No więc tak. Jest zając kosmonauta po prostu tylko na tej drugiej części, bo dużo jest miejsca zaznaczonego na te teksty, które informacje o tych utworach. Poniżej pod zającem będę miała jeszcze fragment biały fragment, gdzie będą musiały się znajdować wszystkie jakieś informacje, takie logotypy, kto tam wspiera ten projekt i tak dalej, takie informacje marketingowe, że tak ładnie to powiem. Oprócz tego, że mamy tak jakby, na razie sobie wyobrażam jako koperta, ale ponieważ jeszcze jest jeden pomysł, że jednak to będzie taka pierwsza strona, to jest jakby trzecia strona i jakby druga strona, czyli zanim zobaczymy krążek, bo jeszcze opowiem Państwu, jak wygląda krążek, projekt okładki tej szaty na krążek. Będzie również kolorowe tło, na którym znajdą się najprawdopodobniej fotografie właśnie artystów. Będzie tak jakby jeszcze druga część okładki tej pierwszej. Czyli pierwsza będzie rysunkowa, potem odwracam jakby okładkę, znajduje się ta druga strona, będą artyści, płyta, zamykam i pojawia się właśnie ta część projektu z zającem, kosmonautą i tymi właśnie informacjami, jakie są utwory na płycie. A sama płytka, krążek, ma też również swoją szatę graficzną.
0: Czyli to mówisz ona... o tym nadruku, tak? Który będzie tak, na samej
1: na
0: płycie.
1: Tak, tak, dokładnie. Oczywiście pojawi się informacja Mezelens, Art i Przyjaciele. Pod spodem to jest górna część nadruku płyty. Na dolnej części nadruku płyty będzie ta kolorowa grafika Snuj się piosenko. I pojawi się oprócz takiej fali dźwiękowej, która to jest tą falą dźwiękową, gdzie tam imitowała te morze, pojawi się po prostu Biedronka, ponieważ w bardzo dużej ilości, ta Biedronka z różowymi włosami wspomniana, bo on bardzo dużej ilości piosenek na płycie jest mowa o Biedronkach. Biedronka to jest takie chyba ulubione zwierzątko kompozytora, tekściarza właściwie tych piosenek, ale bardzo sympatyczne, bo ja miałam
0: już,
1: okazję...
0: I zresztą już kiedyś przecież były piosenki o Biedronkach. Tak. Pamiętam z przedszkola, tak, coś nawet tam się była, śpiewało.
1: Jeszcze jak tak... W ogóle jest piosenka, nazywa się tytuł piosenki Piosenka Biedronki. To jest piosenka z pełnometrażowej animacji w Królestwie Zielonej Polany. Śpiewają Majka Jeżowska. Więc jak Państwo lubią piosenki dla dzieci, kojarzy się Majka Jeżowska, to polecam znaleźć piosenkę Biedronki.
0: No proszę.
1: Bardzo ładna.
0: To nawet tego nie pamiętałem. Bardziej kojarzyłem coś takiego jak Tylko Biedronka nie ma ogonka, tak? Też było coś takiego.
1: Ale też, no, ale oczywiście było, oczywiście.
0: No i będą teraz na płycie Snuj się piosenko, nowe piosenki o Biedronkach.
1: Tak, dokładnie. Będzie dużo piosenek. Biedronka się... Jest coś jeszcze o Biedronce, ale po prostu dobrze. Biedronka się pojawia w paru piosenkach jako bohaterka też. Jako wątek i zarówno będzie w jednej pewnie jako pierwszoplanowa, bo już nie pamiętam do końca słów piosenek. Po prostu pamiętam takie frazy po prostu tytułowe. A w jednej będzie bohaterem, w innych piosenek może być w refrenie, więc pojawia się, parę razy pojawia się słowo Biedronka, więc Biedronka musiała być. O, tak to powiem.
0: Jasne.
1: I to
0: jest tyle, tak? Jeżeli chodzi o płytę. No myślę, że jeżeli gdzieś tam się pojawi również w wersji elektronicznej, to warto będzie też, abyś pod tą audycją w komentarzu po prostu umieściła może link, czy na przykład do kanału
1: myślę,
0: na YouTubie.
1: Jeśli się pojawi, tak. Jeśli pojawią się piosenki w wersji już przygotowane, zmasterowane, nagrane podkłady, ponieważ ja tutaj mówię o słowach piosenek i miałam przyjemność słuchać szkiców tak naprawdę tych piosenek, takich dem, ale pełne piękne brzmienia tych piosenek to oczywiście się pojawią. Będą one jako płytę dla przedszkolaków, ale pewnie znając naszą fundację też udostępnimy coś właśnie online dla słuchaczy, więc wtedy pojawią się to, myślę, że wtedy jak będzie taka możliwość, to poinformujemy.
0: Jasne. No dobrze, to teraz może na chwilę przejdźmy do twojej twórczości, bo w naszej poprzedniej audycji wspominaliśmy o twoim kanale na YouTubie, na który to sukcesywnie dodajesz nowe treści, nowe materiały. I co tam ciekawego można zobaczyć teraz?
1: To jest tak, skupię się przede wszystkim na materiałach, które można słuchać, bo po prostu... Bo po prostu będzie najłatwiej. Ja sobie teraz jeszcze tylko sobie wejdę sobie na, żeby miała po prostu.
0: Przypomnijmy może kanał nazywa się Projekt Justy, jak dobrze pamiętam. Tak,
1: tak? Projekt Justy się nazywa kanał, tak. Ktoś mi to teraz już zaakceptuje. żeby mi się nie odzywała zapowiedź kanału, bo jak się wchodzi, jak jesteś jako nowy teoretyczny subskrybent, to mi się po prostu pojawia zapowiedź na pierwszej po stronie, że właśnie opowiadam, o czym jest mój kanał. A mój kanał jest. Oprócz tego, że są tam wrzucane odcinki moich animacji, jak na tym etapie mam wrzucone 6 odcinków animacji Całkiem Nowa Baśń, to wrzucam również takie filmiki, w których albo rysuję coś, albo opowiadam o czymś. I myślę, że to, o czym opowiadam, będzie w miarę dość ciekawe dla widzów, bo pomimo, że ja mam z reguły wgrywaną jakąś tam treść wizualną, to ją komentuję. I tak zachęcam gorąco do tego, żeby na przykład można obejrzeć moich po prostu filmików i komentować, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Bo na przykład kiedyś poruszyłam taki temat, może to potem będzie temat na przyszłość, czy można się wybić na YouTube na niepełnosprawności. No raczej nie. Ale na przykład czasami pewne osoby się zastanawiały, mówię to na przykładach twórców, których miałam okazję śledzić, czy ty udajesz osobę niepełnosprawną. No.
0: A była jakaś, też z drugiej strony było, że któryś z YouTuberów, jak dobrze pamiętam, to właśnie udawał rzeczywiście osobę niepełnosprawną, tak? To taki miał być tak zwany prank.
1: Tak, żeby dać do myślenia, tak jak po prostu się udawało pewne sytuacje, żeby po prostu skłonić. Jak widzę, jest inteligentny, to myślę, że od razu złapie, o co chodzi.
0: Jasne.
1: Oprócz audycji, oprócz moich animacji, na przykład zastanawiam się, czy na przykład, bo puszczam wideo, ale na przykład jestem narratorem cały czas, czy warto było na przykład nakręcić nową wersję Króla Lwa na przykład. Jeśli ktoś lubi filmy Disneya, to mówię, że to taka szybka informacja, że teraz niedługo w wakacje będzie premiera filmu Król Lew, który wygląda jak film dokumentalny o żywych zwierzętach. Ale czy warto było w tym pójść. Oczywiście na naszym kanale dzięki uprzejmości redakcji Tyflo Podcast można posłuchać sobie również podcastów, na przykład właśnie o tym nasz podcastik o programach graficznych i o robieniu filmów animowanych jest również dostępny na moim kanale.
0: I domyślam się, że ta audycja również tam powędruje.
1: Tak, myślę, że też powędruję, więc gorąco zachęcam, choćby do tego. Na przykład mam też taki na przykład filmik, w którym rysuję na swoim programie do tworzenia animacji, ale rysuję bardzo prosty domek, wyjaśniam, co rysuję i na przykład zastanawiam się, jak można u swoich na przykład bliskich rozpoznać talent plastyczny. Jak można podłapać ktoś, kto może mieć baksyla do rysowania? Jak to rozpoznać? Albo na przykład rysuję rysunek w powiększeniu i żeby na przykład zmusić do... To jest takie trochę na kontrę, ponieważ ten filmik powstał, bo taką ciekawostkę państwu zajarzę, że jest jedna z bardzo popularnych twórczyń i rysowników, która narysowała rysunek wielkości znaczka pocztowego. I pokazała to widzom, jak narysować rysunek wielkości znaczka pocztowego, co dla mnie jest niewykonalne.
0: Zresztą rysunek wielkości znaczka pocztowego, jak się człowiek uprze, to coś tam narysuje, tylko mnie to bardziej zastanawia, jak bardzo szczegółowy był ten rysunek i co
1: I
0: na
1: to
0: tym...
1: właśnie był szczegółowy.
0: No właśnie.
1: I to jest właśnie moja kontra, że rysunek wielkości znaczka pocztowego kontra rysunek na 200% normy, co powyżej, nie? Jak się zmienia perspektywa. Ale oprócz tego na przykład, jeśli zastanawiałam coś takiego jak Zwariowany świat Jagody Kot, odcinek pierwszy, to jest tak naprawdę audiobook, który jest ilustrowany moimi postaciami. To jest moja fabuła, ale miałam na przykład komiks, potem opowiadania. I zastanawiałam się, czy coś takiego państwa by nie zainteresowało. Można zamiast właśnie wyszukiwać jakichś audiobooków, czytanych, tak? Czytanych czyichś tam fabuł. Po prostu coś takiego.
0: To może przybliż tak pokrótce, o czym jest ten Zwariowany świat i Jagody Kot.
1: Aha, dobrze, Jagody Kot. Mhm. Dobrze. Dobrze, powiem tak. Jest to akurat audiobook, tutaj pierwszy odcinek trwa, bo na razie jest tylko pierwszy odcinek, bo patrzyłam, że nie było specjalnej reakcji na to.
0: Ale może teraz będzie.
1: Tak, jest to opowiadanie o kotce, która musi wyprowadzić się do nowego miasta. gdzie znajduje nowych przyjaciół i oni poznają jeszcze innych przyjaciół. I jest taka sytuacja, że ta kotka no, nie jest za bardzo bogata. Tak? No, znajduje się, kotka znajduje się w nowym otoczeniu. I o tym jest audiobook. Zaczyna po prostu, ona najpierw, pierwszy odcinek opowiada o tym, jak oni wyprowadzają się właśnie do domu, do nowego domu. I młodszy brat kotki, który ma dość wybujałą wyobraźnię, on jest opisany w tym audiobooku, jak wygląda, bo to jest opowiadanie. Tak naprawdę rysunki tylko ilustrują to, co ja mówię. On ma taką wybujałą wyobraźnię, opowiada, to będzie jaga, to będzie super dom, wiesz, super sąsiedzi, luksusy, piękna kamienica, w ogóle miód i w ogóle złoto i tak dalej. A ten dom się okazuje ruiną, ale ich sąsiedzi okazują się bardzo ciekawymi osobami. I tutaj w tym się akurat zapowiada jakby pierwszy odcinek. Czy ja mam opowiedzieć o wszystkim? Widzowie niech się przekonają. No
0: dokładnie. Jeżeli kogoś to zachęciło, to zachęcamy tym bardziej, aby zajrzeć na twój kanał Zwariowany Świat Jagody Kot. Tak?
1: Kot
0: tak
1: to jest się... po prostu tytuł audiobooka. Mhm. Akurat
0: z ciekawości,
1: odcinek.
0: Jak długi jest ten pierwszy odcinek? Ile czasu sobie trzeba
1: pierwszy
0: zarezerwować?
1: Pierwszy odcinek 10 minut, więc sobie można posłuchać. Ciekawe, ile to jest jako książka.
0: Do porannej kawy na przykład sobie można włączyć.
1: No myślę, że 6-7 minut, 6-7 stron to jest, tak się zastanawiam teraz. Ale generalnie, pomimo, że ja pomijając oczywiście odcinki animacji, ale to są dialogi, to w ogóle to ja generalnie na swoich audycjach dużo mówię. Jeśli wyjątek stanowić... Też się zastanawiam, czy nie mówię, nie wiem. Wyjątek stanowić mogą, jeśli jest na przykład może dwa pierwsze, takie mam, jak mam pierwszy bohaterowie Justyny, jeśli w treści filmiku pisze, że ja coś rysuję, to można się zastanowić, czy ja coś mówię, chociaż nie, dużo ilości filmików ja mówię, więc proszę się nie zrażać, bo jeśli ja coś rysuję, to z reguły to komentuję, albo coś mi się coś kojarzy, albo na przykład zastanawiam się, jakby wyglądali bohaterowie na przykład z popularnego jednego anime, albo co może nam przynieść nowa ustawa o prawach autorskich, których powiem szczerze, bardzo się boję, bo są takie nieoficjalne plotki, że jeśli się nie ma dużo widzów, to mogą zdejmować nawet autorskie kanały, więc cieszcie się Państwo, póki ten kanał jest, od razu no, tak
0: ja,
1: mówię.
0: Ja myślę, że...
1: A może się uda, że
0: ja
1: się
0: myślę,
1: uda.
0: Że się, ja myślę, że wiesz, akurat w przypadku twórców niezależnych to bardziej rozbija się o to... Tak właśnie, a propos tej całej ustawy Akta 2, tak? Bo jak rozumiem,
1: tak,
0: o tym mówisz.
1: Tak, o tym mówię.
0: Tak, ja trochę też sobie poczytałem na ten temat i... Oczywiście ja z jednej strony rozumiem obawy twórców, natomiast z drugiej strony tak naprawdę, jak tak sobie troszeczkę więcej na ten temat poczytałem, to też jest doskonale, to mnie wcale nie dziwi to, dlaczego zostało to wszystko tak rozdmuchane. Ja oczywiście nie jestem za tym, żeby kolejne ograniczenia nam wprowadzać, natomiast też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy to i trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę największym oponentem wszelkich regulacji dotyczącym tych wszystkich praw autorskich jest YouTube. Ale to z innej, to wcale nie dlatego, że on tak bardzo troszczy się o twórców, tylko chodzi o to, że będą musieli wprowadzać kolejne regulacje i trzeba będzie, i to właśnie YouTube będzie odpowiadał za treści,
1: które
0: są publikowane. Mm-hmm. Także
1: właściwie to już odpowiada, ale jest, powiem tak, generalnie powiem, o co chodzi. Mm-hmm. Pomijając kwestię, że jest groźba, że kanały publicystyczne to mówiły, kanały, które się zajmują komentowaniem rzeczywistości, więc nie tylko bazujące głównie na swoim wkładzie, a tylko mówiącym o źródłach, że będzie problem z cytowaniem, mówili o tym, że z obawy przez to, że YouTube będzie musiał wprowadzić nowe mechanizmy ochrony praw autorskich, będzie miał za małe moce przerobowe, żeby sprawdzać małych twórców. Dlatego jest taka, mówię, oby to nie weszło. Jest taki pomysł, ale oby to nie weszło. Ja się szczerze mówiąc, modlę o to, żeby, modlę w myślach o to, żeby była inna interpretacja, bo była taka historia, że będą niekasowane kanały powyżej pół miliona, 500 tysięcy subskrypcji. Mhm. Dlatego, żeby, ponieważ sam YouTube jest platformą nie tylko działającą w jednym kraju, ale działającą w wielu krajach.
0: No na całym świecie na tak naprawdę. Się,
1: ale mówię, chodzi mi o Europę, bo ta dyrektywa dotyczy Europy.
0: Europy, owszem.
1: Nawet już sama Europa, już były problemy z publikacją, już jak coś testowano, były problemy przez pewien czas z YouTube'em. Były problemy również przez pewien czas z Facebookiem. I to ja powiem wprost, bo to dotyczy głównie, generalnie też wyszukiwania treści, że przez pewien czas była bardzo dziwna. Mam nadzieję, że to był tylko błąd jakiś tam informatyczny. Ale dawało to do myślenia, że osoby, które redagowały z fanpage'a, miały utrudniony dostęp do własnego konta. Tak jakby dostały bana na kilka dni.
0: A to powiem szczerze, ja tego nie doświadczyłem, a administruję kilkoma fanpage'ami.
1: Ja doświadczyłam.
0: To ciekawe.
1: Ja doświadczyłam, a ja mam właśnie stricte... I ten błąd dotyczył głównie, to się robiło, osób, które wrzucały treści wizualne.
0: A to może dlatego, bo ja nie wrzucałem treści wizualnych, tylko bardziej tak. Treści audio.
1: Taki testowanie algorytmów. Niby z tego testowania mają być zwolnione małe serwisy, na przykład problem z cytowaniem, więc teoretycznie tu się nie powinnam martwić, ale z racji tego, że YouTube
0: YouTube nie jest małym serwisem i to jest...
1: No ale nie, YouTube należy do Google. O właśnie, to trzeba bardzo wspomnieć, do wyszukiwarki. Ja mówię YouTube, ale powinna mówić Google. Z racji tego, że ja jako mały twórca bazuję na tym, że mi ktoś znajdzie treści, które ja sobie jakoś tam powiedzmy pozycjonuję z wyszukiwarki, już będzie to utrudnione przez ten algorytm. I mówię, ja nie chcę być złym prorokiem. Mam nadzieję, że... Ja powiem tak, jeśli by to było konsultowane inaczej z ludźmi i było i dobrze napisane i nie byłoby tych zastrzeżeń, to ja powinnam tak naprawdę skakać z radości. Bo to powinno być to tak jak tobie, pewnie jako twórcy i mi służyć moim interesom.
0: Tylko właśnie sęk w tym i ja też rozumiem gdzieś tam obawy twórców publikujących na YouTubie, natomiast wydaje mi się, że te obawy są trochę na wyrost, ale z drugiej strony wcale nie dziwię się YouTube'owi, że dolewa oliwy do ognia i tak bardzo promuje tę kampanię anty-Akta 2, że tak ją określę.
1: No właśnie nie tak średnio ją promuje. Powiem tak średnio. Wiesz, niby co? Się Susan Wojcicki wyjaśniała na ten temat, ale kanały informacyjne na YouTubie, które informują o tej dyrektywie szczegółowo informują, właśnie wyjaśniają pewne rzeczy, mają ucinane zasięgi najprawdopodobniej.
0: Tak, ale to być może teraz, kiedy to zostało przegłosowane, ale wcześniej pamiętam, że sam YouTube miał taką bardzo dużą kampanię promocyjną, tam artyści, ktoś chciał, czy nie chciał, to się na to natknął, bo było to po prostu jako reklama.
1: Stop
0: Akta 2, tak, bodajże taki
1: hashtag. Tak, było, tak. Tak było, tak, oczywiście.
0: To być
1: ale
0: może
1: powiem,
0: teraz
1: dlaczego
0: coś się
1: mówię,
0: zmieniło.
1: YouTube jest problem jeszcze z dyrektywą, ponieważ YouTube obecnie, jako osoba, która wrzuca treści na YouTube'a, ma Content ID sprawdzający treści.
0: Owszem, ma.
1: I uwaga, ten Content ID potrafi, jeśli coś się z nim zrobi takiego, był taki przypadek jednego z YouTubera publicystycznego, który musiał napisać odwołanie do YouTube'a, że on ma prawa autorskie należące do siebie samego, bo on zacytował samego siebie w bardzo starym filmiku, który wrzucił kiedyś.
0: No
1: fragment bardzo starego filmiku, on sam siebie. I ten problem mogłaby mieć teoretycznie ja też.
0: No tak, jeżeli cytowałabyś swoje materiały, ale to był ewidentnie błąd algorytmów, to rzeczywiście. Tak. Ale fakt faktem, i tu się muszę z tobą zgodzić, bo też to obserwuję, że od jakiegoś roku czy tam dwóch lat YouTube no, różne rzeczy eksperymentuje w różny sposób z Content ID i z tymi mechanizmami związanymi z ochroną praw autorskich z jednej strony, ale też jest druga strona, mianowicie dotycząca tego, że po prostu pewne, na przykład jeżeli pewne słowa kluczowe są zawarte w materiale, jeżeli o pewnych rzeczach się mówi,
1: to nagle po prostu, się ucina zasięg, na przykład zasięgi. Kwestia zakłamywania pewnych rzeczy. Jeśli ktoś tworzy blog historyczny i spróbuje powiedzieć za często Druga wojna światowa, to jest szansa, że mu skasują filmik właśnie, bo jest zły, bo właśnie, że jak się wspomina o pewnych problemach politycznych wprost, słowo zamach zamienia im na incydent, bo zdejmą nagle film. To jest to, o czym pewnie chcesz wspomnieć.
0: Tak, oczywiście, oczywiście.
1: Natomiast, to jest też taka ciekawostka.
0: Natomiast tak z drugiej strony obserwując to wszystko, fakt faktem jest taki, że dziwnym trafem, ale największe problemy ma ta prawa strona internetu.
1: Tak, która to jest sobie, bardzo dziwne.
0: Która sobie z YouTube'a zrobiła no całkiem niezłą platformę dystrybucyjną swoich różnych przemyśleń,
1: poglądów.
0: Tak, bo
1: są zagłuszani, tak jakby drugi obieg, prawda?
0: Trochę,
1: i nagle
0: tak.
1: się okazuje, że lewa strona ma problem, a tak być nie powinno.
0: To znaczy to nie, no lewa strona problemu nie ma,
1: bo
0: bardziej liberalne podejście do wszystkiego jest przez YouTube'a promowane. No.
1: Propsowane, tak, powiedziałabym, tak. Że propsowane. Te ich reklamy niektóre tak samo. Bo YouTuber nie ma oczywiście, jeśli ktoś ma... Właśnie to jest też ciekawe. Kwestia, widzą państwo, samego YouTuba, że na przykład jeśli chcesz zarabiać na swoich własnych treściach, musisz mieć określoną ilość widzów. I to nie jest kilku widzów, ale swoje własne treści, z pełną swoją odpowiedzialnością. Prawda? Bierzemy sobie na to, że nie będę szczerze zarabiać na promowaniu treści innej osoby, tylko swojej własnej, a jednak pomimo wszystko jest pewien próg, któremu muszę po prostu ten próg przekroczyć. I ten próg na obecną chwilę to jest 1000 widzów. I tak jak mówię...
0: 1000 subskrybentów, ryzyko, tak?
1: Tak, dokładnie. Subskrybenci to są widzowie. Stali widzowie, tak, zgadza się. I na ten czas jest to możliwość 1000 widzów. Jest to, jeśli się jest małym twórcą, jest to bardzo trudno do osiągnięcia. Nawet realne, że takie rzeczy kieszonkowe. Słyszą państwo, mówię kieszonkowe, to jest powyżej kilkunastu tysięcy. Ponieważ zarabia się tylko wtedy, kiedy widz, kiedy włącza film, nie przewinie reklamy.
0: Reklamy, zgadza
1: YouTube
0: się.
1: YouTube dzieli się z twórcą mniej więcej po połowie.
0: Tak.
1: I to też w zależności od tego, czy ta reklama jest krótka, długa, czy da się ją przewinąć, bo są takie, co się nie da przeklikać, to wtedy są jeszcze mniejsze zyski.
0: Tak, bo te reklamy, ale których się nie da przewinąć, są krótkie.
1: Tak, i niby automatycznie jakby dają to kliknięcie, że jest reakcja, obejrzał reklamę, to obejrzy teraz film, może obejrzeć.
0: Tylko zarobi mniej.
1: Tylko zarobi mniej, zgadza się.
0: Mm-hmm. No, to tak
1: to sobie... taka ciekawostka też dla państwa. Ja mówię,
0: tak,
1: zachęcam...
0: To tak, gdyby ktoś chciał zarabiać na YouTubie, to się oczywiście
1: tak,
0: da.
1: Tak, dokładnie.
0: Natomiast
1: ja nie zarabiam. Z moją ilością widzów nie zarabiam. Głównie używam mojego YouTuba jako, jeśli chodzi o filmy rysunkowe, jako link na konkursy. I tutaj też się obawiam źle zrobionej dyrektywy. Mówię źle zrobionej, ponieważ istnieje ryzyko, że będzie problem z dawaniem linków do swoich rzeczy, nie mówię do czyichś rzeczy.
0: Wiesz co,
1: to, co tak złośliwie nazywali podatkiem od rynku.
0: Nie, no to już było ileś
1: ale
0: razy...
1: Ale oby nie!
0: To już było ileś razy wyjaśniane, że to jest zdecydowanie nadinterpretacja tego, więc ja akurat...
1: Oby tak, mówię,
0: ja akurat tego
1: strony,
0: bym się nie obawiał,
1: tego,
0: bo tak naprawdę... Nie no, Justyna, gdybyśmy mieli rezygnować z linków, tak? Rezygnować z linkowania, tak. To tak naprawdę można zamykać internet, zamykać strony
1: tak,
0: www,
1: tak.
0: Więc nie,
1: tak,
0: no.
1: Tak, tak, tak. To był taka najłatwiejsza forma, była dawana oczywiście przez tradycyjne redakcje tekstowe, które jakby nie zauważyły, że po prostu internet, oprócz tego, że ktoś wejdzie na artykuł, przeczyta fragment widu, to może po prostu... że podzieli się tą informacją z tego,
0: a
1: z
0: tak
1: tego
0: naprawdę,
1: linku, to może im... Tak.
0: A tak naprawdę to znowu wszystko rozbija się o Google'a i o
1: tak,
0: inną usługę i inną usługę Google'a i wcale nie o wyszukiwarkę, tylko o usługę wiadomości Google, która to pobiera treści z różnych
1: tak,
0: serwisów
1: tak,
0: i agreguje i publikuje tak naprawdę poniekąd jako swoje własne, bo tam to jest oczywiście dla końcowego użytkownika bardzo wygodne, no bo mamy dostęp do różnych artykułów w jednym miejscu i zresztą wiadomości Google, które swego czasu też prezentowaliśmy w Tyflo Podcaście, to jest o tyle fajna aplikacja, zwłaszcza w naszej rzeczywistości społeczno-gospodarczo-politycznej, że jeżeli chcemy sobie przeczytać jakiś artykuł dotyczący konkretnej sprawy z różnych ujęć, czy to ze strony takiej bardziej centrum, czy prawej, czy lewej, to Google nam to fajnie wszystko agreguje i w jednym miejscu mamy artykuł o tym samym tytule albo dotyczący podobnej kwestii z różnych serwisów, więc jeżeli ktoś ma ochotę zapoznać się z różnym punktem widzenia, to dzięki aplikacji wiadomości Google ma to ułatwione oczywiście, ale no wcale to nie jest dobre dla konkretnych twórców, bo przecież wycinane są wtedy wszelkiego rodzaju treści otaczające, w tym też reklamy, żeby ten tekst był łatwy do czytania, więc tak naprawdę no to jest ewidentnie walka z pewnymi opcjami Google'a, które są i mnie wcale nie dziwi, że Google dość intensywnie starał się przez chwilę, teraz tak jak mówisz, zostają te zasięgi ucinane, tak?
1: Tak.
0: Dotyczące tej dyrektywy, ale mnie wcale nie dziwi, że Google starał się przez chwilę z tym walczyć, bo miał powody i to zrozumiałe powody.
1: Także inne strony miały też powody. Oczywiście to nie
0: tak,
1: da się
0: te wszystkie
1: wykluczyć,
0: duże serwisy
1: że...
0: społecznościowe, no Wykop
1: tak,
0: chociażby, tak? Facebook.
1: Myślę, że Facebook tak samo. Chociaż Facebook to jest ciekawa sprawa, bo właśnie a propos tego błędu mówię, że tak jak mówiłam, wiadomości graficzne, niby to sprawdzał, ale ja mówię tak, ja mam wątpliwości właśnie z punktu tego, że dla mnie internet, jak pewnie dla części państwa, jeśli macie jakieś pasje, jest oknem na świat. Jeśli ja z powodu zagrywek dużych korporacji, które oczywiście powinny mieć jasno określone zasady, na jakiej zasadzie sobie agregujemy treści i co one mogłyby po prostu, żeby zrobić tak, żeby wilk był oczywiście syty, a owca cała. Jednak to się właśnie najbardziej właśnie może przez te wszystkie właśnie takie różne zmiany, powiedzmy tak, odbić po prostu na pojedynczych twórcach, bo myślę, że
0: zwłaszcza na mniejszych twórcach.
1: Tak, dla małych, właśnie tak jakby małych telewizjach internetowych, które nagle się okaże, że będą musiały, oby nie oczywiście, mówię, bo to jest tylko jeden z była z takich wersji szkicowych, oby nie, nagle płacić jakąś, powiedzmy, kwotę, która byłaby dla nich no, nie do ogarnięcia, bo jednak na przykład jest taka, ale to nie tylko małe redakcje się tyczy. Na przykład wiem, że jest taka gazeta, powiem, Angora, która tworzy materiały jak trochę jakby z polskiej agencji prasowej albo z takich innych źródeł i robi z tego przedruki i takie na przykład satyryczne ilustracje dodaje do tego. I to jest bardzo fajna sprawa, bo jeśli jedynie co można byłoby po prostu, chociaż nie, przepraszam, oni najprawdopodobniej piszą, jakieś źródło było, że to był przedruk z telewizji, z mediów, coś tam był, dają, że podają za kimś. Ale to jest bardzo fajne źródło, na przykład informacje, jakby kogoś, jakieś, ktoś się zajmuje sprawami społeczno-politycznymi. Więc ja myślę, że zamiast po prostu bawić się w jakieś kasowanie zasięgów, to się odbije zawsze na małych mediach. Duże medium się zawsze obroni, moim zdaniem.
0: Duże medium przede wszystkim będzie zawsze w stanie sobie wyjść nawet i z YouTube'a chociażby, jeżeli okaże się, że no, powiedzmy YouTube ucina nam zasięgi i nie działa to fajnie, no to zawsze można będzie postawić swoją własną infrastrukturę, swoje własne serwery i tam skierować użytkowników.
1: Natomiast no, nie każdy,
0: nie każdy będzie miał taką możliwość, ale tak jeszcze już myślę, że powoli gdzieś tam kończąc ten temat, wydaje mi się, że jeżeli będą takie sytuacje i jeżeli YouTube rzeczywiście zacznie nam tak naprawdę kasować te zasięgi i zaczną się dziać tego typu rzeczy, no to przecież zawsze będzie to miejsce na powstanie jakiegoś innego nowego serwisu, który być może będzie traktować nas lepiej. Tylko problem niestety jest taki, żebyśmy się trochę od tego Google'a uzależnili, no bo tak, wyszukiwarka Google, serwis tak. z filmikami YouTube.
1: De facto Google, bo
0: czyli
1: to jest Google. Google,
0: bo Gmail. Co tam jeszcze? Dokumenty Google. Bo dokumenty
1: no,
0: Google, czy
1: używam,
0: jakieś,
1: nie
0: czy,
1: lubię,
0: czy
1: nie
0: jakieś
1: lubię
0: tam arkusze kalkulacyjne. Ja szczerze mówiąc też nie, ale zauważam, że dość jest to popularne. No tylko jedyne, co im nie wyszło i zresztą ostatnio zamknęli przecież Google+, serwis społecznościowy.
1: Czyli odpowiedź na Facebooka.
0: Tak, tak, to jest Facebook jako serwis społecznościowy, bo to nie wyszło Google'owi.
1: Tak, był okropny, jakoś dziwnie się trochę niefajnie łączył z tymi innymi usługami. Powiem tak, właściwie są ludzie, którzy mówią wprost, że pod waliną tej wojny, oczywiście o tą naszą Akta 2, była kwestia zamknięcia YouTube'a w Europie. I to moim zdaniem poszło w złym kierunku, bo jeśli po prostu niedobrze, że nie informowali opinii publicznej i że po prostu za zamkniętymi drzwiami po prostu robią tą dyrektywę.
0: No to
1: i
0: jest,
1: bo
0: to
1: w ten
0: jest
1: sposób
0: prawda.
1: Jest cały ten strach.
0: Tak,
1: i tak
0: to jest
1: naprawdę,
0: prawda, bo,
1: ja mówię,
0: bo
1: jeśli dobrze by to
0: się,
1: zrobili.
0: Tak, bo wszyscy ludzie się boją tego, czego nie znają, oczywiście. I to jest zrozumiałe.
1: I stąd mówię te kłopoty właśnie ze stronami. Stąd no nic nie poradzimy. Tak się stało, że Google stał się monopolistą. Może zamiast straszenia właśnie zasięgami, robienia jakiegoś właśnie z takiego, że nagle małe media nie będą miały gdzie się pokazywać, to może napisać ustawę antymonopolową medialną, żeby udostępnić, żeby był jakiś pasma, nie wiem, dla nowych technologii. Ja wiem, że Chiny, no Chiny brzydki, głupi przykład, ale Chiny mają swój odpowiednik Facebooka, tak?
0: No mają.
1: Rosja ma swój odpowiednik Facebooka, nazywa się Wkontakcie.
0: Wkontakcie, oczywiście.
1: Tak, tak. Więc może pójść nie w stronę
0: Mają też swój odpowiednik Google'a, czyli Yandex w Rosji. Jest bardzo
1: popularny
0: Yandex.
1: U nas. U nas Yandex jest jako druga. Tam był takie, czasami mi się Yahoo, Yandex. Jeszcze wiem, że było, to może w ten sposób, zamiast antymonopolii.
0: To zaraz by się podniosły głosy, że jakaś kolejna ustawa i znowu ktoś nam tu chce ograniczać, także...
1: Bo już zrobili tą ustawą niefajną rzecz.
0: No tak naprawdę, to zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie, bo teraz jeszcze kwestia, jak do tego się dostosują choćby nasze polskie przepisy, a na to będziemy musieli poczekać jeszcze trochę. Także...
1: Tak, ale jest oby nie zabrali, bo inaczej by oczywiście do tych przepisów podejdzie Francja, inaczej podejdą Niemcy. Oby dyrektywa nie została potraktowana, że jest jakieś państwo w Europie, które ma najostrzejsze przepisy i te najostrzejsze przepisy mają przejść na całą Europę.
0: Raczej myślę, że aż tak nie będzie i że tu te obawy gdzieś tam są na wyrost. Oczywiście wiadomo, no, że to są kolejne obostrzenia, tak? I gdzieś tam... I to nigdy nie jest dobrze, jak nas prawo coraz to mocniej ogranicza, bo tak. Przecież mamy w Polsce ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych i ta ustawa
1: tak,
0: chroni twórców.
1: Tak, i ona jest swoje, właśnie ma swoje zapisy.
0: Tak,
1: tak samo jak wszyscy mówią o torrentach, ale przecież można torrentem pobierać nie tylko czyjś film, a może twórca chce się wypromować, tak? Jeśli wyrazi zgodę. A może pobierać tak zwane wolne oprogramowanie.
0: Oczywiście,
1: które
0: że tak.
1: Twórcy otwarte, tak? Choćby ten cały... Dlaczego na przykład, jeśli mówimy o prawach autorskich, tutaj, a jesteśmy przecież w audycji tak, technicznej, to powiedzmy sobie pytanie, dlaczego w większości komputerów jest instalowany domyślny system Windows?
0: Ale to jest akurat bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, dlatego że twórcy oprogramowania, twórcy Windowsa, dogadali się z twórcami sprzętów i ten system jest tam tak naprawdę preinstalowany. Chociaż powiem szczerze, z naszej perspektywy, z perspektywy użytkownika niewidomego, to akurat dobrze, że te Windowsy są.
1: No, ale to jest taki przykład,
0: bo,
1: tak? Bo jednak, tak nie mają jeszcze rozwiązań.
0: Bo jednak najlepiej dostępnym systemem jest Windows. No wiadomo, jest jeszcze macOS, ale

0: czy inaczej uderzałyby w tych gigantów sieciowych, chociażby w Google'a. I też podnosiliby, tak. I też podnosiliby larum, i też.
1: Ale te ludzie czuję, nie byliby straszeni tym, że nie mogliby gdzieś po prostu publikować swoich treści.
0: Wiesz co? Wiesz co? A ja się zastanawiam, czy wtedy, czy, bo to wszystko zależy od tego, jak zinterpretujemy to, i czy wtedy na przykład tak. Google też nie podnosiłby alarmu, że o, będzie ustawa antymonopolistyczna, tak, i że jak tak dalej pójdzie, to skasują nam YouTube'a i nie będzie można publikować na YouTubie treści. To wszystko zależy też od tego, jak dane zagadnienie się zaprezentuje.
1: Tak, tak, tak, oczywiście, to zgadza się. No. Ja tylko mówię, że to mnie jasność, tak, ta niejasność, ta po prostu to, że ta historia z tymi subskrypcjami, mało tego, jeszcze kiedyś był swego czasu na YouTubie, jeszcze inny błąd się pojawił. Aha. Ponieważ nagle potrafił, na przykład załóżmy, że mamy swoje ulubione kanały, 20 swoich kanałów ulubionych. I przez pewien czas funkcjonował taki błąd, że YouTube potrafił nam dodać do subskrypcji kanały, które może kiedyś oglądaliśmy jakiś filmik, ale nie chcielibyśmy go subskrybować. I była też taka właśnie historia, żeby sprawdzać na kanałach, czy przypadkiem nie ma tam jakiś kont, które byśmy na przykład nie chcieli, żeby ludzie postronni widzieli, że my to subskrybujemy.
0: Szczerze mówiąc, ja się z czymś takim nie spotkałem, ale słyszałem też historie takie, że na przykład, bo mamy coś takiego na YouTubie, jak ikonkę dzwoneczka, tak?
1: To tak, dla, powiadomienia, tak. Tak,
0: czyli powiadomienia o każdym filmie. To jest tak. Coś takiego, że jak włączamy subskrypcję danego kanału, możemy sobie wybrać, czy chcemy otrzymywać okazjonalne powiadomienia, czy nie chcemy otrzymywać żadnych powiadomień, bo to teraz ostatnio w ogóle doszło, to jest ciekawostka, ale możemy sobie też wybrać, że chcemy otrzymywać wszystkie powiadomienia na temat wszystkich filmów. I była ponoć taka sytuacja, ja się z tym nie spotkałem, szczerze powiem, ja tylko o niej słyszałem. Zresztą to jest w ogóle taka ciekawostka. Ja mam akurat zasubskrybowanego takiego też twórcę YouTube'owego, którego spotykają wszelkie nieprawości tego świata i on jest zawsze strasznie nieszczęśliwy i zawsze pokrzywdzony i zawsze coś mu się dzieje i zawsze mu ten zły YouTube chce zrobić różnego rodzaju rzeczy, mam na myśli Atora, no po prostu...
1: Aha, wideoprezentację.
0: Tak, wideoprezentację, no po prostu człowieka zawsze jakieś nieszczęścia spotykają, ja nie wiem.
1: Tak. A czy akurat on prezentuje dość ciekawe rzeczy, niektóre, ale rzeczywiście on zwraca uwagę na te historie z dzwoneczkiem, tak.
0: Tak, tak. Mówię, i właśnie pamiętam, jak on o tym opowiadał, że mu zasięgi poleciały, tak? Że mu subskrypcje poleciały. Ja sprawdzam, no kurczę, no ja mam jego subskrypcję i mi się nic nie stało, więc pytanie,
1: ale
0: dlaczego?
1: Na forum tak, ale to jest tak, że, bo on właśnie ma niepoprawnie polityczne treści. I on faktycznie potem, bo on potem też pokazywał wykresy, też, bo on ma też grupę swoją na Facebooku.
0: Tak, tak, tak.
1: I tam rzeczywiście pokazywał ten żółty dolarek słynny, że faktycznie jeśli nakręcił coś właśnie antypolitykolubnego dla YouTube'a, to rzeczywiście tak się działo. I rzeczywiście było nieco parę, on jeszcze miał kilka publicystycznych tam makon związanych i inni ludzie z tego kręgu też mieli problemy. Rzeczywiście, to jest ciekawa sprawa. To jest właśnie ta kwestia tego dlaczego on niby nie jest prawicowy, ale YouTube go widzi jako prawicowego.
0: Nie, no, on mówi, ale z treści, jakie widzę, to tam raczej, to tam raczej prawa strona, jeżeli chodzi o politykę. Tak, jeżeli chodzi o politykę, dlatego ja bardziej zawsze się skupiam na tych jego tematach pozapolitycznych, bo po prostu...
1: Jakieś
0: ciekawostki, tak, jakieś takie rzeczy, ale jak już słyszę, jak gość zaczyna gadać o polityce, to po prostu wyłączam od razu, bo po prostu no już dla mnie to jest za dużo najzwyczajniej w świecie.
1: To jest tak, jeśli mu się trafi, jeśli tak czasami same złe rzeczy, teraz na przykład wiem, widzę po tytułach o podatkach, że o tym ZUS-ie, no to nie jest fajna sprawa. On w sumie dobrze sygnalizuje takie rzeczy. Można
0: oczywiście,
1: się z nim zgadzać, można nie zgadzać, ale jest faktycznie.

0: pewne zagrożenie tutaj akurat mówię. Oprócz tego też to właśnie fajne w jego w ramach, on się zna współpracę z historykiem Pawłem, jeśli bodaj się ma na imię ten historyk. Bardzo fajne sprawy historyczne. On jest takim historykiem działającym, że on pokazuje aktywnie te fajne rzeczy.
1: A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi na przykład o kanały historyczne, to jest ten fajny kanał tak w takiej bardzo luźnej
0: historia
1: formie.
0: Bez cenzury.
1: Oczywiście, historia bez cenzury.
0: Fantastyczny kanał,
1: w bardzo luźnej formie polecam podany.
0: Państwu, tak, dokładnie. Jeśli nie lubiliście Państwo historii, to dzięki temu kanałowi polubicie. Oczywiście warto polecić Polimaty tak samo.
1: Polimaty, tak. Albo na przykład, uwaga, naukowy bełkot. Też bardzo fajny kanał.
0: Naukowy bełkot, bardzo fajna sprawa. Natknęłam się w ogóle, przesympatyczna audycja o autyzmie. Był go prawie, że ponad godzinny był. Nie wiem, czy właśnie coś tam jest dostępny u nich ten film, ale fantastycznie tłumaczył, jak postrzegają świat osoby autystyczne. Przefantastyczna sprawa.
1: Tak.
0: To... Z kanałów, które warto polecić dla Państwa słuchaczy, to jest Widzę Głosy. Bo tam jest właśnie to, co zajawiliśmy na naszej pierwszej części podcastu, czyli właśnie to wchodzenie w rolę postaci, którą się wymyśla. I dlatego mówimy o oglądaniu filmów najprawdopodobniej, że my sobie tą całą historię i tak musimy sobie wyobrazić.
1: A i owszem.
0: Może dlatego my filmy oglądamy, a nie słuchamy.
1: A nie słuchamy, dokładnie. Jeszcze z takich ciekawych kanałów YouTube'owych to dla słuchaczy Tyflo Podcastu, którzy na przykład interesują się retrosprzętem, jest taki kanał jak Reduktor Szumu. Tam różnego rodzaju starszy sprzęt audio jest brany na warsztat i omawiany, więc to też może być dosyć interesujące. Chociażby kanał Macieja Orłosia, to już zresztą w programie
0: tak,
1: RTV
0: Macieja
1: parę
0: Orłoś,
1: razy
0: tak.
1: Polecałem ten kanał i czynię to nadal, bo rzeczywiście bardzo fajnie się ogląda te wywiady. Chociaż akurat w przypadku tych wywiadów to można powiedzieć, że fajnie się ich słucha, bo tam do oglądania to chyba niewiele jest, a rzeczywiście te wywiady są takie pogłębione. To jest to, co my zresztą mamy tu w Tyflo Podcaście też, że no nie ograniczamy się, jeżeli chodzi o czasy. Możemy sobie spokojnie usiąść, porozmawiać na dane tematy i możemy te wszystkie wątki aż do wyczerpania ich pleść. I to,
0: tak.
1: I to jest dla tych wszystkich, którzy lubią właśnie takie dłuższe formy, to Maciej Orłoś też coś takiego ma. Jeżeli ktoś woli krótsze formy, no to chociażby 7 metrów pod ziemią.
0: Czyli Rafał Gębura. Kanał. Tak, czyli mamy małe mieszkanko i fantastyczne po prostu.
1: Wiesz co, to nie.
0: To jest jeszcze inne. 7 metrów pod ziemią.
1: Czekaj, to było 20 metrów,
0: właśnie.
1: Czy jakoś tak. Akurat tego kanału nie mam zasubskrybowanego, natomiast 7 metrów pod ziemią to jest w takim garażu podziemnym.
0: To
1: jest
0: mi się nazwa skojarzyła, ale fajna sprawa, tak, zgadza się. Ja właśnie teraz weszłam sobie u siebie na kanał, bo zaraz powiem, co jeszcze można, co ja bym jeszcze poleciła Państwu. Jest taki kanał, który opowiada, jest filmowy, ale Pan opowiada o tym, jak się realizuje film.
1: Na gałęzi?
0: Na gałęzi.
1: A, no widzisz, tak. to też
0: na zapowiedzi, ten Pan dużo pokazuje obraz, ale dużo opowiada o tym. I ja też się staram też opowiadać, co ja robię, więc... To tak, ale mówię, i na gałęzi jest o filmach fabularnych, natomiast jest tam taki wątek, że kiedyś powiedział, że nie będzie realizował, nie wiem jak jest obecnie, bo ostatnio nie miałam bardzo czasu sprawdzać, ale kiedyś powiedział, że nie ma czasu na robienie filmów o filmach takich analiz o filmach rysunkowych. I teraz proszę, mam do Państwa takie, może ktoś z Państwa napisze w komentarzu albo zadzwoni. Czy chcielibyście, żebym ja się na przykład brała na warsztat podobnie, tylko oczywiście na swoje możliwości, filmy animowane?
1: No rzeczywiście, to też może być fajne, żeby posłuchać.
0: Bo ja głównie opowiadam o tym, jak ja tworzę swoje rzeczy, albo się zastanawiam właśnie, bo na przykład był kiedyś taki reportaż o film dokumentalny zmieszany z filmem rysunkowym o autyzmie. Dlatego też mi tak naukowy bełkot mi się tak właśnie przypomniał, bo to też jest ciekawa sprawa, jak są te osoby autystyczne postrzegane we filmie, a jak to jest w praniu.
1: dla tych wszystkich, którzy się interesują informatyką i to taką informatyką bardzo współczesną, wszelkiego rodzaju zagadnieniami związanymi z administracją, z nowoczesnymi technologiami, to ja mogę polecić kilka takich kanałów. Jest taki kanał Pro Idea Events, Pro Idea Events się to pisze. Jest kanał, na którym różnego rodzaju konferencje organizowane przez te, to jest, zdaje się, fundacja chyba, czy jakaś, nie wiem dokładnie jaka jest forma prawna tej instytucji, natomiast no w każdym razie jest ten kanał i można tam sobie oglądać różnego rodzaju rzeczy. Jest taki kanał SysOps DevOps Polska, też bardzo fajny, też bardzo fajny kanał, zresztą grupy na Facebooku są tej społeczności, bardzo interesujące tematy, bardzo fajne zagadnienia, takie wykłady po 40 minut każdy, można sobie pooglądać. Jest na przykład taki kanał jak Pasja Informatyki, to z kolei dla szczególnie uczniów techników, bo to są zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju takich tak naprawdę podstaw, ale takich podstaw dość fajnie wyjaśnionych, bo są zajęcia z programowania, z tworzenia stron internetowych, z administracji serwerami i to prowadzi dwóch nauczycieli informatyki. Jest taki kanał jak Jarosław Karcewicz. On kiedyś już ten kanał założył, tam przez chwilę nie działo się zbyt wiele, ale jakiś, pamiętam, film mnie zainteresował i okazało się, że właśnie pan Jarosław postanowił wejść dość mocno w tego YouTube'a i tam na tym kanale opisuje różnego rodzaju rzeczy związane chociażby teraz z wirtualizacją, wcześniej było na temat obsługi routerów, firewalli sprzętowych, jak to wszystko sobie pokonfigurować, jak tym zarządzać, jakie są rzeczy. Także bardzo też fajne rzeczy. Ja polecam te kanały, to szczególnie tym wszystkim, którzy się interesują taką bardziej techniczną stroną życia naszego.
0: Tak, stroną życia, tak, zgadza się. Jeśli chodzi o kanały, to jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze mogę doradzić. Jeśli ktoś lubi filmy, to na przykład jest youtuberka, która ma pokój, który wygląda jak kraina, jak Disneyland. Nazywa się Disney Lady i ona po prostu zajmuje się po prostu opowiadaniami, filmami ze świata Disneya, ale w takim rozszerzonym uniwersum, że to są właśnie książkowe wersje tych historii. Jeśli chodzi o książki, to oczywiście, jak się teraz chodzi mi o to, o czytaczy, czy jak mówię o sobie, o czytaczach.
1: Mole książkowe, kanał, tak?
0: Czytacze. Zaraz sprawdzę. Jak się nazywa nasz tutaj? Strefa czytacza.
1: Strefa czytacza.
0: Strefa,
1: tak?
0: Czytacza. Aha. Tak, Strefa czytacza. To jest kanał o książkach. Bardzo fajne recenzje książek. W ogóle jest to taka historia, że mamy parę youtuberów, małżeństwo. Ich po prostu pasja wspólna zaczęła się od Harry'ego Pottera, a skończyła się na przeróżnych książkach. Przeróżne. Niektóre recenzje bardzo szczere, ale fantastyczne, jeśli ktoś lubi książki.
1: No też zresztą jest sporo takich kanałów dotyczących różnego rodzaju zagadnień kryminalnych, jeżeli kogoś to interesuje. Choćby ten taki kanał Niediegetyczne, on się nazywa. Tam pojawia się mnóstwo różnego rodzaju opisów dotyczących kwestii kryminalnych, różnych zbrodni. Jest też taki kanał jak Stanowo.com.
0: Na tym kanale
1: kiedyś Jaśmin, prowadząca, właśnie jest pod takim pseudonimem, nie wiem, czy to jest jej imię, czy pseudonim bardziej, chyba pseudonim bardziej, ale w każdym razie tam kiedyś opisywała swoje życie w Stanach Zjednoczonych, a potem jak już się chyba z tego tematu trochę wypstrykała, to zaczęła opowiadać o różnego rodzaju kwestiach kryminalnych. I na tym kanale co jakiś czas się pojawia dość dość fajny też materiał dotyczący jakiejś tam kryminalnej zagadki. Jest też kanał, który został podpowiedziany i ja go sobie zasubskrybowałem pod jedną z naszych ostatnich audycji, mianowicie dotyczący Chin, czyli kanał Weroniki Truszczyńskiej.
0: A po prostu tak, mieszka w Chinach i to właśnie o tej masy rzeczy się od niej można dowiedzieć, tak. Ale powiem szczerze, jest jedna rzecz, która mnie w tych kanałach niektórych troszeczkę, jakby to powiedzieć, irytuje, to jak się dwóch YouTuberów potrafi kłócić między sobą.
1: Oj tak,
0: Ator
1: versus Gimpers, słynna drama, tak?
0: Gimpers, albo Atus versus Weronika właśnie. Ponieważ taka ciekawostka jest, że na jednym ze swoich filmów Ator robił ciekawostki o Chinach.
1: O Chinach, tak, tak.
0: I tam się na jednym z po prostu z artykułów i rzeczywiście Weronika na jednym ze swoich filmów również powiedziała, że to zjawisko ma miejsce w Chinach, ale było to dość dawno. No i po prostu ona zrobiła po prostu filmik, jak to się mówiąc obiektywnie, odnosi się do opinii autora, aczkolwiek miejscami są wrażenia, że troszeczkę chciała go zdenerwować. No.
1: Albo tak, zdenerwować, chyba trochę ośmieszyć też. Ja szczerze mówiąc nie oglądałem tego pierwszego filmu Atora, tylko właśnie oglądałem ten film Weroniki.
0: I tam używała
1: właśnie cytatów. No i to też swoją drogą ciekawe może być a propos tej ustawy, o której mówiliśmy, jak to będzie później wyglądało. Chociaż chyba to na YouTubie już nawet jest tak teraz, że jeżeli cytujemy czyjś materiał i on jest w jakichś większych fragmentach, to jeżeli film u nas ma włączoną monetyzację, to później jakoś to jest dzielone z twórcą tego oryginalnego materiału.
0: To jest, musi być jakaś nowość i bardzo dobrze, że to zrobili, ponieważ wcześniej było tak, że jeśli cytowało się film, ja pamiętam, że ja kiedyś miałam coś takiego, że mi się miałam fragment, w ogóle jest też taką miałam animację Złote Krople. To jest polska animacja, która łączyła tak technikę 3D. Mam też zasubskrybowany kanał twórców tej animacji pełnometrażowej i pamiętam, że właśnie YouTube, tam takie ustawienie po prostu było, że cytowałam sobie, pokazywałam fragmenty tej animacji, no i wypowiadałam się na ten temat, tak, na moim odczuciu o tym filmie. I pojawił mi się wtedy, bo ja oczywiście mam tyle widzów, że no nie ma możliwości zarabiania, tak? I pojawił mi się ten znaczek, no tam, że tam, że cytuję, że tam taki niebieski symbol C było, ale w każdym bądź razie to jakoś tak to sugerowało, że ja w sumie nie powinna mieć chyba tego filmiku. Ja to tak przynajmniej tak to wtedy pamiętam, zrozumiałam i koniec końców usunęłam te filmiki, bo ja miałam na swoim kanale właśnie też takie mini recenzje, troszkę tak jak właśnie na gałęzi. I dlatego może potem skupiłam się głównie na swoich rzeczach wrzucania, tak typowo stricte. Chyba mam tego królewa, bo że właśnie analizuję po prostu sobie tam jakby zapowiedź tego nowego filmu i tutaj wygląda na to, że nie ma problemu. Ale i właśnie mówię, dobrze, że to wprowadzili. To mnie bardzo cieszy.
1: Zdaje się, że tak jest, aczkolwiek ja no też nie jestem jakimś YouTuberem z perspektywy twórców, więc ciężko mi tu się jakoś więcej wypowiedzieć, ale coś zdaje się, że tak, że zostało to zmienione.
0: To jest fajnie. Jeśli to jest docenione, że ktoś cytuje po prostu kogoś, ale recenzuje coś, bo właśnie tu był ten strach, że był właśnie obawa, nie tylko ludzie tam politycznie, tak, wypowiadający się tam, jak mówię, Gator i tak dalej.
1: No tak, ale też kwestie związane z prawami autorskimi, tak?
0: Po prostu,
1: jeżeli na przykład, no chociażby jest taki YouTuber jak Niekryty Krytyk, tak? On ośmiesza wszelkiego rodzaju paradokumenty.
0: Tak.
1: Przemyślenia.
0: A nie tylko paradokumenty, produkcje filmowe, teraz bardzo mało rzeczy publikuje.
1: Głównie, teraz głównie niekryty, tak. To paradokumenty, przemyślenia, tak. Niekrytego
0: jego
1: krytyka.
0: Ulubiona, tak. Jego ukryta prawda i tak dalej, dlatego nie oglądam teraz jego kanału, bo jako audycje radiowe, jak miał takie stand-upy, bo on do tego zaczął, były przefajne, filmy rysunkowe i tam inne znane, takie bardziej, jak miał swoje zdania tam na tych postaci, bardzo fajne, ale jak zaczął się za paradokumenty brać, to ja jakoś, nie wiem, mam go w subach, ale jakoś nie oglądam teraz.
1: No, także to są rzeczy tego typu. Tak zastanawiam się jeszcze nad jakimiś kanałami, które warto by było polecić naszym słuchaczom.
0: Może Fundacja Wygrajmy Razem, skoro już mówimy
1: no
0: na
1: właśnie.
0: Początku.
1: No właśnie.
0: Skoro zaczynamy od warsztatach, to Fundacja Wygrajmy Razem ma swój własny kanał. Nazywa się po prostu Fundacja Wygrajmy Razem. Ale Fundacja Wygrajmy Razem jeszcze wcześniej, zanim nie miała swojego kanału, to artyści fundacji związani, współpracujący z fundacją również zamieszczają i nie mamy nic przeciwko temu, materiały związane z naszą działalnością. To tak a propos podchodzenia do praw autorskich. Trzeba być po prostu miłym i sympatycznym. Jeśli tworzy się coś wspólnie, to się nie powinno mieć pretensji do tego. Więc jak jesteśmy na kanale Fundacji Wygrajmy Razem, to oprócz tego, że można posłuchać całych koncertów naszych artystów dostępnych na tym kanale, można też posłuchać materiałów związanych z naszą akcją Miej obraz osoby niewidomej oraz zobaczyć vlogi Łukasza Barucha, który po prostu jako osoba niewidoma gotuje, piecze. To jest też, pokazujemy te filmy dzieciom, tak, tym starszym zwłaszcza tak samo, żeby pokazać, że takie osoby właśnie też potrafią być samodzielne i tak dalej. Oczywiście można. Oprócz tego mamy również nasze filmy rysunkowe w ramach właśnie warsztatów animacyjnych i fragmenty koncertów, w którym biorą udział nasi artyści. Więc tutaj gorąco zachęcam Państwa do dania suba.
1: Tak.
0: Dla Fundacji Wygrajmy Razem. A kanał nazywa się Fundacja Wygrajmy Razem.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Też zresztą ma swój kanał na YouTubie.
0: Tak,
1: też zapraszamy.
0: Zapraszamy. Oczywiście.
1: Tyflo Podcast też ma swój kanał na YouTubie, aczkolwiek ja muszę się kiedyś zebrać i spróbować, ale to już jest większa ekwilibrystyka, żeby jakoś te nasze dotychczasowe podcasty wszystkie, których jest 1500 ponad, przenieść
0: to
1: na YouTube'a.
0: To byłaby fantastyczna biblioteka po prostu.
1: Tak,
0: byłaby gorąco zachęcam.
1: Biblioteka byłaby naprawdę duża, tylko to jest jakby, wiesz, wyzwanie technologiczne, bo trzeba to jakoś zautomatyzować, bo ja sobie nie wyobrażam, by to wszystko przenosić ręcznie, plik po pliku, bo to jest ponad 10 lat naszej pracy,
0: tak,
1: naszych działań.
0: Tak, to trzeba byłoby po pierwsze te pliki skonwertować na taki plik udający wideo.
1: Tak, na MP4,
0: Tak, MP4. Czyli najprościej trzeba byłoby dać tak naprawdę grafikę cyklu podcastu MP4.
1: Tak.
0: Zastanawiam się, czy teraz przy publikacji na YouTube'a można bez problemu publikować więcej prac niż jedną.
1: Są automatyczne, są narzędzia, które to automatyzują. Są narzędzia, które to automatyzują, tylko ja po prostu muszę coś znaleźć takiego, co by mi umożliwiło bezproblemowy wrzut aż tak dużej ilości materiałów, a to już jest jednak wyzwanie, bo nasze podcastowe archiwum się rozrosło troszeczkę.
0: Tak, tak. Gorąco zachęcam do tego. Fantastyczna
1: tak,
0: wiedza.
1: Też...
0: Zwłaszcza, że teraz podcasty są bardzo, nawet nasze tutaj Polimaty ulubione, można słuchać jako podcasty, właśnie tą nową formułę mają, właśnie zawsze ten Radek mówi na końcu, że jeśli słuchacie nas jako podcastu, to sobie pomyślcie o tym zagadnieniu, a jak nie, to możecie skomentować.
1: A i owszem, także rzeczywiście... O, jest jeszcze taki kanał jak Imponderabilia. Też takie bardzo, bardzo poszerzone wywiady z różnego rodzaju twórcami. Dla tych wszystkich, którzy się interesują na przykład językiem polskim, jest kanał Mówiąc Inaczej Pauliny Mikuły.
0: Tak, no
1: też,
0: o właśnie,
1: też,
0: Mówiąc
1: też
0: Inaczej,
1: bardzo fajny kanał.
0: Tak, bardzo fajny kanał. Jest też oczywiście po cudzemu, teraz tak jak idąc po mówiąc inaczej, to mamy również po angielsku, jak się można w końcu nauczyć prawidłowej wymowy tych słówek, które wiecie Państwo, nie brzmią w pisowni tak samo jak w wymowie, zwłaszcza
1: owszem,
0: z punktu widzenia Polaka.
1: Tak.
0: Więc a też, też jest właśnie prowadzone w tak fajnej formie, jak mówiąc inaczej.
1: Więc rzeczywiście dla każdego znajdzie się coś miłego i tak naprawdę wystarczy na tym YouTubie trochę bardziej pogrzebać, a znajdziemy fajne rzeczy i to jest rzeczywiście bez wątpienia plus. No mówiliśmy o tym, że trochę się uzależniliśmy wszyscy też jako twórcy gdzieś tam od YouTuba, ale z drugiej strony to jest bardzo fajne narzędzie, że w jednym miejscu mamy naprawdę różne treści. Jeżeli kogoś interesuje polityka, znajdzie różnego rodzaju treści polityczne. Jeżeli kogoś interesują nowoczesne technologie, proszę bardzo, znajdzie. Jeżeli kogoś interesuje lifestyle, znajdzie coś dla siebie. Jeżeli kogoś interesują jakieś jeszcze inne zagadnienia, też ma możliwość, wystarczy po prostu użyć tej wyszukiwarki, która nam tam wyskakuje w YouTubie i w zasadzie możemy sobie spersonalizować taką własną playlistę, bo jeżeli mamy subskrypcję...
0: Tak, tak. I to pomaga waszym ulubionym twórcom. Oglądanie filmów w playlistach pomaga, można właśnie sobie puścić jako radio, po prostu również i tak samo słuchać.
1: Owszem.
0: I taka jeszcze mi się dygresja nasunęła po YouTube'a. Albo powiedz, bo mi chyba wyszedł mi wątek.
1: To znaczy, ja chciałem o tym wspomnieć, że po prostu nawet nie tyle oglądanie filmów w playlistach, bo to, o czym wspomniałaś, to jest, że twórcy mogą tworzyć playlisty i mogą oglądać sobie...
0: A widzowie też, tak, też widzowie
1: owszem,
0: też mogą.
1: Owszem,
0: ale... Wystarczy dałaś lajka i wtedy jak można
1: tak,
0: na
1: mamy
0: swoim
1: polubione.
0: Koncie pojawi się tak daje, będzie już w playliście.
1: Owszem, natomiast bardziej chodziło mi o to, że te nasze subskrypcje, które mamy, to też jest taka swego rodzaju playlista, którą sobie tworzymy, więc warto być w ogóle zalogowanym do YouTube'a i warto subskrybować te kanały i wtedy na zakładce subskrypcje pojawiają nam się nowe materiały z kanałów, którym daliśmy tego, kolokwialnie mówiąc, suba. I wtedy mamy tak naprawdę codziennie treści, które sobie możemy oglądać od naszych ulubionych twórców. A okazuje się, że z czasem, jak sobie poklikamy w te subskrybuj i jeszcze wybierzemy sobie, żeby wyrzucało nam powiadomienia o aktualnych i najnowszych treściach dodawanych przez twórców, to okaże się, że naprawdę jest co oglądać i że coraz mniej będziemy potrzebowali telewizji.
0: A co do telewizji, o właśnie, przypomniałeś mi, co chciałam powiedzieć. Telewizja ściąga ostatnio youtuberów. Na przykład był kiedyś, oglądałam charytatywny odcinek teleturnieju Familiada i w tym odcinku, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jedną rodziną, tak jakby byli najbardziej popularni rysownicy z YouTube'a, a drugą rodziną byli przedstawiciele innej dziedziny.
1: No proszę, no to
0: po
1: rzeczywiście.
0: Prostu, jak zobaczyłam po prostu pewną rysowniczkę po jej charakterystycznych włosach, doszłam do wniosku, no jeszcze jej tam brakowało.
1: Ale wiesz, jest jeszcze taka kwestia, że i youtuberzy przechodzą do mediów tradycyjnych, także są angażowani.
0: Tak, na przykład nasze polimaty.
1: Oczywiście.
0: Dokładnie. Jak robi się, to jest tak, nie mam tu oczywiście personalnie nic do nikogo, tak powiedziałam, że jeszcze jej tu brakowało. Nie, jak jesteś dobry w czymś i cię zauważą, to czemu nie pokazywać to, co potrafisz dalej? Jedni wolą tradycyjne media, inni wolą YouTube'a, tak?
1: Jak najbardziej, ale najbardziej taką spektakularną metamorfozą, jaka dla mnie była na YouTubie, to był niejaki Gimper, którego teraz też jest wszędzie pełno, bo przecież i w Tańcu z Gwiazdami.
0: Jak zobaczyłam Gimpera w Tańcu z Gwiazdami, to osłupiałam.
1: I w innych tego typu miejscach, a kiedyś to no, zdecydowanie inne filmy prezentował, innej treści zdecydowanie niższych lotów. Tak bym to delikatnie
0: nazwał.
1: Powiedzmy,
0: że wyszło mu to trochę na dobre. Nie wchodzę w dramy YouTube'owe, bo nie lubię dram YouTube'owych. Oglądam YouTube'a pewnie jak Państwo, tylko to, co mnie interesuje, dramy mnie nie interesują. Wcale mam ochotę, jak chcę sobie popsuć nerwy, to się znajdzie jeszcze tysiąc innych powodów, żeby się zdenerwować. Dramy nie. Jeszcze jest taki kanał, ale to dla osób, które lubią rysować. Powiem ze względu na to, na kunszt artystki i na to, że zwraca uwagę na, powiedzmy, pewne umiejętności. Natomiast nie do końca mi się podoba sposób jej bycia, ale nie mogę jej odebrać talentu. Blondynki też grają. Formalnie wydawałoby się, że kanał o grach, a to jest specjalistka od rysowania, w moim odczuciu, postaci z gier w bardzo realistyczny, fantastyczny sposób. Aczkolwiek nie podzielam jej sposobu bycia, jeśli ktoś wie, o co chodzi.
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem, ale to sobie potem najwyżej obejrzę i zobaczę.
0: Po prostu lubi niektórym osobom podciąć skrzydła.
1: Aha,
0: to też inni rysownicy potrafili to artyści pokazać, ale nie odbiera mi talentu i umiejętności. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to odczucie tych skrzydeł obcinanych jest stąd, że ona po prostu patrzy na tą dziedzinę nie jako hobby, nie jako po prostu
1: jako zawód.
0: Odreagowanie, ale jako zawód, jako taki powiedzmy profesor ASP. Mhm. Profesor ASP na YouTubie, który potrafi narysować w sposób fenomenalny postać z gry. O.
1: No
0: może
1: tak.
0: Dlatego niektórzy tak mogą to odebrać.
1: No tak.
0: A może ma coś w tym swoim głosie takiego, co niby jest fantastyczne, ale...
1: Zresztą też ostatnio, tak. Jak na przykład słuchałem wywiadu z Pauliną Mikułą z tego kanału, mówiąc inaczej, zdaje się właśnie na tym kanale Imponderabilia, to też okazało się, że sporo osób ją dość negatywnie odebrało. Na przykład mnie to zastanawiało, no bo ja w żadnym wypadku, na żadnym materiale, jaki oglądałem w jej wykonaniu,
0: to jest takiego wrażenia. Takie odczucie. Tak, może to być takie odczucie.
1: Tak, czasem po prostu można mieć takie wrażenie. O, jeszcze z takich kanałów w ramach twórczości autorskiej jest chociażby kanał Mystery TV, który różnego rodzaju historie, grozy, mroczne opowieści, tak zwane creepypasty.
0: W ogóle legendy miejskie, legendy miejskie na YouTubie, zwane czasami spiskowymi teoriami. Również.
1: To jest jeszcze inna.
0: Tak, to są taka, to jeszcze tak, dokładnie. Chociaż legendy miejskie najlepsze są japońskie ponad się. Kilka rzeczy się zatknęłam, więc myślę, że to im pewnie przeszło po prostu z tego, co pierw było baśniami, potem stało się komiksem, a potem stało się legendą miejską na YouTube'a.
1: Jasne.
0: Ale to jest chyba taka zupełnie inna historia.
1: Tak. No, o Japonii i o twórczości japońskiej to może sobie kiedyś porozmawiamy, ale to zupełnie przy innej okazji. Tak jeszcze,
0: zupełnie inna historia.
1: Tak jeszcze na koniec, już odchodząc od tematu YouTube'a, to jeszcze zapytam cię, Justyno, bo mamy temat wakacyjny, lato w pełni.
0: Tak, dokładnie.
1: Co byśmy mogli naszym słuchaczom polecić, tak jeszcze zupełnie na koniec, z takich miejsc internetowych, pod które warto się udać i w których warto coś może zobaczyć, przeczytać, obejrzeć?
0: No ciekawe, teraz się tak zastanawiam, co można. Aha, dobrze. Mamy lato, tak, to myślę, że tu już będzie właściwie koniec lata. Przypomnę, że o Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku, organizowanym przez Stowarzyszenie De Facto, to są filmy z audiodeskrypcją. W ogóle można szukać, ponieważ na Facebooku czasami, choćby w grupie jest grupa facebookowa dość prężna, bo to, że jak już mówimy o mediach społecznościowych, ja sobie klikam po prostu, bo nie chcę nazwy grupy przeinaczyć.
1: Niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem.
0: Właśnie. Tak, o super, właśnie o tej grupie mi chodzi. No czasami po prostu pojawiają się ciekawe komentarze na temat wydarzeń artystycznych. Czasami na przykład kina organizują jakieś właśnie spektakle z audiodeskrypcją. Myślę, że skoro mamy wakacje i można się rozerwać, to byłoby fajnie popatrzeć na tą grupę, akurat się coś ruszy. Z grupami internetowymi, Facebookiem i to w ogóle jest kolejny, moim zdaniem, temat na kolejne pogaduszki letnie. O.
1: Jasne.
0: W ogóle jest kanał też na YouTubie, który się też tym specjalizuje, właśnie w ploteczkach. Ploteczki na te luźne rzeczy, tak zwane, czemu nie na wakacje, jakby.
1: Tak, jest jeszcze ten serwis kulturadostępna.pl, tak?
0: O, kultura dostępna w ogóle, też w ogóle a propos, jak już trochę liznęliśmy prawa autorskie, to oczywiście organizuje konkursy na promowanie tego, żeby korzystać z właśnie legalnych źródeł, dostępnych źródeł. To jest to konkurs filmowy, z tego co pamiętam, ale skoro jesteśmy przy filmach i jak was tu państwo przekonuje, każda osoba może stworzyć film, więc polecam zajrzeć w ogóle, polecam zajrzeć, zerknąć na tą akcję. Ze stron internetowych, jeśli ktoś się lubią państwo, powiedzmy artystycznie, wynurzyć, to jest serwis aktualnekonkursy.pl i tam są przeróżne sekcje. Film, fotografia, pisanie. Czemu i nie? Czemu na wakacje można sobie nie sprawić takiego, kto wie, debiutu? Też tak myślę, że
1: no tak, zwłaszcza na przykład jeżeli chodzi o pisanie, bo mamy wśród niewidomych osoby z lekkim piórem, więc dlaczego by nie spróbować gdzieś może swoje opowiadanie zamieścić.
0: Jest, tak, i na tym serwisie są. Tak, są zamieszczane konkursy właśnie literackie. W ogóle widziałam ostatnio na powieść, na wiersze. Ja właśnie sobie jeszcze tutaj sobie kliknę, akurat aktualne konkursy, nawet mogę... Możemy się pobawić takie się ogłoszenia na koniec, czemu i nie. Aktualne konkursy, polecamy najlepsze, wybieramy najlepsze, się tak reklamują. I w literackich konkursach mamy właśnie, widzę, w pierwszej pozycji nam idą konkursy na poetyckie. Ważne jest oczywiście o tym, żeby przeczytać, kto organizuje, na przykład Polskie Stowarzyszenie Haiku, akurat Japonia, Wiśnie i Wierzby. I tu mamy po prostu różne kategorie. Trzeba napisać wiersz w stylu haiku. W ogóle możemy się opowiadać, czym jest haiku i dlaczego.
1: To już może kiedy indziej sobie też poopowiadamy.
0: Ale tak mówię, tak, oczywiście. Jak przy japońskim, moim zdaniem, można sobie w segmencie to opowiedzieć. Ale polecam stronę, jeśli państwo nie znają, aktualnekonkursy.pl i faktycznie pokazują wydarzenia z różnych dziedzin. Też jest tutaj jeszcze taka dygresja. Oni mają oprócz literackie, fotograficzne, filmowe, sekcja nadesłane. Bo sekcja nadesłane to są przeróżne konkursy, gdzie też są organizacje pozarządowe lub coś aktywizują ludzi w jakichś dziedzinach, zainteresowania. Dlatego też tu polecam tą sekcję nadesłane, żeby jej nie pomijać. Bo jest tam też sekcja międzynarodowa, jak coś jest odważne. Może być państwa jest odważne.
1: No tak, ale dobrze włada językiem obcym, tak? Bo jeżeli na przykład jakieś międzynarodowe literackie, to podejrzewam, że język angielski to jest taki must have.
0: Tak, i angielski, tak.
1: No dobrze, więc myślę, że powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Porozmawialiśmy sobie o działaniach Fundacji Wygrajmy Razem, porozmawialiśmy sobie trochę o YouTubie, poleciliśmy wam trochę fajnych kanałów, więc miejmy nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Może gdzieś w komentarzach na przykład polecicie nam jakieś wasze ulubione kanały.
0: Tak, kolejne kanały.
1: Jeżeli ktoś coś ma interesującego, co słuchacze Tyflo Podcastu mogliby sobie dodać do subskrypcji. Wiadomo, że każdego interesuje co innego, chociaż jak ja przeglądam czasem swoją listę subskrypcji, to dochodzę do wniosku, że u mnie to jest naprawdę niezły miszmasz. No ale myślę, że u wielu tak jest. Dobrze.
0: Tak, tak, tak. Zgadza się.
1: Zachęcamy do komentowania, do dzielenia się swoimi własnymi propozycjami. A ja ci, Justyno, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Dziękuję również. Super, że się udało.
1: Udało się jak najbardziej. Ja przypomnę, że moim gościem była dziś Justyna Margielewska z Fundacji Wygrajmy Razem. O działaniach tej fundacji, między innymi o tworzeniu filmu animowanego dotyczącego osób niewidomych sobie rozmawialiśmy, ale jak zresztą słyszycie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, nie tylko o tym. Ja również dziękuję bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Dobrze znany podkład już nam towarzyszy, a oznacza to, że rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. I od razu myślę, że warto o tym powiedzieć. Dziś nie jesteśmy z wami na żywo.
5: Nie jesteśmy, tak jak to zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, co oczywiście nie znaczy, że nie możecie do nas pisać, bo możecie. Nasz Facebook jest dla was otwarty i inne miejsca, w których można również komentować nasz program po jego zakończeniu, po jego umieszczeniu. Jesteśmy bardzo ciekawi zawsze, co nam macie do powiedzenia i jeżeli pojawią się jakieś komentarze interesujące, to zawsze możemy je zacytować w kolejnej audycji.
1: Tak? Na przykład taki ostatnio był bardzo interesujący komentarz, że nie ma znaczników czasu na YouTubie. Pozdrawiamy Sławka. Musiałem.
5: No ale potem wskoczyły.
1: Ale wskoczyły.
5: Nie jest to zawsze zależne od nas.
1: Dokładnie.
5: One się nie pojawiają od razu, bo tam YouTube też musi swoje zrobić.
1: YouTube musi swoje przemienić i YouTube nie wstawia tego materiału od razu. To odnoszę się do YouTube'a i do Tyflopodcastu. Do Tyflopodcastu, do YouTube'owego Tyflopodcastu, o tak powiem. Tyflopodcastu na YouTubie. Zanim ten materiał się tam nam po prostu wrzuci na YouTube'a, no to mija chwila i to może być kilkanaście minut, a może być nawet kilka godzin, a później jeszcze ja muszę zauważyć, że to tam się wrzuciło i po prostu wkleić znaczniki czasu, także cierpliwości, one się prędzej czy później pojawią, a jeżeli chcecie z nimi być naprawdę tak na bieżąco, no to jeżeli wam na tej funkcji zależy, no to www.tyflopodcast.net to zawsze macie od razu po prostu, jak tylko Milena zrobi znaczniki, to one już wskakują od razu na naszą stronę.
5: Powiedziałeś, że ja zrobię znaczniki, ale w tym tygodniu wyjątkowo będzie inaczej, ponieważ
1: tak.
5: Mnie nie ma i to Michał będzie odpowiadał za znaczniki, to tak możemy zdradzić z naszej radiowej kuchni, chociaż też tak nie do końca, bo ja przygotowałam te poszczególne tytuły do kolejnych fragmentów audycji, a Michał tam powstawia odpowiednie cyferki odnoszące się do konkretnych minut, sekund w naszej audycji, tak aby one się odnosiły do rozpoczęcia tych poszczególnych tematów, które omawiamy, także to tym razem wyjątkowo Michał będzie za to odpowiadał, to się rzadko zdarza. Ja przygotowałam wydań 31, jeżeli chodzi o znaczniki, dla Michała to będzie drugie, także trzymajcie za niego kciuki.
1: Oczywiście, że tak, bo zawsze mogę coś popsuć, a teraz tak formalnie, bo się jeszcze...
5: I zawsze możesz znowu wypluć płuca, bo słuchajcie, to się ciągle
1: tak,
5: nie
1: tak,
5: kończy.
1: Tak, tak, tak, ja dziś znowu będę kaszlał, albo może się tak zdarzyć, że będę kaszlał, to ja po prostu tak mam, jeżeli mnie... To nie jest COVID, spokojnie. Jeżeli mnie kaszel dopadnie, to on tak ze mną jest i po jakimś czasie dopiero przechodzi, nie wiem dlaczego, ale po prostu ten typ tak ma, ale no to już nie o tym razem, tylko chciałem, żebyśmy się tak formalnie z wami przywitali, no bo być może ktoś z nami po raz pierwszy nie wie, kto ten program prowadzi, a tu skład niezmienny, Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz.
1: Zaczynamy 132 odcinek programu RTV, a na dobry początek TV.
5: Tak, i to TVN, bym powiedziała. W ogóle dzisiaj będzie takie wydanie, którego motywem przewodnim to już też zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, bo tak przypuszczaliśmy i to się nie zmieniło w zasadzie. Te nowe informacje, które w tym tygodniu doszły, niewiele zmieniły w tym, że motywem przewodnim są dzisiaj seriale. One nam wypełnią znaczną część tego programu, zapowiedzi serialowych, nowości i powrotów. Stąd też wynika, że TV tutaj będzie w przewadze, ale radio też się pojawi. Ale zaczniemy od TVN-u, nie jeszcze w serialowym kontekście, to na moment, tylko w kontekście personalnym, bo mówiliśmy wam w zeszłym tygodniu,
1: i tak
5: że...
1: bardziej TVN 24.
5: Tak, bardziej 24, ale no, mam na myśli tę grupę medialną, wokół niej tutaj będziemy krążyć, bo w zeszłym tygodniu wam mówiliśmy, że w tym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie Krzysztofa Skórzyńskiego. Czy zostanie on zwolniony ze stacji, czy też powróci jakby nigdy nic. No i już wiemy, jaki jest finał, sprawę rozpatrzono.
1: I tak w połowie to się wszystko zakończyło. Ja bym to tak podsumował.
5: Tak, to jest taka trzecia opcja, której w zasadzie nie przewidzieliśmy. Stacja napisała o niej w swoim oświadczeniu, które opublikowała między innymi w social mediach swoich. No i wynika z niego, że dziennikarz może dalej pozostać w stacji, ale nie będzie się zajmował tematami związanymi z polityką. Tak niektórzy to komentują nieco złośliwie, że to tak jakby go przenieśli do innej parafii. No bym się powstrzymała może od takich analogii, bo jednak to są analogie do dość grubych i poważnych tematów, ale rzeczywiście w tym mechanizmie coś jest.
1: Coś
5: takiego.
1: Jest, tak, tak. Coś tu jest. Ale tak. Po prostu widocznie pan Skurzyński to jest na tyle rozpoznawalna postać, że mimo tej afery, która gdzieś tam się pojawiła wokół niego i maili ministra Dworczyka, no to po prostu szkoda się było go pozbyć.
5: No na to wychodzi, natomiast pozbyto się jego programu Sprawdzam, on został wyrzucony z ramówki.
1: Ja już liczyłem, że będzie program o sprawdzaniu poczty.
5: O sprawdzaniu poczty, nie, niestety nie. Jeszcze nie wiadomo, czym pan Skurzyński konkretnie miałby się zajmować, co miałby w stacji prowadzić. Jeżeli chodzi natomiast o to, jak mają być zagospodarowane piątkowe wieczory po tym, kiedy programu Sprawdzam już tam nie będzie, no to jak na razie będą tam emitowane dłuższe wydania Faktów po faktach, no i podobno stacja pracuje nad tym, jak zagospodarować te właśnie wieczory w piątki w jakiś bardziej jeszcze interesujący sposób, odróżniający się od reszty tygodnia. Także tak to wygląda. Słuchajcie, no poradzi sobie, prawda? Dostanie jakieś programy, nie wiem o czym, o lifestyle'u na przykład i będzie wszystko dobrze. Ale w TVN24 dzieje się dalej może niekoniecznie najlepiej, bo tak co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych odejściach z tej stacji. Kilka miesięcy temu mieliśmy taką falę odejść, no z Polsat News też zresztą.
1: Ale gdzie oni wszyscy pójdą? Do TVP?
5: Do TVP Info i Telewizji Trwam i Republika. W TVN-ie to się uspokoiło na kilka miesięcy, ale mamy znowu odejście pewnej danej dziennikarki.
1: Tak jest. Dziennikarka TVN 24, Katarzyna Zdanowicz, rozstaje się ze stacją, z którą związana była od 2012 roku. Była jedną z dwóch prowadzących program Polska i Świat. Zapytana przez portal wirtualnemedia.pl, dziennikarka potwierdza rozstanie z macierzystą stacją. Nie chce jednak go komentować, nie mówi także o najbliższych planach zawodowych. Przypomnijmy, że Katarzyna Zdanowicz zaczynała dziennikarską karierę w lokalnej telewizji w Solcu Kujawskim. Oto chyba jakaś kablówka musiała być, bo...
5: Tak to wygląda.
1: Tak, bo nie kojarzę, żeby Solec Kujawski miał kiedykolwiek naziemną jakąkolwiek stację telewizyjną, ale w różnych miastach, to nawet w Iławie kiedyś była taka stacja telewizyjna w kablu. Także różnie to mogło być. Pani Katarzyna zaczynała w Solcu Kujawskim. Z tego miasta trafiła niedaleko, bo do lokalnej gazety wyborczej w Bydgoszczy, następnie do Torunia. No to tak godziła te dwa miasta trochę, bo to Bydgoszcz z Toruniem to tak niespecjalnie się lubią ponoć. Od 2007 roku mieszka w Warszawie. I cóż ona tam robiła? Ano, była producentką wydarzeń w Polsacie, z którym związana była od 2008 roku do 2012. Prowadziła też programy w stacji telewizyjnej Polsat News. W 2012 roku dołączyła do ekipy TVN24, gdzie najpierw prowadziła głównie serwisy informacyjne nadawane w ramach pasma Dzień na żywo. W styczniu 2014 roku została prowadzącą program Polska i Świat, a z kolei we wrześniu tego roku pani Katarzyna opublikowała swoją pierwszą książkę zatytułowaną Zawsze mówi, że wróci. I to jest opowieść o losach 9 kobiet, żon i partnerek himalaistów.
5: Tak więc być może to może być ciekawa lektura, przy okazji warto było o niej wspomnieć. Zobaczymy, gdzie pani Katarzyna powędruje dalej. To
1: może będzie więcej pisać.
5: Być może właśnie uznała, że to dla niej droga, chociaż przy okazji wywiadu o książce zdaje się, że mówiła, że nie planuje pożegnania z zawodem, no ale też mogła sobie to przemyśleć i decyzję zmienić. Kto wie, okaże się w przyszłości. A my przechodzimy do zapowiadanego wątku, czyli wątku serialowego, który już tutaj w TVN-ie będzie się intensywnie zaznaczał w przyszłym tygodniu, bowiem mamy tutaj serialowe, no właśnie trudno powiedzieć, no jeden powrót, bo to serial, którego drugi sezon będzie emitowany w TVN-ie, drugą nowość, ale tak naprawdę no to nie są takie do końca nowe rzeczy, bo obie te produkcje już od kilku miesięcy dostępne były w playerze i to są tak naprawdę ich premiery telewizyjne. Ale no zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy muszą chcieć kupować pakiet playera, tam swoją drogą któryś z pakietów podrożał chyba, coś dzisiaj czytałam. Ten, który kosztował 15 zł, czyli ten player bez reklam, teraz będzie kosztował 18 zł, a pozostałe ceny mają się nie zmienić. No więc ci, którzy nie chcą płacić tych 18 zł, a w przyszłości może jeszcze więcej i
1: bo
5: czekają
1: inflacja.
5: Na... Właśnie, wszystko, kochani, drożeje. I ci, którzy właśnie woleli poczekać na emisję w telewizji, no to przypuszczam, że właśnie bardziej teraz będą zainteresowani przypomnieniem sobie, o jakie produkcje chodzi i co w nich się działo, mimo że wspominaliśmy o nich już przy okazji premier w playerze. Tak więc teraz przypomnimy dokładnie, o co tam chodzi, co to są za produkcje, no i powiemy, kiedy je będzie można oglądać. Zaczniemy od tego, co się będzie działo od najbliższej niedzieli, konkretnie w niedzielne wieczory, ponieważ skończył się już serial Receptura, no i co pojawi się w jego miejscu?
1: Pojawi się w jego miejscu serial Szać 2, drugi sezon tego serialu. A teraz słów kilka o tym, co w tym serialu dziać się będzie. Piotr Wolnicki, znany religioznawca, pozornie wzorowy mąż i ojciec, oczekuje w areszcie na wyrok. Podejrzany nie przyznaje się jednak do winy. Czy zdołał uniknąć kary? Agnieszka Polkowska nie ma wątpliwości, że udało jej się złapać niebezpiecznego przestępcę, seryjnego mordercę, pozbawionego życia młode religijne kobiety. Teraz, gdy w wyniku śledztwa Piotr Wolnicki został postawiony przed sądem, wydaje się, że wyrok może być tylko jeden. Czy charyzmatyczny religioznawca przekona organy sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości i odzyska wolność? Drugi sezon odkryje przed widzami dramatyczne wydarzenia z przeszłości głównego bohatera. W jego życiu pojawi się Lila, kobieta, z którą Wolnickiego łączy wyjątkowa więź i tajemnica z czasów młodości. Obecność Lili przywróci wspomnienie tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie będzie dla Piotra szansą na konfrontację z brutalną prawdą o sobie. W obsadzie znaleźli się ponownie Maciej Sztur, Aleksandra Popławska, Bartosz Gellner, Anna Cieślak, Emma Giegrzno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman, Monika Niemczyk, Mirosław Zbrojewicz. W drugim sezonie dołączą do nich Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska. No i tak to właśnie wyglądać będzie. Ten drugi sezon zadebiutował, przypomnijmy, w playerze 11 maja tego roku. Także już jakiś czas temu ci, co opłacają playera, pewnie już zdążyli go obejrzeć. No a jeżeli ktoś nie zdążył, to teraz będzie mógł sobie go oglądać. To już od najbliższej niedzieli, przypomnijmy raz jeszcze, o godzinie 21.30.
5: I będzie ten sezon podobnie jak pierwszy liczył 7 odcinków. Powiedziałeś, że ci, którzy mają wykupionego playera, już pewnie zdążyli ten drugi sezon obejrzeć, a co jeżeli wykupili go niedawno, bo ja akurat tak zrobiłam i postanowiłam ten serial obejrzeć, akurat znalazła się osoba widząca, która również miała ze mną na to ochotę, ale nie zdążyliśmy jeszcze uzupełnić pierwszego sezonu i jesteśmy na 4 odcinku tegoż właśnie sezonu pierwszego, także trochę spoiler w tej zapowiedzi drugiego sezonu było dla mnie, no ale nie mogę mieć do nikogo pretensji, został on wyemitowany w telewizji rok temu, nadrabiam z opóźnieniem, więc się tutaj nie czepiam absolutnie niczego. Jeżeli chodzi o ten pierwszy sezon i tę połówkę, którą widziałam, to w mojej opinii warto ten serial obejrzeć. Oczywiście to kolejna produkcja tego typu, którą lepiej obejrzeć z osobą widzącą, bo takie wątki bardziej kryminalne to często się odbywają gdzieś tam w ciszy, tam są
1: jakąś jakąś muzyką ewentualnie.
5: Tak, są też jakieś wizje, wspomnienia z przeszłości, więc oglądając to bez jakiegoś komentarza, opisu, no to trudno się w tym zorientować, co tu jest właściwie czym. Więc z perspektywy tych 4 odcinków polecam. Jeżeli ktoś obejrzał cały pierwszy sezon już w telewizji lub na playerze, a może jeszcze na playerze obejrzał sezon drugi, no to oczywiście jesteśmy ciekawi waszych komentarzy. Możecie się nimi z nami dzielić na Facebooku, na YouTubie, w Tyflo Podcaście i być może, tak jak już wspominałam, wrócimy do nich w przyszłym tygodniu, jeżeli się takie pojawią. No ale to nie jest ostatnie słowo TVN-u w sprawie serialowych propozycji, które mają zelektryzować widzów w tym tygodniu, chociaż ta, o której będzie mowa teraz, elektryzuje widzów playera już od grudnia i o niej wtedy wspominałam. Tam jeszcze był taki chyba motyw, że w styczniu pokazano jeden odcinek tak na zachętę widzom w telewizji, wtedy pokazano odcinek Chyłki, odcinek Żywiołów Saszy i Nieobecnych właśnie, także może wtedy pierwszy odcinek tego serialu widzieliście, więc już trzeci raz będę w zasadzie o nim mówić, ale no wiem, że od stycznia minęło sporo czasu, od grudnia jeszcze więcej, także warto do tego wrócić, nie wszyscy muszą pamiętać. Szczególnie jeżeli się wcześniej na tym nie skupiali, bo nie mają dostępu do playera. Mowa o serialu Nieobecni. No i w związku z tym, że playera, jak wspomniałam, wykupiłam niedawno, to też ten serial obejrzałam, więc za chwilę powiem, czy moim zdaniem warto, czy nie warto. Ale już przypominam, o czym to jest. Główną bohaterką Nieobecnych jest Mila Gajda. To jest w ogóle problem z tą Milą, z jej imieniem, bo mam takie wrażenie, że tam jest taki moment, w którym ktoś się do niej zwraca Milenko, więc się ucieszyłam, a potem jest wątek, że w sądzie, zdaje się, ktoś mówi, że wzywa świadka Emilię Gajdę. Więc zdecydujcie się, jak ona ma na imię, czy mam się z nią utożsamiać, czy nie.
1: Czy nie, no właśnie.
5: No, ale profesję ma zdecydowanie inną niż moja, bo jest znaną i cenioną artystką i performerką. No, czasami mi się zdarzy coś artystycznego robić, ale ona tam bardziej taniec, takie jakieś rzeczy. Po długiej nieobecności dziewczyna przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi. Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. No to od razu mogę wytłumaczyć, że Marcin to jest jej ojciec, natomiast Dorota to nie jest jej matka, tylko macocha. A Olek to nie jest jej brat, tylko to jest syn Doroty z poprzedniego małżeństwa. Kiedy Mila dociera do domu, zostaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego, no czyli właśnie jej najbliższych. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania. Zastanawia się, jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał. W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, ekscentrycznego, mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Już pierwsze spotkanie Mili i Filipa doprowadza do starcia dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości. Wspólnie szukają jakichkolwiek wskazówek dotyczących tajemniczego zniknięcia. Zaczną odkrywać tajemnice rodziny Gajdów. Na ekranie widzowie zobaczą m.in. Justynę Wasilewską w głównej roli, Piotra Głowackiego, on gra właśnie Filipa Zacharę, Danutę Stenkę, ona gra przełożoną Filipa, która jest jednocześnie jego ciocią, Annę Dymną, to jest z kolei ciocia Mili, siostra Marcina Gajdy i ojca, Izabelę Kunę, to jest Dorota Gajda, czyli właśnie macocha Mili, Grzegorza Damięckiego, Zbigniewa Stry, Tomasza Włosoka i Łukasza Garlickiego. Serial, tak jak mówiłam, pojawił się w playerze w grudniu zeszłego roku, a emisja telewizyjna wystartuje w najbliższy poniedziałek, 18 października. Produkcja będzie pojawiała się co tydzień, no ale troszeczkę później niż byśmy się spodziewali, bo z reguły takie pasmo typowe dla TVN-u, no to jest to, w którym też będzie Szacie emitowana w niedzielę, czyli 21:30. A oni tutaj właśnie nie dają to jeszcze później, bo o 22:30, godzinę wcześniej z kolei, czyli o 21:30 będziemy mogli oglądać nowy sezon Totalnych Remontów Szelongowskiej. No ale właśnie, powiedziałam, że przedstawię krótko moją opinię, czy warto, czy nie warto. No moim zdaniem warto. Akurat oglądałam Nieobecnych sama, więc było mi trochę trudniej, ale oglądając kolejne odcinki, odcinek za odcinkiem, no byłam bardzo zaciekawiona, jak to będzie dalej, bo tam no co chwilę są odsłaniane jakieś tajemnice, jakieś przypuszczenia, jakieś tropy. Te tropy są mylone, więc my już tak naprawdę nie wiemy, komu mamy wierzyć i kto przedstawia rzeczywistą wersję wydarzeń. No też jest, to jest zresztą ciekawy motyw, tak? No giną trzy osoby i nie mamy bladego pojęcia, co się z nimi stało. Tropy są mylone, więc dlaczego, czy oni żyją, czy oni nie żyją? Pojawiają się różne przesłanki, to jest rzeczywiście ciekawe. Prawdopodobnie wszystkiego mi się nie udało wyłapać i byłoby mi łatwiej oglądając to z osobą widzącą, bo są tam momenty ciszy, ale polecam osobom oglądającym na playerze, chociaż chyba nie tylko, bo wydaje mi się, że to powinno być dostępne dla wszystkich, tych, którzy nie mają playera też. Kiedy wejdziemy w dany odcinek akurat tego serialu, to tam są bardzo szczegółowe streszczenia danego odcinka. Więc ja to sobie czytałam zawsze przed obejrzeniem odcinka i to mi pomagało rzeczywiście wszystko wyłapać. Nie każda produkcja w playerze ma takie dobre streszczenie i nie wiem,
1: ja bym powiedział, że tam większość nie ma takich szczegółowych.
5: No właśnie, nie wiem, może te premium seriale właśnie, nie porównywałam tego. Receptura takich nie miała, chyba praktycznie żadnych. I trochę ubolewałam, bo tam mi się było trudno połapać w czymkolwiek oglądając bez wsparcia osoby widzącej, jak tam jeszcze tyle osób mówi.

0: przed obejrzeniem w telewizji można sobie takie streszczenie na playerze przeczytać.
1: Tak, one są dostępne, bo możesz wejść w każdy odcinek, no tylko właśnie, po prostu tak, odtworzyć się go nie da.
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Tak więc, jak powiedziałam, fabuła mnie wciągnęła. I jeszcze no, taki wątek, który mnie tutaj interesował, no to postać osoby z zespołem Aspergera. Czy to zostało przedstawione dobrze? No moim zdaniem, ja nie powinnam tego oceniać, bo nie jestem osobą ani z zespołem Aspergera, ani szerzej mówiąc w spektrum autyzmu, no bo teraz niektórzy mówią, że się powinno odchodzić od tej klasyfikacji i mówienia o zespole Aspergera, tylko właśnie mówić o spektrum autyzmu. Nie znam się na tym i powinny to oceniać osoby w spektrum. Jak serial pojawił się w playerze, to widziałam jakiś krytyczny głos na Facebooku, ale już zupełnie nie pamiętam, kto to pisał, więc nie znajdę teraz tego posta i nie mogę się do tego odnieść. No są tam takie elementy, jak to, że Filip nie rozumie zupełnie metafor kompletnie, jak coś tam Mila mówi, no, że wyprowadzasz mnie na drzewo, czy coś właśnie w takim rozumieniu, że gdzieś tam sprawiasz, że błądzę myślami, że już nie wiem, co mam sądzić, no to on tylko nie mów do mnie metaforami, bo ja cię nie rozumiem. Albo no to, że on faktycznie nie rozumie tych zachowań społecznych i kiedy uprawia seks z dziewczyną, taki no niezobowiązujący w jej oczach, no to on myśli, że już rzeczywiście coś z tego jest poważnego, bo tu cytat, no bo przecież był seks, więc już to chyba znaczy, że jesteśmy parą, prawda? No więc on ma tutaj takie rzeczy, na ile to jest adekwatne? No nam się może wydawać, że tak, bo taka jest nasza wiedza o zespole Aspergera, ale my go nie mamy, więc chyba powinny to oceniać osoby, których to dotyczy. Może po tym, kiedy serial się pojawi w telewizji, pojawią się jakieś recenzje szersze i będzie ich więcej, no bo dotrze on do szerszego grona odbiorców siłą rzeczy. A poza tym, no, Filip jest taki właśnie odrealniony, słucha kiepury, nie ma dziewczyny, no tak to się właśnie naśmiewa z niego ta jego ciocia Danuta Stenka w tej roli. Także zostawię ocenę innym. Jestem ciekawa tutaj waszych spostrzeżeń w tej kwestii, więc moim zdaniem warto z pomocą osoby widzącej na pewno lepiej. Czy to jest najwybitniejszy serial świata? Pewnie nie, no ale nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z dużą ilością seriali uważanych za dobre, bo jak wiecie, nie chilluję przy Netflixie, więc na pewno można by mu coś było zarzucić, ale no i tak polecam, a odcinków jest 10, co mi się wydaje taką trochę nietypową liczbą, no bo kiedyś taki typowy sezon serialu liczył odcinków 12-13, potem te seriale premium, tak jak właśnie Szać, no to było 6-7, a tutaj mamy pośrodku coś, prawda, bo odcinków jest 10, więc dajcie znać, jeżeli też oglądaliście, może macie opinię taką samą, może inną, a jeżeli obejrzycie dopiero w najbliższy poniedziałek i będziecie się chcieli podzielić swoimi opiniami, to również czekamy. I teraz sobie muzycznie to spuentujemy. No niestety teraz taka moda, że te seriale nie mają swoich czołówkowych piosenek, ani Szać, ani Nieobecni, więc niczego takiego nam się nie udało znaleźć, ale istnieje piosenka pod tytułem Nieobecni właśnie. No to trochę ten tekst jest o czym innym, no ale w zasadzie jest tam w refrenie fraza, że tam tak trudno powiedzieć sobie wszystko, no a w rodzinie Gajdów jest trochę tajemnic, no gdyby tak nie było, no to by się chyba to tak wszystko nie potoczyło, prawda, żeby było o czym serial napisać. No więc myślę, że można to jakoś odnieść do serialu, tak więc teraz zaśpiewa nam Anna Serafińska.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Anna Serafińska nam zaśpiewała, a teraz przechodzimy do kolejnego serialu. Do serialu, który już za granicą jest bardzo, bardzo znany, a teraz będzie znany również i u nas.
0: Tak, tak jak wspomniałam, ja nie chilluję przy Netflixie, już to ustaliliśmy kilkanaście wydań temu, jak nie dalej. Dlatego też, kiedy pojawiła się ta informacja, że The Office doczeka się polskiej wersji, która to informacja zelektryzowała wiele osób, wielu fanów, że oj, ciekawe jak to wyjdzie, no nie jeden przypuszczał, że pewnie źle, no to tak trochę nie wiedziałam, o co chodzi, bo po prostu nie znam oryginału i nic mi to nie mówi i należy chyba do jakiejś mniejszości, na to wychodzi, więc być może mój opis nie będzie tutaj tak szczegółowy, jak mógłby być, gdybym znała oryginał, no ale nieznajomość oryginału nie przeszkadza w tym, żeby poznać polską wersję, do czego tutaj Was spróbujemy zachęcić, tym bardziej, że to będzie Kanal Plus, a skoro to będzie Kanal Plus, to

0: Można spodziewać się czego?
1: Audiodeskrypcji.
0: Otóż i właśnie to, taką przynajmniej mamy nadzieję, że nie zrobią nam tutaj jakieś przykre niespodzianki. TheOffice.pl, taki będzie tytuł tego. Już w przyszły piątek, 22 października na antenie Canal Plus Premium i w serwisie Canal Plus Online odbędzie się premiera właśnie polskiej wersji ponoć najchętniej oglądalnego komediowego serialu świata.
1: Ja zawsze myślałem, że to Przyjaciele jednak.
0: A właśnie, też bym tak, jakby mnie ktoś zapytał, to pewnie też by to mi się najpierw skojarzyło. W lipcu mija 20 lat, odkąd serial The Office zadebiutował na antenie BBC w Wielkiej Brytanii, a widzowie poznali perypetie grupy pracowników biurowych i ich uroczo nieporadnego szefa. Od tego czasu format doczekał się adaptacji w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Chile, a ostatnio również w Indiach.
1: No i teraz słyszałem, że ta amerykańska wersja, ta amerykańska adaptacja jest zdecydowanie gorsza od tej brytyjskiej. No ale to, są, być może to byli, wiesz, zwolennicy słynnego brytyjskiego humoru, którego przykładem jest, no co tam, na przykład Monty Python, tak? To ponoć on jest taki bardzo specyficzny, a amerykański jest taki bardzo wprost, więc może o to tu chodzi.
0: No trudno powiedzieć, to też jest subiektywne. Zobaczymy, jak tutaj wypadnie nasza wersja, która będzie dostosowana fabułą również do naszych realiów. Chociaż pewnie ten zarys, sposób wykreowania postaci, no to będzie gdzieś tam zbieżny z oryginałem. Akcja TheOffice.pl rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej Kropliczanka. Jej prezes Michał to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Tak aż się prosi pytanie, skoro masz to samo imię, to czy posiadasz te same cechy, co Michał z The Office?
1: To nie mi o sobie sądzić, to możesz się ty wypowiedzieć, albo nasi słuchacze, jeżeli chcą.
0: Ponieważ chciałabym jeszcze jednak pozostać w tym programie, to zapraszam was do komentowania i wyrażenia swoich opinii, jak wam się wydaje. Co prawda pewnie część z was nie zna Michała osobiście, ale jednak antenowo jakiś wizerunek się też kreuje, słuchaj. Także może ci ludzie tak odbierają, że zabiega.
1: Może.
0: Wie. Ale spokojnie, na mnie też przyjdzie pora pewnie kiedyś, żeby mnie scharakteryzowali, więc spokojnie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników Kropliczanki. O wyjątkowości TheOffice.pl świadczyć będzie również wprowadzenie do świata przedstawionego silnej kobiecej bohaterki. Czyli to znaczy, że w pierwowzorze jej nie ma, tylko u nas to zrobili. Ciekawe, co to sami faceci są, o co chodzi, co oni tam produkują w tym oryginalnym zakładzie.
1: Kobiety pewnie też, ale może wiesz, może tam bohaterka nie jest silna.
0: No może tam kobiety to tylko jakieś, wiesz, sekretarki, które tam niewiele mają do powiedzenia. Tutaj będzie Patrycja w tej roli Vanessa Alexander. To przedstawicielka nowego pokolenia, dziecko polskich rekinów biznesu, która wkraczając w progi biura Kropliczanki przełamuje stary ład. W głównych rolach zobaczymy Piotra Polka, wspomnianą Vanessę Alexander i Adama Woronowicza. Miejmy nadzieję, że będzie mówił głośniej niż zwykle, bo często trudno go zrozumieć, jak tak szepcze. No oczywiście wiadomo, no to są jego tam aktorskie umiejętności i robi to z premedytacją, ale jednak myślę, że może być to niezrozumiałe dla osób na przykład z jakimiś trudnościami ze słuchem. No też pewnie napisy, jeżeli będą, to pomogą. Ale w serialu Kod Genetyczny to nawet ja miałam problem. W obsadzie znaleźli się także Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Produkcja była tworzona przy współpracy z BBC Studios, także oni tutaj koordynowali i pewnie jakby nasi coś tam chcieli zrobić nie po ich myśli albo za bardzo odbiec od tej głównej formuły, od formatu, no to tam by im BBC na to nie pozwoliło, także wszystko było pod nadzorem, co też pewnie może gwarantować jakość, taką miejmy nadzieję. No i premiera będzie miała miejsce w przyszły piątek, jak wspomniałam, 22 października o 21:00. W ramówce sprawdziłam, że zostaną wtedy pokazane 3 odcinki. Każdy odcinek trwa pół godziny. No, ale nie
1: to
0: udało
1: miły
0: mi
1: prezent.
0: Się... Tak, nie udało mi się jeszcze sprawdzić, jak to będzie w kolejnych tygodniach. Czy to będzie jeden odcinek w tygodniu, czy trzy, aż to nie wiem, ale może dwa na przykład. Zobaczymy, to na pewno warto sprawdzić. Skoro jesteśmy przy Canal Plus, to warto jeszcze powiedzieć, że już dziś w Canal Plus Premium i Canal Plus Online będzie miała miejsce premiera koncertu Krzysztofa Zalewskiego z cyklu MTV Unplugged. No trochę mnie to zaskoczyło, że premiera koncertów MTV Unplugged nie jest w MTV, tylko w Canal Plus, to ale jednak
1: bo MTV
0: tak jest...
1: to już teraz z muzyką to ma coraz mniej wspólnego.
0: No wiem, ale mają te swoje muzyczne kanały różne, no to gdzieś tam mogłoby to być, no ale w Canal Plus ostatnio
1: Canal
0: był ten
1: Plus
0: słynny
1: może ma
0: koncert.
1: Po prostu lepszą oglądalność.
0: Tam był ostatnio ten słynny koncert Maty, więc jak widać idą też w tym kierunku. No my koncert Krzysztofa Zalewskiego jeden już polecaliśmy, ten, który był w Playerze opublikowany kilka miesięcy temu, dlatego nie będziemy już tego szczególnie celebrować, bo jakoś tak się składa, że Krzysztof Zalewski u nas się często pojawił, już wiele jego piosenek graliśmy, także już nie będziemy go tutaj szczególnie wyróżniać, no ale to jest koncert z tej znanej serii, który za miesiąc chyba ukaże się na płycie, także no, też będzie można to sobie kupić, jeżeli ktoś teraz nie obejrzy, a my teraz podsumujemy sobie muzycznie The Office. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, bo takich piosenek, że wprost tam by było Office, to nie ma.
1: To nie ma.
0: Michał coś tutaj znalazł.
1: Tak, to będzie artystka reprezentująca twój ulubiony styl muzyczny. Tak, już ta radość, to słychać,
0: to
1: proszę
0: ja
1: państwa.
0: Płuca.
1: Tak, dokładnie. Dolly Parton sobie posłuchamy. W ogóle to jest akurat bardzo fajne, bo w Stanach Zjednoczonych zdaje się, pracuje się od 9 do 17, czyli nie od 8, czyli godzinę dłużej można pospać, chociaż tam są takie odległości, że to no, różnie być może. Może ta godzinka to jest przeznaczona jeszcze na dojazd do biura, chociaż w obecnych czasach, w czasach home office, to w ogóle nie ma o czym mówić. A może kiedyś zrobią kolejny serial The Home Office.
0: Właśnie, The Home Office. Już są jakieś seriale, filmy, które opowiadają o tej pandemicznej rzeczywistości, w których jest ona wzmiankowana, więc czemu
1: kto
0: nie
1: wie,
0: może się tego możemy spodziewać. Jak na razie czekamy na The Office. Mamy nadzieję, że audiodeskrypcja będzie i chętnie to zobaczę. Nawet jeżeli mi się nie spodoba, no to pierwszy odcinek, czytam dwa, czytam trzy, chętnie rzucę na nie okiem, żeby wiedzieć, jak to wygląda. No a o tym właśnie, jak to jest pracować od tej 9 do 5 w biurze albo gdziekolwiek indziej, zaśpiewa nam Dolly Parton.

0: Radio. Tak tam pośpiewała Dolly Parton, a teraz przenosimy się do Polsatu. I tu...
1: To jest temat, o którym ja się zupełnie nie znam, więc teraz Michał wam wszystko opowie.
0: Powiem szczerze, to jest temat, na którym ja się też znam coraz mniej, bo o ile jakieś naprawdę z ogromną sympatią oglądałem serial Świat według kiepskich, no to już obecnie po prostu nie rzucam nawet na niego okiem od kilku sezonów, bo najzwyczajniej w świecie i tak wiem, że to będzie jedno wielkie rozczarowanie jako miłośnika tych pierwszych odcinków, ale do rzeczy.
1: To bo... może jeszcze zanim to tylko dodam, że to jest informacja, z którą troszeczkę wybiegamy. Tak. Ona nie jest na najbliższy tydzień, to tak warto podkreślić. Wiem, że powiesz jeszcze datę, ale żeby to było dla wszystkich
0: jasne.
1: Żeby
0: to wybrzmiało.
1: Tak, bo no nie mamy pewności, jak to będzie z informacjami w przyszłym tygodniu, czy nam się uda zebrać ich odpowiednią ilość, a wiemy, że serial Świat według kiepskich ma spore grono fanów, którzy na pewno chcieliby się dowiedzieć, kiedy ten nowy sezon wystartuje i co w nim się wydarzy, tak więc dajemy wam znać już teraz, żeby nam to później nie umknęło, bo premiera będzie miała miejsce nie w tę środę, która będzie w tym tygodniu, tylko w kolejną.
0: Tak, 27 października dokładnie. Wtedy to Polsat rozpocznie emisję nowych odcinków serialu Świat według kiepskich. Dobrze znany widzom sitcom będzie można oglądać w środowe wieczory. Emitowane będą po dwa odcinki serialu. I tu ważna uwaga, to taka informacja dla tych wszystkich, którzy rozpaczają po śmierci aktorów grających Arnolda Boczka i Mariana Paździocha. Jeszcze ich zobaczymy, bo te odcinki zostały nagrane jeszcze przed śmiercią Dariusza Gnatowskiego, czyli aktora wcielającego się w rolę Arnolda Boczka i Ryszarda Kotysa, czyli Mariana Paździocha. W 30. sezonie do obsady dołączy Hanna Śleszyńska, a w serialu występują także m.in. no, znane już osoby, znani aktorzy, charakterystyczni dla swoich ról: Andrzej Grabowski, Ferdek Kiepski, Marzena Kipiel-Sztuka, Halina Kiepska, Barbara Mularczyk, Mariola, Sebastian Stankiewicz, Oskar. Szczerze mówiąc, ja tego Oskara nie kojarzę, ale to jest chyba jakaś nowa miłość Mariolki. Bartosz Żukowski, Waldek, Anna Ilczuk, Jolasia. Jeżeli miałbym wybrać najbardziej irytującą postać z tego serialu, to będzie to Jolasia. Renata Pałys-Paździochowa, Sławomir Szczęśniak, Janusz Paździoch oraz Andrzej Gała, grający Kozłowskiego. Także, no, tak to wygląda. No, ja jestem bardzo ciekaw w ogóle, to tak jeszcze poza anteną rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy, czy w ogóle Polsat po tym 30. sezonie, który jest bądź co bądź taką okrągłą liczbą, zdecyduje się jeszcze na kontynuowanie kręcenia nowych odcinków, czy jeszcze będą chcieli coś z tym robić. No bo tak naprawdę to już powoli nie ma kto grać w tym serialu. Ci nowi aktorzy, ja mam wrażenie, że są coraz mniej śmieszni. Młodzi kiepscy, czyli Waldek, no to już nie jest ten Waldek, który był kiedyś. Mariolka nigdy nie była jakąś taką bardzo wyrazistą postacią, której było pełno. No, moim zdaniem po prostu już to, już można by było sobie spokojnie darować ten serial, zakończyć go i niech by się skończył na tym 30. sezonie.
1: No, zobaczymy, jak to będzie. Ja, jak wiecie, tutaj nie mam wiedzy żadnej, bo jakoś tak się nigdy nie zaprzyjaźniłam z tym serialem. Może powinnam zacząć od pierwszych sezonów, może kiedy próbowałam, to jeszcze nie dorosłam, a powinnam teraz. Nie wykluczam, że to zrobię, bo przecież z audiodeskrypcją gdzieś tam wciąż można wypatrzeć jakieś ich powtórki, jak sądzę, na różnych polsatowskich kanałach. Ale kiedy jest mowa o kiepskich, to chyba... Z kim bym nie rozmawiała, to zawsze pogląd jest właśnie podobny jak twój, że mogliby już chyba skończyć, więc coś w tym rzeczywiście musi być.
0: Natomiast oglądalność chyba jest jeszcze całkiem niezła, skoro decydują się na kontynuowanie
1: emisji. No, zapewne. Musi im się to jeszcze opłacać. No i słuchajcie, wybór muzyczny mógł być tylko jeden, nie jesteśmy oryginalni.
0: No bo tu się nie da być oryginalnym, żadnej tak. innej piosenki nie ma. Było kilka piosenek w samym serialu, ale to takich króciusieńkich, więc niespecjalnie byłoby tu co grać, więc zagramy najbardziej oczywisty utwór z możliwych, czyli piosenkę rozpoczynającą i kończącą każdy odcinek Świata według Kiepskich. Przed wami Big Cyc.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Big Cyc i piosenka ze Świata według Kiepskich za nami, a teraz czas na kolejne seriale.
1: Tak, to już ostatnie serialowe wejście na dziś, ale to wejście będzie dotyczyło, jak głosi tytuł, który zapisałam w moich notatkach, naszych notatkach, seriale na platformach internetowych, bo to są seriale, które dostępne będą już od najbliższego tygodnia, ten pierwszy, a drugi to chyba już w ogóle jest, tak, o ile się nie mylę, na platformach internetowych, w serwisach, do których no, trzeba wykupić sobie dostęp, czy będą kiedyś w telewizji, tak. Takich informacji na ten moment nie mamy. Zobaczymy, jak to będzie. Tak więc teraz informacja szczególnie dla tych, którzy płacą, a może dla tych, którzy jak usłyszą te opisy, to tak się zafascynują, że aż zechcą płacić i nie będą czekać na to, czy to rzeczywiście w telewizji będzie można obejrzeć, czy nie. Już była mowa od kilku miesięcy, w zasadzie przy okazji startu jesiennej ramówki, że oferta Playera na ten sezon jest bardzo bogata, w tym właśnie oferta serialowa. No, ona jest bogata już od kilku miesięcy. Są coraz to nowe produkcje, które prędzej czy później trafiają do głównego TVN-u, od choćby nieobecnie byli taką produkcją Szać również, a teraz przyszedł czas na kolejną, czyli serial Pajęczyna, który od przyszłego tygodnia będzie udostępniony w Playerze, tak więc teraz informacja o nim. No i tradycyjnie, jeżeli pojawi się na przykład w sezonie wiosennym, a może jeszcze później w telewizji TVN, to wtedy przypomnimy dla tych, którzy w telewizji jednak oglądać preferują. Pajęczyna to historia inspirowana mało znanymi faktami z późnego PRL-u, kiedy to w szczycie gierkowskiej Prosperity Polska rozwijała własny program atomowy. To już zaczyna się ciekawie. Dzieciństwo Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko, była wybitnym fizykiem jądrowym. W gierkowskim programie nuklearnym stała się prawą ręką jego twórcy, generała profesora Grzegorza Giedrowicza. Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Takie pytanie tutaj jest postawione. Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Jaką rolę w tej historii sprzed lat odegrali oficerowie PRL-owskiego kontrwywiadu, kapitan Ewa Wolańska oraz podporucznik Tadeusz Mróz? I wreszcie, komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw liczących się w atomowym wyścigu? No, są to wszystko bardzo interesujące pytania, a jeszcze bardziej interesujące to się wszystko wydaje, kiedy dowiadujemy się, że akcja rozgrywać się będzie jednocześnie w roku 1978 i 2010. Już nie wiem, czemu nie mogli zrobić 2020, no ale niech im będzie, może to było jakoś ważne dla nakreowania tej historii, żeby tutaj wszystko miało sens, wiek tej Kornelii i tak dalej, więc już może rzeczywiście się nie mamy co tego czekać i nam się to wszystko wyjaśni, jak obejrzymy serial. Natomiast w głównej roli, czyli w roli Kornelii, zobaczymy Joannę Kulik. No, mamy tutaj oczywiście na myśli Kornelię tę już dorosłą, no bo na pewno jeszcze zobaczymy ją wówczas, kiedy była dzieckiem.
0: W tych latach 70.
1: Tak. Na ekranie partnerować jej będą Eryk Lubos, Anna Radwan, Michalina Olszańska, Mateusz Banasiuk, Edyta Olszówka, Marek Kalita, Rafał Mor, Andrzej Grabowski, Szymon Bobrowski, Wojciech Wysocki, Liliana Anna Głąbczyńska, Przemysław Sadowski, Hubert Miłkowski, no i jeszcze inni aktorzy. Premiera Pajęczyny będzie miała miejsce już w najbliższy wtorek, 19 października w Playerze. Nie do czytałam, przyznam, ile ten serial będzie miał odcinków, co by nam sugerowało, przez ile tygodni będziemy mogli go oglądać, tak więc zobaczymy. Moim zdaniem opis zapowiada się ciekawie, chociaż znowu zapewne będzie ten sam problem, jak przy tych wszystkich serialach premium, w których akcja dzieje się w taki sposób, że trudno wszystkie szczegóły wychwycić bez jakiejś audiodeskrypcji, której tam nie ma, albo bez wsparcia osób widzących, na które nie zawsze możemy liczyć, w sensie takim, że no nie każdy ma z kim sobie obejrzeć taki serial, więc no zobaczymy, można spróbować samemu oglądać, możecie dać znać tam później, czy jesteście w stanie się wszystkiego samodzielnie domyślić, to oczywiście prośba do naszych niewidomych widzów i słuchaczy, widzów jeszcze nie mamy, kiedyś może się doczekamy takiej wersji wideo, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby nas tutaj oglądali w takich może niekoniecznie wyjściowych zawsze postawach, to jest zawsze mniej stresu, że jednak jesteśmy tylko w audio. Tak czy inaczej, ja na pewno spróbuję oglądać, zobaczę, czy akurat będę miała możliwość z osobą widzącą, czy sama, ale gdzieś tam ten opis mnie zafrapował. Za chwilę przejdziemy do jeszcze jednego serialu, tym razem nie w Playerze, a na innej platformie, ale jeszcze informacja odnośnie grupy TVN, jednego z jej kanałów, tego, co oni tam planują, no bo będzie gorąco w najbliższym czasie.
0: I się, już zrobiło, gorąco wokół tego wątku na środowiskowych grupach dyskusyjnych na Facebooku.
1: Tak, to już tam jest. Stacja TTV pracuje nad polską wersją programu Project Cupid, w ramach którego osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi poszukują miłości. Takie plotki, ploteczki to już były z pół roku temu. Jak był program to tylko kilka dni, to ktoś tam pisał, że jeszcze TTV szykuje program o randkach. Ja tak sobie myślałam, skąd oni to wzięli, ale może już rzeczywiście były jakieś przecieki. Teraz no to już jest bardziej potwierdzone. No zobaczymy, nie będziemy teraz tego rozwijać. Rozwiniemy, jak będziemy wiedzieli więcej, ale już czuję, że będą gorące dyskusje, bo tak jak mówisz, one już są inicjowane.
0: To znaczy, no na razie to te dyskusje sprowadzają się do tego, że jedna strona ale głupie, po co to komu, a druga strona, ale poczekajmy, dajmy czas. I ja osobiście skłaniam się zdecydowanie ku tej drugiej stronie, dajmy czas.
1: To zawsze, oczywiście.
0: Tak, dajmy czas, zobaczymy, co z tego będzie.
1: Ale znowu tak jak w przypadku to tylko kilka dni, jedną rzeczą będzie pomysł, jeszcze jedną
0: drugą
1: rzeczą będzie realizacja.
0: Realizacja,
1: a jeszcze jedno będzie, co powie znowu pani Lidia, czy kto tam teraz rządzi w tym TTV.
0: Oj,
1: pani
0: tak.
1: Lidia to chyba gdzieś tam awansowała, czy do Playera, czy gdzieś. I to w jaki sposób oni będą to przedstawiać, a przypomnijmy, że w przypadku to tylko kilka dni, to było jednak trochę szkodliwe, w jaki
0: Zgadza
1: sposób
0: się.
1: Oni to komentowali, aż się trochę odechciewało to oglądać, ale ja już czekam na te dyskusje, na pewno tutaj będziemy podejmować te wątki, bo mnie to interesuje, nie znam formatu w zagranicznej wersji, czy osoby niepełnosprawne będą parować tylko z niepełnosprawnymi, bo to też jednak utrzymanie jakichś stereotypów wciąż, a trochę się obawiam, że tak będzie. Gdzieś był jakiś taki program, coś czytałam na Twitterze, zagraniczne o osobach, znowu nam powraca ten wątek, osobach w spektrum i tam właśnie osoby w spektrum parowali tylko z takimi, co nie jest okej, bo osoby w spektrum tworzą pary z osobami w spektrum, ale nie tylko, więc no to znów stereotypy. Także zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Nie oceniamy przedwcześnie, ale już się nastawiajmy na tak zwane inby. A opuszczamy teraz środowisko TVN-u i no powrócimy do Polsatu. Ty dzisiaj jesteś padem od Polsatu, ale to będzie ten Polsat taki bardziej premium.
0: Zgadza się, bo przechodzimy na platformę Polsat Box Go i tu mamy taki serial, który zatytułowany jest Cień. Jest to historia byłego policjanta, który sfingował własną śmierć, aby móc samotnie wymierzać sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie zawiódł system śledczy i sądowniczy. Serial składa się z 13 odcinków, każdy z nich to inna wciągająca historia. W rolę samotnego bohatera, byłego oficera CBŚ, przywracającego ofiarom spokój, wcielił się Krystian Wieczorek.
1: Chyba dawno nie widziałem, którego dawno nigdzie nie widziałam. Kiedyś to było tak, że rzeczywiście co serial to był wieczorek, a teraz tak. Jakoś tak mi się wydaje, że albo, nie wiem, gra w mniejszej ilości w seriali, albo nie w tych, które ja oglądam. No tak więc możemy to chyba traktować jako jakiś taki powrót do łask.
0: Ale sam grać nie będzie, bo w prowadzeniu własnych dochodzeń i monitorowaniu świata przestępczego pomaga mu młoda hakerka z przeszłością. No to już proszę, młoda i z przeszłością. O pseudonimie Szczur.
1: Interesuje mnie to, jak się go dorobiła.
0: Dokładnie. Grana przez Malwinę Bus jest ta hakerka. W wyniku ich działalności na jaw wychodzą szokujące fakty w sprawach z pozoru już wyjaśnionych, które niszczą życia osobiste albo rujnują kariery. Tytułowy cień znajduje się na celowniku policji, a do odkrycia jego tajemnicy wyznaczono błyskotliwą podkomisarz Edytę Wójcik w tej roli Dagmara Bąk i młodszego aspiranta Mikołaja Małeckiego. W tę rolę wcieli się Krzysztof Kwiatkowski. Produkcja dostępna jest wyłącznie dla użytkowników serwisu Polsat Box Go w pakiecie Polsat Box Go Premium. Także nie ma za darmo oglądania, trzeba zapłacić, no i wtedy możecie obejrzeć te, ile tam, 13 odcinków, czy ileś tego serialu. A co ciekawe, to w końcu nie jest jakiś serial na licencji.
1: A właśnie byłam tego ciekawa. No to rzeczywiście należy to docenić, ale tam chyba w tej informacji jeszcze było, kto się zajmuje reżyserowaniem tego, no i to chyba jest osoba, która gdzieś tam się zajmowała wcześniej tymi jakimiś paradokumentalnymi produkcjami Polsatu.
0: Między
1: też.
0: Innymi Policjantki i Policjanci, zdaje się.
1: No właśnie, więc to tak zastanawia, prawda? Mm-hmm. Ja nic nie sugeruję, bo nie widziałam, i to, że ktoś reżyserował paradokument, nie znaczy, że nie może wyreżyserować czegoś premium.
0: Może już ma doświadczenie przy realizowaniu wielu tego typu seriali właśnie dotyczących konkretnego środowiska, no to teraz już na tym backgroundzie może stworzyć coś klasy premium.
1: No, do tego właśnie nie wiemy, ale wciąż zastanawia mnie, jak Polsat realizuje te rzeczy premium, no bo ten osaczony na licencji, tutaj jednak taki reżyser, co do którego nie mamy pewności, no ale to po prostu podaję jako jedną z opcji, bo to może o czymś świadczyć, ale nie musi. No ale mnie nie przekonują te rzeczy na tyle, żebym aż kupiła Polsat Box Go,
0: szczególnie, że tam z dostępnością to jest tak sobie, także...
1: Więc mi się nie chce z tym męczyć, zostaje z playerem, którego teraz się nie obsługuje naprawdę aż tak źle, jest całkiem okej, okay. Bywało gorzej, ale to jest właśnie chyba inna polityka też odnośnie tego, że i z osaczonym, i z układem, i teraz z cieniem, mamy takie informacje, że serial już jest dostępny, czyli oni dają wszystkie odcinki już tam, a z tymi serialami playera jest tak, że co tydzień jest wrzucany kolejny odcinek, tak było ze Skazaną, tak było wcześniej właśnie z Nieobecnymi, tak będzie teraz, jak sądzę, z Pajęczyną, więc to tylko warto podkreślić, że to jest taka różnica w polityce publikowania tych treści.
0: Tak jest. No to co? To zagramy sobie teraz piosenkę.
1: Dobrze, to ty wytłumaczysz to, bo to chyba jakiś twój przebój ulubiony jest.
0: No to jest w ogóle bardzo fajna płyta tego zespołu artystów cierpiących i entuzjastycznie rżnących, czyli zespół Zacier.
1: To będzie odnośnie Pajęczyny, wiecie, pamiętacie, bo tam chodzi o ten program atomowy, co myśmy tam jednak nie wstąpili do niego tak, jak moglibyśmy. No i właśnie do atomu będzie dotyczyło to, co Michał wybrał dla was.
0: Tak, będzie piosenka o odpadzie atomowym. Bardzo interesująca. Tak w sobie to ja nie wiem, kto ją wykonał jako pierwszy, bo ten utwór jest dostępny na pewno w dwóch wersjach, a nie wiem, czy tam jeszcze gdzieś Kult nie miał tego utworu, bo na pewno elektryczne gitary i na pewno Zacier. Mhm. A my sobie posłuchamy Zacieru, bo to po raz pierwszy usłyszałem w tej wersji to nagranie, więc przyjmijmy, że oni byli pierwsi. No to Odpad atomowy już teraz przed wami. Taka przyjemna piosenka sprzed lat, zespół Zacier. A teraz, no w końcu nie telewizja, będzie o radiu.
1: Tak, to będzie wejście poświęcone różnym radiowym sprawom i też się zwieńczymy tak na rokowo właśnie, no przynajmniej utrzymaliśmy jakąś taką linię, bo u nas to z reguły muzycznie od Sasa do Lasa i Chopin i Disco Polo i Czerwony Sztandar, a dzisiaj jakoś tak się powiedzmy przez moment chociaż będziemy trzymać jakiejś stylistyki, która powiedzmy, że udaje, że jest podobna. Zaczniemy od tego radia, o którym już mówiliśmy od jakiegoś czasu, że nie ma jesiennej ramówki. I dlaczego jej nie ma? No i w końcu ją ma, mimo że Rada Programowa chyba też się wypowiedziała jakoś tam negatywnie wciąż, ale no oni mimo to ją wprowadzili. No,
0: pan Marek Suski nie widzi nic ciekawego w tej ramówce.
1: Tak, no to za chwilę powiesz, jak tutaj ci przedstawię, czy podzielasz jego opinię. W poniedziałek 11 października Radiowa Trójka wprowadziła nową ramówkę. No ale tym razem oni tak zrobili to trochę po cichu, bo nie ogłosili tego wcześniej tak oficjalnie. Wiecie, nie było oficjalnej informacji prasowej, ani komunikatu na stronie też nie było. Oni postawili na social media i właśnie w mediach społecznościowych stwierdzili, że będą dawać znać z dnia na dzień, jakie są te nowe propozycje i zmiany w ramówce. No i tak oto wpisy na przykład dotyczące ramówki na poniedziałek ukazały się w niedzielę około 23 na Facebooku i Twitterze, bo czemu nie? Przecież wszyscy tylko siedzą i czekają, co będzie w tej trójce, prawda? Czy będzie ramówka, czy nie? I wszyscy tylko wypatrywali tych postów, więc myślę, że to jest dobry sposób dotarcia do słuchaczy. To znaczy, no informowanie w socialach, no to spoko, ale może jednak warto byłoby to jakoś bardziej rozbudować, żeby rzeczywiście dotarło to do wszystkich i żeby ludzie uznali, że to jest ciekawe. Ale
0: ja mam takie wrażenie, że teraz Polskie Radio, zwłaszcza w Trójce, stawia na te media społecznościowe i to jest chyba, wiesz, tak trochę, że słuchajcie, ci młodzi, a teraz przecież Trójka ma zostać odmłodzona, taki był przynajmniej plan, mam wrażenie, to ci młodzi, to oni teraz te Facebooki i inne tamte media społecznościowe, to my tam będziemy teraz się przede wszystkim skupiać na promocji i może coś z tego wyjdzie. No słupki słuchalności pokazują coś innego, ale...
1: Jak chcecie odmłodzić target, to załóżcie TikToka, bo młodzi i Facebooki to już trochę nie.
0: Dokładnie. To już
1: Facebook
0: prędzej
1: to już
0: Instagram,
1: ten target, którego wy nie chcecie.
0: To już prędzej Instagram, a tak najbardziej to TikTok. Oczywiście, TikTok.
1: Boję się, co wy tam byście robili, ale no może prezeska Agnieszka by tańczyła.
0: No właśnie, myślę, że tak, że to by był dobry pomysł.
1: Założyłbyś TikToka wreszcie.
0: Sprawdziłbym dostępność.
1: No właśnie. No ale jakie tutaj w ogóle mamy nowości, jakie mamy pasma? Zaczniemy sobie od nocy, bo chodzi o to, że najwięcej nowości to w nocy jest, nie wiem, o co w tym chodzi. Nazwa już znana, bo ona się pojawiła w Trójce, no ale kształt taki charakterystyczny, więc warto o tym powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Trójka pod Księżycem, to jest pierwsze takie pasmo, nadawane od poniedziałku do czwartku między północą a drugą. No i to jest audycja o czym? No na przykład wydanie poniedziałkowe prowadził Szymon Sławiński, przypomnijmy, odwołany w sierpniu z funkcji wicedyrektora Trójki. On mówił tam o samotności, a na przykład za dwa dni było wydanie o sporcie, bo czemu nie, prawda? Jeszcze wirtualne media próbowały się czegoś dowiedzieć w ogóle o tej nowej ramówce od Polskiego Radia. Tam oczywiście odpisała nasza ulubiona pani Monika Kuś, ale odpisała jakieś rzeczy, które są w ogóle nieciekawe bardzo, że ta ramówka wypełnia zapisy z karty powinności, jakieś takie nudy, które w ogóle nikogo nie interesują, więc wam tego nie cytuję, tylko w kontekście tej audycji, no to w mailu napisała, że to jest jedna z takich audycji, na które warto zwrócić uwagę w tej nowej ramówce. Za chwilę powiem, jaka jest druga, także jest ich aż dwie, to dużo, dużo bogata jest oferta, ale natomiast w opisie programu na stronie Trójki czytamy, że Trójka pod Księżycem to zaproszenie do rozmowy, do słuchania, do bycia ze sobą w obu znaczeniach tego słowa.
0: W obu? Czyli a jakie co? Są? Właśnie.
1: Dobrze, proszę mi wyjaśnić to, bo Polskie Radio pisze taką polszczyznę, której nie rozumiem. Przeniesiemy się o godzinę teraz, bo byliśmy od północy do drugiej, natomiast od trzeciej do piątej mamy kolejną nowość. Któreś radio miało program między dniem a snem, a ci mają między dniem a dniem. I jak można wyczytać z komentarzy, które stacja umieszcza na Facebooku, jest to audycja publicystyczno-edukacyjna, podsumowująca najważniejsze wydarzenia minionego dnia. No i ją też prowadzą różne osoby, ale to tutaj we wtorek zadebiutował Tomasz Miara. Chociaż, no, mówi się o tym, że ma prowadzić audycje muzyczne, więc pytanie, czy tak po prostu zadebiutował jednorazowo, czy może tam się chciał po prostu potestować w tym nocnym paśmie, które mało kogo jeszcze interesuje. Kiedy zadebiutuje w audycjach muzycznych i jakich, to tego jeszcze nie wiemy. No chyba, że zadebiutował, a ja o tym nie wiem, bo przyznam, że Trójki nie słucham. Chociaż chyba będzie taki moment w tygodniu, kiedy będę słuchać i przypuszczam, że ty też, o czym za chwilę. Natomiast co w tej pominiętej przeze mnie godzinie i później, od 2 do 3 i od 5 do 6 są nadawane autorskie audycje muzyczne, każdej nocy prowadzone przez innego prezentera. Jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, to tu jest tylko jedna nowość, taka istotna, więc widzicie te fantastyczne proporcje. To będzie program pod tytułem Nasza Tonacja. Ja pytam, po co? Bo no, mnie się zawsze kojarzyła z Trójką nazwa w tonacji Trójki. A tutaj no też tak. Nasza tonacja, po co to słowo tonacja w kolejnej audycji, nie wiem dlaczego. To będzie audycja nadawana od poniedziałku do piątku, od 12 do 13. Premierowe wydanie prowadził Marek Wiernik, odwołany w sierpniu z funkcji wicedyrektora Trójki, no ale to mu nie przeszkadza być dalej na antenie. O tym mówiliśmy, że tylko na tej funkcji, na tym stanowisku już go nie będzie, ale na antenie zostaje. No i ten program ma się charakteryzować tym, że będą w nim emitowane tylko polskie utwory. No a poza tym zostały na antenie znane pasma, czyli Pora na Trójkę, Trójka przed południem, Trójka do 3, zapraszamy do Trójki, także to wszystko jest.
0: Wiesz co, ale ja mam wrażenie, że Trójka, że ta ramówka, okej, okay, ona nie jest jakaś, nie wiadomo jak bardzo atrakcyjna, i tu nie będę się absolutnie o to kłócił, ale mam wrażenie, że ona przez tą swoją taką małą atrakcyjność zaczyna tę antenę trochę jednak porządkować. Bo zobacz, przez cały dzień w tym momencie mamy pasma, dzięki którym ta Trójka staje się takim medium towarzyszącym. W nocy kompletnie niezrozumiałe jest dla mnie to rozdzielenie tych audycji autorskich, no na zasadzie tu godzina 3, a tu godzina 5, bo ja bym to dał od 4 do 6, te audycje z muzyką, a to nocne pasmo, które też mam wrażenie, że może być takim...
1: No nie, poczekaj. Mhm. Od północy do 2 mogłyby być właśnie te rozmowy dla tych, którzy nie śpią.
0: No.
1: Od 2 do 4 muzyka jakaś jednak. Od 4 do 6 to między dniem a dniem takie dla tych, którzy jednak wstają.
0: Okej, okay, dobra. To nie będę się kłócił. Może być i w ten sposób. Bo czemu nie? I też by to było w jakiś sposób uporządkowane. Ja mam wrażenie, że tych takich typowo gadanych audycji tu się pozbywają coraz to bardziej. Pytanie, no jak teraz muzycznie jest na antenie Trójki? To by trzeba było sprawdzić, tego by trzeba było posłuchać. Czy to już się nadaje jako takie...
1: Ale że ty nie wiesz, że ty tego nie wiesz, to takie stoi uczucie do prezeski Agnieszki, no, że ty tego nie wiesz?
0: No, jeszcze nie wiem. Ja tam słuchałem kiedyś pana Ciechańskiego, który w sobotę wieczorem jakieś, no już prawie pod Eurodance'y podchodzące rzeczy grał, także to
1: tak,
0: się
1: tak,
0: zdziwiłem.
1: On tam sobie szalą, natomiast tutaj widzę, że to Zapraszamy do Trójki jest emitowane od 15 do 19, a przecież to było tak, że od 15 do 18 ono było wcześniej, a 18 było w tonacji Trójki, więc to nie jest chyba tak, że mamy naszą tonację i w tonacji Trójki. W takim razie pytanie się pojawia, po co było zmieniać tytuł tej audycji? To takie trochę, rozumiem, że ona, okej, różni się tym, że będzie tam tylko polska muzyka, ale to takie trochę, chcemy się odróżnić na siłę i dlatego rezygnujemy z dobrze ugruntowanej marki.
0: Całkiem możliwe. No to
1: ale żeby coś
0: takie
1: się
0: ruchy...
1: kojarzyło, bo jest tonacja, prawda?
0: Tak. Jakieś takie dziwne ruchy, jeżeli o to chodzi. Natomiast no, wydaje mi się, że tu się ta antena trochę porządkuje. Oczywiście wiadomo, że efektem tych porządków jest to, że słuchalność Trójki spada, a promocja jest tego medium tak mizerna, że nie ma opcji, żeby przyszedł ktoś nowy i tego słuchał, więc... efekt jest.
1: Ale właśnie weszła nowa wspaniała ramówka, więc może za chwilę podskoczą słupki, tylko wy jeszcze tego nie wiecie. Marek Suski też.
0: Ale tam ostatnio to chyba promocją to było, czekaj, jakie były efekty promocji, czy działania promocyjne, jakieś billboardy, kilka billboardów rozwieszono i to była chyba jakaś taka akcja promocyjna.
1: No ten spot był przecież w telewizji.
0: A, no tak. No, ale
1: duże efekty są, tak? Mhm. Wracając, doszło jeszcze do takich personalnych zmian, bo ma miejsce zamiana prowadzących popołudniowego pasma. Piotr Łodej nie jest już gospodarzem audycji Trójka do Trzeciej, bo prowadzi teraz Zapraszamy do Trójki, a z kolei dotychczasowy prowadzący Zapraszamy do Trójki, czyli Witold Lazar, prowadzi Trójkę do Trzeciej. Wieczorami Trójka przywróciła na godzinę 21 klub Trójki, bo on przed zmianami był o 22, a przed wcześniejszymi zmianami istotnie był o 21. Do grona gospodarzy dołączyła Klaudia Rosińska. Nie znałam tej pani wcześniej. Ona jest, słuchaj, ma doktorat z teologii środków społecznego przekazu. Gdzie takie kierunki są? To chyba w tej szkole kultury społecznej
0: i medialnej
1: trochę tak to
0: tak
1: brzmi.
0: Mi się coś wydaje.
1: No i w tych zapowiedziach wcześniejszych mowa była o dwóch nowościach, w tych zapowiedziach dotyczących tego, co ma zostać przedstawione Radzie Programowej Polskiego Radia.
0: Ale na szczęście tej drugiej nowości nie będzie.
1: No to już właśnie spoilerujesz, ale pierwsza jest umieszczona w ramówce i wychodzi na to, że została dzisiaj wyemitowana. Świat do Trzeciej, mowa o tej audycji, ma właśnie pojawiać się w soboty między 14 a 15 i dotyczyć spraw międzynarodowych. Natomiast jeszcze dotychczas w ramówce się nie znalazł ten słynny kontrapunkt Trójki, który miał być emitowany między 11 a 12 i być wypisz, wymaluj za, a nawet przeciw, czy też obecne
0: co państwo na to
1: w Radiu 357. No i jeszcze pan Bartłomiej Graczak będzie się częściej pojawiał na antenie, bo dotychczas prowadził wywiady polityczne tylko rano, a teraz jeszcze będzie prowadził wywiady po południu, po godzinie 18.10. No i jeszcze są jakieś tam zamiany, jeżeli chodzi o te audycje autorskie, coś jest tam w innym miejscu niż było dotychczas, ale wybaczcie, to jest dla mnie nie do ogarnięcia, bo nie mam pamięci do tego, jak to było wcześniej, ale moi drodzy, jest po prostu bardzo istotna zmiana i bardzo istotny awans. Ja już w ogóle zapomniałam, że ta audycja istnieje, bo kiedyś to ona była, kiedy ja jej zaczynałam słuchać, na przykład w soboty o 22. Potem była z piątku na soboty od północy, a potem to już w ogóle była, nikt nie wie, kiedy
0: w środku tygodnia
1: między
0: jakoś
1: drugą
0: w nocy.
1: A czwartą, jakaś straszna godzina. A teraz jest... No, no co prawda godzinna, tak? No więc to no, skrócenie audycji to zawsze źle, ale jednak chyba różnicę tutaj robi godzina emisji. Godzina 20 w czwartki. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur jest teraz w czwartki o 20.
0: No.
1: Do tego jeszcze nie grali, więc będę słuchała Trójki wtedy. Poczuję się znowu jakbym była młoda, bo ja tego rzeczywiście słuchałam, kiedy to było o tych sensownych porach. Potem ta pora o północy mi trochę mnie odpowiadała, bo wtedy jeszcze chodziłam do szkoły, więc o północy to już byłam zmęczona i zasypiałam. Jak to było tej drugiej, w ogóle nie wiadomo kiedy, no to już w ogóle. Więc bardzo chętnie wrócę do strefy, bo strefa kojarzy mi się wspaniale. No to jest audycja z muzyką rockową, śpiewaną w językach różnych, ale no jak głosi tytuł, jest wolna od Angola i sposób jej prowadzenia jest również bardzo charakterystyczny, bardzo go zawsze lubiłam, więc chętnie wrócę. W tym tygodniu było już wydanie o tej porze, ale nie dałam rady tego posłuchać, no bo konkurs chopinowski jest, słuchajcie, to nie ma na nic czasu, bo trzeba słuchać ciągle tych przesłuchań, komentarzy i wszystkiego, więc tutaj nie dałam rady się rozdwoić między Chopina i rock'n'rolla wolnego od Angola, ale w przyszłym tygodniu, jak nie zapomnę, to przypuszczam, że włączę i nie zdziwię się, jeżeli ty też.
0: Ja też, bo ja również bardzo dobrze wspominam strefę rock'n'rolla. Miałem okazję jej słuchać też no, tych różnych porach. Ja nawet to parę razy jej słuchałem gdzieś tam w nocy, kiedy natrafiłem na nią w Trójce, natomiast...
1: Z ciekawości, czy ludzie wciąż pisali, właśnie tam się nie mówi maile, czy ludzie pisali listele?
0: Listele, tak, pisali listele. I trochę ludzi pisało nawet w środku nocy do prowadzącego, także no, ma swoje wierne grono fanów. Tak. Pytanie jak teraz, bo to różnie może być. No ale miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko ludzie będą słuchać, bo to fajny program po prostu, naprawdę nietuzinkową muzyką.
1: Tak, tak. No i jest naprawdę bardzo charakterystycznym, ciekawym sposobem prowadzenia narracji w programie takim, którego no, nie ma nigdzie indziej. Także tyle wiemy o Trójce teraz. Nie zdziwmy się, jeżeli w kolejnych tygodniach będą nam w socialach publikować informacje o kolejnych zmianach, bo czemu nie? A co jeszcze tam robi nasze ulubione Polskie Radio i prezeska Agnieszka?
0: No na przykład, jeżeli chodzi o Trójkę, to na Facebooku polubiły bardzo jedną emotkę. Nie wiem, czy widziałaś.
1: Nie zwróciłam uwagi.
0: Ciasto rybne z motywem spirali. Tak to, tak. Tak to czyta voiceover.
1: Ale mnie to ciekawi, jak to wygląda.
0: No właśnie, ale to po prostu to jest ich ulubiona emotikona.
1: Dużo ludzi tak to wrzuca ozdobnie, ale to jest podobny case jak osoby prawicowe, które w swoich postach wrzucają emotki w rodzaju na przykład niebinarny robotnik, tak, albo niebinarny nauczyciel, tak. Bo no to pewnie po prostu wygląda jakoś tam neutralnie, albo oni nawet nie zwracają na to uwagi, po prostu widzą, że to jest emotka robotnika czy nauczyciela, a nie wiedzą, że ona właśnie została dodana z myślą o potrzebach konkretnych osób, więc zawsze się tak bardzo uśmiecham, jak widzę to tam. No ale co jeszcze w naszym polskim radiu?
0: No oprócz ciasta rybnego z motywem spirali, udało im się zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej nazwy audycji Maniak po ciemku, Magiel Wagli i muzyka ciszy.
1: Już to wcześniej tam chcieli robić.
0: Tak,
1: no i
0: ale w końcu im się to udało. Tak, oni to zrobili, mogą być z siebie dumni i mogą o tym napisać na Facebooku, okraszając to stosowną emotką. Natomiast czego im się nie udało zarejestrować i bardzo dobrze, bo to by rzeczywiście, to jest jedyna nazwa audycji, której zarejestrowanie mogłoby komuś faktycznie zaszkodzić. Czyli audycja Raport o stanie świata. W uzasadnieniu decyzji urząd wskazał, że jest to oznaczenie o charakterze wyłącznie opisowym. Także no...
1: A to już Rosiak wam to mówił rok temu, że to jest taka zbitka, która nie przejdzie, żeby to
0: dokładnie, zastrzec. Dokładnie, ale to bardzo dobrze, no bo właśnie panu Rosiakowi mogłoby to zaszkodzić, no bo on już ten podcast swój promuje dosyć intensywnie, ma to swoją markę, no pozostałe audycje, no co im z tego maniaka po ciemku albo muzyki ciszy, naprawdę, co im z tego.
1: No, no ale dokładnie, inni sobie poradzą, także tak to jest. No i nie wiem, czy pamiętacie, bo ja kompletnie nie pamiętałam, taka jestem zainteresowana, a może ty pamiętałeś, że w tym miesiącu mieliśmy się doczekać znaczącego poszerzenia zasięgu w standardzie DAB+.
0: No coś było.
1: No ale to jednak nie teraz, bo to nastąpi dopiero w przyszłym roku. Jest długi wywiad poświęcony temu, między innymi temu, z panem Tomaszem Berezowskim na wirtualnych mediach. Tak w dużym skrócie to chodzi o procedury przetargowe, które są skomplikowane i dlatego to się tak wszystko ciągnie i ciągnąć jeszcze będzie. A my teraz do radia internetowego się przenosimy, tego posttrójkowego projektu, ale będzie o osobie, która dołączyła do Radia Nowy Świat, bo o nim mowa, nie będąc związaną wcześniej z Trójką, tylko z innymi rozgłośniami, no i już się właśnie żegna.
0: Tak jest. Ten pan zdaje się wcześniej w Radiu Katowice pracował. Tak. Mowa o Karolu Bergerze, który to rozstał się z Radiem Nowy Świat. Jak podkreśla, jest to jego decyzja. W Radiu Nowy Świat dziennikarz prowadził ostatnio tylko jedną audycję, mianowicie Berganocka. Ten program nadawany był na żywo w niedzielę wieczorem od 22 do północy. W tym programie prezentowana była muzyka z lat 70., 80. i 90. Takie nietypowe, nietuzinkowe nagrania.
1: No bo Zaucha, tak, Wodecki, tak. Dużo takiej właśnie polskiej muzyki, na której rzeczywiście było widać, że pan Karol się zna.
0: Dokładnie. We wrześniu Berganocka zniknęła z anteny. Przez miesiąc Karol Berger nie pojawiał się w radiu. Wrócił 10 października tylko po to, żeby poprowadzić swoją audycję po raz ostatni, gdzieś tam pożegnać się ze słuchaczami. Chociaż no, nie zawiesza swojej radiowej działalności na kołku, ale o tym za chwilę. Jak mówi w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, wszystkiemu winne jest w zeszłym roku przejście w zeszłym roku koronawirusa i problemy z tarczycą. Wraz z redaktą naczelną Magdą Jeton ustaliliśmy, że udaje się na chorobowe. Miałem wrócić na antenę, gdy podreperuję swój stan zdrowia. W październiku usłyszałem, że moja audycja została skrócona o godzinę. Byłem zaskoczony, ale nie mam o to żalu. Pomyślałem, że to znak, aby iść gdzieś dalej. Okej. Jeszcze tu warto wspomnieć o tym, że w wakacje zdjęto z anteny inną prowadzoną przez Karola Bergera audycję zatytułowaną Za chwilę weekend, a w jej miejsce pojawił się muzyczny gabinet terapeutyczny prowadzony przez Monikę Bożym. No i na razie nie wiadomo, gdzie będzie można się spotkać na antenie z Karolem Bergerem. Wiadomo jedynie tyle, że nie będzie to ani Radio 357, ani Trójka. Ma pojawić się w stacji komercyjnej. Po nowym roku ma to nastąpić. Na razie ponoć trwają jakieś rozmowy dotyczące tego. Ja się tak zastanawiam, jaka stacja komercyjna.
1: Gdzie? Gdzie ty byś pan pasował z tym Wodeckim i Zauchą?
0: Radio Pogoda może, ale on
1: no,
0: tam...
1: No, to zmarnujesz się tam.
0: Ale będzie grał Psa Dingo.
1: O Jezu, no ale tam to przecież on ma tyle do powiedzenia, a tam to te wejścia, to wiesz, jakie są długie.
0: No wiem, no, wiem. To... Ja powiem szczerze, tak najbardziej to mi się wydaje, że jeszcze ewentualnie, jeżeli chodzi o radiofonię komercyjną, to mógłby znaleźć sobie miejsce w którejś z tych stacji rockowych. No bo to jeszcze takie radia, które mimo wszystko kultywują te audycje autorskie. Mm. Coś tam się jeszcze wieczorami dzieje. Coś, co czasem może nie do końca pasować do formatu i co może być emitowane, to ale gdzie indziej? No, RMFZ, no to chyba jedynie, żeby się hajs zgadzał. Jeżeli już, ale to na pewno nie jako prowadzący audycji autorskiej.
1: No właśnie, więc jeżeli nie chce porzucić tego swojego stylu i swoich ideałów, no to rzeczywiście no, któraś z tych rockowych stacji wydaje się jakimś rozsądnym pomysłem, ale może nas jeszcze pan Karol czymś zaskoczy. I na koniec tego wejścia jeszcze takie drobne radiowe informacje z podwórek lokalnych. Przenosimy się najpierw do Bolesławca, bowiem, cytując już dosłownie za serwisem radiopolska.pl, 3,5 roku po publikacji w Monitorze Polskim ogłoszenia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 2 lata i 8 miesięcy po rozszerzeniu koncesji oraz pół roku po decyzji Rady o zgodzie na zmianę lokalizacji po dodaniu przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosownej rezerwacji, w Bolesławcu uruchomiony został nadajnik Radia Maryja. O pojawieniu się nowego sygnału na skali czytelnicy serwisu radiopolska.pl poinformowali w środę 6 października. Nieregularne emisje próbne miały miejsce już w minione wakacje. Sygnał nadawany jest na częstotliwości 88,5 MHz.
0: Czyli to będzie chyba... siać.
1: Tak, słowo Boże i inne tam. To był chyba najkrótszy news w naszej historii i drugi podobny, bowiem znane z eksperymentalnych multiplexów DAB+ w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach legionowskie radio Bezpieczna Podróż zwiększa zasięg. W poniedziałek 11 października w godzinach popołudniowych należąca do Fundacji Emanio Arcus stacja pojawiła się na Opolszczyźnie. Tym samym multiplex PSN Infrastruktura liczy obecnie 12 stacji. Oprócz Radia Bezpieczna Podróż są to, przypomnijmy, Radio Doksa, Radio Park, Twoja Polska Stacja, Muzyczne Radio, Wasze Radio FM, Radio Jasna Góra i Radio Profeto oraz cyfrowe Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i Gliwickie Radio Imperium. A Fundacja Emanio Arcus aktualnie dysponuje 7 koncesjami na emisję cyfrowych programów lokalnych o nazwie Radio Bezpieczna Podróż w Częstochowie, Katowicach, Poznaniu, Tarnowie, Warszawie, Rzeszowie i Toruniu.
0: No więc rzeczywiście dzieje się także i w świecie cyfrowym, co prawda nie w przypadku Polskiego Radia, bo na to to sobie jeszcze będziemy musieli poczekać, no ale inni działają i się rozwijają.
1: No Trójka się rozwija najbardziej ze wszystkich, tak, powiedzmy tak. Wprost zawdzięczamy to kreatywności prezeski Agnieszki. Czyli właśnie miałeś odpowiedzieć na to pytanie, czy podzielasz opinię prezesa Suskiego?
0: Wiesz co?
1: Prezes, no tak, on jest chyba przewodniczący.
0: Przewodniczący. Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jednak coś z tą Trójką próbuje się robić, ale ja naprawdę musiałbym w końcu tak posłuchać i sprawdzić, czy co tam się tak na tej antenie dzieje i czy to może być takim medium towarzyszącym, czyli poniekąd taką stacją, której mi zawsze trochę gdzieś jednak mimo wszystko brakowało, żeby nie przegadywać tego jednak w ciągu dnia, żeby grać jakąś ciekawą muzykę, no i żeby tego słowa jednak też na tej antenie było. Ja wiem, że to nie jest w tym momencie popularne myślenie, ale ja jednak dam szansę.
1: No ale myślę, że nie mogłeś inaczej powiedzieć ze względów oczywistych. A my muzycznie spuentujemy to wejście, odnosząc się do jednej z tych licznych nowości na antenie Trójki. Nasza tonacja to, przypomnijmy, tytuł audycji z muzyką polską. No to może kiedyś się tak zdarzy, że usłyszymy tam Piotra Roguckiego albo no właśnie, nie wiem, czy zespół Koma to coś jeszcze robi, czy już nie. Tam muzycy mają jakieś chyba swoje projekty, ale kiedyś nagrali taką piosenkę pod tytułem Tonacja właśnie, więc myślę, że będzie nam ona tutaj pasować.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No, to bardzo dynamiczny był ten utwór. Wiele się
1: mnie się tak właśnie wydawało, że on tam śpiewa moja tonacja, to tym bardziej pasuje. Ja jeszcze jakby śpiewał nasza tonacja, to już by w ogóle mógł reklamować te nowe audycje w Trójce, ale ja wam się przyznam, że będąc nieco młodszą 14-latką, to miałam taki moment w życiu, kiedy Koma była jednym z moich ulubionych zespołów, więc mam jakiś tam szczątkowy, ale jednak sentyment wciąż. Koniec wstydliwych wyznań. Bo teraz przenosimy się do Imperium Prezesa Jacka.
0: Ja powiem szczerze, nigdy Komy jakoś nie słuchałem, nie lubiłem, nie trawiłem. Tyle moich wyznań na ten temat.
1: Natomiast moje uczucie do Prezesa Jacka nie jest absolutnie wyznaniem wstydliwym.
0: Tak jest.
1: I dlatego jestem taka dobra, że aż ci pozwolę rozpocząć ten wątek.
0: Bowiem
1: zabierzesz naszych słuchaczy do TVP Info.
0: Tak jest, bo to jest informacja dotycząca programu, który wystartował już tydzień temu. W minioną sobotę TVP Info rozpoczęło emisję nowego programu prowadzonego przez Krzysztofa Ziemca, zatytułowanego Między Słowami. Cykl jest nadawany o godzinie 19, a w tym pierwszym odcinku... No właśnie, i tu mam dylemat, czy gościem, czy gościnią. To tak TVP Info, no to gościem chyba.
1: No,
0: tak, Krzysztofa Ziemca była Anna Tybor, pierwsza Polka, która weszła na 8-tysięcznik bez wspomagania tlenem i zjechała ze szczytu na nartach. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, określił ten program jako treść premium, mającą zaciekawić widza i zachęcić do pozostania z kanałem na dłużej. Także, słuchajcie, no bo oni tam przede wszystkim w TVP Info to materiały reporterskie, a to ma być taka treść premium. Tylko mnie zastanawia, czy na przykład w telewizji to jest też treść premium, a programy prowadzone przez Jarosława Jakimowicza i Magdalenę Ogórek to jest też treść premium? To ciekawe.
1: No, rzeczywiście może w przyszłości się okaże, że będziemy musieli na przykład dopłacać, żeby móc oglądać takie wspaniałe propozycje, bo rzeczywiście jest do czego. Tam nad Jakimowiczem znowu jakieś czarne chmury, prawda? Są o coś tam, jest oskarżany. Także możecie to sobie śledzić, a my przenosimy się do TVP2, bo tutaj

0: 11:05 na antenie, przypomnijmy, dwójki, tuż po pytaniu na śniadanie. W nowym formacie Telewizja Polska chce odpowiadać na najpopularniejsze pytania widzów, no ale dotyczące oczywiście konkretnej tematyki. No i mamy tutaj zapowiedź od samego prowadzącego, który mówi tak, że to będzie intensywna profilaktyka prozdrowotna, sugerowanie dobrego, zdrowego stylu życia, który pomoże nam uchronić się przed chorobami, ale także zamierzamy podać rozwiązania w pigułce, co robić, kiedy ta choroba już nas dopadnie. Będzie to więc magazyn promedyczny, w którym pojawiać się będą też goście opowiadający, co daje im dbałość o zdrowie i jak o nie zadbać na możliwie najwyższym poziomie. W każdym odcinku prowadzący i goście zmierzą się z najczęściej dotykającymi nas chorobami, jak nadciśnienie, choroby płuc czy choroby wieńcowe, no i też opowiedzą o tym, jak im zapobiegać. Format wziął się z ogromnego zainteresowania tematem zdrowia. Widzieliśmy to na przykładzie Koronawirus Poradnik, który gromadził ogromną widownię. Program będzie miał charakter magazynu, w którym porady medyczne przeplatać się będą z lifestyle'owymi. Mówiąc o profilaktyce zdrowotnej, nie ograniczymy się tylko do rozmów z lekarzami. W każdym odcinku zwrócimy uwagę na sposoby na zdrowy styl życia, na aktywności, które mogą poprawić kondycję i jakość naszej codzienności. Natomiast odnośnie tego, że to prowadzący jest właściwą osobą na właściwym miejscu, to warto przywołać jego krótki biogram, bo z Telewizją Polską jest związany od 2017 roku, ale ciekawsze jest to, co robił wcześniej, bo był związany z Medyczną Telewizją Zdrowie. Co to w ogóle jest i gdzie to można oglądać? Może w online, ale nie wiem. Pracował też dla Radia Planeta, Telewizji Silesia i Onetu. W TVP jest gospodarzem programów O tym się mówi, od jego startu w październiku 2019 roku, Koronawirus Szczepionka, Portal Info Flash i Wstaje Dzień. No i jeszcze odnośnie tych jego kompetencji, one są potwierdzone, słuchajcie, fachowo, bo rok temu został wyróżniony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia pierwszą nagrodą w konkursie Medyczny Dziennikarz Roku 2020 w kategorii Telewizja. Nawet nie wiedziałam, że jest taki konkurs, więc gratulujemy z opóźnieniem.
1: Więc właściwy człowiek na właściwym miejscu jak najbardziej, a teraz przenosimy się do dwóch stacji telewizyjnych, mianowicie TVP ABC i TVP Kobieta, bo tu mamy taki program zatytułowany Od niemowlaka do przedszkolaka. W każdym odcinku programu widzowie będą mieli okazję przyglądać się, jak Ida Nowakowska, młoda mama, radzi sobie z obowiązkami związanymi z pielęgnacją i zdrowiem swojego synka. Podpowiadać jej będą inne doświadczone mamy, a także eksperci z zakresu opieki nad małym dzieckiem. Twórcy magazynu stawiają na rzetelną wiedzę skonsultowaną ze specjalistami, pediatrami, położnymi czy psychologami dziecięcymi. Widzowie dowiedzą się m.in. na co zwrócić uwagę kąpiąc noworodka, co zabrać na pierwszy spacer oraz jak karmić niemowlę. Ale to tylko wybrane tematy z długiej listy praktycznych porad dla rodziców. Premierowe odcinki pojawią się w czwartki o godzinie 22 w TVP ABC, no czyli kiedy już wszystkie dzieci smacznie śpią i wtedy rodzice mogą się zjawić przed odbiornikami, a następnie w piątki o godzinie 14:55 w TVP Kobieta. Powtórki programów TVP Kobieta pojawią się natomiast w niedzielę o godzinie 7:45. No to dla tych pań, co wcześnie wstają.
0: No pani Ida zna się na wszystkim, więc nas to absolutnie nie dziwi, że kolejny program otrzymała. I jeszcze na koniec garść takich wieści związanych z TVP. Przeniesiemy się teraz do tych głównych anten. Słuchajcie, ojciec Mateusz, nie spodziewaliście się, że ten temat się tutaj pojawi. Czemu mamy mówić o ojcu Mateuszu? Przecież już nowy sezon się zaczął, o co chodzi? Otóż, jak wynika z korekty ramówki Telewizji Polskiej, od 14 października, czyli już od tego tygodnia to się dzieje, w czwartki o godzinie 20:55, dwójka, tak dobrze słyszycie, ojciec Mateusz i dwójka, to się teraz łączy, bo to ona pokazywać będzie powtórkowe odcinki ojca Mateusza 6 dni po ich premierze w TVP1. No będzie to mniej więcej to samo pasmo, w którym kryminalna produkcja przez wiele lat premierowo nadawana była w TVP1.

0: mamy wyjaśnienie tej sprawy, komentarz biura prasowego TVP, więc ja pozwolę sobie to przeczytać, bo nikt tak tego pięknie nie powie jak oni. Bardzo mocna oferta programowa na dwóch głównych antenach TVP często zmusza widzów do stawania przed trudnym wyborem. No powiem wam, że to są najtrudniejsze wybory w moim życiu, naprawdę. Czy oglądać jedynkę, czy dwójkę. Trudniejszych absolutnie nie ma. Wybór jakiejś kariery zawodowej, to nic. To najtrudniejsze to nie, są właśnie
1: to,
0: te...
1: to właśnie to.
0: Te, którą część imperium akurat w danym momencie wybrać, bo wszystkie są
1: takie. A są jeszcze inne kanały.
0: No właśnie. Uznaliśmy, że możemy rozwiązać te dylematy poprzez takie podejście do zarządzania powtórkowymi emisjami największych hitów telewizji publicznej. Jako, że TVP dysponuje dwiema głównymi, równoprawnymi antenami, możemy w tym samym czasie emitować dwie audycje generujące ogromną widownię i dodatkowo zadbać, by powtórki programów również pojawiały się w czasie największej oglądalności. Nadawca komentuje również, że umieszczenie powtórki Ojca Mateusza w czwartkowy wieczór jest także ukłonem wobec tradycji, gdyż przez lata widzowie przyzwyczaili się do kryminalnych czwartków w TVP. Należy także zauważyć, że czwartkowa emisja Ojca Mateusza porządkuje układ wieczornych pasm serialowych w TVP2, gdzie dzień po dniu emitujemy największe przeboje w poniedziałki oraz wtorki M jak Miłość, w środy Na dobre i na złe i wreszcie w czwartki Ojca Mateusza. Jesteśmy pewni, że dwukrotna emisja serialu o przygodach sympatycznego księdza z Sandomierza znacząco powiększy grupę odbiorców serialu. Z drugiej strony, to już mój komentarz, to, że w prime time dajecie powtórkę to z innej anteny, mogłoby to sugerować, że nie macie czegoś ciekawszego, co moglibyście dać premierowo, ale to tylko złośliwi by tak uważali. Ja absolutnie tak nie myślę. Coś dodać chciałeś?
1: Mogę nie, no właśnie już chciałem zapytać, jak możesz w ogóle.
0: Nie, no gdzieś bym ja. Imperium chce poszerzać swoje granice i ma też ambitne plany na przyszłość, bo wyobraź sobie, że Telewizja Polska w drugiej połowie września zarejestrowała w Urzędzie Patentowym ma nową markę TVP Relax. Naprawdę, oni chcą zrobić telewizję TVP Relax. No i tak wirtualne media podejrzewają, snują takie domysły, że ta telewizja miałaby zastąpić TVP HD. No bo TVP HD już dzisiaj nikomu nie jest potrzebna. W tym sensie, że ona powstała 13 lat temu, kiedy HD było nowością, czymś niezwykłym, a teraz no to programy HD są emitowane wszędzie i nie ma potrzeby tworzenia dla nich osobnych kanałów, tak więc trochę nie wiadomo, po co to jest. Tam są wciąż jakieś powtórki Rancha, ale też są jakieś nowości, o czym wam mówiliśmy już kilkukrotnie i coraz większe pieniądze w te anteny mają iść, więc może właśnie to o to chodzi, tak więc bardzo to jest fascynujące. Myślę, że kiedy już powstanie ta telewizja Relax, ona w zasadzie już dzisiaj powinna istnieć, ponieważ powinien ją oglądać Marian Banaś, ponieważ on ewidentnie potrzebuje relaksu, potrzebuje się uspokoić. Słuchajcie, ja też nad tym żartem myślałam cały dzień, także proszę o docenienie. Bo Marian Banaś ma ewidentnie jakiś problem, bo szuka dziury w całym i problemów, gdzie one nie istnieją. Powiem, dzisiaj został opublikowany, wczoraj dla was, wczoraj dla nas, jeszcze dzisiaj, bo jest godzina 23:50 u nas, to już za chwilę zrównamy się czasowo.
1: Wyjątkowo krótka audycja w tym tygodniu.
0: Jak na nas to tak. W każdym razie ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Telewizji Polskiej, różnych tam aspektów, nie będziemy tego analizować, ale tam zostały wypunktowane jakieś rzekome nieprawidłowości, na przykład w kontekście produkcji filmu Zenek, Sylwestrów Marzeń dwóch, że tam na przykład umowa została podpisana za późno i różne inne takie rzeczy, ale oczywiście, no wiecie, są tacy ludzie, którzy zazdroszczą i tam inne takie, także z pewnym przymrużeniem oka na to patrzymy, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, poznać szczegóły, to wirtualne media o tym napisały, ale cytowanie tego byłoby takie dosyć uciążliwe, męczące i chyba niewiele mówiące w takim natłoku informacji, dlatego sobie już dokładnie to darowaliśmy i tą informacją kończymy 132 wydanie RTV. Czy spotkamy się z wami w przyszłym tygodniu? Tego nie wiemy. W razie czego kiepskich już was poinformowaliśmy, więc sumienie mamy czyste.
1: Zgadza się.
0: Tak więc
1: możecie się z nami podzielić swoimi wrażeniami na temat nowego sezonu, bo ja tego oglądać nie będę sobie psuł nerwów i dobrego humoru przy okazji. kolejne RTV, tak jak wspomniałaś.
0: Jak będzie, to będzie.
1: Obserwujcie Facebooka Radia DHT, bo tam was informujemy o tym, czy ta audycja się pojawi, czy też nie. Zwykle tak godzinkę wcześniej, przed jej emisją, a później oczywiście do odsłuchania jest na Mixcloudzie Radia DHT oraz w Pierwszym Polskim Podcaście dla niewidomych i niedowidzących w serwisie tyflopodcast.net. Tam co prawda bez muzyki, no
0: ale ze znacznikami czasu.
1: Oczywiście i na YouTubie te znaczniki czasu też się pojawiają. Tylko
0: zawsze będą. Tylko czasem troszkę. Później, a u nas na koniec piosenka, która, no właśnie, już u nas była. Dlaczego takie powtórzenie? Ano dlatego, że program Krzysztofa Ziemca nosi tytuł Między słowami. I taki program już w pewnej telewizji kiedyś był, konkretnie w Polsat News. To czy to nie był jakiś taki program, który Alicja Rezich-Modlińska prowadziła? Coś takiego mi się kojarzy.
1: Ale właśnie... Alicja Rezich-Modlińska kiedyś pracowała w TVP, więc
0: no
1: to
0: właśnie,
1: się
0: to wszystko się jakoś tam
1: tak
0: plecie.
1: Łączy.
0: W każdym razie, no wtedy zagraliśmy ten utwór, no to i skoro no ktoś tutaj jednak się wykazał średnią kreatywnością, bo nie wymyślił tytułu, którego by wcześniej nie było, no to, to co, no pozostaje nam pójść za tym tropem i również powtórzyć piosenkę w wykonaniu Katarzyny Cerekwickiej.
1: Tak jest. I tą piosenką żegnamy się z wami do kolejnego odcinka.
0: Jakby prezes Jacek RTV sam wymyślał tytuły, to na pewno by się nie powtarzały, więc niech tam lepiej zatrudnia bardziej kompetentnych pracowników. Taki postulat na przyszłość.
1: Tak jest. Dziękujemy za uwagę. Na dziś to tyle. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy wtorek, to 26 dzień lipca 2022 roku. Zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, witam serdecznie. A po drugiej stronie łącza Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie.
1: No nie, no na żywo to wiadomo, że po 19, więc jeszcze dzień dobry. Ale gdyby ktoś nas później słuchał z odtworzenia, to jasne, dobry wieczór też to jest dobre przywitanie. Witamy was serdecznie, a dziś będzie o urządzeniu, które może być tańszym odpowiednikiem tego, co nam oferuje chociażby firma Bose. Oni mają w swojej ofercie kilka okularów z serii Frames. Teraz jakiś czas temu pojawiły się nowe okulary, które oferują dłuższy czas działania na baterii, bo tam nawet i do 8 godzin zdaje się okulary Tempo. Ale my dziś nie o produktach firmy Bose będziemy mówić, tylko będziemy mówić o produkcie firmy Technax, konkretnie o modelu BTX58 albo BTX58, jak kto woli. Okulary muzyczne, tak zauważyłem, że to urządzenie jest przedstawiane w serwisach aukcyjnych i ty, Krzysztof, jesteś posiadaczem tego sprzętu.
4: Tak, są dwa rodzaje tych okularów, 58 i 59.
1: Czym one się różnią?
4: Różnią się kształtem. 50-ki, 8-ki to są kwadratowe oprawki, 59 to są takie sportowe, okrągłe oprawki.
1: Okej, okay, ty, jak rozumiem, zdecydowałeś się na kwadraty.
4: Na kwadraty, tak.
1: Okej. Okay. I dziś o tych okularach będziemy sobie opowiadać, o ich wyglądzie, o tym, jak w ogóle sprawdzają się, do czego można je wykorzystać. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to śmiało. Facebook jest do waszej dyspozycji, jest kontakt.tyflopodcast.net. No i oczywiście Zoom, tyflopodcast.net/Zoom. Tam również możecie do nas dzwonić, no i łączyć się tu z nami na żywo na antenę. żebyśmy sobie porozmawiali o tym sprzęcie. Krzysztofie, no to może na dobry początek, skoro mówimy, że to jest alternatywa i to tańsza, to ile tańsza i ile przyjdzie nam zapłacić za taki sprzęt?
4: No za okulary firmy Bose to...
1: No powyżej ile? 1000.
4: 8 stówek trzeba dać co najmniej, nie?
1: A chyba nawet więcej.
4: Nawet więcej. No, natomiast za te okulary tak od 160 do maksymalnie 220 zł. Ja je kupiłem za 160 zł. Ale widziałem droższe. Zależy pewnie od sprzedawcy. W samym sklepie one kosztują chyba 199 zł. Jakby wejść tak na stronę sklepu. Także no tak wygląda cena.
1: Jasne.
4: Więc jest o wiele taniej, ale też, żeby nie było, jest też gorzej.
1: Pod jakim względem?
4: Pod względem odsłuchowym, dlatego że nie wiem, czy słyszałeś, jak grają głośniki w okularach Bose.
1: Słyszałem i bardzo mi się to podobało.
4: Te okulary natomiast mają, ja wiem, czy to nazwać plusem czy minusem, na przykład jak chodzi o niskie tony, to jakie i ile tych w ogóle niskich tonów będzie, zależy od naszego układu kostnego, że tak powiem.
1: A dlaczego? Jaki to ma wpływ?
4: To ma wpływ taki, że jak masz okulary na uszach, to zobacz, w zależności od tego, jak twoja czaszka rezonuje. Coś takiego.
1: Okej.
4: Okay. Nie wiem, jak to dokładnie ująć, ale no mniej więcej o to chodzi, nie? Jak zdejmiesz okulary z twarzy, to w ogóle basów nie ma.
1: No tak, ale to na przykład jak ty to testowałeś i jak używasz tych okularów, to te dolne częstotliwości dla ciebie tam jakiekolwiek występują w ogóle, czy tak nie bardzo?
4: Jakiekolwiek są, ale wiem, że ludzie, każdy kto ubierze te okulary...
1: I ma porównanie z Bose'em?
4: Tak, ma inne odczucia. Bo to właśnie zależy od wielu czynników.
1: Rozumiem.
4: Ja się nie znam na dynamice kostnej. To już jakby specjaliści od tego. Natomiast właśnie każdy ma inne wrażenie, ubierając takie okulary.
1: Znaczy ja podejrzewam, że to jest kwestia też i no jednak gorszej jakości podzespołów. No, no z czegoś ta różnica w cenie wynika, więc tu nie wiem na ile ten nasz układ kostny, a na ile rzeczywiście możliwości samego sprzętu mają wpływ. Ja podejrzewam, że jednak to chyba chodzi bardziej o sprzęt. Ale dobrze, a propos samego sprzętu, to gdybyśmy mogli przejść do opisu tego urządzenia. Co dostajemy w pudełku?
4: W pudełku dostajemy okulary, kabelek do ładowania i ściereczkę do czyszczenia tych okularów.
1: Ja tu od razu zapytam, bo na przykład w Bose to jest jeszcze tak, że sobie te oprawki, jak dobrze pamiętam, można wymieniać w tych okularach. Tutaj byłaby na to w ogóle jakakolwiek szansa, żeby sobie oprawki dostosować?
4: Myślę, że jakby się uparł, to by można było, tylko że w opisie nic na ten temat nie ma.
1: To podejrzewam, że może być problem.
4: Ale te szkła są tak wykonane, że no, głowy sobie nie dam uciąć.
1: Ja podejrzewam, że może być z tym problem, jeżeli nie ma niczego w opisie.
4: Nie chcę nic mówić, bo nie sprawdzałem. Więc nie wiem.
1: Te okulary, one sprawdzają się jako, no nie wiem, okulary przeciwsłoneczne chociażby?
4: O tak. Bardzo się sprawdzają. Mają filtr UV dosyć mocny. Więc ja ich używałem w dni słoneczne i bardzo się spisują dobrze. Polecam pod tym względem przynajmniej te okulary. No i tylko że no nie wiem, miałem w ręku Bose'y I w porównaniu z bosami, to one są wykonane z takiego plastiku zabawkowego, ja bym powiedział. Znaczy, strach do ręki wziąć, żeby, wiesz, w rękach ci się nie rozpadły.
1: Ale to jest aż tak źle?
4: No, ten plastik jest taki zabawkowy, taki, wiesz, nie wiem, to ci jak nazwać. A w dotyku jeszcze ma taką powłokę, jakby były gumowe, wiesz.
1: Rozumiem, rozumiem.
4: Także są, ale no, na razie mi się w rękach nie rozpadły. Dosyć ciężko te uchwyty się składa, także nie grozi to jakby poluzowaniem tych śrubek, które je trzymają, więc jest dobrze.
1: Czy w porównaniu do takich zwykłych okularów przeciwsłonecznych to odczuwasz, nosząc je, ciężar?
4: Nie, one są bardzo lekkie właśnie, dlatego mówię, że taki zabawkowy plastik to jest. Ja mam zwykłe okulary przeciwsłoneczne i różnica, no może dlatego, że tamte mają bardziej masywniejszą oprawkę, ale jak chodzi o ciężkość na nosie czy na uszach, to raczej nie ma wielkiej różnicy, zwłaszcza że na uszy one też wchodzą dość ciężko, bo są na, no niby na standardowy kształt głowy zrobione, więc na, jak zakładasz na twarz te okulary na siebie, no to one bardzo ciasno wchodzą.
1: A czy to nie powoduje, że odczuwa się jednak jakiś dyskomfort?
4: Wiesz co, na początku jak je założysz, to chwilowy możesz odczuwać, ale potem jak one się już ułożą tobie, wiesz, na uszach, na nosie, to już jest okej, nie?
1: Rozumiem. Kwestia przyzwyczajenia.
4: Bo one mają tutaj, jak jest miejsce na nos, to mają takie, jakby to powiedzieć, no nie są jakby te krawędzie szkieł przy nosie takie równe, płaskie, tylko mają takie wypustki. Mhm. Nie wiem, jak to nazwać. Gdzie po prostu obejmują ci część nosa, wiesz.
1: Rozumiem. Ale to takie. Czyli to głównie powoduje ten początkowy tak. Dyskomfort, tak?
4: Tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. Bo one też w przeciwieństwie do okularów przeróżnych tego typu są zrobione w ten sposób, że łączenie tych dwóch szkieł jest jednolitym plastikiem, bo niektóre mają takie pręciki tylko i tym są łączone, nie?
1: No to różnie bywa, tak naprawdę.
4: No te są całościowe po prostu.
1: To po prostu jest całość, od góry pewnie.
4: Tak, od góry są łączone. I to są oprawki kwadratowe. Ja wybrałem takie. Dlaczego? Dlatego, że jako osoba cokolwiek widząca lepiej mi się skupia wzrok w oprawkach kwadratowych, bo widzę ramki i bardziej mi jakby wzrok schodzi się do środka, do ogniska tych szkieł. Natomiast w okularach okrągłych, bo bodajże bosy są właśnie okrągłe, tutaj u kolegi naszego Armanda miałem
1: to chyba okazję. Zależy też od tego, jakie okulary wybierzemy.
4: Możliwe, ja widziałem okrągłe i dlatego wybrałem kwadratowe, bo w okrągłych mi ten wzrok ucieka jednak gdzieś na bok i nie mogę skupić wzroku po prostu w samych szkłach, więc tutaj kwadratowe mi bardziej podpasowały. No i poza tym zdaniem innych ładniej wygląda to na twarzy takie kwadratowe niż okrągłe, nie? Bo w okrągłych wyglądasz jak Gucio.
1: Okej.
4: Okay. Z Pszczółki Mai.
1: Jakkolwiek wyglądał Gucio, wierzę ci na słowo.
4: No, miał okulary.
1: Okej, okay. Dobrze, to może teraz pomówmy o tej software'owej części, czy software'owo-hardware'owej, programowo-sprzętowej, jak zwał, tak zwał. Czyli no, czym te okulary różnią się od takich tradycyjnych okularów, które wkładamy na nos i które mogą nas zabezpieczać przed promieniami słonecznymi. Dzięki tym okularom można też podłączyć coś na Bluetooth, tak?
4: Tak, dokładnie. Jeszcze są jedne okulary podobne tego typu, aczkolwiek firmy nie pomnę, nie, przyznam się bez bicia, że zapomniałem zapytać o firmę, ale jak naszemu koledze Armandowi zaczęły się psuć te Bossy, kupił sobie inne, mniej więcej w podobnej cenie niż, no, w podobnej cenie jak moje, które oprócz głośników w uchwytach mają jeszcze podłączane osobne słuchaweczki takie douszne do tych uchwytów i tak można.
1: No, to może kiedyś też zrobimy o tym audycję, natomiast no, skupmy się teraz na tych okularach konkretnie, na okularach firmy Technax. Czym one się charakteryzują? Co byś mógł powiedzieć a propos tego, jak one się sprawdzają w połączeniu z jakimś urządzeniem? Bo domyślam się, że przede wszystkim będziemy chcieli łączyć z nimi nasz telefon.
4: To pokażemy za chwilę.
1: Tak.
4: Mają dwa przyciski. Jeden przycisk służy do włączania i wyłączania tych okularów i do parowania ich z czymś na Bluetooth. Po środku jest gniazdo USB do ładowania ich.
1: I jakie przycisk... to jest USB swoją drogą? To jest już
4: to
1: C?
4: Jest to, nie, to jest to z bolczykami.
1: A, czyli mikro. Czyli mikro.
4: Tak. I przycisk do głośności. Niestety tylko ta głośność działa tylko dookoła, czyli jak już jest najgłośniej i dalej chcemy kombinować, to ono się ścisza i znowu od początku się zgłaśnia, nie? Także nie ma jakby plus, minus, nie? Tylko po prostu jest to rozwiązane na
1: czyli
4: jednym
1: przycisku. Jeden przycisk.
4: Tak. Na jednym przycisku jest to rozwiązane. Okulary trzymają 4 godziny, jak słuchamy muzyki, więc źle nie jest. No ale dźwięk, no dźwięk mają takie, jak mówiłem, w zależności od człowieka. Każdy ma inne odczucia. Mnie to tak trochę średnio się podoba, no ale jak się nie ma, co się lubi, no to jest jak jest.
1: Dobrze,
4: ja
1: no to w takim razie, Krzysztofie, wyjmujemy te okulary z pudełka, przychodzą one do nas. No i co robimy dalej?
4: Ja tutaj sobie wezmę do ręki futerał. Od nich, o taki futerał. Nie wiem, co to jest w ogóle za materiał.
1: Ten futerał, jak rozumiem, dostajemy w komplecie ze sprzętem.
4: Tak. Nie wiem, co to jest za materiał. On w dotyku jest jakby niby plastikowy, pokryty taką chropowatą, nie wiem czym, no to nawet nie jest derma, nie wiem, co to jest. Ja to się śmieję, że takie futerały to noszą dziadki, starsi ludzie. Takie coś. W środku jest wyściułany po prostu taką mikrofibrą, czymś takim. No i on jest zamykany na zamek. O, taki. I jest uchwyt zakończony karabinczykiem, gdzie możemy do czegoś przypiąć.
1: Do jakiejś smyczy na przykład albo czegoś, tak?
4: No, coś takiego mniej więcej. To jest futerał. O. No i tak w takim czymś dostajemy te okulary. W środku, tak jak mówiłem, jest ściereczka do wycierania szkła, przewód do ładowania, no i te okulary. Co one potrafią, jeśli chodzi o oprogramowanie? Potrafią powiedzieć, że ktoś dzwoni, chociaż nie potrafią powiedzieć, kto dzwoni, bo nie podają numeru, tak jak niektóre urządzenia tego typu. Potrafią... A, mają HD Voice. Także to już jest dużo.
1: Czyli lepszą jakość połączenia, nie taką typowo telefoniczną, tylko tak. No, zwiększonym paśmie.
4: Spróbujemy to zademonstrować za chwilę.
1: Tak, miejmy nadzieję, że się uda.
4: Miejmy nadzieję, że się uda, tylko że to będziesz musiał ty dzwonić, bo...
1: No to będę dzwonił.
4: Z mojej strony, jak ja zadzwonię, to HD Voice'a nie będzie.
1: Albo spróbujemy, jeżeli to by nam się nie udało, to na WhatsAppie na przykład, bo tam też jest lepsza jakość. Więc...
4: No też można. Ale na WhatsAppie to już nie będzie HD Voice, tylko będzie wymuszony.
1: No tak, tak, tak, tak, tak.
4: A mi chodzi o to, żeby pokazać
1: oczywiście,
4: HD Voice.
1: Oczywiście, dlatego najpierw spróbujemy tutaj.
4: Na WhatsAppie to
1: sposób.
4: Na pewno zadziała.
1: Oczywiście.
4: Też przetestowany już.
1: Ale dobrze, Krzysztofie, bo ja tak właśnie pytałem, że dostajemy ten sprzęt, dostajemy te okulary i co musimy zrobić, żeby w ogóle zacząć z nich korzystać? Włączamy je i co?
4: No i parujemy z czymś.
1: A jak?
4: No, za pomocą przycisku, jeśli nie ma ich na liście, to musimy wywołać, przytrzymując ten przycisk krótko, tam na sekundę, ale w moim przypadku
1: ten
4: akurat...
1: przycisk, czyli który? Ten do włączania.
4: Do włączania, tak. W moim przypadku było tak, że ja nic nie musiałem robić, po prostu od razu zostały wykryte przez telefon po włączeniu.
1: Więc... Po prostu było widać je na liście urządzeń, z którymi możesz się połączyć.
4: Tak, dokładnie.
1: Tak, bo one, przypuszczam, że to było dlatego, że nie zapamiętały, nie miały zapamiętanego żadnego innego urządzenia, z którym próbowała się łączyć, więc one domyślnie były w tym trybie parowania.
4: Dokładnie. I tak jak mówię, one były od razu wykryte przez telefon. I tak samo przez inne moje urządzenia, jak rozparowałem z telefonem, przy czym one mają już Bluetooth 5, więc dwa urządzenia spokojnie można do nich przypiąć i działa.
1: Ale
4: sprawdziłem.
1: Można korzystać jednocześnie z tych dwóch urządzeń,
4: nie, nie,
1: czy
4: nie? Nie ma tak dobrze. Nie, nie. Albo, tylko że po prostu nie ma tak, że po prostu jak jest podpięte pod telefon, to na przykład komputer ich nie widzi, nie? Po prostu są widoczne i w tym, i w tym.
1: Jasne.
4: I można je tak spiąć. Ale razem to chyba jeszcze takiego Bluetootha nie wymyślili chyba. A może wymyślili, a ja nie wiem.
1: Znaczy no są niby takie możliwości, że można korzystać z dwóch urządzeń jednocześnie. Niektóre urządzenia na tych nowszych Bluetoothach potrafią coś takiego, ale to widocznie no nie tutaj. Tu nam to nie działa.
4: To jest 5.0, już słyszałem o Bluetoothie 5.1.
1: No widzisz. No ale to jeszcze musi być chyba wsparcie jakieś dodatkowe.
4: Chyba tak.
1: No, żeby to jakoś sensownie tak działało. A to wiadomo, że to też i te urządzenia, z którymi się łączymy, muszą obsługiwać w miarę nowego Bluetootha, żeby to wszystko
4: dokładnie, tak.
1: Chciało działać. No to co, Krzysztofie, to demonstrujemy w praktyce, jak to będzie działało?
4: Tylko od czego zaczniemy? Czy od telefonu, czy od muzyki?
1: No, czego chcesz?
4: No dobra, muzyka jest najbliżej.
1: Okej, okay, no to dobrze, no to zademonstrujmy, jak działa muzyka.
4: Dobrze, no to ja
1: jak brzmią
4: uruchamiam.
1: Te okulary w ogóle?
4: Ja sobie tu gdzieś muszę namierzyć głośniczek, żeby było słychać, przynajmniej przy mikrofonie, jak one się włączają i parują. Chyba tu jest ten głośniczek. No to włączam. Power on. Connected. O, chyba było słychać coś.
1: Było.
4: I one są teraz połączone z telefonem. Dobra. Telefon już mam. Może spróbujemy powiesić na mikrofonie, to będzie słychać coś z tych głośniczków. O, w ten sposób.
5: Ustawienia.
4: O, chyba słychać, nie?
1: Słychać.
5: Lista aplikacji.
4: Dobra, no to...
5: Lista aplikacji osobiście. Oficie. Sidewalk.
4: Aż przester słyszę jest na nich. Czy ten Spotify? O, jest.
5: Spotify to karta 1 z 4 programy, które mogą biblioteka, ale programy, które mogą ci się spodobać. Skrót moje utwory zrażam.
4: No dobra, niech będzie to.
5: Edytuj playlistę, zdarnia paranoja Luisa parole.
4: No dobra.
1: No i zobaczmy, jak to będzie słychać.
5: Odtwórz albo zatrzymaj podgląd tego utworu.
4: Mogę ściszyć. O, mniej więcej, tak to było słychać.
1: Aha.
4: Także no, głośno
1: taki
4: jest.
1: Dźwięk jest na pewno głośny, ale rzeczywiście, no szału nie ma, jeżeli chodzi o brzmienie.
4: Dokładnie, już zdejmę je stąd.
1: Okej, okay, to w takim razie teraz spróbuję do ciebie zadzwonić.
4: Zadzwoń.
1: Zobaczymy, co się uda zrobić. Już namierzam tutaj aplikację telefon i...
4: Teraz muszę śmiesznie wyglądać, bo mam słuchawki studyjne na uszach i jeszcze jego okulary.
1: No to rzeczywiście dość zabawnie może to wyglądać. Swoją drogą to od razu, bo to też może być interesujące dla słuchaczy i miałem o to też pytać, jak bardzo słychać z tych okularów to, co robimy na urządzeniu. No mikrofon zbiera troszeczkę to, co tam robisz, więc no...
4: Czy teraz na przykład jak ja... O, coś słychać?
1: Tak. Tak.
4: A ja mam je na nosie, także...
1: A widzisz. No dobrze, ja próbuję do ciebie zadzwonić. Wycisz może mikrofon u ciebie. O. Halo? O, jeszcze Krzysztof nie odebrał, ale już chyba teraz...
6: Odebrałem już?
1: Już chyba teraz tak. Proszę bardzo. Okej, okay. Chciałem wyłączyć...
6: Próbuj mnie jakoś...
1: Tak, proszę bardzo. Jesteś już słyszalny. Ja może wyłączę tobie odsłuch, żeby nie było podwójnej zwrotki. O, i teraz, teraz słuchacze słyszą, natomiast ty siebie nie słyszysz, to więc jest... proszę o parę słów do mikrofonu.
6: To jest mikrofon z tych okularów. Tak mnie słychać z tych okularów.
1: Powiem szczerze, nie jest także... źle.
6: Nie jest źle, dokładnie. Jest całkiem przyzwoity ten mikrofon, więc no tak to słychać właśnie. Jest ten HD Voice.
1: Tak.
6: Przy czym powiem tak, jeśli dzwoni telefon, to mam tylko komunikat, że incoming coś tam, nie pamiętam.
1: Incoming call może.
6: Incoming call, o właśnie, coś takiego. I to się cały czas powtarza, więc on nie mówi numeru dzwoniącego, tylko co chwilę powtarza, że jest połączenie przychodzące.
1: W sumie cyferki mógłby mówić, no bo już nie oczekuję, że powie, jaki to jest kontakt z naszej książki adresowej, ale cyferki mógłby mówić.
6: Też bym się nie pogniewał, no ale niestety nie ma tak dobrze. Natomiast obsługuje też asystenta Google bez problemu. Można... za pomocą tego wbudowanego w niej mikrofonu wywoływać asystenta i będzie działał.
1: Aha.
6: No i to tak wygląda.
1: Dobrze, to teraz może przetestujmy, jaki będzie przesłuch z tych okularów. Ja cię poproszę o włączenie mikrofonu. Przepraszam bardzo. O włączenie mikrofonu u ciebie. Ja wyłączę mikrofon od siebie i zobaczymy, czy mnie będzie słychać z tych okularów.
4: No to już włączyłem. To jest...
1: Proszę bardzo.
4: To już jest...
1: No. Mówię cały czas.
4: Mhm.
1: I powiem szczerze, no jest, ja się słyszę w słuchawkach.
4: Tak, ja słyszę ciebie jak w takim pudełku, bym powiedział. No. Takim, wiesz, jak takie radio na baterię. W plastikowej obudowie, pamiętasz, kiedyś takie były na średnie fale, takie maleństwa na baterii R9, to mniej więcej taki efekt z tego jest.
1: Ale ty mnie na przykład słyszysz teraz głośno? Czy...
4: Tak, głośno. Głośno i wyraźnie, z HD Voice'em.
1: Tak. Natomiast no, słuchacze, obawiam się, że słyszą mnie też. A, no niekoniecznie można by sobie tego życzyć, tak, żeby ten dźwięk tak bardzo wyciekał.
4: Zgadza się.
1: No dobrze, to ja myślę, że tyle testów, jeżeli chodzi o rozmowę telefoniczną, no bo... O, jeszcze powiedział ended.
4: Call ended.
1: A, call ended. No właśnie. I tak te okulary, proszę państwa, działają. Czy o czymś jeszcze, Krzysztofie, warto powiedzieć?
4: Czy o czymś warto jeszcze powiedzieć? Ja sobie je zdejmę, bo jednak słuchawki i okulary jednocześnie na sobie to...
1: No to nic wygodnego, to
4: nie jest.
1: To się zgadzam.
4: Natomiast no tak słychać z tych mikrofonów i uważam, że to nie jest źle, jak na takie tanie okularki.
1: Tak, ten mikrofon naprawdę jest przyzwoity. O ile można tu się czepiać tych głośniczków i jakości tej muzyki czy odtwarzanego dźwięku, to mikrofon jest naprawdę niezły.
4: Mikrofon jest umieszczony w oprawkach pod szkłami. Są dwa.
1: Są dwa mikrofony.
4: Tak.
1: Czy ty testowałeś współpracę tych okularów z różnymi jakimiś komunikatorami, aplikacjami?
4: Tylko z TeamTalkiem.
1: Tylko z TeamTalkiem, okej.
4: Okay. One są widzialne. One są widoczne w komputerze jako karta dźwiękowa na Bluetooth.
1: Aha.
4: Jako... Jakoś tak dziwnie się one nazywają, zaraz ci powiem, bo w telefonie one się nazywają tak samo. Zobaczmy do Bluetootha. Dobra, może już je wyłączę, to z telefonu będzie.
1: No tak, to będzie szybciej, bo to jednak ta łączność bezprzewodowa nam trochę spowalnia.
4: Power off. Ta pani ma taki brytyjski akcent ma. Ustawienia.
5: Ustawienia, połączenia, living, wymetolot, połączenia, wymetolot.
4: Bluetooth. Wymetolot. No ale teraz to muszę je włączyć. Albo nie, nie muszę.
1: Nie.
5: Połączone urządzenia, music,
4: music man.
1: No tak, no czyli tak jak te okulary się nazywają, rzeczywiście.
4: Music man.
1: Music man. Czyli tak jak ten głośnik nawet. Który Robert Łabęcki pokazywał, bo on chyba się nazywał właśnie też Music Man.
4: To dowodzi, że Chińczyki wsadzają wszędzie te same układy.
1: Znaczy tak, no to są na pewno podobne podzespoły i na wszystkim to raczej podobnie działa.
4: Mhm, chyba tak. Ty mówisz o tym głośniku na szyję, nie?
1: Tak, o tym głośniku na szyję. Ja właśnie jeszcze sprawdzam, czy to był Music Man. Zaraz sobie to jeszcze tu zerknę na to. Tak, Music Man BTX, tylko że to się nazywało 50, a to mamy 58.
4: 8. Mhm. A ciekaw jestem, czy ten Music Man od Roberta, przepraszam, to była ta sama firma?
1: Tak, Technax.
4: Mhm.
1: To te same podzespoły, no, jak widzisz. Widać. No, także to jest cała, proszę Państwa, jak widać, taka rodzina urządzeń, które można mieć na sobie.
4: I Music Manów.
1: Tak, i które można, no tu w przypadku okularów założyć na głowę, ten głośnik bardziej na szyję. Może jeszcze
4: ciekawe,
1: jakieś
4: na co
1: inne,
4: jeszcze tak, będzie można
1: jakieś
4: założyć.
1: Inne jeszcze przenośne urządzenia, które możemy mieć na sobie. Jakieś jeszcze w ofercie firmy Technax się znajdują.
4: No to zobacz, no głośnik sobie powiesisz na szyi, na nos założysz okulary i po prostu jesteś Music Man.
1: I cały dźwięczysz.
4: Cały dźwięczysz.
1: Dobrze, Krzysztofie. Czy coś jeszcze a propos okularów?
4: No, tak jak mówiłem, plastik jest bardzo zabawkowy, chociaż no nie wygląda tak, żeby naprawdę miał się rozpaść, ale jak się ma w ręce, to takie robi wrażenie. Dosyć mocne zawiasy to ma, jak chodzi o uchwyty.
1: Aha.
4: Bardzo dobre UV, polecam. Naprawdę dobre filtry, jak na tego typu cenę. No i co? Jedyne co, to nie mają tych podłączeń do osobnych słuchawek, o których mówiłem.
1: No tak, ale to w ogóle nie każde urządzenie ma, więc nie wiem, czy to można rozpatrywać jako wadę. Bo to po prostu ktoś sobie wymyślił taką, a nie inną konstrukcję.
4: Wiesz co, no nie próbowałem podłączać słuchawek do tego, bo podobno te słuchawki w tych okularach, o których mówiłem a propos kolegi Armanda, to właśnie podłącza się pod USB tam w tych okularach właśnie do ładowania.
1: No tak, ale to tak jak mówię, to raczej jest wyjątek, a nie reguła w tego typu konstrukcjach, więc fajnie, że ktoś coś takiego zrobił, no i może jeszcze następni będą szli w jego ślady, ale na razie to jest, tak jak mówię, raczej mało spotykane rozwiązanie, ale dobrze, że jest.
4: tak jak mówiłem, w tej cenie spokojnie mogę te okulary polecić.
1: Tak, bo to jest około 200, tak? Nawet mniej.
4: No, można się zmieścić w 200 bez problemu. Dźwięk jest jaki jest. Każdy ma swoje odczucia pod względem dźwięku. Mnie one nie zadowalają, ale jest też plus takiego dźwięku, jaki w tych okularach akurat ja mam tutaj, bo bardzo dobrze słychać się w ruchu ulicznym.
1: A takie rozwiązanie do nawigacji będzie jak znalazł.
4: Tak, bo one bardzo dużo przenoszą wysokich tonów i środka i w ruchu ulicznym sprawdzają się doskonale. No i przy okazji są estetyczne. No, osoby niewidome, dość często widuję osoby niewidome w okularach przeciwsłonecznych, a do tego jakby one były jeszcze muzyczne, to wszystko jest jak trzeba, nie?
1: To ja zapytam jeszcze o taką rzecz. Czy długie korzystanie z tych okularów cię nie męczy?
4: Nie. One są naprawdę... Im dłużej je nosisz, tym mniej je odczuwasz.
1: Rozumiem. No to faktycznie dobrze.
4: Bo one, nawet nie wiem dokładnie ile ważą, ale naprawdę to jest leciuteńki plastik.
1: Aha.
4: Ja większe odczuwam zmęczenie, jak noszę te zwykłe okulary takie większe, z tego bardziej solidnego plastiku niż nosząc te.
1: Czyli bywa, no i... że są okulary tradycyjne, okulary przeciwsłoneczne, cięższe od
4: tak.
1: tych.
4: O tak. I przede wszystkim, tak jak mówię, no jak osoby, jak noszą to osoby, które cokolwiek widzą, to no nie wiem, też w zależności od wrażenia, no moim zdaniem w kwadratowych oprawkach lepiej się skupia wzrok w szkłach, ten wzrok nie ucieka tak na boki jak w okrągłych oprawkach.
1: Ale można sobie wybrać takie, przypomnijmy, 58 tak. To są kwadratowe, 59 okrągłe.
4: Są okrągłe, tak, dokładnie. Działanie jest to samo, plastik jest ten sam, kształt jest tylko taki, jaki jest.
1: Dokładnie.
4: I tyle.
1: I tyle. Okulary Technax BTX58, kwadratowe oprawki, 59 okrągłe oprawki, ale my dziś 58
4: pokazywaliśmy. Na tej stronie, może linka pod audycją damy,
1: okay.
4: Tam są i takie do wyboru.
1: Jasne.
4: Można sobie wybrać.
1: Jasne. Krzysztof Bruzda prezentował dziś te okulary
4: tak
1: na antenie Tyfloradia. Dziękuję ci bardzo za udział
4: Dzięki.
1: W audycji. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania. Na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Zadrożny. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o dokumencie, który był wspominany wczoraj, dzisiaj kilkukrotnie, czyli o Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, że jesteście oto Państwo świadkami pierwszej publicznej prezentacji polskiego tłumaczenia WCAG 2.0. Proszę, puszczam w obieg. Kto widzi, może sobie ten dokument przejrzeć. Kto nie widzi, może go sobie chociaż zważyć w ręku. W wersji polskiej liczy sobie 46 stron drobnym maczkiem. Jeżeli mamy mówić ludziom o tym dokumencie, o tym, jak go stosować, to warto go zrozumieć. Warto zrozumieć, jak jest skonstruowany.
8: Ja tu mam jedno pytanie. Czy to jest tłumaczenie angielskie?
7: Nie, to jest już tłumaczenie naprawdę prawie końcowe. Warto zatem zrozumieć, czym jest ten dokument i jak go używać. Jakiś czas temu podczas wywiadu Adam Pietrasiewicz powiedział, że WCAG jest taką biblią dostępności. Więc stosując ten język, tą retorykę, powiem tak, że jeżeli to jest nasza Biblia, to trzeba wiedzieć, że oprócz tego są katechizmy i brewiarze, bo mamy takie dokumenty, które nam pomagają używać tego pisma. Mamy oczywiście swoich ewangelistów, przynajmniej dwóch tutaj jest na tej sali, ale jest ich troszkę więcej oczywiście. Mamy także heretyków. Jeden z nich będzie mówił, dlaczego to jest wszystko do niczego i że trzeba podejść do tego zupełnie inaczej, podczas Accessibility Campu. Niestety, najwięcej mamy ateistów. Tych ludzi, którzy ciągle nie wiedzą, że ten dokument istnieje, że trzeba go stosować po to, żeby na świecie było lepiej. Dobra, wychodzę już z tej nomenklatury. Też nie chciałbym nikogo urazić dalej, ciągnąc te porównania. Więc teraz o samym dokumencie. To jest dokument techniczny. To znaczy, że powstał po pierwsze w takim celu, żeby go stosować do technologii, a po drugie dlatego, że jest bardzo precyzyjnie spisany. Można go stosować tam, gdzie się da, można stosować go wręcz wprost. Opisuje różne aspekty dostępności. A wzięło się to stąd, że kiedy troszkę ponad 20 lat temu powstał internet, uwierzycie, że internet ma ledwie 20 parę lat? Mnie się wydaje, że już był zawsze, ale to nieprawda. Kiedyś Tim Berners-Lee wymyślił taki sposób na komunikowanie się, że się wyświetlał tekst i tam w którymś miejscu był link i trzeba było to kliknąć i wtedy się przechodziło do zupełnie innej strony, która była podpięta pod ten link. I wymyślił hipertekst. Łącza były bardzo wolne, komputery miały malutkie dyski, także to był sam tekst. W krótkim czasie okazało się, że można zamiast tekstu albo oprócz tekstu stosować obrazki. Stosowano zdjęcia o kiepskiej rozdzielczości, takie słabe generalnie, ale już je zaczęto stosować. Potem zrobiono pierwsze eksperymenty z nagraniami dźwiękowymi, a nawet, o zgrozo, z filmami. I wtedy się pojawił problem, że te narzędzia nie były dla wszystkich dostępne. Dopóki to był sam tekst, nie było problemu. Sam tekst jest łatwo przetwarzalny. Mogą z niego korzystać i osoby niewidome, i osoby niesłyszące, no właściwie każdy. Kiedy zaczęły się pojawiać te multimedia, sprawa się trochę bardziej skomplikowała. I to się wydarzyło w drugiej połowie lat 90. I wtedy powstała taka grupa inicjatywa Web Accessibility Initiative, która postanowiła spisać zasady, jakie trzeba stosować, żeby strony internetowe były dostępne. Podkreślam strony, dlatego że tamten dokument WCAG 1.0 dotyczył właśnie stron internetowych. Co prawda miał w tytule content, więc miało to dotyczyć trochę szerzej różnych elementów, ale tak naprawdę do tego się ograniczało. W tym samym czasie powstawał w Stanach Zjednoczonych taki akt dotyczący osób niepełnosprawnych, który spisał swoje własne zasady. Także jak widzicie, mamy również schizmatyków. Oni napisali sobie taki artykuł 508, który opisywał, w jaki sposób tworzyć strony internetowe, żeby były dostępne. Więc osiągamy to dobro, jakim jest dostępność stron internetowych, ale powiedzmy za pomocą dwóch różnych sposobów myślenia. Tak naprawdę ten akt 508 był bardzo podobny do WCAG 1.0, ale jakoś tak się rozjechali w pewnym momencie, także tak pozostało. I tak ten akt, ten WCAG 1.0 pojawił się w maju 1999 roku. Potem okazało się, że on jest niewystarczający. To trwało jakiś czas, ale się okazało, że strony internetowe to już nie są tylko strony internetowe, gdzie jest tekst, obrazki, ewentualnie film. Nagle się okazało, że zaczynają robić jakieś menu rozwijane, robią jakieś dziwne okna, jakieś czaty. No po prostu robią aplikacje, tak jak się kiedyś instalowało na komputerze. I ten dokument WCAG 1.0, o ile przystawał do tych prostych stron internetowych, o tyle kompletnie nadawał się do tego, żeby stosować go do takich bardziej zaawansowanych rzeczy. Wtedy powstała idea, że trzeba ten dokument uaktualnić. Więc w połowie lat 2000 powstał pomysł, żeby stworzyć drugą wersję tego dokumentu. Trochę go uogólnić, oderwać go od tej technologii HTML, CSS, która była przypisana do instytucji, która zaprojektowała cały ten dokument. Tylko żeby go napisać na takim poziomie ogólności, żeby go można było stosować do dowolnej technologii. No i męczyli się nad tym i koniec końców przebudowali ten dokument tak bardzo, że tak naprawdę nazwa nie pasuje do tego, co tam jest teraz w środku. ale to już taka pozostałość historyczna jest. Pewnie następny dokument też się będzie nazywał WCAG 2.0. Gdyby sobie porównać te dwa dokumenty, to można znaleźć w nich zarówno podobieństwa, jak i różnice. Tak, o której wspomniałem na początku, to znaczy, że WCAG 1.0 dotyczyło technologii HTML, CSS, tych, które ta sama instytucja publikowała, czyli zestandaryzowanego internetu. WCAG 2.0 jest zupełnie oderwane od technologii, co więcej, można aplikować z większym lub mniejszym szczęściem do właściwie dowolnego obszaru życia. Tak jak ja na przykład zaplanowałem sobie, że takie środowisko szkoleniowe też oprę o WCAG. To też się da. Na tyle jest oderwany od technologii. Podobieństwa to, że mają wytyczne i trzy poziomy dostępności. Wytyczne są takie najważniejsze elementy obu specyfikacji, przy czym ja WCAG 1.0 szczegółowo nie będę opisywał. To jest specyfikacja, która już jest zapomniana. Już nie musimy o niej wiedzieć. Musimy wiedzieć, że była, nie trzeba o niej pamiętać. Trzy poziomy dostępności, o których będę opowiadał za chwilkę. Wersja 1.0 była też dużo bardziej restrykcyjna niż jest wersja 2.0. Za przykład niech nam posłuży taka wytyczna, że nie należy stosować takich treści, które mogą wywoływać ataki epilepsji. WCAG 1.0 zabraniało w ogóle stosowania takich rozwiązań. Ale przez te 10 lat między wersją 1.0 a 2.0 przeprowadzono sporo badań i zaproponowano pewne progowe wartości, przy których te treści raczej ataków wywoływać nie powinny. Określono częstotliwości odpowiednie, progowe dolną, górną, wielkość obszaru, jaki muszą zajmować. I sprawiono, że takie elementy, takie filmy, animacje można używać, o ile się wie jak. Drugi taki przykład. WCAG 1.0 w zasadzie zabraniał stosowania tabel jako elementu układu layoutu, czyli układu strony. Tabele miały być przeznaczone wyłącznie do stosowania, do prezentacji danych tabelarycznych. Jeżeli ktoś opierał układ strony na tabelce, to łamał WCAG. Tego zastrzeżenia WCAG 2.0 wprost nie ma. Pewnie można by się było go doszukać. Natomiast okazuje się, że można być też realistą i zaproponować rozwiązania dodatkowe, które sprawią, że nawet jak ktoś się uprze i zrobi ten układ na tabelce, to można zrobić tak, że to będzie zgodne z WCAG. Wersja 2.0 jest elastyczna. Jest na tyle elastyczna, że właściwie można podpiąć do niej dowolną technologię. I to się dzieje. Przygotowuje się takie dokumenty, meeting, czyli na spotkanie się jakiejś technologii z WCAG 2.0. I takie dokumenty powstały dla standardu PDF, dla Flasha, dla Silverlighta i dla paru jeszcze innych technologii. Innymi słowy, ktoś tworzy taki dokument pomocniczy, który mówi, jak stosować WCAG w tym konkretnym przypadku, w tej konkretnej technologii. WCAG 1.0 był bardzo sztywny, dotyczył, tak jak mówiłem, konkretnej technologii i tak naprawdę poza nią w zasadzie nie wychodził. Jeżeli się osadzało inne technologie, to WCAG proponował jedynie zaproponowanie treści alternatywnej w postaci HTML. Ach, tutaj mam strukturę, ale jeszcze dopowiem, że WCAG nie jest też dokumentem doskonałym. Są w nim błędy. Albo przynajmniej ja tak uważam, że są tam błędy. Im dłużej się go czyta, tym te błędy bardziej wychodzą. Co wcale nie przeszkadza temu, żeby ten dokument nie był stosowany jako taki natywny, taki podstawowy dla dostępności, bo tych błędów raz, że nie jest zbyt dużo, a dwa, że są, no, nie są jakieś krytyczne. Struktura. Żeby zrozumieć cały ten dokument, jak powiedziałem, on jest obszerny bardzo i napisany gdzieniegdzie bardzo trudnym językiem, to trzeba się przyjrzeć jego strukturze. I znowu, WCAG można odczytywać na różne sposoby. Ja dzisiaj opowiem o jednym z tych sposobów, ale już mam na podoręczu drugi, jak kiedyś będzie znowu okazja, żeby o tym ponudzić, to sobie wymyślę ten drugi, dopracuję. Ale tutaj jest takie drzewko. Dla osób, które nie widzą, ja to wszystko odczytam, a te, które widzą, prawdopodobnie rozumieją już, jak wygląda z grubsza struktura WCAG. Po pierwsze mamy cztery zasady. Wewnątrz tych zasad są umieszczone wytyczne. Czyli mamy kilka wytycznych przypisanych do jednej zasady. W przypadku pierwszej zasady są to cztery wytyczne. W przypadku drugiej, aż muszę policzyć.

W niej mamy następujące wytyczne. Dostępność dla klawiatury 2.1, 2.2 czas, 2.3 ataki padaczki, 2.4 nawigacja. Koniec zasady drugiej. Zasada trzecia. Zrozumiałość. Wytyczna pierwsza. Zrozumiałość językowa. Zrozumiałość 3.2 przewidywalność. 3.3 pomoc. I wreszcie ostatnia zasada. Rzetelność, solidność. Różne są tłumaczenia. W naszym będzie, jak się zdaje, rzetelność ostatecznie. I tu mamy już tylko jedną wytyczną. Kompatybilność. Skąd się wziął taki podział? Można na to spojrzeć od kilku stron. Ja zaproponuję taki. Pierwsza wytyczna mówi nam o tym, czy informacje można w ogóle zaobserwować. Można na tym przyjąć, że jest to pewna bierna obserwacja informacji. A ponieważ informację, tą publikowaną w internecie, odbieramy dwoma zmysłami, wzrokiem i słuchem, to też wszystkie dodatkowe elementy udostępniające dotyczą właśnie tych dwóch zmysłów. Gdyby komputery, albo może nie gdyby, ale kiedy komputery zaczną nam też pachnieć i smakować, to tutaj oczywiście te elementy trzeba będzie rozszerzyć. Póki co zajmujemy się tylko dostępnością dla wzroku i słuchu. Ale to jest bierne odbieranie informacji. W drugim mamy interakcję. Otóż nie odbieramy tylko w sposób bierny informacji, ale mamy też użytkownika, który próbuje z tą informacją, powiedzmy z tą stroną internetową, wchodzić w jakąś tam interakcję, coś z nią zrobić, nie tylko ją odczytać. A więc mamy już aktywnego użytkownika. Mamy zatem użytkownika, który postrzega informację, który usiłuje wejść z nią w interakcję, a co z trzecią zasadą? Użytkownik musi tą informację przetworzyć. A więc musi ją przede wszystkim zrozumieć. Jak ją zrozumie prawidłowo, jak ją zdekoduje, no to wtedy będzie mógł z tej informacji prawidłowo skorzystać. I wreszcie mamy czwartą zasadę, która mówi jedynie o tym, jakie techniczne są aspekty, które pomagają dostępności. Jak się przekonacie, tam jest bardzo skromnie w ogóle. To jest bardzo skromna wytyczna i tam niewiele wnosi dla osób, które zajmują się wyłącznie redagowaniem treści. Ten schemat, to drzewko takie, które pokazuje 4 zasady i 12 wytycznych, to nie jest komplet struktury tego dokumentu. Musimy wiedzieć, że do każdej z tych 12 wytycznych przypisane są kryteria sukcesu. To są takie weryfikowalne informacje, takie, które można sprawdzić, powiedzieć tak jest, tak jest ok, albo nie jest ok. Wytyczna jest na pewnym poziomie ogólności, podczas gdy kryterium sukcesu zadaje pytanie, czy to jest zrobione. Odpowiadamy tak, to jest zrobione, znaczy, że jest dostępne. Nie jest zrobione, znaczy, że nie jest dostępne. Takich kryteriów sukcesu do każdej wytycznej jest przypisanych bardzo różnie, bo przy niektórych jest tylko jedno takie kryterium sukcesu, a przy najgrubszej wytycznej jest ich aż 10. Także nie jest to jakoś tam równomiernie rozłożone. I ich jest łącznie aż 61. Teraz tak. Tak jak mieliśmy przedtem zasady ponumerowane od 1 do 4, a za nimi wytyczne, które zaczynały tam były 1.1, 1.2, 1.3 i tak dalej, i tak dalej. Tak te kryteria sukcesu mają już 3 cyfry. Czyli będzie na przykład 1.1.1. Kto ma ten dokument w ręku, teraz może zajrzeć, że tych elementów jest tam rzeczywiście najwięcej. Mamy do tego jeszcze 3 poziomy dostępności i do każdego z tych poziomów są przypisane te kryteria sukcesu, znowu w różnej liczbie. Nie ma tu niestety żadnej symetrii, żadnego standardu. Tak jak wyszło im, tak zostawili. Na pierwszym poziomie mamy ich aż 26, na drugim poziomie mamy 13 i na ostatnim, na najwyższym poziomie mamy dodatkowe 22 kryteria sukcesu.

0: I teraz te poziomy dostępności. Dlaczego w ogóle zrobiono taki skomplikowany układ? Otóż uznano, że strona, będę używał pojęcia strona internetowa, żeby nie komplikować wypowiedzi, ale dotyczy to w zasadzie dowolnej informacji publikowanej w wersji elektronicznej. Strona internetowa może być dostępna, może być bardzo dostępna albo w pełni dostępna. Czyli mamy takie trzy poziomy. No, jak ktoś kojarzy, to te stopnie niepełnosprawności też można tak przyłożyć. I oznacza się je literkami A. Ten podstawowy zupełnie poziom dostępności, który osiąga się po spełnieniu 26 kryteriów sukcesu, oznacza się pojedynczą literką A. Ten taki bardziej rozbudowany, podwójną literką A. I ten poziom jest wymagany przez słynne rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności. Z dwoma małymi wyjątkami, ale w zasadzie można powiedzieć, że prawie cały poziom, ten drugi dostępności jest wymagany. I wreszcie jest trzeci poziom, to jest pełny wypas, łącznie z tym, że jest język migowy zastosowany. I w WCAG znajduje się taka adnotacja, żeby tego trzeciego poziomu od nikogo nie wymagać, bo on jest nie do zrobienia. Tam są takie dodatkowe wymagania, jak wersja językowa na poziomie gimnazjum, tłumaczenia na język migowy wszystkich ścieżek dźwiękowych, no i jeszcze parę innych takich elementów. Nie jest ich już tak bardzo dużo, no 22 raptem do zrobienia, ale to jest bardzo trudne. Wiem o jednym przypadku, że duża instytucja publiczna sobie zażyczyła takiego spełnienia tego kryterium potrójnego A, to było Rządowe Centrum Legislacyjne i do tej pory się nie doczekali. Czyli mamy, gdyby tak sobie to wyobrazić, mamy 12 wskazówek. Teraz będę machał rękami, więc niewidomi i tak tego nie zobaczą, ale mamy taką tabelkę. Tu mamy 12 wskazówek w pionie, takie wiersze. A tu mamy trzy kolumny. Poziom podstawowy, poziom rozszerzony, poziom pełny. Więc tworzy nam to pewnego rodzaju matrycę. I jak ktoś chce spełnić na tym podstawowym poziomie, spełnia te wszystkie wymagania, które się mieszczą w pierwszej kolumnie. Kto chce spełnić drugi poziom, sprawdza z tej drugiej kolumny. Kto chce ten najwyższy, sprawdza z tej trzeciej. Ale trzeba sprawdzać w ten sposób. Jeżeli ktoś chce mieć dostęp na poziomie podwójnego A, to musi najpierw sprawdzić, czy ma wszystkie spełnione wymagania na poziomie pojedynczego A. I dopiero się brać za podwójne. Dlatego, że nie można mieć podwójnego A, jeżeli nie spełni się absolutnie wszystkich z poziomu pojedynczego A. I analogicznie, jeżeli chce się mieć potrójne A, to już trzeba spełnić wszystkie 61 wymagań, tych kryteriów sukcesu zawartych w WCAG. I nie ma żadnego wyjątku. Albo się je spełnia, albo nie można wpisać sobie, że jest się dostępnym. A teraz po kolei chciałbym przyjrzeć się poszczególnym wytycznym. Tutaj znajdują się cytaty z tego polskiego tłumaczenia WCAG. Których nie będę odczytywał, przepraszam, osoby niewidzące, ale dostaniecie tą prezentację później, więc będziecie mogli ewentualnie doczytać. I tu rzeczywiście zajmujemy się tym, czy informacja w ogóle daje się zarejestrować za pomocą zmysłów. Tak jak powiedziałem, zmysłów, wzroku albo słuchu. Rozbicie na te cztery wytyczne dotyczy różnych obszarów, jakby różnych problematyk tego tematu. I tak po kolei, tekst alternatywny. Od momentu, kiedy zaobserwowano, że można na stronach internetowych osadzać nie tylko tekst, ale różne inne rzeczy, zdecydowano, że każdy element, który nie jest tekstem, musi być zaopatrzony w tekst alternatywny. I to wcale nie dotyczy tylko grafik. To dotyczy filmów, animacji, apletów, każdego elementu, który nie jest informacją tekstową. Komu to służy? Osobom niewidomym. Przede wszystkim tym, choć jak się potem okazało, pomaga także wielu innym użytkownikom. Jeszcze raz powtarzam, nie grafiki, każdy element, który nie jest tekstem, ma mieć tekst alternatywny. Taka informacja w postaci tekstu jest łatwo przetwarzalna i daje się zaobserwować za pomocą technologii asystujących. Następna wytyczna. Odkryto, że z skoro na stronach internetowych są multimedia, to znaczy operują one zarówno obrazem, jak i dźwiękiem, i to jeszcze takim, który się zmienia, to tekst alternatywny to jest za mało. To jest za mało, dlatego że ten tekst alternatywny jest statyczny. A te multimedia są dynamiczne, one się zmieniają. No film, który trwa godzinę, nie wystarczy po prostu go opisać, że to jest film, co tam mieliśmy, Harry Potter i Czara Ognia. On chyba trwa więcej niż godzinę. To jest informacja, która nie jest ekwiwalentna dla tych, którzy ten film oglądają. Dlatego w tej wytycznej mówi się o tym, jak udostępniać elementy multimedialne. Trzeba też umieć odczytać tą informację. Na poziomie podstawowym, pojedynczego A, mamy trochę większe możliwości manewrowania. Można dostarczyć napisy do filmu, ale też wystarczy dostarczyć taki tekst oddzielny, czyli nie zsynchronizowany, tylko po prostu oddzielny tekst, który opisuje, co tam się dzieje. Całą tą ścieżkę dialogową. W przypadku osób niewidomych można dostarczyć audiodeskrypcję, ale można dostarczyć tylko taki opis tekstowy, podpięty jako dodatkowy plik. Na poziomie podwójnego A nie ma już takiego wyboru. Stosując podwójne A, musimy zrobić i napisy, i audiodeskrypcję do każdego materiału audiowizualnego. I znowu, uprościłem filmy. Ale tak naprawdę na stronach internetowych spotykamy różne inne elementy, które są multimedialne, a więc są zmienne w czasie, bo są też takie, z którymi użytkownik może wchodzić w jakieś interakcje, na przykład gry komputerowe, na przykład jakaś animacja, w której można coś zmieniać. Te elementy też muszą być dostępne. Ktoś powie, że się nie da? Wszystko się da. To jest trudne. To jest trudne, to jest czasami bardzo duże wyzwanie, ale się prawie wszystko. Dostarczanie multimediów dostępnych na poziomie podwójnego A to jest spełnienie dwóch warunków. Napisy i audiodeskrypcja. Jeżeli chcemy zrobić coś na poziomie trzecim, to w zasadzie dochodzi nam do tego jeszcze język migowy. Następna wytyczna to jest odpowiedź na pewną obserwację, jaką jest fakt, że ludzie skorzystają z informacji w różny sposób. W szczególności osoby niepełnosprawne za pomocą swojego oprogramowania specjalistycznego mogą sobie tą informację przekształcać na różne sposoby. Ktoś może odczytywać stronę internetową na monitorze brajlowskim, ktoś może ją odczytywać mową syntetyczną, ale oczywiście to nie są jedyne osoby, które przetwarzają informacje na inne formy. Każdy praktycznie drukuje sobie informację elektroniczną. Po prostu bierze sobie kartkę i drukuje. To też jest przetworzenie i trzeba wiedzieć, jak zrobić, żeby ta informacja zachowała się jak informacja. Tutaj szczególnie nacisk kładzie się na to, żeby zachowywać pewną logikę informacji, żeby ta informacja była spięta z jej znaczeniem, czyli żeby, krótko mówiąc, to jest najbardziej chyba zawiły kawałek tej specyfikacji, ponieważ docieramy tutaj do semantyki informacji. Czyli do tego, że informacja ma swój wygląd, ale on jest wtórny wobec jej znaczenia. Przykład z tabelką jest tu chyba najlepszy tak naprawdę. Można tabelkę zrobić tak, że się ją narysuje na kartce. Można zrobić ją tak, że się ją zrobi w notatniku, rozsuwając spacjami i tabulaturami. Ale ten sposób przygotowana informacja nie nadaje się do przetworzenia. Dopiero zastosowanie odpowiedniego opisu semantycznego. To jest bardzo skomplikowane słowo, a tak naprawdę chodzi o to, że w Wordzie używamy polecenia wstaw tabelę, a nie piszemy sobie z palca i robimy odpowiednie odstępy. Więc zastosowanie tej semantyki sprawi, że informacja nie zgubi swojego znaczenia. Także informacja, która ma się wyróżniać spośród innych informacji, też powinna być oznaczona w jakiś inny sposób, nie wyłącznie wizualny. Nie możemy polegać na tym, że ktoś odbierze zmysłami informację, bo może z tych zmysłów nie korzystać. Osoby niewidome nie korzystają ze wzroku, osoby niesłyszące nie korzystają ze słuchu. Ze wzroku nie korzystają też osoby, które mają bardzo malutki wyświetlacz i pracują w ostrym słońcu. Znaczy próbują korzystać, ale tak naprawdę jest to niezwykle trudne. Osoby niesłyszące są także te, które usiłują coś obejrzeć na YouTubie podczas konferencji. Więc wyciszają maksymalnie głos i tam sobie pod stołem na tym telefonie komórkowym coś oglądają. W tym momencie one są tak samo głuche, jak te, które są głuche z natury. Więc żeby informację zachować, to trzeba coś z nią zrobić. Trzeba zaprojektować ją w taki sposób, żeby dawało się ją przetwarzać. I o tym mówi ta wytyczna. I wreszcie mamy wytyczną 1.4, gdzie mówimy o rozróżnialności treści. Mówimy o tym, że jest informacja i zawsze oprócz tej informacji mamy jakieś tło. I chodzi o to, żeby informacja dawała się z tego tła wyodrębnić. Tutaj Maciek pokazywał piękne prezentacje, jak informacja dźwiękowa musi być wyodrębnialna z tła dźwiękowego. Że jeżeli mamy takie tło dźwiękowe, to mózg po prostu nie przetworzy tej informacji, nie dotrze ona do niego. I dokładnie o tym mówi ta wytyczna. I znowu, mówimy tu zarówno o wzroku, jak i o słuchu. Przy czym niestety muszę was zmartwić, jeżeli chodzi o słuch, to on jest w zasadzie dopiero na trzecim poziomie dostępności. Mało się przejmują tym na poziomie pierwszym czy drugim. Natomiast bardzo się przejmują osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Tutaj jest najwięcej mowy o kontrastach, czyli o tym, że pomiędzy informacją a jej tłem musi być zachowany odpowiedni odstęp, odpowiednia przerwa. Albo ta wizualna, albo w przypadku dźwięku ta dźwiękowa. Przy okazji mam pytanie techniczne, 20 decybeli odstępu, to jest wystarczające?
1: 10 decybeli jest wystarczające.
0: WCAG zaleca, żeby jeżeli musi być tło dźwiękowe, to powinien odstęp wynosić 20 decybeli.
1: To idealne warunki.
0: Choć tak naprawdę zaleca, żeby w ogóle tła dźwiękowego nie było. Funkcjonalność. A więc przechodzimy do tego momentu, kiedy użytkownik już nie tylko stronę czyta, nie tylko może słucha albo film ogląda, ale też próbuje wejść jakoś tam z tymi elementami w interakcję. To ja teraz zdradzę mój pomysł na drugie odczytanie WCAG. Tak sobie pomyślałem, że troszkę jest to kompatybilny, ten WCAG, ten sposób konstrukcji jest kompatybilny z rodzajami niepełnosprawności. Ten pierwszy dotyczy niepełnosprawności zmysłowych, sensorycznych. Ten drugi bardziej dotyczy niepełnosprawności motorycznych. Chociaż oczywiście to jest uproszczenie, o czym się za chwilkę przekonamy. A więc usiłujemy wejść ze stroną w interakcję. Ta wytyczna 2.1 o dostępność za pomocą klawiatury pojawiła się w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać w internecie właśnie takie bardziej rozbudowane elementy, prawie że aplikacje, które wymagały stosowania myszki. Nie wiem, czy ktoś z was czytał biografię Steve'a Jobsa, poza Mikołajem, co jest oczywiste, i Piotrem Witkiem, co też jest oczywiste. Otóż tam jest przytoczona taka anegdota, jak to Steve Jobs w latach 80. usiłował wymusić na ludziach używanie myszki. Otóż kiedy jeden ze studentów chciał, żeby mu się Jobs podpisał na klawiaturze jego komputera. Jobs się zgodził, ale pod jednym warunkiem, że będzie mógł wyłamać mu z klawiatury wszystkie 4 klawisze kursorów. I to rzeczywiście zrobił, podpisał się. Wtedy w komputerach firmy Apple, w klawiaturach nie było klawiszy kursorów. Tak usiłowano wymusić stosowanie myszki. Natomiast w pewnym momencie się okazało, że nie wszyscy są w stanie korzystać z myszki. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Już było za późno. Już wszyscy używali tych interfejsów myszkowych i to niestety trwa do dzisiaj. Dla bardzo wielu projektantów jest oczywiste, że jeżeli on to może zrobić myszką, to znaczy, że to się da zrobić. A ponieważ my już wiemy, jesteśmy doświadczonymi, świadomymi ludźmi, to wiemy, że niektórzy nie używają myszki. Na przykład osoby niesprawne ruchowo albo osoby niewidome. Czasem z przyczyn też obiektywnych, jak na przykład zaginiona myszka na USB. Nie pamiętam, kto szukał intensywnie, ale też był problem i trzeba się przestawić na klawiaturę. Dlatego ta wytyczna mówi o tym, że trzeba zapewnić dostęp za pomocą klawiatury. Można by zapytać, dlaczego klawiatury, a nie nakazuje się też, żeby był dostęp za pomocą myszki. Ano dlatego, że za pomocą klawiatury można zasymulować łatwo myszkę, a w drugą stronę jest to bardzo trudne. W związku z tym postanowiono, że musi być obowiązek stosowania klawiatury, a dostęp za pomocą myszki jest jakby naturalny, więc jego nie należy wymuszać. Wyjątki są zrobione dla takich sytuacji, kiedy oprócz tego, że istotne jest, gdzie się ten kursor przemieszcza, ten fokus, to istotne też, po jakiej ścieżce on się przemieszcza. To jest w bardzo skomplikowany sposób napisane w tym WCAG, a w praktyce chodzi o to, że można zrobić wyjątki na przykład dla programu do rysowania, bo tam się nie da wyznaczyć tylko początku i końca. Liczy się także, po jakiej ścieżce się przesuwa kursor. Więc tego się nie da zrobić za pomocą klawiatury. Na poziomie trzecim jest tak, że albo trzeba wymyślić sposób, że jednak się da za pomocą klawiatury rysować, albo się podpisać, albo sterować samolocikiem, albo należy zrezygnować z tych elementów, żeby zachować ten poziom dostępności. Takich przypadków mniej i bardziej restrykcyjnych, a brzmiących identycznie w zasadzie kryteriów sukcesu jest więcej w WCAG. Ta wytyczna pojawiła się, ponieważ zaobserwowano, że różne osoby pracują w różnym tempie. W szczególności osoby niepełnosprawne pracują zazwyczaj wolniej niż inne osoby. Monika nam tu opowiadała na przykład o osobach niesprawnych ruchowo, gdzie dużo wysiłku trzeba włożyć chociażby w to, żeby wycelować kursorem w jakąś ikonę, żeby wprowadzić tekst. Pamiętacie tą prezentację, kiedy pokazywała, jak się pisze na przykład nawet za pomocą tych szybkich programów. Ile to wymaga czasu i wysiłku. Również osoby niewidome mają z tym pewien problem, słabowidzące też, ponieważ mają dostęp tylko do części informacji. Zanim się dotrą do tej końcowej, do tej całości informacji jakby, zanim ją obejmą, to też mija dużo więcej czasu. Ponieważ zatem ludzie pracują w różnym czasie, to strona internetowa nie może na nich wymuszać jakiegoś konkretnego tempa. Tutaj się upycha takie kryteria sukcesu, które dotyczą właśnie treści, które się zmieniają w czasie, które mogą się pojawiać, znikać, zmieniać, odświeżać. Różne rzeczy się dzieją na stronach internetowych w określonym czasie. Na podstawie tej wytycznej wiemy, że nie możemy tego wymagać od użytkownika, żeby się dostosowywał do serwisu internetowego. To serwis internetowy trzeba dostosować do tego użytkownika. Tutaj pokazano taki oddzielny jeszcze kawałek interakcji, mianowicie takiej interakcji negatywnej. To jest wytyczna 2.3, czyli ataki epilepsji. Piotr tą historię z Japonii już opowiedział. To ja tylko dopowiem, że w zeszłym roku była olimpiada w Londynie i tam też mieli taki filmik promocyjny, który wywołał ataki, no już nie u 1500 ludzi, ale u kilkudziesięciu. To naprawdę jest problem. Ja widziałem atak toniczno-kloniczny, padaczkowy. Nie wiem, czy wszyscy mieli taką okazję. To naprawdę nie jest przyjemne nawet dla osoby postronnej. Dla osoby dotkniętej takim atakiem to jest zagrożenie zdrowia, czasem życia. W związku z tym to nie jest tak sobie, że to no, takie coś tam wymaganie, można się nie przejmować. To jest naprawdę bardzo ważne wymaganie, żeby się tego pilnować. I znowu, mamy tutaj tylko dwa kryteria sukcesu. Znaczy jedno takie, gdzie się opisuje, że najwyżej 1/10 ekranu, częstotliwości między 3 a 50 Hz, odpowiednie kolory i tak dalej, i tak dalej. Że jak się bardzo uprzecie, to możecie to publikować. I drugie, które mówi wprost, nie publikujcie takich treści w ogóle. Jeżeli nie chcecie wywołać ataku, nie publikujcie ich w ogóle. I wreszcie ta wytyczna, która dotyczy tak naprawdę wszystkich użytkowników. Z różnych względów osoby niepełnosprawne mają tutaj jakby więcej trudności. To jest wytyczna 2.4, nawigacja. To jest najbogatsza w ogóle wytyczna, bo zawiera aż 10 kryteriów sukcesu, które w różny sposób odpowiadają na pytanie, jak tworzyć interfejs, system nawigacji, żeby on był dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. De facto dla wszystkich. Bo jeżeli się mówi na przykład o konsekwentnym systemie nawigacji, to on pomoże oczywiście wszystkim użytkownikom, nie tylko niepełnosprawnym. Jak się mówi o konsekwentnej identyfikacji wizualnej, o stosowaniu tych samych ikonek w tym samym celu albo powszechnie znanych ikon. To oczywiście pomoże osobom niesłyszącym, ale pomoże też wszystkim innym użytkownikom i tak dalej. To wytyczna najwięcej ma wspólnego z tak zwaną użytecznością serwisów internetowych. czyli usability. Gdyby stosować konsekwentnie te kryteria sukcesu, to nie mielibyśmy zbytniego problemu z tym, jak serwisów internetowych używać. A ja przyznaję, że czasami mam. Zasada trzecia, zrozumiałość. Czyli w tym moim drugim jakby podziale problemy kognitywne, problemy ze zrozumieniem treści. Otóż mamy już dostęp do treści, możemy z nią wchodzić w interakcję, ale to jest jeszcze za mało, bo to jest taka informacja, którą można powiedzieć, że otrzymujemy, ale jeszcze musimy ją zrozumieć. Czyli te osoby, które mają problemy z zrozumieniem, znowu z bardzo różnych powodów informacji, to tym osobom trzeba zapewnić też jakieś rozwiązania, które pomogą w zrozumieniu. A że każdego dotyka, postaram się zaraz wykazać. Po pierwsze, jest taka wytyczna jak czytelność. To nie jest dobre słowo, tłumaczenie z angielskiego readability, ale po prostu nie umiałem innego wymyślić i takie zresztą znajduje się w WCAG. No więc takie zostawiłem. W praktyce chodzi o to, żeby zajmujemy się tutaj językiem. Określamy język, którego używamy na stronie. O tym dosyć dużo Piotr opowiadał i pokazywał przykład, nie wiem czy pamiętacie też tej, z prognozy pogody tego tekstu i z umowy ACTA. Otóż dbamy o to, żeby język był komunikatywny, żeby ta informacja, którą zakodujemy, żeby ona mogła być w miarę prosty sposób rozkodowana przez użytkownika. Ale dotyczy to tylko języka. Jeżeli mamy skróty, rozwijamy te skróty. Mamy trudne pojęcia, wyjaśniamy je. Stosujemy prosty język, określamy język i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tamta wytyczna dotyczyła zrozumienia językowego. Ta wytyczna, przewidywalność, dotyczy zrozumienia, jak działa serwis. I znowu, przenosząc go na inne technologie, jak działa aplikacja, jak działa urządzenie, jak działa system operacyjny. On musi zachowywać się w sposób przewidywalny, zgodny z naszymi oczekiwaniami, krótko mówiąc. Oczekujemy, to jest mój ulubiony przykład, oczekujemy, że mamy na górze menu, na początku mamy menu plik i jak tam rozwiniemy, jako pierwsza pozycja będzie nowy, a potem otwórz, prawda? A jeżeli jakiś informatyk sobie wymyśli, że dla niego otwórz to będzie na przykład w menu pomoc, bo jemu się wydaje, że tak będzie logicznie. Dla nas to nie jest logiczne, dla nikogo nie będzie logiczne. Pewnie jak to będzie Microsoft i sprzeda ten system operacyjny, tą aplikację w 100 milionach egzemplarzy, to się tego nauczymy. Ale nie każdy jest Microsoftem, że może wymusić na nas pewne rzeczy. W związku z tym należy tworzyć te interfejsy w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, jak z nich korzystać. Znowu, w przypadku osób niepełnosprawnych to jest jeszcze ważniejsze, dlatego że te osoby z różnych powodów mogą nie zrozumieć tego działania albo może ich zaskoczyć z innego powodu. Na przykład otworzy im się nowe okno przeglądarki. To jest rzecz nagminna. Potem się okazuje, że coś nie wiemy, co z tym zrobić. No, nie możemy się wycofać, nie wiemy, co z tym zrobić, nie ma tego w historii. I dopiero po dłuższej chwili dochodzimy do tego, że mamy po prostu drugą kartę otwartą. I że trzeba tą kartę po prostu zamknąć. Otwierają nam się automatycznie jakieś dodatkowe aplikacje, a w nich pliki PDF, pliki Flash i różne inne rzeczy, ale robią to same. Nie klikaliśmy na nic, po prostu nam się coś uruchamia. Wypełniamy formularz. Mieliśmy jakiś checkbox, wypełniamy sobie dalej. Jak się okazało, że nad tym checkboxem zmieniła nam się informacja. I zamiast kredytu na 8% bierzemy kredyt na 30%. To są rzeczy, które się naprawdę, akurat z kredytem to wymyśliłem, ale takie rzeczy, które się zmieniają w trakcie wypełniania formularza są nagminne. Sami o tym wiecie, prawda? Że wystarczy zaznaczyć jakiś checkbox, formularz się zmienia. Tylko, że osoba niewidoma niekoniecznie będzie miała o tym informację albo osoba słabowidząca. Tutaj też trzeba dbać o to, żeby nie zaskakiwać także osób, które są mniej doświadczone w korzystaniu z komputera. A też opowiem taką historię, którą usłyszałem na jednej z konferencji, jak to włączano cyfrowo seniorów i przygotowano dla nich rewelacyjny kurs e-learningowy. I szkoleniowiec tak obserwuje jakiegoś jednego takiego starszego pana, który siedzi przed komputerem i wpatrzy w monitor. Inni już zaczęli pracować, on tak patrzy w ten monitor, patrzy i nic nie robi. No więc podszedł do niego, pytał: pan dlaczego nie pracuje? Mówi: no czekam. A na co pan czeka? No żeby się zaczęło. Tam na ekranie wyświetlało mu się taki link: pomiń intro. Tylko że dla osoby, która nie ma doświadczenia, to nic nie znaczy. To dla nas, którzy korzystamy na co dzień z internetu, to jest komunikat jasny. Dla osób, które nie korzystają, to nie jest komunikat, ten komunikat nic nie mówi. Pomiń intro. W związku z tym nie wolno zaskakiwać użytkownika. On powinien wiedzieć, rozumieć, mieć jasność, jak ten serwis internetowy działa. I wreszcie mamy wytyczną 3.3, czyli pomoc. Użytkownikowi trzeba pomagać na każdym kroku. W szczególności dotyczy to takich miejsc, gdzie trzeba podawać dane. Trzeba go poinformować, jakie dane wprowadzić, w jaki sposób te dane wprowadzić. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że dokładnie w to pole trzeba wpisać PESEL, a w to pole trzeba wpisać imię albo nazwisko. Jest mnóstwo formularzy skonstruowanych w taki sposób, że zupełnie dobrze widzący, inteligentni ludzie, obeznani z internetem, nie są w stanie tego wypełnić, bo nie wiedzą jak. A jest jeszcze więcej formularzy, które sprawiają kłopoty osobom niewidomym, osobom z mniejszym doświadczeniem, albo osobom, które zrobią to na przykład po raz pierwszy. Ja tak miałem około miesiąca temu, jak zapisywałem moją córkę do szkoły. Otóż w Warszawie to się odbywa tak, że trzeba taki online formularz wypełnić, potem go wydrukować, zanieść do szkoły. To mnie bardzo bawi, że trzeba go wydrukować, zanieść do szkoły, ale tak się to odbywa. A ten formularz to nie jest coś, co ja będę wypełniał drugi raz. W związku z tym ja nie muszę się go uczyć, nie muszę go rozumieć. On powinien mnie przeprowadzić za rączkę. Nie przeprowadził. Dużo miałem wątpliwości podczas wypełniania. Poradziłem sobie, ale miałem z tym kłopot. I wcale nie dlatego, że był niedostępny w sensie technicznym, tylko po prostu był tak skonstruowany, że budził wątpliwości, że nie był jasny. Dlatego trzeba ludziom podpowiadać, trzeba udzielać im wszelkiej możliwej pomocy. Aż do podpowiadania nawet prawidłowych wartości. Wyjątek się robi dla sytuacji, kiedy to zagraża bezpieczeństwu. Nie należy na przykład podpowiadać haseł. Mamy ostatnią zasadę, solidność, czyli tak zwane takie dobre rzemiosło. Ci, którzy przygotowują treści, powiedzmy serwisy internetowe, to muszą być fachowcy. Niestety, jak w każdej branży, jest mnóstwo w tej branży partaczy, którym się wydaje, że potrafią coś robić, a tak naprawdę potrafią niewiele. I stąd internet jest zalany niskiej jakości produkcjami. To są serwisy internetowe, które nie trzymają żadnych standardów. Jedyne, co one robią, to jako tako się wyświetlają w tych najpopularniejszych przeglądarkach. Przez dobre rzemiosło WCAG rozumie jedną bardzo konkretną rzecz. Otóż zapisał to w wytycznej 4.1 i to jest kompatybilność. Tutaj mamy tylko dwa warunki spełnienia tej kompatybilności. Jeden jest nakierowany na stosowanie standardów, czyli na to, żeby te strony były zgodne z opisami technicznymi technologii, w których są wykonywane. Jeżeli jest technologia, która opisuje, jak coś zrobić, to tak trzeba to zrobić. To nie jest tak, że sobie znowu takie porównanie wymyśliłem, że przychodzi dwóch partaczy na budowę, leży stos cegieł i oni sobie tak jakoś tak układają to. No tu łożą, w tą stronę tam łożą, tam zaprawa, no bez przesady, jakoś tam pokładają. Przychodzi brygadzista, podchodzi do tego, do ściany, tak leciutko pchnie ręką, stoi, dobra, jedziemy dalej. To jest właśnie tak, gdzie wygląda polski internet w tej chwili. To nie jest żart. Jeżeli zapytacie Piotra o ten raport, który wyprodukował dopiero co, to się dowiecie, że żadna polska strona administracji publicznej nie trzyma standardów. Żadna? Czy przesadziłem? Ani jedna. To jest partactwo. No i... Dobra, i drugi warunek. Drugi warunek dotyczy tego, jak mają być skonstruowane interfejsy użytkownika. Otóż każdy element interfejsu, taki aktywny, z którym użytkownik może wchodzić w interakcję, powinien mieć zdefiniowaną nazwę, rolę i wartość. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale to jest bardzo proste. Chodzi o to, że jeżeli mamy przycisk, to musimy wiedzieć nie tylko wizualnie, że to jest przycisk, ale też technologicznie. Jeżeli mamy na stronie przycisk, to on musi być zapisany albo w języku HTML, albo w inny sposób. Są inne sposoby, które nam powie, to jest przycisk. Po drugie, każdy z takich przycisków musi mieć identyfikator unikalny. To też jest rzecz oczywista dla dobrego rzemieślnika, że identyfikatory nie mogą się powtarzać z różnych powodów. I trzecia rzecz, trzeba określić wartość. Przycisk tu nie jest dobrym przykładem, ale dobrym przykładem jest checkbox, który jest albo zaznaczony, albo niezaznaczony. Koniec. To duże wymaganie? To wcale nie jest takie duże wymaganie. Większość serwisów tego też nie spełnia. W ten sposób dotarliśmy do ostatniej wytycznej z 12. Ta jest techniczna, zupełnie techniczna i ona jakby jest trochę na boku tych pozostałych, ponieważ nie dotyczy użytkowników. Dotyczy sposobu konstrukcji. Dotrę jeszcze do takiego kawałka o audytowaniu. Audytowanie to jest dokonywanie oceny zgodności na przykład serwisu internetowego z wymaganiami WCAG 2.0. Przy czym po długich dyskusjach, między innymi z drugim, że tak powiem, ewangelistą, czyli z Piotrem, doszliśmy do wniosku, że strasznie trudno jest stwierdzić, że coś jest zgodne z WCAG. To jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast bardzo łatwo i właściwie od ręki możemy stwierdzić, że coś jest niezgodne. No to jest tak jak ze wszystkim innym, że łatwo jest udowodnić, że coś jest, jeżeli to weźmiemy w rękę, obejrzymy sobie, położymy na wagę, zmierzymy, zważymy. To jest. Udowodnić, że czegoś takiego nie ma, jest o wiele trudniej. Tak się dzieje w matematyce na przykład. Jednak próbuje się to robić. Jest wypracowany taki schemat działania, żeby dokonać takiego prawilnego, pełnego audytu dostępności. I on się składa z trzech elementów. Po pierwsze, wykorzystujemy różnego rodzaju rozwiązania automatyczne, różnego rodzaju walidatory, które pozwalają nam określić w sposób zupełnie zautomatyzowany i co ważne, zobiektywizowany, czy jakieś wymaganie jest spełnione, czy nie. Najlepiej się sprawdza na tej ostatniej wytycznej, która rzeczywiście jest ściśle techniczna. Tu możemy z całą pewnością, stuprocentową powiedzieć, tak, jest zgodne, nie jest zgodne. Niestety, takich kawałków, które da się zbadać automatycznie, nie jest wcale dużo. W utility, którą kiedyś tam jakby byłem przy narodzinach, a teraz jest to dziecko Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, jest tych walidatorów, tych elementów badających około 20, tak? 25. Przy czym one, broń Boże, nie sprawdzają w całej dostępności, bo nie są w stanie. Są takie elementy, których zbadać się nie da albo robi się to bardzo trudno. W związku z tym za pomocą narzędzi automatycznych możemy na pewno sprawdzić, czy coś jest niedostępne. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy coś jest dostępne. To jest niemożliwe. Do tego mamy drugi element. Etap oceny eksperckiej. Siada sobie fachowiec, taki, co się zna na dostępności, dobrze się zna na technologii też. I się przygląda. Ponieważ taki raport wygenerowany automatycznie ma też takie miejsca, w których pokazuje, tutaj sobie musisz, chłopie, sprawdzić. Nie wiadomo, nie jesteśmy pewni. No wiesz, my zwykły robot, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Sprawdź sobie sam. Więc taki ekspert siada i sprawdza. I twierdza, albo tak, albo nie. Uwaga, już dochodzimy do momentu subiektywnej oceny. Ona jest jeszcze dosyć mało subiektywna, ale sądząc po sporach, jakie czasami toczymy na tych naszych różnych forach internetowych, bywa, że mamy różne zdania na temat jednej rzeczy. W związku z tym jakiś element subiektywizmu już wchodzi. Jest wreszcie trzeci element, mianowicie etap oceny przez użytkowników. Przez grupę użytkowników niepełnosprawnych. To się odbywa, jeżeli ktoś się kiedyś interesował, tak samo jak ocena użyteczności serwisów internetowych. Tam też jest grupa użytkowników, tylko tam po prostu badają, czy ludzie sobie radzą z różnymi tam formularzami, czy znajdują informacje. Tutaj te osoby niepełnosprawne sprawdzają, czy są w stanie różne rzeczy zrobić. I dopiero tak naprawdę po zrobieniu tych trzech rzeczy, przy czym mówię, tam już poziom subiektywizmu już jest bardzo duży. Ale po zrobieniu tych trzech rzeczy mamy taki dobry obraz, dobrą informację zwrotną. Czy stuprocentowo pewną? Bałbym się powiedzieć. Bałbym się powiedzieć, że tak, na pewno to znaczy to jest zgodne z WCAG, a to nie jest zgodne. Dlaczego jest subiektywny ten trzeci element, bardzo subiektywny? Ponieważ użytkownicy mają różne cechy indywidualne, a jedną z tych cech jest podatność na błędy, znaczy odporność na błędy, może tak. I są rzeczy, które dla użytkownika zaawansowanego albo takiego bardziej doświadczonego, który potrafi sobie radzić, coś nie jest błędem, bo on sobie z tym poradził. To jest niezwykle często spotykany błąd. Byłem w stanie to zrobić, znaczy, że jest dostępne. To jest nieprawda. My to przechodziliśmy przy spisie. Nie wiem, czy Piotrze pamiętasz. Dużo użytkowników mówiło, byłem w stanie zrobić ten spis. Samospis, tak. Chodzi o taki tak przez internet, co można było samemu się spisać. To ja zaproponowałem, żeby to samo zrobić nie za pomocą najdroższego programu udźwiękawiającego i z użyciem kursora myszki, tylko za pomocą darmowego programu udźwiękawiającego. I się nagle okazało, że się nie da. W związku z tym ten ostatni element jest na tyle subiektywny, że trzeba bardzo na niego uważać. Chcę pokazać, że jest kłopot. Nie ma dobrej metodyki oceny dostępności. WCAG też nie mówi, jak to robić, jak oceniać. WCAG mówi tylko o tym, co robić. To jest wytyczne dla konstruktorów serwisu internetowego treści. To nie jest narzędzie takie wprost dla osób, które oceniają. Sygnalizuję problem, bo jest niemały. Nie znam rozwiązania. Przepisy. Już o tym Piotr mówił, ponieważ mam na slajdzie, też jeszcze przypomnę. Mamy nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zakres podmiotowy tej ustawy jest bardzo szeroki, znacznie szerszy niż tylko administracja publiczna. To są wszystkie podmioty, które tak naprawdę biorą pieniądze na realizację zadań publicznych. To mogą być organizacje pozarządowe, to mogą być firmy, ktokolwiek. I tam jest zapisane w paragrafie 19 rozporządzenia wykonawczego, że należy stosować wytyczne WCAG 2.0 zgodnie z załącznikiem numer 4. W załączniku numer 4, nawiasem mówiąc, są błędy drobne. Nie, one to nie są jakieś kluczowe błędy, ale są błędy. Ewidentnie ktoś, to była dla niego materia obca. Jest nawet błąd w nazwie. Każdy tam wskazano cały poziom pojedynczego A, i cały poziom podwójnego A z dwoma wyjątkami, mianowicie dla transmisji na żywo. Te dwa wyjątki nie trzeba robić napisów na żywo, przy transmisjach na żywo i audiodeskrypcji przy transmisjach na żywo. No, tak zrobiono, teraz próbuje się to przeimplantować na grunt europejski. Nasz rząd wystosował takie stanowisko do projektu dyrektywy o dostępności stron internetowych, że dobrze by było, żeby Unia Europejska się dostosowała do naszego rozporządzenia. Nie wiem, jak się na to będą zapatrywać, ale w tej chwili trwają konsultacje, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, tego projektu dyrektywy. Do końca kwietnia poseł Trzaskowski zbiera opinie, uwagi do projektu dyrektywy. Projekt dyrektywy po angielsku i po polsku, linki są u niego na stronie FDC też, na stronie informaton.pl też są. Także warto zajrzeć. Ja przyznaję, że ten dokument jest dla mnie nie do końca zrozumiały. Prawie wcale nie jest zrozumiały, ale i tak postaram się przez niego przebić teraz w tym tygodniu.
2: Bardzo dziękuję Państwu. Na tym chciałbym zakończyć. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj podzielić się z Wami informacjami na temat Web Content Accessibility Guidelines.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Borys Nowkowicz nas przywitał w 135. wydaniu programu RTV. Czas biegnie, my nie zawsze się z wami spotykamy co tydzień, ale i tak tych odcinków jest już sporo. To trzeba przyznać.
6: Jest już sporo, wracamy po dwutygodniowej przerwie, natomiast nie zmieniło się to, że Michał wciąż mówi do nas głosem cokolwiek nie do końca przejawiającym oznaki zdrowia, bo chyba wciąż jakaś tam choróbka cię trzyma, czyż nie?
5: To znaczy, no zdarza mi się kaszleć od czasu do czasu, natomiast
6: czyli jest
5: no,
6: nadzieja wciąż na tę
5: jest nadzieja,
6: już.
5: Tak,
6: tyle
5: tak,
6: miesięcy
5: tak, tak.
6: Czekamy na to, także zostańcie z nami.
5: Ale zdrowieje. Spokojnie.
6: Zobaczymy, jak to będzie. Tak więc zostańcie z nami, jeżeli liczycie na atrakcje ze strony Michała oraz na atrakcje dotyczące tego, co się będzie działo i co się działo w ostatnim czasie w stacjach radiowych i telewizyjnych.
5: Ja się mimo wszystko proponuję skupić na tych drugich atrakcjach, bo one są pewne.
6: Oczywiście, że tak, zwłaszcza w Imperium Prezesa Jacka,
5: no właśnie,
6: w którym będziemy
5: zaraz
6: za chwilę,
5: do niego
6: bo to
5: przejdziemy.
6: Są wspaniałe wydarzenia, ale najpierw dla porządku musimy się przywitać z wami i przedstawić.
5: Musimy i chcemy się z wami oczywiście przywitać i wam przedstawić, bo może na przykład ktoś z nami jest pierwszy raz albo zapomniał, kto prowadzi ten program, no to już wyjaśniamy i się przedstawiamy. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
5: No i już formalności mamy za sobą. 135. wydanie programu RTV. Zaczynamy. Jesteśmy na żywo tak w ogóle, więc jeżeli ktoś miałby ochotę się z nami skontaktować, to dziś można na Facebooku na przykład albo na www.radiodht.com.
6: Wszystko to prawda, no to chyba możemy zacząć konkrety, bo konkrety tak są dzisiaj bardzo poważne. Zaczynamy, jak obiecałam, od Imperium Prezesa Jacka, bo tutaj spełniona obietnica, my już też, że tak powiem, potocznie zajawialiśmy ten temat dwa tygodnie temu i obiecywaliśmy, że powiemy o nim szerzej, kiedy dowiemy się już więcej, kiedy będzie bliżej wydarzenia. Taki hashtag jak murem za polskim mundurem, to na pewno widzieliście ostatnio wielokrotnie w social mediach, w telewizji.
5: Trochę długi ten hashtag.
6: Owszem, ale się rymuje, więc i tak mimo wszystko uważam, że ktoś kreatywnego wymyślił. Czy się zgadzam z przesłaniem? No to już jest może inny temat na dłuższą dyskusję. Niemniej przypomnijmy, jak to było, że no jakiś czas temu prezes Jacek powiedział, że również pod tym hasłem zostanie zorganizowany koncert, który ma być wyrazem wsparcia dla służb mundurowych strzegących polskiej granicy. Dwa tygodnie temu konkretnie zapowiedział to, kiedy się zaostrzyła sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, napisał na Twitterze, że taki koncert będzie 5 grudnia. No to my już byliśmy szalenie podekscytowani i czekaliśmy na informację, kto tam w ogóle zaśpiewa, jak to będzie wyglądało. No więc wiemy już więcej. Na początek niewinna informacja, że organizowany przez Telewizję Polską i Ministerstwo Obrony Narodowej koncert Murem za polskim mundurem odbędzie się w najbliższą niedzielę w bazie wojskowej w Mińsku Mazowieckim. No czyli nie na tej samej granicy, chociaż tyle, tylko trochę dalej.
5: No myślę, że to by było w ogóle niebezpieczne tak poza wszystkim, że organizowanie takiego koncertu jeszcze w miejscu, gdzie rzeczywiście ta atmosfera no, jest zaogniona po obu stronach granicy, no to mogłoby nie być korzystne.
6: Owszem, no więc mają tam to miejsce, wszystko jest okej, no ale to, że to jest trochę daleko od granicy, no to nie przeszkadza nam w pamiętaniu, co się na tej granicy dzieje. Ja wiem, że tej sytuacji nie da się tak przedstawić czarno-biało, że są jedni wszyscy dobrzy, a jedni wszyscy źli. No bo sam wspomniałeś o tej zaognionej sytuacji i to nie jest tak, że ja absolutnie krytykuję wszystkich mundurowych, którzy tam są, bo też na pewno się muszą wykazać profesjonalizmem. Czy wszyscy się wykazują, to jest inny temat. Także tak jak wspomniałam, to jest na dłuższą analizę i rzeczywistość nie jest taka jednorodna, jak może byśmy ją chcieli widzieć w jakimś uproszczeniu. Ale nie zmienia to faktu, że na granicy umierają ludzie. Na granicy marzną ludzie i że część służb mundurowych robi tym ludziom krzywdę, stosując nielegalne metody, pushbacki i tak dalej. No, no i co się w związku z tym wydarzy w niedzielę? Otóż w czasie koncertu zaprezentują się na przykład polskie gwiazdy takie jak Edyta Górniak, no teraz znana pani autorytet w dziedzinach.
5: W dziedzinie medycyny, tak.
6: Tak, w medycynie zwłaszcza.
5: Patrz, jak to od pszczelarstwa i śpiewania można pójść na medycynę wręcz.
6: Myślisz, że jeszcze dla mnie jest nadzieja, że też tutaj będę
5: A chciałabyś zajmować się pszczelarstwem?
6: W temacie pszczelarstwa albo czegoś takiego, to nie wykluczam. Zdziwicie się jeszcze, w jakiej mnie roli zobaczycie i o jaki będę program prowadziła w DHD w przyszłości. Jan Pietrzak, no to też chyba nie jest zdziwienie, żeby Polska była Polską, to na pewno będzie. Halina Frąckowiak, no to jest też jeszcze niewinnie. Wiki Gabor, powiem szczerze, to budzi we mnie pewien niesmak, dlatego że no, wiemy, iż narracja wokół tematu uchodźców w mediach, szczególnie w mediach publicznych, ale nie tylko, jest podszyta rasizmem. A Wiki Gabor również rasizmu doświadczyła. Były jakieś tam procesy osób, które pisały o niej komentarze o podtekście rasistowskim, no bo tam chodziło o jej romskie pochodzenie i tak dalej. Rozumiem, że ona jest młoda i też nie wszystko musi wiedzieć, rozumieć i też jest gdzieś tam w rękach tych dorosłych, którzy kierują jej karierą, ale po prostu sama jej obecność jest, wydaje mi się, to niesmaczne, aczkolwiek jej samej tutaj nie krytykuję. Może kiedyś zrozumie i myślę, że byłoby fajnie. Tego pana nie mogło tutaj zabraknąć. Boski Rafał Brzozowski, of course.
5: TVP, będzie, Rafał Brzozowski, wiadomo.
6: Który będzie w podwójnej roli, co też nas nie dziwi. Oraz Elvira Make z Trubadurami. Rozumiecie, co się tu dzieje? Elvira Make, czyli to rozumiem ten zespół Disco Polo.
5: Tak.
6: Wraz z Trubadurami, co się tu dzieje. Więc to jest chyba największe wydarzenie, jeżeli chodzi o tych polskich artystów, ale ponadto na scenie pojawią się zagraniczni wykonawcy i teraz się zaczyna. Przypominam, na granicy umierają, marzną ludzie. Oceana, Luna, Bailando, rozumiecie? Las Ketchup, Aserehe, wiecie, o co chodzi. Tej następnej to nie kojarzę. Jenny Berggren, coś ci to mówi? Bo
5: przyznaję,
6: że tutaj nie zrobiłam researchu, bo trochę liczyła na twoją muzyczną wiedzę, jak wy kojarzycie tę panią Jenny, czy jakkolwiek ją tam należy czytać, to dawajcie znać. Captain Jack,
5: ale Captain,
6: Ingrid.
5: Ale Captain Jack to już nie żyje, to pewnie jakiś, pewnie jego
6: nie
5: syn.
6: Wiem, tak jest napisane.
5: I pewnie jego syn, bo w ogóle Captain Jack to był rzeczywiście żołnierz zawodowy amerykański, ten człowiek, który założył ten zespół, ale potem Captain Jack jako jego syn to przejął, więc
6: pewnie ma prawo do nazwy, tak jak jest w przypadku jakichś innych projektów. Ingrid, no ona lubi występować w Polsce, ostatnio też występowała na wakacyjnej trasie dwójki. No Mercy i Lubega. Jakby co to jest? Czy to jest koncert sylwestrowy? Notabene już też są zapowiedzi, że będzie Sylwester w Zakopanem, już są przygotowania, także czekamy na więcej informacji, ale czy to już jest Sylwester?
5: Ja powiem szczerze, to jest lepsza obsada tego koncertu niż na Sylwestra.
6: No dokładnie, chociaż no to są takie gwiazdy już, wiesz, trochę przebrzmiałe, bo można by się zastanowić, czy tam na SketchUp to żyją jeszcze, więc to nie są gwiazdy takiej pierwszej ligi i na pewno nie życzą sobie aż tak wysokich wynagrodzeń, jakby sobie życzyły jakieś gwiazdy takie dzisiaj popularne, a nie 15-20 lat temu.
5: Dokładnie.
6: Ale to zestawienie w kontekście tematu koncertu jest jakieś uderzające. W ogóle nie wiem, czy widziałeś fragment wiadomości, bodajże wczorajszych. Widziałam go na facebookowym profilu, oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, w którym była mowa o tym, że najwięksi artyści na świecie śpiewali dla żołnierzy, tam Nancy Sinatra, Ozzy Osbourne, Whitney Houston, także to jest taka tradycja, że artyści jeżdżą do tych żołnierzy i śpiewają dla nich.
5: Whitney Houston, Sinatra i Las Ketchup. No,
6: i Las Ketchup właśnie dołącza do tego zacnego grona. Natomiast prowadzącymi będą dziennikarze Telewizji Polskiej, Agata Konarska i Michał Adamczyk. A nie, tutaj nie będzie Rafała, o nie, to jest zaskoczona, może jednak mógłby dołączyć. Jakoś tak mi się wydawało, że on ten koncert jeszcze będzie prowadził.
5: Może dołączy na trzecie.
6: Ale to chyba inny, bo jeszcze o muzycznych wydarzeniach w Telewizji Polskiej będziemy mówić. Transmisję z koncertu będzie można oglądać w TVP1. Jutro o godzinie 18 się to wszystko zacznie. Muszę to naprawdę zobaczyć, bo no, zastanawia mnie, czy tam będzie taka narracja między tymi piosenkami właśnie o żołnierzach i nie wiem, może jeszcze o zwykłych uchodźcach, a za chwilę Aserehe. I no, nie klei mi się to. Rozumiem, że żołnierze mogą lubić Last Ketchup, bo mogą lubić wszystko, ale no czuję ten dysonans.
5: Ja myślę, że niektórzy żołnierze, zwłaszcza młodsi, to mogą nawet w ogóle nie pamiętać tej piosenki.
6: A to jest prawda. No znaczy, no gdzieś tam może coś kiedyś,
5: albo kojarzyć to... ją z dzieciństwa, takiego no właśnie, wczesnego bardzo.
6: Tak jak ja trochę jednak, bo to wtedy było tak naprawdę popularne i na dyskotekach szkolnych szło. Także no nie wiem, czy będziesz też zainteresowany zobaczeniem tak wspaniałego widowiska jutro?
5: Powiem szczerze, jestem ciekaw. Jestem autentycznie ciekaw tego widowiska, więc czemu nie?
6: Tak więc piszcie, co sądzicie, jakie są wasze opinie, czy to dobry skład, czy nie, czy też czekacie na jutro. Skoro jesteśmy przy TVP, to jeszcze pozwolę sobie na takie małe uzupełnienie odnośnie telewizyjnej jedynki również. Uzupełnienie dotyczące tego, co już w tym tygodniu się zadziało, ale że nas nie było, to nie mieliśmy okazji o tym powiedzieć. Otóż serial Remiza, przynajmniej na razie, to chyba, że na zawsze, nic o tym nie wiem, bo nie oglądam, był się zakończył. I tak oto 1 grudnia do telewizyjnej jedynki powróciło coś, co już znamy, czyli kasta z drugim sezonem. Emisja tradycyjnie w dni powszednie o godzinie 18:20. Tak więc no, zbyt wiele odcinków nie straciliście, bo jak dobrze liczę, 2. Wczoraj zresztą nawet Klanu przecież nie było, bo były skoki.
5: Skoki, no tak.

0: grudnia mamy Las Ketchup murem za polskim mundurem.
1: A potem przychodzi Mikołaj.
0: A potem przychodzi Mikołaj, a do dzieci na granicy niestety chyba nie przyjdzie. Ale wracając do koncertu. No on ma być pełen świątecznych przebojów w wykonaniu m.in. na szczęście nie Michała Dziwisza tylko. Justyny Steczkowskiej, Ani Dąbrowskiej, Łukasza Zagrobelnego, Kleo, Stachurskiego, Haliny Młynkowej czy Sławomira. Widowisko odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, a współorganizatorem koncertu jest marszałek województwa podlaskiego, natomiast beneficjentem Podlaskie Domy Dziecka. W czasie wydarzenia widzowie mogą przesyłać SMS-owo pozdrowienia i życzenia dla swoich bliskich. Widowisko poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Rafał Brzozowski, on tutaj się odnalazł. Ja myślałam właśnie, widzicie, że on będzie tam prowadził, ale tam będzie tylko śpiewał, a tutaj poprowadzi. Koncert mikołajkowy i jeszcze wraz z nimi będzie to czynił Aleksander Sikora. A emisja planowana jest na 6 grudnia na godzinę 17.20, także znowu nie będzie klanu, bo to telewizyjna jedynka. A skoro jesteśmy przy mikołajkach, no to jest jeszcze taki jeden telewizyjny, słynny akcent mikołajkowy, prawda?
1: Prawda.
0: Od kilkunastu lat
1: taki
0: mamy.
1: Komercyjny, ale w dobrej wierze.
0: Dokładnie, omawialiśmy ten temat szeroko w roku ubiegłym, o tym jak to się dzieje, bo to wszystkich to chyba nurtuje, jak to się dzieje, że ja oglądam reklamy, a i pieniądze z tego idą na chore dzieci. No to już pewnie część z Was wie, że mowa o mikołajkowym bloku reklamowym w Polsacie, który w poniedziałek 6 grudnia o 18.45 pojawi się już po raz 18, sobie wyobraźcie, to już tyle lat. Wpływy z mikołajkowego bloku reklamowego obliczone na podstawie wyników oglądalności w całości przekazane zostaną na leczenie i rehabilitację chorych dzieci podopiecznych Fundacji Polsat. W postać świętego Mikołaja już po raz drugi z rzędu wcieli się Piotr Gąsowski, który w tej roli względem poprzednich lat zastąpił Krzysztofa Kowalewskiego. W zeszłym roku to mówiło się, że to taki roczny urlop pana Kowalewskiego. Liczyliśmy, że wróci, ale niestety nie, ponieważ zmarł w lutym tego roku. W spotach promujących mikołajkowy blok reklamowy wzięli udział także Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, a także Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły również udział dzieci, w tym podopieczni Fundacji Polsat. W zeszłym roku w telewizji mikołajkowy blok reklamowy obejrzało średnio 5,82 miliona widzów. Dzięki temu Fundacji Polsat udało się zebrać kwotę do 1,5 miliona złotych, a w ciągu dotychczasowych 15 edycji kampanii kwota ta wyniosła ponad 22 miliony. Tak więc już przerabialiśmy to w zeszłym roku, chociaż no, nie mamy pewności, co to tam i jak tam dokładnie idzie z tych reklam, to nie zaszkodzi nam, jeżeli sobie włączymy te reklamy. Jeżeli nie chcemy ich oglądać, możemy iść do drugiego pokoju albo zrobić sobie herbatkę. Te reklamy tam będą leciały, a nóż, widelec, coś rzeczywiście z tego będzie, chociaż to tak jak też już analizowałeś rok temu, najlepiej, żeby się skrzyknęli wszyscy ci, którzy mają urządzonka Nielsena do
1: dokładnie.
0: Oglądalności.
1: I wtedy
0: wyszłoby na to, że Polsat ma 100% oglądalność.
1: Tak. Tak, i myślę, że wtedy Nielsen by powiedział, że to jakieś oszustwo i tak dalej, albo, ale może przymknęliby na to oko. Tak sobie myślę, no w końcu w szczytnym celu, w końcu w szczytnym celu.
0: Tak, no ale też może być tak, jak również spekulowaliśmy, że oni mogą mieć jakąś konkretną kwotę, którą mogą mieć do przekazania i gdyby już naprawdę
1: po prostu
0: oglądało
1: to
0: 20 milionów, to oni już powyżej pewnej wysokości nie przeskoczą. No bo te też mają jakieś tam ograniczone zasoby, chociaż spore. I to oczywiście dalej nie przeszkadza w tym, żeby pamiętać i twierdzić i dyskutować na temat stanu polskiej służby zdrowia i finansowania jej i tego, że no przykre jest to, że wciąż musimy łatać zbiórkami, prawda? No ale żyjemy w systemie, w jakim żyjemy i musimy sobie z tym radzić, także reklamy możemy włączyć, to nam nie zaszkodzi. My do klimatów typowo świątecznych wrócimy, jak wspomniałam, za chyba 2 tygodnie, ale teraz właśnie robimy już sobie taką namiastkę. No to skoro mikołajkowy blok reklamowy dla dzieci, no to kto dla dzieci śpiewa? śpiewał i śpiewa do dzisiaj przede wszystkim
1: Majka Jeżowska,
0: która też śpiewała taką piosenkę o Mikołaju traktującą, a my wracamy do Was za chwilę i po

0: zostaniemy w Polsacie.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Majka Jeżowska pośpiewała, a my wracamy do was i wracamy do was z tematami polsatowymi, tak jak słusznie zauważyłaś na koniec poprzedniego wejścia.
0: I wracamy do normalnego podkładu, bo ten nastrój sobie jeszcze pobudujemy, jak jeszcze tam trochę czekoladek zjemy, czy herbatek, czy wypijemy, czy co tam kto innego ma do wypicia w swoich adwentowych kalendarzach. Chociaż jeszcze by mogło być inne rzeczy, na przykład z kosmetykami przecież kalendarze, więc po prostu do zużycia, spożycia. No i wracam też ja, bo jakoś w ogóle powinniśmy to na wstępie zaznaczyć, że tak nam się te newsy ułożyły i to, jakie kto z nas, co na dzisiaj przygotowywał, że pierwsza połowa programu jest moja, a druga jest Michała przede wszystkim. Oczywiście wtrącamy się sobie wzajemnie i wchodzimy sobie w słowo.
2: Żeby nudno nie było.
0: Oczywiście, ale no, tak po prostu jakoś to wyszło z przypadku, więc już później tego nie zmienialiśmy, także mamy nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żebym ja jeszcze do was trochę pogadała o Polsacie właśnie. No bo 6 grudnia to Mikołajki, więc no, kojarzymy ten dzień z świątecznymi koncertami i takimi wydarzeniami, ale 6 grudnia wydarzyło się coś również istotnego i sądzę, że to nie był przypadek, że akurat wybrano taką datę, ponieważ 25 lat temu powstała tego dnia Fundacja Polsat i to wydarzenie będzie również świętowane właśnie 6 grudnia w specjalnym koncercie. No i cóż takiego o nim wiemy, kto podczas niego wystąpi. No przede wszystkim, no myślę, że oprócz tych muzycznych akcentów, no to ważna jest treść, przekaz, bo podczas tego widowiska widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń i historie podopiecznych Fundacji Polsat. A jeżeli chodzi o to, kogo zobaczymy na scenie, to będą to Ewa Farna, Kaja, Wiki Gabor, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Michał Bajor czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe rodzinne duety Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem Chrisem. W koncercie weźmie udział również obdarzona przepięknym głosem Karolinka, podopieczna Fundacji Polsat w towarzystwie chóru Sound and Grace. Tego wieczoru na pewno nie zabraknie wzruszeń. To niezwykłe wydarzenie muzyczne, będące podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że magia pomagania trwa już 25 lat. Jubileusz poprowadzą Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski. Emisja o godzinie 20, tak jak wspomniałam, w Mikołajki, czyli 6 grudnia w poniedziałek. No a przez tych 25 lat Fundacja Polsat pomogła już wielu dzieciom, wielu placówkom też, bo i szkoły i przedszkola, i ośrodki pieczy zastępczej. A była nawet taka kampania, to nie wiem, czy pamiętasz, że na nowo niewidome dzieci zbierali.
2: Tak, było.
0: 15 lat temu.
2: Było coś
0: ja nawet
2: takiego.
0: Startowałam w castingu do tej reklamy, ale mnie nie przyjęli, nie rozumiem zupełnie dlaczego.
2: No właśnie.
0: Proszę się Polsacie tłumaczyć z tego. Chyba pójdę do prezesa Jacka, on na pewno by mnie w jakiejś swojej reklamie.
2: No już na niewidome dzieci to tak nie bardzo,
0: na dzieci to nie, ale coś tam wymyślimy. Na niewidomych dorosłych myślę, że też by ludzie
2: też. No, no to
0: płacali. A jaki byłby tego wydźwięk i czy dla nas korzystny, to już jest
2: inna
0: inny
2: sprawa.
0: Temat. Prawda. Ale my jesteśmy w Polsacie dalej, bo tutaj była ostatnio taka mała aferka. Jeżeli jesteście fanami serialu Świat według kiepskich, ja akurat nie, bo jak wiecie, nie oglądałam. Michał był kiedyś, ale...
2: Ja jak wiecie, byłem.
0: Tak, ale jeżeli wy jesteście w ciąży i chcieliście sobie obejrzeć w tym tygodniu 2 ostatnie odcinki sezonu i zasiedliście przed telewizorem w środę o godzinie 20, to mogliście być nieco zaskoczeni, że tych odcinków tam nie ma, że coś w ogóle innego zostało wyemitowane.
2: Że tam Kargul i Pawlak.
0: Tak, że właśnie Kargul i Pawlak. Nie to, że coś pilnego, że wiecie, jakiś mecz, no bo tak się czasami zdarza, prawda? Taki koncert właśnie jak ten, co jest w poniedziałek. Jakaś szczególna okazja. Nie no, Kargul i Pawlak, których już widzieliśmy generalnie mnóstwo razy w tej telewizji. No i może nie wiedzieliście, o co chodzi, a jeżeli z kolei jesteście nocnymi markami, to może trafiliście na te odcinki w nocy, tak, bo one wtedy zostały wyemitowane. Polsat dwa finałowe odcinki najnowszego sezonu serialu Świat według kiepskich pokazał w nocy z 1 na 2 grudnia o godzinie 2:25 i 3. No i właśnie w środę o 25, czyli wtedy, to, kiedy to powinno być emitowane, no to byli właśnie sami swoi. O co chodzi? Dlaczego? No bo jest to jednak zastanawiające. Może oficjalny komentarz, prawda? No jak komentuje dla wirtualnych mediów Tomasz Matwiejczuk, czyli między innymi rzecznik prasowy Polsatu, bo masz też inne funkcje, które piastuje. Inne godziny emisji są związane ze zmianami w ramówce, jakie wprowadzamy od 1 grudnia. Zmiany programowe są czymś całkowicie normalnym. Ramówkę układa się w zależności od wyników oglądalności. Wszystkie odcinki Świata według kiepskich są i będą dostępne również w naszych aplikacjach otwartej dla wszystkich i bezpłatnej Polsat Go oraz abonamentowej Polsat Box Go. No i to akurat prawda, więc jeżeli przegapiliście te odcinki, a my wam no akurat nie byliśmy w stanie powiedzieć, bo nas nie było, że tutaj jest taka zmiana dość nietypowa godziny emisji, no to możecie je nadrobić, jak nawet nie płacicie za Polsat Box Go, no to w Polsat Go jakoś się dokopiecie do tego, bo to się chyba jakoś dało obsłużyć, o ile pamiętam.
2: Wyszukiwanie działało.
0: Tak, było kilka dostępnościowych niedoskonałości, ale dacie radę, myślę. Oczywiście no, zwracamy się teraz przede wszystkim do naszych niewidomych słuchaczy, no bo widzący to nie będą mieć tego problemu, a mamy i takich, także no takie jest oficjalne tłumaczenie, okej, no ono jest zrozumiałe, zmiany w ramówce są oczywiste i tak dalej, ale no sami na pewno widzicie, że to jest trochę dziwne, że akurat zostało przełożone na taką godzinę, o której tego nikt nie obejrzy i czym akurat dwa ostatnie odcinki, właśnie nie zostało to przełożone z jakiegoś istotnego powodu typu mecz polskiej reprezentacji czy tam nie wiadomo czego, co jest akurat jakoś bardzo popularne, tylko sami swoi, komedia, która była emitowana powielokroć. No więc są różne hipotezy. Jedna jest taka, że faktycznie oglądalność ich nie zadowoliła i to mocno, bo jak przypomniał któryś sport medialnych, teraz nie jestem pewna, chyba o Mediach Info, tak mi się wydaje, ale nie jestem w 100% pewna źródła. Już się Polsatowi zdarzało takie rzeczy robić, jak emitowali Daleko od Noszy, tam chyba jakiś ostatni sezon i Ameryka Marzeń. Pamiętasz taki wspaniały serial jak Ameryka Marzeń?
2: Ameryka, to twój dream.
0: To również ostatnie odcinki zostały pokazane o takiej podobnej porze jak ci kiepscy, no bo oglądalność po prostu była słaba, więc ja bym stawiała, że to prawdopodobnie jest taka przyczyna, ale pojawiły się też inne hipotezy. W mediach spotkaliśmy się z takimi doniesieniami, że decyzja stacji ma związek z obecnością w obu odcinkach akcentów politycznych. Jakie to są? No bo to już brzmi intrygująco. Pojawia się w nich na przykład wątek funduszy unijnych. Bohaterowie sitcomu udają się do baru Kaczorka. Pojawiają się tam w maskach Władimira Putina, prezydenta Rosji. Poza tym bohaterowie zakładają Komitet Obrony Boczka, tak zwany KOB. No to myślę, że to jest neutralne dosyć. No rozumiem, wiem, że się kojarzy z korem, tak? Ale bez przesady, prawda?
2: Ewentualnie z KODem.
0: No też.
2: Czy ktoś jeszcze o nich pamięta?
0: No właśnie, chyba znamienne, że mi się bardziej skojarzył KOR, który był dawniej niż KOD, prawda? W analizowanych odcinkach, w dialogach pojawiają się nawiązania do konstytucji, to już grubiej, oraz sformułowanie zdradziecka morda, którego, jak wiemy, kilka lat temu podczas obrad Sejmu użył Jarosław Kaczyński.
2: Bez żadnego trybu.
0: Komunikat do opozycji, tak, bez żadnego trybu. No więc to rzeczywiście wydawałoby się takie podejrzane, szczególnie, że wiemy, jak jest z tą linią polityczną Polsatu, że też, no okej, nie ma neutralnych mediów, ale że oni tak skręcają trochę w jedną ze stron. Natomiast mamy oficjalny komentarz również i do tej sprawy pana Matwiejczuka, który stwierdza, że przesunięcie emisji na godziny nocne nie ma związku z fabułą odcinków, no ponieważ w każdym niemal odcinku kiepskich są jakieś akcenty polityczne i społeczne, więc w ten sposób to można było wszystkie odcinki przesuwać, a przecież absolutnie się tak do tego nie podchodzi, bo kiepscy są po prostu takim serialem komentującym rzeczywistość, więc oni twierdzą, że tak nie było. Jaka była rzeczywistość, nie wiemy. Ja bym stawiała na te kwestie oglądalnościowe jednak, ale no po prostu dajemy wam znać, żebyście wiedzieli, jaki jest teraz temat dyskusji, prawda? A może i w tym jakieś ziarno prawdy było. No, można tak sądzić, mając na uwadze właśnie linię polityczną Polsatu, ale
2: w każdym razie trochę szkoda, że... Bo ja tak coś czuję, oczywiście mogę się mylić, ale... tak coś czuję, że to mógł być ostatni sezon Świata według kiepskich.
0: Tak, podejrzewam również.
2: Bo oczywiście mogą jeszcze próbować reanimować ten serial, ale tak już coraz mniej tych głównych bohaterów. I tu naprawdę środek ciężkości trzeba by przenieść bardzo na to młode pokolenie, które po prostu jest mało śmieszne w większości, niestety. Trochę tak szkoda, że te dwa odcinki ostatnie, które byłyby i mogłyby być jakimś takim symbolicznym pożegnaniem z serialem, który od ponad 20 lat jest na antenie i który przynosił stacji naprawdę olbrzymią oglądalność i rozpoznawalność zresztą też, to szkoda, że to tak zamieciono trochę pod dywan.
0: Dokładnie tak. No i mam jeszcze jedno nawiązanie do tych kwestii politycznych w Polsacie, konkretnie w Polsacie News. Słuchajcie, gruchnęły wieści, że będzie nowy program w Polsat News, że oni chcą zrobić ich własne szkło kontaktowe.
2: I w telewizji.
0: W telewizji. I że wśród prowadzących mieliby znaleźć się Rafał Ziemkiewicz oraz towarzyszka panienka Monika Jaruzelska, która, wiem, że może się kojarzyć, że jest jakąś tam lewaczką, bo też i startowała chyba tak do Sejmu i do tej Rady Warszawy,
2: jakiejś śmiesznej partii.
0: Tak, ale chyba później jakaś polska lewica, jeszcze była jakaś tam śmieszna partia, która nie jest z tej lewicowej koalicji, coś tam było, ale wejdźcie na jej kanał na YouTubie i zobaczcie, kogo ona tam zaprasza.
2: Jak to jest w ogóle prowadzone? Chyba w ostatnim numerze Pressa był artykuł na temat Moniki Jaruzelskiej i tego, jak to w ogóle wszystko wygląda, że ona bardzo nie lubi zadawać trudnych pytań i że ich po prostu nie zadaje. Także
0: A z Urbanem palili na wizji w tym programie.
2: Tak, można. Ja myślę, że do grona tych prowadzących naprawdę, skoro mamy Rafała Ziemkiewicza, skoro mamy Monikę Jaruzelską, czemu nie ma Jasia Kapeli?
0: O Jezu, właśnie strasz, bo będzie przychodził pod wpływem tych jakichś środków. No jeszcze Wiktor Świetlik, o nim się mówi. No to ten pan, co był tam dyrektorem Trójki między innymi.
2: Ja bym wolał Jasia Kapel.
0: Jezu, weź, ja nie wiem, co ty masz tu za obsesję. Trochę się lękam. On jednak ma trochę bliżej z tego lewactwa i by go tam już w ogóle wykleli.
2: No ale właśnie, wiesz, to o to mi chodzi, że to taki po prostu talk show składający się, czy program publicystyczny składający się z takich samych skrajności gdzieś tam. No skoro mamy na przykład Rafała Ziemkiewicza, no to kogoś tak rzeczywiście też po bandzie z drugiej strony.
0: Nie strasz, bo wykraczysz jeszcze. Rafał Ziemkiewicz wspomniany, on coś tutaj próbuje tak uciekać od tego, że on nie potwierdza, nie zaprzecza, a jeżeli już to nie będziesz szkło kontaktowe, tylko program z gatunku infotainment. Czyli w sumie tak naprawdę nie wiem, jaka ma być różnica, no bo skoro informacja i rozrywka, no to czym w zasadzie innym jest szkło kontaktowe, także trochę nie rozumiem, o co mu chodzi, ale on wie, że tutaj, że Polsat celowo opublikował te informacje, żeby właśnie poszło w mediach, że ten zły Ziemkiewicz będzie, więc żeby było głośno, on właśnie gdzieś tam...
2: A Wiktor Świetlik to przecież swego czasu w telewizji się pojawiał.
0: Tak, właśnie mi się zdawało, więc mają tutaj doświadczenie w tym wszystkim. Bez ogródek ma być tytuł tego show, więc czekamy na nie z dużą niecierpliwością. Także takie się rzeczy dzieją w Polsacie. Za chwilę zobaczymy, co się dzieje w tej innej stacji, czyli w TVN-ie, a konkretnie w jego kanałach tematycznych i serwisie internetowym. Ale zanim to, muzycznie odniesiemy się do pierwszego tematu z tego wejścia, czyli do wspominanego już koncertu jubileuszowego Fundacji Polsat i zagramy wam piosenkę tejże fundacji, co prawda w wersji koncertowej, bo studyjna wciąż nie trafiła do naszej płytoteki. Kilka lat temu już jej tam szukaliśmy i jej nie było i wciąż nikt nie przyniósł takiej płyty. Także jak macie taką płytę, to możecie nam ją do studia dostarczyć. Jak na razie interpretacja koncertowa chyba z roku 2011.
2: Tu Radio DHT. Wracamy do was z kolejną porcją informacji. Teraz TVN i przyległości, o tak bym powiedział.
0: Tak jest i jeszcze ja przez moment, ale za chwilę w tym wejściu Michał przejmie pałeczkę. TVN i przyległości, zacznijmy właśnie od tej przyległości, od playera, bo tutaj nowość, nowy format, Żony Miami. Już ten tytuł wam się może z czymś kojarzyć, bo coś już podobnego, jakieś żony czegoś, to były w TVN-ie, prawda? Kilka lat temu.
2: Owszem.
0: No i jak głosi zapowiedź, którą pozwolę sobie odczytać, bo tutaj ona taki klimat przekazuje. Ulubiony format widzów powraca w nowym wydaniu. Kilka lat temu fani pokochali żony Hollywood. No właśnie, za osobowość, humor i ekstrawagancję głównych bohaterek. Teraz kamery ponownie zawitają do Stanów Zjednoczonych, żeby poznać piękne, wyjątkowe Polki, które pod gorącym słońcem Florydy w towarzystwie bryzy z nad oceanu spełniają swój amerykański sen. To twój dream.
2: To twój dream, tak.
0: Tym razem ekipa reality show dotarła do jednego z najmodniejszych i najbardziej luksusowych miejsc na Ziemi, Miami, Mekki milionerów oraz przedstawicieli światowego show biznesu. W owianym legendą kulturalnym centrum Florydy mieszkają tytułowe żony Miami. Aneta, Ela, Karolina, Ewa i Sylwia. Do tego grona dołączy jedna z ulubionych par programu, żony Hollywood, która przybędzie do Miami szukając ekskluzywnego apartamentu. Ja muszę. Czy ty też masz nadzieję, że to będzie ta, jakiej było Iwona Burnat?
2: Tak.
0: Ze swoim mężem
2: Reggie.
0: No, słuchajcie, możecie tego nie znać, bo chyba ten... To się nie stało takim hitem, na jaki zasłużyło, żeby się nim stać, ale... Iwona miała... Pucci była, czy był pieskiem, prawda?
2: Pieskiem, tak. Ona, takim małym
0: ona
2: pieskiem.
0: Mówiła, to on był. Bo ona mówiła do niego, Pucci pomesował po garbecie. Jakby ktoś nie rozumiał, bo nie wszyscy muszą rozumieć angielski. Mes, bałagan, karpet, dywan. Więc już rozumiecie, pomesował po karpecie. Więc Iwona była bardzo śmieszna. Ja liczę, że to właśnie Iwona będzie szukać tego apartamentu, ale zobaczymy. Kiedy w Polsce za oknem temperatura będzie zbliżać się do zera, żony Miami zadbają o emocje gorące jak promienie słońca na Florydzie. No, ja bym to wam to miała parafrazować, no musiałam to całe przeczytać. Bohaterki otworzą drzwi rezydencji i zaproszą do swojego świata. Przedstawią bliskich i pokażą, jak wygląda ich codzienność. Jak bardzo ich relacje rodzinne, uczucia, problemy oraz dylematy, z którymi muszą się mierzyć, różnią się od naszych. Co się dzieje, gdy nad bajkową rzeczywistością gromadzą się czarne chmury? O czym marzą i co cenią w życiu? I wreszcie, czy Polacy pokochają nowe bohaterki równie mocno jak żony Hollywood? No trudno to porównać, skoro jedno było w TVN-ie, drugie będzie w Playerze, chyba że to też do TVN-u kiedyś dadzą, prawda? No to są pytania, te wszystkie, które zacytowałam, na które fani Playera poznają odpowiedź już 6 grudnia, czyli też prezent mikołajkowy, kiedy nad Polskę wyż przyniesie pogodę dla bogaczy. Premiera 2 pierwszych odcinków nowej produkcji Player Original Żony Miami w poniedziałek 6 grudnia na platformie player.pl. No i przypuszczam, że co tydzień będą tam publikowane kolejne odcinki. Ja w ogóle to wejście zatytułowałam Programy o bogatych ludziach,
2: tak,
0: bo podobnie profil będzie miał kolejny program i to wreszcie jest ten moment, że po godzinie Michał teraz będzie miał głos.
2: Tak, a przynajmniej będę mówił więcej, bo po prostu ja się starałem oczywiście od czasu do czasu włączać do...
0: Wtrącać.
2: Tak, wtrącać. Natomiast no, siłą rzeczy mówiłaś więcej, no to teraz ja trochę poopowiadam. A dobry początek poopowiadam o tym, co ma dla swoich widzów TTV. A stacja ta ma dla swoich widzów 4 odcinki nowego formatu zatytułowanego. I tu mam problem, jak wymówić nazwę tego programu. Like a Boss. Bo nie do końca, bo jest like a bow i później mamy 2 literki, a właściwie 2 znaczki dolara. Więc no przyjmijmy, że jest to po prostu like a boss, może w ten sposób, a te eski są zastąpione dolarami. Otóż nowy cykl opowiada o życiu bogatych mężczyzn i ich walce z utrzymaniem się na szczycie. Cały cykl pojawi się na antenie telewizji TTV wiosną przyszłego roku. No i cóż, widzowie w tym programie poznają codzienne wybory, ukryte pragnienia, ale i zakręty, z którymi mierzą się bohaterowie, aby odnieść sukces i utrzymać się na szczycie. Swoje życie pokażą m.in. znany zawodnik MMA Akop Szostak, albo Akop Szostak, znawca luksusowych nieruchomości i przyjemności, Dariusz Mr. Luxury Przewodzki oraz mistrz stylizacji w zdobieniu paznokci, Paulo Rossi. Program na antenie TTV zadebiutował wczoraj o godzinie 22.30, a emisja następnych trzech odcinków odbędzie się o godzinie 22.00, również w piątki. Będzie to czteroodcinkowa zapowiedź serii, a cały cykl pojawi się, tak jak wspomniałem już, wiosną przyszłego roku na antenie telewizji TTV. Zatem, no cóż, kolejny ciekawy
0: program. Do tego wątku, tak, do tego programu, kiedy on się pojawi już w całej okazałości, a jeżeli zapoznacie się teraz z tymi pilotażowymi odcinkami, no to będziecie nam mogli dać znać, żebyśmy już wiedzieli, czego się spodziewać w przyszłym roku. No i teraz to takie połączenie trochę, mogliby niektórzy powiedzieć, że naciągane, ale wcale, że nie, no bo skoro bogaci ludzie, no to co ich tam kręci? Biznes, prawda? No to teraz będzie właśnie o telewizji Biznes 24, o tym, co tam się dzieje.
2: A dzieje się, bo mamy nowy program od 29 listopada, bo to właśnie wtedy na antenie telewizji Biznes 24 zadebiutował program poradniczy Ład, podatki i praktyka. Nowa audycja informuje o zmianach w prawie związanych z wprowadzeniem ustaw z pakietu Polski Ład. W najbliższych tygodniach wejdą w życie nowe przepisy dotyczące spraw podatkowych, a zmiany dotyczą m.in. kwoty wolnej od podatku, składki zdrowotnej, czy też ulgi na innowacje. W związku ze zmianami w polskim prawie, telewizja Biznes 24 emituje specjalny program objaśniający nowe przepisy zatytułowany Ład, podatki i praktyka. Codziennie przez kilkanaście minut prowadzący z ekspertem rozmawia o reformie podatkowej. Program Ład, podatki i praktyka premierowo można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 w Biznes 24. Jak dowiedziała się redakcja serwisu omediach.info. Audycja będzie emitowana do końca grudnia, no więc całkiem możliwe, że po prostu wtedy zdążą wyczerpać wszystkie te najważniejsze informacje na temat Polskiego Ładu i jak się w tym ma odnaleźć człowiek biznesu.
0: No jest jeszcze jedna informacja, tutaj też się będę wtrącać, informacja dotycząca telewizji Biznes 24, trochę zaskakująca może, kwestia własności tej telewizji, bo grupa MWE Networks sprzedała 80% udziału spółki Biznes 24 jakiemuś funduszowi, co to nawet jego nazwy nie umiem przeczytać, więc tutaj się tego nie podejmuję. Na mocy porozumienia Michał Winnicki wyszedł ze spółki, a pozostałe 20% udziału zachował Roman Młotkowski. No to jest, myślę, jakiś zaskakujący ruch, prawda? No ta telewizja tak niedawno powstała, pan Michał takie imperium buduje, że akurat się tego pozbył, no to jest jakoś ciekawe.
2: Ciekawe w ogóle, jaki jest plan nowego właściciela, bo 80% to jest dużo, więc będzie miał znaczący wpływ na to, co się tam dzieje na antenie. Także pożyjemy, zobaczymy, jak Biznes 24 odczuje tę zmianę właścicielską. A teraz przechodzimy do multiplexu Bicast, czyli do tego multiplexu takiego eksperymentalnego, do multiplexu eksperymentalnego, którego operatorem jest spółka Bicast i tam właśnie pojawiły się trzy nowe programy. Otóż Nowa TV pojawiła się tam w środę 17 listopada, z Tars TV w sobotę 20 listopada i EWTN w niedzielę 21 listopada. I ta ostatnia stacja to jest o tyle istotne, że jest to debiut ich w cyfrowej telewizji naziemnej. Oni dostali pozwolenie na nadawanie, dostali koncesję na nadawanie właśnie naziemnie. Mówiliśmy o tym, że mogą już nadawać. No i cóż, wcześniej tam była, zdaje się, tylko emisja internetowa, a teraz rozszerzają swój zasięg. Obecnie Multiplex liczy 6 programów. Oprócz tych, o których mówiliśmy przed momentem, to jeszcze tu możemy doliczyć Polsat HD, Telewizję Republika i Telewizję Okazję. Eksperymentalny multiplex firmy Bicast nadawany jest obecnie w dwóch lokalizacjach, czyli w Warszawie i we Wrocławiu. No i cóż, wprawdzie jest szansa na trzecią lokalizację, bo od lipca mogą nadawać w Gdańsku, ale na razie tego pozwolenia, no nie skorzystali z tego pozwolenia. Mają możliwość, ale eksperymentalna emisja tam nie została na razie uruchomiona, więc pozostaje po prostu czekać.
0: No i to tyle od nas, jeżeli chodzi o telewizję, że nazywamy się RTV, to trochę tego R u nas będzie, ale to w kolejnym, już ostatnim wejściu zebraliśmy dla Was radiowe informacje, teraz natomiast piosenka będzie o Miami, prawda?
2: Tak, Welcome to Miami, pamiętacie? Pod koniec lat 90. taka piosenka się pojawiła i wyrapował ją, przede wszystkim wyrapował Will Smith. No i właśnie tego nagrania teraz posłuchamy.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Welcome to Miami, tak nam śpiewał Will Smith, a my tymczasem przechodzimy z Miami do Polski, wracamy do Polski i na początek mamy dla Was smutną informację i to jest kolejna smutna informacja.
0: Bardzo, która nas zaszokowała.
2: Tak, tak. Ja powiem szczerze, naprawdę... Tak się mówi, że różne rzeczy mogą spowodować, że się człowiek czuje staro, ale powiem ci szczerze, że jak ja usłyszałem te informacje i zresztą też no, śmierci Kamila Durczoka wcześniej, to ja się jakoś tak naprawdę w tym momencie zacząłem czuć coraz bardziej staro, że ludzie, których ja kojarzę gdzieś tam w kwiecie wieku, kiedy się pojawiali w mediach w latach mojej wczesnej młodości i dzieciństwa, już zaczynają z tego świata odchodzić, to jest jednak to takim pewnym symbolem. A teraz mamy no, kolejne odejście, a konkretnie Witold Odrobina. We wtorek, 23 listopada zmarł ten dziennikarz w wieku 50 lat. Przypomnijmy, że przez wiele lat był związany z radiem RMF FM. Prowadził tam m.in. Szewski Kwadrans, Przekładaniec, Osada Wirakocza, JW23 razem z Marcinem Jędrychem. No to jest audycja, z której przede wszystkim ja kojarzę Witolda Odrobinę jako miłośnik JW23. Trochę miałem za złe, że się pojawił zamiast Marcina Wrony, no bo to wiadomo, to był ten pierwszy skład, ale potem się jakoś przekonałem do niego jako do współprowadzącego. Jeszcze na antenie RMF FM prowadził również taką audycję jak Wiódł Ślepy Kulawego razem z Jerzym Skoczylasem. Jako reporter relacjonował wydarzenia z różnych miejsc w Polsce. Był znany z niekonwencjonalnych materiałów, na przykład z koncertu Ciszy w Amfiteatrze w Opolu, czy porywania autobusu z pasażerami na darmowe świąteczne zakupy. Jesienią 2006 roku przeszedł do Antyradia, gdzie współprowadził poranne pasmo Kuranty i swój autorski program Vito Pyto. Potem był związany z Polskim Radiem Euro od połowy 2008 roku do 2009. Prowadził audycję Po Bandzie z krakowskim radiem KRK FM, gdzie od jesieni do 2013 roku do połowy 2015 roku był gospodarzem audycji Odrobina Krakowa. Od jesieni 2017 roku prowadził audycję Co niesie dzień na antenie Radia Kraków. Ponadto Witold Odrobina współpracował z nadawcami telewizyjnymi. W 2007 roku prowadził talk show Czułe Dranie na antenie telewizyjnej Czwórki. Był reporterem studia Złote Tarasy w TVN. W TVN Warszawa prowadził codzienny program Odrobina Miasta i cotygodniowy serial w Wielkim Mieście. Natomiast na antenie TVN Turbo od jesieni 2011 roku program Odrobina Polski. W latach 2017-2018 przygotowywał dla Wirtualnej Polski program Odrobina Więcej Polski, a w ostatnich latach współpracował ponownie z TVN Turbo. Ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o Witolda Odrobinę, to jest jeden z tych dziennikarzy, których, nie wiem czy ty, ale ja sobie nie byłem w stanie nigdy wyobrazić jako reportera, czy kogoś mówiącego o rzeczach poważnych.
0: Oczywiście, że nie potrafię.
2: Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak Witold Odrobina mówi cokolwiek poważnego, ten jego taki sposób mówienia, on miał coś takiego w tym głosie, że to było po prostu, no każda informacja, o której mówił, to wiadomo, będzie śmiesznie, bo jest Vito na antenie.
0: Tak, tak.
2: A tu taka niefajna informacja, no i w młodym wieku. Jeżeli chodzi o to, co było przyczyną śmierci, no to tu niczego nie wiadomo, nie ma informacji na ten temat. No i przyznam szczerze, jakoś specjalnie za tym się nie rozglądałem, cokolwiek by nie było, no kolejnego Oczywiście. Człowieka mediów po prostu mniej i to jest, no, wielka szkoda. Przenosimy się tymczasem do kolejnej stacji. No tu Witolda Odrobiny nie zdążyło być.
0: Ale by pasował.
2: Ale by pasował.
0: Mógłby coś tu zrobić.
2: Tak, oczywiście, że tak. Nuance. A Nuance to nie tylko radio, bo to tak naprawdę no, cały taki konglomerat medialny, bo tam można i coś poczytać, posłuchać i sobie na coś też popatrzeć. No i cóż, było za darmo, ale już nie będzie. Nuance Media wprowadza opłaty za dostęp do swoich treści. W przyszłym tygodniu, najpewniej we wtorek lub w środę, ruszy Nuance Club i tylko jego członkowie będą mieli dostęp do większości tekstów na stronie nuance.sport. i nuance.net oraz wszystkich podcastów na antenie Nuance Radio. Żeby zostać członkiem Nuance Klubu, trzeba będzie zapłacić. Ile? No cóż, tego do końca jeszcze nie wiemy, ale jak mówi portalowi wirtualnemedia.pl Danuta Breguła, dyrektor do spraw rozwoju biznesu i strategii w Nuance Media, to będą opłaty na poziomie popularnych serwisów streamingowych z atrakcyjną opcją roczną, której miesięczna cena będzie o połowę niższa niż w przypadku odnawiania subskrypcji co 30 dni. Do niedawna na naszych stronach dominowała tematyka oscylująca wokół kultury miejskiej i muzyki. Teraz zmierzamy w stronę większych magazynowych tekstów. No, czyli pewnie też to z jednej strony ma być taki wabik na osoby, które chcą coś zapłacić, ale z drugiej strony przygotowanie takiego większego tekstu to też jest więcej pracy. Więc nic dziwnego, że autorzy również chcieliby być za tę pracę odpowiednio wynagradzani. Jak dodaję w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl pani Danuta Breguła, rozszerzamy też poruszaną na naszych łamach tematykę. Mamy dużo więcej treści związanych z kulturą, technologią, zdrowiem psychicznym, sprawami społecznymi, a czasem nawet z polityką. Nadal będziemy powiększać grono autorów. Także prowadzący audycje w Nuance Radio piszą specjalnie dla nas. Przyświeca nam idea budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy wprowadzać...
0: No właśnie... Tak, nie mówcie.
2: Tak, tak, ale to było medium, ale to było medium obywatelskie,
0: no,
2: a teraz jest, no ale oby im poszło lepiej. Chcemy wprowadzać młodsze pokolenia w ważne tematy, ale nie chcemy tego robić w sposób protekcjonalny. Dla nas nie jest istotna metryka, tylko podzielane przez naszych odbiorców podobne wartości. Nie chcemy być medium tożsamościowym, czy przypisywanym konkretnej generacji. No więc rzeczywiście... ponoć też były w ogóle te kwestie związane z opłatami konsultowane ze słuchaczami, że Nuance ma taką politykę raczej dość przezroczystą i oni tam chcieli też wysondować, ile słuchacze byliby gotowi zapłacić i że sami ponoć, wyobraź sobie, sami odbiorcy już niejednokrotnie pytali, słuchajcie, gdzie można was wesprzeć i jak można was wesprzeć, bo my byśmy chcieli. No więc to jest rzecz ciekawa. Ja powiem szczerze, tak trochę żałuję, bo powiem tak, ja nie jestem jakimś regularnym słuchaczem Nuance.
0: No właśnie, ja tak samo.
2: I trochę...
0: Co z ludźmi, którzy słuchali bardzo pojedynczych audycji? No to z nami, żeby w takim razie musimy sobie tego słuchać w...
2: Na żywo, albo ustawić sobie, coś do nagrywania
0: tak,
2: automatycznego.
0: No to też jest plan. Ja słucham dwóch audycji w Nuance. To jest dawno w telewizji Kamila Bałuka i to są wspominane już dwie dupy o dupie, Oli Kluczyk i Julii Trump. Jeżeli chodzi o dwie dupy o dupie, no to jakoś takich słuchałam na żywo zawsze dotychczas, no to jest co druga środa o 22, więc taka pora, że akurat można, także no przy tym zostanę, a dawno temu w telewizji, a nawet
2: to jest jakoś, pojęcie, kiedy to ale to jest jakoś w środku dnia, to jakoś jest w południe. Tak, no. Tak, no to nie.
0: To wiecie, nie zawsze można.
2: Nie zawsze można.
0: Tego słuchałam zawsze z podcastów, także będę musiała jakoś zmienić te swoje przyzwyczajenia, bo z całym szacunkiem dla Nuance'a robią fajne rzeczy, ale może niekoniecznie jestem ich adresatką w takiej ilości, żebym chciała za nie płacić miesięcznie, no bo dla dwóch audycji, z których jedna jest, wiecie, no dwa razy w miesiącu tak naprawdę, a jedna, a dawno temu w telewizji też nie jest przecież co tydzień tak na dobrą sprawę.
2: No też co dwa.
0: No właśnie, no. Więc no akurat lubię te pojedyncze podcasty, co nie znaczy, że cała reszta treści jest zła, ale ja wiecie, za hip-hopem i takimi to akurat mniej. Także no po prostu no zmienię swoje przyzwyczajenia i tak jak mówisz, odpalenie sobie czegoś do nagrywania o tej 12 też jest dobrym pomysłem.
2: Dokładnie, więc no chyba, że będzie można za jakąś tam symboliczną opłatą w przyszłości na przykład konkretną audycję zasubskrybować.
0: No właśnie, ja bym to chciała.
2: Za kilka złotych tam powiedzmy, czy miesięcznie, czy za większą opłatą, ale w cyklu rocznym, jakąś taką proporcjonalną, to ja bym bardzo chętnie sobie zasubskrybował
0: tak,
2: konkretne programy. Tak, tak. I może do czegoś takiego również dojdą, pożyjemy, zobaczymy. A teraz będzie o medium, którego można słuchać za darmo, bo i tak za nie płacimy, abonamentem.
0: Tak jest.
2: Tak, będzie o Trójce. A Trójka ma nowego prowadzącego znanej audycji. Jednej z niewielu, które się tam jeszcze ostały. Tak, dziennikarz i krytyk literacki Tomasz Zapert został nowym prowadzącym codziennej audycji Klub Trójki. Z Polskim Radiem związany jest już od kilku lat jako prowadzący kulturalną audycję na antenie Polskiego Radia 24. Nowy prowadzący będzie gospodarzem klubu w poniedziałki, a tu przypomnijmy, że w pozostałe dni program prowadzą Monika Małkowska, Wojciech Reszczyński i Michalina Szymborska. No i tak tu audycja codzienna, ale to tak nie do końca codzienna, bo jest nadawana na antenie od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.05. No i teraz jeszcze kilka słów o panu Tomaszu. Tomasz Zapert to zajmujący się kulturą dziennikarz i krytyk literacki, pracujący w zawodzie od ponad 30 lat. W tym czasie był związany m.in. z Telewizją Polską, Rzeczpospolitą, Wprost, Naszą Polską i magazynem literackim Książki. W 2018 roku wraz z Krzysztofem Masłoniem zaczął prowadzić coniedzielny program Poczytnik poświęcony literaturze na antenie Polskiego Radia 24 bodajże. Tak, tamta audycja miała swoje miejsce. No i tyle, jeżeli chodzi o Trójkę, jeżeli chodzi o prowadzących, bo jeżeli chodzi o kadry, to
0: tak, to
2: mamy
0: tam się jeszcze zmieniło na czele, który to już raz. W środę 1 grudnia dotychczasowy szef redakcji Słowa w Trójce, Marcin Wąsiewicz, został powołany na stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej anteny. Z Polskim Radiem związany jest od sierpnia tego roku. Wcześniej był związany z Polskim Radiem, ale Łódź, więc działał tam na szczeblu lokalnym. Ktoś policzył, ja już aż w to nie wierzę, ale to tak musi być, że to już 11 osoba zarządzająca Trójką za czasów tak zwanej dobrej zmiany. No rzeczywiście było ich trochę, także
2: ciężko się zarządza tym radiem.
0: Tak, i trudne zadanie przed panem, bo no, słuchalność jest taka, jaka jest, także tutaj by trzeba było się wykazać już nie wiem czym, żeby było lepiej, także no zobaczymy po owocach poznacie i tak dalej. Czy możemy zatem przejść do projektów post-trójkowych i do tego, co u nich słychać? Co
2: myślę, że tak.
0: Ciekawego? Tak, bo robią ciekawe rzeczy, no bo kiedyś, no to wiecie, Trójka słynęła w grudniu z akcji świątecznych, charytatywnych. No ich tam teraz nie ma, chociaż w zeszłym roku w Mikołajki coś robili, prawda? Było tam przez cały dzień, bo to była niedziela i tam były też jakieś
2: licytacje,
0: czy to nie wiem co. Teraz jakoś o niczym dotychczas nie słyszałam, ale może nas czymś w poniedziałek zaskoczą, albo jeszcze bliżej świąt. Tymczasem projekty posttrójkowe Radio Nowy Świat i Radio 357 mają tutaj swoje pomysły. Od Radia Nowy Świat zacznijmy, no bo oni no toż tradycyjnie nie idą takimi utartymi trójkowymi pomysłami, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tylko wymyślają sobie nowe rzeczy i oni specjalnie wydali pierwszą płytę. Płytę, wow. Z której dochód przeznaczany jest na stypendia naukowe i socjalne dla dzieci uchodźczych mieszkających w Polsce. Można ją kupić z tego, co widziałam na stronie internetowej Radia Nowy Świat. Co tam się znajduje? No tam się znajdują piosenki osób związanych z Radiem Nowy Świat, przy czym część takich, które znalazły się dopiero na tym krążku i takich, które rzeczywiście są bezpośrednio ze stacją związane, jak słynna już pierwsza rozgwiazda w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej w Elżbiety Śnieg, jak Tango Nowy Świat, jak utwór Nowy Świat Piotra Bukartyka, czy też piosenka, którą zagramy sobie na koniec naszego dzisiejszego wydania, więc może do niej wrócimy nieco później. A co kombinuje Radio 357, no oni robią to, co my wszyscy lubimy, czyli no znów się zeszli pod jemiołą, jak to w zeszłym roku było w piosence, przyjaciele pewnej ryby. Tak, moi drodzy, przypominam, że pewnej ryby. Wczoraj słuchacze na antenie mówili, że to są przyjaciele karpia, no to byli tak kulturalnie jednakże, aczkolwiek ganieni przez prowadzących, no bo przyjaciele karpia, no to jest już znak zastrzeżony przez Polskie Radio, nie można tak mówić, także to jest pewna ryba.
2: Dobrze, że można o karpiu śpiewać, bo w tym roku śpiewają o karpiu.
0: Tak, śpiewają o karpiu. Karp to skarb. To tytuł piosenki, która miała premierę wczoraj i wy byście ją na pewno chcieli usłyszeć, ale jeżeli chcecie ją usłyszeć, to musicie powędrować na YouTube'a, bo tam już jest teledysk. Kto może zobaczyć, też może się przyjrzeć, co tam państwo redaktorstwo robi w tej wersji wideo. Również utwór jest dzisiaj jedną z piosenek dnia, bo aż są dwie piosenki dnia w Radiu 357 z tej okazji. Także można na niego przez cały dzień trafić. My natomiast go nie zagramy tym razem, dlatego że chcemy go sobie zostawić na wydanie świąteczne, które, jak wspomniałam, prawdopodobnie zrobimy bliżej już Wigilii. Dlatego u nas będzie piosenka nowoświatowa dzisiaj, a nie z Radia 357. Także wszystkich fanów karpia zachęcamy, żeby sobie posłuchali w innych źródłach, jeśli się nie mogą doczekać, co rozumiem, bo jak ja się wczoraj dowiedziałam, że jest karp, to natychmiast włączyłam. Są przyjaciele pewnej ryby, prawda? To natychmiast włączyłam Radio 357.
2: Czyli co, teraz mówimy, że jest pewna ryba, tak?
0: To jest pewna ryba, tak. My też mnie musisz pilnować, bo przyzwyczajenia są silne, a tutaj tak nie można. Także już też wiem, jak ta piosenka wygląda.
2: Rozumiem, trójka nie robi przyjaciół karpia.
0: Nic o tym nie wiem. Mogę zdradzić odnośnie pewnej ryby, że są tam aluzje polityczne i odnośnie w sytuacji bieżącej, także no, już nie będę tutaj więcej zdradzać, możecie sobie posłuchać, żeby wiedzieć, jakie to są żarty i czy was śmieszą. Wzięli w tym nagraniu oczywiście udział przyjaciele pewnej ryby związani z radiem, ale też pani Joanna, która wylicytowała możliwość wzięcia udziału w piosence w licytacji w zeszłym roku, dzień przed Wigilią, wtedy Radio 357 miało tę licytację i pani Joanna zapłaciła i taką możliwość zyskała, żeby w tym roku też zaśpiewać. Nawet nie wiem, w którym momencie piosenki ona śpiewa. Chętnie bym się dowiedziała, która to pani, bo ja tu zawsze mam ten problem, że nie wszystkich mogę poznać po głosie. Przydałby się jakiś tutaj opis. Czy w tym roku będą licytacje? Będą. Już zaczynamy od przyszłego tygodnia. Będą one się odbywały oczywiście w piątki u pana Kuby. Przez dwa piątki, 10 i 17 grudnia. Jako że kolejny piątek to już jest Wigilia, 24 grudnia, to ta ostatnia licytacja przeniesiona jest na czwartek, 23 grudnia. A oprócz tego od 7 grudnia w serwisie Allegro Charytatywni będą aukcje przedmiotów wystawianych przez dziennikarzy Radia 357. Można też wystawić swój przedmiot, zaznaczając, że właśnie się to robi na ten konkretny cel. A jeżeli ktoś nie chce lub nie może w taki sposób wspierać tegorocznej zbiórki Radia 357, no to oczywiście jest możliwość wysyłania SMS-ów, czy też wspierania Fundacji Świętego Mikołaja za pośrednictwem przelewów, bo to znowu Fundacja Świętego Mikołaja, z którą kiedyś współpracowała trójka, teraz 357. No a właśnie na co to wszystko tym razem? W tym roku cała kwota zebrana podczas świątecznej akcji Radia 357 zostanie przeznaczona na zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji w Polsce i w Syrii. No bo wiemy, w Polsce mamy kryzys zdrowia psychicznego, i o złym stanie tej dziedziny mówi się od dłuższego czasu. No a w Syrii mamy dzieci dotknięte traumą wojny i one też tego wsparcia psychicznego potrzebują, tak więc myślę, że to jest dobry cel i fajnie, że i Radio 357 i Nowy Świat w tę stronę poszły, prawda? Właśnie w stronę wspierania uchodźców, bo oni teraz tego szczególnie potrzebują. Może powinni jedni drudzy zacząć teraz emitować La Sketchup, skoro to taka piosenka kojarząca się trochę już teraz z tą tematyką, prawda? Murem za mundurem, ale jakoś dziwnym trafem tego nie robią.
2: Nie robią.
0: Nie rozumiem zupełnie dlaczego, tylko wolą jakichś przyjaciół pewnych i ryby. A co będą emitować już w najbliższym czasie w nowy rok? Bo oni też mają swoje plany. Od Radia 357 zaczniemy tym razem, żeby było inaczej, no bo oni robią to, co my lubimy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Top piosenek zagranicznych tak zwany. W zeszłym roku jeszcze no, nie było przecież zestawu do głosowania, więc to dziennikarze wybierali swoje ulubione utwory. Teraz już mogą głosować słuchacze, ale uwaga, tak samo jak z listą, jest tak, że mogą głosować tylko ci, którzy są patronami. Mogą wybrać 35 utworów. I tam jest chyba jeszcze tak, że można uzyskać taką możliwość, żeby zaproponować 7 dodatkowych piosenek. Twórcy radia to sobie przejrzą, żeby za rok ten zestaw uzupełnić. Także no, że i 3, i 5, i 7 się tutaj jakoś odpowiednio znalazło, więc jeżeli ktoś jest patronem, no to przypuszczam, że wie, że już może głosować, ale jak komuś to umknęło albo zapomniał, to, no to zachęcamy do głosowania, żeby to zestawienie było ciekawsze i barwniejsze, bo im więcej osób zagłosuje, tym lepiej, a może właśnie kogoś to zachęci do tego, żeby patronem zostać. Wszak sporo osób zostało patronami po to, aby głosować na listę piosenek Radia 357. A Radio Nowy Świat ma na to całkiem inny pomysł. To już tak zdradzimy, chociaż przypuszczam, że przypomnimy to jeszcze bliżej Nowego Roku w naszym świąteczno-noworocznym wydaniu. Oni robią koncert noworoczny. Nie, to nie znaczy, że będą transmitować koncert noworoczny z Wiednia na całe szczęście, tylko to będzie coś w rodzaju koncertu życzeń, tego, który zawsze jest od 10 do 12, tylko że będzie trwało 9 godzin, już tam chyba można do nich też zgłaszać piosenki, które się chce, aby zostały zaprezentowane. Mnie ta formuła koncertu życzeń przekonuje trochę mniej, więc będę, myślę, stopem, bo też jestem bardziej do tego przywiązana i najbardziej lubimy to, co już znamy. I ja tak właśnie mam, chociaż tak się wydawało przez lat, Boże, to znowu będzie 12 godzin tych piosenek, co myśmy już je słyszeli.
2: I znowu te same.
0: No i znowu Floydzi. Ale jest jednak jakiś sentyment do tego, więc no, nie wiem, czy 12 godzin w całości, ale myślę, że czegoś tam posłucham i że wam przypomnimy o tym bliżej Nowego Roku.
2: Ja powiem szczerze, że ja serdecznie współczuję tym wszystkim, którzy 1 stycznia jednak muszą usiąść, nawet jak nie wiadomo, jak bardzo kochają radio, to usiąść przy tym mikrofonie, zwłaszcza rano.
0: No dokładnie, to jest trudne, także podziwiamy, no i przypomnimy wam o tym bliżej Nowego Roku, damy wam wtedy znać, kto dokładnie w których godzinach będzie prezentował ulubione utwory słuchaczy w obu stacjach. No i teraz zaprezentujemy wam utwór, który jeszcze
2: tak,
0: chyba nie zasłużył.
2: Zaprezentujemy za moment, ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć o jednej takiej ważnej rzeczy, która się wczoraj wydarzyła na antenie Radia 357.
0: Ach tak, to może
2: tak, tak. Powiedzieć. Otóż słuchajcie, lista przebojów Radia 357 poprowadzona została przez Marka Niedźwieckiego. Jako drucha zastępowego, co prawda.
0: Tak, to nie jest tak, że on jednak wrócił do tego zajęcia na stałe, tylko to jakieś zastępstwo za Marcina Łukawskiego.
2: Tak, tak, ale jednak słyszałem głosy, tu na przykład od naszego słuchacza Michała, bardzo pozytywne w tej kwestii, że bardzo mu się podobało, jak Marek Niedźwiecki prowadził listę. No, to się, wracamy do tego, że najbardziej lubimy to, co już znamy.
0: Tak.
2: No, nie da się ukryć. Podejrzewam, że takich głosów pozytywnych będzie więcej, więc myślę, że pan Marek od czasu do czasu nam się skusi, żeby tę listę jednak poprowadzić.
0: No czasem tak, no wszyscy rozumiemy, że on już tego nie chce na stałe robić.
2: Dokładnie.
0: I okej, ale myślę, że takie zastępstwa, jeżeli to mu odpowiada, żeby to robić choćby czasem, to czemu nie, będzie z takiej możliwości korzystał. No i jeszcze zapowiedź tego, co u nas na koniec niepewna ryba, tylko Nowy Świat i skład pod nazwą D redaktors, redaktors. To się zaczęło w ten sposób, że w lipcu, kiedy było spotkanie integracyjne Radia Nowy Świat, ekipy, nie wiem, czy związane właśnie z rocznicą powstania, czy takie jakieś sobie po prostu, zgadał się pan Wojciech Waglewski z panem Krzysztofem Grabowskim i dywagowali na ten temat, że w zasadzie rozgłośnia skupiła wokół siebie spore grono dobrych muzyków i szkoda byłoby ten potencjał zaprzepaścić i można by było zrobić w związku z tym coś wspólnie, no bo oprócz nich, no to jest jeszcze syn pana Waglewskiego, czyli Fisz, jest pan Badach, jest pan Napiórkowski, jest Monika Bożym, no teraz dołączył Adam Nowak, ale jeszcze wówczas go nie było, dlatego w tym składzie redaktors go nie ma, no ale tamten skład, który się wówczas porozumiał w lipcu, nagrał piosenkę Chodź Tu, ona otwiera, zdaje się, tę specjalną płytę wydaną przez Radio Nowy Świat i my właśnie teraz jej posłuchamy, jakoś tak się złożyło, że wcześniej ja od niej, jakoś nie było okazji, żeby ją zaprezentować, bo nie mówiliśmy o Radiu Nowy Świat, kiedy ona się premierowo ukazała. Później o niej zapomniałam, jakoś mieliśmy inne utwory do grania w kontekście Radia Nowy Świat, właśnie wspomnianego Adama Nowaka chociażby. Kto wie, może dołączy do składu, no chyba powinien.
2: No tak.
0: Bo oni mieli takie plany, żeby na jesień opublikować kolejny utwór. Nie widziałam, żeby taki się pojawił, ale...
2: Może coś na zimę, bądź wiosnę.
0: Być może coś tam szykują już z panem Adamem na pokładzie, może jeszcze ktoś tam dojdzie, zależnie od tego, jak się będzie poszerzała ekipa rozgłośni. No a u nas ta super grupa, prawda? Bo
2: tak.
0: Tak się nazywa takie składy w utworze. Chodź tu na koniec 135. wydania programu RTV, kiedy pojawi się kolejne, trudno nam powiedzieć, bo na razie na horyzoncie nie widać zbyt licznych medialnych newsów.
2: Ale myślę, że jeżeli będzie... nawet się nie pojawimy za tydzień, to już za dwa
0: za dwa już sądzę, że tak. Zobaczymy, czy to będzie najpierw wydanie tak zwane normalne, a w niedzielę wydanie świąteczne, czy już wszystko połączymy w jednym. To wszystko zależy, co te media dla nas będą miały. A jutro oczywiście pędzimy oglądać koncert Murem za polskim mundurem zespół Last Ketchup. Tutaj właśnie dywagowaliśmy jeszcze, chociaż to nie my wymyśliliśmy, ale jeden z komentatorów politycznych, Jakub Majmurek, dlaczego w tym koncercie nie ma pana Ryszarda Makowskiego,
2: no właśnie,
0: prawda? Jest pan Janek Pietrzak, a pan Rychu ma też takie piosenki wesołe, co by akurat też pasowały do tego Aserehe.
2: Hejt ho.
0: No różne takie ma, tam wiemy, ale też na przykład żałuję, że pani Cholecka go nie prowadzi, prawda? To też szkoda. Ona by się świetnie odnalazła w tym zapowiadaniu.
2: Ale pan Adamczyk prowadzi.
0: To już jest krok
2: w dobrą stronę.
0: Kierunku, także my to musimy jutro zobaczyć. Posłuchamy na pewno tego, co w nowy rok będą mieć dla nas Nowy Świat i 357, a teraz posłuchamy zespołu The Redactors. Nie wiem, jak to w zasadzie powinnam mówić, ale niech będzie tak europejsko.
2: Amerykańsko nawet.
0: Nawet, ale to twój dream. I utwór Chodź Tu na koniec dzisiejszego wydania programu RTV, które poprowadzili dla was Michał Dziwisz
2: i Milena Wiśniewska.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 21 dzień kwietnia 2022 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie w naszym wirtualnym studiu Katarzyna Zawodnik, autorka książki Zapisz Zmiany, o której to książce dziś sobie porozmawiamy. Witaj, Kasiu.
5: Cześć, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy sobie zarówno o stworzonej tak naprawdę już, bo przecież książka jest już dostępna przez ciebie, książce, ale też porozmawiamy sobie o twoim warsztacie i w ogóle o takim całym procesie, jak to w ogóle wygląda, jak człowiek chce tę książkę wydać. Bo wśród osób niewidomych też mam wrażenie, że mamy trochę osób, które mają, jak to się mówi, lekkie pióro, chciałyby zacząć coś publikować, chciałyby coś wydać, no ale być może nie wiedzą, może też nie wierzą za bardzo w siebie, a może po prostu potrzebują jakiejś takiej motywacji, żeby za to się zabrać. I o tym wszystkim dziś porozmawiamy. Ja zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy na Zoomie, czyli tyflopodcast.net/zoom i też jesteśmy na Facebooku. Możecie do nas pisać pod transmisją na żywo. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego, abyście się z nami kontaktowali, ale zanim rozpoczniemy rozmowę, no to cóż, to może posłuchajmy fragmentów książki.
5: Fragment pierwszy. Oliwia, marzec 2124. Salome przyniosła najdroższy przysmak z mojej lodówki. Wino z prawdziwych winogron. Wydałam na nie całą pierwszą wypłatę, nie został mi ani cent i przez następny miesiąc byłam na utrzymaniu Bernarda. Zasługiwał na to, żeby teraz skosztować tego nektaru. Humanka z cichym zgrzytem wycofała się do środka, pozostawiając nas we troje. Czujnik głosu działał w promieniu 300 metrów, mogłam więc wyszeptać: Salome, przynieś ciasteczka. A ona usłyszałaby to nawet piętro wyżej. Salome skrzypi, zauważył Bernard. Chyba powinnaś zabrać ją do serwisu albo kupić nową. W końcu służy ci już 5 lat. Jeszcze trochę wytrzyma. Na razie nie mam do tego głowy, odpowiedziała mnie frasobliwie. Przypominam ci, że właśnie bierzesz udział w moim credit party. Wiesz, co to oznacza. Nie chcę robić więcej zakupów.

Wiercił mnie spojrzeniem. Wytrzymałam. Nie zaczęłam się śmiać. Nie nabiera, powiedział więc tonem pomiędzy pytaniem a twierdzeniem. Postanowiłam kupić Humana. Mam już dosyć samotności, dosyć kolejnych nieudanych związków, kolejnych oskarżeń o egoizm, kolejnych wysiłków, żeby się z kimś dopasować. Mówiłam spokojnie. Miałam już wszystko przemyślane. Wiedziałam, że nie odwiodą mnie od mojej decyzji, choćby dlatego, że jedna podpisana przeze mnie kopia umowy jest zapisana na serwerze Human Solutions, druga na serwerze banku, a trzecia na neurodyskietce, która spoczywa w mojej skrytce na dokumenty, w pudełku po butach, w szufladzie na skarpetki. Nie chcę już słuchać skarg mężczyzn, jakobym ich krzywdziła, ani być przez nich krzywdzoną. Może jestem wybrakowana, może jestem niewystarczająca, ale nie potrafię się zmienić i już nawet nie chcę się zmieniać, a chcę być szczęśliwa. Podpisałaś już umowę. Bernard chyba czytał mi w myślach. Przytaknęłam. W takim razie, cóż, życzymy miłego użytkowania. Fragment drugi. Cezar. Proces uruchamiania humanoida trzeciej generacji nie jest tak prosty jak w wypadku Salome. One mają włącznik, a mój start trwał kilka dni. Specjaliści z Human Solutions musieli przeprowadzić skomplikowaną konfigurację i jeszcze kilka testów oraz powolną adaptację do ludzkiej formy. Świadomie otworzyłem oczy w dzień powitania Leaf, ale poprzedziła to długa faza tak zwanego snu adaptacyjnego. Dlaczego tak długo? Ponieważ mam nie tylko myśleć i działać, ale czuć. A to naprawdę mocno obciąża i trzeba się wdrażać powoli. Jednak pierwsza myśl, pierwsze uczucie, jakie mi towarzyszy, to tęsknota za nią. Jej obraz jest we mnie wpisany, zakodowany, jest fragmentem mnie i nie obchodzi mnie, że moja miłość to tylko misternie skomponowany system złotych płytek i rząd cyfr. Dla mnie to jest wszystko. W końcu mózg to też kłąb glutowatej tkanki zamknięty w pudełku czaszki. Dlaczego więc mnie ktokolwiek miałby odmówić umiejętności kochania? Fragment trzeci. Cezar. Po pierwszym wspólnym tygodniu, spędzonym głównie w sypialni, nadchodzi czas na, jak to określa Leaf, oficjalną prezentację. Wspaniale było przeżyć ten tydzień tylko z nią, ale cieszę się, że wejdę w jej życie naprawdę. Leaf mówi, że wypadnę znakomicie i polubią mnie nawet ci, którzy nie byli zachwyceni jej pomysłem związania się z humanoidem. Pewnie ma rację, bo skonstruowano mnie tak, bym był empatyczny, dawał się lubić, a dodatkowo obdarzono mnie zdolnością do budowania trwałych więzi. Dlatego, gdy pojawiają się kolejni goście, to choć nikogo z nich jeszcze nie znam, od razu staram się ich rozgryźć i odgadnąć, w jaki sposób wywrzeć na nich jak najlepsze wrażenie, tak by Leaf nie czuła, że robi coś złego, wykraczając poza konwencjonalne standardy związku. Jest nas razem siedmioro. Trzech koleżanek z pracy Leaf nie traktuje jako wyzwania. Widzę, że nie są dla niej ważne. Zaprosiła je tylko jako wypełniacz towarzyski po to, żeby się mną pochwalić oraz żeby Ula i Bernard, niechętni naszej miłości, mogli zobaczyć kogoś, komu to imponuje. Dziewczyny są onieśmielone, podekscytowane, chichoczą jak małolaty i z ciekawością rozglądają się po mieszkaniu. Starają się zerkać na mnie ukradkiem, co w ogóle im nie wychodzi. Ula i Bernard wchodzą swobodnie. Znają rozkład mieszkania, znają to mieszkanie jeszcze beze mnie i widzę to w ich spojrzeniach. Ona jest w zaawansowanej ciąży, a od niego emanuje duma z tego faktu. Wskazuje im fotele, proponuje Uli dodatkowe poduszki. Może chciałaby siedzieć trochę wyżej, żeby łatwiej było jej wstać. Może życzy sobie poduszkę pod plecy, żeby odciążyć kręgosłup. Czy temperatura jest dla niej odpowiednia? Może chciałaby ogrzewacz do stóp? Leaf popatruje na mnie zdziwiona.
dobrze wie, że cała moja wrażliwość nijak ma się do dzieci, ciąż i wszystkich tego rodzaju spraw.

0: Ale ja z kolei wiem, co robię. Widzę, że Ula jest trochę zdezorientowana. Pewnie sądziła, że będzie seksualna zabawka jej przyjaciółki, a jest troskliwy mężczyzna, który dostrzega jej potrzeby i gotów niemalże bić pokłony przed wypukłym brzuchem. Fragment czwarty. Olga. Jakich to czasów człowiek dożył? Na moim osiedlu mieszka humanoidalny robot. Wiem, bo zaobserwowałam. Osiedle wygląda typowo. Składa się z 8 głębokich, wielopoziomowych pawilonów, w tym dla pracowników wylęgarni i Human Solutions, otaczających wspólny dziedziniec. Na dziedzińcu jest parking, wejście do klatek schodowych oraz wind, więc z mojego stanowiska na ławeczce pod sztuczną palmą widzę wszystkich. No bo co mam robić na emeryturze? W telewizji same głupie filmy, a ileż można czytać? Lepiej popatrzeć na sąsiadów. Przynajmniej się człowiek dowie czegoś ciekawego. I co wypatrzyłam? Ta mała, chuda, myszowata, co pracuje w Human Solutions, czyli przy tych robotach właśnie, takiego sobie sprowadziła do domu. Tylu już facetów do niej przychodziło, a nawet jedna dziewczyna. A teraz to. Ma go już parę tygodni, ale słowo daję, nie poznałabym, że to maszyna. Wygląda trochę jak bandzior, to znaczy przystojny, ale zarośnięty, barczysty i złobuzerską facjatą. Ale oczy ma piękne, czarne, wyraziste, rzęsy takie, że to grzech, żeby miał je mężczyzna. Zawsze grzeczny, kłania się. Myślałam nawet, że ta chuda wreszcie się ustatkowała i znalazła kogoś porządnego, bo od razu wiedziałam, że z poprzednich nic nie będzie. Ale kupiła sobie faceta na miarę. Skąd wiem? Jednej nocy nie mogłam spać i wyszłam sobie posiedzieć na mojej ławeczce. Tak się złożyło, że akurat wracali z imprezy i on jej opowiadał, że ktoś tam się go pytał, jak to jest być humanem. Przerażające, ich się już nie da odróżnić. Jak tu ufać komukolwiek? O nie! Już mu nie odpowiem na dzień dobry. Kto to widział, żeby się kłaniać maszynie?
1: I takie właśnie fragmenty książki Zapisz zmiany Kasia nam przeczytała, a resztę to proszę Państwa, proszę sobie kupić. Wszak książka dostępna jest i to w dostępnej dla nas formie, prawda? Bo w wersji elektronicznej ona jest już dostępna.
2: Tak, jest dostępna na wszystkich większych platformach i w abonamencie Legimi również.
1: Tak, więc możliwości jest, a jeżeli ktoś jednak ma sentyment do papieru i chciałby ją sobie wskanować, to też można. W ogóle od papierowej wersji zaczęła się dystrybucja tej książki, prawda?
2: Tak, zaczęła się od papierowej wersji, ale tutaj bardzo fajnie wydawnictwo poszło mi na rękę, bo wydawnictwo Janka, które wydało tę książkę, ma taki system, że wydaje e-book około 3 miesięcy po pojawieniu się wersji papierowej. No robią to z takich względów, żeby troszeczkę wspomóc małe niszowe księgarnie. Ale dla mnie rzeczywiście państwo wydawcy zrobili taki wyjątek, że właściwie chyba 2 czy 3 dni po premierze papierowej ukazała się elektroniczna wersja. No właśnie dlatego, że powiedziałam, że mogę spodziewać się wielu niewidomych czytelników, dla których taka forma będzie wygodniejsza. Także w zasadzie niemalże razem się pojawiły. No i teraz myślimy, ale to są dopiero bardzo wstępne rozmowy na temat wersji audio, ale no na audiobook to jeszcze dość długo poczekamy, jeżeli w ogóle będzie, więc póki co zachęcam do właśnie wersji tej elektronicznej.
1: Tym bardziej, że synteza bez problemu jest w stanie ją przeczytać. No chyba, że ktoś ma rzeczywiście tak, że no, jak książki to tylko w wersji z lektorem. No są osoby, które mają taki sentyment. No ale można sobie zawsze na przykład kupić wersję elektroniczną i Braillem poczytać, jeżeli ktoś tak woli. Możliwości są różne, ale dobrze. Zanim o książce nieco szerzej, o tym w ogóle jak to się stało, że ona powstała, to na dobre początek może, Kasiu, gdybyś mogła pokrótce powiedzieć, o czym ona właściwie jest, bo fragmenty no to mogą nam dać co nieco do myślenia. Już coś wiemy, że jest jakaś dziewczyna, jest jakiś robot, jest jakaś wścibska sąsiadka też, która się wszystkim przygląda. Ale czy to jest wszystko? O czym jest książka Zapisz zmiany?
2: Książka Zapisz Zmiany jest w zasadzie takim, powiedzmy, konglomeratem historii różnych, które w mniejszym lub większym stopniu mają wpływ na historię tych trojga głównych bohaterów i one się splatają. Dotykamy tu wielu wątków, bo mamy świat, taką nową Amerykę, która jest światem powojennym. Odbyła się wojna nuklearno-biologiczna na powierzchni Ziemi i wskutek skażenia środowiska ludzie przenieśli się pod ziemię i tam mieszkają. I ponieważ mieszkają w zupełnie nowych warunkach, wszystko się bardzo zmieniło po tej wojnie. Już nie da się żyć tak, jak się żyło, żywności się nie produkuje tak, jak się produkowało i tak dalej. To bardzo szybko musiała pognać do przodu technologia. I skutkiem tego właśnie mamy coraz bardziej zaawansowane roboty, w tym roboty służebne, takie jak ta właśnie Salome wymieniona we fragmencie, ale także roboty takie ludzkie, u mnie w książce zwane humanami. No i najpierw kupują je sobie celebryci, no a później także zaczynają zwykli ludzie. No i co jest motywem dosyć już ogranym tak naprawdę w literaturze, ale zawsze ciekawym i dającym duże możliwości, no to ich się nie da, tak jak to było powiedziane, odróżnić. I na styku relacji robotów i ludzi pojawiają się w mojej książce różne też sytuacje takie o charakterze dylematów, a może wcale nie dylematów, tylko po prostu wyborów etycznych. Sporo do etyki nawiązuje ta książka, bo to nie jest romans. Ja tu wybrałam bardziej takie romansowe fragmenty, ale właśnie też książka ta ma taką cechę, że jest to taki flirt z różnymi gatunkami. Jest tu trochę romansu, jest tu trochę takiej literatury kobiecej, jak na przykład te właśnie fragmenty, gdzie te kobiety są narratorkami, ale mamy też kilka momentów takiej szybszej akcji i mamy też takie fragmenty filozoficzne. Także dosyć wielopłaszczyznowa jest ta książka.
1: Ale też i takiego typowego SF też mam wrażenie, że jednak trochę mamy, bo te roboty, które są właśnie, które mają cechy ludzkie, które też działają według tych praw robotyki, tak, które tam zostały kiedyś sformułowane, że robot nie może skrzywdzić człowieka, a przynajmniej starają się według nich działać. Więc tutaj też taka typowa fantastyka naukowa, mam wrażenie, że ona również gdzieś tam się przebija dość mocno.
2: No tak próbowałam coś, to znaczy zawsze tak mówię, że to jednak jest kostium dla relacji międzyludzkich, to SF. Niemniej jednak ono jest i kiedy też czytałam, pisałam tę książkę, to wtedy czytałam dużo właśnie science fiction, żeby poczuć klimat, żeby wiedzieć troszeczkę do czego nawiązuje, do czego nie nawiązuje, bo nie planowałam, jakby wstępnie w ogóle nie myślałam o tym, że to ma być właśnie SF.
1: No właśnie miałem o to zapytać. Czy ty jesteś fanką SF?
2: Coraz bardziej, tak to powiem, coraz bardziej, co właśnie się zaczynało tak pojawiać przy pisaniu tej książki, kiedy się przygotowywałam. Ja w ogóle, trudno powiedzieć, żebym była fanką jakiegoś gatunku. Ja, jak wybieram sobie książki, to nie tak bardzo skupiam się na tym, w jakim one są gatunku, tylko na tym, o czym są. Ja mam jakieś swoje tematy i jeżeli mnie zafascynuje temat, to czy to jest właśnie fantastyka, czy to na przykład będzie książka dla dzieci, to ja ją chętnie przeczytam, bo tam będzie ten interesujący mnie temat. Ale SF tak, bo bardzo mi się podoba w ogóle w fantastyce to, że tak naprawdę to wszystko jest o ludziach. Nawet jeżeli jest o elfach albo o robotach, to i tak jest o ludziach.
1: Ja właśnie zawsze to powtarzam, bo często, kiedy ktoś słyszy, ktoś, kto nie zna literatury science fiction, czy w ogóle fantastyki. Ja akurat miłośnikiem fantazy nie jestem, no chyba, że Pratchett. No, Świat Dysku uwielbiam. Tak. To jest literatura.
2: Śmierć zwłaszcza i czarownice.
1: Tak, oczywiście. Więc to jest rzeczywiście cykl, który naprawdę bardzo mi się podoba. Bardziej mi zawsze było blisko do SF, chociaż nigdy nie byłem miłośnikiem Lema na przykład, zdecydowanie wolałem Zajdla, ale jak ktoś nie zna, ktoś nie czytał SF, żadnych książek science fiction, albo gdzieś tam jakąś może jedną w swoim życiu przeczytał, to nie, to mi się nie podoba, bo tam jest dużo tej technologii, ale ja zawsze mówię o tym, że tak naprawdę ta technologia praktycznie w każdej książce popularno-naukowej SF właśnie, czy fantastyki naukowej, bo popularno-naukowe to jeszcze co innego, ale fantastyki naukowej, to tam chodzi o człowieka. Chodzi o człowieka i o to, jak ten człowiek się wokół danego tematu jest w stanie zakręcić, jak on w ogóle jest w stanie sobie z różnymi rzeczami, które w przyszłości nas faktycznie mogą czekać, poradzić.
2: Tak, ja też się spotkałam właśnie, że mi parę osób powiedziało spośród moich znajomych, że nie przeczytałabym, najczęściej właśnie dziewczyny nie czytają, nie przeczytałabym, bo to jest SF, no ale że ty napisałaś, to przeczytałam i wow, to jest fajne, ojejku, i w ogóle to nie przeszkadza, że to SF, ale to się właśnie trzeba przekonać.
1: Dokładnie, dokładnie. No to jest rzeczywiście coś, co ja również zaobserwowałem swego czasu. No i dobrze, mamy tutaj kilka takich wątków. Zresztą tak naprawdę myślę, że nie zdradzę zbyt wiele, bo nie powiem wprost, o co tu chodzi, ale tak naprawdę to ten świat, który to ty opisujesz, to w zasadzie maszyny przejęły. Te maszyny tam mają nad nim już kontrolę, ale my się o tym tak nie wprost dowiadujemy.
2: Którą oddali im ludzie.
1: Tak. Tak,
2: dobrowolnie.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc jest rzeczywiście tutaj wątek bardzo ciekawy. No i mamy dziewczynę, która postanawia właśnie skorzystać sobie z takiego humana, tak, który ma być jej partnerem, bo w związku, w rozmaitych związkach jej nie idzie, no, ale oprócz tego mamy jeszcze innych bohaterów.
2: Tak, mamy... właśnie, jak tu nie zaspoilerować?
1: Właśnie.
2: Powiedziałabym tak, mamy pewne duety humanoidalno-ludzkie.
1: Tak.
2: I widzimy ludzi, którzy z różnych powodów zdecydowali się na zakup humanoida. Na przykład, to jest akurat osoba taka najmniej istotna, można powiedzieć nawet taki poboczny bohater, ale żeby zasygnalizować jakiś tam przykład. Na przykład mamy humanoida, który ma na imię Opium i jest hermafrodytą, ponieważ osoby, które go kupiły, to jest para, której się właśnie marzyło życie w takim trójkącie i zaprojektowały sobie osobę nieokreślonej płci, idealnie taką, jaką chciały. Ale są też inne powody, no może jeszcze jeden, nie wiem, czy możemy zdradzić Stevena i Bibi, czy to już będzie za dużo?
1: No myślę, że warto jeszcze powiedzieć.
2: Mamy mężczyznę, który jest chory na zespół chorób mitochondrialnych, czyli to jest bardzo wyniszczająca choroba, która prowadzi do, w zasadzie do wyniszczenia wszystkich poszczególnych narządów ciała aż do śmierci w konsekwencji. Dziś jest to choroba nieuleczalna i mamy jego opiekunkę, która została zaprojektowana, zakupiona i celem jej życia i funkcjonowania jest opiekowanie się nim.
1: Tak, bo każdy z tych robotów, każdy z tych humanów ma konkretny cel. Jeden ma kochać, drugi ma być jakąś taką typowo właśnie seksualną atrakcją, a tutaj Bibi ma się opiekować i to jest jej cel nadrzędny.
2: Przy czym zawsze jest kierunek człowiek,
1: tak,
2: że dlatego
1: tak,
2: humana
1: tak.
2: Najważniejszy jest ten jego człowiek.
1: I tu ważna rzecz, ten konkretny człowiek, na którego on jest zaprogramowany.
2: Tak, i to nie jest tak jak z nami, że my sobie możemy wypełnić jakąś lukę po człowieku i że nasze samopoczucie zależy od tego, nie tylko od tego, jak się miewa ten nasz ukochany człowiek, ale od różnych innych spraw, tylko ich życie jest zero-jedynkowe pod tym względem, że jeżeli jest dobrze u ich ukochanego człowieka, to i u nich jest dobrze.
1: Zgadza się.
2: Że to jest taka subtelna różnica, która właśnie wychodzi tak w trakcie, no i której się nie zauważa od razu.
1: To prawda, bo potem będą wychodziły różne sytuacje, o których myślę, że już gdybyśmy zaczęli opowiadać, to zdradzilibyśmy zbyt wiele, a rzeczywiście warto, po prostu warto przeczytać książkę Zapisz zmianę. Ja ją przeczytałem. Jedyne jakie mam do niej zastrzeżenie i powiem szczerze, że ty zresztą o tym pisałaś, ale w momencie, kiedy ja już kończyłem czytać tę książkę i kiedy właśnie jeszcze nie doczekałem do tego momentu, że właśnie tam wspominałaś o tym, że tam był problem z zakończeniem. Ja sobie tak pomyślałem, kurczę, a czemu ta książka się już w zasadzie skończyła? Przecież tam jeszcze można było spokojnie napisać naprawdę dość dużo i rozwinąć jakąś tę historię. Jest jeszcze jakaś szansa na tom drugi?
2: Wiesz co, szansy na tom drugi nie ma, dlatego że w zasadzie też byłoby przygodowe, a mnie mocno chodziło o też tę warstwę tych wyborów, pytań, etyki. Natomiast jest szansa na wyciągnięcie wniosków przeze mnie i że w następnej książce już te błędy się nie pojawią. Czyli nie pojawi się na przykład błąd zasadniczy mój, obiecuję to sobie solennie i wszędzie to mówię, już nigdy więcej pisania bez planu. Bo to, że jest takie poczucie niedosytu, niedokończenia, które mogłoby być zaspokojone, a nie jest, to jest wynik tego, że po prostu w zasadzie wyglądało to tak. Ja wydawnictwu oddałam nie taką wersję, jaką mamy teraz jako Zapisz zmiany, tylko jeszcze takie sporo mniejsze taką mikropowieść, powiedziałabym, i dostałam taką obietnicę, że wydamy, ale musi pani dopisać. No i co jest dobre w tym wypadku, no bo to już współpraca była ustalona, był termin. W tym terminie oczywiście troszeczkę go też przesunęłam, to nie było takie żelazne. No niemniej jednak jakoś mnie ten termin trzymał i dobrze, bo może tak to nigdy bym tego nie skończyła i zawsze bym zastanawiała się, co tu jeszcze, a ta książka w końcu musiała się ukazać, więc po prostu założyłam sobie, że chcę domknąć tę historię w tym terminie i tak się rzeczywiście stało. Ale potykałam się trochę właśnie o to, że czasem sama wymyślałam takie sytuacje fabularne, że potem nie wiedziałam, jak je rozwiązać. I gdybym wcześniej sporządziła sobie plan, myślę, że książka byłaby obszerniejsza i że pewne rzeczy byłyby lepiej rozwiązane. Ale uczę się, uczyłam się na tej książce, dużo się nauczyłam.
1: Bo to jest twój literacki debiut.
2: Tak, to jest mój literacki debiut. I myślę, że tak potknęłam się o wiele pułapek debiutanta, ale za to mimo to jestem zadowolona, to chcę powiedzieć, ale za to myślę, że na kolejne już książki mam takie dobre doświadczenie, jak pisać, jak pracować, już warsztatowo będzie mi łatwiej.
1: Tak, bo rzeczywiście ja się zgodzę. Książka jest naprawdę interesująca. Tam jest poruszonych dosyć sporo różnych ciekawych wątków i takich dylematów moralnych, z którymi no, każdy gdzieś tam może je sobie przemyśleć w taki, a nie inny sposób i może się zastanowić, jakby w jego przypadku to wyglądało. Natomiast, no tak jak mówię, ja mam uczucie takiego niedosytu, że bo ja jednak w książkach przede wszystkim ja literaturę traktuję jako przede wszystkim coś, co ma umilić mi czas. I dla mnie ta warstwa fabularna była dość ważna, a zresztą w książkach dla mnie ona jest najważniejsza. A te jakieś przesłanie i tego typu rzeczy są ważne, są fajnie, że one są, natomiast no ważne, żeby się po prostu działo. I dla mnie na przykład
2: no tak,
1: właśnie dla mnie tutaj się działo trochę za mało i myślę, że mogłoby się dziać więcej, ale oczywiście to jest tylko taka moja opinia i myślę, że może nasi słuchacze, którzy przeczytają Zapisz zmiany albo którzy już przeczytali tę książkę, chcieliby skomentować, podzielić się. Zapraszamy was do kontaktu, dzwońcie do nas, piszcie. Jesteśmy tu na żywo. Ale właśnie, jak to się w ogóle stało, że ta książka powstała?
2: A stało się to tak, że ja od dzieciństwa marzyłam, żeby coś napisać i pisałam różne rzeczy i jak czytałam Mikołajka, to pisałam o jakiejś klasie dzieci, które coś tam robią i tak jakoś wzorowałam się na tym Mikołajku, jak leciały w telewizji Pokemony, to pisałam jakieś przygody pokemonowe i w ogóle tak starałam się coś tam pisać.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że to sporo osób niewidomych tak robi. Zresztą może nie tylko, bo przecież te wszystkie tak zwane fanfiki to jest dosyć modny typ literatury. Mm-hmm. Są całe serwisy, całe portale, gdzie można taką fanfikowską literaturę publikować, więc to no myślę, że nie byłaś jedyna.
2: Na pewno nie. Tak, potem właśnie pisałam blogi. No kilka tych blogów prowadziłam. I tam albo coś tam pisałam o książkach, jakieś recenzje, albo pisałam po prostu takie humorystyczne sytuacje. Prowadziłam no, kilka lat taki blog, który po prostu był typowo zabawnym sytuacjom poświęcony, a że miałam fajną ekipę, z którą mieszkałam, to było na studiach, to też było o czym pisać. Pisałam też takie opowiadania, jakieś tam takie powiedzmy mikropowieści. Nawet trochę próbowałam publikować, tylko był kłopot trochę z rozmiarami tych tekstów, no bo żeby opublikować opowiadanie, ono musi być dosyć nieduże, jeżeli ma być w czasopiśmie. No i tak wychodziły mi takie formy, trochę było to takie ni pies, ni wydra, za małe na powieść, za duże na opowiadanie. No i poszłam do teatru w Bielsku Białej na spektakl pod tytułem Humanka. I bardzo się nim zachwyciłam. Bardzo mi dużo pytań postawił ten spektakl, bo on dotyczył właśnie takiej sytuacji podobnej, tylko odwrotnej. To znaczy jest mężczyzna i kobieta, para, która się rozpada, bo się nie dogadują i każdy z nich kupuje sobie humanoida. Z tym, że kobiety praktycznie nie obserwujemy, mamy tylko takie na marginesie i krótkie opowiadania z życia z tym humanoidem, a mężczyznę z jego humanką obserwujemy. Autor tej sztuki, Jarosław Murawski, on troszeczkę inny te humanoidy zrobił niż ja. Niemniej jest dużo podobieństw i bardzo, bardzo mnie zainspirowała ta sztuka i zaczęłam myśleć, jakby rozwinąć właśnie wątek tej kobiety, która ma tego humanoida, bo myślę, że na styku mężczyzna, człowiek, kobieta, humanka są inne sytuacje i to wyzwala jakby taki inny rodzaj napięć niż styk kobieta ludzka i mężczyzna humanoid. Więc więc właśnie pomyślałam, żeby to tak pociągnąć. No i tak powoli, kroczek po kroczku właśnie napisałam to szkicowe opowiadanie, no a potem już po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem zaczęło to się rozrastać w powieść.
1: Rozumiem. No i okej, zaczęła się ta powieść tworzyć, ale jak wspomniałaś na samym początku, to niekoniecznie miało mieć te elementy science fiction. Przynajmniej ja tak zrozumiałem tę twoją wypowiedź. To czym Zapisz zmiany miało być na początku?
2: Na początku to nie myślałam o tym, żeby skupiać się na świecie. Tak bardzo skupiałam się na relacjach, że zapomniałam o skupianiu się na świecie, tym właśnie uniwersum takim. No a potem to zaczęło być koniecznością, no bo trzeba było gdzieś osadzić te akcje, umotywować, dlaczego oni są właśnie w takim podziemnym świecie, rozejrzeć się wokół, wprowadzić różnych bohaterów. Ja w ogóle lubię w mojej twórczości, także tej nieopublikowanej, wprowadzać dużo bohaterów. Nie potrafię pisać tak, tak wąsko, żeby byli tylko główni bohaterowie. Ja w ogóle widzę to w życiu tak, że bardzo wchodzimy w relacje z różnymi ludźmi i że to nie jest tak, że to, co ważnego się u nas dzieje, jest tylko zależne od jakiejś najbliższej osoby, tak jak na przykład nieraz są takie filmy, chyba amerykańskie najczęściej, że w zasadzie to ktoś nie ma rodziny, że jest jedna osoba i ona ma drugą osobę dla ciebie najważniejszą i w zasadzie nikogo jakby wokół nie ma, takie czasem odnoszę wrażenie, a trudno to sobie wyobrazić i dlatego ja wprowadzam dużo pobocznych postaci i dużo sytuacji takich społecznych, no i to wymusza jednak różne inne konteksty. No bo właśnie, też kolejna rzecz, która wymusiła trochę to skupienie się jednak, żeby zrobić tę oprawę sci-fi, no żeby nie była akcja w jednym miejscu. Oni muszą się przemieszczać gdzieś tam się, mimo że to jest taki podziemny, zamknięty świat, to jednak no, ta akcja musi być w różnych miejscach. No więc je trzeba wykreować, zastanowić się, jak wyglądają. I tak powoli to się, ta warstwa właśnie fantastyczna, bardziej taka science, się rozrastała.
1: Ale to od samego początku zakładałaś, jak rozumiem, to, że się pojawi gdzieś tam ten robot i że będzie to relacja robot-człowiek. To,
2: tak, tak,
1: to było jakby takim trzonem tego wszystkiego, wokół czego ma się cała książka tworzyć. No i okej, okay. I ona się tworzyła. To opowiadanie, które wysłałaś do wydawnictwa, to na jakim to tak mniej więcej etapie było? Ile zanim wydawnictwo to zaakceptowało i powiedział: pani Kasiu, pani pisze dalej, bo to jest dobre, to ile książki udało ci się napisać?
2: Myślę, że tak jedną trzecią. To był głównie ten wątek Cezara i Liv. Olgi nie było w ogóle w tym opowiadaniu. No i tych dodatkowych osób też nie. No także tak powiedziałabym, no właśnie jedną trzecią mniej więcej. To też było tak, że dostałam odpowiedzi od kilku wydawnictw, ale to wydawnictwo Janka odpowiedziało mi najbardziej konkretnie, to znaczy nie powiedzieć, bo właśnie usłyszałam od kilku, i to jest też dobra nauczka w ogóle dla mnie, żeby jednak takich małych form nie oddawać, żeby wykończyć to, uprzeć się jednak, zaciąć się i wykończyć, bo usłyszałam od kilku wydawnictw odpowiedzi, że to jest dobre, ale za małe i potrzeba więcej. No ale nie wiązała się z tym obietnica wydania, tylko że no jak pani dopisze, to proszę przysłać i będziemy znowu czytać. A wydawnictwo Janka powiedziało: proszę przysłać, wydamy. No i to było takim silnym motywatorem do tego, żeby mimo wszystko pisać, nawet jak były przestoje.
1: Jak w ogóle wygląda współpraca z wydawnictwem? Jak to jest? Bo teraz książek na rynku mamy zatrzęsienie, gdzie człowiek się nie otrze o jakąś publikację i wypowiedzi ludzi, którzy tworzą książki, to ciągle się mówi self-publishing, że to jest takie super, bo wydawnictwa to zedrą z ciebie ostatni grosz i tak naprawdę wezmą bardzo wiele pieniędzy i w sumie autor za to nic nie dostanie i najlepsza forma publikacji to jest self-publishing, czyli po polsku mówiąc wydanie własnym sumptem. No ale tak mi się wydaje, że w przypadku osoby niewidomej to nie ma szans, żeby to zrobić i żeby to zrobić ładnie.
2: To znaczy, ja uważam, że wydanie własnym sumptem w przypadku żadnej osoby, która nie ma dość na to pieniędzy, nie ma szans, żeby wyszło to ładnie, bo...
1: Albo wiedzy, umiejętności.
2: To też, ale pieniądze są tu przeogromnie ważne, ale wiedza i umiejętności też, bo tak. Bo ja na przykład często spotykam się, jeżeli chodzi o self-publishing, że brakuje korekty, że ktoś po prostu pożydził na korektę, stwierdził: ja ładnie piszę, tak po polsku, no dobrze się mnie czyta, co będę te korekty...
1: W sumie przeczytałem to sam 3 razy, nie widzę błędów,
2: tak,
1: jest Jasiek dobrze.
2: Przeczytał, Stasiek przeczytał, podobało im się. I okej, podobało im się, ale jednak widzę różnicę między książką, która jest po rzetelnej korekcie zrobionej przez profesjonalistę, a bez korekty albo po korekcie, którą ktoś tam komuś zrobił grzecznościowo, jakieś pozaznaczał najważniejsze błędy. Więc ta korekta dla mnie jest bodaj największym atutem współpracy z wydawnictwem. Ja myślałam bardziej, że umiem pisać przed podjęciem współpracy z wydawnictwem, a gdy dostałam pierwszą korektę, bo to wygląda tak. Ja przesłałam już ten ostateczny tekst, już tej powieści i potem wydawnictwo mi odesłało po korekcie. Ja naniosłam znowu swoje tam zmiany na ten skorygowany tekst i potem znowu wydawnictwo i potem znowu ja i chyba tych korekt było 6. I jak ja zobaczyłam pierwszą korektę, to po prostu złapałam się za głowę i powiedziałam: myślałam, że umiem pisać, myliłam się. Tam praktycznie nie było akapitu, żeby nie było w nim poprawki jakiejś.
1: Jak w ogóle współpracowałaś od takiej strony technicznej, jeżeli chodzi o tę korektę? To było na zasadzie jakiegoś śledzenia zmian w Wordzie, czy po prostu dostawałaś plik przerobiony i sobie porównywałaś z oryginałem, który wysłałaś?
2: Nie, to było śledzenie zmian. Właśnie to jest ważne też, jeżeli ktoś chciałby pisać i rzeczywiście wydać książkę, to ważne jest, żeby właśnie używać już takich narzędzi, nie tam jakichś notatników, tylko rzeczywiście Worda, żeby opanować to śledzenie zmian. Nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii, tak naprawdę i super znajomości, ale właśnie to śledzenie zmian przydaje się. No i w sumie, no i komentarze, obsługa komentarzy, bo czasem też właśnie o różnych kwestiach dyskutowaliśmy w komentarzach, czy coś będzie tak, czy nie tak. Bo to też nie jest tak, że to, co skoryguje wydawnictwo, to jest wypowiedź z nieba i tak trzeba zrobić, tylko w pewnych kwestiach to faktycznie jest wypowiedź z nieba, na przykład jak chodzi o jakieś tam, nie wiem, poprawki, powiedzmy, nie wiem, ja popełniałam taki błąd, że pisałam USA było, zrobiło, no a powinno być były, zrobiły, no i to jest po prostu błąd, konkretny błąd i go trzeba poprawić bezwzględnie, ale na przykład jeżeli sugeruje korekta jakieś słowo, które byłoby lepsze niż to, którego użyłam, to mogę albo rzeczywiście zatwierdzić tę zmianę, albo na przykład jeżeli i to słowo, które zasugerowała korekta, mi nie pasuje, to możemy jeszcze pomyśleć nad jakimś jeszcze innym słowem, które będzie jeszcze bardziej adekwatne. Więc to też jest taka współpraca, ale raczej w dużej pokorze od strony autora, bo trzeba pamiętać o tym, że ten korektor, redaktor jest czytelnikiem, który nie wie, co autor miał na myśli, bo nie siedzi w jego głowie, tylko musi zrozumieć, co autor miał na myśli czytając, a więc bardzo warto cenić takie uwagi od takiego korektora, bo też ja pisząc nie miałam pojęcia, ile skrótów myślowych stosuję, bo ja wiem, o co mi chodziło. No ale to czytelnik jeszcze musi wiedzieć.
1: A czytelnik musi, tak, też musi wiedzieć, o co autorce chodziło, co miała na myśli. To się zgadza.
2: Albo na przykład kwestia poczucia humoru. Mhm. No żeby takie poczucie humoru, myślę, że są takie elementy humorystyczne w tej książce. I no też, żeby to poczucie humoru było takie raczej ogólno zrozumiałe. No nie wiem, za 2-3 takie momenty zdarzyły się, że ja uważam, że coś jest śmieszne, a po prostu wydawca tego nie załapał. I wtedy mogłam się zastanowić, to chyba to nie jest takie zabawne, chyba tylko mnie to bawi, albo może, nie wiem, w jakimś żargonie by to było zabawne dla jakiejś małej, konkretnej grupki, ale niekoniecznie dla wszystkich. I to było dobry, to był dobry znak, że może warto się tutaj zastanowić. Więc te korekty też były uwagi co do nawet samej kreacji postaci, czy tam fabuły. Ale głównie kreacji postaci. Na przykład długie rozmowy prowadziłyśmy z panią Janiną z wydawnictwa na temat Cezara, na ile on ma być ludzki, na ile robotyczny, jakie mają być jego reakcje na poszczególne rzeczy, a jeżeli takie, to jaka jest motywacja, że on jest właśnie taki, a nie inny, żebym ja zrozumiała swoją postać, żeby mi się ona nie wymykała spod kontroli. To były takie też rozmowy.
1: Wydawałoby się, że w sumie, skoro ty tę postać wymyśliłaś, to powinnaś ją rozumieć, a to nie zawsze tak jest.
2: No, czasem można dać się ponieść, po prostu na przykład bardzo polubić postać, albo chcieć, żeby czytelnik ją polubił i w konsekwencji...
1: Idealizować.
2: Na przykład idealizować, albo dać jej jakąś nieadekwatną reakcję, która wydałaby się jednak... No, że czytelnik taki by się spodziewał, ale ona nie pasuje do charakteru tej postaci. No, ja w pewnym momencie tego mojego Cezara zrobiłam tak bardzo ludzkiego. Znaczy, on nadal jest bardzo ludzki, ale był jeszcze bardziej ludzki, w sensie zbyt emocjonalny był. Zbyt taki impulsywny w reakcjach. I tutaj właśnie dostałam fajną wskazówkę od wydawcy, żeby jednak był bardziej skoncentrowany na celu. To ci, którzy może przeczytali i ty będziesz wiedział na przykład, jak jest scena w podziemiu, gdzie on widzi różne sceny, które można uznać za przerażające, bulwersujące czy gorszące. I początkowo on w mojej powieści bardzo przeżywał to, co widział, emocjonalnie reagował na to, co widział. A w ostatecznej wersji on mówi... Aha, tutaj dzieje się taka rzecz, ale tutaj nie ma Oliwii, idę szukać jej dalej. I o to chodzi, żeby jednak...
1: Tak, bo on był skoncentrowany, tylko na niej, co później będzie miało dramatyczne skutki. Dodajmy, nie uprzedzając faktów, tylko zachęcając do sięgnięcia po książkę.
2: Mhm, tak, i to właśnie była wskazówka wydawcy, żeby jednak ostudzić emocje, że on tu ma być maszyną, która właśnie ma zaprogramowane, że on ma teraz ją odnaleźć i... Tu jesteśmy, tu się skupiamy.
1: Jest zaprogramowany na nią, działa według konkretnego algorytmu. To jest algorytm o bardzo dużej ilości rozgałęzień, ale jednak mimo wszystko.
2: Tak, dokładnie. Więc ta korekta była niesamowicie pouczającym, cennym, no wspaniałym etapem i bardzo, bardzo uczącym pokory, etapem pracy nad powieścią.
1: Jak to jest w ogóle, bo wspominasz o korekcie, ale ona już zaczęła się jakby od samego początku, czy jeszcze coś przed korektą ma miejsce? No oczywiście domyślam się, że jakieś podpisanie umowy, ale czy to jest taka jedyna rzecz i od korekty właśnie się zaczyna? Oczywiście w momencie, kiedy dostarczyłaś wydawnictwu całość publikacji, bo jak się domyślam, prace już trwały na ukończonej książce, czy to tak,
2: tak
1: etapami?
2: Tak. Na ukończonej, a przed jej ukończeniem, jak wysłałam to opowiadanie, to po prostu wtedy dostałam takie uwagi, co jest mocną stroną, co należy poprawić. Także taki krótki, motywujący opis.
1: Ale to już wtedy była informacja, że jesteśmy zainteresowani wydaniem, tak?
2: Tak. To już była informacja, tak. No i właśnie później rzeczywiście nastąpiło to podpisanie umowy. I to znaczy najpierw wysłałam już tę pełną wersję, tak, najpierw wysłałam pełną wersję, a potem było podpisanie umowy, no i wtedy rzeczywiście, i wtedy już się rozpoczęły te korekty. Najpierw były korekty i one trwały najdłużej, zdecydowanie był to najdłuższy etap powstawania książki i też akurat w tym wydawnictwie jest tak, że są dwie osoby. Więc to też było fajne, bo to było tak, czytała pani Janina, potem czytałam ja, potem tekst trafiał jeszcze raz do pani Janiny, która tak przeglądała to, co ja tam naniosłam i taką oczyszczoną wersję dawała panu Janowi, który nie wiedział, co kto wprowadził, tylko dostawał ją taką świeżą. On z kolei wprowadzał poprawki, ja dostawałam wersję, odsyłałam i tak to szło, więc trzy osoby tak naprawdę czytały. To fajne było. Bo też te dwie osoby zauważały coś innego, a czasem, na przykład, tam ze dwa czy trzy razy się powiedzmy zdarzyło, że się państwo, Jan i Janina, nie zgadzali ze sobą. To znaczy coś, co na przykład mi poprawiło jedno, drugie mi poprawiło też jeszcze w inną stronę. Więc to było bardzo ciekawe.
1: I do kogo należała ostateczna decyzja w takiej sytuacji? Do ciebie, jako autorki?
2: Powiedziałabym mimo wszystko, że do nas. Że cała, wszystkie takie rozstrzygnięcia ostatecznie były kwestią konsensusu. To znaczy wszystkie strony musiały się na to zgodzić. No więc chyba trudno. Zależy też co dla kogo, jak było ważne. Jakby były takie kwestie, kiedy na przykład jeżeli ja widziałam, że korekty idą w tę stronę, która mi nie odpowiada, ale jednocześnie to, co ja chcę, to nie odpowiada korekcie, to wtedy na przykład była taka jedna scena, ją jeszcze raz przerobiłam trochę i wtedy już było okej. Okay. Jakby szuka się konsensusu, tak bym powiedziała. Wszyscy mają być zadowoleni. To jest tak, że książka jest moim dziełem, ale efektem pracy wszystkich, którzy nad nią pracują i wszyscy mają być zadowoleni. Tak to odbieram. No i jak powstała tak już po tych wszystkich korektach, przyszedł czas na skład, czyli już wtedy dostałam PDF do przeczytania i już w PDF-ie, no to wiadomo, bezpośrednio na PDF poprawek nanosić nie można, tylko już wtedy musiałam w osobnym pliku wypisać i też troszeczkę tu taki mały techniczny pojawił się problem, który oczywiście łatwo się udało rozwiązać, no bo po prostu działa to tak, że trzeba wypisać na której stronie i w którym wierszu jest jakaś tam usterka i jak ją poprawić. I problem był z liczeniem tych wierszy, no bo...
1: No tak, bo numery stron to da się z PDF-a sczytać, z wierszami może gorzej. Być gorzej. Tak.
2: Właśnie ten układ tekstu po prostu troszkę tam robił problem, ale to nie było też jakieś takie trudne, to bez problemu. No i to był pierwszy skład.
1: Z ciekawości, jak sobie z tym poradziłaś?
2: Wiesz co, nie pisałam tych numerów wierszy. Aha. Pisałam po prostu stronę i jakie słowo.
1: Jakie słowo, jakiś
2: jakie
1: fragment.
2: Słowo. Tak, dokładnie.
1: Jasne.
2: To był pierwszy skład. To jest też ciekawe, jak się czyta i jakie jednak niby trzy osoby to czytają i jeszcze przydarzają się błędy, które wszyscy przeoczą, bo jest tak dużo drobiazgów do poprawienia, że jeszcze mogą się zdarzyć naprawdę rzeczy, które no nawet czasem mogą się wydać podstawowymi błędami. Nie wiem, nawet jakiś ortograf może wpaść po prostu przez taki ferwor walki, bym powiedziała, z tym tekstem. I potem był drugi skład. I już ten drugi skład był chyba składem ostatecznym i już wtedy tekst był gotowy. I potem była okładka. No i... Aha, nie, jeszcze przed okładką, przepraszam. Przed okładką był taki moment na przygotowanie noty o autorze, na przesłanie mojego zdjęcia i na blurb, czyli ten opis książki, który powstaje, który jest na okładce. No i to też,
1: i też efekt... który trafia do tych różnych portali w rodzaju Lubimy Czytać i różnych stron pewnie, tak?
2: Tak.
1: Gdzie można sobie na przykład książkę kupić. To wszędzie ten opis właśnie tam trafia.
2: Tak. I to też był efekt naszej wspólnej pracy. To znaczy ja napisałam coś od siebie. Potem właśnie wydawcy to troszeczkę przerobili, dodali z kolei coś od siebie i tak jakby wspólnie to, można powiedzieć, zrobiliśmy. Fajnie, bardzo fajna była ta współpraca pod tym względem, że to wszystko było ze mną konsultowane. Ja miałam we wszystko wgląd, to wszystko było mi przesłane nawet po zmianach do akceptacji. Więc to nie było tak, że ja nie miałam wpływu na to. No więc właśnie powstał ten blurb, powstała notka, no i zdjęcie. I na tymże etapie ujawniło się, że jestem niewidoma. Bo wcześniej nie powiedziałam tego wydawcom. Nie powiedziałam tego wydawcom, bo... uznałam, że jeżeli powiem, to chcąc nie chcąc będą patrzeć na mnie lub mogą patrzeć na mnie przez ten pryzmat. Chciałam się sprawdzić. Kręciło mnie to, że w ogóle nie jestem oceniana pod tym względem.
1: Bo wy nie mieliście okazji w ogóle się spotkać, to wszystko było załatwione online.
2: Tak, tak, bo wydawnictwo jest z Pruszkowa.
1: Aha.
2: Moja pruszkowska mafia wydawnicza. Więc, no ale wtedy już tak. Wtedy po pierwsze, że w notce autorze napisałam, że jestem niewidoma. Wahałam się, czy to napisać, czy nie napisać, ale uznałam, że napiszę, bo wypisywałam tam ważne, to co jest ważne o mnie, a to jest jednak ważne. A poza tym pomyślałam sobie, że troszeczkę może to marketingowo być atrakcyjne, bo jak ktoś zobaczy, że napisała osoba niepełnosprawna książkę, no to się może zainteresować. A poza tym uznałam, nie byłam przekonana, sam wiesz jak to jest ze zdjęciami nas. Wiesz, że i wszyscy słuchacze to zapewne wiedzą, że robienie zdjęć osobom niewidomym to jest taka loteria.
1: No wyjdzie, tak, aż wyjdzie albo nie wyjdzie i to też jeszcze,
2: w
1: zależności od tego, jak osoba, powiedzmy, gdzieś tam radzi sobie z tym wszystkim, czy jeszcze czegoś, czy tu jeszcze jakieś problemy nie są z oczami, no wiadomo, i różnie w różnych sytuacjach to bywa. Więc to byłoby ryzykowne w tym momencie.
2: No właśnie, i dlatego pomyślałam sobie, że jeżeli... A przed zdjęciem powstawały te opisy. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli zdjęcie będzie wyraźnie uwidaczniało to, że jestem niewidoma, to chciałabym uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej na tym zdjęciu wyglądam. Więc dlatego uznałam, że jednak poinformuję.
1: Jaka była reakcja?
2: A reakcja była... zaskoczenie, taka pozytywna. Trochę ekscytacji, fascynacji, zaskoczenie, ale jakby wymagania nie zostały obniżone. O tak powiem.
1: No bo już nie było z czego obniżać. Tak naprawdę lwią część pracy wykonaliście przecież.
2: Tak, ale myślę, że nie zostałyby mimo wszystko obniżone. Tak sądzę. Natomiast co z tym zdjęciem, bo to też była ciekawa historia. Z tym zdjęciem, no miałam bardzo dobre zdjęcie, takie naprawdę super, przez profesjonalnego fotografa zrobione, ale co się okazało, że ono jest w za niskiej rozdzielczości. I na okładkę nie może być, bo tam do internetu jest inna rozdzielczość, ale jak już to ma być wydrukowane na papierze, to musi być inna.
1: Ja no tak, starałam... żeby się ta pikseloza taka
2: tak,
1: nie zrobiła.
2: Dokładnie.
1: Tak.
2: I starałam się skontaktować z tym fotografem, ale on tam był zajęty, nie miał czasu mi tego przerobić, poprawić, znaleźć tego zdjęcia, więc czas mi tu już mijał, terminy pędziły, więc zaczęłam szukać innego fotografa, żeby zrobić nowe zdjęcie. Koleżanka, która Jakiś czas wcześniej miała swój koncert, właśnie też niewidoma, Agnieszka Łozińska zresztą, doradziła mi, żebym skorzystała z usług tej fotograf, z której ona korzystała, bo dziewczyna sobie właśnie fantastycznie poradziła z tymi kwestiami niepatrzenia. I rzeczywiście skontaktowałam się z tą dziewczyną, tam wiadomo, makijaż, fryzura, przygotowałam się i tak dalej. I co się okazało, współpraca była fantastyczna, po prostu fantastyczna. Dziewczyna ma duże doświadczenie w fotografowaniu ludzi, bo jest fotografem głównie takich sesji ślubnych i tego typu. Więc świetnie sobie radziła. Było jeszcze to bardzo fajne, że przed zrobieniem tego zdjęcia jej koleżanka robiła mi fryzurę, więc chwilę porozmawiałyśmy, opowiedziałam o książce, jakoś tak poczułyśmy klimat tej wspólnej znajomości i współpracy i nie było to takie, że wchodzimy i od razu cykamy fotki, tylko no fajna atmosfera i tak jakoś udało jej się, no ona fajnie też pomyślała, no bo jak my stoimy, to też pewnie wiele niewidomych osób rozumie ten problem, że jak się stoi, to człowiek ma poczucie takiego formalizmu, że to nie jest taka swobodna, naturalna pozycja.
1: Że się może spiąć.
2: Tak, więc ona mnie posadziła i to było super rozwiązanie, że ona mi zrobiła to zdjęcie na siedząco, bo ono wyszło bardzo swobodnie i naturalnie. Jakoś tak fajnie w ogóle wyszła ta sesja, tak profesjonalnie. Dostałam tyle komplementów odnośnie tego, jak wyglądam na tych zdjęciach, jak też profesjonalnie one zostały zrobione. Nawet oczy mi tak fajnie wyszły, że osoby... No bo to generalnie po moim wyglądzie to no, nie jestem jakąś strasznie rzucającą się w oczy osobą niewidomą, jak chodzi o wygląd, ale niemniej jednak no, widzi się to, no bo trochę jednak te oczy się różnią. Natomiast na tym zdjęciu tak jakoś fajnie wyszło, że po prostu osoby naprawdę zaufane powiedziały, że tego nie widać. Że nawet to spojrzenie jakoś tak się udało skierować właściwie prosto i tak dalej, no że naprawdę zdjęcie jest super udane, więc jeszcze przy okazji tej książki zrobiłam sobie bardzo dobre zdjęcia. Zresztą była taka sesja, kilka tych zdjęć wyszło, czy nawet kilkanaście, a też pewnie wiele osób tutaj ze środowiska naszego wie, że dobre zdjęcie jest na wagę złota, bo do wielu różnych rzeczy potem trzeba wysłać zdjęcie, więc dobre zdjęcie jest na wagę złota. Więc właśnie to zdjęcie jest, no i później już było co? Później właśnie była okładka. Później była okładka i wygląda to tak, że projektantka dostała tekst książki, miała tam jakiś czas na przygotowanie okładki. Przygotowała dwie propozycje tej okładki. Jedna to była ta, która jest. No i druga propozycja. Nie wiem, czy może wiesz, jak wygląda moja okładka?
1: Szczerze mówiąc, nie. I to myślę, że jest dobry moment, że może mogłabyś opisać, jak ona wygląda. Bo jakoś nie miałem okazji nigdzie się zapoznać z opisem tej okładki, albo gdzieś mi ona umknęła, nawet jeżeli gdzieś był dołączony jej opis. Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam.
2: Mhm, no właśnie. Okładka moim zdaniem jest bardzo fajna. I bardzo dobrze odzwierciedla to, o czym jest książka. Bo jest tak, że dość skomplikowane to jest, aż mi brat z bratową pozowali do tego, żeby mi pokazać, w jakim układzie są ciała tych ludzi. Bo to jest tak, że tak jakby przysiada na piętach mężczyzna, na podłodze, no tak, nie widać tej podłogi, ale w sensie można sobie to tak wyobrazić. Jakbyś przysiadł tak na piętach i kobieta mężczyźnie siedzi na kolanach, ale nogi ma złączone i z boku, jakby nie, że obejmuje go tymi nogami, tylko że tak nogi ma skierowane w bok.
1: Rozumiem.
2: I siedzi na jego kolanach i oni się obejmują i to ich objęcie jest takie bardzo ścisłe, bardzo ciasne. Oni są w siebie tak bardzo intymnie, mocno wtuleni. Jest tak, że... I w sumie ona jest jakby trochę nad nim. To tak wygląda właśnie... W pewnym sensie ona troszeczkę jakby nad nim góruje, no bo właśnie jest jakby troszkę wyżej i on tak, zaraz, co tam jeszcze jest dalej? Aha, i na tej okładce wygląda tak, że ciało tego mężczyzny jest wypełnione zerami i jedynkami. W sensie, no taki deseń zer i jedynek, co fajnie pokazuje to,
1: że jest humanem.
2: Jest humanem, tak. Więc tak wygląda ta okładka, a ona jest czerwona, Bo to jest takie jakby bo to nie jest zdjęcie, tylko to jest rysunek.
1: Ona
2: jest
1: w sensie...
2: Kobieta.
1: Kobieta, okej.
2: Okay. Kobieta. Wypełniona jest czerwonym kolorem jej ciało. I co? I drugie, to była jedna propozycja układki, a druga propozycja układki, na którą się nie zdecydowałam, to była twarz, której jedna połowa jest twarzą mężczyzny, odwróconą jakby głową w dół, a druga połowa we właściwej pozycji jest twarzą kobiety. Ale na tę się nie zdecydowałam, tylko jednak na tę z parą, bo wydała mi się bardziej adekwatna.
1: No bo i to później... była twoja i tylko twoja decyzja, tak? Odnośnie tego, która okładka będzie tą właściwą, czy konsultowałaś też z wydawnictwem?
2: Trudno mi powiedzieć, co by było, gdybyśmy się nie zgadzali pod tym względem.
1: Rozumiem.
2: Ale i wydawcom, i mnie podobała się bardziej ta okładka, która jest, więc w zasadzie nie było dyskusji.
1: Okay.
2: Natomiast oczywiście dostałam to do stwierdzenia. To też nie zostało podjęte beze mnie, tylko też miałam głos. Natomiast szczerze powiem, myślę, akurat pod względem okładki, bo moje wydawnictwo ma takie hasło, że autor jest najważniejszy, więc myślę pod względem okładki, że gdyby mi bardzo zależało na innej niż im, to by się zgodzili. Tak sądzę. No i potem już po powstaniu tej okładki, no to już książka poszła do druku. Też jestem zadowolona z tego, bo jest na fajnym papierze wydrukowana, takim grubszym. Są wygodne marginesy, że takie no, trochę większe, że nie trzeba tak bardzo rozginać tej książki, żeby ją czytać. To tak ze względów takich estetycznych, żeby się nie niszczyła, żeby wygodniej się czytało, to dla widzących jest po prostu wygodne. No i tak, no i potem właśnie ta wersja papierowa powstała, no i już zaczęła się sprzedaż.
1: I czy to jest już ten moment, kiedy wydawnictwo zrobiło wszystko, czy jeszcze możesz liczyć na jakąś dalszą pomoc w rodzaju promocji, jeszcze jakiejś dodatkowej współpracy, organizacji różnych rzeczy? Jak to wygląda?
2: No teraz to trochę część rzeczy robi wydawnictwo pod względem promocji, część rzeczy robię ja, po prostu... Każdy się stara robić, co może, tak bym określiła. No, wydawnictwo zorganizowało mi spotkanie autorskie. Też nie jest wcale tak łatwo no, zorganizować prowadzącego takiego spotkania. A to spotkanie było właśnie takie fajne, udane pod tym względem, że bardzo dobrze poprowadzone było. Recenzje pierwsze zorganizowało mi wydawnictwo, bo ma tam zaprzyjaźnione blogerki literackie, które zrecenzowały, no wydawnictwo umieściło na przykład właśnie na Lubimy Czytać książkę. Wybieramy się za jakiś czas na targi książki, także ja też tam będę. Są też takie elementy tych działań, które ja robię, czyli również staram się nawiązywać kontakty z blogerami, reklamować się na grupach facebookowych. Zresztą wydawnictwo też tam na paru grupach facebookowych zareklamowało. I był też taki wywiad ze mną, który właśnie wydawnictwo przeprowadziło. Pani Janina z wydawnictwa zawsze robi wywiady z autorami. Tak teraz to promocja wygląda tak, że po prostu jakie kto ma możliwości, to w ten sposób stara się coś tam dla tej książki robić. No oczywiście wydawnictwo zadbało o to, żeby ona się tam w księgarniach znalazła. No tak, są też takie na przykład osoby, z którymi ja chciałabym nawiązać kontakt, no chociażby ten Storytel, no ale współpracują tylko z wydawnictwami, czy tam na przykład niektórzy blogerzy też współpracują tylko z wydawnictwami, nie współpracują bezpośrednio z autorami, więc wtedy też o ten kontakt proszę wydawnictwo. Także na etapie tej promocji to już jest takie, że po prostu każdy stara się robić co może. To jest bardzo czasochłonne. Ja też na przykład widzę teraz, jak szukam tych blogerów, to no jest to mnóstwo pracy, bo trzeba przeglądać te blogi, sprawdzać, czy ktoś w ogóle sensownie pisze, no bo jest ograniczona ilość tych egzemplarzy recenzenckich, nie możemy ich rozdać w nieskończoność, zresztą też nie ma sensu tak się głupio rozdawać, tylko trzeba jakiemuś blogerowi dać, który będzie potrafił napisać niekoniecznie, że pozytywną, ale sensowną,
1: ale sensowną recenzję. A z ciekawości, ile takich egzemplarzy recenzenckich zwykle jest?
2: Wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia, ile ich jest. Aha. Trudno mi powiedzieć.
1: Rozumiem.
2: W ogóle, jeżeli chodzi o egzemplarze, to wiele kwestii, też o które pytasz, jest zależnych od tego, z jakim się wydawnictwem współpracuje.
1: Tak, ja się tego domyślam, tylko no jakby mamy tu ciebie na antenie, więc możemy mówić na jakimś konkretnym przykładzie, ale też właśnie chodzi mi o to, żeby nasi słuchacze mieli jakiś taki mniej więcej obraz tego, że jeżeli jednak się zdecydują napisać do jakiegoś wydawnictwa, na co mniej więcej mogą liczyć, ale tak, dobrze, że to podkreślasz i dobrze, że też, że o tym mówisz, że każde wydawnictwo jest inne, ma swoje różne zasady i może to różnie wyglądać. Oczywiście, to się zgadza.
2: No i to różnie też wygląda pod względem i wynagrodzenia dla autora i w ogóle pieniędzy. Na przykład ja nic nie płaciłam, a są takie wydawnictwa, które, w których częściowo pokrywa

0: koniec roku.
1: A, no
0: i
1: tak.
0: wtedy będzie podsumowanie tej sprzedaży. Natomiast trochę wkładam w to pieniędzy, dlatego że niestety tu odsłania się ciemna, nieciemna. No jakaś tam strona promocji. To znaczy, to taka romantyczna wizja, że książka to... Dobra książka się sama obroni i książka to jest książka i dobro kultury. No to jest... Książka to jest produkt, który trzeba sprzedać. I jeżeli ja chcę, żeby o mojej książce, dobrze albo źle, ale żeby opowiedział bardzo poczytny bloger, to ja mu muszę zapłacić.
1: O proszę, czyli to nie jest tak, że zgłaszasz się do takiego blogera, ale bloger, który, żeśmy mieli jasność, bloger, który zajmuje się recenzowaniem książek, tak?
0: Tak, czy... i nie każdy, no bo są blogerzy, którzy to robią za darmo, ale są też blogerzy czy vlogerzy, którzy za darmo tego absolutnie nie zrobią i którym trzeba nawet zapłacić za to, żeby na swoim Instagramie poinformowali nawet nie, czy książka jest dobra, czy niedobra, tylko że jest.
1: Wiesz, bo ja zrozumiałbym coś takiego, że na przykład ktoś prowadzi jakiś, na przykład, no nie wiem, kanał na YouTubie zajmujący się czymś i książka jest niejako takim elementem, który on jakoś tam, powiedzmy, reklamuje. To było dla mnie jasne, no bo różne produkty się reklamuje. Ale myślałem, że na przykład jeżeli chodzi o takie blogi typowo z recenzjami, to po prostu no jednak nie ma tutaj tej kwestii takiej, że się komuś płaci, no bo wtedy od razu można się zastanawiać, czy taka recenzja jest rzetelna.
0: No właśnie, no nie miałam o tym pojęcia, dopóki nie zaczęłam właśnie... działać w tym. To znaczy myślę, że takie recenzje są rzetelne, bo właśnie dlatego ci blogerzy nie chcą współpracować z autorem bezpośrednio. No żeby nie było, że współpracują z twórcą, bo wydawnictwo jest firmą i jakby oni oceniają produkt tej firmy i wtedy mogą sobie pozwolić na krytykę.
1: To kto za to, kto wtedy za to płaci, za taką publikację? Ty czy wydawnictwo?
0: No to zależy, jak się umówimy.
1: Rozumiem. Okay.
0: To zależy, jak się umówimy. Formalnie musi to zrobić wydawnictwo.
1: Wydawnictwo, no tak, no wiadomo, jeżeli chodzi o jakąś taką partycypację w kosztach, no to
0: to jest właśnie zawsze kwestia umowy, tak, dokładnie. I no i tak to wygląda. I to są, powiem ci, duże kwoty. To nie są małe pieniądze. Ja z jednej strony ich rozumiem, bo jeżeli na przykład oni, no bo to jest jakiś rodzaj ich pracy, to znaczy przeczytanie książki, powiedzmy, trwa 4 godziny, no i dajmy na to godzina, półtorej napisanie recenzji, zrobienie tej całej oprawy na tam mediach społecznościowych. Niech to będzie, dajmy na to, 5 godzin pracy. No przyjemności też, no bo czytanie tej książki, no chyba, że akurat się nie podoba, to wtedy przyjemności nie ma, no a już podpisał umowę, więc przeczytać musi, tak? No więc z jednej strony ja mam różne uczucia, wiesz, co do tego recenzowania. Myślałam nad tym dużo. Z jednej strony nie potępiam tego w czambuł, dlatego że jeżeli ktoś na to poświęca bardzo dużo czasu, to rozumiem, że no tak, no że po prostu no ma głowę na karku, robi z tego marketing. Tak, z drugiej strony, no jest to takie trochę smutne, że za opisanie książki, za zrecenzowanie książki, tak mówimy, czytajcie ludzie, czytajcie to czytelnictwo, no i za to czytelnictwo trzeba płacić.
1: Ale swoją drogą to też jest, słuchaj, pomysł na biznes. Otworzyć bloga, zyskać publiczność i czytać książki i żeby jeszcze komuś za to czytanie płacili. No,
0: ale jak naturalnie, ktoś, jak tylko ktoś trzeba lubi, zyskać publiczność.
1: Oczywiście, jak ktoś lubi czytać, to można i w drugą stronę pójść.
0: Ależ oczywiście, że tak. Tak, tylko po prostu trzeba te recenzje faktycznie dobre pisać, no bo to jest też ważne, właśnie jakość tej recenzji, no i też, no i to jest taki element stresu, no bo jeżeli nie płacę, no to jeszcze jest tak, że no dobra, no napiszę, spodoba się, nie spodoba, no też nie fajnie, no ale na przykład zapłacić za recenzję, która okaże się krytyczna.
1: A zdarzyło się?
0: Nie. Nie, nie, zresztą wiesz co, ja na razie w sumie nie mam tych płatnych recenzji. Na razie jakby będzie tylko, jest tylko jedna wzmianka. To nawet nie będzie recenzja, tylko to będzie wzmianka na dużym kanale książkowym na YouTube o mojej książce. Więc ani ona tam pozytywna, ani negatywna, tylko taka bardziej informacyjna zajawka. No i to na razie jest z tych płatnych działań recenzenckich, na które się póki co zdecydowaliśmy.

0: mówiliśmy. Na razie próbuję z tymi bezpłatnymi blogerami, no i udało mi się tam pozyskać paru, wydawnictwo też pozyskało paru, więc jakieś tam recenzje się pojawiają i pojawiać jeszcze będą. No także tak to wygląda z tą, no też piszę do czasopism z prośbą o albo wzmiankę, albo właśnie jakąś recenzję. No wysłałam teraz, w ogóle też starając się, w ogóle najtrudniejszą rzeczą w pisaniu książki już po jej, no nie wiem, niektórym się łatwo pisze książki, niektórym trudno. Dla mnie to nie było takie proste, ale ta promocja jest naprawdę trudna, bo jest dużo więcej książek niż osób, które chcą o tych książkach napisać albo je w ogóle przeczytać.
1: A teraz książek jest coraz więcej, bo tak naprawdę autorem może być w zasadzie każdy. Nie trzeba już gdzieś tam toczyć bojów z wydawnictwem. Jeżeli ktoś ma dużo zacięcia, no to może stworzyć sobie książkę sam i jest taka możliwość, choć tak jak wspomniałem, nie wydaje mi się, żeby dla nas ona była najszczęśliwsza, a też słusznie zauważyłaś, no, że jednak jest to różnica. Jest to różnica w jakości. To znaczy, wiesz, że też
0: kwestia jest usług zewnętrznych, nawet grafika, nie? To no tak. Widzi, czy nie widzi. Musi za tę okładkę zapłacić. Ale to jest organizacja, wiesz, to trzeba dużo. No, to jest mnóstwo czasu. Przede wszystkim na self-publishing trzeba mieć masę czasu.
1: Po prostu poświęcić się temu tak naprawdę zadaniu w całości, tak? Stworzyć książkę i nie dość, że ją napisać, to jeszcze ją wypromować. No ale są tacy, którzy idą tą drogą, a później nawet na podstawie takiego self-publishingu, to zdaje się z wydawnictwem Altenberg to tak było, że Radek Kotarski chyba, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia i nazwiska. On zaczął od publikacji swojej książki, a później tak mu się spodobało, że tam kilka innych książek znanych youtuberów typu Dawid, Myśliwiec i inni tam wydano. Też mi tam to akurat zgrzytało, że nie wszystko było w wersji elektronicznej. Akurat pamiętam, że coś było, co chciałem przeczytać. Chyba książka właśnie człowieka, z którym ty też miałaś swego czasu styczność, czyli Rafała Gębury. 7 metrów pod ziemią, że ona się w wersji elektronicznej nie ukazała albo
0: nie ukazała
1: jakoś
0: się?
1: Nie ukazała się równolegle. O. Bo ja nawet pamiętam, że wysłałem do nich zapytanie odnośnie tego, czy jest, bo bym sobie przeczytał. Akurat skanera nie miałem pod ręką, a tu odpowiedź, że nie, że może kiedyś będzie. No to jakoś do dziś nie przeczytałem, także stracili jednego czytelnika. A chciałem zapłacić.
0: No widzisz.
1: No właśnie. Więc tak to wygląda z wydawnictwami. Wspomniałaś o tym, no właśnie, jeszcze może dokończmy ten wątek.
0: Właśnie, że o mur. Chciałam powiedzieć, że można się mocno odbić od muru po prostu takiej obojętności, że nawet nie dostaniesz odpowiedzi na maila.
1: A po prostu, często pewnie tak bywało.
0: No to oczywiście. Bardzo niski procent mam maili z odpowiedziami od blogerów, od tych tam czasopism. No po prostu trzeba się nastawić, że będziesz pukać do wielu, wielu, wielu drzwi i niewiele z nich zostanie otwartych, aczkolwiek oczywiście to nie jest tak, że żadne. Na przykład teraz niedawno blogerka mi zorganizowała konkurs na swoim blogu, gdzie właśnie była do wygrania książka. No i też tam parę osób wzięło w tym udział. No i mam nadzieję, oczywiście tego nie sprawdzę, ale mam taką nadzieję, że może ci, co tej książki nie wygrali, ale ich zaciekawiła, to może ją sobie kupią, może przeczytają. No nie wiem, na przykład trafiłam też na blog bibliotekarki, która powiedziała, że ona o tę książkę postara się dla swojej biblioteki. Więc czasem są po prostu takie momenty farta, no ale trzeba czasu, cierpliwości i jeszcze trochę cierpliwości.
1: No tak, bo to wszystko musi mocy nabrać, aczkolwiek podejrzewam, że jest taki pewien punkt, po którym to wszystko idzie już łatwiej, bo zaczynasz być coraz bardziej rozpoznawalna i to o ciebie chcą się bić, no ale ty, jak rozumiem, jeszcze na tym etapie drogi nie jesteś.
0: Na tym etapie nie jestem.
1: Nie jesteś Remigiuszem Mrozem.
0: Nie jestem, ale wiesz, naprawdę to jest kwestia w dużej, dużej mierze właśnie po pierwsze czasu na te promocje, a po drugie jednak tych pieniędzy. Wiesz, za umieszczenie na półce w Empiku płacisz. Za patronat Lubimy Czytać płacisz. Mhm. No za wszystko płacisz. I nie mówię, że się nie da bezpłatnie, ale mówię, że płatnie jest o wiele taniej, a jak bezpłatnie, to z ogromnym nakładem czasu.
1: Rozumiem. No i tu rzeczywiście też podejrzewam, że no, akurat wydawnictwo poszło ci na rękę, tak jak wspomniałaś, nie musiałaś płacić za to, bo akurat w ich przypadku jest tak, że autor nie płaci, co nie jest regułą, jak wspomniałaś.
0: Nie jest regułą, bo miałam też propozycję wydania. Właśnie miałam też propozycję dwie wydania, ale nie skorzystałam z nich, bo właśnie po pierwsze to były płatne i to były koszty około tam 7-9 tysięcy złotych, a po drugie to po prostu oni byli gotowi przyjąć ten tekst jaki jest, właśnie to opowiadanie i takie je wydać. A ja gdzieś tam niby je takie właśnie oddałam, a z drugiej strony gdzieś tam czułam, że to nie jest to, że trzeba to poprawić. I właśnie czułam, że jakby to wydać,
1: To nie będzie to.
0: Tak, to nie będzie to. Więc no i ze względów tych, no i oczywiście z tych względów finansowych, przeogromnie ważnych, nie zdecydowałam się na takie wydanie, żeby częściowo pokryć koszty tej
1: publikacji. I tak. Jak rozumiem, wspomniałaś, no, że wynagrodzenie do ciebie spłynie pod koniec roku, to jak rozumiem jest jakiś procent, tak, który od sprzedanych egzemplarzy, tak? Od tego, ile wydawnictwo dostanie. Z ciekawości, jak duży to jest procent w takim przypadku? Ja już nie mówię o konkretnych kwotach, bo nawet ich nie znamy, ale jaki duży to jest procent tak mniej więcej?
0: No, wydawnictwa 10%, mają 5%, od kilku do kilkunastu procent. Teraz jak też rozmawiałam z kolegą, który wydaje również książkę, to właśnie tak i miał kilka też propozycji, to tak od, no, dla takich nieznanych jak my, szarych żuczków, to wydaje mi się, że od kilku do kilkunastu procent.
1: Ale to kilkanaście procent jest dla ciebie.
0: Tak.
1: Reszta?
0: Od ceny netto po jakiej zostanie sprzedana książka.
1: Resztę zgarnia wydawnictwo i ci wszyscy, którzy gdzieś tam po drodze jeszcze nad tą książką pracowali. No ktoś mógłby pomyśleć, kurczę, mało, ale z drugiej strony, no w przypadku tego, jaką ty nawiązałaś współpracę z wydawnictwem, no to też trzeba sobie powiedzieć, że sporo osób pracowało też nad tą książką, włożyło czas, też środki w wydanie.
0: Ale rzeczywiście.
1: I też tak naprawdę nie ma gwarancji, że to się zwróci, no bo jakieś tam, bo teraz pytanie, jak bardzo poczytna będzie twoja książka.
0: Oczywiście, tak, to w ogóle nie jest, ja nie mam w ogóle pretensji o to, że to jest mało, bo właśnie po pierwsze w ogóle nie pisałam z nastawieniem na zarabianie i to wszędzie jakby gdzie się czyta o wydawaniu książek pierwszych, to wszędzie tak uprzedzają, nie zarobisz, szukaj czytelników, chcesz, żeby cię czytano, nie chcesz zarobić, ale wiadomo, no coś tam zawsze, jakieś tam pieniądze z tego drobne będą. Natomiast nie mam absolutnie właśnie z tym problemu, że to jest taka kwota, bo no papier, wydrukowanie, przecież to są koszty. No i tak jak na przykład powiedziałam, no jestem zadowolona z jakości tego wydruku i to jest fajny tam papier, no to trzeba było zapłacić za drukarnię, przesyłki pocztowe różnych tam egzemplarzy rozsyłanych, to bierze na siebie wydawnictwo, oni mają koszty, właśnie czas muszą też poświęcać na to, no ta korekta, mnóstwo czasu. Nie, ja nie mam jakby poczucia żadnego tam wyzysku czy czegoś takiego, absolutnie. Uważam, że to jest uczciwie.
1: Rozumiem. No i to jest, myślę, dobre podejście, ale czy tak po tej pierwszej książce jest u ciebie chęć na tworzenie kolejnych? Jest chęć na to, żeby to stało się twoim, no nie wiem, czy głównym, ale jakimś jednym z sposobów na życie?
0: Głównym na pewno nie, bo za wolno tworzę. Jednym z... Bardzo bym chciała jeszcze coś napisać. Jakieś tam pomysły w głowie mojej się kołaczą. Coś tam powoli mi się kształtuje i myślę, że za kilka lat coś kolejnego napiszę. To nie jest fajne tempo kilka lat. Zdaję sobie z tego sprawę, ale chcę jednak we własnym tempie, właśnie już też wyciągnąwszy wnioski z tej pierwszej książki, powoli coś kolejnego zrobić. To jest też bardzo czasochłonny proces, pisanie książki. Mnie z tym naprawdę długo, długo zeszło, więc na pewno na razie nic nowego nie zacznę, bo na razie no takie codzienne życie, praca, różne obowiązki i tak dalej, plus właśnie czas poświęcany też tutaj na tę książkę teraz, ale jak to tam ta sytuacja się trochę uspokoi, no to jeszcze właśnie, no przypuszczam, że nie wiem, może koło wakacji, a może dopiero koło nowego roku chciałabym zacząć coś próbować następnego. No jakieś tam pomysły są, ale tak jak powiedziałam, najpierw chcę napisać plan. Jak napiszę plan i on będzie spójny, dobry, to wtedy zacznę go ubierać już w takie konkretniejsze słowa.
1: No właśnie teraz do tego warsztatu będę chciał przejść, bo to też myślę, że dosyć istotne i co może być ciekawe dla naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy może też sobie myślą, fajnie by było napisać książkę, to już wiemy, że na razie nie ma co się nastawiać na kokosy, ale zawsze to mogą być jakieś początki, a nigdy nie wiadomo, jak się losy dalej potoczą. Tymczasem zajrzyjmy do naszych mediów społecznościowych, tu się pojawiło jedno pytanie, przynajmniej na razie takie widzę, ale zobaczymy, może jeszcze napiszecie do nas coś więcej. Napisał do nas Piotr. Skoro pisałaś już wcześniej, to co spowodowało, że akurat ten pomysł na fabułę postanowiłaś rozszerzyć do formy książki? Takie pytanie zadał.
0: Chyba to, że uznałam, że jest to wystarczająco dobre. Jest tak, że jak coś napiszę, to potem odkładam to na jakiś czas i za jakiś czas czytam i sprawdzam, czy mi się podoba, potem odkładam znowu i jeszcze na jakiś czas i znowu czytam. I to tak przetrwało próbę czasu. Było też najdłuższą z form, które mi się do tej pory udało napisać. Jednak zdawałam sobie sprawę, że to nie może być coś tak bardzo krótkiego, więc zależało mi, żeby tak jakoś możliwie to rozciągnąć i to też właśnie była najdłuższa z tych moich dotychczasowych form. No i chyba to te rzeczy głównie. Mam takie jedno opowiadanie, które strasznie lubię i jest bardzo moim zdaniem udane i fajne, tylko tak kompletnie nie mam właśnie pomysłu na to, co by jeszcze w nie włożyć, żeby je rozciągnąć. No i właśnie tu jest u mnie problem z tymi pomysłami. A tutaj gdzieś to wszystko się jakoś tak rodziło, pojawiało i miałam też takie zacięcie. Po prostu już miałam troszeczkę dosyć tego, że piszę takie krótkie rzeczy i albo nie kończę ich, albo kończę, ale za szybko. I miałam taką determinację. Napisz coś dłuższego. Więc w ogóle był taki moment, kiedy głównym moim celem było ukończyć, a niekoniecznie jakby nie tak bardzo zastanawiałam się, nie chcę powiedzieć, że nad jakością i tak dalej, ale chodziło mi o to, żeby pisać, nawet jeżeli nie wydaje mi się to najlepszym pomysłem, co w tym momencie piszę, najwyżej usunę, ale napisać, nie czekać na lepsze, na przykład na lepszą scenę jakąś.
1: Rozumiem, ale te poprzednie rzeczy, które pisałaś, to pisałaś tak, jak to się mówi, do szuflady, czy na przykład gdzieś można poczytać też inne twoje przejawy twojej twórczości?
0: Nie, to do szuflady pokazywałam tylko tam paru osobom, ale nigdzie tego nie publikowałam, na przykład w internecie, to nie.
1: Rozumiem. Wspomniałaś, że od rozpoczęcia pisania książki do wydania trochę czasu to wszystko trwało. No to ile?
0: To w latach jakoś się liczy. Nie powiem ci dokładnie ile, ale ze 2 lata albo 3, bo miałam też taki moment takiego naprawdę dłuższego przestoju w pisaniu. Nie wiem, no 2 lata na pewno. 2 lata na pewno, może 3.
1: Rozumiem.
0: Ale to jest, nie wydaje mi się, żeby to było takie szybkie tempo. Raczej ono jest takie niespieszne.
1: No tak, ale to też był twój debiut, więc to też wszystko musiało jakiegoś tempa nabrać. Może z następną książką, jeżeli będziesz ją chciała napisać, pójdzie łatwiej i ten cały proces będzie lżejszy. No szczególnie, że masz już jakieś szlaki przetarte w wydawnictwie i jak rozumiem, są chętni na jakąś następną współpracę, tak? Czy...
0: Tak, tak. I nawet w umowie mamy taki zapis, że kolejną książkę, którą napiszę, to nie, że muszę u nich wydać, ale że przesłać, na pewno pokazać.
1: No to jest, myślę, że dosyć ciekawy zapis.
0: Tak, w porządku.
1: Tak, i to będzie, szczególnie, że to już wiadomo, że ktoś to na pewno przeczyta. No zresztą kojarzą cię, wiedzą, na co cię stać i tu myślę, że już jakiś taki szlak masz przetarty. A teraz porozmawiajmy o warsztacie pisarskim. On tak naprawdę, tak przynajmniej mi się wydaje, jak książki żadnej w życiu nie napisałem, chociaż trochę tekstów zdarzyło mi się popełnić, ale to były raczej artykuły różnego rodzaju, ale ten warsztat taki literacki, wydaje mi się, że musi składać się z dwóch elementów. W naszym przypadku szczególnie. Warsztat techniczny i warsztat taki merytoryczny. I na etapie każdego warsztatu, a właściwie tego elementu tego warsztatu, mogą wyskoczyć problemy, mimo tego, że się wydaje, że w zasadzie no to niewidomy nie powinien mieć problemu z pisaniem, no bo co? Komputer nam wszystko czyta, otwieramy sobie Worda i piszemy. Ale no problemów różnych może wyskoczyć troszkę, więc pierwsze pytanie, jesteśmy podcastem bądź co bądź technologicznym, to zapytam cię o twoje techniczne zaplecze. Czytnik ekranu NVDA, JOS, coś jeszcze innego?
0: NVDA.
1: NVDA.
0: Tak, tak. Długo byłam taka jedną nogą, tu, drugą tu, ale już teraz to NVDA jednak.
1: I bez problemu on sobie radzi w twoim przypadku z wszystkimi tymi elementami, jak śledzenie zmian, przypisy i tak dalej, i tak dalej.
0: To radzi sobie.
1: Nie ma problemu. Do pisania co? Word pewnie.
0: Tak, oczywiście.
1: Mhm. Jakaś najnowsza wersja, czy...
0: Nie, bo... Nie, właśnie, to też była historia.
1: No.
0: Bo wiesz co, bo po prostu, no ja już mam dość stary sprzęt, jak chodzi o komputer. I lepsze wrogiem dobrego. Właśnie chciałam sobie najnowsze zainstalować, że będzie tak fajniej i w ogóle super. I będzie miał jeszcze fajniejszy słownik i może jakieś super narzędzia, o których nie wiem. No i tak sobie zainstalowałam, a gdzieś posiałam płytę ze starym, że ostatecznie nie miałam na czym pracować, bo RAM mi nie był w stanie chyba udźwignąć po prostu dużego tekstu. Więc nie, pracuję na 2013 obecnie i jak może zmienię w przyszłości sprzęt, no to wtedy też będzie nowsza wersja. No co ważne, no dobra klawiatura, fajna klawiatura, no zresztą też do mojej pracy, no bo ja w pracy mojej w ogóle dużo piszę, więc bardzo ważna jest dobra klawiatura.
1: Mechaniczna czy
0: nie,
1: jakaś...
0: Bo jest za głośna, jednak nie może być też taka głośna.
1: Ale to wszystko też zależy od przełączników, jakich użyjesz w mechanicznych. Ja kiedyś miałem właśnie typową mechaniczną z tymi przełącznikami niebieskimi, z Shure MX Blue, to się zgodzę, to w przypadku też prowadzenia audycji radiowych to nie był najlepszy pomysł, bo to bardzo, bardzo słychać. Natomiast ta klawiatura, jaką ja mam teraz, nie pamiętam, czy to jest klawiatura z brązowymi czy czerwonymi przełącznikami, ale jej aż tak nie słychać, a to jest też mechaniczna.
0: A widzisz, no to musiałabym spróbować. W każdym razie ja jednak
1: no ja polecam.
0: Dążyłam do tego, żeby jak najcichszą mieć, bo chodzi o to, żeby jednak sobie nie zagłuszać, bo czasem, kiedy mogę, kiedy w mojej pracy, bo ja mam taką pracę, że zajmuję się transkrypcją nagrań na tekst, więc po prostu przepisuję to, co jest mówione. I ponieważ już zaczynam mieć tę chorobę zawodową z zatykającymi się uszami, to kiedy mogę, to korzystam z głośników, a nie ze słuchawek. I wtedy cicha klawiatura jednak jest bardzo cenna. No i też ważna jest podkładka pod nadgarstki i w ogóle też odpowiednie krzesło, akurat ja mam z regulowanymi podłokietnikami, tak żeby ręce były w bardzo odpowiedniej płaszczyźnie. No ale to już są takie kwestie, no powiedzmy do pisania książki nie aż tak konieczne.
1: Ale do długiego pisania przy komputerze jak najbardziej.
0: Jak najbardziej, tak. To bardzo polecam regulowane podłokietniki. No to muszę powiedzieć, że jest fantastyczną sprawą. Widziałam też jakieś takie doczepiane do blatu biurka, jeżeli ktoś nie ma takich przy krześle. W każdym razie to jest ważne, żeby przedramię z dłonią było na jednym poziomie i żeby była podpórka pod nadgarstek. Ja tego nie doceniałam kiedyś, a potem jak zaczęłam bardzo intensywnie dużo pisać, też laptopy są strasznie nieergonomiczne, jeżeli chodzi o pisanie. Oj, naprawdę pożyczcie
1: zgadzam
0: laptopy,
1: się.
0: Dokupcie
1: zgadzam
0: sobie klawiatury.
1: Się. Zgadzam się w 100%. Ja po prostu, to też część osób się dziwi, czemu ja cały czas komputer stacjonarny, czemu cały czas to, bo tak ludzie podnoszą też ten argument, że laptop to przecież tak mało miejsca zajmuje i on jest taki fajny, super przenośny. Tak, tylko ja zawsze mówię, okej, ale jak ja sobie sobie nie wyobrażam dłuższego pisania na laptopie, po prostu nie. To jest dla mnie bardzo niewygodne, a laptop z podłączoną klawiaturą to wcale nie zajmuje tak mało miejsca. To już lepiej mieć sobie odpowiednią wnękę w biurku, żeby wstawić tam jednostkę komputera stacjonarnego i wtedy możemy sobie stworzyć taki kącik do pracy i rzeczywiście wygodnie na tej klawiaturze operować.
0: No ja w domu tak, na stacjonarnym pracuję.
1: Mhm. No, mhm. Ja tutaj też, ale to też chociażby z tego względu, że mam podłączone jednak masę tego sprzętu, żebyśmy mogli sobie rozmawiać, a żeby nasi słuchacze mogli też słyszeć to, o czym my sobie tutaj rozmawiamy. Więc z takich technicznych rzeczy to podejrzewam jest tyle. No ale teraz...
0: No jeszcze ciekawostek dodam, no? Na które my musimy uważać, znaczy formatowanie tekstu. No zwłaszcza
1: no
0: jeżeli... No właśnie. Zwłaszcza jeżeli się... Word lubi wyczyniać czasem różne rzeczy i niespodzianki.
1: I czasem nam się zdarzy wcisnąć jakiś skrót klawiszowy, o którym nie mamy pojęcia, żeby go wciśniemy i nagle nam się coś w ogóle dziwnego dzieje z tym tekstem. To też tak może być.
0: Tak, ja kiedyś sobie zrobiłam ukrycie i wysłałam klientowi ukryty tekst, a mi mówi, pani mi przysłała pusty plik.
1: Aha.
0: No bo mi go przecież...
1: Czytał.
0: No
1: tak.
0: I mówię, Boże, co jest? I tak przeglądam. No i w końcu trafiłam, że ukryty. I od tej pory zawsze sprawdzam to. Tak samo na przykład dociskanie, przytrzymywanie za długo na przykład shiftu. I jak są... żeby się obydwie duże litery nie robiły. To też na przykład w trakcie pisania warto sobie to potem przeznaczyć i zamień poprawić. Tak fajnie mieć czasem takie swoje narzędzia. Ale też na przykład przy przeklejaniu tekstu, bo ja pisałam rozdziały w różnych plikach, no bo to się tam zmieniało i tak dalej. Nie prowadziłam tego w jednym. W jednym już uporządkowałam na koniec. No i też właśnie podczas tych porządków końcowych trzeba sobie tak tego formatowania przypilnować. Oczywiście też zawsze tam wydawca dopilnuje, poprawi i tak jeszcze do składu to będzie inaczej, wiadomo. No ale im bardziej estetyczny ten tekst uda nam się oddać, tym lepiej. Ja też polecam, tak a propos, rozmawialiśmy przed programem o syntezatorach i mówiliśmy o Natanie, tym z
1: Erhavoice.
0: I on jest fajny pod takim jednym względem, że on w taki łagodny, miękki, ale jednak słyszalny sposób akcentuje, gdy jest e na końcu słowa. Czyli na przykład można powiedzieć zajmuję i zajmuje i obydwa te słowa słownik Worda ma, więc jeżeli nie dociśniemy tego altu, to on nam nie poprawi, a w kontekście może pasować z e. Na przykład ktoś tam, ja się zajmuję czymś tam i jeżeli napiszę zajmuję się przez e, to zajmuję przez e, to i tak mi słownik tego nie poprawi, a to jest źle. Więc tutaj polecam, jeżeli nie czytamy tak dla przyjemności, tylko po prostu technicznie, to polecam taki wybrać sobie syntezator, który możliwie nam odwzoruje zapis jednak.
1: A jak w twoim przypadku jest, czy w ogóle używasz, czy korzystasz z linijki brajlowskiej, bo przecież tyle się o tym mówi wśród osób niewidomych, takich nieco bardziej tradycjonalnie podchodzących do tego wszystkiego, że brajl to w zasadzie jest no najważniejszy, bo bez brajla to jesteśmy analfabetami i to jest w ogóle straszne. Jak to w twoim przypadku? Ty korzystasz z brajla, czy to tylko synteza?
0: No ja ci powiem tak. Zgadzam się, bez Braille'a jesteśmy analfabetami pod tym względem, że uważam, że niezależnie od rozwoju technologii, każde dziecko należy nauczyć Braille'a. Bezwzględnie.
1: A to się zgadza, bo chociażby, żeby sobie później przeczytać opis na pudełku z lekiem, to nam się to przyda.
0: Nie tylko. Uważam, że pewne obszary w mózgu, przeczytałam tak odnośnie na pewno czytania oczami, ale myślę, że to samo się dzieje w czytaniu palcami, zwłaszcza, że brałam udział w takim eksperymencie psychologicznym, gdzie byłam w rezonansie magnetycznym w skanerze i po prostu sprawdzano, jak aktywują się obszary mózgu podczas czytania Braille'a. I u osób niewidomych aktywują się te same obszary mózgu, co u osób widzących, gdy czytają. Czyli po prostu czytanie liter takim sposobem, jaki jest dla nas dostępny, ale niesłuchanie jest rozwojowe dla naszego mózgu. I powiem Ci szczerze, ja bardzo mało teraz używam Braille'a, nie korzystam z linijki brajlowskiej i rzeczywiście tylko użytkowo, że czasem sobie przyprawę podpiszę czy coś tam w Braille'u, a jednak bardzo dużo słów mam w pamięci, jak wyglądają w Braille'u. I często wyobrażam sobie wygląd wyrazu właśnie w Braille'u, więc ja nie jestem jakąś wielką brajlistką, natomiast uważam, że osoba niewidoma bez Braille'a, nawet jeżeli fantastycznie posługuje się technologiami, rzeczywiście ma w sobie coś z analfabety i jest to jednak mimo wszystko nieodzowne.
1: Ja się akurat zgadzam, że Braille'a warto znać. Ja tak samo jak i ty z Braille'a na co dzień już teraz nie korzystam, ewentualnie do jakichś takich bardzo pobocznych rzeczy, gdzieś tam, żeby sobie to i owo sczytać, kiedy na przykład informacja mi się bardzo szybko zmienia. Ale właśnie zastanawiałem się, czy w twoim przypadku, czy korzystałaś z linijki braille'owskiej jako
0: nie,
1: takiego narzędzia?
0: Nie, czytam jednak, żeby to by strasznie dużo czasu zabrało. No ale na przykład ten fragment, no to musiałam sobie przepisać i przeczytać go właśnie ręcznie.
1: Czyli ten fragment, który był, to czytałaś Braille'em?
0: Tak.
1: Okej. No to rzeczywiście, no trzeba przyznać, że przeczytałaś go bardzo, bardzo dobrze. Ja bym tak na pewno nie przeczytał. Ja zdecydowanie jakoś za syntezą się nauczyłem czytać i tak sobie radzę w sytuacjach, no kiedy coś przeczytać muszę.
0: No wiesz, weź pod uwagę, że to jednak było moje.
1: No tak.
0: Więc to co innego.
1: No to też inna rzecz.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, gdybyś mnie tak wziął do czytania Avista, to nie byłoby już tak, myślę, dobrze. No przeczytałabym, ale to nie byłoby to.
1: Rozumiem.
0: Ale wiesz, co ciekawe, na telefonie na przykład nie mam takiego myślenia. Wiesz, na przykład jak piszę w Braille'u lub na komputerze, napiszę ortograficznie jakieś słowo poprawnie, a na przykład na telefonie pisząc, ja się zastanawiam, jak się to pisze.
1: O.
0: Jednak ta wzrok, tak zwana wzrokowa forma słowa, w naszym wypadku powiedzmy dotykowa forma słowa, jednak coś takiego jest.
1: Ja szczerze mówiąc,
0: na tych badaniach się dowiedziałam.
1: Wiesz co, ja szczerze powiedziawszy, ja tego akurat na przykład nie mam. Czytałem, no siłą rzeczy, bo musiałem w szkole sporo Braille'em, bo trzeba było, ale tak naprawdę mam wrażenie, że z jakąś taką poprawną pisownią, to ja się zaprzyjaźniłem i to tak na dobre. Dopiero w momencie, kiedy zacząłem korzystać więcej z komputera i z poprawnej, z różnego rodzaju słowników i to u mnie, może dlatego u mnie bardziej ta pamięć słuchowa miała okazję się wykształcić. No inna rzecz, że w moim przypadku to Braille'em w większości czytałem rzeczy swoje, bo książek w Braille'u, takich chociażby podręczników szkolnych, no to nie było, a nie było też jak ich przygotować, więc ja musiałem sobie wszystko przygotowywać sam. Ale to...
0: Widzisz co, u mnie też tak było, że ja właśnie ortografię, no głównie na słowniku Worda albo na po prostu czytając książki, jak czytam i łapię się na tym, że nie wiem jak się coś pisze, to się zatrzymuje i
1: pauza,
0: sprawdzam.
1: Tak, i sprawdzasz.
0: Tak, i sprawdzam. I tak, znaczy uważam, że jestem dobrze piszącą ortograficznie osobą, no bo w końcu wykonuję taką pracę i jakoś nie mam zwrotów, natomiast zdarzają mi się czasem niestety ortografy jeszcze, takie w jakichś mniej na przykład popularnych słowach, i no po prostu, no w naszym przypadku jednak to, że nie mamy na co dzień tylu obrazów, no widząca osoba uczy się pisać ortograficznie po prostu, bo tyle słów widzi mimochodem, że one jej się zapisują w głowie. No jestem o tyle zadowolona ze swojej ortografii, że no, że tak jak mówię, wykonuję te prace i nie mam zwrotów i klienci wracają i są stali, czyli nie jest źle. Natomiast no chociażby tam przy tej korekcie, nie, to parę mi tam ortografów wskazano.
1: Rozumiem. No to okej. Okay. Czyli technicznie już wiemy, co i jak, a jak, jeżeli chodzi o ten taki warsztat literacki, czy ty czujesz, że nie widząc coś, masz z czymś na przykład większy problem? No nie wiem, z jakimiś różnego rodzaju opisami chociażby, czy przyrody, czy krajobrazu. Tak szczerze mówiąc, to dwie kwestie, zanim jeszcze zacząłem czytać twoją książkę, się do mi przyszły do głowy. Po pierwsze, czy Liv będzie widzieć? To była pierwsza rzecz, bo w sumie... bardzo często wśród niewidomych, ale to nawet nie mówię o literaturze, bo tak wielu niewidomych autorów nie mamy i w sumie twoja książka to była jedna z niewielu książek napisanych przez osoby niewidome, które miałem okazję przeczytać, ale na przykład w przypadku różnego rodzaju gier i to bardzo dobrze tam widać i to niektórych już aż denerwuje, powiem szczerze, że jesteś niewidomym albo ktoś tam, powiedzmy, kto stracił wzrok i teraz musi sobie radzić tam i tam. I to, że na tym zwykle osadza się fabuła. I tak się właśnie zastanawiam, będzie widzieć czy nie będzie? I okazuje się, że widzi, a przynajmniej nie ma nigdzie wskazanego, że nie widzi, ale jak z tego... A druga rzecz, która mi przyszła do głowy i tak, którą czytałem, o której sobie pomyślałem, czytając twoją książkę, to czy właśnie to nie było takim twoim trochę wytrychem, żeby uzasadnić to, że powiedzmy z jakimiś takimi realnymi opisami świata mogłabyś mieć problem, to czy to było, czy pójście w SF, gdzie w zasadzie wszystkie chwyty dozwolone, to czy to nie było takim ułatwieniem swojej strony, żeby po prostu nie pojawiły się jakieś na przykład zarzuty, że coś się nie zgadza z jakimiś opisami, albo że coś jest niedostatecznie pełnie opisane, czego po prostu no, nie jesteś w stanie zobaczyć.
0: Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to ja sobie to uświadomiłam pisząc, że SF mi trochę daje taką wolność, ale nie myślałam o tym w ten sposób. Natomiast jak chodzi o pierwszą rzecz, to tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, to zdarzył mi się taki głos, że na przykład jedna osoba mi powiedziała, jeden czytelnik, że uważa, że za mało użyłam tego, że jestem niewidoma. Że on to by tak na tym bardziej bazował i żebym tak bardziej...
1: W zasadzie ja w ogóle tego tak nie odczułem, żebyś tego użyła.
0: Bo ja tego nie użyłam, nie chciałam tego używać i bardzo jestem zbudowana i mnie strasznie cieszą komentarze, a dużo ich dostałam, to muszę powiedzieć dużo, od widzących osób, że gdyby nie wiedziały, to by w ogóle nie powiedziały, że niewidoma osoba napisała.
1: Że tak, bo tego przykład, nie widać, bo tego nie widać.
0: Że wręcz powiedzieli, że wręcz te opisy są ładne. I że wręcz te opisy są takie, że oni jak czytali, to ich wyobraźnia taka wizualna się uruchamiała i oni widzieli tych ludzi, widzieli te miejsca po prostu swoimi oczami w kolorach, że do tego stopnia te opisy są, więc to było dla mnie strasznie miłe. I na przykład też tam widząca osoba zwróciła uwagę na przykład powiedział, że to jest taka scena jak z filmu, jak po prostu ujęcie z filmu, kiedy zielony popycha szklankę po blacie do Liv i ona się zatrzymuje na krawędzi blatu, nie spada, nie? Że to jest taka scena, jaka mogłaby być w filmie, posternie czymś. No i jeżeli chodzi o to moje pisanie, ja nigdy nie widziałam. Bardzo dużo pytań zadaję, jak co wygląda i kiedy tylko dopadnę jakąś osobę, która umie ładnie opisywać i jest spostrzegawcza, to tam ma 100 pytań do. Dużo też pomaga w tym czytanie książek po prostu, bo w książkach są opisy najzwyczajniej w świecie. Ale musiałam się też przygotowywać. Nie miałam pojęcia, jaki kolor ma szerszeń. A pojawia się w pewnym momencie szerszeń.
1: Jaki ma, bo ja też nie wiem.
0: Chyba żółty, żółto-czarny, coś tego już nie pamiętam w tym momencie. Właśnie, widzisz, w tym momencie sobie nie przypomnę. W książce to było. I też właśnie piszę, jak wygląda szerszeń. Wyświetla mi się artykuł, jak odróżnić szerszenia od osy. Na przykład też... Jaśmin, no że biały, nie? Na biało kwitnie jaśmin. Nie wiedziałam tego. Też musiałam znaleźć. Na przykład gesty. Ja czytałam dużo artykułów o mowie ciała. Co się robi z rękami, z twarzą, z brwiami, z ustami, z tym, z tamtym, żeby moi bohaterowie mogli gestykulować. No bo tak jak wiesz, ja tu pewne rzeczy mówię tak, ale bo może widzący też słuchają, dlatego że zareklamowaliśmy się z tą audycją, więc może widzący też słuchają. No niewidomi nie gestykulują i nie rozumieją większości gestów. Stąd... Wiele gestów jest dla nas po prostu alfabetem obcym, więc żeby moi bohaterowie gestykulowali, ja musiałam trochę na ten temat doczytać. Był na przykład taki moment, że moja jedna bohaterka ma włosy koloru ciemnej czekolady. Ja sobie tak wyobraziłam, no kolor ten mniej więcej, że to taki będzie ciemny, głęboki brąz, ale tak chciałam się upewnić, czy to tak, aby na pewno. I wpisałam w Google, jaki kolor ma czekolada. I ty wiesz, że to się nie znalazło, bo dla widzących jest tak oczywiste, jaki kolor ma czekolada, że nikt się nad tym nie zastanawia, nie będzie pisał. Znalazło mi się, jaki ma smak, jak rozpoznać dobrą czekoladę od niedobrej, odróżnić, ale nie znalazłam.
1: No to gratulacje, zadałaś pytanie, na którego odpowiedź nie zna Google.
0: Tak, no też tak samo o gesty, wiesz? Wiele gestów jest tak oczywistych, że też Google nie będzie znał na nie odpowiedzi. Na przykład, no nie wiem, czy wiesz, taki przykład, że ja tego długi czas nie wiedziałam, że jak widzący kogoś wołają gestem, takie chodź, chodź, to tak wyciągają przed siebie rękę i machają palcami, wiesz, jakby składają, rozkładają pięść, nie?
1: A to bardziej wydawało mi się, że machają całą dłonią, jakby tak, a nie
0: tak
1: w ten sposób.
0: Kiedyś ktoś pokazywał, że palcami. I nie wiem, czy oni tak, chyba palcami, no widzisz, tak my się na tym znamy. No w każdym razie, ale takich rzeczy właśnie Google ci nie powie. One są tak oczywiste. W tych artykułach o mowie ciała było, nie wiem, jak rozpoznać kłamstwo, jak rozpoznać, że mina jest szczera, ale nie było napisane tak szczegółowo, a przynajmniej nie we wszystkich, co się szczegółowo dzieje z twarzą wtedy i wtedy. Albo na przykład kiedyś, to właśnie nie, nigdzie tego nie wydałam, ale napisałam takie opowiadanie o syrenach. Taki retelling właśnie o małej syrenie w wersji odwrotnej, że jest pan syren i dziewczyna ludzka. I ja go tam chciałam opisać jak najdokładniej i on w tym moim opowiadaniu jest błękitny, tylko taki monochromatycznie błękitny, czyli we wszystkich odcieniach błękitu. Ja czytam na Wikipedii po prostu paleta błękitna, jaki to kolor jest, od jakiego do jakiego, jak to przebiega, jak te odcienie. No po prostu trochę muszę się dokształcać tak wizualnie przy pisaniu i no, ważne to było, ważne. Najłatwiej mi poszło z wyglądem ludzi. Jakoś zawsze na to zwracałam uwagę, w książkach też te opisy i nie miałam problemu z wyglądem ludzi, natomiast z wyglądem miejsc, no taka wymagająca była na przykład dość ta scena, kiedy oni tak wyszli na powierzchnię i zwiedzali, to tam było parę takich opisów i to było już dla mnie na przykład dość wymagające.
1: Ja powiem szczerze, jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, czytając twoją książkę. Mianowicie, że bardzo optymistycznie podeszłaś do naszych technologicznych gigantów, bo co niektórzy, to i w przyszłości będą też funkcjonować. To tam YouTube był na pewno? I jeszcze chyba. I Google, tak? I jeszcze chyba. I jeszcze ktoś. Także zwróciło moją uwagę, bo bardzo często autorzy książek wymyślają jakieś swoje nazwy, czy jakieś swoje firmy. No oczywiście.
0: Facebook był.
1: Facebook też. W swoim przypadku tego nie było. Oczywiście wiadomo, no też się pojawiały firmy fikcyjne, ale tam jednak mieliśmy tych technologicznych gigantów. To miało jakiś cel? Tak chciałaś, żeby pojawiły się tam jakieś takie znane marki, które ludzie kojarzą, żeby nie tworzyć sobie jakiegoś kolejnego, nie wiem, elementu nowego uniwersum?
0: Wiesz co, tak, nie miałam na celu tworzyć nowego uniwersum. Myślę zresztą, że akurat Google i Facebook, a przynajmniej na pewno Google, będzie, myślę, bo to jest za 100 lat, tak? Mamy 2124, myślę, że będzie istniał. Tak jakoś.
1: Jest
0: tak
1: szansa. Jakoś
0: przypuszczam,
1: jest
0: no dokładnie. Ale też, wiesz co, nie zależało mi na tym, bo chyba, nie wiem, ja, no tak jak mówię, mnie nie chodziło tak naprawdę o tamten świat, o to science fiction. Nie chciałam tak bardzo się skupiać na konstruowaniu tego świata. I jak coś jest dobre i działa, to niech jest i działa. Tak bym to określiła. Dlatego nie zależało mi na wymyślaniu tych nowych, bo jakbym wymyśliła nowe, to musiałabym też jakoś zmienić zasady ich funkcjonowania. No, że to nie funkcjonują tak jak te stare. Albo musiałabym to bardziej tłumaczyć. No nie wiem, gdyby istniał jakiś inny komunikator niż Facebook, to znowu trzeba byłoby to powiedzieć.
1: Jakoś inaczej działał,
0: powinien. Tak, coś by się musiało tam innego dziać. No dlatego po prostu pomyślałam sobie, że tych otwartych drzwi nie będę wyważała, bo to też nie ma takiego wpływu na fabułę i to by było już takie wymyślanie świata dla po prostu, no ale dla bawienia się plastyką tego świata. Akurat nie to było moim celem, więc tutaj zostawiłam faktycznie tak niektóre te technologie, jakie są. Były trochę, z jednej strony jakby, tak jak mam odbiór czytelników, to z jednej strony fajnie, z drugiej strony właśnie mniej fajnie, oczekiwaliby, że coś tam jednak będzie zmienione. Taki różny był tego odbiór. No nie wiem, no wprowadziłam te na przykład te holotelefony, tak, które tak. To akurat fajne to, że tak mi się wydaje byłoby, gdyby właśnie tak to wyglądało, że, a może i właśnie nie fajne, że
1: no że bo ten hologram się tak w powietrzu tak jakoś zawiesza, tak?
0: Wiesz to, że
1: wisi
0: to wygląda tak
1: tobą.
0: I że to wygląda tak, jakby ten człowiek faktycznie tu był, nie?
1: Tak.
0: Że im lepszy ten hologram, tym faktycznie czujesz się tak, jakbyś miał tego człowieka przy sobie, że aż korciłoby, żeby wyciągnąć rękę i dotknąć go.
1: No w sumie ciekawe właśnie, jakby to się miało zachowywać, kiedy dotkniesz takiego hologramu. Czy czujesz jakiś opór, czy ręka wejdzie w tę przestrzeń, czy jeszcze jakoś inaczej? No to, to już jest kolejny taki motyw, myślę, do rozbujania tych wątków fantastycznych. Natomiast no, tak jak mówisz, nie o to w twojej książce chodziło.
0: No albo ten pomysł, nie, na miniaturyzację, co też tam w jednym miejscu mam, że ten tablecik jest bardzo maluteńki, mieści się w dłoni, ale żeby się dobrze czytało z ekranu, to można sobie go potem dowolnie rozciągnąć.
1: Rozciągnąć.
0: Nie? No to, to takie coś. To myślę, że takie, w ogóle to słyszałam, że tam prace nad czymś takim nawet były, tylko że to się tam nie sprawdziło jakoś na razie, nie umieją tego zrobić. Ale żeby faktycznie jakoś powiększać, rozwijać chyba, czy jakoś tak, te telefony. Coś takiego były, były takie prace, ale na razie się nie udało zrobić takiej technologii, żeby była żeby to był ekran był malutki i żeby go tak powiększyć swobodnie.
1: Rozciągnąć sobie tak, żeby można było taką elastyczną jakby kartkę papieru.
0: Tak.
1: Tak. Czy jeszcze były jakieś takie elementy trudne dla ciebie podczas pisania tej książki?
0: Elementem wymagającym był dla mnie element wprowadzenia wątków religijnych, bo chciałam je wprowadzić i żeby były czytelne, a z drugiej strony chciałam, żeby tę książkę mógł przeczytać każdy niezależnie od poglądów i przekonań i wyznania. Nie chciałam być dydaktyczna, chciałam jednak, że jakieś tam stanowisko zaprezentować.
1: Tak, bo mam wrażenie, że jednak udało ci się to. Jest to, tak przynajmniej ja to odbieram, jest widoczne jakby twoje podejście do takich światopoglądowych tematów.
0: No, a chyba jednocześnie, starałam się, żeby jednocześnie było z szacunkiem dla wszystkich, żeby to nie było tak, że teraz mamy tutaj dydaktyczną historię z morałem i chyba o tyle to się udało, że tak osoby różne to czytały, i nie spotkałam się z taką jakąś agresywną krytyką systemu wartości czy przekazu tych wartości, tylko...
1: Nie, ja akurat mam zupełnie w kwestiach światopoglądowych absolutnie byśmy się nie dogadali. Natomiast ja jakby odebrałem to, co chciałaś przekazać, natomiast no, faktycznie nie było to jakieś takie indoktrynujące.
0: Nie czułeś się bity po głowie?
1: Nie.
0: No właśnie. I o to mi chodziło. I dokładnie do tego zmierzałam. Chciałam to zasygnalizować, ale chciałam postawić pytania, chciałam coś podrzucić, powiedzmy jakieś tam ziarenko zasiać, ale nie cisnąć. Bo to nie tędy droga i to nie do tego literatura. To nie do tego literatura. Też w ogóle spotkałam się z czymś takim, ale że nie wszyscy tak naprawdę do końca załapali. Niektórzy ludzie jakby powiedzieli, że jednak tezy zostały postawione, a niektórzy ludzie powiedzieli, że zostały tylko postawione pytania. A w ogóle ktoś, ale to już taki mniej wyrobiony czytelnik, to w ogóle źle zrozumiał, tak zupełnie na odwrót i wysnuł tezy inne. Także...
1: Że zrozumiał, jak się domyślam, zrozumiał to wszystko tak bardzo wprost, a nie doczytał tej takiej trochę jednak przewrotności w tym, co chciałaś napisać.
0: Mhm. Tak, ale generalnie no właśnie największa różnica w czytaniu polegała, że niektórzy widzieli jasno postawione tezy, inni widzieli pytania, a ja mówię, że żeby źle czytać książkę, trzeba się trochę wysilić. W ramach dobrego czytania książki jest dużo właściwych odczytań, które trochę się mogą różnić. Tak bym powiedziała. No są też.
1: Coś w tym jest, tak.
0: Są też typowo błędne odczytania, ta osoba tak odczytała bardzo wprost, to tak jednak nie chciałam, nie? Ale generalnie...
1: No ja się właśnie domyśliłem tego, że to zdecydowanie nie miało pójść w tę stronę, tak.
0: No właśnie, ale jednak uważam, że w ramach dobrego odczytania jest kilka punktów możliwych, kilka dróg i one są wszystkie poprawne, w granicach poprawności i no dobrze napisana książka nie... Może nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale nie zawsze jest taka, że autor miał jedno na myśli i koniecznie do tego musimy dojść.
1: My tak trochę tutaj enigmatycznie pewne rzeczy stawiamy, natomiast to jest, bo nie możemy, bo nie przeczytacie tej książki. A w końcu ta audycja też jest po to, żebyście sięgnęli po książkę Zapisz zmiany, którą napisała Katarzyna Zawodnik i po to, żebyście spędzili. No, Voice Dream u mnie pokazywał tam 4 godziny z kawałkiem. powiedzmy może 5.
0: Chyba lubimy czytać też, tak to
1: jeżeli ktoś wolniejszą syntezę będzie miał, to mniej więcej tyle czasu wam to zajmie. A myślę, że warto. Ja tak jak mówiłem, mam niedosyt, ale nie czuję, żebym zmarnował swój czas.
0: No to cieszę się i z tego, że nie zmarnowałeś go, to się cieszę, a jak chodzi o niedosyt, no to wezmę sobie do serca.
1: Okej, no to w takim razie myślę, że nasza audycja powoli może zbliżać się do końca. Po tym, o czym dziś opowiadałaś, ja myślę, że pora na zadanie jeszcze takiego jednego pytania. No, jesteś osobą już z jakimś doświadczeniem literackim. I teraz, jeżeli ktoś powiedziałby ci, słuchaj, no ja chciałabym pisać, ale nie widzę i w sumie, czy to jest to, czym może się zajmować osoba niewidoma i może się zajmować tym oczywiście w taki sposób już, powiedzmy, bardziej profesjonalny, to znaczy nie pisanie sobie jakichś opowiadań do szuflady, ale jednak, żeby to wydać, żeby ewentualnie coś jeszcze na tym zarobić, to jest to dobra droga?
0: Uważam, że tak. Do pisania potrzebny jest talent i zapał i cierpliwość. No po prostu do pisania wszystkim ludziom potrzebne jest to samo. Te elementy wzrokowe to jest w ogóle rzecz wtórna i bez tego można. Do pisania wszystkim ludziom potrzebne jest dokładnie to samo i nie dzieliłabym tu. Właśnie pisanie to jest coś takiego, w czym mamy równouprawnienie.
1: To się zgadza, przynajmniej jeżeli chodzi o takie możliwości techniczne, no bo jeżeli chodzi o warsztat i takie różnego rodzaju opisy, to tak jak wspomniałaś, trzeba sobie jakąś jednak pewną bazę zrobić, a na nie każde pytanie może nam odpowiedzieć Google.
0: No, ale ludzie mogą nam odpowiedzieć.
1: Oczywiście.
0: Albo po prostu możemy postawić na inne zmysły, no bo też każdy autor ma jakiś swój styl pisania, bo wiesz, równie dobrze może niewidoma osoba napisać książkę o niewidomych, byleby napisała ją dobrze.
1: Dokładnie. I to będzie też wartościowy kawałek literatury, który fajnie będzie poczytać. A swoją drogą, jeżeli ktoś na przykład chciałby i ma bogatą wyobraźnię, a są przecież wśród nas tacy, to można pójść rzeczywiście w jakąś czy fantastykę naukową, byleby po prostu trzeba pamiętać o jednym. I to mam wrażenie, że to też dotyczy wszelkiego rodzaju książek, w których się bardzo dużo rzeczy wymyśla, żeby to jednak ze sobą było spójne. To nie może i to jest tak naprawdę podstawa tego typu literatury, że nie może być tak, że coś jest po prostu nielogiczne. No ale logiczne myślenie to jest może, a właściwie może, a nawet powinno być domeną każdego i tu brak wzroku nie ma, myślę, znaczenia.
0: Ja się kiedyś spotkałam z taką myślą, chyba to Felix Kress, ale nie jestem pewna. W każdym razie, że pisz o tym, na czym się znasz. Czyli ja nie znam się tak szczegółowo na technologii, to nie wymyślałam tego świata tak szczegółowo. Właśnie zostawiłam Google, zostawiłam Facebook, bo się nie znam i nie będę wymyślać czegoś, na czym się nie znam. Ale jak się na czymś znam, to wtedy się zagłębię w to, na czym się znam. Czyli na przykład możesz być historykiem i wtedy, i nie wiem, i mieć romantyczną duszę, to napisz romans historyczny, gdzie tło historyczne będzie dobrze zrobione, tak?
1: A faktografię można łatwo sprawdzić.
0: Oczywiście. Po prostu masz wiedzę, włóż ją w książkę, włóż ją w tę historię, którą w tę fabułę, którą chcesz opowiedzieć, bo przecież każdy z nas czymś się interesuje i swoją pasję można w książkę włożyć. Ja nie chcę absolutnie umniejszać, broń Boże, bardzo cenię książki niewidomych o niewidomych, czyli jak sobie radzę z tym i z tamtym. Sama czasem przecież takie rzeczy tam jakoś medialnie robię, sporadycznie. Natomiast właśnie zachęcałabym, że jeżeli ktoś ma talent do pisania, to warto spróbować po prostu fabuł, wymyślonych fabuł, bo to jest super, po prostu to jest fantastyczna zabawa, to rozwija, a poza tym ja nie mówię, że szerzenie i propagowanie wiedzy o niewidomych jest potrzebne, cały czas trzeba to robić, ale mało jest wśród nas właśnie osób, które piszą nie o niewidomych i warto, tak czuję, to trochę zmienić.
1: A myślę, że wśród osób, które słuchają albo będą słuchać tej audycji już później z odtworzenia na stronie www.tyflopodcast.net będzie mimo wszystko nie jedna osoba z lekkim piórem. Ja mam wrażenie czasem, że problemem, który mają niektóre osoby niewidome, jeżeli chodzi o pisanie, to jest też technologia. Powiedzmy takie platformy jak kiedyś Klango, czy teraz Elten, to dają możliwości, żeby w bardzo prosty sposób zacząć coś publikować. I ja widzę, że niektóre osoby z tego faktycznie korzystają, próbują, ćwiczą jakoś tam i rozbudowują swój warsztat. No i myślę, że fajnie, żeby na przykład jeżeli ktoś od czegoś takiego zaczyna i czuje, że to jest to, czym się chce zajmować, bo to jednak też trzeba mieć jakieś takie poczucie, że ja chcę z tym pójść dalej i chcę, żeby to był jeden z moich sposobów na życie, to myślę, że fajnie to zrobić, bo można, bo pokazałaś, że można.
0: Tak i właśnie, wiesz co, wyjść troszkę ze społeczności, z tego własnego sosu. Właśnie.
1: I trzeba się też liczyć, tylko właśnie, trzeba się wtedy liczyć z tym, że nie wszyscy będą nas po głowie głaskać.
0: No, oczywiście, ale właśnie, na przykład, no, wysłać do czasopism, założyć blog publiczny, nie na Eltenie nawet, tylko na Blogspocie.
1: Akurat na Eltenie w tym momencie też są blogi publiczne, można zrobić blog publiczny, więc tutaj...
0: No to warto.
1: No warto.
0: No nie wiem, na przykład właśnie znaleźć jakieś konkursy, może po prostu prosić osoby takie właśnie spoza swojego grona, spoza grona osób niewidomych o przeczytanie, żeby, bo mam takie wrażenie, że często osoby niewidome, może to niesłuszne wrażenie, nie wiem, że często osoby niewidome robią przefajne rzeczy, ale tylko w środowisku i jakoś tak obawiają się trochę wyjść, a to by się podobało. I to nawet nie tylko, że twórczość literacka, choć z pewnością też, ale różne fajne w ogóle rzeczy. Wyjść po prostu, pokazać się z tym wszystkim.
1: Bo jest to do zrobienia. Oczywiście wiadomo, trzeba będzie trochę gdzieś tam ewentualnie pewne niedociągnięcia warsztatowe, być może, a być może właśnie nie, bo może się na przykład okaże, że ktoś ma na tyle już tak rozbudowany warsztat, że nic, tylko pisać i podpisywać jakieś tam wielotysięczne kontrakty z wydawnictwem. Może się tak przecież zdarzyć.
0: Jasne,
1: oczywiście.
0: Tak.
1: Więc tylko próbować. Jest to kolejny sposób, który być może pewne osoby zechcą wykorzystać. Ja zdecydowanie wolę mówić niż pisać, więc akurat ja nigdy nie myślałem o wydaniu jakiejś swojej książki. Zresztą szczerze mówiąc nie mam na nią na razie żadnego pomysłu, ale kto wie, może jak mi jakiś przyjdzie do głowy, to nigdy nie jest za późno, tak? Jeszcze
0: słuchaj,
1: zawsze
0: powiedz
1: można
0: książkę,
1: próbować.
0: Nie pisz, tylko powiedz książkę, ja ci ją spiszę i będzie.
1: Okej, no to też jest właśnie tak i tym samym moglibyśmy już przejść do kolejnej audycji, którą sobie gdzieś tam na kiedyś, na czas najbliższy, tudzież dalszy zaplanowaliśmy, czyli o twojej pracy, o tym, jak to jest przepisywać nagrania i robić to pod własnym szyldem, nie dla kogoś, tylko dla swoich klientów. I o tym sobie też porozmawiamy, ale to nie w tej audycji, tylko w jakiejś następnej na antenie Tyfloradia. Na dziś bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w audycji. No widzisz, 2 godzinki sobie porozmawialiśmy w zasadzie.
0: Bardzo było mi miło. Dzięki serdeczne. Dziękuję tobie, dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Było mi naprawdę bardzo miło.
1: Katarzyna Zawodnik, autorka książki Zapisz zmiany, dziś na antenie Tyfloradia opowiadała o tym, jaka to jest książka, no i o tym, jak się tę książkę pisało, a potem wydawało. Zachęcamy do przeczytania, dostępna w różnego rodzaju księgarniach internetowych, jest dostępna w wersji elektronicznej, więc nie ma wymówek, że ja nie przeczytam, bo się nie da. Absolutnie da się, jest to możliwe, jest w EPUBie. Wiem, bo kupiłem, przeczytałem, no i też swoimi refleksjami się podzieliłem w dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Dzięki Kasiu raz jeszcze. Ja również dziękuję
0: bardzo
1: za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Tak jak już obiecałem w poprzednim podcaście dotyczącym tego tematu, o którym dzisiaj, tak też słowa dotrzymuję i dzisiaj będziemy rozwijać system Windows 8, a konkretnie zajmiemy się narratorem, w którym to sporo się zmieniło, a żeby dobrze zająć się narratorem, no to musimy rozpocząć od aplikacji Metro, bądź to aplikacji Modern UI, w zależności

0: do narratora. Narrator. Sporo się zmieniło w narratorze i zaczniemy najpierw od pokazania okienka narratora, które to jest bardzo, bardzo, bardzo rozbudowane, ale żeby nie było tak pięknie, że sporo się zmieniło, że wszystko można tym narratorem zrobić i jest tak fajnie, no to na początku, jak to dla nas zawsze jest niefajnie, a mianowicie dlatego, iż system Windows nie posiada polskiego głosu i żeby narrator przemówił do nas w języku polskim, zwłaszcza system 64-bitowej, musimy taki głos sobie zainstalować. No, większego wyboru nie mamy poza głosami firmy Ivo. Bodajże Speak Jan V3 jest również w wersji 64-bitowej. I więcej tych głosów tak naprawdę nie ma. Także tutaj jest problem. Narrator, owszem, może do nas mówić niemalże praktycznie podczas instalacji systemu, ale niestety tylko i wyłącznie w języku angielskim. Ja tutaj posłużyłem się Jackiem.
1: Przycisk avatar.
0: I teraz, żeby tutaj Jacek nam za szybko nie mówił, to musimy go troszkę zwolnić.
1: Zmniejszono szybkość do 60%. Zmniejszono szybkość do 55%. Zwiększono szybkość do 60%.
0: Chyba trochę przesadziłem, myślę, że teraz będzie.
1: Poczta.
0: Dobrze. Po uruchomieniu systemu Windows mamy ustawienia narratora. Jeśli ich nie mamy, jeśli tego okienka nie mamy na wierzchu, możemy sobie je wywołać skrótem klawiaturowym.
1: Kontakty. Obraz aplikacji Android. Uruchamianie programów. Okno ustawienia narratora. Ma ustawiony fokus na naciśnij trzykrotnie czterema palcami, aby przejrzeć cały zestaw gestów dotykowych obsługiwanych przez narratora. Przeciągnij jednym palcem po ekranie, aby odsłuchać nazwy elementów wskazywanych przez palec. Jeśli używasz klawiatury, naciśnij klawisze Caps Lock plus F1, aby przejrzeć cały zestaw poleceń narratora, etykietka narzędzia.
0: Tak. Witamy w... Tutaj jeszcze Vio Update nam się włącza, ale to nas w tym momencie nie interesuje. Narrator nam się pięknie przedstawił, że aby dowiedzieć się o jego poleceniach, musimy stuknąć trzykrotnie czterema palcami. Jeżeli używamy klawiatury, możemy wcisnąć kombinację skrótów klawiaturowych Caps Lock F1. Oczywiście on tam mówił dużo, dużo więcej. Ja to troszeczkę skrócię. I mamy tutaj takie opcje do wyboru.
1: Przycisk ogólny. Zmieni sposób uruchamiania narratora i inne jego ustawienia standardowe. Przycisk nawigacja. Zmieni sposób interakcji z komputerem przy użyciu narratora. Przycisk głos. Zmieni szybkość mowy, głośność lub wysokość bieżącego głosu albo wybierz nowy głos. Przycisk polecenia. Utwórz własne polecenia wydawane z klawiatury. Przycisk minimalizowanie okna i powrót do aplikacji. Przycisk zakończenie pracy programu narrator. Włączę pomoc. Naciśnij trzykrotnie.
0: I wracamy do punktu wyjścia. Ja nie mówiłem specjalnie nic, żeby mniej więcej pokazać, że to okienko dialogowe narratora się bardzo mocno rozbudowało w stosunku do poprzedniej wersji.
1: Przycisk ogólny.
0: Ogólny.
1: Zmień sposób, pole wyboru, zablokuj klawisz narratora, tak aby nie trzeba było ich naciskać w przypadku każdego polecenia. Caps Lock ostanie niezaznaczony, skrót Alt plus L.
0: Co można powiedzieć o narratorze, to to, że owszem, potrafi on bardzo, bardzo dużo, ale zobaczą Państwo w dalszej części tego podcastu, że skróty klawiaturowe tegoż programu do logicznych jakoś nie należą, a bynajmniej moim zdaniem. I w narratorze jest wykorzystywany klawisz narratora, jak to w większości, no we wszystkich skinnerach, w tym przypadku jest to Caps Lock. I z tym, że Caps Lockiem uruchamiamy większość skrótów klawiaturowych dotyczących narratora i żeby tego Caps Locka nie trzymać, a żeby na przykład strzałką lewo-prawo poruszać się po obiektach, możemy ten klawisz narratora zablokować kombinacją klawiaturową Caps Lock Z. I on tutaj nam proponuje, żeby ten klawisz narratora był zablokowany na stałe, ale wówczas problem jest taki, że nie możemy wykonać wszystkich poleceń.
1: Pole wyboru uruchom narratora w postaci zminimalizowanej ostanie zaznaczony.
0: No tutaj jakbyśmy nie ustawili, czy zminimalizowany, czy niezminimalizowany, on się uruchamia zawsze tak samo, czyli po prostu jest okienko w pasku zadań. Czasami jest tak również, że kiedy otworzymy menu startowe, które jak wiemy jest dość dziwne, kafelkowe menu startowe, wówczas narrator tak nieco na środku tego menu się usadawia i można go obsługiwać.
1: Pole wyboru powtarzaj naciśnięcia klawiszy podczas pisania ostanie niezaznaczony, skrót Alt plusa.
0: Powtarzaj naciśnięcia klawiszy, no to chyba nie muszę tłumaczyć.

0: pole wyboru czytaj błędy narratora oznajmiane głosem o stanie zaznaczony, skrót Alt plus C, pole wyboru włącz wizualne wyróżnienie kursora narratora o stanie zaznaczony.
1: No i tak jak mamy miejsce w przypadku JOS-a, mamy kursor JOS, kursor PC, te kursory, kursor systemowy, one się jakoś tam wyróżniają. Kursor narrator, narrator ma również swój kursor, który może być wyróżniony.
0: Pole wyboru odtwarzaj podpowiedzi dźwiękowe o stanie zaznaczony.
1: Podpowiedzi dźwiękowe, czyli to, co za chwilę będą Państwo słyszeć, że narrator wyposażony jest w mnóstwo różnych dziwnych dźwięków, które ja osobiście lubię i mi one bardzo pomagają. Znam też przeciwników tychże.
0: Pole wyboru odczytaj wskazówki dla wspólnych elementów o stanie zaznaczony, skrót Alt plus D. Pole wyboru przycisz inne aplikacje, gdy działa narrator o stanie niezaznaczony.
1: Tutaj kolejna ważna opcja, która jest domyślnie zaznaczona, ja zawsze odznaczam, kiedy narrator jest uruchamiany, wszystkie aplikacje są przyciszane dość mocno, żeby była słyszalna mowa tegoż narratora. No i to tyczy się też niestety Skype'a, przez którego rozmawiamy, prawda? Czyli mówiąc kolokwialnie, gadaczka wybija nam się ponad wszystko i nie słyszymy rozmówcy. Także ja tą opcję wyłączam. Co my
0: pole
1: tu jeszcze?
0: Kombi, zachowaj powiadomienia, aby były czytane.
1: Tutaj
0: przez
1: możemy ustawić sobie powiadomienia, żeby w nie kliknąć, żeby przejść skrótem klawiaturowym Windows V w systemie Windows 8 do dymka, który nam się pojawia, i żeby go potraktować.
0: Łączę, kontroluj. Czy narrator jest uruchamiany przy logowaniu?
1: To łączę. Ten link prowadzi nas do opcji w panelu sterowania do ułatwień dostępu i tutaj ustawiamy, czy narrator ma startować, ma odzywać się na oknie logowania. Jeśli się nawet nie odezwie, bo tutaj mam problem taki, który nie bardzo umiem rozwiązać póki co, mianowicie taki, że narrator uruchamia się z głosem angielskim, ale wcześniej informuje mnie komunikatem o tym, oczywiście tego komunikatu nie czytając. Także do tego jeszcze nie doszedłem, wszystko przede mną.
0: Przycisk jak zapisz zmiany wprowadzone.
1: Państwo widzą, ja też się uczę.
0: Przycisk przywróć poprzedni, łączę. Naciśnij.
1: Zobaczmy, co mamy.
0: Przycisk ogólne. Przycisk nawigacja. Zmienij sposób pole wyboru, czytaj zawartość ekranu i wykonuj na nim czynności przy użyciu myszy o stanie zaznaczony.
1: Możemy poruszać się również myszką. Mamy tutaj touchpada.
0: Okienko. Program Manager. Ma ustawiony fokus na wybrany element. Pulpit. Obsługuje zaznaczenie wielokrotne, zawiera elementy w liczbie 4. Wyłączono kontrolkę nawigacja. Zmieni sposób. Okienko. Pulpit. Okienko.
1: Właśnie. Program to są manager. Te dźwięki, które ustawiony pomagają nam wyłączony w zorientowaniu się, o co programowi chodzi. To możemy włączyć bądź wyłączyć, jak
0: ma
1: wiadomo.
0: Ma ustawiony fokus na przycisk eksplorator pliku. Okno wróćmy. Ustawienia. Pole wyboru. Używaj klawiatury numerycznej do przesuwania wskaźnika myszy.
1: Możemy również ustawić, żeby klawiaturą numeryczną przesuwać wskaźnik myszy. To już bardziej tyczy się osób widzących, które jakoś tam nie mogą sobie skoordynować używania myszki z własnym wzrokiem i tutaj właśnie klawiatura może im pomóc.
0: Pole wyboru włącz śledzenie kursora myszy przez kursor narratora o stanie zaznaczony, skrót Alt plus E.
1: Do tego również jest skrót klawiaturowy, który tą opcję przełącza.
0: Pole wyboru aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po podniesieniu palca. O stanie zaznaczony, skrót Alt plus.
1: No i klawiatura dotykowa, no tutaj muszę się zatrzymać, bo oczywiście klawiaturę dotykową też pokażemy. Klawiatura dotykowa, pełna klawiatura, nawet strzałki są. I mamy dwie możliwości pisania na tejże klawiaturze. Mianowicie pierwsza znana z iPhone'a, gdzie odnajdujemy daną literkę, dany znak i naciskamy dwukrotnie, tapiemy dwukrotnie w ekran. Druga, tak zwana opcja pisania bezwzrokowego, czyli odnajdujemy znak, podnosimy palec, wówczas znak zostaje wprowadzany. I tutaj właśnie w tym miejscu to ustawiamy.
0: Pole wyboru włącz śledzenie fokusu klawiatury przez kursor narratora o stanie zaznaczony.
1: Tutaj możemy ustawić śledzenia fokusów, fokusu klawiatury, fokusu systemowego i tak dalej.
0: Pole kombi, wybierz tryb ruchu kursora w narratorze o wartości normalne. Jest edytowalny.
1: Mamy dwa tryby, no to też oczywiście będę musiał pokazać. Dwa tryby ruchu kursora, normalny i zaawansowany. Zaawansowany bardziej próbuje nam pokazać zawartość ekranu w sposób, w jaki ona faktycznie wygląda, natomiast tryb normalny to jest taki tryb, że praktycznie od góry do dołu jesteśmy w stanie przejść przez cały ekran. Pamiętacie Państwo, jak pokazywałem menu startowe i to menu startowe było bardzo dziwne, bo z lewej strony były cztery kafelki, to były poczta, kontakty, wiadomości i pulpit, o ile pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. I kolejne cztery były idąc w prawo, i tak dalej, i tak dalej. Tych kafelków było dużo. Tutaj w przypadku narratora możemy to zrobić tak, że przesuwając się strzałkami lewo-prawo z zablokowanym klawiszem narratora, po prostu od pierwszego do ostatniego kafelka jesteśmy w stanie się przemieścić.
0: Przycisk zapisz zmiany wprowadzone w naciśnij i... trzykrotnie cztery. Przycisk głos. Zmień głos. Szybkość mowy.
1: Szybkość
0: lub wysokość słówek. Szybkość mowy 60%.
1: No jak wiadomo, mamy słówek do szybkości.
0: Głośność.
1: Głośność. 100%. Głośność, proszę Państwa, głośność to jest coś, co mnie zachwyciło na samym wstępie, jak zacząłem się bawić tym programem, ponieważ
0: 90, 70, 20.
1: No, muszę to stwierdzić, że nawet Joss tego nie potrafi. A narrator, proszę bardzo, jeśli jest za głośno, nic prostszego, skrótem klawiaturowym, konkretnie caps lock numeryczny plus bądź numeryczny minus, możemy sobie go ściszyć. Jeśli jest za wolno bądź za szybko, caps lock minus.
0: Zmniejszono szybkość do 55.
1: Możemy sobie zmniejszyć szybkość, caps lock równa się, możemy sobie szybkość zwiększyć. Tutaj klawiatury numerycznej nie posiadam, jej nie będę 20, szukał.
0: 30, 60, 90 słówek. Wysokość głosu.
1: Również możemy ustawić sobie wysokość.
0: Wybierz inny głos narratora o wartości.
1: No i głosy. Głosy. No tutaj mamy Jacka, którego zainstalowałem, żeby jakoś ten komputer się ze mną komunikował.
2: Pole kombi, wybierz inny głos narratora o wartości Iwona 2
1: Maja. Znana wszystkim
2: jest
1: Maja.
2: Pole kombi, wybierz inny głos narratora.
1: Ewa.
3: Pole kombi, wybierz inny głos narratora. Award is I Microsoft David Desktop.
1: David.
3: Just edit only. Script alt plus G.
1: Głos zupełnie niczego sobie. Chociaż jeśli czytał mi polskie komunikaty, no to akurat tego głosu nie znam i miałem problemy, żeby się z tym panem dogadać.
4: Pole kombi, wybierz inny głos narratora. Award is I Microsoft Zero Desktop. Just edit only.
5: Polkombi Wilbert in Nigos Narratora, o Bartosi Microsoft Elena Desktop, Gestedito Balni, Scrot Alt Masche.
1: Czy ta pani mówi po rosyjsku, czy po jakimś bliżej nieokreślonym języku, tego nie wiem. Natomiast wiem, że ta pani również mogłaby mówić po polsku i w związku z powyższym wiele problemów co do obsługi Windowsa 8 przez narratora by nas nie dotyczyło. I to tyle, jeśli chodzi o głosy. Wróćmy do Jacka.
0: Znajdź inne głosy.
1: Oczywiście możemy znaleźć inne głosy na stronie Microsoft.
0: Zmiany tu. Okno ustaw. Przycisk minimalizowanie. Przycisk polecenia. Utwórz własne polecenia.
1: I przycisk polecenia. Tu proszę posłuchać. Ja naciskam teraz spację.
0: Wybrany element zatrzymaj czytanie. Polecenia. Zaznaczenie zawiera elementy w liczbie 72.
1: O właśnie. 72 skróty klawiaturowe. A jeszcze, moi drodzy Państwo, dochodzą do tego gesty dotykowe, do których przejdziemy później.
0: Przycisk zmieni skrót klawiaturowy.
1: W każdej chwili, tak jak już to narrator nam na początku powiedział, że dotknij czterema palcami, aby zapoznać się z gestami narratora na ekranie dotykowym, możemy również wcisnąć caps lock F1 i te skróty klawiaturowe nam się pokażą. Taki to
0: przycisk
1: mądry
0: zmieni skrót klawiaturowy
1: program.
0: Dla polecenia. Skrót Alt plus C. Przycisk przywróć domyślne. Skrót Alt.
1: Oczywiście te skróty, jak Państwo słyszą, możemy sobie modyfikować dowolnie, zmieniać, układać po swojemu i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja przyznam się szczerze, nagrywając dzisiaj ten podcast dnia 6 maja 2013 roku, ja tych wszystkich skrótów nie jestem w stanie spamiętać, gdyż niestety, tak jak mówiłem wcześniej, są one bardzo nielogiczne i często zaglądam jednak do tejże pomocy.
0: Okno ustawienia narratora.
1: Mamy ustawienia narratora. I teraz, tak jak mówiłem, o menu start.
0: Okienko menu start ma ustawiony fokus na poczta.
1: I teraz my tak naprawdę nie wiemy tego, czy narrator pokazuje nam się na ekranie dotykowym.
0: Okno ustawienia narratora.
1: Oczywiście
0: ma
1: się
0: ustawiony fokus na przycisk głos. Zmienię szybkość mowy.
1: Czyli
0: głośność
1: tak
0: lub wysokość
1: przepoławia nam,
0: głosu,
1: mówiąc kolokwialnie.
0: Przycisk minimalizowanie okna.
1: Odnajduję
0: do aplikacji
1: dotykiem
0: na
1: przycisk minimalizuj.
0: Aktywniej.
1: O, i już na pięknie menu start się pokazało jeszcze raz.
0: Menu start ma
1: I teraz to, o czym mówiłem. Blokujemy sobie klawisz narratora.
0: Zablokuj klawisz narratora.
1: i strzałkami lewo, prawo.
0: Kontakty. Obraz aplikacji. Obraz wiadomości. Pulpit. Kalendarz. 6. Poniedziałek.
1: Pamiętamy, że kalendarz to już jest druga czwórka, że tak powiem, patrząc od strony lewej na monitor.
0: Zdjęcia. Obraz aplikacji.
1: Narrator nam 1, to 5, przedstawia, 6, jakby to była 6, lista 5, 0, elementów jeden pod drugim. Tak nie jest.
0: Finanse. Pogoda. 19. Staszów. Bezchmurnie. 24. Internet Explorer. Sklep. 11. Mapy. Skrywe. Sport. Sportowe. Bing wiadomości. Bing. Obraza. Bing. Sport. Bing. Bing.
1: O, słyszymy obraza, taki.
0: Bing,
1: jeszcze raz.
0: Wiadomości. Bing.
1: O, obraza. Bing, tutaj mamy taki sport, dźwięk.
0: Skrywe. Mapy.
1: Czyli przechodzimy po jednej grupie kafelków.
0: Skrywe. Sport. Sport. Bing. Wiadomo. Bing.
1: O, obraza, zmienia nam się grupa. National ten parking, dźwięk Sahara, się nieco różni.
0: Podróże. Riu. Gry. Aparat.
1: I tak
0: muzyka,
1: dalej. Idziemy sobie.
0: Wideo. Aplikacje.
1: Kolejna grupka.
0: Wyomes Saga Center.
1: I już tutaj poinstalowane programy oryginalnie przez producenta Ultrabooka, jakim jest Sony.
0: Microsoft Solitaire Resolution.
1: I tak to wygląda, jeśli chodzi o zablokowanie klawisza narratora. Oczywiście odblokowujemy go w ten sam sposób, czyli Caps Lock Z.
0: Odblokuj klawisz narratora.
1: Jesteśmy na pulpicie. No i wiadomo, pamięć ludzka jest ulotna. Zapomnieliśmy jakiegoś skrótu klawiaturowego. Wciskamy sobie Caps Lock F1.
0: Okno szukaj wszystkie polecenia. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Zatrzymaj czytanie. Control.
1: No i pierwsza kontrolka, jaka nam się pokazuje, to jest takie wirtualne okienko. Bardzo przypomina stronę internetową. Pierwsza opcja, jaka nam się pokazuje, to jest opcja do wpisania frazy, jaka nas interesuje, czyli na przykład czytaj.
0: Zatrzymaj czytanie. Control.
1: Tab.
0: Wybrany. 1/72.
1: Przemieszcza nas do wszystkich dostępnych.
0: Wykonaj akcję podstawową. Caps Lock plus spacja. Wybrany. 2/72.
1: Wykonaj akcję podstawową. 2. Tutaj niektóre te opisy tych skrótów są nieco dziwne. Zresztą narrator ma to do siebie, że strasznie dużo mówi. Dużo mówi, zawiera elementy w liczbie 8, wymaga zaznaczenia i nie wiadomo, co tam jeszcze. Może to jest potrzebne na dłuższą metę, to chyba jednak męczy. Ale wykonaj akcję podstawową, czyli nie mniej, nie więcej, tylko po prostu aktywuj element, czyli może inaczej kliknij go 2 razy. O, to za chwilę pokażemy na aplikacjach Modern UI.
0: Pole kombi zakresy o wartości. Wszystkie polecenia jest edytowalne.
1: Tutaj przecinek możemy sobie ustawić wszystkie polecenia.
0: Pole wyszukiwania. Edycja. Zatrzymaj. Pole kombi zakresy o wartości. Polecenia podstawowe.
1: Polecenia
0: jest
1: podstawowe.
0: Pole wyszukiwania.
1: Jeśli naciśniemy strzałkę, to nam podstawową przechodzi do pola wyszukiwania.
0: Pole
1: dlatego ja tutaj tabuję.
0: O wartości. Polecenia nawigacyjne jest edytowane.
1: Polecenia nawigacyjne.
0: Przecinek zwinięty. Wykonaj akcję podstawową. Caps Lock plus spacja. Wybrany. 1/14. Przenieś do następnego elementu. Caps Lock plus strzałka w prawo. Wybrany. 2/14.
1: Przenieś do następnego elementu. Tutaj mamy właśnie, jak ja już to wielokrotnie mówiłem, oczywiście poza podcastem, gdzieś tam w rozmowach prywatnych, że ktoś posiedział jednak nad tym narratorem, popracował nad nim i wymyślił sobie to zupełnie przyzwoicie, ale tutaj troszeczkę przypomina nam to wszystko Apple i słynne pokrętełko, czyli klawisze Caps Lock góra-dół ustawiają nam zakres, po jakim narrator będzie się przemieszczał, natomiast Caps Lock strzałka w prawo, w lewo przemieszczają nam po tychże elementach, czyli ustawiamy, że narrator ma się przemieszczać po znakach, wyrazach, wierszach, elementach, akapitach, linkach, nagłówkach itd.
0: Przenieś do poprzedniego elementu. Caps Lock plus strzałka w lewo. Zmień widok. Caps Lock plus strzałka w górę.
1: Właśnie to,
0: wybrany.
1: O czym mówiłem.
0: Zmień widok. Caps Lock plus strzałka w dół. Wybrany. Przełącz tryb wyszukiwania. Caps Lock plus Enter. Wybrany. 6/14.
1: Właśnie, jeśli nie chcemy do tego pola kombi się przemieszczać, możemy nacisnąć sobie skrót klawiaturowy Caps Lock Enter.
0: Przełącz tryb myszy. Caps Lock plus Numlock. Wybrany. 7/14. Przełącz tryb nawigacji. Caps Lock plus A, wybrany.
1: Caps Lock plus A, czyli tryb zaawansowany i tryb normalny, gdzie ten tryb zaawansowany próbuje nam pokazać mniej więcej, w jaki sposób treść jest przedstawiona na ekranie, zarówno wizualnie, jak i tak głosowo, żeby to jakoś tam się zgadzało.
0: Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera Caps Lock plus Q, wybrany 9 z 14. Przenieś kursor narratora do kursora systemowego Caps Lock plus G, wybrany 10.
1: No właśnie, no i jakby tu skojarzyć, żeby zgodzić kursor narratora z kursorem systemowym, że to jest Caps Lock G. No, jeszcze nie wymyśliłem, jakby to zapamiętać.
0: Przenieś kursor narratora do wskaźnika Caps Lock plus T, wybrany. Ustaw fokus na elemencie Caps Lock plus tylda, wybrany.
1: Dwa. No, to jakoś bardziej pamiętam, Caps Lock plus tylda, czyli prim.
0: Przejdź jeden element.
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: Ja pole kombi zakresy o wartości polecenia nawigacyjne jest edytowalne. Pole wyszukiwania, edycja tekstu. Pole kombi zakresy o wartości polecenia dotyczące tekstu i tabel jest edytowalne.
1: No i
0: przecinek zwinięty. Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie. Shift plus Caps Lock plus F4.
1: Generalnie F-y obsługują tabele, robią to całkiem fajnie.
0: Pole kombi zakresy o wartości rozpocznij czytanie Caps Lock plus M. Wybrany. Jeden z...
1: Ale mamy Caps Lock plus M. Nawet całkiem ładnie się to spisuje. Kontrol zatrzymuje.
0: Czytaj nagłówek bieżącego wiersza. Caps Lock plus F10.
1: Tutaj wybrany. Mamy dalej F-y.
0: Pole kombi.
1: I
0: wyłączono
1: tak dalej.
0: Kontrolkę za...
1: I tak dalej. Teraz przejdziemy sobie do aplikacji z Modern UI. Na przykład...
0: Microsoft Solita i Resolution.
1: Weźmy sobie...
0: Wordament. App. Video. Muzyka. App. Gry. Podróże. Bing. Bing. Sport. Skydrive. Mapy. Sklep. Internet. Pogoda. Finanse. Zdjęć. Pogoda. Skydrive. Sport. Bing. Wiadomo. Bing. Bing.
1: A, wiadomości. I teraz wykonujemy akcję podstawową, jak to ktoś ładnie przetłumaczył, czyli Caps Lock spacja.
0: Od okno Bing okno Bingu wiadomości ma ustawiony fokus na news. Tekst z możliwością eksplorowania. Otwarto okno Bingu wiadomości.
1: Słyszymy, że otwarto okno Bing wiadomości. Tutaj możemy właśnie Caps Lock strzałka w prawo, w lewo przemieszczać się.
0: Wiadomości Bing.
1: Po elementach.
0: Wiadomości Bing. Noworodka tanio sprzedam. New łączę. Noworodka tanio sprzedam. Newsweek. Małgorzata Święchowicz. Rafał Gębura. Pięć. Łączę. Noworodka tanio sprzedam.
1: Newsweek. Tutaj możemy sobie
0: Małgorzata
1: przejść
0: Święchowicz,
1: do tego
0: Rafał Gębura.
1: Artykułu i go
0: pięć
1: przeczytać.
0: Temu.
1: No to nie było zamierzone z mojej strony. Ja tu nikogo nie chcę sprzedawać, ani broń Boże reklamować takich poczynań. Tak się trafiło niestety.
0: Przycisk autor obrazu. Najważniejsze Dobrze. Wiadomości. Łączę. Najważniejsze wiadomości. Nie żyje Giulio Andreotti. Wyborcza.pl. Rebelianci w Syrii użyli sarinu. Afganistan skazany na okno.
1: Cały czas trzymam Caps Lock. Oczywiście mogę go zablokować Caps Lock Z, ale akurat w tym momencie
0: żadna,
1: tego nie robię.
0: Co planuje Biernacki? Czeska klęska emerytalna.
1: Na przykład.
0: Co planuje Biernacki?
1: Zobaczmy, co planuje pan minister nowy nasz.
0: 5 godzin temu. Okienko. Bingo wiadomości. News. Tekst z możliwości. Przycisk wróć. News. Przycisk. Gazeta.pl. Mil. Gazeta. Co planuje Biernacki?
1: I teraz mogę sobie nacisnąć Caps Lock M.
0: Biernacki. Obraz copyright. C. Fotografia Adam Stępień, agencja Gazeta Marek Biernacki. Jedną z pierwszych decyzji będzie zbudowanie szeroko rozumianego programu wsparcia i ochrony świadka. Będę też pracował nad dalszymi transzami deregulacji. Deregulacja jest priorytetem nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również rządu Donalda Tuska, mówił w poniedziałek Marek Biernacki, który został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na nowego ministra sprawiedliwości.
1: Panu ministrowi życzymy wszystkiego najlepszego, ale nie on jest tematem naszego podcastu, także przechodzimy do narratora. Jak państwo słyszeli, muszę się przyznać, że nie modyfikowałem żadnych ustawień syntezatora Iwona, żadnego głosu, po prostu je zainstalowałem i tak one się zachowują. Zresztą bardzo ładnie, bardzo, bardzo szybko narrator współpracuje bardzo responsywnie z syntezatorami SAPI, zarówno jeśli chodzi o dotyk, jak i o klawiaturę. Na razie skupiamy się na dotyku jednak.
0: Polecenie niedostępne w tryb. Brak poprzedniego elementu. Widok akapitu. Widok wyrazu. Widok wiersza.
1: Teraz Caps Lock strzałka w dół.
0: Widok wyrazu.
1: Przemieszcza nas po właśnie elementach.
0: Widok znaku.
1: Widok znaku.
0: I, E, R, N, A, C, K, I, spacja, Z, A, S, T, O, P, I, E, U.
1: Tak.
0: Widok tabeli.
1: tabela, jeśli jest brak takowa, nie ma.
0: Widok łącza.
1: Łącze jest.
0: Brak następne. Brak poprzedniego
1: nie
0: łącza.
1: Łączy.
0: Widok nagłówka.
1: Nagłówki.
0: Brak
1: również nie ma nagłówków.
0: Widok elementu. Jedną z pierwszych decyzji B. Przecinek tekst. Brak news. Przycisk wróć.
1: Tu są elementy, czyli takie składowe elementy, po których przemieszczamy się zazwyczaj tabulatorem. Jeszcze muszę dodać tutaj w tym miejscu, że gdybyśmy użyli na przykład NVDA, to okienko, które tutaj nam się ładnie narrator rozczytał, praktycznie by było niedostępne. Oczywiście gdzieś tam klawiszami numeryczne 7, numeryczne 9 moglibyśmy jakoś tam dojść, ale do komfortowych sytuacji to jednak nie należy w przypadku aplikacji Modern UI, a narrator tutaj pięknie nam wszystko widzi i jest w stanie przeczytać. Także narrator bardzo, no może nie bardzo, ale całkiem ładnie współpracuje z aplikacjami Modern UI.
0: Przycisk wróć.
1: No to wracamy. Wróciliśmy chyba.
0: Brak następnego. Brak widok akapitu. Widok L. Brak noworodka. Łącze. Przycisk. Łącz. Nież. Rebelian.
1: Kolejne.
0: Co planuje. Czeska klęska emerytalna. Więcej.
1: I tak dalej, i tak
0: źródła.
1: Dalej.
0: Łącze. Źródła.
1: Tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, z natury programy Modern UI są proste. One mają być proste, mają bardzo mało ustawień. Niewiele tutaj możemy z nimi zrobić. One po prostu mają działać i mają być dostępne dotykowo. Bardzo fajna aplikacja, którą tutaj przy okazji chciałbym Państwu pokazać, to jest aplikacja...
0: Kontakt. Obraz aplikacji Andrzej Linot.
1: Tak,
0: obraz aplikacji...
1: Tak, okno. Dokładnie tak. Okno. Właśnie to są kontakty. Kontakty. Książka adresowa, nieco dziwna, metrowa, być może ładna, pokazująca nam wszelkie awatary, zdjęcia i tak dalej. No i może nie byłoby w niej nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że owa książka umożliwia nam podgląd tego, co dzieje się na Facebooku, na Twitterze, na Google, no i oczywiście ładnie z tymi serwisami się synchronizuje, także wszystkie kontakty możemy mieć w jednym miejscu, no i oczywiście Messenger, teraz Outlook, który się, że tak powiem, przepoczwarzył. I mamy tutaj, aplikacja jest w zasadzie prosta, jak każda aplikacja metrowa.
0: Łączę, 16 nieprzeczyt.
1: 16 nieprzeczytanych powiadomień mam na Facebooku i na Twitterze. Jeśli bym w to kliknął, to mogę się dowiedzieć, kto, co i po co i kiedy oczywiście ode mnie chciał.
0: Przycisk, co nowego? Facebook.
1: Co nowego? Twitter. Facebook, Twitter, tak mam ustawione, akurat społeczności Google nie używam.
0: Separator, A.
1: I mamy A, czyli pierwsze na A.
0: Adam, Agnieszka, Alicja, Andrzej, Aneta, Arma, Bytom, Dariusz, Dorota, Edyta, Separat, GW, Separat, Janusz, Jarosław, Joan.
1: Idziemy z całką w prawo, wróćmy do A.
0: GW, Beata, tutaj,
1: żeby
0: separator A.
1: Żeby nikogo tutaj z nazwiska nie odrzeć, prawda? To dlatego tak szybko się tutaj po tych kontaktach przemieszczam.
0: ACB, Adam, Ada,
1: i tak dalej.
0: Łączę, połączono z Microsoft, Facebook, Twitter, Google.
1: O właśnie.
0: Przycisk Rafał Kiwak. Łączę, 16 nieprzeczyt. Przycisk co nowego.
1: Facebook, no i weźmy Twitter. Sobie na przykład, poczytajmy Twittera. Jak to, żeby pokazać, jak to działa.
0: Aktualizacja sekcji co nowego. Krzysztof Nowy.
1: Kolejna dziwność w przypadku Windowsa 8. Menu kontekstowe.
0: Przecinek element menu. Strona główna. Ostanie. Przecinek element menu.
1: Po którym
0: ostanie.
1: Poruszamy się
0: narzędzia.
1: Przy pomocy tabulatora.
0: Przecinek element menu. Filtruj. Ostanie.
1: Filtruj.
0: Przecinek element menu. Twitter. Ostanie. Aktualizacja sekcji co nowe.
1: Tutaj może to być pokazywane w ten sposób, że mamy aktualności z Twittera i Facebooka, bądź tak jak ja to teraz zrobiłem, z menu kontekstowego wybrałem opcję filtruj i ustawiłem, żeby pokazał nam tylko widocznie aktualności timeline'a twitterowego.
0: Aktualizacja sekcji co nowego. Michał Dzienisowi. Aktualizacja sekcji co nowego. Tygodnik Polityka małpa polityka podkreślenie PL czas 12 min temu treść. A tymczasem na HTVP2 czarpa reaktywacja. Nawet widać podobieństwo prowadzącego do k.ibisza uśmiech w sieci Twitter. Aktualizacja nie została. Aktualizacja sekcji co nowego. Polsat News małpa tak podkreślenie czy podkreślenie nie tweet przesłany dalej przez użytkownika Agnieszka Gozdyra małpa Gozdyra czas 33 min temu treść. Met. R. Rogalski dla tak podkreślenie czy podkreślenie nie. A. Macierewicz doskonale wie, że zamachu nie było, ale przekazuje inf. dot.2.
1: No i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób można sobie przeglądać tweety, wszystkie kontakty, które wszystkie osoby śledzone przez nas, może tak, dodają się do kontaktów, można to sobie podejrzeć. A może wybierzmy sobie jeden kontakt.
0: Łączę, połączono, przycisk wstecz.
1: Przycisk wstecz.
0: Wyłączono kontrol, łączę, 16, przycisk co nowe, separator.
1: Na przykład.
0: ACB Radio, Adam Ostrowski.
1: Adaś Ostrowski, myślę, że się nie obrazi. Jeden z tutaj z nagrywaczy tyflo podcastowych. Co my tu możemy z Adasiem zrobić?
0: Wyślij wiadomość Facebook.
1: Wyślij wiadomość Facebook, akurat na kontakt facebookowy.
0: Co nowego, wyświetl wszystko. Aktualizacja sekcji co nowego.
1: Możemy sobie podejrzeć w tym miejscu to, co kolega Adam Ostrowski.
0: Zdjęcia zero albumów.
1: Napisał na ścianie facebookowej, że się tak wyrażę.
0: Grupa. Nie ma dostępnych zdjęć lub użytkownik Adam Ostrowski nie chce udostępniać zdjęć w aplikacji kontakty.
1: No bardzo nieładnie, popatrzylibyśmy sobie, no ale niestety nie jest nam dane. Jeśli ktoś ma jakieś albumy zdjęciowe, w tym miejscu możemy się coś, nieco o nich dowiedzieć.
0: Grupa ma stan. Przycisk wstecz.
1: No i możemy wrócić. To samo tyczy się kontaktów telefonicznych. Może być tak, że jest kontakt, który pokazuje nam jedną opcję.
0: Rafał Kiwak, 4 z 5.
1: Tutaj, żeby się nauczyć, jak kontakty się synchronizują między Google, między Microsoftem i innymi również sieciami, to najprościej mówiąc, dodałem swój kontakt z numerem telefonu, z jakąś tam notatką, z adresem i tak dalej, i tak dalej. I na przykład dzięki temu dowiedziałem się, że muszą być zachowane etykietki w kontaktach, czyli nie może być dwóch telefonów komórkowych, muszą się one czymś różnić, a najlepiej, żeby tych etykietek po prostu nie zmieniać i zrobić telefon komórkowy dom, telefon komórkowy praca i wtedy te kontakty się poprawnie synchronizują. No to zobaczmy, co my tu znajdziemy. Jeśli chodzi o...
0: Wyślij wiadomość e-mail rafalkiwak@o2.pl.
1: Jeśli chodzi o pana
0: wiadomość,
1: Kiwaka...
0: Łączę, wyświetl profil więcej szczegółów.
1: No tutaj niewiele łączę, możemy znaleźć.
0: Wyślij, łączę, wyświetl profil. Grupa, profil, ma stan. Przycisk osobisty rafalkiwak@o2.pl.
1: Przycisk osobisty.
0: Narzędzi. Przycisk wstecz. Grupa. Profil. Ma stan. Przycisk osobisty rafalkiwak@o2.pl.
1: Tutaj akurat możemy znaleźć.
0: Przecinek osobisty rafalkiwak@o2.pl. Przycisk wstecz.
1: No to się
0: łączę. Wyślij wiadomość i łączę. Wyświetl profil więcej niż. Przycisk wstecz.
1: Wstecz.
0: Aneta Kiwak. Kiwak. Rafał Kiwak. 5 z 5. Stan. Wysyłanie. Łączę. Wyświetl profil więcej szczegółów. Menu. Kontekst. Przecinek element menu. Więcej szczegółów. Ostanie. Przecinek element menu. Facebook. Przecinek element menu. Twitter. Ostań. Przecinek element menu. Google. Ostanie. Otwarto okno Internet Explorer. Otwarto okno Windows.
1: I w
0: okno
1: tym momencie nasza aplikacja kontakty, że ten kontakt się jakby scalił z Facebookiem, z Twitterem, z Googlem, prowadzi nas do danej strony, żebyśmy mogli więcej o tym, że
0: plus
1: kontakcie...
0: Rafał, jeden, łączę, plus wyszukiwarka, łączę, grafika.
1: Żeby się więcej o tym kontakcie dowiedzieć internetem, zajmiemy się za chwilę.
0: Adres, edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Okno kontakty, ma ustawione okay. Okno nowa karta.
1: Jeszcze nam się internet nie zamknął.
0: Okno ustawienia, na przycisk zakończenie prac.
1: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Łączę. Pomoc. Otwarto okno. Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to kontakty 2 z 3. Otwarto
1: no
0: okno.
1: No właśnie, to jest też bolączka.
0: Windows Internet.
1: Bolączka narratora, mianowicie taka. Przejdźmy sobie na pulpit, tak zmieniając
0: otwarto
1: temat.
0: Okno. Kontakty.
1: Słyszymy jeszcze raz.
0: Okienko. I kosz.
1: Jesteśmy na pulpicie. I teraz ja naciskam Alt Tab.
0: Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to ustawienia narratora 1 z 3, etykietka narzędzi.
1: No i musimy się dowiedzieć, że to jest uruchamianie programów, że to jest bieżąca aplikacja i tak dalej, i tak dalej. On mówi to za każdym razem.
0: Kontakty 2, pulpit 3, ustawienia, kontakty 2, okno kontakty. Ma ustawiony fokus na łącze, wyświetl profil więcej szczegółów, otwarto okno, kontakty. Co nowego wyświetl wszystko, pole kombi wybierz miejsce, w którym chcesz udostępnić tę zawartość, dodaj wiadomość, aktualizacja, powiadomienia nieprzeczytane, Alicja Witek, zdjęcia albo...
1: I tutaj możemy akurat ustawić, że pierwszy jest Facebook, w związku z tym pokazują się rzeczy dotyczące Facebooka.
0: Profile Pictures.
1: Tak wygląda mniej więcej aplikacja.
0: Przycisk wstecz.
1: Kontakty.
0: Aneta Kiwak. Przycisk wstecz. Wyłączono kontrolkę wstecz. Łączę. Wyświetl. Powiada. Przycisk co nowego. Aneta.
1: Dobrze.
0: Etykietka na Aneta. Aneta. Aneta. Andrzej.
1: No i tych kontaktów jest ponad 500. Niektóre są zdublowane i tak dalej, ale pocieszające jest to, że zawsze te kontakty są na praktycznie każdym moim urządzeniu. W systemie Windows 8 też, bo w systemie Windows 8 mamy Live ID, się to tak pięknie nazywa, którym to oczywiście możemy, ale nie musimy. Jeśli używamy Live ID, logujemy się do systemu Windows 8, że ja już komputer systemu Windows 8 posiadam. Zalogowałem się na swoje Live ID i w ciągu, no myślę, kilku minut miałem większość ustawień przeniesionych z poprzedniego komputera na ten komputer obecny.
0: Łącze połączono.
1: Co by tu jeszcze? Mamy aplikację poczta. Poczta.
0: Okienko, kontakt, poczta.
1: Poczta.
0: Otwarto
1: poczta,
0: okno,
1: proszę
0: poczta.
1: Państwa.
0: Otwarto okno, poczta. Ma ustawiony fokus na Facebook New Mobile, wspomniał.
1: Poczta, bardzo prosta aplikacyjka. Wygląda ona mniej więcej tak, że po lewej stronie mamy drzewko folderów. U góry mamy przycisk nowy, odpowiedz, usuń. Natomiast po prawej stronie pokazuje nam się okienko wiadomości i to jest to, czego ja po prostu nie znoszę, mianowicie to, że tego okienka wiadomości nie da się wyłączyć. Czyli co za tym idzie, osoba niewidoma, która
0: przycisk nowy procent
1: obsługuje taką pocztę.
0: Od,
1: mamy Facebook.
0: Od, Facebook. Od, bok mał.
1: To może
0: skrzynka
1: będzie.
0: Skrzynka odbiorcza. Hotmail. Jeden Gmail.
1: Wybierzmy sobie Hotmaila, będzie bezpiecznie, prawda?
0: Windows.
1: O, właśnie.
0: Temat. Spersonalizuj system Windows.
1: No właśnie. I w związku z tym, że mamy ekran dotykowy, ja sobie dotykam prawej strony ekranu.
0: Spersonalizuj system Windows.
1: No właśnie. No i tenże mail już może być czytany. Czyli pozostaje tylko przeciągnąć trzema palcami w dół. O, coś się pochwaliłem za szybko.
0: Pusty wiersz.
1: Okay.
0: Pusty wiersz. Po cztery sposoby, by Windows stał się naprawdę twój obraz. Spersonalizuj swój ekran startowy. Obraz możesz określić, jak ma wyglądać ekran startowy. Obraz, aby zmienić tło, kolor i obraz ekranu blokowania.
1: I teraz dwa palce.
0: Otwórz panel ustawień.
1: Żeby czytanie zatrzymać. To jest i tak troszeczkę przeszedłem do gestów dotykowych. Oczywiście działa nasze słynne pokrętełko.
0: Widok nagłówka.
1: Nagłówek.
0: Widok łącza, widok tabeli, widok znaku.
1: Oczywiście caps lock strzałka, tym razem do góry.
0: Widok wyrazu,
1: no i mamy.
0: Polecenie, zmień, ustawienia, komputera, a, następnie, opcje, personalizuj, aby, widok wiersza, je w wybrane miejsce, aby zobaczyć wszystkie.
1: Oczywiście
0: aplikacje.
1: Wierszy nie czytamy strzałkami góra-dół, tylko czytamy skrótem klawiaturowym caps lock strzałka, konkretnie w prawo, czyli przechodzimy do następnych wierszy.
0: Zainstalowane na komputerze. Przesuń szybko palcem od dołu ekranu startowego lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby przyciskiem myszy, aby przypiąć aplikację. Przesuń ją w dół lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
1: Tak to wygląda. Co
0: widok akapitu.
1: Możemy zrobić, możemy
0: spacja,
1: czytać.
0: Spacja.
1: A kapitanie, spację, bardzo.
0: Aby zobaczyć wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze, przesuń szybko palcem od dołu ekranu startowego lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Aby przypiąć aplikację, przesuń ją w dół lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy. Spacja. Polecenie niedostępne w trybie normalnym. Od Windows. Temat. Zacznij korzystać z systemu Windows. Odebrano 3 maja 2000.
1: W aplikacji poczta tak naprawdę nie możemy nawet ustawić poprawnego wątkowania. O ile piszemy z kimś na dany temat, o tyle pięknie nam się te wiadomości zwijają. Możemy cały wątek za jednym zamachem wrzucić do kosza. O tyle jeśli to dotyczy na przykład listy dyskusyjnej, wówczas te wątki się niestety nie zwijają i ja niestety nie bardzo wiem, dlaczego tak jest. Wspomnę tylko krótko o aplikacji, z którą przegrywam notorycznie. To jest Skype w wersji Modern UI, z którym totalnie przy pomocy narratora, jak i NVDA, jak i ekranu dotykowego sobie nie mogę poradzić. To znaczy zadzwonić umiem, odebrać już niekoniecznie. Także jeśli chodzi o Skype'a, używamy starszej wersji, czyli wersji na desktop. Na przykład, żeby sprawdzić godzinę, naciskamy sobie skrót klawiaturowy Caps Lock C.
0: 22:24, 6 maja 2013. 22:24, 6 maja 2013.
1: Żeby powtórzyć, naciskamy Caps Lock V. Żeby czytać, naciskamy Caps Lock M.
0: Windows przycisk 3 maja 2013, 2:21 do Rafał Kiwak przycisk zacznij korzystać z systemu Windows. Witamy w nowym systemie Windows. Obraz twój ekran startowy. Obraz ekran startowy to miejsce, w którym znajdują...
1: I tak dalej. Skrótów klawiaturowych jest dużo. Mamy...
0: Okno szukaj polecenia podstawowe. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwością
1: eksplorowania. Nacisnąłem teraz Caps Lock F1.
0: Zatrzymaj. Pokaż polecenia dla bieżącego elementu. Caps Lock plus F2. Wybrany. 3 z 18.
1: Caps Lock F2. A właśnie, o tym zapomniałem. Warto jednak do pomocy zaglądać, jak widać na załączonym obrazku. Caps Lock F2 pokazuje nam polecenia dla danego bieżącego elementu. Jeśli chcemy zrobić coś, przeczytać, przeedytować jakiś tekst, na przykład w notatniku, możemy sobie nacisnąć, no zobaczmy na przykład, żeby za dużo nie mówić.
0: Poczta, tekst z możliwość, okienko,
1: na przykład,
0: program manager, ma ustawiony w okno dialogowe uruchamianie,
1: uruchomił sobie notatnik,
0: okno bez tytułu, notatnik, ma ustawiony
1: no
0: fokus na, edycja tekstu z możliwością eksplorowania, otwarte okno, bez tytułu, notatnik,
1: Dobrze, to jest test na... potrzeby tyflo podcastu.
0: Kropka. U, T, S, A.
1: No i zobaczymy, co nam powie Caps Lock F2.
0: Okno dostępne polecenia elementów ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania. Edycja tekstu z możliwość umieść punkt wstawiania tekstu. Wybrany. 1 z 3, przecinek 1. Ustaw fokus na elemencie. Wybrany. 2 z 3, przecinek 2. Pokaż wszystkie polecenia narratora, wybrany.
1: Umieść punkt wstawiania, czyli miejsce, w którym zaczynamy pisać. Oczywiście możemy sobie tutaj sprawdzić,
0: okno
1: że...
0: To jest test na potrzeby Tyflo Podcastu.
1: Kwadratowy prawy czyta nam linię.
0: Jest test.
1: Caps Lock P przemieszcza nas po słowach.
0: Brak następnego tekstu.
1: Także logiki w tym nie ma w ogóle. Niemniej jednak się da i działa. I,
0: widok elementu, widok akapitu, widok wiersza.
1: Generalnie o to chodzi.
0: Brak następnego, brak poprzedniego, widok wyraz, brak, jest, test, je, to, je, test, na, potrzeb, tyflopod, brak następnego.
1: Ale przychodzi nam z pomocą, prawda, komenda pokrętełka, czyli caps lock strzałki góra, dół i tutaj możemy sobie szybko z tą edycją tekstu poradzić i jeśli wykonamy akcję podstawową, to polecenie bardzo mi się podoba. Czyli naciśniemy caps lock, oczywiście spacja, umieścimy punkt wstawiania, czyli
0: widok znaku O, P,
1: na przykład na P,
0: punkt wstawienia, potrzeby,
1: ok, no nie wiem, coś tam napiszemy, nasze spacja,
0: spacja, E, spad, P, O, T,
1: no i między na a potrzeby wstawiło się słowo nasze, czyli można coś tam dodać, wyedytować, usunąć i tak dalej. To jest właśnie punkt wstawienia. Tak wygląda notatnik, tak wygląda Caps Lock F2. Jeśli
0: R.
1: Jesteśmy sobie na
0: O, P.
1: Na literce P od słowa potrzeby, naciśniemy Caps Lock F2.
0: Okno dostępne polecenia elementów, umieść punkt wstawiania tekstu. Wybrany. 1 z 3.
1: Słyszymy, umieść
0: 1.
1: Punkt wstawiania tekstu. Teraz naciskam Enter.
0: Punkt wstawienia.
1: O właśnie, to nie muszę już robić tego control spacja, tego caps lock spacja, którego mogę sobie zapomnieć, prawda? Tylko tak naprawdę, jeśli pamiętam polecenia caps lock F1 bądź caps lock F2, no to w tym momencie jestem uratowany, bo muszę pamiętać o wiele mniej skrótów, a i tak dojdę do tego, do czego chcę. Teraz zajmiemy się obsługą internetu. Jak wiadomo, jedyna słuszna przeglądarka internetowa jest wspierana przez program Narrator, czyli jest to Internet Explorer. No i Internet Explorer.
0: Okienko, program manager.
1: Uruchamiamy
0: okienko,
1: Internet
0: okienko, Explorer. Menu start. Ma ustawiony fokus zdjęć, finans, pogoda, Internet Explorer.
1: Mamy Internet Explorer, caps lock spacja.
0: Od okno Internet Explorer, otwarto okno, alert, okno Google, Windows Internet Explorer, ma ustawiony fokus na edycja tekstu z możliwością eksplorowania.
1: Piszemy sobie na przykład słowo test.
0: Google, edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Spacja T, spat T, S, E, T, widok wyrazu. Widok wiersza, widok, widok, Rafał Kiwak, 2, spad, udostępnij, pusty, spad, spad, pusty, pust, inter, grafika, łą, mapy, więc, narzędzia, około 2, pliki, cookie, na użycie plików, cookie, ok, przycisk. Okienko, https://www.google.pl/hashout.truvnysarchis/truvnypsyapiku/. Używasz czytnika, widok wyrazu, widok znaku, widok tab, widok łącz, widok nagłówka.
1: Widok nagłówka, czyli nasze pokrętełko.
0: Wyniki wyszukiwania.
1: Strzałka w prawo i jesteśmy na wynikach wyszukiwania. Przełączamy
0: widok elementu.
1: Na widok elementu.
0: Wyniki wyszukiwania. Internet speed test. Tester prędkości łącza.
1: I przeglądamy sobie nasze łącze. Wyniki.
0: Internet
1: tak
0: speed
1: to
0: test.
1: Działa. Jeśli
0: tester prędkości
1: chcemy
0: łącza,
1: przejść do danego elementu, łącze. Internet speed test. Caps lock spacja.
0: Etykiet, alert, raport, zabezpieczeń. Przycisk wstecz. Adres. Edyt. Przycisk. Przycisk odśwież. Przycisk przypnij witrynę. Łącze. Internet speed test. Etykietka narzędzia. HTTP2. Łącze. Start. Łącze. Moje konto.
1: Jesteśmy
0: łącze.
1: Na stronie.
0: Stron. Etykietka
1: możemy ją
0: narzędzia.
1: Sobie przeglądać.
0: Widok akapitu.
1: Po łączach, po akapitach.
0: Spacja. Start. Przyspiesz. Start. Łącze. Moje konto. Łącze. Wycena stron. Łącze. Galeria testerów. Łącze. Ranking.
1: To jest coś dla JOS-owców, którzy często wykorzystują kontrol strzałki, nawigując po stronach właśnie akapitami.
0: Przyspiesz swój komputer i internet o obraz łącze. 60 618 300.
1: No i tak dalej.
0: Widok wiersza.
1: Możemy oczywiście
0: spacja,
1: po wierszu.
0: DSL.
1: Czy spacja, może nie?
0: Internet. Spac. Broadband. Speed. Spac. Test. www. Zdalny dostęp PC. www.teamviewer.com. Zdalny dostęp bez in. Widok wyrazu. Dostęp B. Instalacji. Testuj. Widok znaku.
1: Znaki?
0: E, T, U. Widok tabeli. Brak następ. Brak
1: nie ma tabelek?
0: Widok łącza. Łącze. Etykietka narzędzia. Łącze. Speed test. Etykiet. Łącze. VoIP test. Etykietka narzędzia.
1: No i tych testów mamy tutaj mnóstwo. Tak się po internecie porusza. Oczywiście mamy swoje Caps Lock F2.
0: Okno dostępne. Uaktywnij. Wybrany. 1 z 5. Przewin do widoku. Wybrany. 2 z 5. Umieść punkt wstawiania tekstu. Wybrany. 3 z 5. Ustaw fokus na elemencie. Wybrany. 4 z 5.
1: Czyli możemy przejść do łącza, nie aktywując go.
0: Pokaż wszystkie polecenia
1: narratora. No i oczywiście pokaż wszystkie polecenia narratora. Jeśli byśmy coś tam więcej chcieli, to też oczywiście możemy. Teraz trochę o samym dotyku, czyli pozamykamy sobie tutaj.
0: Okno internet speed test. Tester prędkości łącza. Okienko menu start. Ma ustawione w okno bez tytułu. Notatnik.
1: Notatnik
0: ma ustawione fokus. Okno dialogowe notat. Przycisk. Przycisk zapisz. Przycisk nie zapisuj.
1: Nie zapisuj.
0: Skrót alt plus n. Uruchamiaj. Okno poczta. Ma ustawiony fokus na przycisk. Okienko menu start. Ma
1: wracamy do menu startu. To tutaj jak to w audycji ostatnio mówiliśmy, gdzie jest pulpit. Pulpit, i owszem jest. Ale menu startowe
0: aplikacje,
1: również
0: radio, otwarte okno.
1: Jest. Dobrze. Nie umiem jeszcze włączyć touchpada w tym komputerze, dlatego tak mi się tutaj dzieje. Jak Państwo słyszeli na początku podcastu, żeby dostać się do poleceń dotykowych aplikacji narrator, musimy tapnąć trzykrotnie czterema palcami. No, ja to oczywiście zrobię za chwilę, ale żeby najszybciej dowiedzieć się, co jest na ekranie, to po prostu kładziemy palec na ekranie i...
0: Wybrany element kosz, pulpit, obsługuje zaznaczenie wielokrotne, zawiera elementy w liczbie 4.
1: Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No.
0: Kosz, wybrany, włączony, 1 z 4.
1: Teraz, żeby zasymulować strzałkę...
0: Naciśnij raz, usuń zaznaczenie.
1: O właśnie, pięknie, dziękuję bardzo. Żeby zasymulować naciśnięcie strzałki w prawo bądź w lewo, robimy slajd taki, szybko przesuń w prawo.
0: Intel prawa autorskie, a Iwona Mini Reader.
1: Właśnie.
0: McAfee Internet Security.
1: Szybko przesuń w lewo na
0: wybrany
1: element.
0: Kosz, pulpit. Obsługuje
1: szybko przesuń w dół, czyli
0: widok elementu.
1: Zmień sposób, zmień pokrętełko, czy to mają być znaki, nagłówki. Tutaj akurat na pulpicie to nie działa. Jeśli chcemy użyć na przykład klawisza Tab, musimy szybko przesunąć trzema palcami.
0: Polecenie jest niedostępne. Ma ustawiony fokus na przycisk. Polecenie jest nie. Przycisk, przycisk, powie. Przycisk pokaż pulpit. Okienko. Program ma ustawiony fokus na przycisk
1: charakterystyczny
0: eksploratora plików.
1: Dźwięk.
0: Etykietka narzędzia.
1: Który
0: eksplorator plików.
1: Słyszymy.
0: Przycisk powiadomień. Etykietka narzędzia. Pokaż ukryte
1: jeżeli
0: ikony.
1: Naciśniemy dwoma palcami, przesuniemy to.
0: Polecenie jest niedostępne. Polecenie jest niedostępne.
1: Nam się akurat nie chce przewinąć. Menu start.
0: Okienko, menu start. Nie można przewinąć dalej w lewo.
1: O, nie można przewinąć dalej w lewo. A w prawo można?
0: Przewinięto do 100%.
1: A właśnie, można. Oczywiście, że można.
0: Przecinek element menu. Przełącz do widoku wszystkich aplikacji. Ostanie. Przecinek wszystkie aplikacje.
1: Co my tu mamy pod tym?
0: Brak następnego elementu. Wybór przeglądarki. Iwona kończ. Aktywacja. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz za. Nie można przewinąć dalej w prawo. Przewinięto do 0%.
1: O, do 0, czyli 2.
0: Poczta.
1: Mamy pocztę i tak dalej.
0: Przecinek uruchomy poczta. Kontakty. Wiadomości. Zdjęcia. Obraz. Grup. Finanse. Szanghaj.
1: Co teraz chodzę sobie po?
0: 2231. Zdjęcia. Obraz aplikacji 315666. Podkreśl. Przecinek element menu. Zdjęcia. Sklep 11. Na Internet Explorer.
1: O, odnalazłem sobie ikonkę Internet Explorer.
0: Naciśnij raz zaznacz. Klawiatura włączona.
1: Dwukrotnie klawiatura mi się włącza. Nie bardzo wiem czemu.
0: Okno Internet Explorer.
1: Ale
0: otwarto
1: nic.
0: Okno. Alert. Okno Google. Windows Internet Explorer. Ma ustawiony
1: tutaj
0: fokus na.
1: Wspomogę się.
0: Edycja tekstu z możliwością eksplorowania.
1: Klawiaturą.
0: Adres. Edycja tekstu z możliwością
1: i przejdziemy do strony dobreprogramy.pl, która jest dość dużą stroną.
0: Google.pl. A, alert raport zabezpieczeń. Przycisk wstecz. Łączę. Alert pasek powiadomień. Tekst paska powiadomień. Łączę. Etykietka narzędzia.
1: https://ssl.dobreprogramy.pl/logowanie.html.
0: Łączę. Etykietka narzędzia.
1: Dobrze. Jeśli chcemy przeczytać sobie stronkę, to o tym już mówiłem. Trzy paluszki w dół.
0: Strona używa cookies, ciasteczek. Dowiedz się więcej, łączę o celu ich używania i zmianach ustawień, korzystając ze...
1: Zresztą słyszeli Państwo taki charakterystyczny dźwięk? Jeszcze raz może?
0: Wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X łączę, łączę Windows, łączę Linux, łączę macOS, łączę. Logowanie, dobre programy, obraz łączę, rejestracja, obraz łączę, łączę.
1: Dobrze, i teraz żeby... dostać się do tych wspomnianych przeze mnie poleceń, naciskamy czterema palcami.
0: Okno szukaj wszystkie polecenia. Ma ustawiony fokus na pole wyszukiwania.
1: I tutaj...
0: Zatrzymaj czytanie. Naciśnij jednokrotnie dwoma palcami. Wybrany. 1 z 86. Przecinek
1: i tutaj
0: 1.
1: te ustawienia, te skróty, gesty nam się sumują, czyli mamy już 86 gestów, skrótów dostępnych. No i na przykład.
0: Wykonaj akcję podstawową. Naciśnij dwukrotnie jednym palcem. Wybrany.
1: Akcja podstawowa
0: jest
1: bardzo
0: dwa.
1: Pocieszająca.
0: Wykonaj akcję podstawową. Przytrzymaj jeden palec i naciśnij drugim palcem. Wybrany.
1: Czyli
0: 3 z 86.
1: Dokładamy palca.
0: Przecinek 3.
1: Jeden, drugi.
0: Wykonaj akcję pomocniczą. Naciśnij trzykrotnie jednym palcem. Wybrany. 4 z 86. Wykonaj akcję pomocniczą. Przytrzymaj jeden palec i naciśnij dwukrotnie. Przenieś do następnego elementu. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w prawo jednym palcem.
1: Tak jak
0: wybrany.
1: Mówiłem, szybki ruch nawigacyjny w prawo.
0: Przenieś do poprzedniego elementu. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w lewo jednym palcem. Wybrany. 7 z 86. Przecinek 7. Zmień widok. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w górę jednym palcem. Wybrany.
1: Czyli
0: 8
1: nasze
0: z 86.
1: Pokrętełko.
0: Zmień widok. Wykonaj szybki ruch nawigacyjny w dół jednym palcem. Wybrany. 9 z 86. Przecinek 9. Przewiń w górę. Szybko przesuń w dół dwoma palcami. Wybrany. 10 z 86. Przecinek 10.
1: I tutaj w przypadku...
0: Okno dobre programy.
1: Strony.
0: Portal nie tylko o programowaniu. Windows Internet Explorer
1: działać.
0: Ma ustawiony fokus na łącze. Przecinek wartość https://ssl.dobreprogramy.pl/rejestracja.html jest tylko do odczytu.
1: Może tak zrobimy. Przewinie nam się stronka. No coś nie chce.
0: Nie można przewinąć w poziomie. Nie można przewinąć w poziomie. Nie można przewinąć dalej w górę.
1: No coś nie chce nam się przyjąć.
0: Łączę. etykietka narzędzia.
1: A powinna,
0: ale
1: tak to działa, czyli jak słychać, żeby nie było, że tym narratorem niewiele się da zrobić, no to weźmy sobie na przykład komputer.
0: Okno komputer ma ustawiony fokus na dysk lokalny. C. Wyłączony. Element komputer. 3 z 4. Element dysk lokalny. C. 1 z 1 ostanie i zwinięty. Rozwinie. Element documentation. 1 z 7. Element Intel. 2. Element Perflox. 3 z 7 ostanie
1: i zwinięty. Jak Państwo słyszą, spokojnie tutaj możemy sobie po całym komputerze, całym eksploratorze Windowsowskim się przemieszczać. Możemy się dostać do zasobnika systemowego.
0: Ma ustawiony przycisk krawki w 1000, przycisk pozostało, 3 godziny 16 min, 77%.
1: 77% nam zostało jeszcze baterii, 3 godziny 16 min, gdyż ultrabook pracuje na baterii. Ale ostatnią rzeczą, jaką chciałem Państwu pokazać w tym podcaście, to jest klawiaturka. Klawiaturka oczywiście dotykowa, bo mamy tutaj klawiaturkę zresztą zupełnie sensowną, fizyczną.
0: Okienko. Program menedżer ma ustawiony fokus na wybrany element kosz, pulpit.
1: Uruchomimy sobie tak.
0: Uruchamianie programów. Bieżąca aplikacja to ustawienia komputer 2, Internet Explorer, kontakty 4 z 5.
1: Znajdziemy sobie, to znaczy nie znajdziemy, tylko uruchomimy.
0: Okno dialogowe uruchamianie ma ustawiony fokus na edytuj, otwórz.
1: Zrobimy to.
0: Okno dialogowe otepad ma ustawiony fokus na przycisk OK. Okno dialogowe uruchamianie. Okno dialogowe uruchamianie ma okno bez tytułu. Notatnik ma ustawiony fokus na edycja tekstu z możliwością eksplorowania. Otwarto okno bez tytułu. Notatnik.
1: Teraz muszę znaleźć, co jest klawiaturka.
0: Przycisk. Tema stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz rozwin.
1: Dwukrotnie naciska się trzema palcami, żeby wywołać klawiaturkę. Te się wpisało.
0: Przycisk R. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk. E ma stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij przycisk. D ma stan zwinięty. Przycisk. S ma stan zwinięty. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk R. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk. Te ma stan zwinięty, naciśnij dwukrotnie uaktywnij.
1: No i
0: naciśnij raz rozwin. T, E, E, T, E, S, T.
1: Wpisaliśmy test metodą dotykową, metodą bezwzrokową. Tak działa klawiatura, jeszcze raz, jak ona wygląda. No to nie zawsze się udaje. Jeszcze raz.
0: Okno bez tytułu. Notatnik ma usta. Pasek. Okno ustawienia narratora. Klawiatura włączona.
1: Właśnie. Mamy klawiaturkę i przejeżdżamy sobie po tejże.
0: Okno ustawienia narratora. Przycisk B. Naciśnij dwukrotnie. Przycisk space. Naciśnij
1: mamy
0: dwukrotnie uaktywnij.
1: Jedziemy
0: przycisk
1: w lewo.
0: Przycisk. Emotikony ma stan wyłączony.
1: Mamy
0: naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz przycisk. Kontrol ma stan wyłączony. Naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Naciśnij raz włącz.
1: Raz włącz, czyli jeśli chcielibyśmy wykonać skrót klawiaturowy Ctrl C, no to raz włączamy Ctrl, dopisujemy literkę C.
0: Przycisk space, naciśnij okienko, klawiatura, przycisk space, okienko, klawiatura dotykowa i panel pisma ręcznego. Przycisk space, naciśnij dwukrotnie uaktywnij. Przycisk strzałka w lewo.
1: I również mamy strzałki, którymi możemy się przemieszczać. Co było słychać. Oczywiście nic nam tutaj nie przeczytał.
0: Klawiatura wyłączona.
1: Podsumowując ten podcast, zastanawiam się tylko, na ile przydatne byłoby takie rozwiązanie, gdybym miał do wyboru, gdybym musiał korzystać tylko i wyłącznie z ekranu dotykowego. No bo tutaj, jak wiadomo, mamy hybrydę, czyli mamy klawiaturę, mamy ekran dotykowy. Ekran dotykowy, no niestety, no jest bardziej na zasadzie ciekawostki przyrodniczej, w związku z tym, że to jest zwykły ultrabook, on się rozkłada jak każdy jeden notebook, czyli do tego ekranu jakoś tam musimy sięgnąć, przy okazji zahaczając sobie tutaj o touchpad albo o fizyczną klawiaturę, także nie jest to zbytnio ergonomiczne rozwiązanie, ale jest to ciekawe. Ciekawe o tyle, że widać, że ktoś tutaj przysiadł, pomyślał, popracował, wymyślił i da się z tego korzystać. Jest tego dużo, tych poleceń jest dużo, one działają. Na ile byłoby to dobre, jeśli chodzi o sam ekran dotykowy, tego nie wiem. Jeśli będę miał taką możliwość, to też to dla Państwa sprawdzę. Na tym kończę swój ten odcinek na temat narratora. Jeszcze zapowiadam, że w niedługim czasie ukaże się króciutki podcast na temat Ultrabooka, na którym ten podcast był nagrywany. Zapraszamy do komentowania naszych podcastów na stronie

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A dziś po raz kolejny spotykamy się właśnie z Tyflo Podcastem na żywo. Dziś to znaczy w środę, 6 sierpnia 2014 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz i po raz kolejny nie jestem tu sam. Dziś audycję prowadzimy w trójkę. Razem ze mną prowadzić ją będą Patryk Faliszewski i Kamil Żak. Witam was bardzo serdecznie.
2: Witamy.
3: Witamy.
1: Dziś będziemy zajmować się kolejnym programem ze stajni Piriformu. Będzie to aplikacja tym razem nie służąca do odzyskiwania danych, ale do robienia porządku w naszym komputerze. Mianowicie dziś porozmawiamy o CCleanerze, tak?
2: Tak.
3: Tak jest.
2: Aplikacji dość popularnej wśród użytkowników. Wśród użytkowników takich power userów, którzy chcą gdzieś tam sobie ten komputer zawsze przeczyścić, to jest jedna z częściej polecanych.
3: Nawet już nie tyle power userów, co po prostu użytkowników tak ogólnie na co dzień używających komputera, ponieważ program stał się popularny i jest ogólnie prosty w użyciu, tak zwanych domyślnych ustawieniach dla większości użytkowników. I tak właśnie go ludzie używają, tak zauważyłem.
1: Dokładnie, bo program
3: ma już kilka lat, rozwija się dosyć prężnie i to...
1: Zgadza się.
3: To po prostu działa i jest darmowe.
1: Program jest prosty w swojej domyślnej konfiguracji, ma przy tym stosunkowo dostępny interfejs, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu okresowo gdzieś tam odpalić go, wykonać te najbardziej podstawowe zadania, które on oferuje. No i nasz system operacyjny będzie gdzieś tam jakoś zauważalnie bardziej bądź też mniej, w zależności od tego, jak o niego dbamy, sprawniej funkcjonować. Ale zanim przejdziemy do takiej prezentacji, zapytam was z własnych waszych empirycznych doświadczeń. Czy rzeczywiście używanie CCleanera w taki sposób, w jaki wy go używacie i przy waszym sposobie użytkowania komputera, daje rzeczywiście jakieś zauważalne efekty? Czy to po prostu tak, bo warto, bo może coś się poprawi, a na pewno się nie popsuje?
3: To znaczy, według mojego sposobu użycia tej aplikacji, to daje to dużo. Ponieważ ja właśnie z początku zadałem sobie to samo pytanie. Pojawił się nowy program, miałem pewnie kolejny czyściciel i pewnie będzie średnio dostępny, bo tam były te wszystkie programy odkurzacz i tak dalej, ale one dostępne to za bardzo nie były. No i zainstalowałem pierwszego tam cleanera w jakimś 2008 czy 2009 roku. Spodobał mi się efekt jego działania tamten czas, wówczas to był XP jeszcze u mnie na starym laptopie. Wyczyścił całkiem sporo. Aplikacja mi się spodobała i jest już u mnie na stałe, ponieważ ja go używam w sposób następujący. Nie mam ustawionego żadnego autoczyszczenia, gdy tylko tam co ileś dni czy coś takiego. Używam go raz na kilka tygodni, nawet raz mi się zdarzyło raz na 2 czy 3 miesiące i wtedy zauważalne jest bardzo takie to jego działanie. Po prostu czyści kosz, czyści jakieś tam raporty różnego rodzaju, które są generowane przez system, gdzieś tam są przechowywane w tych tempach. Strasznie mnóstwo śmieci usuwa z przeglądarek internetowych, bo wszystkie śmiecą tak naprawdę. I Explorer, i Firefox, i Chrome, których możemy w tej chwili używać jako w miarę lub całkiem dostępnych. Także mój sposób użycia się sprawdza, ponieważ jest to odczuwalne.
1: A w twoim przypadku, Patryku?
2: U mnie w sumie podobnie, choć to nie jest tak, że ja sobie wyczyszczę CCleanerem komputer, tak, i od razu mam super, świetnie, 3 razy szybciej działający komputer.
3: Nie, to tak nie. To raczej ten program nie jest miejsca. To
2: ten
3: nie,
2: program nie jest zupełnie
3: jest
2: do tego. Ten zadaniem tego programu na moje jest dotrzeć tam, gdzie czy to w rejestrze, czy to na dysku systemowym, po prostu zwyczajnie nie chciałby mi się przedzierać przez te konkretne, mniej lub bardziej losowo nazwane katalogi i szukać tych konkretnych śmieci.
3: Co usunąć?
1: Tak, bo prawda jest taka, że CCleaner po prostu ma gdzieś zapisane w swoich ustawieniach, w swoich parametrach te miejsca, w których mogą się gdzieś tam gromadzić śmieci. On sobie różne rzeczy porównuje. On nie robi żadnej czarnej magii, nie robi jakichś nie wiadomo jakich trików z naszym systemem, żeby go optymalizować. Tak naprawdę swego czasu, bodajże w Komputer Świecie, czy w jakimś innym portalu, czytałem taki artykuł dotyczący aplikacji, które rzekomo przyspieszają działanie naszego komputera poprzez wyłączanie niektórych usług, czy robienie jakichś sztuczek, ale to już takich rzeczywiście sztuczek, o których się mówi, że

0: rzeczywiście są nam w stanie coś tam przyspieszyć przez zmiany wartości w rejestrach chociażby, czy podobne rzeczy. Większość tych trików to się okazywała być po prostu mitami, bo rzeczywiście na przykład komputer nam startował chwilę krócej, ale później jeżeli chcieliśmy skorzystać z jakiegoś konkretnego narzędzia, to i tak nam się ładowało na przykład dłużej, bo musiał załadować sobie konkretne usługi, które na przykład wyłączaliśmy na starcie.
1: No tak, poza tym większość, albo duża część przynajmniej z tych trików można je tak naprawdę było wykonać samemu, jeżeli gdzieś tam się czytało jakieś różne fora internetowe i tak dalej, to większość z tych różnych trików można było wykonać samemu, a te programy po prostu to takie kolekcjonują te i automatyzują te pewne czynności, także one nie są jakoś specjalnie rewolucyjne, po prostu zbierają to w jedno, w dużej części.
0: A zatem dziś o jednym z programów, ale może niekoniecznie robiących jakieś czary mary w komputerze, tylko po prostu programie przede wszystkim sprzątającym. Dziś będzie o CCleanerze. Jeżeli ktoś chciałby do nas zadzwonić, to oczywiście może. 123 834 835 to jest nasz telefon, tyflopodcast.net, pisany tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Tu oprócz tego, że można dzwonić, to można też i pisać, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, które być może pojawią się w trakcie tej dzisiejszej prezentacji, to zapraszamy serdecznie. No a teraz, panowie, to oddaję wam już głos, jeżeli chodzi o prezentację. Przypomnijmy może na dobry początek, skąd można pobrać CCleanera, no a jeżeli ja będę się chciało coś dopytać, to na pewno nie omieszkam tego zrobić.
2: CCleanera można pobrać ze strony piriform.com.
1: Tak, strona nie jest super przyjazna dla użytkowników CCleanerów, niemniej jednak jest to w pełni obsługiwalne, da się to zrobić.
2: Strona jest dość mocno załadowana reklamami.
1: Chyba, że masz adblocka.
2: Mam.
1: No właśnie.
2: Ale mówię to o czym czego doświadcza przeciętny użytkownik.
1: No tak.
2: Zakładam, że przeciętny użytkownik raczej nie używa adblocka, choć jest to narzędzie też przydatne. CCleaner występuje w trzech wersjach. Standard, Professional i Professional Plus, czy Premium Plus?
1: Professional Plus, ale nie wiem, jakie są różnice między Professional Plus a zwykłym Professional, szczerze mówiąc.
2: Nie wiemy tego między innymi dlatego, że tabelka jest przedstawiona w sposób mało czytelny dla nas.
1: Jest to obrazek przedstawiający najprawdopodobniej, bo też tego nie widziałem, tylko tyle, ile przeczytałem na stronie, taką jakby tabelkę czy coś
2: taki
1: takiego.
2: Wykres jakby, bo te wszystkie funkcje, które one mają, te wersje ponad standard są wyszczególnione, ale nie wiemy, która wersja ma co.
1: Dokładnie.
0: No to proponuję, żebyśmy może przeszli do prezentacji, tak? Skoro już.
2: Do prezentacji.
0: Tak. Czy jeszcze przed prezentacją to może słów kilka o instalacji, bo CCleaner też nas lubi poczęstować Google Chrome'em czy czymś jeszcze?
1: O właśnie.
0: Dodatkowo?
1: Google Chrome'em zawsze, tego się nie da wyłączyć, niestety. Ale to jest przywara wielu darmowych aplikacji. Jeżeli używacie Google Chrome, to ja od razu polecam najpierw zainstalować tą przeglądarkę, ponieważ to od Piriformu jest jakoś tam modyfikowana, nie wiem, jest jakiś problem z dodatkami, których podobno nie można wszystkich tam uruchamiać, nie wiem, jak to do końca działa, wiem, że jakoś tam jest modyfikowana, więc jeżeli chcemy takiej niespodzianki uniknąć, a używamy Google Chrome, no to po prostu trzeba mieć najnowszą wersję Chrome z Google i wtedy ten cleaner tego nie zainstaluje.
2: Teraz w najnowszej wersji, dziś instalowałem ją jeszcze raz, gdyż używam generalnie starszej, ale sobie uaktualniałem przy okazji, między innymi na potrzeby audycji. Spod myszy naszego gadacza, naszego screenreadera jesteśmy w stanie wejść w taki widok sieci web, w którym są po prostu te pola wyboru od Google Chroma, od Google Toolbaru, to jest odznaczalne już.
1: O, patrz, nawet nie wiedziałem.
2: To się da. Też myślałem, że się nie da, ale mówię, a zobaczę ten ekran myszką.
1: Czasową myszką? Na którym ekranie to było? Tam przed zainstaluj?
2: Przed zainstaluj, tak.
1: Przed zainstaluj.
2: Tam pod myszką jest, że zgadzam się na warunki prywatności Google. No mówię, no skoro są warunki prywatności Google, to powinno być i pole wyboru do odinstalowywania tego. Istotnie jest przy instalacji. Średnio mam to tu jak pokazać, ale.
1: No tak, bo już instalowane było.
2: Bo już jest zainstalowany. Także. Włączymy syntezę mowy.
1: Ja myślę, żebyś zaczął od tej wersji takiej czystej, bo miałem później...
0: No właśnie, bo ty, Kamilu, będziesz jeszcze prezentował Cyclinera z dodatkami.
1: Z jednym dodatkiem, który właściwie nie jest dodatkiem, tylko tak naprawdę rozszerza możliwości czyszczenia różnych aplikacji, których jeszcze nie obsługują jakby oficjalnie w Cleanerze. Jest taki dodatek, który nazywa się CC Enhancer.
3: D. Stock Cleaner.
0: No tak.
2: Stock Cleaner. Lubię Agatę.
0: Oczywiście 100 to było C.
3: Piriform Stock Cleaner Dialog. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Sprawdź aktualizację.
2: To jest takie coś, nic, które de facto pełni rolę przycisku. Sprawdź aktualizację.
3: Cleaner przycisk.
2: Cleaner przycisk. Główne menu.
1: To jest to, co prowadzi do drzewka, które...
2: Do drzewka, które potem omówimy.
3: Rejestr przycisk.
2: Rejestr.
0: Dodajmy, że poruszasz się teraz po tym oknie tabem.
2: Tabulatorem, tak.
1: Tabulatorem, tak.
2: Poruszanie się strzałkami powoduje...
3: Cleaner przycisk. Rejestr przycisk. Narzędzia przycisk.
2: W tym wypadku to samo.
3: Rejestr przycisk. Narzędzia przycisk.
2: Tu mamy dodatkowe funkcje typu inteligentne skanowanie ciasteczek, o które jesteśmy proszeni też przy instalacji o zaznaczenie bądź odznaczenie tego pola. Nie udało nam się w praktyce zobaczyć, co to robi. Nasze podejrzenie tkwi w tym, że to jest do przechowywania na przykład sesji kont typu Google, czyli Facebook, czegoś, co jest często używane.
1: Na pewno pamięta Google i Facebooka, to wiem. On mi tego nie wyczyści.
2: I wtedy on plików cookie, czyli ciasteczek, nie czyści od tych dostawców.
3: Opcje przycisk. Drzewo. Internet Explorer otwarty, zaznaczone. Elementy.
2: Domyślnie lądujemy na zakładce Cleaner.
1: Tak, teraz... Ciekawe.
3: Tymczasowe pliki internetowe. 1.0. Internet Explorer otwarty, zaznaczone. Elementów 8.
2: Mamy sobie drzewko.
1: Pytanie, czy możesz po tym drzewku chodzić.
3: 1. Tymczasowe pliki internetowe. 1.8.
2: Jak widzisz, mogę.
1: Tak.
2: Ponoć w niektórych przypadkach jest problem, że po tym drzewku się nie da chodzić.
1: Przy pierwszym uruchomieniu programu, to znaczy przy jego uruchomieniu, kiedy przejdę, przynajmniej tak jest w moim przypadku, po raz pierwszy na to drzewko, mówi mi Internet Explorer, chyba rozwinięte 8 elementów, ale nie mogę strzałką w dół przejść dalej po drzewku. Muszę przejść na zakładkę, bo tu program ma dwie zakładki, Windows i programy, zmienić zakładkę z Windows na programy, przejść sobie na drzewko, gdzie czyścimy różne programy, wrócić z powrotem i wtedy dopiero mogę już wchodzić po obu tych drzewkach. Ale to nie u każdego tak widocznie jest.
3: Windows, drzewo, tymczasowe pliki.
1: Ustawień jakiś. Mhm.
3: 0. Internet Explorer otwarty, zaznaczone. Elementów 8.
2: To jest zakładka Windows, czyli główna systemowa.
3: 1. Tymczasowe pliki internetowe. 1.8.
2: Wszystko to, co nam się gromadzi w przeglądarce, odnośniki do wideo, jakieś skrypty, JavaScript i tak dalej. Teraz jaka jest obsługa? Bo no, słyszymy tymczasowe pliki internetowe, ale nie wiemy, co to jest. Zaznaczone, niezaznaczone.
1: Co z tym w ogóle zrobić?
2: Naciskam na tym spację.
3: Niezaznaczone. Zaznaczone.
2: Ten stan jest ogłaszany, nieważne czy to jest zaznaczone czy nie, stan inny niż domyślnie jest zawsze ogłaszany.
3: Niezaznaczone.
2: Ja sobie odznaczę.
3: 0. Internet. 1. Tymczasowe pliki internetowe niezaznaczone. 1.8. Zaznaczone.
2: Jeżeli będzie zaznaczone...
3: 0. 1. Tymczasowe pliki internetowe zaznaczone. 1.8.
2: A, czyli wszystkie ruszone przez użytkownika.
1: Tak, wszystkie raz użyte w danej sesji pracy z programem będą ogłaszane. Poprawnie, tak czy nie, zaznaczone. Mhm.
2: Każdy nieużyty, ominięty, nawet jeżeli będzie domyślnie niezaznaczony, nie będzie ogłoszony, że jest niezaznaczony i nagle dowiemy się o tym, że zaznaczyliśmy go.
1: Czyli no najprościej, jeżeli nie słyszycie, czy mówią zaznaczone, czy nie, wciśnijcie spację, to wam powie, że się na przykład odznaczył bądź zaznaczyło dany element.
3: 0, 1. Tymczasowe pliki internetowe zaznaczone. Historia. Niezaznaczone. Zaznaczone. Niezaznaczone.
2: Nie chcę historii, żeby czyścił.
3: Co jest?
1: Historia jest przydatna, to fakt.
3: Zaznaczone.
1: Zajmuje dużo miejsca.
2: Q. cookies, a niech sobie wyczyści. Przyda mi się.
3: Ostatnio wpisywane adresy. Zaznaczone. Niezaznaczone. Pliki index, dat.
2: Pliki, które przechowują w Windowsie od tak prostych rzeczy jak aktywność użytkownika po odwiedzane m.in. też strony i elementy historii w przeglądarce.
3: Pliki index, dat. Ostatnia lokalizacja pobierania. Zaznaczone. Niezaznaczone.
2: Swoją drogą, próbowałeś to kiedyś, Kamilu? Jeżeli to naciśniesz, to co?
1: Którą opcję?
2: Ostatnia lokalizacja pobierania, to co?
1: Zapisz w przeglądarce ostatnie zapisz jako, gdzie lądowały. Jeżeli robiłeś zapis element docelowy jako.
2: Tym samym co?
1: Tym samym wraca do domyślnej lokalizacji ustawionej w opcjach pobierania.
2: Czyli do moje dokumenty.
1: Na przykład albo pobrane w 7 i liście i tak dalej.
3: Ostatnie zaznaczone, niezaznaczone. Nie historia autouzupełniania.
1: Ja czasami czyszczę, jak gdzieś pobieram nietypowe miejsce.
3: Zaznaczone, niezaznaczone, zapisane hasła.
2: Bardzo ciekawa pozycja. No, przypuśćmy, że chcę to jednak wyczyścić.
3: Stop Leaner dialog. Ostrzeżenie o zapisane hasła. Jeśli wybierzesz tą opcję, utracisz wszystkie zapisane hasła. Ok, przycisk. Drzewo.
1: Co to było?
3: Niezaznaczone.
2: Odznaczam, nie chcę utracić swoich haseł. Ale jeżeli byśmy nacisnęli OK, ta opcja się zaznaczy. Wszystkie hasła zapisane w przeglądarce ulegną.
1: Tak, i teraz jeszcze taka uwaga. Przy takich newralgicznych miejscach, gdzie faktycznie można je czyścić, ale może to zmienić w znacznym stopniu zachowanie naszego systemu, bądź może jakieś dane czasem istotne wykasować, to program nas ostrzega o tym jednak.
2: Tak, to jest... Właśnie przed chwilą pokazałem takie ostrzeżenie, jak to wygląda.
3: 0. Windows Explorer otwarty zaznaczone. Elementów 6. 1. Ostatnie dokumenty. 1 z 6. Nie zaznaczone. Zaznaczone.
2: Oczywiście, że tak.
3: Uruchom w menu Start. Zaznaczone. Nie zaznaczone. Inne pozycje mru. Nie zaznaczone. Zaznaczone.
2: Tak.
0: A co to jest to mru?
2: Czyli te...
0: Właśnie.
2: MRU to są wartości rejestru, tak zatytułowane są gałęzie w rejestrze dla eksploratora Windows, ostatnio otwierane różne pliki z różnych folderów.
1: To jest jeszcze z takich geekowskich czasów, kiedy się samemu to wszystko czyściło. I zostało to, ta nazwa po prostu została, tak zwane te inne pozycje MRU właśnie.
2: Jeżeli sobie wejdziemy w rejestr i wyszukamy odpowiednich kluczy, jesteśmy w stanie mniej więcej do tygodnia zobaczyć w rejestrze, jakie pliki czym były otwierane.
1: Do tygodnia? Chyba nawet nie wiedziałem tego.
2: No mniej więcej, tam 250 chyba 5 pozycji mniej więcej.
0: I to chyba na tym też opiera ostatni. Się ten folder taki dynamiczny, ostatnie, moje ostatnie dokumenty.
2: Dokumenty,
0: tak?
2: Czy tam moje bieżące dokumenty kiedyś
0: o,
2: było.
0: Właśnie, moje bieżące dokumenty.
2: Tak. To jest po XP-kowemu jeszcze, tak? Dokładnie o to w tym chodzi.
1: Windows 7 jest niedawne. Niedawno używane elementy albo niedawne dokumenty, jakoś tak.
3: Pamięć podręczna miniaturek. Niezaznaczone. Zaznaczone. Listy ostatnio uruchamianych paska zadań. Niezaznaczone. Zaznaczone. Hasła sieciowe.
2: Znowu dochodzimy do newralgicznego punktu systemu, gdzie...
3: Stop Leaner dialog. Ostrzeżenie o hasła sieciowe. Jeśli wybierzesz tą opcję, utracisz wszystkie zapisane hasła. Ok, przycisk. Drzewo. Hasła sieciowe zaznaczone. Niezaznaczone.
2: Nie chcę utracić haseł.
3: 0. System otwarty zaznaczone. Elementów 11.
2: System, tu jest dużo.
3: 1. Opróżnij kosz. 1 z 11.
2: Na zakładce Windows będzie jeszcze więcej, wiem.
3: Niezaznaczone.
2: Tak, zaznaczone. Opróżnij kosz.
3: Pliki tymczasowe.
2: Pliki inne niż przeglądarki, a nadal tymczasowe. Jakieś projekty niezapisane. Jakieś pliki exe, autouaktualnień programów.
1: Pliki na przykład wysyłane jako wiadomości na RS Gamesie, które strasznie śmiecą, bo się zachowują jak w formacie OGG w tymczasowych plikach. Kiedyś wywaliłem tego 3 giga chyba.
3: O, pliki tymczasowe. Schowek?
2: Nie wiem po co.
3: Zaznaczone.
2: Zawartość schowka można sobie wyczyścić.
3: Zrzuty pamięci.
2: Po różnych wysypach systemu. Na przykład po niebieskim ekranie.
3: Fragmenty plików HKDSK.
2: Jeżeli nasz dysk był sprawdzany pod kątem tej tak zwanej spójności na starcie systemu lub po prostu CHKDSK wykrył jakieś błędy, fragmenty, pojedyncze klastry plików zrzuca do plików.chk w folderze found.000 i tutaj to możemy wyczyścić, jeżeli taki folder nam się pojawił.
3: Fragmenty plików HKD, pliki dziennika Windows.
2: Czy to się tyczy, Kamilu, też dzienników wydajności zwykłych?
1: To znaczy dzienniki zdarzeń? Co? Ciężko powiedzieć, bo dzienniki
3: niezaznaczone.
1: Zdarzeń jest kilka.
3: Zaznaczone.
1: Nawet nie wiem.
3: Raportowanie błędów Windows. Niezaznaczone. Zaznaczone. CHDNS.
1: Ja dzienniku zdarzeń nie czyszczę.
3: Raportowanie błędów. Pliki dziennika Windows zaznaczone. Niezaznaczone. CHD. Pamięć podręczna, czcionek. Niezaznaczone. Zaznaczone.
2: Niektóre bardziej zaawansowane czcionki ładują sobie komponenty do pamięci. I potem zapisują to w plikach, zdaje się, .dat też.
3: CHD. NS.
2: Cache DNS. Czasami się przydaje, choć do tego ja osobiście wolę używać konsoli Windowsowej jednak. Pierwsza polecę.
3: Niezaznaczone. Pamięć skróty w menu start.
2: Bardzo mało precyzyjne pojęcie, nie wiem o co temu programowi
3: zaznaczone.
2: Chodzi.
3: Niezaznaczone.
2: Co, wszystkie skróty?
0: Też. A może nie, takie, które nie są używane, do których już jakby nie ma lokalizacji, bo czasem niektóre deinstalatory zostawiają. Tak, i podejrzewam,
3: skróty,
0: że o to może chodzić. O, tak samo tu.
1: Albo na przykład modyfikowane skróty,
3: zaznaczone,
1: których już instalator jako tam, że plik nie jest taki sam, jak on zainstalował. Ja myślę, kiedy dodamy klawisz skrótu, to on potrafi taki skrót zostawić czasami. Tak bywało faktycznie.
3: Zero. Zaawansowane, otwarty, zaznaczone. Elementów 10. 1. Dzienniki zdarzeń systemu Windows. 1/10. Niezaznaczone. Stare dane prefet.
2: To są dane o rozmiarze pliku, dacie modyfikacji, chyba nawet jakiejś sumie kontrolnej czy innych takich, pozwalające szybciej załadować plik do RAM-u, głównie plik exe, wykonywalny plik.
3: Niezaznaczone. Zaznaczone. Pamięć podręczna, kolejności w menu. Stop Learner Dialog. Ostrzeżenie o pamięć podręczna, kolejności w menu. Pamięć podręczna menu start zostanie skasowana, żadne pozycje nie zostaną usunięte, ale utracone zostanie wprowadzona kolejność elementów. Ok, przycisk. Drzewo. Pamięć podręczna obszaru powiadomień. Pamięć podręczna rozmiaru położenia okien.
2: Dla nas niewiele przydatne.
3: Ścieżka środowiskowa.
1: Co teraz było? Tak.
2: Ścieżka środowiskowa. Też średnio wiem, w jaki sposób on ją czyści. Czy też tylko z elementów zbędnych, nieużywanych?
1: Czy tylko dopisanych przeze mnie na przykład, bo takie też można zrobić.
3: Historia użytkownika.
2: Kolejna ciekawa opcja.
3: Niezaznaczone. Pliki dziennika IIS.
2: Od instalatorów.
3: Pliki i katalogi użytkownika.
0: To nie będzie ten Microsoft Internet Services?
2: Internet Information Services. Właśnie.
1: Tak.
0: Czyli
2: też
0: te,
2: może być.
0: Czyli serwer www. To podejrzewam, że to no, raczej mało kto nawet może mieć to zainstalowane. Przynajmniej kiedyś to trzeba było sobie doinstalować. Nie wiem, jak jest teraz. Czy te IIS.
1: Teraz się włącza. Część z tych usług Windows 7 się chyba włącza z tego.
0: Aha, w ten sposób.
2: Ale nigdy tego nie udało mi się uruchomić w praktyce.
3: Pliki i katalogi użytkownika. Usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej. Pliki i katalogi użytkownika. Zaznaczone.
2: Szukanie potrzebnych elementów gdzie? W c/użytkownicy/mój profil?
3: Nie zaznaczone.
0: Na to by wyglądało.
3: Usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej.
1: Ja tego nie zaznaczam. Nie wiem, co to daje.
3: Usuwaj dane z wolnej przestrzeni.
2: Jak widać, ten program ma tyle opcji, że tu po prostu czasami jest trudno samemu wpaść i zanalizować w ogóle, co.
1: Tak, słuchajcie, to tak jest, że w rzeczy, których nie jesteśmy pewni, a na przykład, no po prostu warto wtedy odznaczyć tak naprawdę.
2: ewentualnie zaznaczyć, jeżeli nam nie zależy i zobaczyć, co się stanie.
1: Co się stanie, jeżeli wiemy, że możemy sobie gdzieś tam, powiedzmy, jakoś tam na to pozwolić, ale nie każdy może, to wtedy warto wyłączyć tę opcję.
0: Tak, a z pewnością nie jest to dobre, żeby tak sobie ślepo kliknąć na ten skan i żeby on zrobił wszystko sam, chociażby ze względu na ciasteczka. Ja kiedyś się zastanawiałem, bo kiedyś też tak parę razy zrobiłem, tylko sobie kliknąłem właśnie tam w skanu i wyczyść zrobione. A się na przykład zastanowiłem, dlaczego mi wszystkie hasła gdzieś wyrzucił z autouzupełniania, albo podobne rzeczy, albo o jakieś rzeczy, które on powinien pamiętać, zaczął mnie nagle pytać. No bo mi wszystkie ciasteczka wykasował chociażby. Także do C-cleanera trzeba sobie też dostroić do swoich potrzeb.
1: Ustawić do siebie. Tak. To też tak nie jest, że jedno ustawienie jest dobre dla każdego, które my gdzieś tam możemy, powiedzmy, pokazać, bo każdy może mieć troszeczkę inne preferencje.
0: Ja podejrzewam, że na takich na przykład komputerach szkolnych to warto by było zaznaczyć wszystko, jeżeli to są komputery używane przez różnych ludzi.
1: Stacje robocze.
0: Tak, takie stacje robocze, takie przechodnie komputery, to tu można wszystko, myślę, że zaznaczyć i niech się czyści. Ale no, na naszym domowym sprzęcie to chyba jednak nie.
1: To po prostu utrudnia życie w pewnych momentach, jeżeli się zbyt agresywnie to ustawi.
2: Usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej.
1: To jest to, co możesz wywołać z tego tam wymasz dane z wolnej przestrzeni, czyli skasowałeś plik, teraz go możesz zamazać, jak już go tam nie ma.
3: Stop Leaner dialog. Ostrzeżenie o usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej. Usuwanie danych z wolnej.
1: Tego nie zaleca do klasycznego czyszczenia tylko ze śmieci. Bo trwać to może troszeczkę.
2: Pokażmy komunikat ostrzeżenia, który on wydaje, bo on nawet nam o tym mówi.
3: Niezaznaczone. Stop Leaner dialog. Ostrzeżenie o usuwaj dane z wolnej przestrzeni dyskowej. Usuwanie danych z wolnej przestrzeni dyskowej znacząco wydłuży czas czyszczenia. Zalecamy pozostawienie tej opcji wyłączonej podczas normalnej pracy. Ok, przycisk. Drzewo. Niezaznaczone.
2: Odznaczam, tylko zaznaczyłem, aby pokazać błąd, jaki wyskoczy, znaczy ostrzeżenie.
1: Tak, bo ostrzeżenie wyskakuje zawsze, kiedy zaznaczamy daną opcję. Potem pojawia się wszystko OK i...
2: W tym drzewku pliki i katalogi. To tyle.
3: Usuwaj dane z wolnej przestrzeni. Pliki i katalogi użytkowników. Windows zakładka. Programy zakładka. Analiza przycisk. Uruchom Cleaner przycisk. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Cleaner przycisk. Drzewo. Programy zakładka. Drzewo. Firefox otwarty zaznaczone. Elementów 9.
2: Tu jak widzimy mamy dla popularnych aplikacji.
3: Pamięć 0, Firefox otwarty 1, pamięć podręczna 1 z 9, historia, niezaznaczone, co ok jest, historia pobrań, niezaznaczone, sesja, ustawienia stron, zapisane hasła, zapisane informacje o formularzach, kompresuj bazy danych. 0. Thunderbird otwarty zaznaczone.
2: Jak działa kompresuj bazy danych? W praktyce nie miałem jak sprawdzić, choć sobie to kilka razy zaznaczyłem i on...
1: W ustawieniach Firefoxa chyba jest taka też funkcja. I Thunderbirda zdaje się. To chyba robi dokładnie to samo.
2: Tak mi się zdaje, bo to w ustawieniach Thunderbirda, nie odczułem.
0: W ustawieniach Thunderbirda podejrzewam, że prędzej, bo tam jest rzeczywiście duża ta baza folderów, jakieś tam porządkowanie folderów, ale w Firefoxie, szczerze mówiąc, nie widziałem tego.
3: 1. Pamięć podręczna. 1 z 9.
1: Znalazłem, ale to
3: historia.
1: Co
3: ok jest?
1: Nie pamiętam. W każdym razie
3: historia pobrań.
1: Tego to jest.
3: Sesja. Ustawienia stron. Zapisane hasła. Zapisane informacje o formularzach. Kompresuj bazy danych.
0: W zasadzie mamy to samo.
2: To samo, bo to jest Mozilla i to jest Mozilla.
3: 0. Programy otwarte zaznaczone. Elementów 4.
2: Bardzo znacząco. Dużo nam mówi, co to jest programy.
3: 1. IMG Burn. 1 z 4.
2: Programik do wypalania płyt. I tworzenia ISO. Taki dość zaawansowany, acz darmowy.
3: Zaznaczone. Niezaznaczone.
2: I tutaj... Mamy już tylko to, co jakby dla danej aplikacji jest wspierane, czyli pole wyboru zaznaczone, nieoznaczone. On sam sobie czyści. Tu już nic nie możemy więcej wybierać jakby dla tych aplikacji.
3: MS Office Picture Manager. Office 2003. Office 2007. Zero. Internet otwarty zaznaczone. Elementów
0: to zanim przejdziemy
3: 4.
0: Dalej, odbierzmy telefon, bo telefon mamy. Mateusz się do nas dodzwonił. Witaj, Mateuszu.
4: Witam serdecznie.
0: Słuchamy cię.
4: Widzę, że tutaj bardzo ciekawy temat poruszacie, mianowicie tutaj programy do czyszczenia systemu, tudzież inne sposoby przyspieszania pracy z komputerem. I tutaj padł bardzo ciekawy wątek, to znaczy wątek komputerów szkolnych. Ja jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie na temat, czy w ogóle słyszeliście o czymś takim jak karty Goliath, karty Recover, które po prostu po pracy uczniów czyszczą komputer. Całkowicie. Komputer pracuje w sieci szkolnej, kończą się lekcje,
2: to jest
4: używany,
2: dość fajne rozwiązanie. Czyszczony.
4: Przynajmniej w Krakowie tak jest, od 2010 roku. I muszę powiedzieć, że jest to rozwiązanie bardzo przydatne, które chroni przed niepożądanymi wejściami i przed niebezpieczeństwem, że któryś uczeń coś usunie albo zmieni.
0: A na czym to polega? Możesz nieco więcej powiedzieć?
1: U mnie tego nie było. Co to
0: czy
1: jest?
0: Czy to są jakieś karty, jakby, no nie wiem, w jakimś serwerze? Czy to jest jakaś karta montowana w komputerze? Czy co to jest w ogóle? Na jakiej zasadzie to działa? Bo szczerze mówiąc, ja z tym
4: to
0: spotykam
4: karta,
0: się pierwszy raz.
4: To jest karta, którą kupujemy wraz ze Switchem. Podpinamy do komputera. Takie coś jak zwykłe modemy, które były do... jako modemy do internetów bezprzewodowych. Podpinamy to do komputera i po prostu administrator serwera ma dostęp do hasła takiej karty i do kodu. To jest wszystko na serwerze się odbywa po podpięciu i odpowiednim skonfigurowaniu takiej karty Goliath.
0: Czyli taka karta, końcówka takiej karty to jest tak naprawdę taki moduł wpinany do USB, tak? Do portu USB.
4: Tak, tak, tak, tak. To jest moduł wpinany pod USB i w środku jest taka zwykła karta, tak jak mówiliśmy.
0: Rozumiem. I w tym momencie po zakończeniu, dajmy na to lekcji, czy zakończeniu jakiegoś tam jednego dnia albo jakiegoś innego okresu czasu, po prostu następuje czyszczenie systemu i później już... I to się odzyskuje z jakiegoś pewnie obrazu, tak? Z obrazu systemu, tak. Który gdzieś nam tam
2: tak,
0: jest zapisany.
2: Tak, jakiś pewnie... Mhm. I to jeszcze po sieci obraz.
1: Pewnie.
0: Natomiast, a czy wiesz może, Mateuszu, ile czasu trwa odzyskanie z takiego obrazu, takiego komputera?
4: Nie orientuję się dokładnie, bo nie ja tym zarządzam, a nie pytałem dokładnie o to.
0: Rozumiem. No ale w każdym razie to jest ciekawa rzecz. Ja jeszcze kiedyś słyszałem, tylko teraz nie pomnę niestety nazwy, ale nawet Microsoft... oferował taki program, tylko wypadła mi teraz nazwa z głowy, ale to też do zastosowań podobnych. Znaczy chodziło o to, że generalnie użytkownik miał tam jakieś uprawnienia w systemie, ale w żaden sposób nie były zapisywane jego zmiany. Więc w momencie, kiedy użytkownik się wylogowywał, to ustawienia wracały do ustawień domyślnych. To było coś takiego i to oferowane właśnie, jak dobrze pamiętam, przez sam Microsoft, ale po prostu no już teraz tego nie pamiętam. A czy ty, Mateuszu, korzystasz z CCleanera na co dzień? Czy nie?
4: Tak, tak, korzystam z CCleanera, aczkolwiek mam właśnie jedno pytanie odnośnie CCleanera. Mhm. Do czego służy opcja File Finder? Czy w ogóle ona odzyskuje jakoś te pliki, czy ona te pliki miesza, czy warto z niej korzystać, czy raczej dać sobie spokój i nie korzystać z tego?
1: To jest wyszukiwanie, zdaje się, duplikatów, tak? Plików.
2: Tak. Czy i jak ona działa, to w sumie niewiele wiem, dlatego że jej nie...
1: Nie używałem jej.
2: Odczuwałem potrzeby po prostu testować, tak? Nie miałem po co jej użyć. A z reguły znalezienie duplikatów... W tym wypadku obawiam się, że jest dość proste, bo patrzy głównie po sumach kontrolnych, co w moim wypadku po prostu nie zdałoby egzaminu.
1: Tak, bo dlaczego to jest takie średnio bezpieczne? Powiedzmy, że... Mamy jakieś ustawienia, nie wiem, programu ROS czy coś takiego. Pliki domyślne są czasami w kilku lokalizacjach, na przykład. I są dokładnie takie same. I co, on nam teraz usunie jeden z tych plików, to Dla mnie to jest... Nie ufam temu narzędziu akurat.
0: Może też być taka sytuacja, że na przykład jakieś aplikacje korzystają z jakichś, no nie wiem, powiedzmy bibliotek, ale niekiedy programista nie zachowa się tak, jak powinien się zachować i wymaga, żeby dana biblioteka była w danym miejscu, w danym katalogu, mimo tego, że jest na przykład zarejestrowana w systemie. No ale z jakichś powodów program nie bierze sobie tego z takiego globalnego rejestru systemu, tylko po prostu musi mieć ten plik w konkretnej lokalizacji.
2: I jeżeli... CWD w katalogu roboczym.
0: Tak, tak, koniec. Dokładnie. No i niestety, no i w takiej sytuacji mogą rodzić się problemy, które no, teoretycznie nie powinny mieć miejsca, ale wiadomo, z praktyką bywa to różnie. Ja na przykład spotkałem się, słuchajcie, z przypadkiem, w którym odinstalowanie, a nawet aktualizacja jednego programu powodowała to, że uszkadzał się inny program. Mhm. Zupełnie od niego niezależny, więc z komputerami tak niestety czasem jest.
4: To znaczy, możesz, Michale, objaśnić dokładnie, o co chodziło z tym uszkadzaniem, że...
0: Już ci mówię. Po zainstalowaniu jednej aplikacji, w innej, zupełnie niezależnej od tej aplikacji, przestawały wyświetlać się na przykład rysunki.
4: Dlaczego tak?
0: No, to jest dla mnie też zagadka, dlaczego tak. Tym bardziej, że zupełnie w innych technologiach były te aplikacje wykonane, bo jedna była zrobiona, korzystała z silnika bazodanowego Transbase, a druga korzystała z MS Accessa. Więc to zupełnie inna technologia, zupełnie inne bazy danych, a po prostu z pewnych przyczyn, do dziś nie wiem jakich, ale tak się dzieje.
2: A połączyło je wizualnie. Studio.
0: Całkiem być może.
4: Aha. Właśnie, a jak to wygląda, bo tutaj była opcja hasła sieciowe. Czy on przy czyszczeniu wszystkie wersje ruszają, klienty pocztowe, Thunderbird, Outlook, Express, tudzież inne, czy to...
2: Hasła sieciowe, czyli hasła poświadczeń czegoś, co w XP nazywa się sieć, znaczy moje miejsca sieciowe, a w 7C nazywa się sieć.
4: Aha.
1: Wszelkiego rodzaju dostępy do udziałów sieciowych na hasło, na przykład komputer A udostępnia coś komputerowi B w sieci lokalnej, ale wymaga podania hasła. Takie hasło zostanie z komputera B usunięte i trzeba będzie jeszcze raz je wprowadzić, żeby chciał się do tego dostać.
4: Rozumiem. No to tak naprawdę tyle życzę miłej audycji i mam nadzieję, że tutaj więcej głosów się przyłączy, bo temat jest naprawdę ciekawy. I właśnie, a jeszcze mam jedną kwestię, bo jest takie coś jak narzędzia w C-Cleanie, że i tam znajduje się takie coś jak wymazywanie dysków. Czy to wymazywanie dysków równa się format komputera, czy to jest coś innego?
2: Przed chwilą o tym mówiliśmy. Nie, wymazywanie dysków jest nadpisywaniem powierzchni.
4: Aha, tak.
2: Dysków po usuniętych plikach.
1: To czy nie usunie tobie plików, które masz?
0: To jest robione po to, żeby...
1: A dałoby się ją jeszcze odzyskać.
0: Tak, to się robi po to, żeby nie dało się odzyskać jakiegoś pliku. I to jest tylko po to. Dajmy na to, no pracowałeś nad jakimiś poufnymi dokumentami albo jakimiś rzeczami, no których nie chciałbyś, żeby była możliwość odzyskania, to po prostu stosujesz to. To polega na nadpisywaniu w zależności od metody, jaką się wybierze, od jednokrotnego przebiegu do nawet 35-krotnego. Tak, 30. To jest ta właśnie ta metoda Gutmana, o której wczoraj właśnie z Robertem się zastanawialiśmy, czy polega na odzyskiwaniu, czy na wymazywaniu. Polega na wymazywaniu.
2: Na wymazywaniu.
0: Tak, metoda Gutmana.
2: Zdecydowanie, to jest tak zwany shader.
4: Już rozumiem. No to do zobaczenia. Dziękuję bardzo i życzę miłej audycji i mam nadzieję, że trochę tą kartę recover przybliżyłem, a jeżeli nie, to można pytać. Ja jak jestem dostępny.
2: No jest to jedno z nowocześniejszych podejść do
0: tak,
2: sprawy.
0: To jest bardzo ciekawe.
2: Takich...
0: Dokładnie.
4: Mogę na ten temat coś powiedzieć.
0: Dziękujemy ci bardzo, Mateuszu, za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
4: Ja również.
0: Jeżeli ktoś jeszcze miałby jakieś pytania albo po prostu chciałby coś dodać, to rzecz jasna zapraszamy. 123 834 835 to jest nasz telefon. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Tu można z kolei nie tylko dzwonić, ale można też do nas napisać. No to wracamy do prezentacji C-Cleanera.
3: 1. Filezilla. 0. Internet otwarty zaznaczone. Elementy 4.
2: Ogólnie szeroko pojęte programy korzystające z internetu. Po angielsku jest to chyba jakoś ładnie opisane, po polsku jest internet.
3: 1. File Zilla. 1 z 4.
1: Aplikacje internetowe.
2: Klient FTP.
3: Java. Skrypę.
1: To Windowsowe chyba.
3: UTorrent.
1: Zdaje się, a nie to FileZilla.
2: Tak.
0: A ja zapytam o taką jedną rzecz. Czy to są aplikacje, czy on jakby tę listę ma zawsze i wszędzie taką samą, czy to w zależności od tego, co mamy zainstalowane?
2: On sobie patrzy. On sobie patrzy, co mamy zainstalowane.
0: Okej.
1: Tak.
2: No i to są pola wyboru, czyli to dokonuje jakieś pewne predefiniowane optymalizacje, typu wyczyść, jeżeli dany program składuje sobie dane w pliku, nie wiem, cache.dat, to zaznaczenie pola wyboru FileZilla spowoduje, że on będzie wiedział, że ma wyczyścić plik cache.dat. Tu nie mamy opcji. Tu mamy albo to czyścimy, albo nie.
3: Skrypę. UTorrent. Skrypę. Zaznaczone. Niezaznaczone. UTorrent. 0. Multimedia otwarty zaznaczone. Elementów 5. 1. Adobe Flash Player. 1. DevPowerAmp. Microsoft Silverlight. Winamp. Windows Media Player.
2: Więc tu są programy głównie muzyczne, multimedialne. Swoją drogą, podziw, że wykrywa tak niestandardowa aplikacja jak DB PowerAmp. Nie wiem, co on dla niego chce czyścić, ale...
3: 0. Narzędzia otwarte zaznaczone. Elementów 5. 1. 7 zip. 1. Malware BTS Anti-Malware. Universal Extractor. Windows Defender. WinRAR.
2: Czyli programy wszelakie, archiwizery, narzędziowe, dyskowe, plikowe.
3: 0. Narzędzia. 1. Narzędzia. 1. 7 zip. Ryby. WinRAR. 0. Windows otwarty zaznaczone. Elementów 6.
2: I znowu Windows. Taki trochę mało logiki i mało porządkowania tu w tym wszystkim, ale to tak się tylko wydaje, dlatego że tu mamy...
3: 1. Game Explorer. 1. MS Management Console. MS Search. MS WordPad. Recredit. Remote Desktop.
2: Czyli ostatnie połączenie pulpitu zdalnego, jakaś chyba ostatnia lokalizacja, nasza pozycja w drzewku edytora rejestru. Ostatnio wpisywane wyszukiwania w pole wyszukiwania Windowsa, to głównie dla siódemki i wyżej.
1: Historie, czyli... A to nie jest to, że usuwa zapisane historie? To takie predefiniowane wyszukiwanie, co masz w folderze serves? Saved searches?
2: A być może, to jest to.
1: Jest chyba to.
2: Generalnie wyszukiwanie to jest rzecz, którą ja zostawiam, więc... Plus MSC, czyli Microsoft, MMC, czyli Microsoft Management Console, czyli pozycje okien menedżera urządzeń, pozycje okien jakiegoś zarządzania dyskami, takie rzeczy też on czyści. I w tym drzewie to jest koniec.
3: Programy zakładka.
2: Zakładek też już nie mamy.
3: Analiza przycisk. Uruchom cleaner przycisk. Analiza przycisk.
1: Tak, to jest cały cleaner, cała ta część cleaner.
3: Anuluj przycisk.
0: I teraz jakiego przycisku użyłeś, Patryku?
2: Analiza.
3: Pomoc online. Sprawdź aktualny cleaner przycisk. Rejestr. Narzędzia. Opcje. Drzewo. Programy zakład. Anuluj przycisk.
1: Zgodnie z tym, co mu zaznaczono, będzie szukał to, co mógłby ewentualnie wyczyścić.
0: I to oczywiście trwa w zależności od tego...
3: 2%.
0: O, jaki komputer mamy i... Jaki system i...
2: U mnie 5%. Będzie dużo, dawno nie robione.
1: U mnie raz trwało... Nie wiem, po 3-4 miesiącach jakieś 10 minut.
3: 30%.
0: No ale
3: 5,
0: tu wcale dialog, nie tak, jest przycisk. To jakoś tak wolne.
3: Nie
0: o, jakieś
3: przycisk.
0: Pytanie.
3: Edycyjne do odczytu. Puste. Czy chcesz, aby Stock Planner zamknął program Thunderbird? Czy chcesz, aby Stock Planner... Nie pokazuj ponownie tej wiadomości. Tak, przycisk.
2: Tak, chcę.
3: Dialog. Dialog. Static. Cancel przycisk. 52%. Piriform Stock Planner dialog. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Uruchom cleaner przy pomoc online. Sprawdź cleaner przy rejestr. Narzędzia. Opcje. Drzewo. Programy zakład. Lista. Internet Explorer. Tymczasowe pliki internetowe 667 745 KB. 1529 plików niezaznaczone. 1 z 16.
0: O, i tu już mamy wyniki.
3: Internet Explorer. Internet Explorer COOK jest 3431 KB. 696 plików. Internet Explorer pliki indeks, dat 576 KB, 1 plików. System pliki tymczasowe 2975 KB, 49 plików.
2: Troszkę tego tu jest.
3: System zwróty pamięci 28435 KB, 12 plików. System raportowanie błędów Windows 205314KB381 plików. System pamięć podręczna czcionek 620. Zaawansowane stare dane Prefet 4904KB. Zaawansowane pliki dziennika II. Firefox pamięć podręczna 7. Firefox Zookies 0. Firefox sesja 3KB. Thunderbird Zookies 0KB. Thunderbird historia pobrań 1. Internet Java 17KB. Multimedia Adobe Flash Player 2.
0: No i to wszystko, tak?
2: I to wszystko wynalazł.
3: Analiza przycisk. Uruchom Cleaner przycisk.
2: A niechże będzie.
3: 0%. Anuluj przycisk. 12%.
0: Czyści. I w tym momencie...
3: JWE. Remote desktop przewin w dół symbol. 100%. Analiza przycisk. 100%. JOS. PC.
2: I w tym momencie się zrobiło. Nawet nie zdążyłem sprawdzić stanu spod myszy.
0: Za mało zaznaczyłeś po prostu. Trzeba było zaznaczyć więcej. No ale tak to działa. Wyczyścił, no i zresztą jeszcze ty, Patryku, a nie, ty nie korzystasz w tym momencie z komputera z SSD. Ty ze standardowego dysku korzystasz. Jak dobrze
2: pamiętam. Tak, ze standardowego dysku w tym momencie, tak, tak. Niestety, brakuje tej szybkości.
0: No tak. Coś o tym wiem. Ale...
1: Mnie nie brakuje, bo jej nie doświadczałem.
0: Uwierz, że jak już doświadczysz tej prędkości, to, to później jakoś tak dziwnie się pracuje na dyskach tych standardowych, talerzowych.
1: Zapewne.
2: Tak. A jeszcze szczególnie, jeżeli się dużo poświęca na ten SSD, w sensie dużo rzeczy na nim operuje jednak. Bo
0: zgadza się.
2: Dużo operuje na talerzowcu, ale, ale system jednak chodzi na tym SSD i też jest różnica.
0: Tak. To jest
2: otwieranie
0: prawda.
2: Otwieranie aplikacji coś. To...
0: to jest prawda.
1: To jest...
0: Dobrze, i teraz co mamy? I teraz, no, no to zrobiliśmy, a co możemy, co możemy tu jeszcze zrobić? Tak, to jest podstawowa funkcja.
2: To jest funkcja taka najbardziej podstawowa z podstawowych. Do tego ten program jest, można powiedzieć.
3: Uruchom Cleaner przycisk. Pomoc online. Sprawdź jak Cleaner przycisk. Rejestr przycisk.
2: No to teraz zabierzmy się za rejestr. Dość kluczową część systemu.
1: Nie ma tego dużo.
0: W którym to rejestrze, ostatnio narzędzia. Jeszcze taka ciekawostka, ostatnio czytałem o jakimś wirusie, który gnieździ się tylko i wyłącznie w rejestrze. To też taka ciekawa rzecz, że już wirusy nie tylko nam potrafią w pliki wchodzić, albo być same w postaci
2: złapać?
0: Plików.
2: Bym sobie się nim pobawił.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie poszukiwałem go jakoś tak specjalnie, natomiast no...
2: Interesuje mnie Synolocker, tak, ten nowy, też jest fajny, ale niestety nie mam żadnego urządzenia do przetestowania.
0: Okay.
2: Żadnego NASA.
3: Opcje przycisk.
2: I teraz, jeżeli naciśniemy przycisk rejestr...
3: Narzędzia przycisk. Rejestr przycisk.
1: W każdym zmieni.
2: Nic nie słychać. Nie ma. Niestety własnoręcznie za pomocą tabulatora lub strzałek trzeba przejść na drzewko, które już dawno się nam zmieniło.
3: Opcje drzewo. Integralność rejestru otwarty zaznaczone. Elementów 15. Brakujące pliki współdzielone DLL zaznaczone. 1 z 15.
2: Jeżeli w rejestrze system deklaruje, że jakiś plik istnieje fizycznie na dysku, w tej lokalizacji go nie ma, taki wpis zostanie usunięty.
3: Nieużywane rozszerzenia plików nie zaznaczone.
2: Jeżeli nie ma do nich skojarzonej żadnej aplikacji, rozszerzenie zostanie usunięte.
3: Problemy z ActiveX10 oraz klasami zaznaczone.
2: Formaty ActiveX, dodatki do Internet Explorera, jakieś niestandardowe. Jeżeli coś, to tu się czyści
3: plików,
2: o nich informacje.
3: Brakujące pliki współdzielone DLL zaznaczone. Niezaznaczone. Zaznaczone.
2: Dobra, to zaznaczę.
3: Nieużywane rozszerzenia plików niezaznaczone.
2: Tutaj drzewko działa normalnie. Od początku wiemy, co jest jak. Co też jest ciekawostką. Nie wiem, dlaczego tak, ale...
3: Brak. Nieużywane rozszerzenia plików niezaznaczone. Problemy z ActiveX10 oraz klasami zaznaczone.
2: ActiveX oczywiście. Agata lubi cyfry rzymskie.
3: Rodzaj bibliotek zaznaczone. Programy zaznaczone. Czcionki zaznaczone. Ścieżki dostępu do programów zaznaczone. Pliki pomocy zaznaczone. Instalator zaznaczone. Przestarzałe oprogramowanie niezaznaczone. Uruchamiane podczas startu zaznaczone. Kolejność
0: ciekawe,
3: menu start zaznaczone.
0: Co system, a właściwie co cleaner rozumie jako przestarzałe oprogramowanie. To też jest zagadka.
2: Inaczej. Za chwileczkę zrobię to czyszczenie jakby. Po czym jeżeli mając zero już tych problemów takich, które teraz zaznaczę, jeżeli on znajdzie, a na pewno coś znajdzie, zaznaczę przestarzałe oprogramowanie. Sam jestem ciekaw. Generalnie nie ufam temu czemuś, dlatego to odznaczam.
3: Cecha ale... niezaznaczone. Zdarzenia dźwiękowe niezaznaczone.
2: Chyba takie, do których nie ma dźwięku. Nie wiem, też temu nie ufam, bo dźwięki lubię mieć.
3: Usługi Windows zaznaczone. Cechy mu i zaznaczone.
2: Też zdaje się kolejność, któraś z MUI. Nie, to są pliki tłumaczeń dla Windowsa.
3: Kolejność w menu start zaznaczone. Uruchamiane podczas startu zaznaczone. Przestarzałe oprogramowanie niezaznaczone. Instalator zaznaczone.
2: Co rozumiemy przez instalator? Chyba ścieżki do deinstalatorów jakieś, uninstall czy inne tak.
1: Tak, jeżeli
3: pliki pomocy
1: masz,
3: zaznaczone.
1: Program, który odinstalowałeś, ścieżka.
3: Ścieżki dostępu do programów często. Zaznaczone. Czcionki zaznaczone. Programy zaznaczone.
2: No dobrze.
3: Lista. Zero elementu. Skanuj, by znaleźć problemy. Przycisk. 4%. Anuluj skanowanie. Przycisk. 5%. 9%.
0: No i w tym momencie skanuje 11%. Się.
1: Ała.
0: Zobaczymy 14%. Jak dużo. Zobaczymy jak dużo.
3: 21%.
0: Bo to, że on 5. przez chwilę będzie to robił, to nie 51%, znaczy, że...
3: 51%, 51%, 52%, 53%, 99%, 100%. Skanuj, by znaleźć problemy. Przycisk. 100%. Lista. Brakujące pliki współdzielone D. Problem ze ścieżką dostępu F pobrane USB. Problem ze ścieżką dostępu D muzyka kwen. Problem ze ścieżką dostępu D muzyka. Problem ze ścieżką dostępu E USRSP. Brakujące pliki w... Problem z Active 10 Zomin Prot Server 32 CASIO 2 KS BK ASIO 2 Ksiądz C P L H K C
2: Ksiądz.
3: Problem ze ścieżką
0: no
3: dostępu
0: tak.
3: EUSERS Patryk Download z Firefox Setu. Problem ze ścieżką dostępu EUSERS Patryk Desktop.
2: Teraz teoretycznie powinienem sobie zobaczyć, co on mi tu wykrył, bo nie chcę tak wszystkiego robić fix. Bo
3: problem ze ścieżką dostępu
2: i zwyczajnie mu nie ufam.
3: Skanuj, by znaleźć problemy. Przycisk. Napraw zaznaczone problemy. Przycisk. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Cleaner. Przycisk. Rejestr. Narzędzia. Opcje. Przycisk.
2: Drzewo. Drzewa.
3: Programy zaznaczone. 5 sp. Niezaznaczone. Czcionki zaznaczone. Ścieżki dostępu do prog. Niezaznaczone. Pliki pomocy zaznaczone. Programy. Rodzaj bibliotek zaznaczone. Problemy z Active 10. Lista. Skanuj, by znaleźć problemy. Przycisk. 5%. Anuluj skanowanie. Przycisk. 100%. Skanuj, by znaleźć problem. Cent. Lista.
0: I teraz
3: brakujące
0: co, Patryku, zrobiłeś? Bo
3: problem
0: wyłączyłeś 10 kilka sobie... opcji, tak?
2: Tak, wyłączyłem kilka opcji, których na razie nie chcę, żeby mi je w ogóle w nie ingerował jakby, bo po prostu muszę sobie tam faktycznie zobaczyć, co tam jest nie tak.
3: Brakujące pliki współdzielone DLL e program File Santares Audio Technology.
2: O.
3: Problem z Active 10.
2: Mam dwa problemy.
3: Skanuj, by znaleźć problem. Napraw zaznaczone problemy. Przycisk. Stop Cleaner dialog. Czy chcesz utworzyć kopię zapasową zmian wprowadzonych do rejestru? Tak, przycisk. Nie przycisk.
0: O, to jest chcę akurat bardzo nie. mądre, że on o to
2: jeżeli
0: pyta.
2: Dalibyśmy tak, zapisuje nam się cały rejestr. CC odstęp data.reg.
1: Nie cały, tylko te klucze, które zmienia.
2: Tylko te?
1: Tak.
2: Faktycznie.
1: Malutkie pliczki.
2: Tak, bo on kiedyś robił kopię całego rejestru.
1: Ojej.
2: Jeszcze mam taką jedną dużą kopię.
3: Anuluj przycisk. Tak, przycisk.
2: Szczególnie, że jest dla innego komputera.
1: Tym bardziej.
0: No tak.
3: Nie przycisk.
2: Nie byłaby kopii to... zrobić nie chcę.
0: Tak. Nie byłaby to dialog. Najlepsza opcja. Przycisk. Od razu mówimy naszym słuchaczom, jeżeli mieliby ochotę przywracać sobie tak rejestr. Nie. Lepiej tak. nie.
3: Napraw problem, przycisk. Napraw wszystkie zaznaczone problemy, przycisk. Zamknij przycisk. Przycisk. Zamknij przycisk. Wszystkie. Większy przycisk. Napraw problem, przycisk.
2: Większy przycisk to jest następny problem. A tutaj spod myszy...
3: S1/2. Rozwiązanie 2. Usuń warto. Odinstalowaniu oprogramowania. DS silnik tu. Brakujące pliki. Plikę 2. Program files. Antares Audio Technologies. Backs.
2: I tak dalej. Jest brakujący, więc rozwiązanie usuń wartość.
3: Napraw wszystkie zaznaczone. Zamknij przycisk. Większy. Napraw problem przycisk. JWE2/2. Rozwiązanie 2. Usuń wartość z rejestru. Często pozostawiane po odinstalowaniu oprogramowania. ACTIVE 10/47469524 farad.
2: Jakiś 16-kowy identyfikator dodatku.
3: Napraw wszystkie zaznaczone problemy przycisk. Mniejsze przycisk. Zamknij przycisk. Mniejsze przycisk. Napraw wszystkie. 2/2.
0: Problem no i już naprawiony. Nie ma czego naprawiać.
2: Nie ma co naprawiać.
3: Zamknij przycisk. Brak. Brak fokusa.
2: W interpunkcie.
3: Menu. Lista. Nieznaleziono. Drzewo. Problemy z ACTIVE 10. Rodzaj bibliotek za usługi. Zdarzenia. Kolejność. Uruchamiane. Przestarzałe oprogramowanie niezaznaczone. Zaznaczone.
2: No, co on rozumie przez przestarzałe oprogramowanie?
3: Lista.
2: Uwaga.
3: Nie znaleziono. Skanuj, by znaleźć problemy przycisk.
1: Jakieś tam odnośniki chyba.
3: Skanuj, by znaleźć problemy przycisk. 4%. Anuluj skanowanie przycisk.
0: Poczekajmy, niech 54%. Poszuka. W międzyczasie przypomnę, że możecie do nas dzwonić
3: 100%
0: i pisać 123-834-835 i tyflopodcast.net. No i mamy jakieś przestarzałe programy.
3: Programu FSR HKCU Software FSR zaznaczone. Przestarzały klucz programu Varelex HKCU Software Varelex zaznaczone. Przestarzały klucz programu C-System HKLM Software C-System zaznaczone. Przestarzały klucz programu z system HK. Przestarzały klucz programu TPAD HKL. Przestarzały klucz programu z system HK. Przestarzały klucz programu z system HK. Software.
0: Można dojść do wniosku, że Patryku, strasznie przestarzałego oprogramowania używasz.
2: Szkoda, że są to usługi systemowe. Tam był plus klucz elektroniczny. Do niego oprogramowanie uznał za przestarzałe.
3: Skanuj, by znaleźć problemy przycisk.
2: No i też tu rozwiązaniem będzie głównie usunięcie, więc pomoc online. Niewiele tu już nowego.
3: Sprawdź aktualny planer rejestr narzędzia.
0: Tak, jeżeli czegoś nie może znaleźć, to jest w stanie go po prostu usunąć.
1: O, i tu już
3: opcje
1: są
3: przycisk.
1: Klasyczne.
3: Odinstaluj program autostart. Narzędzia. Odinstaluj programy przycisk. Autostart przycisk. Znajdź pliki przycisk.
0: Słuchajcie, a propos odinstalowywania programów. Czy to się w ogóle czymś różni od tego klasycznego dodaj usuń programy? Tak. Czy to jest w ogóle jakaś różnica?
1: Windowsie XP polegało to na tym, że łatwiej się po tym nawigowało niż po tym standardowym dodaj lub usuń programy.
2: A w Windowsie 7 to zleca zwykłą operację deinstalatora, jaką ma w rejestrze.
1: Tak.
2: Chyba, że nie może, to wtedy coś kombinuje, acz chyba nie tak skutecznie jak inne do tego przeznaczone rozwiązania.
1: Tak, dokładnie.
2: On sobie patrzy na kod wykonania programu. Jeżeli jakiś program wywalił błąd i okienko OK przyciski w ogóle, to on będzie podejmował własnoręczną jakąś tam próbę. Z reguły zleca deinstalator po prostu to samo, co siódemka by zrobiła.
1: Tak, bo on prowadzi tak naprawdę do tego samego, to jest inny sposób. On zczytuje sobie listę zainstalowanych programów z tego samego miejsca, co panel sterowania i wykonuje te same akcje.
0: Okej, okay, to co tu jeszcze mamy z takich ciekawych narzędzi, wymazywanie które dysku warto przycisk. By było
3: lista
0: zaprezentować?
3: Lista, wymazywanie dysku przywracanie systemu znajdź pliki, autostart przycisk. Znajdź przywracanie, wymazywanie dysku, lista, tak, HKCU, run expandrive ince, program file, tak, HKCU, run expandrive, expand, tak, HKLM, run USB, trzymon intel, tak, HKLM, run sum java, updates het oracle corporation, program files, com man files, java, update use het, exe. Windows, zakładka. Internet Explorer zakładka.
0: No ale Patryku, przeszedłeś się po tym, nawet nie powiedziałeś o co tam chodzi, co można tam zrobić.
2: Patrzę.
3: Lista, tak.
0: Okay.
2: Patrzę sobie odnośnie menu kontekstowego jeszcze, jak tu działa. Tu się robi coś menu kontekstowym, nie pamiętam, bo to mi kiedyś działało.
1: Możesz usuwać. Te...
2: Usuwać.
1: Czy tam wyłączać.
0: Jest pytanie od Piotra, jeszcze w międzyczasie wam powiem, czy ten program jest w wersji Pro. Ten program jest w wersji Pro. Pamiętacie, czy się w tej takiej Pro wersji charakteryzuje? Co on tam miał dodanego? Autoaktualizacja jakąś
1: takie
0: chyba?
1: Monitorowanie w czasie rzeczywistym.
2: Czyli coś w rodzaju ochrony rezydentnej takiej jakby. Tak? On sobie czyści co tam ileś czasu.
1: Jakiś harmonogram, zdaje się, czyszczenia, które można robić, też ma. Ale nie opłaca się, cena jest dosyć wysoka na jeden komputer. Moim zdaniem skromnym darmowa wersja w zupełności wystarczy.
0: No i jeszcze mamy pytanie od Rafała. Jaką wersję prezentujemy? Podstawową, tak? To jest wersja
2: najnowszą.
0: Tak.
2: Podstawową.
0: I to jest wersja
2: najnowszą.
0: Home.
1: Darmową, podstawową. Tak, to jest ten free. Darmowy.
3: Lista. Tak, HKLM. Rumsum Java Updates Hetoracle Corporation Program Files. Co mam? Niech static. Tak,

0: Teraz jeżeli chcę taki plik unicestwić, nie chcę, żeby on się odpalał,
1: to wyłącz.
2: WSDPC. Prawy klik. Menu kontekstowe. Wyłącz. Usuń wpis. U. Zapis do pliku tekstowego. T. Otwórz recedit. O. Otwórz folder zawierający. Wyłącz. Zamykam menu. Lista. Nie HKLM. Runsum Java Updates Head Oracle Corporation Program Files Com Man Files Java Java Update Use Head Exe 16.
0: I tu jest taka prosta lista, to samo możemy znaleźć w MS Config. Tu jest jeszcze nic wielkiego.
2: Windows zakładka.
0: To jest zakładka Windows.
2: Internet Explorer zakładka. Lista. Nie Extension badanie Microsoft Corporation Program 1 Micros 1 Office 11 Reviewbar. DLL niezaznaczone. 1 z 5.
0: Tutaj mamy w tej samej konwencji.
2: Tak, expansion send by było to auto. Nie helpercie speech back ho slasat. Tak, expansion send by było to auto. A teraz co mnucat jose program files del wireless było to suite i e pluk inaczej DLL.
0: Inaczej DLL.
3: Inaczej DLL. No tak, no niestety Agata. Agata i...
0: Agata.
3: Tak, i Joss.
0: I jej... Więc tu w podobnej jakby konwencji mamy dodatki do programu Internet Explorer. Też mogę sobie je...
2: WS, prawy klik, menu kontekstowe.
1: Po prostu wyłączamy to, co ma startować z programu. Wyłącz. Znaczy włączamy bądź wyłączamy.
2: Tak, zamykamy lista, Firefox. Wymazywanie, przywracanie, lista, tak, Internet Explorer. Firefox zakładka.
0: Firefox to samo dla Firefoxa.
2: Zaplanowane zadania zakładka. Lista. Tak, task Adobe Flash Player Update Adobe Systems Incorporated Windows System 32 Macromet Flash Flash Player Update Service Exe niezaznaczone. 1 z 3.
0: Zaplanowane zadania.
2: Tak. JWS. Prawy klik. Menu kontekstowe. Wyłącz.
3: Aktualizacja Flash Playera.
2: Wyłącz. Usuń wpis. Zapis do pliku tekstu. Otwórz folder zawierający. O.
0: Wszędzie te opcje wyłącz. Są takie same.
3: Wpis. Tak.
2: Zapis do... Zamykam menu. Tak. Lista. Zaplanowane menu kontekstowe zakładka.
0: Menu kontekstowe.
2: Lista. Tak, Directory 7-zip Igor Pawlow e-program. Tak. Directory 7-zip Igor Pawlow e-program files 7-zip. Tak, Directory ADD to winamp SDO. Tak, Directory NVE in winamp. Tak, folder winrar Alexander Roshale program. Tak, folder MB, AMS, HL, EXT, Malware BTS Corporation program. Files Malware BTS Anti Malware Bamext, DL.
0: Czyli też różne akcje. Możemy sobie wyłączyć na przykład akcję skanuj za pomocą Malware Bytes, tak, jeżeli jej nie chcemy w menu kontekstowym.
1: A można ją usunąć? Bo ja też chciałem na przykład usunąć akcję tam.
2: JWS do PC.
1: Różnych plików multimedialnych, które
2: prawy klik,
1: włącza kolejny
2: menu kontekstowe. Wyłącz, usuń wpis, zapis do pliku tekstowego.
0: Usuń wpis, oczywiście, że jest.
2: Usuń wpis, tak. U.
0: Pewnie, że jest.
2: Zamykam menu.
3: Więc jeżeli komuś się dana opcja nie podoba, a nie da się ukryć, że część programów je po prostu wrzuca. Niektóre się pytają o to, czy my sobie tego życzymy, a niektóre
0: niektóre niestety nie. Które narzędzia jeszcze byś, Kamilu, polecił, aby pokazać? Bo tutaj w zasadzie jest wszystko, tu wszystko bazuje na tej samej jakby tak. zasadzie, więc...
1: No i to w zasadzie chyba, no wymazywanie tego dysku to...
0: Wymazywanie dysku trwa długo.
1: Tego nie będziemy robić. Nawet jeden przebieg jest długi. Możemy tylko pokazać do momentu wymaż, ale to w zasadzie...
2: Lista. Wymazywanie dysku przycisk. Wymasz lista rozwijana, tylko wolne miejsce. 1 z 2. Cały dysk, wszystkie dane zostaną zamazane.
0: To jest fajne. To polecam wszystkim.
3: Oczywiście był to żart.
0: Cały dysk.
2: Tylko wolne miejsce. Bezpieczeństwo, lista rozwijana. Proste nadpisanie,
3: nikt,
2: jeden przebieg.
3: Że tak powiem, nie wziął tego na poważnie, bo później w komentarzach pod tą audycją moglibyśmy się spodziewać jakichś zdecydowanie niemiłych. Niemiłych słów. Tak, tak.
2: Coś jest. 5220.
3: Swoją drogą ciekawe, podejrzewam, żeby się nie dało, ale taka ciekawość mnie zżera, czy dałoby się tak zrobić z dyskiem C. Wątpię.
0: Będę miał taki komputer, to ci powiem, zaraportuję. Ja na razie nie mam.
3: To ja chyba
1: 95 dało się sformatować.
3: To ja chyba prędzej będę miał taki komputer, bo pewnie za jakieś dwa
0: 98.
3: dni. Więc będę mógł poeksperymentować. To... Tak. Dobrze.
2: Wymazywanie dysku przycisk. Wymasz lista rozwijana, tylko wolne miejsce. 1 z 2. Cały dysk, wszystkie dane zostaną zamazane. Tylko wolne miejsce. Bezpieczeństwo, lista rozwijana. Proste nadpisanie, jeden przebieg. 1 z 4.
3: I tu są właśnie te metody,

0: których proste napisanie jeden przebieg. Wspominaliśmy wcześniej. Bo kwestia jest po prostu tego, ile razy dany sektor jest nadpisywany losowymi danymi. Jeden raz.
1: Dot 5220, 22 M3 przebiegi.
0: Trzy razy.
1: NSA 7 przebiegów. Gutmann 35 no przebiegów.
0: Dla tych, którzy bardzo nie chcą, żeby te dane dało się odzyskać, 35 razy
1: lista,
0: nadpisywany
1: dysk,
0: jeden sektor.
1: Niezaznaczone, niezaznaczone. Jeden z trzy. Niezaznaczone, zaznaczone.
2: Kiedyś zrobię eksperyment i zobaczę, ile to trwa. Na takim 4-terabajtowym dysku.
1: Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Scanner przycisk.
3: No i tutaj to już jest kwestia naciśnięcia tak zwanego spustu przycisku wymasz, więc nie będę tego robił.
2: Jeszcze można by opcję po prostu pokazać, bo on ma tu kilka dosyć istotnych
1: ustawień. Jest narzędzia, opcje, przycisk. Ustawienia przycisk. COOK jest przycisk. Dołącz przycisk. Wyklucz przycisk. Zaawansowany przycisk. O programie przycisk. Rozszerz do wersji pro przycisk. HTTP www piriform comcleaner. SM przycisk. SM2 przycisk.
0: Co to jest?
1: SM3 przycisk.
3: Cóż to jest?
1: SM4 przycisk.
3: Tego tu nie było.
1: Pomoc online.
3: W starszej wersji.
1: SM4 przycisk.
3: SM1, SM2, SM3.
1: Narzędzia przycisk. Follow us on social.
0: A,
1: wyklucz przycisk.
0: Chyba
1: dołącz przycisk.
0: Do śledzenia w różnych sieciach społecznościowych.
1: 2000. V4 16 MS Windows 7 Home Premium 30 Intel Core i7 3632 ustawienia tak, przycisk o programie Cleaner przycisk COOK jest przycisk Stop Cleaner V4 16 Copyright 2000 dołącz przycisk
0: Rafał jeszcze do nas Rafał jeszcze do nas pisze, że a Shampoo Win Optimizer jest dla nas niedostępny. To
1: wyklucz
0: jeszcze
1: przycisk.
0: Taka ciekawostka. A propos programu do czyszczenia.
3: Dołącz i wyklucz to są przyciski do list.
2: Do plików, do cookiesów, czy do folderów i plików.
3: Tak. Do folderów i plików, czyli tu ustawia się de facto custom files and folders, czyli pliki i foldery użytkownika chyba. To o czym mówi CCleaner.
2: Tak.
3: Tam w opcjach Windows.
2: Czyli tu możesz po prostu dołączyć na przykład.
1: HTTP, www, piriform, comcleaner.
2: Masz jakieś tam tymczasowe pliki. I sobie możesz go dołączyć, jeżeli jest niestandardowy jakiś.
3: Widzę.
1: Los, PC, pomoc, sprawdza, rejestr przycisk, narzędzia przycisk, opcje przycisk, ustawienia przycisk. COOK jest przycisk, wyklucz przycisk, zaawansowany, o programie przycisk, język lista rozwijana, polski Polish, 40 z 55. Automatycznie czyść komputer podczas startu systemu pole wyboru niezaznaczone. Dodaj opcję uruchom StotLeaner do menu kontekstowego kosza pole wyboru niezaznaczone. Dodaj opcję otwórz StotLeaner do menu kontekstowego kosza pole wyboru niezaznaczone. Automatycznie sprawdzaj aktualizację StotLeaner pole wyboru zaznaczone. Normalne usuwanie pliku szybsze przycisk opcji zaznaczone. 1 z 2. Bezpieczne usuwanie pliku wolniejsze przycisk opcji zaznaczone. 2 z 2. Lista rozwijana. Proste nadpisanie 1 przebieg. 1 z 4.
3: Czyli jeżeli czyści nawet podczas zwykłego cleanera, może te pliki usuwać tymi skomplikowanymi metodami, na przykład Gutmannem.
0: Jeżeli nam bardzo zależy.
1: Wymasz alternatywne strumienie danych, pole wyboru niezaznaczone.
0: To jest w przypadku, systemu plików NTFS. Tak, te dodatkowe
1: wymasz
0: informacje.
1: Wymasz końcówki klastrów, pole wyboru niezaznaczone. Lista, dysk C niezaznaczone, niezaznaczone, 1 z 3. Wymasz wolne miejsce w MFT, pole wyboru zaznaczone. Pomoc online. Sprawdź aktualizację. Ustawienia przycisk. COOK jest przycisk. Dołącz przycisk. Wyklucz przycisk. Zaawansowane przycisk. O programie przycisk. Pokaż wstępne wyniki w widoku szczegółowym. Pole wyboru niezaznaczone. W katalogach temp usuwaj wyłącznie pliki starsze niż 24 godzin. Pole wyboru zaznaczone. Usuwaj z kosza tylko pliki, które są starsze niż 24 godziny. Pole wyboru niezaznaczone. Ukryj komunikaty ostrzegawcze. Pole wyboru niezaznaczone. Zamknij program po czyszczeniu pole wyboru niezaznaczone. Zamknij system po czyszczeniu pole wyboru niezaznaczone. Pokaż pytanie, czy wykonać kopię zapasową problemów wykrytych w rejestrze pole wyboru zaznaczone. Minimalizuj do zasobnika systemowego pole wyboru niezaznaczone. Zapisz wszystkie ustawienia do pliku ini pole wyboru niezaznaczone.
3: Przydatne, aby zrobić to wersją przenośną.
1: Pomiń ostrzeżenie kontroli konta użytkownika pole wyboru zaznaczone. Uaktywnij listę szybkiego dostępu pole wyboru zaznaczone. Przywróć domyślne ustawienia przycisk.
3: Tak wyglądają opcje zaawansowane programu.
0: No i to tak w zasadzie, jeżeli chodzi o opcje i o konfigurację, to chyba tyle. Natomiast...
3: Taki główny program, tak, to tyle.
0: Tak.
3: Czy... Takich istotnych, kluczowych.
0: Czy coś jeszcze, Patryku, czy teraz Kamil pokaże nam tutaj możliwości tego dodatku?
3: Myślę, że teraz Kamil pokaże, jakie są możliwości dodatku, który...
0: Co to jest za dodatek w ogóle? Zacznijmy od tego.
2: To jest taki dodatek od Singular Labs.
0: Tylko prosiłbym cię, Kamilu, trochę może głośniej i bliżej mikrofonu. Troszeczkę.
3: Jakby się dało. Troszeczkę.
2: Okej. Okay. Umożliwia tak naprawdę wyczyszczenie aplikacji, które jeszcze nie są jakby wspierane przez Piriform, przez producenta programu. Po prostu ten dodatek dodaje te takie specjalne wpisy dotyczące tych lokalizacji, co on tam ma czyścić dla tych nowych programów. I tam tego jest bardzo dużo, tego jest kilka, tam wykrywa chyba, zdaje się, już kilka tam tysięcy, nie pamiętam dokładnie ile, ale po prostu pojawia się, nawet rozszerza opcje tych czyszczenia tych aplikacji, które już nawet są, ponieważ pojawiają się nam opcje, na przykład oprócz Firefoxa, jest jeszcze Firefox More na przykład, czyli tam, że jakieś więcej coś znajduje, możemy tam zdecydowanie więcej tego po prostu wyczyścić. Te wpisy są niestety w języku angielskim. Ostrzeżenia dotyczące tych takich co bardziej newralgicznych też niestety są w języku angielskim. Ale uznałem, że dodatek jest ciekawy i fajnie by było go pokazać. Pobiera się go ze strony www.singularlabs.com. Ja już mam to pobrane. Nie mogę wchodzić na stronę, ponieważ mam komputer typu netbook, gdzie przeglądarka otwiera się troszeczkę czasu, więc po prostu przejdę do samego tego programu dodatku, który jest banalny i wymaga tylko jednokrotnego uruchomienia.
1: Kamil, P. Niezaznaczone, pobrane. Pobrane. Widok 4.0 multiloga. Widok folder. CC Enhancer 4. CC Enhancer 4.0 C. CC config.mi. CC Enhancer.exe.
2: Odpalam program. CC Enhancer Exe. Bo to jest aplikacja w ogóle przenośna. Ona się nie instaluje, nie zostawia nic w systemie.
1: Download latest przycisk.
2: I download latest, czyli pobierz ostatnie, najnowsze te wpisy do tych różnych aplikacji. Oczywiście polega to na tej samej zasadzie. Program CCleaner wykrywa co mamy zainstalowane i korzysta z tych wpisów.
1: Download latest przycisk.
2: Wciskam przycisk.
1: Edycja wielowierszowa tylko do odczyt 1%.
2: Teraz plik się pobiera.
1: 100%. Update complete. Voltiga ulikatorum CCLN.
2: Aktualizacja została wykonana pomyślnie. Czy chcesz teraz uruchomić program CCleaner?
3: CCleaner.
1: Nie przycisk, tak przycisk. CC Enhancer version 4.0. Piriform CCLN dialog. Pomoc online, sprawdź aktualizację.
2: Otworzył mi się program, tak jak już go Patryk pokazał. I teraz wam pokażę. Nawet chyba nie będę wszystkich pokazywał i nie będę nawet wszystkich omawiał, bo nawet sam o wielu nie wiem, co można po prostu z nimi zrobić, wtedy ich nie zaznaczam albo zostawiam domyślnie. Ale te opcje, które wiem, które się mogą gdzieś tam przydać, to też omówię. Oprócz tych, które już Patryk wam pokazał przy tym takim domyślnym zestawie, tym, co jest oferowane w Cleanerze.
1: 1. Pamięć podręczna. Historia. Co jest? Adblock, backup, gwiazdka.
2: Adblock, backups.
0: W tym momencie jesteśmy przy Firefoxie, tak?
2: Plus. Jesteśmy na zakładce programy i pierwszy od góry był Firefox. To jest to samo drzewko, które było na zakładce programy. Wtedy. I teraz...
1: Co? Adblock, backup, gwiazdka.
2: Jeżeli używamy dodatku Adblock Plus, czyli tego, o którym wspomniałem, antyreklamowego, to możemy usuwać właśnie tego kopie zapasowe. On tam coś zapisuje i tego może być kiedyś z czasem nawet troszeczkę.
1: Dok, mark, backup, gwiazdka.
2: Kopie zapasowe zakładek.
1: Chadzilla, gwiazdka.
2: Chadzilla to jest... ja chyba z tego nie korzystam. To jest, mówisz, Patryku, coś do IRC.
0: Klient IRC, taki dodatek do Firefoxa będący klientem IRC.
1: Crash report z gwiazdka.
2: Reporty z awarii, te crash report, które on czasem wysyła, otwiera się nam w trybie awaryjnym, wtedy proponuje właśnie wysłanie Firefox tego.
1: Dump file z gwiazdka.
2: Zruty.
1: Firefox console log, gwiazdka.
2: Dzienniki z konsoli Firefoxa.
1: Firefox Store lub Tesculite z gwiazdka.
2: Jakieś uszkodzone bazy danych, pliki baz danych SQLite.
1: Firefox Extensions log gwiazdka.
2: Logi rozszerzeń, czyli logi do dodatków, dzienniki dodatków Firefoxa. To nie wiem, ile one zapisują, ja to zwykle czyściłem. Teraz tego nie ruszam po prostu, bo nie będę tutaj u siebie w tym momencie czyścił. Tylko po prostu pokazuję, omawiam te opcje. Oczywiście można to
1: nie zaznaczone
2: oznaczyć w tym momencie, bo u mnie domyślnie było to zaznaczone.
1: Można zaznaczone
2: zaznaczyć i tak jak w przypadku, kiedy Patryk właśnie pokazywał wcześniej.
1: Firefox Store lub Tesculite z gwiazdka.
2: Opcje, których nie ruszałem, nie będzie mi mówił, czy są zaznaczone, czy nie.
1: Firefox Extensions log gwiazdka zaznaczone.
2: Już ruszyłem, to już właśnie będzie mi mówił. Także spacja kontrolnie, jak chcecie wiedzieć, to już tylko tak przypominam.
1: Firefox HTML5 Storaga gwiazdka. Firefox Logs gwiazdka. Firefox Minimum z gwiazdka.
2: Zrzuty.
1: Firefox Net Predictions gwiazdka. Firefox Session Backscope z gwiazdka.
2: Kopie zapasowe sesji. Niektórzy przecież zachowują je.
1: Firefox Startup Cache gwiazdka. Firefox Telemetry gwiazdka.
2: To są w tych nowszych wersjach programu Firefox. Jest coś takiego jak telemetria. To są jakieś badania. Nie wiem, co oni tutaj badają. Może wy wiecie, bo akurat ja to powyłączałem w ogóle u siebie w przeglądarce.
0: Telemetria to czasem nie polegało na tym, że on jakby próbuje przewidzieć, z jakich stron będziemy chcieli korzystać i jak on ma się zachowywać? Mam wrażenie, że
2: coś,
0: o to chodzi, ale no szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie.
1: Firefox Test Pilot Error Logs gwiazdka, Firefox Update Logs gwiazdka.
2: Logi z aktualizacji.
1: Firefox Urecula Sifier 3.sklita gwiazdka nie zaznaczona. Firefox Web App Store.sklita gwiazdka. FlashGot gwiazdka. Historia pobrań.
2: O, historia pobrań było.
1: Lazarus Savet Forms gwiazdka. Lotsquilla z gwiazdka. Mozilla Maintenance Service Logs gwiazdka. Mozilla Temps gwiazdka. Mozilla Update z gwiazdka. Sesja.
2: Mozilla Update, czyli po prostu pliki aktualizacji, które on sobie tam pobiera i zachowuje gdzieś w folderze tymczasowym.
1: Sesja. Short. Session Manager Deleted Session z gwiazdka. Short Cut Cache gwiazdka. Stylish Synth Backscope z gwiazdka. Synth Log z gwiazdka. Ustawienia stron. Zapisane hasła. Zapisane informacje. Kompresuj bazy danych. 0. Google Chrome otwarty zaznaczone. 21 elementów.
2: I
3: tego nie było.
2: Tego też nie było. Bo u mnie jest Google Chrome zainstalowany.
1: 1. Pamięć podręczna.
2: Standardowo.
1: Historia. Cookies. Application Cache gwiazdka.
2: Pamięć aplikacji.
1: Dokmark Backscope gwiazdka.
2: Podobnie będzie jak w przypadku Chrome, Firefoxa.
1: Do. Chrome Backscope gwiazdka. Chrome GPU Cache gwiazdka. Chrome HTML5 Store. Chrome Installer gwiazdka. Favicon z gwiazdka. Flash Player Asset Cache gwiazdka. Flash Player Settings gwiazdka. Flash Player Share Tobiec z gwiazdka. Historia pobrań. Local Storage gwiazdka. Logs gwiazdka. Ostatnia lokalizacja pobierania.
2: To było domyślnie.
1: Sesja. Zapisane hasła. Zapisane info. Kompresuj bazy danych. 0. Programy otwarte zaznaczone. 25 elementów.
2: Nie jest tutaj 25 tego.
1: 1. Abby FinReader 11. Abby FinReader 11.0
2: more. More, czyli jakieś jeszcze kolejne dodatki. Pierwszy.
1: Abby FinReader 11.0.
2: Pierwszy wpis jest domyślny od cleanera. Natomiast.
1: Abby FinReader 11.0 more gwiazdka.
2: Jest już od CC Enchancera, który tam jeszcze jakieś dodał dodatkowe lokalizacje.
1: Adobe Acrobat 11. Adobe Acrobat 11 more gwiazdka.
2: Podobna sytuacja.
1: Adobe Incompatible Icons gwiazdka. Adobe Reader 11.0. Adobe Reader 11.0 more gwiazdka. Adobe Update Logs gwiazdka.
2: Czyli logi też z aktualizacji, też warto zaznaczyć i usunąć.
1: AIDA 64 Report z gwiazdka.
2: Raporty programu AIDA 64, taki program wyświetlający informacje o sprzęcie płatny, także.
1: Asset Note 32 antywirus gwiazdka. Asset Smart Security gwiazdka. MS Office Help Cache gwiazdka. MS Office Picture Manager.
2: O.
1: MS Office Picture Manager more gwiazdka. MS Office PowerPoint more gwiazdka. MS Office Savet Save Data gwiazdka. MS Office Unsavet Files gwiazdka.
2: Niezapisane pliki Microsoft Office. To takie ciekawsze i ważniejsze, to będę o tym mówił. W przypadku, kiedy na przykład program Word ma jakąś awarię, bo na przykład zabrakło nam prądu, co się dzisiaj rzadko zdarza, ale jednak może, gdzie padło zasilanie, na przykład to są te pliki, które są tak zwane niezapisane, ale odzyskane, to on to usuwa. To są te unsaved files.
1: MS Office Word more gwiazdka. MS Visual Studio Dump Files gwiazdka.
2: To od Visual Studio.
1: MS Word.
2: Środowiska do programowania.
1: MS Word 2007/10/13 Document Building Blocks gwiazdka. Office 2007. Outlook Appointment Location Ruch gwiazdka. Real Cyclops gwiazdka. Storet QT Module Spad z gwiazdka. Windows Sticky Notes Cache gwiazdka.
2: Pamięć narzędzia wycinania. Tak jest narzędzie wycinania? To się tak nazywa? Nie. Sticky Notes.
0: To są te notatki.
3: Tak, te
0: przyklejane.
3: Przypinane.
2: Tak.
1: 1. 0. Internet otwarty zaznaczone. 30 elementów. 1. BitTorrent Incomplete Download z gwiazdka. 1 z 30.
2: W przypadku torrentów.
1: FileZilla.
2: FileZilla to było.
1: FileZilla tem z gwiazdka.
2: Tymczasowe od FileZilla.
1: Google Crash Report z gwiazdka. Google Toolbar IE.
2: Google Toolbar IE kiedyś mi się zainstalował, więc już wpis został.
1: Google Toolbar Notifier gwiazdka. Google Update gwiazdka. IETLD cache gwiazdka. Internet Explorer 10/11 gwiazdka. Internet Explorer icon cache gwiazdka. Internet Explorer more gwiazdka. Java.
2: Java.
1: Java more gwiazdka. Java setup file z gwiazdka.
2: Pliki instalacyjne Java, jeżeli ją aktualizowaliśmy, to też usunie.
1: Local service cook jest gwiazdka. Local service history gwiazd. Local service temporary internet file z gwiazdka. Network service cook jest gwiazd. Network service history gwiazdka. Network service temporary internet file z gwiazdka. Skype. Skype installer z gwiazdka. Skype message z gwiazdka.
2: Możemy usunąć, nawet będzie ostrzeżenie.
1: CCNR dialog. Ostrzeżenie o Skype message z gwiazdka. Tis will delete your chat message history. Oka przycisk.
2: To usunie twoją historię czatów na Skype. No to tak.
1: Drzewo.
2: Tak
1: nie zaznacz. Skype more gwiazdka. Skype temporary file z gwiazd. Skype PM log z gwiazdka. UTorrent. UTorrent bar log z gwiazd. UTorrent filter backu gwiazd. UTorrent more gwiazdka. 0. Multimedia otwarty zaznaczone. 16 LM. 1. Adobe Flash Player. Adobe Flash Player more gwiazdka.
2: Znowu od CCN Enchancera.
1: Adobe Flash Player settings
2: ustawienia.
1: Gwiazdka.
2: Czyli może po prostu wyczyścić ustawienia Flash Playera, które sobie wprowadziliśmy. Niektórzy to lubią.
1: Foldbar 2000 Crash Log gwiazdka. Huawei modem driver log z gwiazdka.
2: Nawet. Ja mam modem firmy Huawei, więc mogę sobie wyczyścić z niego logi z jego sterowników.
1: Microsoft Silverlit. Microsoft Silverlit more gwiazd. Radio Sure log z gwiazdka. Winamp. Windows Media Center. Windows Media Center more gwiazd. Windows Media Center Thumbnail cache. Windows Media Player. Windows Media Player Gmart cache gwiazdka. Windows Media Player Databases gwiazdka. CCNR dialog. Ostrzeżenie o Windows Media Player Databases gwiazdka. Tis will remove ratings. Play torrents. Last played. ETC. Oka przycisk.
2: Ostrzeżenie. Drzewo. Zostaną usunięte informacje o ostatnio granych, o klasyfikacji utworów i tak dalej. Czyli to jest...
1: Nie zaznacza.
2: Bardzo dużo rzeczy, które...
3: Których tam nie było.
2: Windows... Których tam po prostu nie było.
1: Windows Media Player Media Guide gwiazdka. 0. Narzędzia otwarty. 1. 7 zip. AMD/ATI gwiazdka. Brother Printer Debug Log z gwiazdka.
2: O, proszę bardzo, mam drukarkę Brothera, kolejne oprogramowanie, które u Patryka też chyba nie było.
1: CCNR gwiazdka.
2: Nawet swoje logi może czyścić, po czemu nie?
1: Defragler gwiazdka. Dropbox cache gwiazdka.
2: Pamięć Dropboxa.
1: Dropbox.
0: A tej pamięci Dropboxa to już potrafi trochę być. Pamięci podręcznej gwiazdka.
2: Ale...
1: CCNR dialog. Ostrzeżenie o Dropbox cache gwiazdka. Tis will remove cache versions of modified and deleted files. Oka przycisk.
2: Zostaną usunięte poprzednie wersje zmodyfikowanych plików. To jest takie ostrzeżenie.
1: Dropbox gwiazdka. Asset online. Inno setup installer stamp gwiazdka.
2: Jeżeli się właśnie. Inno setupy też tutaj.
1: Intel installation logs gwiazdka. PowerShell cache gwiazdka. Recuva gwiazdka. Team Viewer. Team Viewer Connection z gwiazdka. Team Viewer Incoming Connection z gwiazdka. Team Viewer Log z gwiazdka. Team Viewer Past Connection z gwiazdka.
2: To, Team Viewera. Wszystko.
1: Team Viewer Temporary Fit. Tune Up Utilities Backup z gwiazdka.
2: Tune Up Utilities. Też takie inne narzędzie konserwacyjne. Tutaj są usuwanie jego z kolei kopii zapasowych.
3: Ciekawe, czy Tune Up umie usunąć cleaner.
2: To znaczy, jak czy umie usunąć cleaner? W sensie...
3: Czy w jakikolwiek sposób interferuje z pracą CCleanera? Czy te narzędzia sobie mogą przeszkadzać?
2: Znaczy, po prostu stracisz kopię. Na przykład, jeżeli wykonał jakieś zmiany i zachowały się z ostatnich tam, powiedzmy, dwóch tygodni, no to cleaner to po prostu wyrzuci. Ty na powie, że nie mam kopii, tyle.
1: Tune up utilities installation / update log z gwiazdka. Tune up utilities log z gwiazdka. Tune up utilities reg defrag cleanu gwiazdka. Ultra ISO.
2: Ultra ISO, taki program do emulowania napędów aczkolwiek jego głównym zadaniem jest tworzenie obrazu płyt. Bardzo fajny, płatny program, niewielki, nieduży.
0: Ale czasem może się okazać bardzo przydatny.
3: Tak.
2: Tak, tak.
1: Ultra Isomore gwiazdka. Unlocker gwiazdka.
2: Unlocker, plik, czy program, który tutaj, jego też, nie wiem, nie, też nie bardzo wiem, co może czyścić, ale może, tak jak Patryk mówi, że też ma kilka takich aplikacji, w których nie bardzo wie, co on może czyścić, co cleaner może czyścić, ale w Unlocker to jest taka prościutka aplikacja, która umożliwia uwolnienie używanych plików, jeżeli na przykład nie możemy danego pliku usunąć, czy na przykład odłączyć dysku, bo dany plik jest używany. To jest taki malutki programik darmowy.
1: Windows Defender. Windows Defender definicja
2: na systemowe. O właśnie.
1: Windows Defender definicja na updates gwiazdka.
2: Definition updates. Możemy wywalić, znaczy wszystkie te aktualizacje, poprzednie aktualizacje definicji, te takie starsze, bo system Windows to zachowuje.
1: WinRAR. WinRAR more gwiazdka. 0. Windows otwarty zaznaczone. 79 elementów.
2: Tego jest dużo. Ja tutaj nawet nie wiem, czy to wszystko przejdę to w sumie. Aczkolwiek powiem wam, że większości z tych opcji nawet nie zaznaczam, bo po prostu nie wiem, do czego służą, ale te, które wiem, to się przydają.
1: 1.net assemblytems gwiazdka. .net framework isolated storage gwiazdka. .net framework logs gwiazdka. .net framework temp gwiazdka. Active setup temp folder gwiazdka. Add new hardware wizard mru gwiazdka.
2: O, proszę bardzo, to jest też ciekawe.
1: Autoplay.
2: Ostatnio dodawane sprzęty. Tutaj pan pamięta, jest to gdzieś zapisywane w systemie, to też może usunąć.
1: Autoplay device z gwiazdka. Cachet certification file z gwiazdka. Cachet file expansion z gwiazdka. Cachet shell expansion z Common language room timelog z gwiazdka. Config.msi folder gwiazdka.
2: O, folder, jest taki folder config.msi. Często się zapisuje na dysku po różnego rodzaju instalacjach, modyfikacjach aplikacji używających instalatora Windows, na przykład Office. Też to czyści.
1: Cryptographic services trace z gwiazd. Device manager cache gwiazdka. Diagnostics log z gwiazdka. Game Explorer. HTML help gwiazdka. HTTPR log z gwiazdka. Icon cache gwiazdka. Lastgo.tmp folder gwiazdka. Local service cache certification file. Local service temporary file z gwiazdka. Local system cache certification file z gwiazdka.
0: Microsoft tymczasowe. Mnóstwo plików.
2: Tak, to nawet po prostu.
3: Tego tu jest pełno i dużo.
2: Gdyby chcieć mówić o każdym, to po prostu do rana by nam to zeszło i też nie o wszystkich wiem. Tak od razu mówię, bo dlatego też nie wszystkie czyszczę.
1: Migration Wizard Logs gwiazdka.
2: O, proszę bardzo, jeżeli system na przykład był postawiony w poprzedniej wersji Windowsa, no to tutaj są wszystkie dzienniki z migracji stanu, to też możemy wyczyścić.
1: MS Direct 3D mru gwiazdka. MS Direct Draft mru gwiazdka. MS Management Console. MS Management Console more gwiazd. MS Notepad gwiazdka. A. MS PC Help gwiazdka. MS PlayRead gwiazdka. MS Reliability Monitor gwiazdka. MS Search. MS Search more gwiazdka. MS Windows Game Statistics gwiazdka.
2: Windowsa, proszę bardzo.
1: MS WordPad. MS Config gwiazdka. Network Service CHC, Network Service Diagnostics Log, Network Service TEMS gwiazdka,
0: P Networking gwiazdka,
1: Print
0: kolejka wydruków,
1: Recenty TEMS more gwiazdka.
0: Jeżeli mamy problem z drukarką, to tam może być trochę różnych rzeczy.
2: Tak, jeżeli mamy jakieś dokumenty, które chcą nam się nieustannie drukować, albo na przykład mieliśmy zacięcie papieru, mamy w kolejce naklikane, no to warto chociażby włączyć cleanera, żeby to usunąć albo...
0: Bo nie zawsze chce się to dać usunąć z drukarek, z panelu sterowania.
2: Tak.
0: Czasem już widziałem taką sytuację, że pokazuje błąd, więc w tym przypadku może nam się cleaner przydać.
2: No, pamięć tego...
1: Registry transaction logs gwiazdka. Reliability monitoring trace z gwiazdka. Remote desktop. Remote desktop more gwiazd. Save search folders gwiazdka.
2: Save search folders, czyli jeżeli mamy jakieś zapisane wyszukiwania, to tu możemy wszystkie usunąć.
1: Software quality monitoring trace z gwiazdka. Sru monitoring trace z gwiazdka. Troubles routing logs gwiazdka.
0: Bardzo ciekawy skrót.
1: Windows 7/8 mulicach gwiazdka.
2: Tak.
1: Windows 7/8 quick launch gwiazdka.
2: Pasek narzędzi quick launch, szybkie uruchamianie, do którego jakoś mamy dostęp, ale jeżeli go nie używamy, a programy nam z uporami maniaka pakują tam ikony, no to tu możemy te ikony po prostu usunąć, bo to są nic innego jak zwykłe skróty przechowywane w jednym z folderów w systemie.
1: Windows 7/8 shellbacks gwiazdka. Windows Assembly gwiazdka. Windows Audio/Video Stats gwiazdka. Windows Backup gwiazdka. Windows Burn cache gwiazdka. Windows CBS Logs gwiazdka. Windows Compatibility Assistant gwiazdka.
2: Ten cały menedżer zgodności programów, jeżeli nam się jakiś program według systemu źle zainstalował bądź nie zainstalował, to on tutaj to wszystko pamięta i to możemy wyczyścić.
1: Windows DRM cache gwiazdka. O. Windows Error Reporting More gwiazdka.
2: Windows Error Reporting More, czyli uzupełnienie tego, co już było w domyślnym zestawie opcji cleanera.
0: Wszelkie raportowanie błędów i inne
2: Windows
0: takie.
2: Tak.
1: Windows DEC cache gwiazdka. Windows Installer Temps gwiazdka. Windows Lock Files More gwiazdka. Windows Mail gwiazdka. Windows Mail gwiazdka. Windows Presentation Foundation Font cache gwiazdka. Windows Quick Launch Diagnoset Applica. Windows Quick Launch Implicit App Short Cuts gwiazdka. Windows Session Manager gwiazdka. Windows Sidebar cache gwiazdka.
2: Boczny Windows Lista.
1: Windows System Profile gwiazdka. Windows Tracking gwiazdka. Windows Update Logs gwiazdka. Winsat Shader cache gwiazdka.
2: I to by było wszystko.
0: Jest tego sporo.
2: Ja to
0: trzeba przyznać.
2: U siebie jakieś dwie godziny, kiedy robiłem to pierwszy raz. Także trochę tego jest.
0: A nie kusiło cię, Kamilu, wysypie, żeby zaznaczyć wszystko i zobaczyć, co się stanie?
2: Wiesz co, raz mnie skusiło, to iTunes powiedział, że przepraszam, ale nie mam wpisów dotyczących autoodtwarzania, zainstaluj mnie ponownie, ok, przycisk.
0: Aha, no czyli jak sami
2: na przykład.
0: Czyli jak sami widzicie, nie warto tak robić, no chyba, że ktoś bardzo chce w celach poznawczych, bo może się nic nie stanie,
2: jeżeli
0: ale...
2: jeżeli możecie sobie na to pozwolić. Czy generalnie nigdy nie warto klikać bez zastanowienia czego w cokolwiek, kiedykolwiek?
0: Dokładnie. Warto sprawdzić, co się klika. Czy ten CCleaner Enhancer ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, czy to jest wszystko?
2: Nie. On tylko dodaje te możliwości do tego głównego modułu cleaner. I to jest wszystko. On nie zmienia nic w interfejsie programu, poza tym, że czasami się nie załaduje poprawnie, ale no.
0: Ale poza tym
2: ale
0: działa.
2: To wszystko.
0: Dobrze, to jeszcze Kamilu, bardzo bym cię prosił, żebyś podał adres strony internetowej, skąd można pobrać tę aplikację.
2: www.singularls.com.
0: I tam wchodzimy i możemy pobrać. Oczywiście warunek jest taki, że CCleaner musi być wcześniej zainstalowany w naszym systemie.
2: Zainstalowany i ostrzeżenie na przyszłość. Po tym jak ten CC Enhancer powie nam, że już pobrałem, czy chcesz teraz uruchomić cleaner, nie klikajcie tak. Ponieważ później może być z tego... To, co kiedyś powiedziałem i mówię w wielu moich różnych podcastach, takich o różnych aplikacjach, które gdzieś tam pokazuję, jak się je instaluje, wszelkiego rodzaju autouruchamianie po instalacji, odradzam takie rzeczy i właśnie sam się na tym po raz kolejny przejechałem, po raz kolejny odradzam.
0: A zatem
2: lepiej
0: to...
2: sobie uruchomić ze skrótu, który nam się stworzył i chyba to by było wszystko.
0: A zatem to tyle. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć wam udanego skanowania komputerów, czyszczenia, no i oby po takim czyszczeniu komputer dalej działał. Tego przede wszystkim życzymy. I dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Patryk Waliszewski i Kamil Żak dziś dla was opowiadali o programie CCleaner. Dziękuję wam.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do kolejnego Tyflo podcastu na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, kłaniam się.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich, Tworek Tomasz z tej strony i witam w moim kolejnym podcaście dotyczącym gier. I ostatnio jakoś tak wychodzi, że to są gry tylko i wyłącznie audio, albo przynajmniej tak zrobione, że można w nie w pełni grać, gdyż ich konstrukcja jest odpowiedzialna za w pełni grywalną grę, czyli albo są to gry nie do końca robione z myślą o niewidomych, ale są, bazują na audio, ale albo są to po prostu gry, które są odpowiednio zmodyfikowane przez twórców, tak jak Skullgirls, o którym też robiłem. A dzisiaj, cóż, dzisiaj odkopałem taką dość archaiczną, powiedzmy, grę. To, co słyszymy w tle, to nie jest w żadnym wypadku zapowiedź czegoś mrocznego. Jest to gra

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowa wersja dodatku Jatta. Blind RSS i inne projekty od Serebiego w jednym miejscu. Accessible Virtual Machine. Dostępna aplikacja do uruchamiania Windowsa na Macu. Prosta aplikacja do liczenia czasu na urządzenia Apple. TG Spaces. Dostępna wtyczka do pogłosów. Accessible MD. Prosty edytor Markdown od Natentech. Nowe narzędzie do lokalnego generowania audiodeskrypcji i transkryptów filmów. Music Suite. Kolejne narzędzie od Natentech. Nowe dodatki do NVDA. AG Now. Graj w klasyki gier audio, gdzie tylko chcesz. Piąte bety systemów Apple przynoszą ciekawe nowości w VoiceOverze. Ostateczny koniec asystenta Google. We wrześniu aplikacja zostanie wyłączona. Polyglot. Lokalny tłumacz wykorzystujący przeglądarkę Google Chrome. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: I dzień dobry. Dzisiaj mamy 344 chyba, czwartą, jeśli się nie mylę, audycję Tyflo Przeglądu.
1: Zgadza się.
3: Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk i miejmy nadzieję Piotrek Machacz, który jeszcze do nas nie dojechał, ale miejmy nadzieję, że się za niebawem już w naszym studiu pojawi.
4: A ja się też przywitam.
1: Witajcie.
3: No i ja, czyli Tomek Bilecki. I w związku z tym, że no nie ma na razie jeszcze Piotra, no to Pawle, od siebie są głównie chyba dzisiaj dodatki do NVDA, których troszkę jest.
4: Tak, i od ciebie zdaje się też, ale możemy zacząć tak. Od moich, bo w sumie co? No bo moje są krótsze, bo ja tylko opiszę, a ty masz opowieść o tym, jak jeden z nich działa. Znaczy, to nie jeden z tych, które ja dzisiaj przedstawiam, ale taki, co ty sobie wybrałeś, że ci się podoba. To tak się nad nim pochylimy. Szczegółowo. A ja dzisiaj mam tych dodatków dość sporo, bo jakoś obrodziło w ostatnim tygodniu. No więc nasi tutaj koledzy, tu dzwonił do nas Gracjan niedawno i zgłaszał się, że no, napisali z kolegą też naszym redakcyjnym Kazimierzem dodatek, który potrafi każdej syntezie w NVDA odgórnie narzucić jeszcze większe przyspieszenie i podwyższenie wysokości. No a tutaj ktoś stwierdził, że do tego tercetu szczęśliwego brakuje jeszcze głośności i tak powstał dodatek Volume, Speech Volume Boost autorstwa kogoś, kto się podpisuje jako McKenzie. No i co my tu mamy? Podbija głośność mowy NVDA dla każdej syntezy i jest stosowany bezpośrednio na strumień audio wypływający z NVDA po tym, jak zostanie on przetworzony przez konkretną syntezę, więc działa ze wszystkim. eSpeak, głosy OneCore, SAPI 4, SAPI 5 i dowolne sterowniki syntezy w NVDA. Ma swoją własną podziałkę głośności, więc w ogóle nie rusza tego ustawienia od 0 do 100% dla konkretnej syntezy. No i tu jest taki trochę techniczny opis, jak to działa. Także to jest jeden z dodatków, który powstał, więc można się bawić. Mute Browse Mode. To jest dodatek, który troszeczkę nam redukuje to, co NVDA w pewnych sytuacjach mówi. No, często jak ładujemy gdzieś tam czy stronę internetową, czy jakikolwiek widok webowy, w tym na przykład wiadomość mail w kliencie Outlook Microsoftu, no to nam NVDA czyta, a dokument, a coś tam. I tutaj chodzi o to, żeby ten dodatek nam wyciszał. A, i żeby nam zamiast tego w przypadku stron internetowych przeczytał no, podsumowanie strony, czyli przypuszczam, ile tu jest jakichś nagłówków i tak dalej. No i zobaczymy, co tam jeszcze dalej w tych dodatkach jest. Także jeżeli uważacie, że za dużo wam NVDA gada, albo mógłby gadać coś bardziej sensownego, no to ten dodatek się poleca.
1: Ja ten dodatek kojarzę. O nim jest ostatnio dość głośno, ale nie ze względu na sam dodatek, tylko tam się bardzo duża dyskusja wywiązała na liście deweloperów NVDA. Bo dodatek jest... Tam tytuł został przez autora tego wątku napisany mniej więcej zvibe-kodowałem nowy dodatek do NVDA, czy jakoś tak. No i tam na początku to taka dyskusja była, no dość powiedziałbym kulturalna, na zasadzie takiej, że tu Joseph Lee poprosił, czy mógłby na przykład autor opisać w miarę możliwości bez używania AI, co dodatek robi, jak się zachowuje, że warto go testować, bo na przykład niezrozumiałe jest, dlaczego ustawienia tego dodatku są w takiej, a nie innej grupie, że warto testować na różnych przeglądarkach, czy ten dodatek się zachowuje. No, autor poczuł się chyba trochę dotknięty, bo stwierdził, że u niego działa i on wrzuca ten dodatek, jak ktoś chce go używać, to niech używa, a jak nie, to nie. No i to już się części społeczności deweloperów NVDA niespecjalnie spodobało i tam jest cała wielka, wielka dyskusja, którą rozpoczęła właśnie informacja o tym, że powstał ten dodatek.
4: No, sam autor, czyli Josh Kennedy, no jest troszeczkę narwany i chyba w ciągu ostatniego tygodnia wyprodukował co najmniej 3 dodatki.
1: Tak, i ostatnio...
4: Co do których jest dużo pytań.
1: I ostatnio też właśnie, chyba dziś rano widziałem jego post, czy maila też na tejże samej grupie. Mniej więcej w stylu, zrobiłem dodatek do Outlooka Classic, który powinien poprawiać jego dostępność. Nie mam Outlooka Classic, więc nie wiem, czy działa.
4: Oj.
1: I to już...
4: Przepraszam, że zareklamowałem ten dodatek.
1: I to już jest trochę jak dla mnie nawet za dużo. Ja jestem naprawdę dość pozytywnie nastawiony do różnego rodzaju vibe coderów i oprogramowania, które wytwarza się z użyciem AI. Sam tak robię i nie mam z tym problemów. Zresztą to by była hipokryzja, gdybym miał. Natomiast no... Nie wypuszczam czegoś, czego sam nie przetestowałem. Zresztą to jest dyskusja też z poprzedniego Tyflo Przeglądu, że jednak warto testować to, co robimy, warto to sprawdzać. Oczywiście wiadomo, że nawet jak ktoś napisze ręcznie jakiś kod, to nie zawsze i nie we wszystkich przypadkach go przetestuje, bo tak to byśmy mieli po prostu idealny, kraftowy kodzik, który zawsze działa. Przecież dobrze wiemy, że tak nie jest. No ale skoro na przykład sztuczna inteligencja zaoszczędza nam trochę czasu, albo nawet i dużo czasu, jeżeli chodzi o klepanie tego kodu, no to my ten czas możemy poświęcić równie dobrze na testy, na sprawdzanie, czy po prostu nam to wszystko działa, czy nie ma jakichś problemów, albo jakichś takich ukrytych brzegowych pułapek, które mogą się okazać no, zdradliwe i spowodować, że na przykład ten dodatek nie będzie działał.
4: To prawda, zwłaszcza, że ten dodatek do Outlooka, o którym mówisz, to jest dodatek, który dodaje skrót klawiszowy, który wydaje mi się, że jest. Czyli odpowiedz wszystkim.
1: Aha.
4: Co? Z poziomu wiadomości. Już i tak czytałem na GitHubie, taki jest jego opis, że to, okay. jest to, co on dodaje. Własny skrót do odpowiadania wszystkim. No nic, nie poradzimy. Takie już też powstają. Jest to też pewna przestroga dla tych, którzy chcieliby się brać za swoje własne dzieła. Więc w sumie dobrze, że o tym wspomnieliśmy. Natomiast teraz pora na dodatek, który jak najbardziej w sklepie z dodatkami już też jest, czyli Cloud Uploader. I to może być całkiem przydatne, bo to jest dodatek, który pozwala nam wysłać dowolny plik lub nagranie, czyli możemy od razu w tym dodatku też nagrywać nasz głos z mikrofonu na jeden z wskazanych hostingów, plików, takich, gdzie po prostu wrzucamy plik i powstaje do niego link, który przez jakiś czas tam jest aktywny, wybierzemy sobie jak długo i po prostu ten plik otrzyma link. No, takim popularnym serwisem, który tu nie jest wspierany, ale żebyście mieli wyobrażenie, jak to ma działać, jest WeTransfer. Czyli po prostu wchodzę na stronę, wrzucam plik, nie muszę żadnego konta zakładać, przynajmniej w wersji podstawowej, do tych mniejszych plików i tak dalej i od razu dostaję link, który mogę wysłać komukolwiek i ten ktoś może sobie ściągnąć z takiego hostingu. Jest sobie skrót NVDA Alt O. Tak. I tam otwiera się menu, gdzie możemy wybrać, czy chcemy właśnie wysłać plik, czy chcemy coś nagrać, w tle, bo możemy też tak zrobić, żeby bez otwierania jakiegoś specjalnego okna to nagrywanie nam się zaczęło. No i mamy też historię wszystkiego, co wrzuciliśmy. Także możemy też przejrzeć nasze minione uploady, albo te, które jeszcze są aktywne po prostu. I sobie od nowa skopiować link, gdybyśmy go sobie nie wynotowali. No i na pewno jesteście ciekawi, jakie to hostingi są wspierane, na jakich warunkach. No więc mamy coś, co się nazywa Litterbox. Ja w ogóle o większości z tych serwisów w życiu nie słyszałem. Cat.miau. Wiem, że niektórym z naszych słuchaczy się spodoba ta domena. Cat.moe. Nawet nie meof, tylko moe. Czyli cat.moe. Nie wiem. Takie dziwne to miał. I ten serwis oferuje nam bezpośredni link do pobrania pliku, czyli bez jakiejś strony, na którą musimy wchodzić, klikać download i tak dalej. Możemy sobie wybrać, ile taki plik ma na takim serwerze sobie leżeć, od godziny do 3 dni. GoFile. Tutaj mamy stronę, na której trzeba coś kliknąć. I tutaj tutaj 10 dni będzie plik aktywny. Również na domenie catbox. Czy tam na pokrewnej domenie, bo nie cat, tylko catbox.moe jest taki serwis catbox i tam mamy bezpośredni link do pobrania pliku i tutaj już plik jest na stałe. No ciekawe, na jakich warunkach to jest, czy te pliki mogą mieć jakiś określony rozmiar, czy co powoduje, że takie atrakcyjne warunki tu mamy. 0x0.st. Tutaj otrzymujemy również bezpośredni link do pobrania. A jak długo taki plik będzie spoczywał na tym serwerze? Od 30 dni do roku, w zależności od jego rozmiaru. Szkoda, że tu nie ma podanych też maksymalnych rozmiarów plików, bo to by się też przydało. FileBin, no nawet słyszałem gdzieś tą nazwę. Tu mamy stronę do pobierania, czyli trzeba będzie coś kliknąć na stronce. I 6 dni. Potem mamy UGUU dosłownie. I tu mamy bezpośredni link do pobierania i 48 godzin będzie taki plik przechowywany. To jest wszystko, więc jeżeli byście chcieli komuś coś szybko wysłać i żeby był po prostu link, no to jest to opcja. No a potem mamy dodatek, który nazywa się NVDA Ghost Fix. Ghost Focus Fix nawet. To jest dodatek, który rozwiązuje pewien problem, który w NVDA jest już od dość dawna i nawet są na niego dwa zgłoszenia. Mianowicie chodzi o to, że no może się zdarzyć tak, że jakiś program się nam zawiesi albo jakaś tam jego instancja gdzieś się przymuli. No i co się wtedy dzieje? No NVDA traci fokus tego okna. Czyli nagle się okazuje, że nie jest sfokusowane nic. I my sobie naciskamy Alt-Tab i mamy pod tym Alt-Tabem okno tego programu, no i puszczamy ten Alt-Tab, a on dalej nam czyta jakiś eksplorator plików, czy inne kompletnie niezwiązane rzeczy. No więc, lub ewentualnie, nie wiem, coś się wydarzy, co nam na chwilę ten fokus porwie. U mnie na przykład wystarczy, że zmienię układ klawiatury, już na chwilę gdzieś ten pasek języka coś robi takiego, że już to pole edycji, na przykład, w którym byłem, nie jest w fokusie. I wtedy muszę zrobić alt-tab gdzie indziej i alt-tab z powrotem do pola edycji. No, denerwujące jest to strasznie. No i ten dodatek, używając jakichś tam udokumentowanych przez Microsoft metod, automatycznie nam przywraca fokus tego okna. Gdyby się to nie udało, to mamy skrót NVDA Ctrl F9, który robi to, co robiłby alt-tab w jedną, alt-tab w drugą. Czyli wymusza ten fokus tego okna, który właśnie tam straciliśmy. No więc taki dodatek sobie jest. Można go sobie pobrać. A nuż komuś z was pomoże, bo to jest taka drobna rzecz, ale może być denerwująca. I to stworzył jeden z użytkowników z Włoch. Teraz dzieło jednego z chińskich użytkowników, czyli NVDA Capstock Enhancer. To jest w ogóle dodatek, który jest zasadniczo takim eksperymentem trochę, który miał pokazać, jak zrobić dodatek NVDA, który wykorzystuje jakby podwieszenia pod klawiaturę, czyli tak zwane hooki. Że NVDA przejmuje gdzieś tam klawiaturę i tak dalej. Ale przy okazji, skoro już ma coś testować, to robi bardzo w sumie fajną rzecz. I zastanawiam się to, jak to się stało, że twórcy screenreaderów, którzy namiętnie przycisk caps lock, klawisz caps lock do jako modyfikator używają, bo to nie tylko przecież NVDA, ale i JAWS, i narrator, i voiceover, Orca pewnie też, używają tego przycisku, tego klawisza jako modyfikatora. No i zawsze był problem taki, że no, raz naciśnięty nic nie robi, z przytrzymaniem wykonuje różne skróty, a dwa razy naciśnięty no to jest caps lock. No i przez długi czas...
1: O! I czy my się...
3: Paweł nam gdzieś... Tak.
4: Byliśmy do takiego stanu rzeczy przyzwyczajeni.
1: Pawle, na moment cię
4: no, on wycięło. Będzie modyfikatorem, ale tylko wtedy, jak caps lock będzie przytrzymany. O, właśnie słyszę.
1: Tak.
4: W którym momencie?
1: Dosłownie przed momentem, jak zacząłeś mówić o tej wtyczce.
4: A, okej. Okay. A, o wtyczce. Czyli od początku o wtyczce, dobrze. Więc NVDA Caps Lock Enhancer to jest dodatek, który robi właśnie bardzo użyteczną rzecz. Dodatek autorstwa kogoś w chińskiej społeczności, który miał z założenia demonstrować, jak NVDA jest w stanie wykorzystywać tak zwane hooki, czyli przejmować kontrolę nad klawiaturą. No więc skoro już mamy coś takiego zademonstrować, to rozwiążmy przy okazji jakiś sensowny problem. No, caps lock jest wykorzystywany jako modyfikator nie tylko w NVDA. W różnych innych czytnikach też, czy jest to JAWS, czy jest to Orca, czy jest to narrator, czy jest to voiceover. I zazwyczaj działało to tak, no, że pojedyncze naciśnięcie caps locka nie robiło nic. Przytrzymanie caps locka i naciśnięcie innego klawisza no jak najbardziej wykonywało polecenia czytnika ekranu. Natomiast podwójne naciśnięcie caps locka aktywowało lub dezaktywowało caps lock. No i teraz tutaj ciekawy pomysł, który mi się szczerze powiedziawszy podoba i ciekawe na ile mógłby się przyjąć jako funkcja wbudowana. Czyli caps lock owszem jest modyfikatorem, ale jedynie wtedy, kiedy my go przytrzymujemy. Jeżeli go po prostu naciśniemy, zachowuje się tak, jak typowo zachowuje się przycisk klawisz caps lock. Także małe, ale rzeczywiście no jest to ciekawy koncept. Zastanawiam się, jak to jest, że na to jeszcze nikt nie wpadł, bo no, caps lock jest często pod ręką, jest długi, duży, zawsze w tym samym miejscu, nie trzeba go szukać. Insert różnie z tym bywa. Także no to jest coś, co mogłoby zmotywować większą liczbę użytkowników do korzystania z caps locka. Mamy też Tele NVDA od Access Solution. To jest Tele NVDA znamy, bo to jest znane hiszpańskie rozszerzenie wbudowanego zdalnego sterowania w NVDA, dawniej NVDA Remote. Tylko teraz jest to mod rozwijany przez francuską firmę zajmującą się między innymi dystrybucją we Francji różnego rodzaju sprzętów dla niewidomych, monitorów brajlowskich, screenreaderów i innych urządzeń. Natomiast my możemy ich kojarzyć z dodatku Web Accessibility for NVDA. Ja już zapomniałem, jak on się nazywał, ale to był taki dodatek, który pozwalał nam troszeczkę oprogramować sobie strony internetowe, czyli stworzyć sobie takie mini skrypty, które z jednej strony mogły przeskoczyć na konkretne miejsce na stronie, z drugiej strony coś automatycznie przeczytać, albo wymusić przeczytanie konkretnego elementu i tak dalej, albo ukryć coś na stronie. A teraz wzięli się za właśnie NVDA Remote. No i co oni tu dodali? No dodali kilka rzeczy. Przede wszystkim no jest wszystko to, co było w NVDA, w tele NVDA-u, czyli połączenia przez proxy, czyli przesyłanie plików. No ale tu mamy jeszcze co? Mamy synchronizację schowka, mamy robienie zrzutów ekranu i to jest też ciekawe, bo na zrobienie tych zrzutów są dwie metody. Jedna, która zakłada, że po obu stronach mamy ten sam dodatek. Druga, która wykonuje

0: Nam, podejrzewam.
1: No tak.
0: Nie możesz do czegoś dojść nawigacją obiektową, czy jakimiś tam innymi sposobami NVDA, to zawsze się tak wspomóc.
1: Wspomóc, to jest prawda. Także tego typu wsparcie jest, pewnie nowe funkcje będą też dochodzić. I co my mamy jeszcze? A tu mamy nasz polski akcent, bo tu to chyba ten nasz słuchacz, jeden z naszych słuchaczy, nawet kolegów redakcyjnych, czyli Patryk Chojnacki chyba, bo Patesem zwany.
0: Tak jest.
1: Ma na swoim koncie dodatek Kiss Locker i to jest dodatek, który pozwala nam zablokować konkretne skróty klawiszowe, żeby sobie nie działały. I może tu poświęcę chwilkę, żeby przeczytać, co kolega stworzył. Kiss Locker to dodatek do NVDA, który blokuje pewne wybrane klawisze na klawiatury oraz skróty klawiszowe, zanim dotrą do Windowsa. Jakie mamy funkcje? Blokuje sterowanie głośnością, czyli głośność w dół, głośność w górę, wyciszenie. Rozumiem, że chodzi o klawisze multimedialne. Windows L, Alt F4, Ctrl Shift Escape, Windows R i Windows D. Zanim dotrą do Windowsa. Akceptuje własne pojedyncze klawisze, takie jak F12 i własne kombinacje, takie jak Ctrl-Alt-K. Zatrzymuje te kombinacje na poziomie surowego podwieszenia, czyli hooka NVDA. Można automatycznie blokować te klawisze, gdy NVDA się uruchamia. NVDA Shift K domyślnie to jest skrót, który przełącza to, czy klawisze mają być blokowane, czy nie. Dla każdego elementu jest osobny skrót klawiszowy w ustawieniach zdarzeń wejścia NVDA, czyli możemy sobie wymyślić skróty klawiszowe na blokowanie skrótów klawiszowych. I dokumentacja i interfejs są w języku angielskim i polskim. Także gratulujemy tu koledze, mam nadzieję, że nie zrobiłem falstartu. Ja też przepraszam, jeżeli gdzieś was troszkę wsypałem z czymś, czym chcielibyście się podzielić później. To jest troszkę moje takie narwanie wynikające znowu z tego, że jak widzę repozytorium z ciekawym dodatkiem i że jest już release gotowy, to zakładam, że jest to w jakiś sposób gotowe do produkcji.
0: No ale jeżeli nie, to publicznie udostępnione, to raczej.
1: No tak. Tak, ale może chcieliście się sami pochwalić. Na przykład Patryk chciał do nas zadzwonić z tym, że jak już będzie troszkę bardziej na to gotowy. Kurczę, mogłem pomyśleć, ale okej. Okay. Patryku, jeśli nas słuchasz i chciałbyś jakoś skomentować, no to zachęcamy. No i ostatnie NVDA Item Order Announcer. To jest znowuż dodatek, który nam pomaga w ustaleniu, na którym elemencie z ilu jesteśmy i to w różnych takich kontrolkach, które no rzeczywiście takie numerowanie wspierają. I co my tu mamy? Już czytam. Ten dodatek dla NVDA szybko oznajmia poziom zagnieżdżenia, który element z ilu na aktualnie podświetlonych kontrolkach, takich jak listy, widoki drzewa czy paski menu. Jakie tu są opcje? Tak, automatycznie odczytuje natychmiast numer elementu oraz ich całkowitą ilość, na przykład 3 z 10. Szybko jest w stanie określić ilość elementów za pomocą funkcji Fast MSAA Lookup w klasycznych aplikacjach Windows, takich jak aplikacje na bazie WX Pythona czy PoEdit, nie używając wątków w tle. Automatycznie umieszcza informacje o poziomie zagnieżdżenia, na przykład 3 z 10 poziom 2. Tak, jako rozwiązanie zapasowe używane jest, jest zgadywanie liczby elementów na podstawie tego, ile jest elementów na tym samym poziomie, czyli tych tak zwanych tego rodzeństwa. Czyli po prostu jak mamy jakieś nie wiem, drzewo, no to patrzymy, ile na poziomie tego drzewa, gdzie jest ten nasz element, jest jeszcze innych elementów, nie rozwijając ich w dół ani w górę, no i tam sobie wylicza.

0: No i można sobie skonfigurować wszystkie skróty klawiszowe. Czyli to ulepsza jakby to wbudowane oznajmianie, ile elementów z ilu mamy. No i jeśli chodzi o moje dodatki, jest to wszystko. Więc nie wiem, czy Tomku, ty chcesz opowiedzieć
1: teraz o Poliglocie? Teraz ja proponuję, czy? Żebyśmy słuchacza odebrali, bo mamy już telefon, który czeka, czeka, no i się w końcu doczeka. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: Tak, w końcu się doczekałem. Dzień dobry, wieczór. Mieczysław Axel z tej strony. I tak, ja przychodzę z kilkoma drobnymi newsikami i też tutaj, jeśli Michale pozwolisz, odpowiem słownie, że tak powiem, na pytania a propos AirPlaya. I tak. Mogę, Michale?
1: Jasne, jasne.
2: Więc tak, postaram się w miarę krótko. Pierścień jest cały okrągły. Nie ma żadnych... Ja też się, szczerze mówiąc, spodziewałem, że będzie miał... W ogóle ja sobie wyobrażałem tak, że to będzie... Że to będzie wyglądało faktycznie jak pierścionek, czyli że no, będzie mieć dół, powiedzmy, gładki, a góra będzie, tam będzie jakiś wzorek, jakiś coś. A tu się okazuje, że nie. I mi się zdawało, że ja o tym powiedziałem, że on w podcaście, że ten pierścień jest cały okrągły.
1: O, i czy się słyszymy? Bo chyba...
0: Chyba nie.
1: Chyba nie.
0: Chyba o, coś... Chyba... się zadziało. To póki Mieczysława nie ma, to może ja też zasugeruję. Fajnie, że chcesz się podzielić tym tutaj, ale napisz też w komentarzu pod audycją, bo osoba, która pytała o... zadała ci to pytanie, może nie słuchać ty w to przeglądu i nigdy do tej twojej odpowiedzi nie dotrze.
1: No to myślę, że to trzeba by było powiedzieć, kiedy Mieczysław będzie z nami, bo na razie może, to
0: może
1: nas, się rozłączy.
0: Może stream nie padł. Może stream nie padł. Dobrze, to... Ale to jest też fajna uwaga na przyszłość, myślę, do wszystkich, którzy wpadliby na podobny pomysł.
1: No to z racji tego, że nam się tu słuchacz rozłączył, to Tomku, to chyba teraz twoja kolej.
3: O, już mnie słychać. Tak, tak. To jest mała rzecz, bo tłumaczy, takich wtyczek tłumaczących do NVDA już powstało co najmniej kilka. Natomiast to, o czym chciałbym ja powiedzieć, jest moim zdaniem ciekawe głównie z jednego powodu. Wtyczka nazywa się Polyglot, pisane przez Y, Polyglot. I oprócz tego, że tych silników tłumaczących tam jest no, kilka co najmniej, Google darmowy, Google jakieś, Microsoft, DeepL, coś tam, jakiś Tencent, jakieś, no tam dużo, dużo jest. Ale między innymi jest coś, co nazywa się Chrome AI, coś takiego. Locally tam jest jeszcze napisane. I to jest mechanizm wbudowany w Google Chrome, w przeglądarkę. Bo okazuje się, że Google udostępnił taki mechanizm deweloperom do tłumaczenia na komputerze użytkownika. Czyli wszystkie dane, które tam są tłumaczone, no nie... Znaczy tłumaczenie odbywa się lokalnie, a nie na jakimś serwerze zewnętrznym, więc teoretycznie wszystko to, co tłumaczymy, no... nie wycieka na zewnątrz. Czy tak jest w istocie? Do końca nie wiem, oczywiście, bo nie jestem w stanie prześledzić ruchu wychodzącego i co tam Google gdzie wysyła. Niemniej na pewno tłumaczenie jako takie rzeczywiście odbywa się na urządzeniu i sprawdziłem to po prostu odcinając komputer od internetu i z komputerem bez internetu tłumaczenie jak najbardziej działało i co najciekawsze chyba... No, działa to naprawdę szybko. Zaraz to zresztą będę w stanie pokazać, bo jestem pod wrażeniem szybkości działania tego czegoś. To może nie jest najdokładniejsze tłumaczenie, natomiast no, ja już byłem w kilku takich miejscach, gdzie ten internet był naprawdę słaby. No zresztą no, są takie sytuacje, w których tego internetu nie mamy, a z jakiegoś powodu chcielibyśmy coś tam przetłumaczyć. I wtedy... No... Taka wtyczka może być rzeczywiście bardzo ciekawa. I teraz jak się tej wtyczki używa? Jest sobie skrót NVDA Alt Z. To jest włączenie, to jest dość popularne teraz ostatnio, warstwy skrótów dla tłumacza. I teraz V uruchamia tłumaczenie w czasie rzeczywistym. To można jeszcze tłumaczyć tekst ze schowka, ostatnio wypowiedziany tekst, coś tam jeszcze jest też literą O, wchodzimy do ustawień tego dodatku. Natomiast V włączamy tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
4: Auto translation enabled.
3: Tu jest komunikat po angielsku i teraz każdy komunikat, który NVDA przeczyta, będzie przetłumaczony na bieżąco, co ciekawe, właśnie zupełnie lokalnie. Odbywa się to bardzo szybko. Ja to teraz pokażę.
4: Tomsto.
3: Moment, to jest, coś mi tu się nie zrobiło tak jak trzeba. To się na początku musi włączyć.
4: Tweset Mastodon, Tomecki stoi. Hackernefs 50, kobieta zatrzymała się na muszce dwa razy po usterce kamery Flotsklink. Hackernefs 50, w Hygo jest idealnym językiem dla inżynierii opro... Hackernefs 50, Halcyon Video, sklep wideo 3D na twój serwer multimediów link, HTTPS.
3: I teraz tak, no tłumaczenie jest różne. Czasem lepsze, czasem gorsze, natomiast szybkość działania jest naprawdę duża.
4: Hackernefs 50, Schowhen, aplikacja na iPhone'a robi jednoczesne zdjęcia z dwa obiektywów, łączy się z jeden zdjęciem link, HTTPS.
3: No, jak słychać, to tłumaczenie to powiedzmy, można by to lepiej zrobić, no ale ja nie znam żadnej usługi, która by działała w takim tempie lokalnie. Po
1: Jeżeli
3: prostu nie
1: chcemy
3: znam.
1: Się jak po prostu zorientować, o co chodzi, a nie znamy danego języka, no to może to być pomocne.
3: Może to być pomocne, zwłaszcza w jakichś grach, gdzie tak. No, czasami fajnie by było mieć tekst, bo tam bywa, że jest dużo tekstu i po prostu no, to tłumaczenie dobrze by było jednak, żeby ono było dość szybkie. Więc to raczej się nie nadaje do czytania jakichś dłuższych tekstów i tłumaczenia tych dłuższych tekstów. Czytania jakichś artykułów, czegoś, no bo tutaj troszeczkę możemy się męczyć, czytając tak przetłumaczony artykuł, chociaż no z braku laku i kit dobry, ale do właśnie takiego szybkiego tłumaczenia to jest naprawdę dobre. Przy czym to ma również te rzeczy, które ma Jata, którą tutaj Piotrek prezentował, czyli jeżeli mamy coś, co zawiera liczbę, to ta liczba nie bierze udziału w tłumaczeniu, to znaczy chodzi o to, żeby nie tłumaczyć masz 16 zdrowia i potem znowu tłumaczyć masz 17 zdrowia, tylko masz x zdrowia, czyli masz zdrowia będzie zawsze przetłumaczone i ta liczba będzie odpowiednio tam wciśnięta tam, gdzie ona ma być, co sprawia, że tego tłumaczenia jest troszeczkę mniej, bo oczywiście raz przetłumaczony tekst on sobie przechowuje w jakimś takim no, miejscu, gdzie są te tłumaczenia, więc to nie jest tak, że czytając trzy razy ten sam tekst, on będzie za każdym razem tłumaczony, tylko jak już jest coś przetłumaczone, to no to już potem to tłumaczenie będzie jakby zapamiętane. Zawsze pierwsze tłumaczenie odbywa się troszeczkę wolniej, ponieważ no, trzeba uruchomić ten cały proces Chroma jakiegoś pewnie tej sztucznej inteligencji, do która tłumaczy. Dodatkowo, kiedy w ogóle zaczynamy tłumaczyć z jakiegoś języka, ja to w sumie też mogę pokazać, należy pobrać model. Czyli działa to tak. Wchodzę w opcję Alt NVDA Z i O.
4: Ustawienia NVDA, poleglot, konfiguracja standard. Surrent Engine Set Kings Grupa. Enable Chrome AI Offline Engine. Requires Chrome 130 Translation Engine. Lista rozwijana Chrome AI Offline. Zwinięte Alt.
3: No właśnie, Chrome AI Offline. Tak? I tu jest nawet właśnie napisane, że to jest offline, że to nie wymaga w ogóle internetu. To się wszystko dzieje na naszym komputerze. I tu jest dość ważna rzecz.
4: Surrent Engine Set Kings Grupa. Enable Chrome AI Offline Engine. Requires Chrome 138 Resources Relay Asset on NVDA Exit. Pole wyboru oznaczone.
3: Czyli no, do uruchomienia tego dodatku wymagana jest przeglądarka Chrome w wersji co najmniej 138 no, lub wyższej.
4: Source language, lista rozwijana, NVLISK zwinięte.
3: I tutaj ważna rzecz, bo większość tych wszystkich usług tłumaczących ma autowykrywanie języka. Ta wtyczka nie ma. Musimy wiedzieć, w jakim języku jest tekst, który tłumaczymy, więc no, to też może być jakaś niedogodność.
4: Spanisch.
3: No, wezmę sobie hiszpański, jakiś tam pierwszy z brzegu język, którego jeszcze nie mam.
4: Target language, lista rozwijana, polisk zwinięte.
3: Polski na szczęście, jak widać, jest. Zresztą to już pokazywałem.
4: Co monset kings grupa, copy manual translation results. Preferred hello salent list chinese dictionary for selected text, sleep board text.
3: Tak, tutaj jest prawdopodobnie ktoś też z chińskiej społeczności to pisał, bo tu są jakieś właśnie opcje a propos chińskiego.
4: Uset hello salent list chinese dictionary in text review w pole.
3: Tak, tu jakieś lokalne chińskie słowniki. Nie wiem do końca, o co chodzi.
4: Enable smart spell filter skips non translatable text clickerless status locationem dot her formatting information pole wyboru oznaczone.
3: No właśnie, żeby pomijał teksty, które jakby no nie trzeba tłumaczyć, jakieś oznaczone, nieoznaczone, jakieś takie rzeczy. On stara się to wykryć i tego nie tłumaczyć. Czy to działa, nie wiem.
4: Cechy items jest. 5766 przycisk.
3: I teraz on tutaj możemy jeszcze wyczyścić te wszystkie zapamiętane tłumaczenia. U mnie tych tłumaczeń jest ponad trochę 5000.
4: Ok, przycisk.
3: Ok.
4: Zomitas modifiet RAPRV się. Hackernef 50, schowchen, i pchone aptakę.
3: I teraz, no tutaj ja nie mam tego okienka z jakiegoś powodu, natomiast za pierwszym razem, kiedy na przykład tłumaczyłem z angielskiego czy z niemieckiego, to wtyczka mnie poprosiła o to, żeby pobrać model dla tego języka. Ten model ma około 130 MB, więc to też no, trzeba o tym wiedzieć, że jeżeli chcemy coś tłumaczyć bez internetu, to kiedy jeszcze będziemy mieli internet, warto sobie pobrać modele dla języków, których spodziewamy się, że no, będą przez nas używane w tym tłumaczu. No i tyle chyba, jeżeli chodzi o tłumacza i o wtyczkę, którą miałem tutaj do zaprezentowania. Myślę, że właśnie najciekawsze jest to, że ta wtyczka...
1: Że to lokalnie działa.
3: Tak, że to działa lokalnie i rzeczywiście szybko, choć no z jakością tego rozpoznawania, jakość jest tego rozpoznawania raczej dyskusyjna, no co nie zmienia faktu, że to działa. Chyba wiem, co trzeba zrobić, żeby to się włączyło. Ale nie, też nie. No, widocznie...
1: Urok prezentowania czegokolwiek na żywo.
3: Urok prezentowania, tak, to jest standard.
1: To odbierzmy tutaj. Może ponownie... dobrze, okay. To jeszcze Pawle, no.
0: Tak, ja tylko chciałem dodać, że właśnie tu przeglądam posty, bo wspominałeś o tym dodatku i widzę tu post człowieka, który pisze, że jeżeli użyjemy, bo też jest tam opcja użycia tych modeli Open Router, czyli rozumiem, że to są modele online, które po prostu są w jakiś sposób tam lokalne, gdzieś zahostowane, nie wiem, czy Hugging Face, czy gdzieś. I ponoć takim najlepszym modelem do używania, który jest lepszy niż ten Chrome AI, to też może być ciekawy eksperyment, jest Inception Mercury 2. Jest jakiś taki model. Więc można jeszcze z tym poeksperymentować. Może to się da też lokalnie uruchomić i to też potrafi ponoć w miarę szybko i w miarę dobrze tłumaczyć.
3: No to posprawdzam sobie. Tymczasem udało mi się uruchomić to okno, tylko że zawiesiło mi się NVDA od tego. To znaczy, gdy włączę, dopiero gdy włączę automatyczne tłumaczenie, to wtedy przy pierwszym tłumaczeniu z nieznanego języka poprosi nas algorytm, znaczy no, ta wtyczka o to, żeby pobrać ten model. Więc to też to nie jest tak, że wybieram język i już, tylko wybieram język, włączam automatyczne tłumaczenie i przy pierwszym tłumaczeniu pojawia się okno, czy chcesz pobrać model dla tam języka jakiegoś, rozmiar modelu, to, no i się to pobiera. No i już chyba tyle a propos tej wtyczki.
1: No dobrze, to odbieramy telefon. Halo?
2: No, witam ponownie, że tak powiem. Mam nadzieję, że teraz nam nie przerwie połączenia.
1: No, miejmy nadzieję, że nie. Natomiast tutaj jeszcze, jak rozłączyło cię, to Paweł też słusznie zauważył, że oprócz tego, że nam tu opowiesz o takie informacje uzupełniające dotyczące WearPay, dotyczące tego pierścienia, to jeszcze fajnie byłoby mimo wszystko wrzucić też komentarz, bo niekoniecznie osoba, która zadała to pytanie pod audycją, musi naszych tyfloprzeglądów słuchać.
2: Ja w ogóle nawet nie wiem, w którym momencie w ogóle ja straciłem z wami kontakt. Nie wiem, czy to jest wina właśnie kodeksa, że on mi tutaj coś robi, bo właśnie robię coś jeszcze z kodeksem, o czym też właśnie chciałem opowiedzieć. I przez to, że kodeks mi po prostu odpala odpala mi aplikację i zamyka. Nie wiem, czy to mogło spowodować rozłączenie. Nie sądzę.
1: Dziwne by to było, żeby aż tak bardzo gdzieś tam ingerował w telefon, no ale któż to wiedzieć raczej.
2: A nie chcę mu przerywać, bo pracuje mi od 11 rano.
1: To długo.
2: O dziwo, Tak, cały czas działa, cały czas pracuje i niestety szkoda, że teraz w tym nowym kodeksie nie da się sprawdzić faktycznie, ile pracuje, bo podaje jakiś czas w ogóle w ogóle jakiś dziwny, na przykład working 4M, coś tam, a dopiero tak naprawdę widać, że jak skończy faktycznie, to widać, że worked na przykład por 10H na przykład, czy coś tam, nie? No dobra, ale powiedzcie mi, gdzie, w którym momencie mnie wycięło.
1: Może zacznij od samego początku, jeżeli chodzi o tego Warpaya po prostu.
2: No dobrze, to więc tak. Pierścień jest całkowicie płaski, nie ma żadnego, bo w ogóle ja się spodziewałem, że ten pierścień będzie miał, nie wiem, że to będzie faktycznie jak pierścionek, czyli zazwyczaj na pierścionkach jest tak, jak pewnie wiecie, że jest część okrągła, no i część taka, że tam jest jakiś wzorek, albo jakieś kwiatuszki są, albo jakieś takie tam wypuklenia, a tutaj nic. To jest po prostu... Tak jak mówiłem, chyba zdaje się nawet w podcaście. Ja mi się zdaje, że ja to w ogóle mówiłem, że on jest cały płaski.
1: Że to jest bardziej obrączka.
2: Tak, że to jest bardziej obrączka, nawet powiedziałem, że to jest bardziej nawet obrączka taka ślubna. I jestem wręcz przekonany, że ja to mówię, więc dziwię się, skąd padło pytanie w ogóle w komentarzu a propos tego. No ale jakby, no okej, może faktycznie nie powiedziałem wszystkiego. No co tam, bo ten ktoś się tam pytał właśnie, czy on jest płaski cały, tak? Z tego, co pamiętam. Halo?
1: Jesteśmy cały czas, tak.
2: No i jest ta antena dookólna NFC na całej tej obrączce. Więc niezależnie, jak go sobie założymy, czy przekręcimy tak, czy tak, to po prostu powinno łapać z każdej strony. Aha, i tam chyba było jeszcze pytanie, czy się rzuca w oczy? Raczej nie, bo dopiero jak komuś faktycznie zwróciłem uwagę, nie wiem, znajomą mówiąc tam wśród widzących, zobacz, co mam ciekawego, to o, faktycznie jaka fajna obrączka, ojej, ale ładne, nie? Tak, ale jak nie powiedziałem, no to... nikt, raczej sam siebie jeszcze nie miałem sytuacji, żeby zapytał się, co to jest, chyba że faktycznie doszło do płacenia, no to wtedy ludzie faktycznie wywałszali oczy, jak to, obrączką? To tak się da?
1: Także, to ludzie przyzwyczajeni, że zegarkiem można płacić, ale jeszcze do obrączek takich płatniczych to niekoniecznie.
2: No, także tylko wtedy się to dopiero rzucało w oczy i nie wiem, coś jeszcze tam było ważnego, Michale, pamiętasz?
1: No to ty odpowiadasz na pytanie, w sensie, to ja bym musiał zajrzeć do tego komentarza, myślałem, że wiesz, na jakie pytania
2: chcesz
1: odpowiedzieć.
2: No właśnie, ja zapamiętałem, tam jeden komentarz właśnie to był, no i ktoś powiedział, że wygrał go po prostu, bo faktycznie podobno była taka... promocja w mBanku, że dostawałeś specjalny kod rabatowy i tam faktycznie da się wpisać przy zamówieniu w polu kod rabatowy, da się wpisać ten kod, no i ten pierścionek / obrączkę mamy za darmo. I to właśnie ktoś o tym pisał, że wygrał chyba właśnie ten. No i ta pani się pytała właśnie o jak to jest, czy on jest widoczny, czy... jak on wygląda, no i wydaje mi się, że chyba już...
1: Tu chodziło o to bardziej nie to, czy on jest, czy nawet ma jakieś oczko, tylko bardziej, czy jest na nim jakiś wzór, bo teraz mam przed sobą to pytanie. Czy jest całkiem gładki, czy jest na nim jakiś wzór, czy też jakiś znaczek, który ma za zadanie pokazać nam, że tą częścią pierścienia należy zbliżyć do terminala?
2: Nie ma i tak, i w takim razie, no i czyli dobrze myślałem i dobrze właśnie mi się wydawało, że ja na to pytanie mówiłem w podcaście, właśnie przy tym, jak mówiłem, że ta antena jest dookólna i że właśnie on jest cały płaski.
1: Mhm, jasne. No to w zasadzie tutaj jest tyle, jeżeli chodzi o te pytania, natomiast tak czy inaczej myślę, że warto jeszcze, żeby się jakoś tam tekstowo odniósł do tego pod...
2: No dobrze, okej, okay, no to tam wpiszę. No, myślę, że Michale, chyba mogę zdradzić tajemnicę, że tak powiem, że pojawi się podcast z moim i twoim udziałem, a propos słuchawek Arctis Nova 5.
1: Tak jest, SteelSeriesów. Swego czasu już o nich wspominałem, ale rzeczywiście myślę, że warto powiedzieć o cieniach i blaskach, że tak powiem, bo to słuchawki są naprawdę fajne, ale nie pozbawione wad. I tu trzeba naprawdę wiedzieć, na co się porywamy, kupując ten sprzęt.
2: No i gorąco Państwa zapraszam, myślę w imieniu swoim i Michała też, właśnie na przyszły tydzień. I ja postaram się pokazać właśnie coś, co mnie najbardziej chyba w nich urzekło, czyli Sonara, który jest dziwny, bo ma swoje grzeszki. Jak dobrze ty, Michale i Pawle, już się też zdążyłeś przekonać.
0: Chociażby jakiś czas nie używałem. Ja mam nadzieję, że to się poprawiło, ale jak słychać, nie.
1: Ja jeżeli chodzi o Sonara, to ja też naprawdę byłem pod jego wrażeniem do pierwszego restartu komputera. I na tym się skończyła moja przygoda z Sonarem, w efekcie czego po prostu wyłączyłem tę usługę. Bo no, ja sobie nie mogę pozwolić, żeby mi coś co chwilę zmieniało urządzenia audio w systemie.
2: Tak, bo to za każdym razem niestety, jak się zrestartuje aplikację samą nawet, to tak, on przy każdym włączeniu...
1: Tak. No ale o tym będzie więcej w przyszłym tygodniu.
2: To właśnie restartował.
1: Dobrze, czy coś jeszcze?
2: Tak, coś jeszcze. Jeszcze teraz z dodatków. I postaram się gdzieś wystawić. Postaram się wystawić gdzieś zaktualizowaną wersję mojego dodatku do NVDA-a. Do mojego autentykatora, bo zrobiłem nową wersję autentykatora, o którym kiedyś już dawno temu wspominałem. Tam jakieś tłumaczenie chyba zrobiłem, chyba na więcej języków, z tego co pamiętam. I dodałem, tam troszkę interfejs naprawiłem, bo tam był bug trochę w interfejsie, takie kosmetyczne rzeczy. I uwaga, uwaga, udało mi się naprawić wtyczkę, która póki co nie doczekała się oficjalnej aktualizacji. Wtyczka do tłumaczenia, traduktor Avandado, czy jakoś tak się to nazywał, czy Advanced Translate, traduktor Avandado, w każdym razie o tą wtyczkę chodzi. Ja tą wtyczkę naprawiłem, bo tam trzeba było dużo modułów poaktualizować, żeby DeepL chociażby zaczął działać z powrotem. Zrobiłem polskie tłumaczenie tej wtyczki z kodeksem i chyba jeszcze zdaje się na niemieckie i angielskie. I tą wtyczkę też postaram się gdzieś wrzucić.
1: Znaczy, ja myślę, że takie rzeczy to najlepiej wrzucać na GitHuba, bo to jest ewentualnie skontaktować się w ogóle z twórcą wtyczki oryginalnej. Jeżeli byłby zainteresowany, to na przykład może można by było tę wtyczkę wskrzesić albo po prostu w ogóle dodać ją do sklepu. No bo to jest, myślę, że dość przydatny.
2: Wiem, że Zwonimir się oferował, że mi w tym pomoże, żeby ta moja wersja trafiła do sklepu. On tam się bardziej zna na tych kwestiach, jak to tam procedura wygląda wrzucania do storu i w ogóle. I tak to chyba zrobimy. I ten mój autentykator też postaram. Też będę chciał, żeby trafił do... Żeby trafił właśnie też do storu sklepowego, do NVDA. I jeszcze dwie rzeczy. Mam ciekawe. Tak, przepraszam, zapytam, czy słyszymy się dalej?
1: Cały czas.
2: Dobrze, bo tak, no nie chciałbym znowu gadać w przestrzeń, a właśnie słyszę mi, że mi VoiceOver co chwilę po prostu plup, plup, plumka i bo tam pewnie kodeks coś robi, więc boję się, czy to połączenie dalej mamy. I jeszcze tak, mam jeszcze ciekawą informację, niejaki znajomy nasz tutaj kolega Robert Rosiejka zrobił bardzo fajną rzecz, o której trzeba mówić głośno i wyraźnie. Zrobił bardzo rozszerzoną wersję monitora właśnie tego resource monitora, tego monitora zasobów, i dodał masę barierów, które ta wtyczka potrafi pokazywać nam, na przykład właśnie zużycie GPU graficznego, temperatury wszelakiego rodzaju. Masa skrótów klawiszowych jest do tego. Tam też chyba nawet jakieś obroty wentylatorów można sczytywać. Także bardzo... Aha, pokazuje nam oczywiście bardzo zaawansowane, ciekawe informacje o dyskach, o połączeniach, jakie mamy sieciowe. I na przykład są skróty. Jest bardzo w ogóle dużo skrótów. Od insert, shift i cyfry, te, które były, tylko że tam jest już to troszeczkę też pomodyfikowane, bo na przykład skróty insert, alt 1, insert, alt 2, 3, no tam jest chyba w zdarzeniach wejścia jest ponad 40 akcji w ogóle.
1: Kto to spamięta? Ale,
2: jest,
1: ale dobrze, tak. Dobrze. No, każdy sobie poustawia, co będzie chciał tak
3: naprawdę. To znaczy, tam jest sporo takich skrótów, które są dość logiczne, czyli właśnie NVDA alt od 1 do ileś, to są informacje na temat karty graficznej. NVDA tam cont, shift i nie pamiętam co, to są te wszystkie procesory, karty sieciowe, coś tam, coś tam, coś tam. I generalnie no no taka logika jest dość mimo wszystko spójna. Co prawda nie zawsze. Ja mam tam kilka takich rzeczy, które są dla mnie takie nietypowe, no ale to jeżeli to w zdarzeniach wejścia, no to rzeczywiście każdy może sobie tutaj poustawiać jak chce i już.
5: To ja tak w ogóle po pierwsze chciałbym się przywitać, bo w końcu udało mi się dotrzeć, a przy okazji też chciałbym powiedzieć, jak ktoś nie chce uczyć się tylu skrótów na pamięć, to też mamy narzędzie Accessible Sensor Readout od Andrego Lujego, gdzie po prostu możemy sobie w takim drzewku takie informacje pozyskiwać i też można własne skróty tworzyć. Więc tak, fajnie, jest kilka opcji.
3: Tylko nie pamiętam, czy to narzędzie od Andrego miało na przykład, bo akurat mi się to bardzo przyda, rzeczy a propos zużycia karty graficznej na przykład.
5: Ma zużycie i ma pamięć i na pewno ma temperatury. Nie wiem, czy ma coś jeszcze, ale zużycie i pamięć na
3: tylko
5: pewno
3: czy to
5: jest.
3: Się aktualizuje w czasie rzeczywistym, tak. To drzewko, okej?
5: Okay. Bo w zamieniach można ustawić, jak często.
2: Ta wtyczka jest w ogóle bazowana na właśnie Resource Monitor i z tego, co widziałem, na NVIDIA Monitor też właśnie. Takich informacji. I jeszcze jest jeden ciekawy program, który robi niejaki kolega Krzywy, tu już Kasper Krept, mianowicie program KEX. Jest on na razie w fazie beta, ale ci, co chcą, mogą sobie go gdzieś tam pobrać. Strona to jest, zdaje się, syslen.eu chyba. Tam jeszcze sprawdzę, najwyżej podrzucę linkiem. I no jest to coś, co to jest taki następca, bym powiedział, Piscake'a. Czyli idea programu jest taka, jak jest w Piscake'u, tudzież jeszcze pewne osoby pamiętają czasy TheCube'a / Qubitera 5, czyli wiadomo, wszystko rozchodzi się o niewidzialny interfejs. No i pan kolega Krzywy zainicjował tam Telegrama, Mastodona, który nie wiem jak działa, ale tam chyba zdaje się Tomecki miał testować tego Mastodona i chyba Piciok. Nie wiem, czy też, czy mi się coś pomieszało. Halo?
1: No jesteś cały czas.
2: Dobra, okej, dobrze. Tak, przepraszam, no pytam kontrolnie, bo tak jak po prostu nikt nie mówi, to nie wiem, czy właśnie jestem dalej, czy nie. Także dlatego tak przepraszam, że co chwilę dopytuję. Jest dodane wsparcie dla radii. Jest zainicjowany radio browser, czyli możemy sobie przeszukiwać bazę radio browsera lub dodawać własne stacje z linków i mamy możliwość dodawania, odtworzenia sobie ulubionych. Mamy również wsparcie dla RSS-ów, takich normalnych i też tych feedów takich audio, na przykład jak Radio Z ma i SK. To jest, no Twist Cake też to potrafi i właśnie w Keksie też to gdzieś tam zostało zaimplementowane. I uwaga, uwaga, rzecz totalnie innowatorska i szalona. Keks wspiera też i umie obsługiwać, uwaga, TeamTalka. To jest po prostu coś, to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Nigdy nie przypuszczałem w ogóle, że kiedykolwiek będzie możliwe korzystanie z TeamTalka w niewidzialnym interfejsie. Po prostu to jest jakieś, ja nie wiem, no jak ja to zobaczyłem, mówię, matko, co ten człowiek zrobił, nie? Ale i rzeczywiście to działa. Wiadomo, jest tam jeszcze sporo jakichś tam błędów i niedociągnięć, ale da się połączyć z TeamTalkiem, da się utworzyć, bo jakby tworzymy sobie tak zwaną instancję do tego, jakby tak jak mam, to nie wiem, Telegrama czy coś. Tworzymy sobie instancję TeamTalk i wewnątrz tej instancji możemy sobie dodawać serwery TeamTalkowe i możemy się pomiędzy, i każdy serwer jest nowym buforem. I da się wewnątrz tego, jakby wewnątrz tego buforu się chodzi i normalnie da się przeglądać kanały, wiadomości. No wiadomo, nie wszystko dało się zrobić w niewidzialny, jako niewidzialny interfejs, więc niektóre tam akcje wywołują jakieś tam małe okienko GUI na chwilę, ale no sam fakt, że to w ogóle może działać, to jest niesamowite. I Krzywy zrobił w tym Keksie coś, co bardzo by się przydało w TeamTalku i raczej chyba tego nie będzie. Mianowicie możliwość wyboru drugiej karty wejściowej. Czyli tak naprawdę możemy w tym momencie drugiej i nawet chyba trzeciej w ogóle. Więc to jest już w ogóle mega, w ogóle jakaś totalny kosmos. Możemy tak naprawdę, nie musimy kupować miksera za kilka albo naście tysięcy złotych, żeby móc, nie wiem, puścić muzyczkę jednocześnie gdzieś tam jedną instancją, tak jak to wszyscy mikserowcy po prostu robią się tym chwalą i szczycą, że patrzcie, ja mogę, bo tu mam jedną grupę, tam drugą, trzecią grupę i tak dalej. Nie, jakby się nie znam aż tak na tym, ale no w każdym razie mogą wszystko jedną instancją robić. I można jeszcze oprócz tego przekierować dźwięk z konkretnych aplikacji. Czyli możemy sobie albo dodać na przykład jedną dodatkową kartę i przez tą kartę streamować, czy na przykład jakiś wirtualny kabel. Halo, słyszymy się dalej?
1: Tak.
2: Dobrze. To możemy jeszcze właśnie na przykład wybrać sobie, że chcemy mieć sygnał wypuszczony z Winampa, z NVIDIA i na przykład z jakiejś gry. I to jest w ogóle mega zarąbista sprawa, bo my normalnie słyszymy dźwięk i nie mamy żadnych opóźnień i możemy właśnie coś fajnie przestreamować. I to już nawet nie chodzi o to, że jedną instancją, ale że możemy cokolwiek przestreamować w czasie rzeczywistym właśnie bez żadnych opóźnień. Właśnie to do tej pory ja sobie zastępowałem właśnie sonarem, ale to jakby będę już opowiem o tym w audycji w przyszłym tygodniu, co i jak. Ale no właśnie, i teraz wszelakie nagrywanie właśnie czegoś, gdzie potrzebujemy mieć ten sygnał bezstratny, jakby bez żadnych opóźnień, no będzie fajną rzeczą. Swoją drogą, ja myślę, żeby w moim podcast recorderze też coś takiego zrobić, coś podobnego właśnie, żeby zainicjować możliwość nagrywania z konkretnej aplikacji też dźwięku.
1: No tak, bo system dźwięku w Windowsie już na to w końcu pozwala.
2: Tak. No, także to z takich nowości chyba tyle ode mnie. Ja wyślę ci, Michale, linka do właśnie tego mojego, albo w ogóle, nie wiem, jakby to jest, no dobra, wyślę ci linka do tego mojego autentykatora, najnowszej wersji, którą mam zrobioną, i do tego keksa ci mogę wysłać linka, skąd można go pobrać. No i tą wtyczkę też moją wystawię po prostu. Na razie, póki jej nie ma w storze, no to tego translata, no to po prostu też wystawię u siebie i tyle, no.
1: Dobra. No także, to dzięki za telefon w takim razie.
2: Dzięki bardzo i naprawdę polecam właśnie bardzo wszystkim wypróbowanie keksa i tego nowego monitora Resource, bo naprawdę robi mega, mega wrażenie i brzmi to bardzo, bardzo obiecująco.
1: To się zgadza. Dzięki za telefon, do usłyszenia.
3: Ale mamy jeszcze kilka tutaj wiadomości, zarówno tekstowych, jak i głosowych. Mamy na przykład wiadomość głosową od użytkownika, który podpisuje się W. Zdaje się, że to jest Dawid.
6: Witajcie, tu Dawid. Na wielu pisze, bo miałem pewne problemy w ogóle, jak włączyłem wasz stream po 19. To miałem, nie wiem, czy mógł opis wczorajszej audycji, że ta audycja trwa, więc pytanie do Michała. Wiem, co było. A druga sprawa, tam pisałem wcześniej wiadomość, bo jestem ciekawy tych asystentów, co zrobicie CN na przykład, jak nie będzie tego asystenta Google i podczas botu na tym androidowym dekoderze, to tyle. Słucham dalej. Witajcie, tu Dawid.
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o audycję, to rzecz już jest poprawiona, przynajmniej powinna być. Natomiast mogło zniknąć kilka wiadomości z początku, więc jeżeli ktoś coś jeszcze pisał w pierwszych minutach audycji, to prosilibyśmy o wiadomość, o powtórzenie tej wiadomości. Natomiast co do drugiej kwestii tego asystenta Google, no bo rzeczywiście też będziemy o tym mówić, no to Gemini wchodzi, tak? Zdaje się, zamiast asystenta tam wszędzie, gdzie ten asystent do tej pory był. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo co chwila otrzymuję, znaczy co chwila, to jakiś czas otrzymuję wiadomości od Google'a, że no teraz już gdzieś tam nie ma asystenta, teraz masz Gemini i się ciesz.
5: Tak, natomiast co ciekawe, tutaj teraz, chociaż nie wiem, czy powiedzieć o tym teraz, czy jak będziemy do technikali, bo będziemy o tym mówić, to...
3: To można już chyba nie, no bo już ten...
5: No to bo to też nie ma jakoś bardzo dużo do powiedzenia. No w dużym skrócie 4 września Google oficjalnie zapowiedziało, że już mamy definitywny i ostateczny koniec asystenta i domyślnym doświadczeniem do asystenta głosowego na Androidzie, jak już wspomniał Tomek, jest właśnie Gemini. Więc no jak ktoś nie lubi bardzo Gemini, to niestety innej opcji nie będzie. Natomiast co ciekawe, to generalnie to będzie dotyczyło głównie telefonów, zegarków i tabletów, czyli generalnie takich mniejszych urządzeń. Oraz też jeśli ktoś na przykład podłączy sobie asystenta do swojego samochodu, gdzie jest uruchomione Android Auto. Natomiast na ten moment, na przykład w samochodach, które mają asystenta Google, bo tam niektóre samochody takie oprogramowanie posiadały, no to tam asystent Google będzie przez jeszcze jakiś czas dostępny. Podobnie sytuacja pewnie będzie miała miejsce na telewizorach, bo tam dopiero Gemini ma trafić. To już też zostało zapowiedziane, więc pewnie... Nie wiem, czy lata dzień, ale może lata miesiąc Gemini trafi w końcu na telewizory z Google TV. Natomiast to chyba jeszcze się nie stało i tam pewnie jeszcze przez jakiś czas asystenta będziemy mieć, ale prędzej czy później pewnie też już tam definitywnie asystent zniknie i po prostu będzie Gemini.
1: No dobrze, to proponuję, żebyśmy odebrali teraz kolejny telefon. Kogo witamy?
7: Dobry wieczór.
1: Cześć, Romanie.
7: Roman Roczeń, Polska Środkowa. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć o nowościach. Jak ja się pojawiam, to są dwa tematy. Dzisiaj jeden z nich, komunikacja miejska. Aplikacja Time4Bus zyskała nowiutką funkcjonalność, o której warto poopowiadać. Krótko rzecz polega na tym, że udało się połączyć aplikację Time4Bus z aplikacją Async Assistant Go. Z scenariusz taki bardzo prosty. Siedzimy w domu, włączamy aplikację Time for Bus, oglądamy najbliższe przystanki i gdy wybierzemy sobie przystanek, który nas interesuje, wykonujemy palcem jednym palcem gest do góry i pojawia się funkcja Naviguj Sync Assistant Go. I po stuknięciu w nią system przenosi nas do aplikacji. Mamy już wpisane współrzędne przystanku, który nas interesuje i w zasadzie rozpoczyna się prowadzenie. To jest bardzo wygodne raz przy takiej sytuacji, której opisałem, ale też przy przystankach przesiadkowych. Ja nawet dzisiaj miałem taką historię, że jechałem sobie autobusem, dojechałem do Pętli, a wiedziałem, że autobus, z którym chcę jechać dalej, ma kolejny przystanek gdzieś w pobliżu. I to gdzieś w pobliżu zawsze jest problemem. Zwykle na pętlach albo jest mało ludzi, a niech się zdarzy wieczór, trudno kogoś zapytać. Tu prosto, bez wpisywania niczego, bez pamiętania nazwy przystanku, a różnie jest w Łodzi, na przykład są przystanki o bardzo skomplikowanych nazwach. W Białymstoku też są takie długie, dwuczłonowe.
3: Skomplikowane nazwy to jedno, ale większy problem chyba może być wtedy, kiedy są pierwsze dni przystanków tymczasowych, dokładnie wtedy, kiedy najbardziej jest potrzebne jakieś prowadzenie, no, bo kompletnie nie wiemy, gdzie ten przystanek jest.
7: Dokładnie.
3: I on często nie pojawia się jeszcze w jakichś mapach otwartych, z których informacje czerpie Sync Assistant Go. Więc tutaj rzeczywiście taka pomoc jest wielka.
7: Też tak mi się wydaje. Za chwilę będzie to uzupełnione o jeszcze jeden ruch, czyli po doprowadzeniu nas do przystanku. Aplikacja wróci do Time for Busa z otwartym rozkładem jazdy na przystanku, do którego nas doprowadzono. To jest w najbliższych planach. To jest główna informacja, którą dzisiaj przyniosłem. No i już. Aplikacja dobra. A, mam jeszcze dla Wrocławia wiadomości dobre. Udało się razem z odpowiedzialnymi ludźmi po stronie Wrocławia ustalić, dlaczego od pół roku Wrocław ma tylko dane statyczne, czyli nie ma tych żywych. Z jakiegoś powodu z urzędu, czyli tam jest u nich tam jakoś tam się to nazywa. W razie urzędowe dane płyną wyłącznie statyczne, a dynamiczne są tak jak w większości co 5 sekund, gorzej co 10. Bardzo słabe dane to są co 30 sekund, to we Wrocławiu płyną co 10 minut, więc nikt się nimi nie zajmował. Mamy już błąd, wiemy, kto za niego odpowiada. No, czas urlopowy, więc przesunięcie, ale to się już niedługo powinno skończyć. To ja tyle. Dziękuję. I chyba niedługo będę znowu opowiadał o Time for Busie, bo okienko dla naszej sekcji się otworzyło, zdaje się, i będzie i nowy planer, i jeszcze parę nowości się pojawi.
1: O, a na planera to ludzie, wiem, że czekali, więc...
7: Tak, wszyscy czekamy. Tak. Długo czekamy. Dzisiaj byłem i mieliśmy takie spotkanie robocze i będzie dobrze. Będzie dobrze.
1: No tak, to świetnie, tak. To czekamy, aż będzie.
7: Dziękuję.
1: Dobrze.
7: Dziękuję.
1: Dzięki za telefon.
7: Pozdrawiam, dobry, hej.
1: Trzymaj się, do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: To z wiadomości, które do nas doszły, mamy jeszcze wiadomości tekstowe od Mariusza. Cześć, tu Mariusz. Mam 3 pytania do Was. Czy w telefonach Samsung czytnik TalkBack od razu przemówi po polsku po włączeniu telefonu? czy można podłączyć klawiaturę do telefonu i z niej korzystać, czy można podłączyć do telefonu dotykowego telefon z fizyczną klawiaturą i z tego telefonu przenieść dane przez kabel USB.
1: A to już zdaje się Mariusz dotykowy. Zadawał kiedyś okay. dokładnie te pytania.
3: Tylko nie wiem, czy dostał odpowiedź, bo powiem tak, no, klawiatura oczywiście, że da się podłączyć do telefonu, w szczególności klawiatury na Bluetooth, ale na USB pewnie też. Nie
1: na USB
3: próbowałem
1: tak, robić. Tak, da się.
3: Takich rzeczy. Jeżeli chodzi o przenoszenie, to nie wiem, czy przez kabel. Ja kiedyś musiałem rzeczywiście przenieść za starych, tak zwanych dobrych czasów, dane z Nokii na telefon z Androidem. I ja to jakoś robiłem śmiesznie naokoło, bo w Nokii można było wyeksportować te kontakty w formie pliku VCF, który jakoś się dało zaimplementować do Androida, ale nie pamiętam, czy tam nie robiło się to przez jakąś aplikację. Teraz to być może jest łatwiejsze, ale nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Natomiast co do TalkBacka, też nie pamiętam, czy w Samsungach przemówi po polsku. Więc tu chyba nie odpowiem. I Mariusz do nas jeszcze wysłał plik dźwiękowy z prezentacją, jak zachowuje się pralka. Natomiast ten plik jest przetworzony przez jakiś odszumiacz wbudowany w telefon, co sprawia, że jest po pierwsze cichy, po drugie te dźwięki, które tam są, są bardzo zniekształcone i szczerze mówiąc niewiele nam pomogą. Także no chyba tu może być jakiś problem. Dobrze.
1: To i jeszcze mamy jeden telefon. Rozdzwoniliście się, więc odbieramy. Kto jest z nami tym razem?
8: Witajcie, Paweł Podolski z tej strony.
1: Cześć,
8: się
1: Paweł.
8: Kłania. Ja mam takie krótkie tylko pytanko. Chciałem się zapytać, skąd można pobrać tą poszerzoną wersję monitora z zasobów. To jest świetny pomysł, a chyba Mietek nie podał linka.
1: Ma mi go wysłać, więc podejrzewam, że niedługo to zrobi. Ja nawet teraz tak na szybko tutaj zerknę, czy przypadkiem już tego nie ma, ale nie, na ten moment nie ma.
8: A jeszcze mam...
1: Zdaje się, że Robert też to wrzucał na grupę, jest AI, jest zabawa na Telegramie, więc jeżeli zależy ci szybko, żeby ten zgarnąć, to tam.
8: Sobie będę tą grupę obserwował, oczywiście. A takie mam jeszcze pytanko, zakupiłem sobie tą kartę graficzną 6670 Ti NVD i grę Forza Motorsport, bo właśnie mówiliście w podcaście, że to jest jedyna właściwie dostępna gra, gdzie normalnie mogą grać osoby widzące. No tylko, że ja w ogóle nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o granie z padem. Pierwszy raz miałem w życiu w rękach pada i zupełnie nie wiem po prostu, jak przejść tam ten pierwszy trening. No, wyszedłem sobie w ułatwienia, powłączane mam wszystkie opcje i zupełnie nie wiemy, jak to ugryźć, bo wszystko jest na ekranie oczywiście widoczne, osoba widząca sobie bez problemu gra, a ja mam po prostu problem, bo komentarze są po angielsku, no a gdyby chociaż się dało tak zrobić, że mi ten pad na przykład wibruje, w którą stronę mam skręcić, to może jakoś bym sobie poradził.
9: No tak się chyba niestety robić nie da. Jeśli chodzi o przejście tego pierwszego treningu, no to najprościej po prostu wszystkie asysty sobie włączyć na full i on tak naprawdę wtedy prowadzi się sam, a później no to jest nauka. Nawet jak ktoś już grał na padzie trochę, to nauczenie się prowadzenia auta w Forzie no trochę czasu zajmuje, no bo jednak tutaj fizyka w tej grze jest zupełnie inna niż na przykład w Top Speedzie. Ja to próbowałem pokazywać w podcaście. Może nie jest to idealny podcast, bo to ciężko pokazać, ale może spróbuj sobie jeszcze raz posłuchać tego podcastu, może coś uda się jeszcze.
8: No tak, oczywiście na spokojnie zrobię i tak. Będę próbował.
9: Natomiast no, jeszcze, no?
8: Jak nie, to tylko te asysty wchodzą w grę. Tak, no, mi się wydawało, że tam sobie... wszystko zaznaczyłem.
9: Tak, to znaczy jak masz tam wszystkie asysty włączone na maksimum, czyli sterowanie i tam gaz i hamowanie, to tak naprawdę wtedy to samochód cię prowadzi sam, nawet nie musimy ruszać tego pada. Możesz próbować na przykład na początku też z sterowaniem na tym trybie pełnym, no to wtedy też tak naprawdę samochód tam skręca za nas i z czasem sobie zmniejszyć to na ten tryb częściowa asysta i to i tak wtedy się gra. No już wtedy faktycznie jakąś kontrolę nad tym samochodem mamy, ale właśnie po to też te asysty są, że można sobie tak zacząć i stopniowo próbować je sobie redukować. Warto zaczynać od tych prostszych tras, tam pokazywałem takie to tory owalne, one są fajne na początek nauki, bo tam tak naprawdę są tylko skręty w jedną stronę, nie są jakieś bardzo ostre, ten tor Hakone też jest w miarę fajny, prosty, więc no to też myślę, żebym od tego zaczął. Natomiast gier ogólnie takich, które mogą i osoby niewidome i widzące grać razem jest więcej, na przykład też seria The Last of Us to już jest gra, w której więcej się po prostu chodzi. No jest generalnie, jest jeszcze kilka takich gier, zależy też co się interesuje.
8: A jakieś na przykład strzelanki?
9: Czy ktoś zrobił strzelankę taką dla widzących z udostępnością? Chyba akurat jeszcze nie.
8: Albo dużo nawet bijatyk jest. Dla niewidomych, żeby były dostępne na pada jakieś.
9: A to dzisiaj kilka propozycji będę miał, jak będą nowości w grach.
8: Dobra, to dzięki. Trzymajcie się.
1: Proszę bardzo. Dzięki, Pawle. A właśnie, jeszcze zanim się rozłączysz, czy miałeś okazję potestować te słuchawki, o których mówiłeś w kwestii... O, właśnie nam się... O, Paweł może jeszcze raz dzwoni, zaraz zobaczymy. Halo? Halo?
2: Halo, halo, halo, słyszymy się?
1: Słyszymy się.
2: Dzień dobry, jeszcze... Przepraszam, jeśli mogę, bo w ferworze tego wszystkiego, tego problemu technicznego zapomniałem właśnie powiedzieć, co było właśnie, tak się śmieję, trochę głównym powodem, co prawdopodobnie mnie rozłączyło. Właśnie coś, co chciałem właśnie tutaj za kulis powiedzieć. Robię, przynajmniej usiłuję, zrobić aplikację na iPhone'a, i myślę, że to ucieszy wszystkich użytkowników, którzy używają DVB Viewera i DVB Viewer Media Servera. Bo jak wiemy, no aplikacji do telewizji to lata pełno, że tak powiem, na platformy mobilne. Jest tych aplikacji trochę i jeszcze trochę. Ale niestety nie ma żadnej aplikacji, która by umożliwiała łączenie się poprzez protokół RTSP, który właśnie jest wykorzystywany w DVB Viewerze, w połączeniu też z DVB Viewer Media Serwerem. I no właśnie, jeżeli na przykład mamy listę M3U właśnie na przykład z jakiegoś Twoje TV, no to tam jest też ten, trzeba bawić się w importowanie PG i tak, i to działa, zauważyłem, różnie. I ja właśnie od 2 tygodni, może półtora, próbuję stworzyć aplikację właśnie na iOS-a. Przypomnę, posługuję się trochę dokumentacją DVB Viewera. Aplikację o nazwie SatStream, która będzie umożliwiała właśnie łączenie się z media serwerami i ze sprzętowymi tunerami. Właśnie, czyli jeżeli mamy zarówno czy to w sieci lokalnej, czy wystawiony na zewnątrz tuner fizyczny poprzez media serwer, to będzie można po pierwsze dodać sobie media serwer, z którego będzie można zaciągnąć listę kanałów, czy to właśnie taką, jak ja mam na przykład z telewizji kablowej, czy na przykład jeżeli wyślemy sobie do media serwera jakąś listę M3U, to też będzie można tą listę pobrać. No i druga opcja to właśnie dodanie sprzętu RTSP, fizycznego tunera. I no właśnie próbuję, teraz się męczę tutaj, żeby to właśnie działało, bo na razie mam taki problem, że to mi się klatkuje co chwila, ten stream się przerywa, mimo że ja jestem, wiadomo, w tej samej sieci, to gdzieś tam jest problem z tym, chyba nie wiem, czy to jest problem samego dekodowania, czy co, bo niestety nie ma na iOS-a LAV filter, więc muszę szukać jakiś obejść na to. No i tak tu łowię właśnie z kodeksem, właśnie żeby to się udało. Jest już jakiś tam postęp, mam. Także

0: Tam chyba nawet jakąś wyszukiwarkę już chyba zrobiłem w tym EPG, że można tam teraz coś szukać. Da się przełączać bardzo fajnie ścieżki audio, da się zrobić pauzę, da się zatrzymać dany kanał. O. No, to właśnie z takich, właśnie jeszcze to, co zapomniałem powiedzieć. Więc wszyscy ci, którzy używają media serwera, mają gdzieś tam media serwer, albo mają dostęp właśnie w jakiś sposób, no to będą mogli sobie z tej aplikacji, myślę, skorzystać.
1: No to rzeczywiście całkiem fajne narzędzie, które może być przydatne. Nawet do DVB Viewera jest jakaś, i to chyba płatna aplikacja do sterowania DVB Viewerem na iOS-a. Pamiętam,
0: nie,
1: że
0: na
1: kiedyś
0: iOS-a
1: była.
0: Właśnie nie, pamiętam, nie, właśnie że, na iOS-a nic nie ma.
1: Pamiętam,
0: niestety,
1: że kiedyś była, ale ona była kiepska.
0: DVB Viewer Media Server Control, jakoś to się tak nazywa, czy tam Control, i na Androida faktycznie jest. I mi się udało w ogóle, jak jeszcze miałem Androida przez chwilę, to udało mi się połączyć normalnie z moim media serwerem i to działało super po prostu. Mogłem dostać się, mogłem odtwarzać normalnie kanały z mojej kablówki przez mój media serwer i właśnie brakowało mi czegoś takiego na iOS-ie właśnie. Dlatego właśnie najpierw z czatem sobie zwykłym zrobiłem sobie dokumentację, zrobiłem sobie całe jakby, przygotowałem sobie pliki MD pod to i w ogóle i w szczególe, no i potem rzuciłem to do kodeksa i jakiś tam już zalążek mi powstał. I właśnie teraz taka ciekawostka, właśnie podczas rozmowy, w ogóle nawet nie wiedziałem, że tak jest to możliwe, my tu sobie rozmawiamy, a właśnie kodeks mi odpalił jakiś kanał i tak po cichutku słyszę właśnie w telefonie, że gra mi jakiś kanał się właśnie odtwarza. I tu mi co chwilę ekrany migają właśnie, bo on sobie tą aplikację jakoś tam przez Xcode'a otwiera, odpala jakiś kanał, po chwili ją zamyka, zbiera sobie logi, co tam się dzieje podczas tego odtwarzania. Więc mam nadzieję, że teraz mu tą rozmową telefoniczną jakoś bardzo nie przeszkodziłem, bo widzę, że i słyszę was i gdzieś tam w tle mi to gra. No i mam nadzieję, że w końcu to skończy i nie zażera mi całego limitu, bo to jest w ogóle straszne, że on to robi od 11, kurde, i jeszcze nie skończył, bo ja mu w sumie kazałem mu robić wręcz do upadłego i okazuje się, że kodeks, jak mu powiemy, że masz robić do upadłego, aż faktycznie to będzie działać, to on będzie walczył.
1: Będzie walczył, no, ale to i tak dobrze, że ci tych limitów jeszcze nie zjadł.
0: No, to właśnie, też się właśnie dziwię, że to jeszcze w ogóle działa. Ja mam w ogóle kupionego czata, ten plan Pro Lite, więc tam jest w ogóle tam jest pięciokrotnie większy limit w ogóle na tym koncie.
1: W jakiej to jest cenie?
0: To jest 480 zł na miesiąc.
1: O, no to tanio nie jest.
0: Tak, ale my się składamy na to tam 2-3 osoby, także.
1: Jasne.
0: Także właśnie. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Swoją drogą żałuję, że nie ma tu z nami Patryka, bo może by mi coś podpowiedział, jak naprowadzić kodeksa bardziej, żeby on właśnie, bo tam podejrzewam jest problem właśnie z tymi kodekami, bo i na przykład jeszcze miałem taki ciekawy
2: A czy
0: ciekawy
2: tutaj nie pomógłby po prostu FFmpeg?
0: MPEG?
2: To jest biblioteka, która ma chyba wszystkie kodeki świata i trochę więcej.
0: Właśnie kodeks coś tam zaczął kombinować chyba z tym FFmpegiem ostatecznie, i tam miałem jeszcze taki ciekawy błąd, że właśnie to też kodeksowi zleciłem do naprawienia i zobaczymy, jak w końcu skończy działać, czy to naprawił, bo w normalnym DVB viewerze, jak załóżmy jedna osoba ogląda, na przykład ja odpalę sobie kanał w jakimś tam multiplexie, na przykład, nie wiem, Polsat Play, to jako, że ja mam wystawioną kablówkę tą moją na świat, na zewnątrz, to mógłbym teoretycznie Piotrku, udostępnić tobie i gdybyś miał DVB Viewera, to mógłbyś się podłączyć do mojego media serwera i zassać sobie kanały i oglądać, to normalnie w DVB Viewerze jest tak, że jak jest zajęty już tuner, no to drugi klient nie pozwala włączyć innego kanału, bo jest już zajęty tuner i wtedy wraca automatycznie albo na ten sam kanał, który ja oglądam, czyli na przykład ten Polsat Play, albo przełączy na jakiś kanał, który znajduje się w obrębie tego MUX-u. A w mojej aplikacji po prostu dostawałem

0: Łąd 503 serwice unawajlable.
1: No to rzeczywiście ciekawa sytuacja, ale myślę, że jeżeli coś stworzysz, to wtedy po prostu daj znać i będzie czym się chwalić, no bo na razie to w sumie no nasi słuchacze ostrzą sobie zęby, można powiedzieć, ale na razie to tak naprawdę to takie opowieści o czymś, czego nie ma. No ale trzymamy kciuki, że będzie. Jak będzie, tak, to daj znać.
0: Walczę, planuję i...
1: Jasne.
0: Właśnie też dlatego prawdopodobnie tutaj mogło mi rozłączyć, bo właśnie przez to, że tu kodeks sobie cały czas pracuje na moim iPhone'ie, i bo wiadomo, że symulator wszystkiego niestety nie da.
1: Okej, okay. No to powodzenia w takim
2: to
1: razie.
2: Mietku, tak, i Mietku, tu była już prośba od słuchacza Pawła, link do tego rozszerzonego monitora zasobów.
0: Dobrze, to ja ci, Michale, mogę ci na PM-kę wysłać?
1: No to wyślij mi, a ja to dodam do linków.
0: Dobrze, to już to wszystko z mojej strony.
1: Dobra.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: No to w takim razie zostały nam dosłownie chyba dwie wiadomości, tym razem głosowe, od Kasi.
4: Cześć, ja mam dzisiaj dla was taką trochę wakacyjną polecajkę, może się komuś przyda. Mianowicie jest sobie przewoźnik o nazwie GTV Bus. I są to busy, które nas dowożą z adresu pod adres, drzwi do drzwi, praktycznie z każdego miasta w Polsce, nie tylko z tych największych miast, ale też z jakichś Tarnów, jakieś Leszno, no też średniej wielkości miast, powiedzmy sobie. Ja nie sprawdziłam aż tak dokładnie, no, gdzie nie dojedzie, bo na razie takiego miejsca nie znalazłam, po prostu gdzie to nie jeździ. Do krajów takich jak Niemcy, Belgia, Holandia. Natomiast nie dam sobie uciąć za to głowy w tej chwili, ale myślę, że i Wielka Brytania też jest, że to trzeba by było jeszcze zweryfikować. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? A mówię o tym dlatego, że już jakiś czas tą apkę mam, znaczy apkę tego przewoźnika. Zdarzyło mi się też z tej usługi skorzystać. Natomiast dzisiaj zobaczyłam, że zmieniła się nazwa ikony na pulpicie z GTV Bus na GTV Passenger i to mnie zmotywowało do tego, żeby sprawdzić dostępność, która dość mocno kulała przy... Jeszcze adres jakoś się w miarę dało znaleźć, natomiast już przy wyborze daty w dalszych krokach nie dało się absolutnie nic zrobić. Były tam niezaetykietowane przyciski, które nie działały w ogóle na pyknięcia, nie robiły nic. Natomiast dzisiaj to sprawdziłam i jak najbardziej się da. Oczywiście można by było to ustawienie daty jeszcze... przyjaźniej zrobić, bo czy to jest jak takie, że musimy w to dwa razy kliknąć, potem nie bardzo możemy, jakoś tak losowo jest ten przycisk do zmiany miesiąca, raz nam się pojawia miesiąc do przodu wcześniej, a już miesiąc do tyłu nie da się przesunąć dopiero gdzieś tam na etapie wyboru liczby pasażerów, także no jeszcze mogłoby to działać lepiej, natomiast jak najbardziej przejazd taki możemy sobie zamówić, no i jest to wygodne, jeżeli kogoś z zagranicy robię. Więc to tyle, a z jednym pytaniem się nagram, bo widzę, że Piotr jest. Mam pytanko do Piotra a propos Steama, bo dzisiaj sobie próbowałam zainstalować Steama na drugim komputerze i okazało się, że po zalogowaniu się na niego, które przebiegło prawidłowo, na tym drugim komputerze zniknęła mi dostępność, w sensie pojawiło pełno jakichś niezaetykietowanych przycisków, linków, które są link, link, link, link, link, jakaś tam lista, pole edycyjne, lista, która się nie da otworzyć, no jakiś koszmar ten Steam stał się, zastanawiam, bo też innym takich problemów nie mam. I zmieniło się coś, czy wy ma też tak mieliście problemy ze Steamą? Zdrawiam. Cześć, ja mam dzisiaj...
3: No, tu mi się coś takiego dzieje, że odtwarza raz jeszcze.
0: Z
5: Zapadliło się, tak? Dobra. Tak. No to jeśli chodzi o Steama, to jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, no mam nadzieję, że nic nie popsuli. Ja nic takiego nie zauważyłem, ale no, firmy różne testy robią lubić, natomiast tutaj zakładamy bardziej optymistyczny wariant. Ten bardziej dostępny interfejs to jest tak zwany ten tryb big picture, ten tryb dużego obrazu, chyba to nie jest przetłumaczone po polsku, tylko to jest właśnie ten tryb big picture, do którego można się dostać na przykład przez menu kontekstowe w zasobniku Steam. Tak jak sobie znajdziesz ikonkę Steama w zasobniku, tam jedną z opcji powinna być opcja tryb big picture i kiedy już do tego trybu wejdziemy, to tam też w ustawieniach Steama, teraz nie pamiętam na której zakładce to jest, ale można sobie później Steama ustawić tak, żeby on nam domyślnie właśnie w tym trybie startował i to jest taki tryb bardziej zoptymalizowany pod telewizory, pod takie urządzenia typu Steam Deck, no ale też właśnie przez to, że tam jest czytnik ekranu, no to tam ten interfejs właśnie jest bardziej dostępny. Gdybyś nie mógł tego znaleźć, no to też z Miłoszem Nowickim robiliśmy podcast o Steamie i tam też opisywaliśmy, jak ten tryb włączyć, ale generalnie właśnie to jest w zasobniku, a kiedy już sobie włączysz ten tryb z zasobnika, to w ustawieniach można sobie skonfigurować Steama tak, żeby on na stałe już w tym trybie startował.
1: Dobrze, słuchajcie, zaraz przejdziemy chyba w końcu do kolejnych informacji, ale jeszcze odbierzemy jeden telefon. Kogo witamy?
6: Witajcie, bo tutaj jak się rozłączałem, to wspomniałeś o słuchawkach.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
6: A ja się za szybko...
1: Chciałem o to dopytać, czy miałeś okazję już to przetestować?
6: To znaczy, odpowiem wam troszkę pokrętnie. To znaczy tak, wysyłałem Pawłowi Masarczykowi taką rozmowę, jak dzwoniłem do infolinii Samsunga. Rozmowa jest tragiczna. Żeby nie powiedzieć inaczej. Także przypuszczam,
2: Pawle, przepraszam, że ci się wtrącę, ale chyba w takiej jakości typowej dla rozmów głosowych. Czy tam był HD Voice? A nie, ty mi mówiłeś już to chyba. Ale powiedz jeszcze słuchaczom, to nie był HD Voice, prawda?
6: No ja miałem. Ja na słuchawkach miałem w HD Voice'a. Okay, jak najbardziej rozmawiało mi się wspaniale. Ale potem jak sobie odsłuchałem to nagranie, no to zwłaszcza, że ta rozmowa była o tyle jakby trudna, że ja musiałem pewne rzeczy im podawać, czyli miałem drugie słuchawki na uszach od komputera i podawałem im tam jakieś numery seryjne, jakieś informacje, model telewizora, coś tam jeszcze. No tego się nie spamięta tak i musiałem się wspomagać syntezą mowy. No i jak słuchałem tej rozmowy, to sobie myślę, no tragicznie, jeśli chodzi o nagrywanie, tak po prostu, że sobie włączamy nagrywanie i coś tam się dzieje u nas, nie wiem, ktoś rozmawia, to jeszcze jak cię mogę od biedy jakoś to jest. Ale słuchawki umożliwiają mi tak nagrywanie tylko godziny na jednej słuchawce, godziny na drugiej słuchawce. I potem tą rozmowę trzeba wyeksportować z słuchawek do aplikacji i dopiero wtedy można coś zrobić to dalej, udostępnić komuś na WhatsAppa, można na przykład, tylko nie próbowałem tego, bo sobie gestów nie przypisałem, robić jakąś tą transkrypcję, ale przypuszczam, że też może być to jakieś płatne na dłuższą metę. No w każdym razie z takiej jakości kiepskiej to ja myślę, że nawet sztuczna inteligencja nie da rady, nie wiadomo co zrobić. Więc jak ktoś by chciał kupić te słuchawki tylko dlatego, że one nagrywają, to one mają mnóstwo innych zalet, ale akurat to nie jest ich główna zaleta, dla których warto by kupować. Okay. Ale oczywiście jutro przeprowadzę ten test, co Paweł mówił, na ten numer skrótowy, że tam mówi na przykład nie ma takiego numeru i tak dalej. Jasne. I też mu to wyślę i potem zobaczymy, co z tym zrobić. Czy to opublikować, czy jeszcze wrócimy do tego. Także tak. A ja się i tak, Michale, z tobą skontaktuję, bo piszę program w kodeksie i jestem ciekawy, czy byłbyś chętny na audycję na ten temat, czy nie. Także niebawem zadzwonię.
1: To czekam, Pawle, na kontakt. Kurczę, ilu my teraz mamy, słuchajcie, programistów.
6: Właśnie, mnożą się jak grzyby po deszczu.
1: Tak, naprawdę, to jest w ogóle niesamowite to, co się dzieje i najlepsze jest to, że każdy ma na coś jakiś pomysł i go realizuje.
3: z tak jest.
1: Mniejszym lub
6: tak się mnożą ci programiści, jak u nas jedynki z języka niemieckiego u naszej nauczycielki.
1: No tak. Dobrze,
6: także
1: Pawle.
6: Trzymajcie się i
1: dzięki
6: do usłyszonka.
1: Telefon. Do usłyszenia, trzymaj się.
3: Także można powiedzieć, testujemy w praktyce przysłowie, że od przybytku głowa nie boli. Za chwilkę przejdziemy do naszych newsów. Jeszcze tylko Sylwester pyta, czy są alternatywy dla voiceovera na iPhone'a. Nie ma na razie alternatyw voiceovera na iPhone'a, o ile mi wiadomo przynajmniej. I chciałby się upewnić, czy w piątek będzie Arek Świętnicki. No chyba będzie.
1: No, wszystkie znaki wskazują, że tak, więc pozostaje na to liczyć.
3: Dobrze, w takim razie przechodzimy już do naszych tematów. To zacznijmy od gier, ale nie nowości z gier, tylko od tytułu newsa. U nas brzmi mniej więcej w ten sposób. Graj w klasyki gier audio, gdzie tylko chcesz.
1: Piotrze?
3: Piotra chyba...
5: Jestem, tego się wyciszło. Dobra.
1: Okay.
5: To próbujemy drugi raz. No właśnie, tutaj będzie z naciskiem na to, gdzie tylko chcesz, bo będziemy mówić o platformie AG Now, która wystartowała w zeszłym tygodniu. Jest to kolejny projekt od Masona, czyli właściwie teraz chyba się podpisuje bardziej jako Brin bodajże. Na Mastodonie i w innych miejscach, zresztą też adresowny się właśnie zmienił. No, czyli to jest osoba odpowiedzialna za wiele gier audio i też aplikacji, tak, Fast Play, Fast SM, RW, Fast GH i dużo, dużo innych, NVIDIA Remote na iPhone'a. No i teraz właśnie mamy taką platformę AG Now, która no właśnie jest platformą, która służy nam do grania w różne gry dostępne dla nas. Są to głównie, no chciałbym powiedzieć starsze tytuły, ale nie tylko, bo kilka takich nowszych tytułów też na tej platformie znajdziemy. I ona ma takie dwa główne atuty. Po pierwsze, możemy też grać ze znajomymi. Wygląda to tak, że rejestrujemy się na tej platformie i jak już mamy założone konto, to możemy sobie pobrać klient do tej usługi i jeśli chodzi w ogóle o to, na jakie platformy to jest dostępne, no to tutaj też no, jest tego dużo, no bo po pierwsze możemy grać w przeglądarce, ale też mamy aplikacje. Mamy aplikację na Windowsa, mamy aplikację na Maca, mamy aplikację na Linuxa i mamy aplikacje mobilne zarówno na iPhone'a i Androida. I tak możemy sobie do tej gry się, do tej usługi zalogować i możemy sobie jakąś grę z biblioteki wybrać. Ja to zaraz zademonstruję, bo myślę, że to jest taka usługa, którą chyba też po prostu lepiej pokazać. I kiedy już jakąś grę mamy uruchomioną, to... Takim fajnym aspektem też tej platformy jest to, że pozwala na taką grę ze znajomymi. I to naprawdę na kilka sposobów, bo no, po pierwsze mamy taki całkiem rozbudowany system społecznościowy w tej aplikacji. Jak ktoś chce z tego korzystać, jak nie, to można sobie zrobić profil prywatny, żeby nikt nie wiedział, co robimy, ale też możemy sobie nasz profil opublikować. I kiedy to zrobimy, no to po pierwsze możemy sobie dodawać inne osoby do znajomych i wtedy możemy z nimi pisać, dostajemy informacje, kiedy ktoś się loguje, kiedy ktoś zaczyna w coś grać, ale też kiedy my zaczynamy coś grać, to możemy sobie wygenerować link albo po prostu publicznie, bo też w grze, w aplikacji mamy taki strumień publiczny, kto akurat jest na żywo i możemy sobie do takiej osoby dołączyć. No i co wtedy możemy robić? Możemy z tą osobą pisać, możemy rozmawiać na głos, mamy też chat głosowe od niedawna i też, jeśli ta osoba się na to zgodziła, możemy po prostu dołączyć do gry. Możemy sobie usiąść do klawiatury tej osoby i też po prostu jakieś polecenia do tej aplikacji wydawać. I tak na przykład, gdybyśmy chcieli sobie pograć jakąś starszą grę, która nie ma trybu wieloosobowego online, no nie wiem, to jakiś Ten Finale, jakieś Kręgle na przykład, czy jakieś inne gry, może próbujemy jedną grę grać na kilka osób, na różne klawisze, czasami też ludzie takie wyzwania sobie robią. Można takie rzeczy też sobie na tej platformie z powodzeniem zrealizować. No i też takim dużym atutem tej aplikacji jest też to, jak to wszystko zostało zrobione, w jakim stopniu to jest wszystko dopracowane. Ja myślę, że teraz przejdziemy do demonstracji. I pomysł na tą demonstrację mam taki, że będę chciał pokazać to zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Natomiast zaczniemy sobie od komputera i no mógłbym oczywiście pokazywać to w przeglądarce albo na Windowsie, ale wydaje mi się, że to byłoby nudne, no bo większość z tych gier też na Windowsie można odpalić. A ja myślę, że będzie dużo ciekawiej, kiedy pokażemy to w sytuacji, gdzie wydaje mi się, że to może być dużo bardziej praktyczna usługa, więc pokażemy sobie to na Macu. Więc ja sobie teraz przełączę kartę. Sama aplikacja też pozwala wybrać, na jaką kartę mają gry iść. Ja sobie też skonfigurowałem to wcześniej. Teraz jeszcze przerzucę sobie voiceovera. Oczywiście przełączymy syntezę na głos Polski i troszeczkę już jeszcze go zwolnimy. Mam nadzieję, że słychać.
1: Słychać.
5: Super, no to otwieramy
7: AG Now.
5: I tutaj mamy kilka takich zakładek. Między zakładkami też możemy się przełączać. Ogólnie do wszystkiego też są skróty klawiszowe, Ctrl lub Command, cyfry akurat przełączają nas między zakładkami. I jakie tutaj mamy zakładki? Home, strona główna, tutaj mamy listę gier. Live Now pokaże nam, w co akurat grają ludzie. Trzecia zakładka znajomi, tutaj możemy naszymi znajomymi zarządzać, dodawać, usuwać i tak dalej.
7: Messages, radio button 4.6.
5: Prywatne wiadomości.
7: Megameta, radio button 5.6.
5: Dane moich gier. I to jest też bardzo fajna rzecz, bo no wiele gier zapisuje stan gry, a tutaj mamy takie gry, w których no faktycznie rozgrywka może się trochę toczyć, bo no nie wiem, gdybyśmy grali sobie na przykład w Crazy Party, albo Heroes Call, albo jakiegoś Entombed, tego typu gry, czy Manamony, no to są gry, których przejście zajmuje nam kilkadziesiąt, jak nie więcej godzin. I to jest o tyle fajne, że po prostu możemy po pierwsze zarządzać danymi, które mamy zapisane, bo to się wszystko nam zapisuje w chmurze dla każdej osoby osobno. I możemy też te dane sobie wyeksportować, albo możemy pójść w drugą stronę i możemy sobie dane zaimportować. Także jak na przykład ktoś sobie potworzył własne talie do Crazy Party, tego trybu pojedynków, albo macie listę minigierek, które chcielibyście wykorzystać, albo chcecie zagrać w grę płatną, no bo na przykład Manamony to jest gra płatna i to nie jest tak, że na tej platformie po prostu została wrzucona wersja skrakowana tej gry, tylko musimy sobie wyeksportować z rejestru dane rejestracyjne, żeby nam ta gra uruchomiła się w wersji pełnej. No i generalnie do tego ta zakładka jest przydatna. Mamy tutaj jeszcze jeden aspekt sterowania, mianowicie, bo no wiadomo, jak gramy na komputerze, no to sprawa jest prosta, bo mamy klawiaturę i wszystkie skróty klawiszowe generalnie, które, na które przewiduje gra, są przekazywane. Możemy też podłączyć pada, i ten pad może działać w dwóch trybach, albo może symulować klawiaturę, albo jeśli gra wspiera pady, to po prostu te przyciski mogą być tak przesyłane do gry i gra po prostu później zrobi z nimi to, co chce. Ale gra, jeśli gramy na ekranie dotykowym, no to tutaj też mamy rozbudowaną symulację skrótów klawiszowych, które sobie możemy przepisywać do gestów, zarówno jedno, dwu, trzech palców, nawet mamy akcelerometry, więc możemy sobie przypisać na przykład jakieś klawisze do przechylania telefonu, więc nie wiem, jakby ktoś chciał sobie zagrać w top speeda, przechylając telefon, można sobie tak to skonfigurować, ba, nawet na telefonie mamy joysticki 2, więc możemy sobie zrobić na przykład tak, że jeśli przesuwamy się góra, dół, lewo, prawo, po lewej stronie ekranu, to naciskamy tam jeden zestaw klawiszy, a jeśli przesuwamy się po prawej stronie, no to inne klawisze. Więc jak na przykład mamy grę, w której zarówno chodzimy, ale też obracamy postacią, no to można sobie tak na dwa kciuki w orientacji poziomej obrócić telefon i tak całkiem sensownie sobie grać. I tego typu rzeczy można na tej zakładce skonfigurować. No i ustawienia, tutaj się wybieramy właśnie karty dźwiękowe, mikrofon, ustawienia, co ma do nas mówić, jeśli gra coś mówi przez czytnik ekranu, w ogóle to też zaraz pokażę, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia tej gry, czy tej platformy nawet. No to co, zakładka Home.
7: Settings, radio button, show to set, sort gamesby, most player here, sort gamesby,
5: pozwala nam wybierać po prostu przeglądać cały katalog. Na ten moment jest on posortowany według gier, które są najbardziej popularne. Ja sobie wybiorę tutaj sortowanie według nazwy. I tutaj będziemy mieć coś w rodzaju menu start, tak to myślę, że najlepiej games opisać. Mamy sobie tabelkę.
7: Games, table, prof 1 of 55, aplone, folder 9, games, selected.
5: No i mamy katalogi A-Prone 9 pozycji.
7: Blast Bay, folder 3 games.
5: Blast Bay, no wiadomo.
7: BSC, folder 6 games.
5: BSC, no to i właśnie mówiłem, że są klasyki, jak najbardziej są. Może przejdźmy się po tej liście.
7: Blaconis, folder 7 games. Ligtech, folder 6 games. Lworks, folder 9 games. Mef, folder 11 games.
5: Miu, czyli to są gry Masona.
7: Nanhan, folder 5 games.
5: Gry Yukio.
7: Games, folder 6 games.
5: PB Games, czyli Tarzan Junior i tego typu rzeczy.
7: Samtupy, folder 5 games. Top Speed, folder 4 games.
5: Top Speed dostępny we wszystkich wersjach, od Top Speeda 1, 2, 3 i tego współczesnego remake'a, który niedawno się pojawił.
7: Satria 03, folder 5 Games, USA Games, folder 19 Games, Storm, folder 5 Games.
5: Widzieli Storm, czyli tutaj właśnie są Manamony na przykład.
7: Achero Escal, Has Documentation.
5: No i tutaj mamy też takie pojedyncze gry, które nie mają konkretnego producenta, czyli tutaj właśnie
3: ale
5: mamy
3: tu jeszcze
5: na przykład...
3: widzę jedno zastosowanie, bo na przykład Tarzan Junior, no to, żeby w to dzisiaj pograć, no to nie jest tak, że to pobieramy i sobie gramy. To,
5: no nie.
3: To... Niektóre te gry to też wymagają pewnych tutaj
5: Te gry BSC Games też w sumie mają swoje wymagania. No i tutaj jeszcze mamy właściwie za Heroes Call.
7: Ball Bouncer has documentation.
5: Ball Bouncer.
7: Battle Zone has documentation. Battle Zone Reloaded has documentation.
5: No i to też mamy informację, że wiele z tych gier zawiera dokumentację. Ja zresztą zaraz pokażę, jak ta dokumentacja wygląda.
7: Red Memorial has documentation. Killingham. Christmas Dusk has documentation.
5: A Chillingham, a propos gier, które trudno uruchomić na współczesnym sprzęcie, tam też ta gra ma temperament swój.
7: Razy Party has documentation. Dragon Village has documentation. Entombed. Entombed Mod has documentation. Freak Twate has documentation. Blizz Regul has documentation.
5: Tak widzę, mamy zarówno gry nowe i stare, bo ten Freak Fate to jest akurat dosyć nowa produkcja, ale już tutaj też jest.
7: Hangout. Impulse Response. Hangout.
5: Hangout, o właśnie, to nawet nie jest tyle gra, ale jakby ktoś chciał po prostu tą platformę sobie wykorzystać do czatowania, to można.
7: Impulse Response.
5: To jest też dość nowa gra.
7: Kitchen Sink Games has documentation.
5: Kitchen Sink, o właśnie, tutaj też.
7: Legacy.
5: Klasyki.
7: Linux Test Game has setup programs never played. Mailman has documentation. Mineracer has documentation. Montezuma's Revenge Demo has documentation. Mudsplat has documentation. Nikt of Parasite has documentation. Oxhit has documentation. Oxhit Original has documentation. Arcos has documentation. Planet Saga Demo has documentation. Scramble has documentation. Shadow of Ineful Voice has Sonic Invaders has documentation. Sonic Zone has Sounders has documentation. Sounders Ultimate has documentation. Super Elite Hetzlerit has documentation. Super Decode has setup pro Technos Hots has documentation. Test Game has setup program. Test Game 60 Hetzur Game Modernize Revite has documentation. Tupesim has documentation. Valentia Tales.
5: No trochę tego jest. Gdyby komuś jakiejś gry brakowało, to wiem, że jakoś można się skontaktować i poprosić, żeby coś było dodane. A też wiem, że plany na przyszłość są takie, że będziemy mogli, jeśli mamy jakieś gry na własnym sprzęcie, które chcielibyśmy sobie pograć na tym interfejsie, to ponoć będzie jakaś możliwość, żeby z własnego komputera jakieś gry strumieniować. Już możemy dla znajomych taki strumień postawić z własnego komputera. Głównie chyba to działa na Windowsie, nie wiem, czy to na Macu ta funkcja też jest dostępna i wtedy nasi znajomi też mogą sobie później taki strumień uruchomić. No to co, odpalmy sobie, no rozmawialiśmy tutaj o grach, które trudno uruchomić na współczesnym sprzęcie, to na przykład chcę pokazać na przykład gry od BSC, które to mają też taki program konfiguracyjny, który trzeba uruchomić przed odpaleniem gry.
7: BSC 6 Games, Hefilstrof, GoSpace Code.
5: Ale tutaj mówię informację, że pierwsza pozycja na tej liście to jest jakby poprzedni folder.
7: Blast Humber has setup programs never played has dot last sixpipe has setup programs never played has documentation.
5: No mam informację, że akurat tych gier nigdy nie otwierałem, ale tutaj mamy też informację, że mamy program konfiguracyjny.
7: Last six tropanum has setup programs finger panic has documentat hunter has setup programs
5: no
7: never played has
5: dot tropanum
7: 2 has setup programs never played has documentation.
5: No na przykład tropanum, czemu nie?
7: Asancel button. Setup tropanum 2 first, tropanum 2 has setup program configuration runitnov hose black hega main strategy of old rathernot.
5: I tutaj mam informację, że tutaj ta gra akurat ma program konfiguracyjny. Tam na przykład możemy nasze imię wpisać. I tutaj się rodzi pytanie, no ale dobra, ale to jest strumieniowane ci z internetu, a ten program to jest graficzne okienko. Tam jest jakiś czytnik ekranu potrzebny, no ale co tam się uruchomi? No to jest w ogóle ciekawe. Generalnie te gry są odpalane na Linuxie pod zwaną aplikacją Wine, czyli to jest takie wirtualne środowisko do uruchamiania aplikacji na Windowsa. Na Macu to jest też zresztą dość popularne środowisko do odpalania gier, więc każda gra ma swój kontener, to jest wszystko izolowane od siebie, każdy gracz ma swoje dane konfiguracyjne i co ciekawe właśnie, uruchomimy to narzędzie konfiguracyjne i...
7: Control of press command plus option plus F11 to play status. Tropanum 2, welcome dialog, welcome to tropanum nic configuration program. His program allows auto input your name, email address optional and sound. His information is used to handle post your store to HBSC games top 10 store hard sandville BSN on HBSC games website gamers world vide press center to begin configuring output button.
5: Mamy tutaj taki mini czytnik ekranu, który w tym środowisku Wine jakoś udało się uruchomić. Ja bym bardzo w ogóle chciał, żeby to osobno też zostało udostępnione, bo to byłoby bardzo przydatne. I też bardzo fajna kwestia, no bo tego w platformach dla widzących na pewno byśmy nie mieli, a tutaj przez to, że to jest stworzone dla osób niewidomych, zauważyliście na pewno, że po prostu mówi to do nas naszym czytnikiem ekranu. I gra się faktycznie tutaj, ta platforma tego dostosowuje, więc jeśli gramy tak na na Windowsie, no to mówi przez nasze dni ekranu. Gramy na Macu, to mówi przez VoiceOvera. Chyba, że wyjdziemy z okna, to wtedy mówi głosem systemowym. To samo na urządzeniach mobilnych. I tutaj też mamy istotną informację. Na tym momencie naciskam sobie tabulator, nic się nie dzieje. Musimy nacisnąć Control Option F11, akurat tak jest na Macu, na Windowsie też jest skrót do tego.
7: Control On.
5: Control On i teraz sterujemy grą.
7: Tropan umilcon figuration utility dialog edit blank. Edit blank.
5: No i tutaj edit blank. No to narzędzie to w konfiguracyjne pani miało problemy z etykietami, tutaj chyba się wpisuje nazwę.
7: Edit blank.
5: Wpiszemy imię, nazwisko.
7: Edit blank.
5: Tutaj nie pamiętam co było, może e-mail.
7: TS.
5: Napiszemy test.
7: No selection combo box.
5: Mamy pole list z krajami.
7: Us unitec Oman. TK Pakistan TW Palau. Panama. Parech PL Poland. Save button.
5: Polskę. Z responsywnością na razie jest...
7: Exit button. Save button.
5: No mniej więcej tak. Jak to będzie dźwiękiem, zaraz zobaczycie.
7: Configuration manager dialog. Trzech mail adresy o input do SNTAP to bevalid. Place ma kecer tajniki stypet co lecty. Ok button. To edit test. PL Poland combo box. Edit test.
5: Muszę podać adres e-mail.
7: Małpa. test.com. PL. Exit button. Save button. Settings. Save dialog. Settings. Save. Close and no start. Hegame. Ok button.
5: Ustawienie zapisane.
7: Nowin agropanu 2. Has setup programs. Has documentation.
5: I teraz, no, gra się tam zamknęła, więc wróciliśmy do listy gier, ale teraz jak sobie uruchomimy...
7: Starting Pro Panu 2, Agnof, Control of, Press Command plus Option plus F11 Toplar, status.
5: No, nam się już uruchamia gra.
7: Press Command Option F11 Toplar.
5: I jest głośno.
7: Control on.
1: No my tego nie słyszymy. Czy...
3: U nas jest cisza.
5: Jak na złość, oczywiście ja tutaj przed audycją pokazywałem, zmieniłem specjalnie kartę
7: dźwiękową,
5: nie zapisało się. A, dobra. Nie nacisnąłem save, okej, no to wszystko jasne. Drugie podejście.
7: Control of, press command plus option plus F11 to play, status.
5: Coś ściszyłem.
7: Command device running, press command option F11 to play.
1: Teraz istotnie jest głośno. Please select start
5: game. No właśnie. Sport view, post learn, test quick game. Post sport view, top or round setting. Arrow hyperactive speak, background muse on, off. Okej, wyłączymy sobie muzykę, bo... Tutaj tak to chyba skonfigurowałem, że mam mikrofon sprzężony z głośnością tej aplikacji. No i problem też, jeśli chodzi o takie gry bardzo dynamiczne, jest taki niestety, że no, ta aplikacja ma serwery w Stanach Zjednoczonych. Więc no te opóźnienia do karcianek, jakichś gier strategicznych to jest okej, okay. Natomiast do gry takiej jak Trupanum... Auto activate, return to main menu. No mam tutaj jakąś, chyba nie słychać jak naciskam klawisze. Please select an option. No jest jakieś pół sekundy. Pół sekundy do sekundy opóźnienia w tym momencie. Speed round. Program settings. Do dźwięku. Do mowy jest trochę mniej. Ale no, jakby ktoś bardzo chciał, to da się, zresztą mogę pokazać. Start game. Arrow to the desired easy. Wybieramy poziom trudności. Walk in space. Wybieramy sobie misję. Ja sobie teraz to na chwilkę ściszę i spróbujemy coś zeszczelić. Zobaczymy, czy się uda. Zero ships

0: certain you want to quit? Zero. Ship. Are you certain you want to...
1: Try again.
0: Game over. Your final score is 0 points.
2: Udało się nawet. Aczkolwiek może było słychać, że te opóźnienia powodowały, że parę razy przytrzymałem klawisz za długo. Więc no, mogłoby to dla nas działać lepiej. Może kiedyś będzie jakiś serwer w Eurowie uruchomiony. Co ciekawe, w wersji na iPhone'a jest wybór serwera na ekranie logowania. Więc może coś takiego się pojawi. Skoro mamy już to otwarte, jeszcze zobaczmy, co tutaj możemy zrobić.
3: Control off, press command plus option plus F11 to
2: główny mocnie.
3: Control off, kropa num 2, no full screen, minimiz lose, button.
2: Bo co ciekawe, gdybym ja teraz zamknął to okno.
3: Documentation.
2: To nie znaczy, że gra została zamknięta. Bo ona cały czas nam może działać w tle i to jest umyślnie tak zrobione. I gdybym ja teraz sobie do tej gry wrócił. No to jak widać, jesteśmy w menu głównym i tak naprawdę z tego co chyba nie ma ograniczenia, jak długo dana gra może być w ten sposób otwarta. Gdybym chciał grę zamknąć, to tam z poziomu menu jest polecenie, albo po prostu normalnie wychodzimy z gry normalnie. No właśnie, przeskoczymy to zakończenie.
3: O,
2: gra się zamknęła i wróciliśmy do okna głównego. Ja teraz jeszcze na koniec pokażę, jak to wygląda. Jak to wygląda w przypadku urządzeń mobilnych. Czy cały czas słychać moją syntezę?
4: Teraz nie.
2: Teraz nie. Okej, okay, super. To jeszcze szybko demonstracja na urządzeniu mobilnym. Tutaj pokażę jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, jeśli chodzi o tą platformę, a mianowicie... Tak sobie muszę tą grę... Muszę sobie tą platformę znaleźć. O, jest. Tutaj nie będę pokazywał całego menu, natomiast ono wygląda podobnie z tym, że mamy zakładki, no bo jest to wersja mobilna. I tutaj sobie uruchomimy gry Kitchen Sink, które to, jak ktoś w tę grę grał, to wiecie, że one korzystają z głosów SAPI. No i teraz pewnie ktoś się będzie zastanawiał, jak w takim razie to zostało rozwiązane tutaj. Mam informację, że już kiedyś w tę grę grałem, tutaj też mamy dokumentację, to wszystko można też na urządzeniu mobilnym sobie czytać. No właśnie, czyli po prostu mamy tam też wirtualny głos SAPI, czy też jak NVDA SAPI, jak ktoś kiedyś korzystał, po prostu też nam cały czas średni ekranu będzie wszystko czytał. I tak mówiłem wcześniej, na urządzeniach mobilnych możemy sobie dla każdej gry osobno spersonalizować gesty. Domyślnie to przesuwanie jednym palcem to są strzałki, stukanie dwukrotne to jest Enter, przesuwanie w prawo dwoma palcami lub lewo to jest Tab Shift Tab, w dół to jest Escape dwoma palcami i też te parę innych skrótów jest. No i generalnie właśnie przez to możemy sobie tutaj... Mamy taki wirtualny joystick, to jest dotyk bezpośredni, więc i voiceover nam od razu przestaje reagować na te gesty. I gra nam mówi, że po prostu możemy tak palcem przesuwać. Ten dźwięk nas informuje, że przesunęliśmy ten wirtualny joystick w dół. I też to jest zrobione tak, że gdybym palec przytrzymał... To po prostu mi ten klawisz jest trzymany, więc no to zostało też dopracowane tak dosyć fajnie. No i tutaj też generalnie mógłbym sobie jakąkolwiek grę uruchomić, albo na przykład chciał sobie pograć, no nie wiem, w baseballa, to proszę bardzo. No i cały czas tutaj nam się na urządzeniu mobilnym to ładnie strumieniuje. No i generalnie tutaj mamy informację, mógłbym sobie przeczytać instrukcję i gdybym chciał pograć z tego baseballa, to mogę. Zresztą też, jak widać, zaraz sobie aplikację zminimalizowałem, natomiast ten baseball cały czas tam działa w tle, bo mógłbym na przykład teraz ze znajomymi sobie rozmawiać czy grać, no to chcielibyśmy jednak, żeby nam to cały czas w tle działało. I owszem, nawet na urządzeniach mobilnych także też to działa. No, także ciekawy pomysł, trochę zainspirowany tym, co mamy, no nie wiem, usługami typu GeForce Now, tak dla tutaj dla gier takich normalnych, dla osób widzących. No, całkiem dopracowany pomysł. Tutaj ewidentnie te wszystkie aspekty tego, no, są dość przemyślane, bo mamy i te wirtualne joysticki, ten wirtualny głos SAPI, i czytnik ekranu, i ten aspekt społeczny. No, szkoda, że są takie opóźnienia. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś serwer w Europie się pojawi, ale nawet żeby odpalać gry z własnego komputera na smartfonie, używając tego interfejsu, to myślę, że nawet do tego to będzie bardzo fajne. Nawet ktoś chciał sobie powspominać właśnie jakieś takie gry, które trudniej dzisiaj uruchomić, albo zagrać coś ze znajomymi, co tradycyjnie takiego trybu wieloosobowego nie miało, no to jest to na pewno bardzo ciekawa platforma. agnow.brynif.me to jest adres. Oczywiście też będą linki pod audycją, kiedy już się pojawi na stronie.
4: A tymczasem odbieramy kolejny telefon, o ile ktoś jeszcze miał cierpliwość, żeby poczekać. Ale chyba miał. Kogo witamy? Halo? Czy się słyszymy? O. Zdaje się, że się nie słyszymy. No to trudno.
1: No to w takim razie przejdźmy do następnego tematu, czyli do nowości w różnych systemach od Apple. To też
2: tak, tak. Piąte bety w systemu 26.27, przepraszam, to już nie to. Piąte bety systemu 27 się pojawiły i jak to bardzo często bywa w przypadku Apple, no te późniejsze wersje beta nawet czasami też nam mogą bardzo dużo przynieść, jeśli chodzi o voiceoverę. Nie wszystkie nowości związane z voiceoverem pojawiają się w becie pierwszej i no tak samo było i tym razem. I ta piąta beta jak na ten cały cykl, jak na razie, przynosi nam naprawdę dużo. Może zaczniemy od Maca, no bo w piątej becie macOS 27 mamy tak naprawdę jedną nowość, ale bardzo cieszącą. To jest coś, z czym użytkownicy iPhone'ów się mogą cieszyć od dłuższego czasu. Na Macu, nawet chyba przy okazji audycji WDC się śmiałem, czekałem, kiedy to się pojawi, no i już nie muszę czekać, bo się pojawiło. Możemy w końcu zdecydować, jak bardzo złagodzanie dźwięku złagodza dźwięk. Czyli po prostu możemy sobie spersonalizować, tak jak o ile procent inne dźwięki mają być ściszone, kiedy voiceover zaczyna do nas coś mówić. Cały czas, co ciekawe, w tej pierwszej wersji przynajmniej nie mamy jeszcze opcji, żeby zdecydować, czy voiceover ma złagodzać dźwięk zawsze tylko, kiedy mówi, czy nie, tylko mamy cały czas jedno pole wyboru, tak jak je zaznaczymy, to voiceover cisza dźwięk tylko jak mówi. Natomiast może to jeszcze dojdzie, jeśli już doszacowa głośności, a nawet jeśli nie, to i tak jest, jak dla mnie, bardzo duża zmiana, na którą czekałem bardzo długo. No i fajnie, że to się pojawiło. Natomiast jeśli chodzi o iPhony i iPady, no to tutaj bardzo ciekawe nowości doszły, związane z nawigacją po tekście, i to zarówno jeśli chodzi o pola tekstowe, jak i nawet strony internetowe. Mianowicie o co chodzi? W pierwszych betach dostaliśmy opcję, to chyba było w sekcji eksploracja tekstu, które decydują, co nam voiceover czyta, kiedy jedziemy palcem po polu tekstowym, bo domyślnie nam czytał tylko linijki, natomiast to przez to, że iPhone nie ma jakiegoś bardzo dużego ekranu, to te linijki były dość małe i tam no, często ciężko było coś sensownie przeczytać. Teraz mogliśmy sobie na przykład ustawić tak, żeby nam czytał całe akapity. Natomiast teraz do tego nam doszła jeszcze jedna opcja, która tym razem nie jest związana z eksploracją palcem po tekście, a z nawigacją po nim. Bo co możemy teraz zrobić? No, w dużym skrócie możemy zdecydować, o jaką jednostkę ma nas przenosić voiceover, kiedy używamy gestów lewo-prawo. I o co w tym chodzi? No, chodzi w tym o to, że jak ktoś korzystał z iPhone'a w tym momencie, no to wiecie, że gestami lewo-prawo, jeśli najedziemy na pole tekstowe, no to to pole tekstowe jakby z jednym elementem. Jeśli pójdziemy w prawo tego pola tekstowego, no to po prostu przejdziemy do następnej kontrolki. Jeśli tam jest jakiś przycisk, jeśli jest klawiatura na przykład otwarta, no to po prostu do tej kontrolki dojdziemy. Natomiast używając tej nowej opcji, którą swoją drogą można przypisać też na kilka sposobów, bo możemy sobie ją po prostu tak ustawić na sztywno. Możemy ją sobie dodać do pokrętła, co myślę, że może być warto zrobić, dlaczego to za chwilę powiem. I możemy też ją przypisać do czynności, tutaj mówię o czynnościach tych, które pozwalają nam konkretne ustawienia w konkretnych aplikacjach zmienić. I tam też ta opcja jest. No bo właśnie, domyślnie jest zachowane to zachowanie, które było do tej pory, więc przesuwanie gestami lewo-prawo chodzimy po elementach, ale możemy sobie też właśnie wybrać linię, możemy sobie wybrać akapit, możemy sobie wybrać zdanie. Jeśli wybierzemy sobie jedną z tych opcji, no to wchodząc gestami lewo-prawo w pole tekstowe jakiekolwiek, czy stronę internetową zresztą też, no to od tego momentu gesty prawo-lewo będą nas przesuwały nie do następnego elementu, a do następnej linii, do następnego zdania, następnego akapitu, generalnie do tej opcji, którą sobie wybraliśmy. Jeśli dane pole tekstowe akurat edytujemy, tak, bo sobie stuknęliśmy dwukrotnie, wyświetliła nam się klawiatura, no to w tym momencie ta nawigacja nam też będzie przenosiła kursor. I to jest po prostu super. Na przykład, no nie wiem, notatka. Pierwsze miejsce, gdzie no do tej pory gdzieś edycja notatek była trochę irytująca, no bo musieliśmy ustawić sobie pokrętło na przykład na linię i sobie chodzić po tych liniach. Gdybyśmy chcieli później chodzić po słowach, po znakach, trzeba było to pokrętło znowu zmieniać. A teraz normalnie, jeśli sobie włączymy nawigację po liniach, czasami lewo, prawo, no to nawet jeśli mamy jakąś dłuższą notatkę, gdzie chcielibyśmy dokonać jakichś zmian w konkretnym akapicie, no to po prostu normalnie gestami lewo-prawo sobie możemy po takich po całych linijkach chodzić. I to naprawdę działa super. Działa to podobnie w internecie, tam jeszcze są jakieś drobne błędy, bo fokus czasami gdzieś lubi pójść do przodu inaczej niż do tyłu. Nie są wszystkie elementy oznajmiane podczas takiej nawigacji. Jeśli mamy jakieś linki zagnieżdżone w akapicie, to też na ten moment nie jest czytane, więc no ewidentnie to jest beta. No, musi trochę, mam wrażenie, zostać dopracowane. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o sam zamysł, funkcja super i myślę, że wielu osobom, zwłaszcza podczas edycji tekstu, może się przydać, tak? No bo możemy sobie to ustawić na linię, na pokrętle sobie na przykład ustawić znaki, no i w tym momencie tak gestami lewo-prawo chodzimy po liniach, gestami góra-dół chodzimy po znakach, kursor nam się przesuwa i możemy szybko jakiś zmian dokonać. Bardzo fajna funkcja, myślę, że to może być bardzo przydatne. Kolejna nowość też trochę związana z edycją, mianowicie też możemy sobie ustawić voiceovera tak, że jeśli stukamy dwukrotnie jakieś pole tekstowe, żeby rozpocząć jego edycję, no to możemy ustawić pokrętło tak, żeby domyślnie przełączało się na tryb edycji, czyli to jest ten tryb, który pozwala nam na przykład wkleić coś ze schowka. I znów, bardzo fajna rzecz, bo ja bardzo często jak na przykład chcę sobie jakiś kod przekleić, nie wiem, jakiś adres e-mail, jakiś, no coś, co przenoszę z innej aplikacji, no to do tej pory zawsze musiałem się trochę, naszukałem tego trybu edycji na pokrętle. Trochę rzeczy na pokrętle generalnie mamy. Jeśli bardzo często jest tak, że wchodzimy w jakieś pole edycji i nie chcemy konkretnie ustawić się na przykład na znakach czy słowach, a właśnie chcemy od razu coś szybko sobie wkleić, no to ta funkcja może być bardzo fajna, tak, bo jak sobie ją zaznaczymy, no to nam automatycznie voiceover się właśnie na ten tryb edycji przestawi, no i już w tym momencie możemy sobie palcem w dół po prostu zejść do opcji wklej, czy do opcji kopiuj na przykład, czy wytnij, byśmy chcieli coś z danego pola wyciąć, no i od razu to zrobić, nie szukając po pokrętle. Ale skoro pokrętle mowa, to też jeszcze nie jest koniec kwestii związanych z pokrętłem, bo pojawiło nam się nowe pokrętło, które sobie możemy włączyć. Ono zresztą chyba nawet domyślnie jest włączone, mianowicie jest to pokrętło rozpoznawania elementów. Tak ono się nazywa. I generalnie na tym pokrętle znajdziemy wszystkie funkcje związane z opisywaniem zdjęć używając Apple Intelligence. Do tej pory było to tak, że stosowne opcje pojawiały się na czynnościach, ewentualnie mogliśmy sobie przypisać do nich gesty, natomiast te opcje pojawiały się tylko w momencie, jeśli dany element był faktycznie oznaczony jako obrazek. A to pokrętło jest dostępne zawsze i jeśli na przykład mamy jakieś obrazki, no to nawet voiceover nam się domyślnie na to pokrętło ustawi. Jeśli coś jest zarówno obrazkiem i ma czynności, no to tutaj priorytet mają czynności i musimy sobie ręcznie to pokrętło ustawić. Ale właśnie, niezależnie od tego, czy deweloper oznaczył coś jako obrazek, czy nie, czyli tutaj, no nie wiem, na przykład WhatsApp, który o dziwo nie oznaczył załączników, które są obrazkami jako obrazki, czy YouTube na przykład, odtwarzacz, czy wiele innych aplikacji tego typu, no to już nie jest problemem, bo możemy sobie przejść na pokrętło, do rozpoznawania i tam zdecydować, czy chcemy krótszy opis, czy chcemy od razu wejść do trybu eksploracji, bo chcemy zadać pytanie, czy chcemy od razu przejść do zadawania pytania, jeśli chcemy konkretną rzecz o danym zdjęciu się dowiedzieć, to wszystko mamy z poziomu tego nowego pokrętła. I mamy jeszcze jedną bardzo fajną nową rzecz i to się pewnie przyda osobom, które robią dużo zdjęć, mianowicie oprócz wygenerowania takiego szybkiego, inteligentnego opisu, mamy też opcję na tym pokrętle, żeby taki inteligentny opis zapisać. I jeśli to zrobimy na przykład w aplikacji zdjęcia, bo no VoiceOver od jakiegoś czasu pozwalał nam zapisać opis alternatywny zdjęcia w taki sposób, że stukając dwukrotnie dwoma palcami, trzymając tam, wpisywaliśmy etykietę, tak, to jest ten standardowy gest do etykietowania niezaetykietowanych przycisków i wtedy taki opis nam się zapisywał w metadanych zdjęcia, także jakbyśmy je gdzieś wysłali, czy po prostu później przeglądamy to zdjęcie w galerii, to ten opis z tym zdjęciem zostaje. No to teraz, używając tej nowej czynności, zapisz inteligentny opis, po prostu powodujemy tyle, że nam Apple Intelligence wygeneruje opis i te opisy są naprawdę sensowne i on automatycznie się do metadanych zapisze. I od tego momentu, kiedy sobie chodzimy po zdjęciach, no to od razu nam VoiceOver ten opis przeczyta. Gdybyśmy to zdjęcie wyeksportowali, wysłali komuś na przykład innemu, no to ta osoba też od razu zobaczy ten opis. To nie jest koniec nowości, bo mamy jeszcze bardzo ciekawe nowości dla użytkowników monitorów railowskich, mianowicie tutaj możemy zdecydować, jak VoiceOver wyświetla nam etykiety pól tekstowych, bo tam też w iOSie 27 się trochę zmieniło, bo do tej pory było tak, że jak tylko wchodziliśmy w tryb edycji na polu tekstowym, to etykieta tego pola zniknęła i nie wiedzieliśmy tak naprawdę w co wpisujemy. Było tyle problematyczne, że na przykład jeśli jakaś aplikacja nam od razu otworzyła pole edycji po starcie na przykład, no to niekoniecznie wiedzieliśmy to, co wpisujemy. A teraz ta etykieta zawsze się wyświetlała i to wyglądało tak, że ona albo była skracana do momentu, żebyśmy chociaż coś zobaczyli, ale też od razu widzieli to, co wpisujemy, trochę tak jak na czytnikach ekranu na innych systemach operacyjnych, ale też mogliśmy, i tego na innych czytnikach ekranu się nie da zrobić, ten opis rozwinąć, tak żeby ta etykieta była widoczna w całości. Nie wszystkim się to podobało, no i teraz też możemy sobie zdecydować właśnie, jak etykiety na polach tekstowych, na monitorach brajowskich mają być wyświetlane. Oprócz tego pomału też jakieś błędy dostępnościowe, które się wkradły po przeprojektowaniu niektórych aplikacji są stopniowo naprawiane. Tutaj aplikacja Znajdź miała dużo bolączek i generalnie większość z nich już została naprawiona. I też problemy ze zrywającą syntezą. Tutaj niektóre syntezatory, zwłaszcza Eloquence, bardzo zrywały w poprzedniej wersji beta. To też już zostało naprawione. Generalnie mam wrażenie, że ta nowa wersja iOS 27 działa dużo szybciej. Także no, te systemy zapowiadają się bardzo ciekawie, nawet dla osób, które Apple Intelligence nie mają. Myślę, że tutaj kilka całkiem praktycznych funkcji się znajdzie. No na pewno te nowe opcje do nawigacji po tekście będą bardzo przydatne. Ja na pewno będę z nich korzystał.
5: Ja mam sobie takie pytanie, skoro już o tym mówimy. No fajnie, że możemy nawigować po różnych jednostkach, jakby po tekście, gestami lewo-prawo, ale jaka jest różnica między tym, a używaniem na pokrętle tego, co do tej pory było, czyli znaki, wyrazy i wiersze?
2: No to cały czas mamy też dostępne, natomiast tutaj po prostu jak ktoś nie chce bawić się pokrętłem, tylko po prostu chcemy gestami lewo-prawo sobie chodzić, tak?
5: O, okej. Okay. W porządku.
4: Że możesz jakby nadpisać te tak zwane te nawigacje po węzłach, tak? Bo to chyba właśnie konkretną jednostkę. Mamy kolejny telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami?
6: Patryk z tej strony.
4: Cześć Patryku, słuchamy.
6: To znaczy tak, zacznę może, skoro już iOS, no to od iOS 27. Może ty, Piotrze, wiesz, albo ktoś z osób, które testują, no ponieważ jest rzecz, która mnie po prostu mega irytuje, jeżeli chodzi o przeglądanie stron internetowych w Safari. Jeżeli na przykład jestem na jakimś linku, znaczy jestem na linku ustawionym i chcę na przykład sobie przejść do nagłówka, na przykład przeglądam sobie forum AudioGames.net, tak może będzie najprościej, i na przykład jestem na linku General Game Discussion i chcę przejść do nagłówka, w którym jest link, który mnie odeśle do forum New Releases Room, to za każdym razem, jak przeciągnę palcem w dół, żeby do tego nagłówka przejść, to ustawia mi się na tym linku jakaś taka dziwna czynność, która się nazywa Przeciągnij. I to ktoś mi to tłumaczył, że to jest jakieś fajne, super coś, że ja mogę sobie dane łącze przeciągnąć z jednego okna, z jednej aplikacji na drugą. Nie wiem po co, ale to podobno jest takie fajne, super, że to fajnie, że to jest, a ja tego nie chcę. I ja szukałem w ustawieniach, gdzie mogę się tego pozbyć. Za każdym razem jedyne, żeby to obejść, to muszę albo najechać flikiem na coś, co jest tekstem, a nie linkiem, i wtedy przejdę do nagłówka. Albo po prostu, jeśli jestem na linku, to muszę pokrętłem przekręcić się na nagłówki, żeby móc chodzić po nagłówku. I czy jest jakieś pytanie, co można z tą nieszczęsną czynnością przeciągnij zrobić, bo no naprawdę zaczyna mi to po prostu denerwować. Czy
5: macie mam wrażenie, że jest jakby z tym w najnowszej becie lepiej, bo ja teraz spróbowałem wymusić. Jakaś ta czynność przeciągnij mi się nie ustawiła, więc może coś z tym zrobili. Ale głowy nie dam. Czy da się to...
6: Ale ja miałem też tak na poprzedniej becie, znaczy tą, którą jeszcze teraz mam, bo ja jeszcze mam tą starszą betę, to ja miałem też tak, że no fajnie, ta czynność się nie pojawiła, przy czym wystarczył restart Safari ponowny i już z powrotem weszła. Ale czy... Wiesz, Piotrze, po co to w ogóle jest? Po co to zostało zrobione? To przeciąganie.
5: Tak, to znaczy to jest, no to jest pewnie spowodowane tym, że taką czynność dostają wszelkie kontrolki, które reagują na przeciąganie. No i to jest o tyle fajne, że no na pewno byłoby nam ciężko palcem trzymać i coś tak przeciągać z jednej aplikacji do drugiej.
6: A po co link przeciągać do innej?
5: No na przykład, żeby wkleić adres do danej strony. Ale to jest na pewno coś, co ma, to jest dużo bardziej praktyczne na iPadzie, gdzie na przykład możemy mieć kilka aplikacji otwartych jednocześnie. No to bardziej dla osób widzących, tak? Mamy inne sposoby, żeby adres sobie skopiować. No ale no tak właśnie, to programistycznie wyszło. Czy jest idealne rozwiązanie? Nie. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to można w ogóle wyłączyć to automatyczne zmienianie elementu na pokrętle, ale jeśli to zrobimy, to wtedy nawet jak ustawimy się na czymś, co ma czynności po prostu, z których
6: to
5: chcemy
6: to nie
5: korzystać,
6: działa, tak.
5: No właśnie, to wtedy musimy ręcznie pokrętło na czynności wtedy ustawić. Więc no niestety.
6: No cóż, natomiast jest jeszcze jedna rzecz, której kompletnie nie rozumiem, jeżeli chodzi o iOS, i to już nie chodzi o iOS 27, tylko chyba iOS-a poprzednie, jeszcze dwa poprzednie iOS-y. A mianowicie, jeżeli mamy te tak zwane menu kontekstowe, które czasami wywołujemy na przykład poprzez przytrzymanie na przykład na czymś dłużej, takie menu kontekstowe na przykład, o, przykład, jeśli sobie na przykład tapniemy na ikonce App Store'a na ekranie głównym i z przytrzymaniem, no co pojawi się nam takie menu kontekstowe, gdzie tam możemy wybrać uaktualnienia, szukaj i tak dalej, po prostu, żeby szybko na to przejść. Czy na przykład, nie wiem, w aplikacji Spring, jeśli na przykład też mamy menu kontekstowe, jeśli na przykład przeciągniemy na tweetie i mamy tam podaj tweet i pojawiają się nam czynności typu cytuj tweeta, podaj, no wiecie o co mi chodzi, menu kontekstowe, tak? Takie po prostu menu kontekstowe. Tak. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego nad tym menu kontekstowym, a w zasadzie pod nim pojawia się klawiatura ekranowa.
5: A to jest błąd, po prostu. To jest błąd w becie, tak. Ktoś to widziałem, tak nie powinno.
6: To nie jest tylko w becie, bo w stabilnym iOS-ie też to się dzieje.
5: No to tam coś cię grubo popsuło, bo tak nie powinno być.
6: Aha, czyli to jest błąd. Dobrze, to teraz jeszcze, Piotrze, pytanie do ciebie, a mianowicie AG Now. Bo tutaj jedna rzecz mnie zastanawia. Ostatnio chciałem sobie zagrać w Manamony. No i chciałem postreamować, żeby ludzie mnie posłuchali. No ale widzę tylko demo. Ja mam licencję do Manamonów. No tak, ale co z tego, że mam klucz, który legalnie kupiłem, skoro Ja nie mam jak współdzielić schowka. Znaczy, niby mogę dodać w postaci pliku REG, w postaci pliku rejestracyjnego ten klucz. Tylko teraz jest zasadnicza rzecz. Skąd taki szary użytkownik jak ja, albo ktokolwiek, kto jest mniej techniczny, ma, przepraszam bardzo, wiedzieć, gdzie w rejestrze, jeżeli ja mam manamony zarejestrowane u siebie na komputerze, albo nawet jeśli ich nie mam, ale przypuśćmy, że mam, w jaki sposób mam sprawdzić, gdzie w rejestrze siedzi ten mój klucz? Bo jak wpiszemy w rejestrze słowo manamon, to pewnie wyskoczy nam bardzo dużo wartości w rejestrze, ale w jaki sposób znaleźć te wartości, jak one są zapisane w ogóle w jakiejś formie DWORD albo innej tego typu, jak znaleźć, jeżeli mamy taką grę, w jaki sposób znaleźć, gdzie to w rejestrze siedzi, jakie klucze wyciągnąć z rejestru, żeby potem zaimportować to do AGNAU. No moim zdaniem powinno być jakiś schowek, żebym na przykład mógł sobie na Windowsa skopiować klucz i po prostu szernąć schowek do tego serwera.
5: Bo no myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga. Na pewno warto to teraz zgłosić, no bo faktycznie to jest dość skomplikowana kwestia, zwłaszcza w przypadku gier, które zapisują takie rzeczy w rejestrze.
6: Pewnie no, jak ktoś na przykład nie wie, że to... No ja na przykład wiem, że manamony zapisują w rejestrze, tak. Ale na przykład jest gra ESP Pinball od Draconis Entertainment. Ja nie wiem, gdzie to zapisuje.
5: Też w rejestrze, swoją drogą. Ale no ciekawe, czy tam, dobra, no mniej więcej, tak, zgadzam się, że udostępnienie schowka powinno być, to byłoby chyba najprostsze rozwiązanie.
6: Albo zaimportowanie z pliku tekstowego.
5: Ale też pliki REG to są w sumie pliki tekstowe, tak naprawdę.
6: Ale nie, mi chodzi, bo ja mam na przykład dane do manamonów w pliku tekstowym, znaczy akurat ja mam manamon dwójkę kupioną, jedynki jeszcze nie mam.
5: No tak.
6: Ale gdyby można było właśnie taki plik tekstowy, nie mam, registration name key, zaimportować z pliku tekstowego.
5: Może jakieś takie notatki nawet, które sobie zostawiamy do gry. No właśnie, to na pewno dobra sugestia.
6: No tak, także to po prostu, no bo miałem akurat z tym problem. Jest jeszcze element, który mnie bardzo

0: Czyli tam po prostu bardzo prosto, to można, jak ktoś ma tą grę na komputerze swoim, to może sobie taki streaming postawić i wtedy każdy może do niego dołączyć.
1: Ciekawe, bo ja mam wersję na Windowsa i tego nie znalazłem, no, chyba że jakiś update się pojawił.
0: Może, też akurat jeszcze na Windowsie tego nie sprawdzałem, ale wiem, że taka funkcja, no chyba już jest, jak ludzie testują, a jeśli nie, no to gdzieś może jakaś, to jest jakaś beta, natomiast wiem, że taka funkcja ma być i też czasem, tak jak mówiłem, będzie możliwość dodawania sobie gier, które masz na komputerze, żeby później je zdalnie uruchomić.
1: No też zastanawiam się nad bezpieczeństwem takim, czy jeżeli na przykład faktycznie zarejestruję te manamony, no czy faktycznie do mojego klucza, znaczy do moich danych rejestracyjnych, jakby do mojej zarejestrowanej gry ja mam tylko dostęp.
0: No z poziomu samej usługi tak, czy tam jest jakoś to później szyfrowane po stronie serwera, nie wiem.
1: No bo Manamony jest bardzo, bardzo restrykcyjną grą, jeśli chodzi o zarejestrowanie.
0: No pewnie dlatego nie ma, no pewnie dlatego nie ma drugiej części na tej platformie, bo część pierwsza
1: to
0: nie miała.
1: Jedynka ma to samo. Ma, już ma, bo ktoś to zgłosił. Jedynka ma dokładnie ten sam problem. Jeżeli trzy osoby skorzystają z tego samego klucza, on jest blokowany jako piracki. Właśnie, że jedynka już też to ma. Dlatego właśnie się zastanawiam, czy jeżeli ja zarejestruję sobie Manamony, czy faktycznie, czy ktoś potem, nie daj Boże, nie będzie mieć dostępu do tego, do tej gry. Tu się tego boję.
2: No to dlatego... już jakby, wiesz, Patryku, nikt z nas nie odpowie ci na to pytanie, bo nikt z nas nie tworzył tego serwisu. Ja nie wiem, czy tam jest jakaś na przykład polityka prywatności, czy są jakieś regulaminy, czy są tego typu informacje, to być może tam znajdziesz jakieś wskazówki odnośnie tego, jak w ogóle i czy dane są na przykład szyfrowane, w jakikolwiek sposób zabezpieczane, a tak naprawdę to najsensowniejszym sposobem na rozwianie takich wątpliwości jest po prostu kontakt z autorem.
1: Okej. To jeszcze chciałem wam polecić, znaczy Piotrze, nie wiem, czy ty subskrybujesz, czy na Patreonie subskrybujesz moda do dostępnościowego do Wiedźmina 3.
0: Nie.
1: Czy, no to ja już mogę, to w takim razie ja powiem. Mod do Wiedźmina 3 dostał aktualizację ostatnio i taką najważniejszą rzeczą, która ta aktualizacja wnosi, to jest pełne wsparcie dla języka polskiego. Do tego stopnia, że nie tylko mamy przetłumaczonego moda, ale również mamy przetłumaczoną dokumentację, w jaki sposób tego moda zainstalować, w jaki sposób grać. Wszystko jest bardzo dobrze przetłumaczone na język polski. Pewnie za sprawą Tomka Tworka, który również współtworzy tego moda i też pomaga w jego rozwoju. Ja przypominam, że mod dostępnościowy do Wiedźmina 3 jest na razie w serwisie Patreon w granicach gdzieś 30 zł, 30 paru złotych. Jeśli wspierzemy autora, wesprzemy autora, no to dostaniemy dostęp do moda i będziemy mogli sobie go potestować. Jeszcze jedna polecajka ode mnie dla osób, które lubią kupować gry, a chciałyby go kupować taniej. Jest sporo takich serwisów, jest Instant Gaming na przykład, ale też jest serwis Emeba. Dlatego mówię o serwisie Emeba akurat, ponieważ Emeba ma bardzo jedną fajną rzecz, a mianowicie ma rozszerzenie ciekawe do przeglądarki Google Chrome. I co to rozszerzenie robi? Jego podstawowym założeniem jest automatyczna aktywacja gier na naszym Steamie, ponieważ w serwisie Emeba kupujemy gry w postaci kluczy. Tam kupujemy klucze do gier. No i bez tego dodatku musimy kliknąć, wejść do Steama, musimy skopiować klucz. Natomiast wtyczka do Emeby, jeśli zalogujemy się do tej wtyczki, do naszego konta Steam, będziemy mogli jednym kliknięciem po zakupie gry po prostu aktywować sobie produkt na Steamie. Ale to jeszcze nie jest to wspaniałe, co ta wtyczka robi, bo jeżeli będziemy zalogowani do naszego konta Steam, Jeżeli na przykład zainteresuje nas jakaś

0: traktor chcemy kupić, to pierwszym nagłówkiem związanym z zakupem gry nie będzie nagłówek dotyczący zakupu naszej gry stricte przez Steama, natomiast na stronie Steama będziemy mieć nagłówek dokładnie z ceną. Jeśli cena jest niższa na serwisie Eneba, pojawi się on nam w nagłówku jako taki baner jakbyśmy normalnie widzieli ten produkt na Steamie. Ja na przykład miałem tak w przypadku właśnie gry, że pierwszym nagłówkiem, który mi się pojawił, nie była cena ze Steama, tylko była cena z Eneby. I mogłem w momencie kliknąć po prostu w ten link i w osobnej karcie pojawiła mi się strona dokładnie z ofertą najniższej ceny na serwisie Enebat. Także nie dość, że ten dodatek pozwala nam na aktywowanie, to on bardzo ładnie aktywuje Steama z Enebą, dzięki czemu już na Steamie widzimy, czy na Enebie jest niższa cena od tej, którą Steam nam proponuje. Bardzo fajne, genialne rozwiązanie, jeżeli ktoś chce kupować tam taniej. A uwierzcie mi, że na serwisie Eneba oj, można naprawdę kupić bardzo, bardzo przecenione gry w bardzo niskich cenach.
1: Można.
0: I to naprawdę mega.
1: Tak. Ja też tutaj przy okazji chciałbym polecić, jeśli jakaś gra was interesuje, to warto taki serwis sprawdzać kilka. Tutaj kiedyś Miłosz podawał portal, który nam fajnie to porównywał. Teraz nie pamiętam, jak ten portal się nazywa, ale...
0: Może jest dodatek też do Chroma.
1: Bardzo możliwe, natomiast sytuacja moja z życia z zeszłego tygodnia. Kiedy to chciałem sobie potestować dwie gry, które dostały niedawno mody. Pierwsza z nich to jest Darkest Dungeon 2. Bardzo trudny, ale ciekawy RPG. A no, drugi to jest... No?
0: Jeżeli mogę się wypowiedzieć niestety o Darkest Dungeon 2... No niestety ja jestem człowiekiem, który zna jedynkę Darkest Dungeon, no, ponieważ no, oglądałem sporo gameplayów i też...
1: Coś myślałem, że jest bardzo różna.
0: Darkest Dungeon 2 jest bardzo wybrakowany, bo chociażby w dwójce został zabrany niestety ten motyw zarządzania, kiedy to mogliśmy na przykład związać się z naszymi bohaterami, zżyć się z nimi, zarządzać nimi, ulepszać je, zarządzać naszym teamem, zarządzać ekwipunkiem. Nie, w dwójeczce po prostu prujemy do przodu i walczymy.
1: Mniej więcej... No mod do jedynki chyba też powstaje, no o tym pewnie będzie więcej, jak ten mod pojawi się bardziej publicznie, natomiast coś jeszcze chciałem sobie kupić, Football Managera 26, ale nie po pełnej cenie.
0: Jest demo.
1: O, no właśnie, też mogłem sprawdzić
0: i
1: demo, ale...
0: Z demo.
1: Mhm, to też dobrze wiedzieć, natomiast i co się stało? No warto, chciałem powiedzieć, że warto kilka stron sprawdzić, bo właśnie jeśli chodzi o Darkest Dungeon, to właśnie taniej było na Enebie, czy tam chyba za 30 zł.
0: Kupiłem, no zamierzam też to kupić i sprawdzić, bo może akurat walka jest fajna.
1: Polecam. To mogę polecić, mod jest bardzo fajnie zrobiony. Znaczy, natomiast Football Managera...
0: Właśnie na szczęście jest to, że ja jedynki nie grałem, bo podejrzewam, że bym grał w jedynkę, to nie wiem, czy bym...
1: Natomiast z Football Managerem to musiałem trochę poszukać więcej, bo na Enebie to był mało przecenione, bo tam ta gra normalnie 250 zł kosztuje, a tam było chyba tylko jakieś 11% zniżki, to nie było jakieś bardzo duże. Ale sprawdziłem też na Instant Gaming nie było, akurat jak ja szukałem, teraz się ponoć pojawiło, bo dostałem maila, tam też można sobie powiadomienie ustawić. Znalazłem na Fanaticalu i to jest też taka zaufana strona, oni generalnie są własnością firmy Fan.
0: Nie wiem, czy tam jest Blik. Ja akurat lubię NMB Instant, bo tam są Blik, a na
1: Nie pamiętam. Nie pamiętam, nie powiem ci, natomiast no, generalnie tam było ponad 50% zniżki na Football Managera, więc warto zawsze kilka stron sprawdzić.
0: No ja nie kupiłem jeszcze, ale a propos jeszcze obniżek, no to mod do Persony 4 się pojawił już tak oficjalnie i Persona 4 jest do kupienia za 40 parę złotych do 24 sierpnia. I praktycznie na Instant Gaming i na Steamie ceny są podobne. Tam wszędzie jest 50% obniżki. Także oficjalnie można kupić do 24. To jeszcze, Michale, ja do ciebie mam pytanie. Ponieważ
1: Słucham.
0: Arek Osiekiński ostatnio pokazywał Knusa, czyli ten taki klient pocztowy na ten, do tego edytora, który nazywa się Mac.
2: Emacs.
0: No i powiedział mi, że ty podobno uruchomiłeś ten program na Windowsie. No to ja się chciałem właśnie zapytać, w jaki sposób tego dokonałeś, jeśli...
2: Otwieram agenta i piszę, uruchom mi to.
0: W ten sposób.
2: Ma działać z NVDA, zajęło mu to jakieś, bo ja wiem, 20 minut.
0: Znaczy, że Emacs sam jest na Windowsa, w sensie to jest jakby taki...
2: Tak, jest. Jest, zacząłem się tym bawić, na razie mam tu trochę innych rzeczy na warsztacie, więc to gdzieś tam sobie odłożyłem, natomiast na pewno do Emacsa wrócę, bo jest to niewątpliwie coś ciekawego.
0: Znaczy, mnie ta poczta ciekawi tam.
2: To znaczy, ja, moje zdanie na temat Emacsa jest takie. Jest to na pewno system wart uwagi, aczkolwiek to jest narzędzie, za które ja osobiście mam zamiar zabrać się dopiero w obecnych czasach ze względu na AI. Bo ja sobie, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam ręcznej konfiguracji tego wszystkiego i dostosowywania tego wszystkiego ręcznie. Bo tu, jeżeli nie potrafisz programować, jeżeli nie potrafisz pisać skryptów w tym języku bodajże Lisp, który jest takim natywnym językiem Emacsa, to bardzo szybko trafisz albo na rzeczy, które będą cię denerwowały, albo bardzo szybko trafisz na rzeczy, których nie będziesz w stanie przejść i które przejść by się przydało, żeby twoja praca była produktywna, albo jeszcze na jakieś zupełnie inne kwiatki. Sztuczna inteligencja, jakikolwiek agent, podejrzewam, czy to GPT, czy Claude, będzie naprawdę nieocenioną pomocą, bo Emacs jest bardzo dobrze udokumentowany. Tej dokumentacji jest naprawdę dużo. Zresztą ten kod też jest dla narzędzi bardzo czytelny. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się bawić w Emacsa, to ja nie odradzam, wręcz przeciwnie. Może być to naprawdę całkiem fajna przygoda. Aczkolwiek tak powiedziałbym, z jednej strony 30 lat za późno, ale z drugiej strony a dopiero teraz, bo w sumie naprawdę to ma szansę, żeby zainteresowało się tym troszeczkę więcej osób, bo jest to rzeczywiście środowisko z bardzo dużym potencjałem.
0: No i mnie tak Gnus zainteresował w sumie do poczty. Korzystam z Beki, ale kto wie, może akurat...
2: Może. Ja jeszcze do Gnusa nie doszedłem. Na razie Emacs u mnie to jest jakieś takie proste menu, które otwiera. Mogę słuchać sobie na przykład radia jakiegoś przez Radio Browser. Mogę sobie dodać do ulubionych. Mogę sobie otworzyć notatki, otworzyć przeglądarkę tekstową i coś tam sobie wpisać. To są na razie bardzo, bardzo proste rzeczy. Ale tak jak mówię, no ja teraz tu na tapecie mam trochę innych takich rzeczy, które mnie pochłonęły, ale Emacs jest jak najbardziej tematem, do którego będę wracał.
0: Nie wiem, Piotrze, czy zamierzasz powiedzieć o Falloutie?
1: Nie wiedziałem, to coś się stało z Falloutem.
0: No to ja już ci mówię, co się stało. Pojawił się dodatek do... moim zdaniem chyba jednego z najlepszych Falloutów, czyli Fallout New Vegas. I co ciekawe, ten dodatek wspiera moda do Fallouta New Vegas, który pozwala nam na granie w Fallouta New Vegas, jakbyśmy grali w Fallouta 3, a trzeba tutaj zaznaczyć, że Fallout 3 i Fallout New Vegas mają jedne z najlepszych systemów w skilli, bo Fallout 4, którego nienawidzę osobiście, po prostu jest moim zdaniem najgorszym Falloutem, jaki w ogóle kiedykolwiek wyszedł, bo totalnie został ubrany z jakichkolwiek systemów RPG. Tak, Fallout New Vegas jest świetny pod tym względem, jest świetny system rozwoju postaci, a jeszcze jak sobie zainstalujemy moda, który przenosi wszystko z Fallouta 3, no to już w ogóle jest super. Także to jest ten sam człowiek, który zrobił mody do Fallout 4, czyli Alex EP. Także jak ktoś lubi takie post-apo, taką tematykę właśnie Falloutów, no to jest właśnie, przed chwilą mi się to pojawiło na Accessibility Disco, oczywiście tam, mod do właśnie Fallout New Vegas. Ja już się cieszę, bo akurat bardzo, tego Fallouta akurat bardzo lubię.
1: Tak, to jest bardzo lubiana odsłona tej serii, której bardzo nie lubi producent, bo to jakieś inne studio stworzyło, więc są tak woleliby, żeby tego nie było, ale społeczność nie daje im zapomnieć, na szczęście.
0: No to właśnie Bethesda pokazała, jak kompetentna jest, robiąc to, co robi w Falloutie 4, także ja mam ich gdzieś, co oni lubią, a co nie. Także no.
1: Jaka część społeczności, dobrze.
0: To tyle ode mnie. Także dobrej nocy.
2: Okej, Patryku. Dzięki za telefon. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego newsa od nas, a w zasadzie już do naszego stałego punktu programów. No i skoro już niedawno były gry, no to Piotrze, co nowego w grach? A chyba teraz dużo tych nowości.
1: Tak, dużo tych nowości, pewnie jeszcze coś przeoczyłem, znając życie, ale chyba nie. No generalnie, jeśli nawet chodzi o same gry audio, bo ogólnie dzisiaj to nawet właśnie będzie więcej tak typowych nowych wydań, a nie modów, no to tutaj no, działo się naprawdę dużo. Obiecałem strzelanki Pawłowi. No to proszę bardzo, trochę strzelanek nam się wysypało. Pierwsza z nich to jest strzelanka dostępna na komputery PC, czyli na Windowsa. I na Androida. Wiem, że ma być też wersja na iPhone, natomiast co ciekawe, na ten moment wersja na Androida jest dostępna, uwaga, uwaga, tylko w sklepie Galaxy, więc tylko na Samsungach. Nie wiem, czemu tak jest. Myślę, że autor z czasem to rozszerzy. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, jest to gra, oczywiście taka strzelanka FPS, natomiast co ciekawe, którą możemy albo grać tak bardziej skradając się, albo po prostu tak strzelając ze wszystkiego, co popadnie. Bo jest to gra, w której fabuła no, jest bardzo ciekawa, mianowicie próbowaliśmy obrabować jakiś magazyn, natomiast dobra, może bardziej nie, że my próbujemy obrabować, tylko pracujemy w magazynie, który zostaje obrabowany, natomiast coś z tym obrabunkiem poszło nie tak. I w tym momencie my, jak i nasi koledzy z pracy, utknęliśmy w tym magazynie i musimy się po prostu z niego wydostać. Na szczęście my też mamy broń. I nawet z tych broni jest dużo, tam będziemy mogli z czasem zdobywać kolejne bronie, to coraz to lepsze, tak zaczynamy od jakichś prostych pistoletów, ale tam nawet jakieś karabiny maszynowe też możemy dostać. No i właśnie, do każdego poziomu możemy podejść na kilka sposobów, albo możemy właśnie skradać się tak, żeby unikać tych złodziei, którzy gdzieś tam chodzą po tym magazynie i patrolują, albo możemy po prostu właśnie do nich strzelać, no wiadomo, natomiast wtedy oni też będą strzelać do nas. Więc musimy to umiejętnie zdecydować właśnie, jak do danego poziomu chcemy podejść. Jednocześnie, tak jak wspominałem, nasi koledzy też tam gdzieś utknęli i musimy ich uratować, więc no oprócz tego, że my po prostu musimy sami się wydostać, też musimy znaleźć wszystkich innych pracowników na danym poziomie i też do nich podejść po prostu, żeby ich uratować. Także no pomysł ciekawy, jeśli chodzi o samą grę, no to jest ona opatrzona dźwiękiem binauralnym, wspiera właśnie klawiaturę, myszkę chyba też, ale właśnie też kontrolery i ekrany dotykowe. Także jak ktoś szuka gry, w którą można byłoby pograć na padzie, to jak najbardziej Pull Shift jest taką grą, więc myślę, że warto ją sprawdzić. No niestety nie mamy wersji demo chyba, więc tutaj musimy sobie kupić wersję pełną, która no, na szczęście jakoś bardzo droga nie jest, bo kosztuje w tym momencie $5.49 na portalu Itch. Itch też dolicza VAT, czyli tam pewnie no, tutaj ta cena pewnie podejdzie pod $6, czy nawet może trochę ponad, czyli to na ten moment będzie jakieś 20 parę złotych, no powiedzmy, że około 25 zł pewnie za tą grę zapłacicie. To był bullshit, ale to jeszcze nie jest koniec strzelanek, no bo właśnie nam bardzo obrodziło w tym tygodniu o strzelanki, bo mamy też taką strzelankę wieloosobową. Tutaj ona jest bardzo zainspirowana Counter-Strike'iem. Jak ktoś grał, albo może mieliście znajomych, którzy grali, to na pewno znacie ten tytuł. Jest to bardzo kultowa strzelanka, w której to terroryści mierzą się z antyterrorystami. Jedni próbują bomby podłożyć, drudzy próbują je rozbroić i po prostu tych terrorystów zdjąć. Mianowicie gra nazywa się Ambush i też trybów w tej grze jest też parę innych. Jest taki też klasyczny deathmatch. Jakby ktoś nie chciał bawić się tak w rozbrajanie bomb, tylko po prostu skupił się na strzelaniu do innych osób. No i tutaj generalnie jeśli chodzi o samą grę, no to jest to klasyczna strzelanka. Natomiast co ciekawe, jak na gry audio, no to bardzo realistyczna, bo tutaj deweloperzy nawet postarali się o to, żeby strzelanie, mierzenie też w pionie było równie istotne jak mierzenie w poziomie. No bo bardzo w wielu grach audio, no to tylko skupiamy się na tym, że celujemy lewo, prawo. A tutaj też będziemy musieli skupić się na tym, czy celujemy odpowiednio w górę, w dół. Mamy odpowiednie dźwięki, które nas poinformują o tym, czy mamy kogoś na celowniku i też no właśnie w jaką stronę celujemy, bo na przykład możemy spróbować tak trafić w głowę, żeby kogoś zdjąć szybciej. Tutaj też jest bardzo dużo broni do blokowania, też jest dźwięk binauralny, jest dużo map, mamy też taki osobny tryb eksploracji mapy, że możemy najpierw po mapach się rozejrzeć. Jest system chowania się, więc każda mapa też będzie miała jakieś miejsca, jakieś przedmioty, za którymi będziemy mogli się schować, także tutaj te mapy są przez społeczność bardzo chwalone. Bardzo fajnie to zostało dopracowane. I tutaj co ciekawe, jak w poprzedniej grze mówiłem, że tutaj można sterować na kilka sposobów, jest właśnie klawiatura, jest myszka i pad, to w przypadku tej gry Ambush musimy mieć albo myszkę, albo pada. Samą klawiaturą nie pogramy. Także jak ktoś nie lubi grać z myszką, a nie macie pada, no to niestety w tą grę sobie nie pogracie. Natomiast jeśli pada macie, no to tutaj jak najbardziej można sobie tą grę z tym padem ograć. Ona jest dostępna tym razem za darmo i jest to gra dostępna na system Windows. Nie wiem, czy są też wersje na inne systemy, ale chyba nie z tego, co widzę. Natomiast można ją pobrać też z kilku stron, jest, gdyby na główny link nie zadziałał, to jest też link na też z Dropboxa. Także też generalnie jeśli chodzi o linki, no to oczywiście one wszystkie będą w komentarzu, natomiast gdyby ktoś chciał sobie daną grę znaleźć szybciej, no to tradycyjnie odsyłamy do forum Audio Games, do sekcji New Releases, bo tam te wszystkie gry, o których mówię, też zostały opublikowane. I jeszcze nie kończymy ze strzelankami, bo mamy jeszcze jedną, mianowicie Maroon Berets. I to jest gra, której nazwa jest inspirowana tak zwanymi bordowymi beretami, czyli to są kombinezony, które z reguły są noszone przez siły specjalne, przez spadochroniarzy w różnych tak naprawdę armiach wojskowych. I po tym, co powiedziałem, można się mniej więcej domyśleć, o co w tej grze akurat będzie chodziło, bo nie jest to taka typowa strzelanka jak właśnie Ambush czy Bullshift, a to jest bardziej taka gra strategiczna. Tutaj dowodzimy całym zespołem, który ma z reguły jakieś zadanie do wykonania. Scenariuszy w grze jest kilkanaście, na ten moment ma być więcej w przyszłości. I każdy z naszych ludzi w jednostce specjalizuje się w czymś innym, czy mamy snajperów, mamy ludzi od rozbrajania ładunków wybuchowych, tam jeszcze kilka innych specjalizacji w tej grze znajdziemy. I tym razem naszym zadaniem jest odpowiednie zaplanowanie akcji, tak żeby ją wykonać jak najszybciej, no i ponosząc jak najmniej strat. I tutaj też właśnie albo musimy kogoś uratować, jakichś zakładników, albo właśnie coś rozbroić, albo wykraść jakieś dane, dokumenty, na przykład z jakiejś bazy wroga, czy od terrorystów. No generalnie różne tego typu zadania będziemy w tej grze mieli i musimy odpowiednio wszystko sobie zaplanować. Ta gra jest inspirowana, przynajmniej tak się domyślam, serią typu Rainbow Six, może jakby jak ktoś wie. To są generalnie te gry, gdzie zanim jeszcze wejdziemy do jakiejś lokacji, to no, musimy wszystko sobie zaplanować. Tutaj liczy się wszystko od tego, na przykład kogo postawimy na dachu, przez jakie drzwi wejdziemy, czy zbijemy okno na przykład, żeby się dostać szybciej, no bo możemy, ale wtedy wróg nas usłyszy i będzie nas atakował. Tego typu decyzje musimy w tej grze podejmować i no i właśnie na tym polega główna różnica, jeśli chodzi o tą grę w porównaniu do tych dwóch poprzednich, o których mówiłem. Tamte to są takie typowo bardziej gry akcji, natomiast tu to jest bardziej taka strategia, mamy więcej elementów taktycznych w tej akurat grze. Nie kończymy wątku takich gier akcji, bo teraz przenosimy się do platformy Marvel Realm, która to doczekała się kolejnej gry. No ostatnio Marvel Realm bardzo dużo wprowadza do swojej platformy, tam też jeśli chodzi o te aspekty społecznościowe, tam czat głosowy doszedł, jakby ktoś chciał wiadomości głosowe między sobą wysyłać. Ale też mamy kolejną grę, w której prowadzimy samochód, konkretnie taksówkę. Platforma Marvel Realm to jest zresztą też kolejna usługa, w której możemy grać z padem i tam też kilka ciekawych strzelanek się znajdzie. O nich już mówiłem wcześniej, ale też właśnie myślę, że Marvel Realm naprawdę warto się zainteresować, bo tam też dużo ciekawych tytułów tego typu się niedawno pojawiło, które też doczekały się dość dużych aktualizacji. Ten konkretny tytuł, który się pojawił, akurat strzelanką nie jest. Nazywa się Rush Fair i jest to gra, w której prowadzimy taksówkę. I naszym zadaniem jest no, zdobycie jak największej ilości pasażerów i dowiezienie ich na miejsca, o które nas proszą. Jednocześnie gra jest trochę inspirowana serią Crazy Taxi. Jak ktoś nie grał, no to jest gra od no, dość znanej firmy Sega. Tutaj też prowadzimy taksówkę w szalonym mieście, jak się można od nazwy domyślać. No i tam też czasami będziemy musieli unikać ruchu ulicznego, który nas gdzieś będzie mijał. Musimy pilnować, żeby te inne samochody mijać. Natomiast czasem będzie się zdarzało, że będą nas atakowały jakieś potwory. Nie wiem czemu, ale jakieś takie żywiołaki po tej drodze też chodzą i na przykład mogą spowodować tak, że nasze auto się zapali, zamrozi coś i akurat te potwory musimy po prostu przejechać. Więc mamy tutaj kilka elementów, musimy właśnie pilnować tego, gdzie jedziemy, ale jednocześnie też właśnie obronić się przeciwko tym potworom, jednocześnie też dowożąc pasażerów, których akurat mamy w naszym samochodzie. Ciekawy pomysł, bardzo się cieszę, że mamy coraz więcej też takich gier, gdzie prowadzimy jakieś pojazdy. No ostatnio był Simbas, a teraz mamy grę, w której jeździmy taksówką. Bardzo fajnie. No też właśnie ogólnie platformę Marvel Realm jako całość też mogę gorąco polecić, no bo faktycznie tam deweloperzy zadbali o to, żeby to było naprawdę no całkiem fajnie zrobione. Oprócz tego mamy też kilka gier mobilnych, o których też za dużo nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie zdążyłem ich sprawdzać. Na przykład The Dark Realm Beyond Sight jest to gra, która reklamuje się tym, że ma to być jakieś dostępne RPG dla niewidomych, RPG w akcji, w czasie rzeczywistym, czyli tutaj też znów walczymy z różnymi potworami w czasie rzeczywistym i musimy po prostu odpowiednio atakować potwory, które nas atakują, unikając ich ataków. Mamy system kombosów, to co ciekawe, ta gra też ma grafikę, więc osoby widzące też mogą w nią grać. Mamy 30 potworów narysowanych ręcznie, 30 unikalnych aren, w które będziemy przechodzić stopniowo, zdobywając kolejne poziomy. Bohaterowie noszący miecze i tarcze, smoki żyjące ogniem, pierścienie zabezpieczające jakieś magiczne i jakieś też ataki elektryczne i dużo, dużo więcej. Wszystko jest dostępne z voiceoverem. Można grać, mamy różne przedmioty do odblokowania, 5 rodzajów mieczy, 5 rodzajów tarcz, 5 unikalnych jakichś kart z umiejętnościami, 7 różnych mikstur i dużo więcej. Mamy też osiągnięcia grywalne w 9 językach, no niestety polskiego na tej liście nie ma, ale na przykład polski. Polskiego nie ma, na szczęście angielski, między innymi jest też parę innych języków i co ciekawe też ta gra jest zupełnie darmowa, to myślę, że też wiele osób ucieszy. No jest to gra na iPhone'a. Mamy kolejną też grę na iPhone'a, bardziej taką zręcznościową, mianowicie Blind Run i jest to gra, w której jak można się domyślić z nazwy, to jest gra typu biegniemy przed ciebie do przodu i musimy unikać różnych przeszkód, przesuwając palcem lewo lub w prawo, żeby zmieniając kierunek, w jakim idzie nasza postać. Możemy grać z voiceoverem włączonym, to jest też gra zupełnie darmowa. No i po prostu właśnie musimy przetrwać, biegnąc przed siebie jak najdłużej. Co mamy dalej? Dalej mamy, nie wiem czemu mi uciekła tutaj zakładka. Mamy kolejne gry mobilne. Między innymi mamy grę Audio Showdown. To jest gra autorstwa Marco Solcici, czyli osoby, która nam dała dużo takich gier słownych niedawno. World Whoppera na przykład, to były gry przeglądarkowe, ale też właśnie World Whopper doczekał się wersji na iPhone'a i na Androida. I teraz też postanowili zrobić grę Audio Showdown, czyli no właśnie taką prostą grę audio typu Pong. Natomiast no, to jest zdecydowanie prostsza gra nawet od na przykład Axel Ponga, który szczerze mówiąc wydaje mi się jest produkcją parę razy lepszą, bo no po pierwsze tutaj mamy zupełnie inny klimat, bo tutaj mamy takie dźwięki retro, więc tutaj w tej grze jest dużo bliżej do Ponga niż do Showdowna. Gramy tutaj też tylko przeciwko komputerowi i z tego co wiem tutaj nie mamy żadnych też trybów zręcznościowych czy wsparcia innych języków, natomiast jakby ktoś chciał jeszcze jakąś prostą grę sobie taką na urządzenia mobilne znaleźć, no to może być to no, coś wartego przynajmniej przetestowania. Następna pozycja może być, wydaje mi się, bardziej ciekawsza. I tutaj wracamy na grę na komputery, mianowicie jest to Audio Tetris. No i tutaj nazwa chyba nam mówi wszystko. Jest to gra dostępna na system Windows, napisana z pomocą sztucznej inteligencji, której to no, musimy układać spadające klocki tak, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. No i to jest gra dość rozbudowana, bo mamy też różne jakieś przedmioty, power-upy do zdobycia, które nam w tym będą pomagały. No, klawiszologia jest dość rozbudowana. Autor obiecuje, że wszystko jest zoptymalizowane pod jak najlepszą pracę z czytnikami ekranu, jak najmniejsze opóźnienia. Mamy pomoc klawiatury, oczywiście na wszystko są dźwięki, zaawansowane mechaniki, wstrzymywanie, jaki kształt akurat nam zacznie spadać, różne, możemy kombinacje tworzyć, zdobywając więcej punktów, oczywiście możemy te kawałki, te puzzle spadające obracać na różne sposoby i tak wspominałem, też są różne przedmioty do wyboru, także no, fajnie, że ktoś tak postanowił taką grę w audio stworzyć, bo nie było tego jakoś bardzo dużo. Kolejna gra, też na różne platformy akurat tym razem, bo Audio Tetris to była tylko gra na Windowsa, natomiast gra Salt Wake jest już dostępna chyba na inne też platformy. To jest gra od Josha Tubbsa, czyli osoby odpowiedzialne m.in. za grę Freight Fate, o której mówiliśmy. Jest to roguelike, w którym to gramy w różne sporty wodne. To ciekawy pomysł. Budzimy się nad jakimś nadmorską miejscowością. Nie wiemy, co tam robimy, jak się tam znaleźliśmy. Żeby o tym się dowiedzieć, musimy przechodzić tego roguelike'a, pokonując coraz to trudniejszych bossów w różnych sportach wodnych. Jakie to są sporty? Slalomy na nartach wodnych, łowienie ryb, co tutaj jeszcze mamy, ratowanie jakichś łódek z zburzonego morza, nurkowanie i parę innych, jeszcze tam sześć generalnie minigierek jest do wyboru, różne różnych bossów do pokonania, ogólnie cała fabuła jest rozdzielona na trzy akty i stopniowo jak będziemy kolejne poziomy przechodzić, no to nam będzie wszystko opowiadane w czasie gry i też wszystkie dźwięki są syntezowane w czasie rzeczywistym, więc tutaj będziemy mieli takie trochę klimaty retro. No, bardzo ciekawy pomysł na grę, jeszcze muszę sobie właśnie to też sprawdzić. Idąc dalej, Nathan Smith powraca i w ogóle Nathanie dzisiaj będzie dużo jeszcze w Dobrych Newsach, ale pierwsza rzecz na ogień idzie nowa aplikacja Accessi IF, czyli jest to nowa wersja narzędzia do grania w tekstówki, takie klasyczne interactive fiction. O, wcześniej mieliśmy Accessi Frotza, który no, odpalał gry tak jak kiedyś Frotz, czyli to z gry tak zwaną Z Machine. A teraz mamy nowszą wersję, która też wspiera takie bardziej współczesne formaty, które na przykład w niektórych grach jeszcze jakieś dźwięki wspierają. Generalnie aplikacja została rozbudowana, nowe skróty klawiszowe, możemy łatwiej sobie przeglądać to, co się dzieje. No, interfejs jest taki bardzo prosty, tak mamy dwa pola edycji, w jednym wpisujemy polecenia, w drugim możemy sobie przeglądać, mamy wyszukiwarkę. Jeśli jakaś gra ma elementy interaktywne, bo niektóre gry mają jakieś łącze dodatkowe, wyświetlają różne rzeczy, właśnie dźwięki odważają, to one też są dla nas dostępne. Klawiszem F6 możemy się przenosić między różnymi elementami, ale co ciekawe, to narzędzie też pozwala nam tworzyć gry. Dwa rodzaje gier możemy sobie tworzyć. Możemy sobie tworzyć takie gry właśnie tekstowe, gdzie wpisujemy polecenia, tak typu odchłań na przykład, jak ktoś grał, tak chodzimy sobie po lokacjach i to musimy różne rzeczy rozwiązywać, albo możemy tworzyć takie gry typu gamebook, gdzie mamy po prostu, akurat te gry się zapisują jako strona internetowa, i tam też możemy różne decyzje podejmować, żeby posuwać fabułę do przodu. Natomiast no, ten system tworzenia gier jest ponoć bardzo rozbudowany, bo możemy też nawet tworzyć jakieś elementy takie RPG-owe bardziej, jakieś rzuty kością, jakieś sprawdzanie różnych zmiennych. Mamy system inwentarza, więc no, dość skomplikowane gry tego typu możemy też w tej aplikacji tworzyć, a to wszystko ma graficzny interfejs, a sama aplikacja jest zupełnie darmowa, to też myślę, że może być bardzo fajne. Kończąc wątki gier, których faktycznie, jak widać, jest dzisiaj dużo, sam Tubi wypuścił nową wersję platformy Constant Motion. To jest taka kolekcja różnych, tak właśnie, endless runnerów, czyli gier, których gdzieś idziemy do przodu i unikamy różnych przeszkód. W tej najnowszej wersji pojawiły się dwie nowe minigry do tej platformy. Oprócz tego mamy wersję na starsze Maci z procesorami Intel. Tego do tej pory nie było. Była tylko wersja na procesory Apple Silicon. Oczywiście też jest Windows, jest Linux i jest Android oprócz Maca. Także nawet jak Maca nie macie, to można śmiało pobrać. I też są różne poprawki błędów. I jeszcze społeczność chińska wypuściła platformę Super Free World międzynarodowo. Platforma sama w sobie jest na rynku od ponad 14 lat, jak przynajmniej piszą jej deweloperzy. I generalnie to jest, na początku zaczęło się od tego, że to był taki klon, czy to Playrooma, czy RS Games, a więc mamy różne gry karciane, ale też pojawiło się na nim trochę różnych gier bardziej strategicznych czy zręcznościowych i zostało niedawno dodane środowisko do tworzenia własnych gier. Co myślę, że też może niektóre osoby zainteresować. Z jakością tych gier ponoć jest różnie. Tutaj na przykład Arek Świętnicki pisał, że no niektóre są fajne, niektóre widać, że były zrobione na kolanach przez AI i nie przetestowane za dobrze. Też jednym minusem tej platformy jest jej pobieranie, które jest w tym momencie trochę utrudnione, bo co ciekawe oficjalna strona wymaga od nas rozwiązania CAPTCHA, w której musimy przesunąć suwak w prawo. Co na komputerze, z tego co rozumiem, ta platforma jest no, głównie na komputer, ale chyba na urządzenia mobilne też no, jest trochę utrudnione. Problem można obejść w taki sposób, że twórcy założyli grupę na Telegramie, więc jeśli do tej grupy się zapiszecie, ona jest podlinkowana na forum Audio Games, no to tam po prostu można sobie z Telegrama ten instalator pobrać, no i później już można grać, ale warto też zabezpieczyć się w dodatek tłumaczący, bo nie wszystko w tej grze, z tego co wiem, zostało przetłumaczone niestety, także też warto to mieć na uwadze. No i to wszystko.
2: No, to teraz przechodzimy do waszych telefonów. Kolejny telefon mamy, o ile ktoś cierpliwości nie stracił. Kogo witamy?
4: Rafał.
2: Cześć Rafale, słuchamy.
4: Dobry wieczór. O, naprawdę tu cierpliwość to można stracić.
2: No i usnąć przy okazji nawet. Być tak, może.
4: Też zdążyło się przysnąć, bo tyle czekać to...
2: No niestety, jak widzisz, mamy sporo informacji. A z czym ty do nas dzwonisz?
4: Z zapytaniem takim, no bo w tym najnowszej wersji systemu Windows 11 słyszałem, że jest funkcja obsługa Braille'a w tym, w narratorze. I potwierdzacie to?
2: No to już od jakiegoś czasu jest. Ja szczerze powiedziawszy tego nie testowałem, ale Windows generalnie od jakiegoś czasu deklaruje wsparcie przynajmniej niektórych monitorów brajlowskich.
4: No tak, wiem, na przykład Focus, no nie?
1: Tak, i teraz jeśli chodzi o to wsparcie Braille'a w narratorze, to ja to kiedyś dawno testowałem i no ono jest bardzo takie podstawowe, ale faktycznie jest i działa. Trochę to wbrew pozorom wymaga na ten moment konfiguracji, bo to działa przez taką aplikację BRLTTY. Generalnie w ustawieniach narratora trzeba kliknąć, tam jest taki przycisk zainstaluj Braille'a. Braille nam się w cudzysłowie instaluje i wtedy musimy wybrać nasz monitor z listy i on zacznie działać. W Windowsie 11 w tych najnowszych kompilacjach ma dość wsparcie monitorów opartych o ten nowy standard HEAT, no to Focusy te najnowsze też mają ten standard, no to tam już nie będzie trzeba nic konfigurować, natomiast dla starszych monitorów to też działa, ale trzeba sobie to w ustawieniach tam poustawiać po prostu.
4: Czyli jak to trzeba zrobić? Czyli to mam w narratorze tam dać, kliknąć zainstaluj, czyli jak to
1: tak,
4: mam zrobić?
1: Tak, tam
4: to
1: będzie taki przycisk pobierz zainstaluj Braille'a, jak to naciśniesz, tam po prostu Windows tam poinstaluje wszystko to, co ma zainstalować, no i później tam normalnie się ustawienia pokażą i tam no, trzeba wybrać właśnie z jakiego monitora korzystasz, z listy, gdzie jest podłączony, wybrać porty i tak dalej, no i później już to powinno...
4: Ale gdzie to jest ten zainstaluj?
1: W ustawieniach jak narratora.
4: No bo jak wyszłem tam właśnie, wyświetl tablicę Braille'a czy coś takiego i tylko było wyłącz, włącz i włączyłem i się owszem pojawiła, żebym wybrał wyświetlacz brajlowski i właśnie do ustawienia, czy to, jakie mają być wejścia, jaka tablica, czy polska, czy angielska, czy tak dalej, czy ośmiopunktowy i tak dalej, i tak dalej. I niby to wszystko postawiałem i tak nie działa.
1: No właśnie to jest to, że to jest bardzo... Ta usługa, z którego narrator korzysta, jest bardzo specyficzna i ona też mi nie zawsze chciała działać.
2: Ja powiem tak więcej. Ja kiedyś słyszałem o przypadku, nie wiem na ile to jest szeroki problem, ale że jak komuś zaczęło działać to w narratorze właśnie, zaczął działać Braille w narratorze, to przestał na przykład w NVDA.
1: No to na szczęście już naprawili, bo kiedyś w ogóle to jeszcze było tak, że tam w takich ustawieniach mogliśmy sobie wybrać sterownik. Mieliśmy sterownik narratora i mieliśmy sterownik producenta. I tam właśnie jak coś się źle przestawiło, to faktycznie mogło być tak, jak mówisz. Tego już na szczęście nie ma, ale i tak to nie chce do końca działać tak, jak powinno. Nie wszędzie. Ja na przykład na Windows 11 mi się nie udało tego uruchomić. Kiedyś to odpaliło na takim starym jeszcze monitorze Alva Satellite, jak jeszcze miałem Windowsa 10. Jak to niedawno próbowałem konfigurować, to mi też nic nie działało, ale to było jeszcze przed tym, jak to wsparcie HEAT wprowadzili.
4: Mhm. Czyli to normalnie na HEAT to powinno działać, tak?
1: Na HEAT tak przynajmniej, no ale to jeszcze, no jak to wejdzie, to teoretycznie tak. Jak to będzie w praktyce, no to musimy poczekać.
4: No bo ja mówię, kurczę, nie? Bo ja w ogóle robiłem format też komputera, instalowałem nowy system i tak dalej. I też nie instalowałem tego sterownika, który tam proponuje Freedom. Tam co kiedyś tam był, o, ten sterownik tam od iluś tam lat, XXX, co był, coś się kiedyś tam instalowało, bo teraz wiadomo, on jest niewymagany, bo teraz normalnie, teraz VDA ma tam swój ten sterownik i dostarcz, że bez tego sterownika to działa wszystko, no ale... Ale myślałem właśnie, że ten narrator wymaga ten sterownik, no nie? Ale tu mówicie, że to nie jest tego kwestia.
1: On ma swój sterownik, tylko on też nie zawsze działa.
4: Aha, czyli narrator, czyli powinien działać tak jak Sauda, JOS na tych.
1: No jak ustawiłeś odpowiednio port i monitor, to teoretycznie tak, ale no mówię, mi też to nie chciało działać.
4: Ale nie chcę po prostu zawsze to działać.
1: Mhm, dokładnie.
4: Czyli nie jest to takie, nie jest to, rozumiem, usprawnione tak, jak powinno być usprawnione, tak?
1: Jeszcze nie, może będzie.
4: Mhm. I nie wiadomo, kiedy będzie.
1: No nie wiadomo.
4: Nie wiadomo, kiedy to zrobię. To dobrze wiedzieć, no to, bo myślałem, że to jest, myślałem, że to, ja myślałem, że to, myślałem, że tu coś brakuje, że jakieś coś z tego.
2: Nie, ja naprawdę dziś akurat miałem okazję po długim dość czasie ponownie stawiać system Windows, bo mam tu dodatkową maszynę, którą sobie właśnie teraz konfiguruję. I no, co prawda narrator uruchomiłem, ale ja mam wrażenie, że w tym czytniku ekranu naprawdę niespecjalnie wiele się zmienia i nadal no, ja go traktuję jako coś, co po prostu no, przydaje się do tego, żeby pobrać NVDA i tak naprawdę z ulgą wracam do NVDA. No chociażby taka prosta rzecz, narrator, przynajmniej w tej kompilacji Windowsa, którą tu mam, to jest Windows 11. Nie pomnę, jaka to jest dokładnie kompilacja, ale no, nie chciał mi w żaden sposób po zainstalowaniu systemu, a może ja nie umiem też tego zrobić, co też nie jest wykluczone, czytać informacji z wiersza poleceń.
1: To no też ja po prostu powinno działać.
2: No właśnie.
1: I tam później tak. Z klawiatury numerycznej się co da przeglądać to.
2: Tak, co ciekawe, na przykład kiedy instalowałem system, bo akurat też miałem potrzebę, żeby wejść w wiersze poleceń i żeby się pozbyć tego konta Microsoft, no to tam narrator czytał. Po zainstalowaniu systemu przeszła mu ochota na czytanie treści
4: z wiersza poleceń. A naprawili ten problem w narratorze taki w czasie instalacji systemu, co był przez jakiś czas. Chodzi mi o to, że jak się dzieliło partycje w trakcie instalacji systemu, to był taki problem też, że nie mówił, jak te dyski są podzielone.
2: Nie
4: tam
2: dzieliłem
4: są.
2: Rafale na partycje, więc ciężko mi ja powiedzieć. Nie dzieliłem, ja już byłem na tym ekranie tak zwanym OB, czyli po prostu końcowa konfiguracja. Komputer do mnie przyszedł już jakby z wrzuconym systemem operacyjnym, ja tylko musiałem dokończyć jego instalację, więc to nie był ten pierwszy ekran, gdzie tam właśnie dzielisz dysk na partycje. Tu jest mały dysk, bo to jest 256 SSD, więc nawet, no nie miałem po prostu potrzeby, żeby dzielić.
4: No bo wiem, że tam z tym też był problem.
2: No narrator, Microsoft deklaruje, że tam robią poprawki, że cały czas coś się rozwija, ale jakoś ja tego progresu nie zauważam. Ale może ktoś zauważa, jak tak, to niech da znać. Posłuchamy chętnie. Dobrze, Rafale, czy coś jeszcze?
4: No, chodziło mi tylko właśnie odnośnie tego Braille'a, no, ale mówicie, że niestety, że to działa
2: jak chce. Działa jak chce, tak, działa jak chce, niestety. Dobrze.
4: No to znaczy, tylko to tyle, no to tyle.
2: To dziękujemy ci bardzo za telefon, dobrej nocy w takim razie.
4: No, dziękuję wzajemnie.
3: No dobrze, to w takim razie ostatni pakiecik newsów z Tyflowieści, czyli drobne newsy.
1: Tak, a w drobnych newsach mam, no po pierwsze informacje od ciebie, chyba dodatki w NVIDIA już były, zanim ja tutaj zdążyłem dotrzeć, ale tak informacyjnie, mój dodatek, który też gdzieś z pomocą AI był pisany, czyli dodatek Yatta do tłumaczenia się zaktualizował. Generalnie kilka takich drobnych rzeczy zostało w nim naprawione, między innymi coś, co ma poliglot, co mi się akurat też właśnie podobało, chyba wiem, że o poliglocie było. Tam jest taka fajna funkcja, która odfiltrowuje komunikaty typu przycisk pola edycji z tłumaczonych tekstów i ja właśnie też to u siebie dodałem do Yatty. I też mamy poprawki dla tych, którzy korzystają z Olamy, gdzie te modele czasami no, trochę potrzebują czasu, żeby się załadować. Od tej najnowszej wersji będziemy dostawać informację, że model musi się załadować, a mam informację o ładowaniu modelu. Też dodatek będzie czekał dłużej, bo wcześniej czekał za krótko i na niektórych komputerach to powodowało, nawet na moim czasem, jak Olama akurat gdzieś wstawała dłużej, że no, były błędy. Teraz błędy powinny być rzadsze. I też miałem zgłoszoną kwestię w przypadku korzystania z OpenAI do tłumaczenia, że tam czasami jakieś błędy z kodowaniem wyskakiwały, też nie chciało się tłumaczyć. To też powinno być naprawione. Więc taka drobna informacja, to będzie podlinkowane. Oprócz tego, tutaj już takie bardziej treściwe, drobne newsy, wszystkie aplikacje od Brandona Bracey'ego, który podpisuje się jako Serebii, doczekały się prostszej strony internetowej dla tych, którzy nie lubią GitHuba. A jakie to są aplikacje? No, między innymi jest to Blind RSS, o którym tutaj kilka razy mówiliśmy. Więc no myślę, że jak najbardziej są to programy warte sprawdzenia. One teraz doczekały się takiej prościutkiej strony, z której wszystkie je można pobrać, poczytać o nich, zobaczyć, co tam się w tych aplikacjach pozmieniało. Adres tej strony to projects.serebiradio.com projects.serebi.radio.com i na tej stronie możemy sobie, czy to na Windowsa, czy to na Maca, czy na Linuxa, pobrać aplikacje takie jak wcześniej wspomniane Blind RSS, Blind Pilot, to jest program, który muszę w ogóle przetestować, jest co bardziej dostępna aplikacja do korzystania z narzędzi AI do programowania. Jest wspierany zarówno Cloud Code, jest wspierany Codex i jeszcze jakieś jedno chińskie narzędzie, teraz tutaj FreeBuff konkretnie, nie wiem akurat do czego FreeBuff działa, natomiast tutaj też właśnie Cloud Code'a czy Codexa możemy z tym narzędziem sterować i ono według opisu nam czytnik ekranu po prostu będzie na bieżąco informował, co ono robi, nie powinien nam się wiersz poleceń mulić z czasem, więc no bardzo ciekawie to wygląda, no powinien czy NVIDIA, czy jakiś inny czytnik ekranu, czy VoiceOver gadać tak dużo, jak do AI myśli, no na pewno jest aplikacja, którą też muszę sprawdzić, bo to może się całkiem fajnie sprawdzić. Oprócz tego mamy narzędzie BlindDL i jest to wieloplatformowe narzędzie do pobierania różnych materiałów, czyli pewnie UDL tutaj jest zaprzężony. To też w sumie może być ciekawe narzędzie, bo czasami pytacie się, jak pobierać z YouTube'a w taki sposób, żeby to nam się też nie przedawniło, bo niestety YouTube często zmienia. Może to, bo generalnie Brandon dość dba o to, żeby te aplikacje były aktualne, to pewnie ten silnik się sam pewnie aktualizuje, albo jest jakiś łatwy sposób, żeby go zaktualizować, więc no myślę, że to też może być warte sprawdzenia. Oprócz tego mamy aplikacje do pobierania torrentów, Serebii Torrent, Plexible, czyli klient do Plexa, to jest taki serwer multimedialny, tam można sobie muzykę, filmy trzymać i na przykład strumieniować z innego miejsca. Accessible IPTV Client, to taka aplikacja do oglądania telewizji. Mamy kilka narzędzi dla tych, którzy mają własne stacje radiowe postawione na Azure Caście. NVDA Remote Audio Client, to jak ktoś postawił sobie serwer, który nam dodaje dźwięk do NVDA Remote, a tutaj też mamy dodatek akurat, to jest do NVDA, który nam go dodaje. Mamy też Orca Remote, czyli no, dostęp zdany z NVDA, ale z poziomu Orki, to jest ze sobą kompatybilne. Więc aby ktoś chciał Windowsa sterować z poziomu Linuxa, czy vice versa, to tym narzędziem można. I mamy też na przykład dodatek do Signala do NVIDIA, który tam jakieś aspekty dostępnościowe poprawia. Więc kilka takich całkiem ciekawych narzędzi na tej stronie jak najbardziej można znaleźć. Jeszcze raz może podam adres projects.serebiradio.com. Był Windows, no po części też był Mac Linux, ale teraz właśnie skupimy się na tym, jak te dwa systemy ze sobą połączyć, bo powstaje dostępne narzędzie do wirtualizowania Windowsa na nowych Macach. I to jest kolejne narzędzie napisane przez sztuczną inteligencję dla tych osób, które chcą jak najszybciej sobie taki wirtualny system postawić. I tutaj właśnie na tej prostocie jest położony największy nacisk do tego stopnia, że no musimy sami sobie pobrać plik obraz instalacyjny ISO od Microsoftu, ale akurat no to się da zrobić. Natomiast aplikacja całą resztę zrobi za nas. Zainstaluje nam Windowsa, włączy nam narratora, a później, kiedy już wszystko będzie uruchomione, no to pozwoli nam łatwo między tymi systemami się przełączyć. Natomiast to, jak to zostało tutaj zrobione, to jest to też coś specyficzne, bo wygląda to tak, że wyłączamy VoiceOvera, aplikacja wtedy o tym wie, naciskamy skrót, system nam się odpala, wtedy nam przez syntezę aplikacja mówi, co w danym momencie się dzieje, no i kiedy już system jest uruchomiony, to po prostu możemy z niego normalnie korzystać, do tego stopnia, że nawet klawisz Caps Lock nam działa z czytnikami ekranu. Kiedy chcemy coś zrobić na Macu, no to musimy sobie VoiceOvera włączyć, zminimalizować aplikację, no i wtedy możemy pracować na Macu. Przez to, że jest to bardzo wczesna wersja rozwojowa tego narzędzia, to tutaj nie wiem, jak będzie z opóźnieniem. Wiem, że dużo takich aspektów współdzielenia tych systemów jeszcze nie zostało rozwiązane, tutaj nie mamy wsparcia dla schowka. Internet działa na szczęście, ale schowka nie ma jakichś współdzielonych folderów, nie mamy wsparcia dla współdzielenia urządzeń USB, czyli na przykład tutaj linijki bradowskiej albo jakiegoś skanera nie podłączymy do Windowsa, no więc no, jest to narzędzie we wczesnym rozwoju, ale no, jest to aplikacja darmowa, więc może komuś się przyda. Ja myślę, że jak ktoś szuka rozwiązania darmowego, to jednak UTM, który też gdzieś tam się rozwija, niedawno pojawiły się informacje, że pracują nad przyspieszeniem kart graficznych, a to na przykład pozwoli gry typu Hearthstone uruchomić. Tak przy okazji to może być ciekawe, kiedy to już się pojawi w bardziej stabilnej wersji. Zostajemy w platformach Apple, bo pojawiła się ciekawa aplikacja zarówno właśnie na iPhony, na iPady, na Maci i nawet na Vision Pro, jakby ktoś miał. Mianowicie jest to Elapsed Time Adder i jest to program, który nam pozwala zliczać czas. To znaczy, jeśli na przykład na czymś pracujemy i musimy gdzieś wygenerować sobie taki arkusz, gdzie na przykład liczymy na przykład ile czasu nam zajęła robocizna i chcemy konkretne zadania na przykład sobie podzielić, albo nie wiem, jakieś treningi liczymy, do różnych sytuacji, gdzie no, chcielibyśmy sobie czas tak zliczać, ta aplikacja nam się może przydać, jest zupełnie darmowa, jest bardzo dostępna z VoiceOverem, jak deklaruje jej autorka i właśnie pozwala nam takie obliczenia bardzo prosto wykonywać. Jest jej atutem jest też to, że bardzo inteligentnie radzi sobie z takimi nawet bardziej skomplikowanymi obliczeniami. Na przykład możemy powiedzieć, że coś nam zajęło, nie wiem, ileś sekund, albo na przykład, nie wiem, konkretnie podać na przykład 200 minut, ja automatycznie to zamieni na godziny. Tego typu sformułowania możemy wpisywać, możemy też czas odejmować zamiast dodawać, żebyśmy mieli taką potrzebę. No i później jak już sobie taki arkusz przygotujemy, to możemy w łatwy sposób sobie go wyeksportować i na przykład coś później z nim zrobić. Także jak ktoś takiej aplikacji szuka, no to może warto sprawdzić. A dla tych, którzy szukają nowych wtyczek do programów, do obróbki dźwięku, to powstał nowy pogłos, który jest przyjazny osobom niewidomym, no bo też przez osobę niewidomą został stworzony przez Taniego Gebharta. Nazywa się TG Spaces i jest to pogłos typu takiego konwolucyjnego, natomiast to jest wszystko syntezowane. Co to znaczy po polsku? No jest to pogłos, który ma za zadanie emulować prawdziwe pomieszczenia. Jakie to są pomieszczenia? No, z wtyczką przychodzi ponad 190 chyba, z tego co pamiętam, z dokumentacji różnych presetów, od różnych jakichś klubów, łazienek, pomieszczeń, które mają mniej lub więcej pogłosów, jakieś wnętrza samochodów, czy nawet na przykład było wnętrze kartonu, jakieś paczki, to już w ogóle jakiś ciekawy pomysł, jakieś lotniska, hangary.
3: Ja to testowałem w ogóle, no, nie wiem czy ty.
1: Jeszcze nie zdążyłem.
3: Ja to testowałem właśnie, jak usłyszałem o tym. Znaczy, bo w ogóle ten taki convolution chodzi o to, że on jest kształtowany na podstawie
1: prawdziwych pomieszczeń. Jakby.
3: Prawdziwych pomieszczeń. Robi się najpierw tak zwane odpowiedzi impulsowe, czyli się na przykład klaszcze i jak się klaśnie, to potem takie nagranie stanowi taki klaśnie albo jakiś taki, no, taki bardzo ostry dźwięk się jakoś tam generuje i potem z tego się robi pogłos. No to jest taka metoda dość często używana. Ona jest z jednej strony fajna, bo potrafi faktycznie nieraz oddać takie prawdziwe pogłosy. Z drugiej strony one są bardzo mało edytowalne. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że ten pogłos ma tych parametrów dużo i mam wrażenie, że tutaj jakoś w jakiś ciekawy sposób to wszystko jest jakoś jeszcze... To nie jest taki standardowy pogłos, bo tam jest dużo parametrów, które można jednak edytować. Także, no, taka ciekawostka. I tam rzeczywiście to jest w ogóle podzielone najpierw na kategorie pomieszczenia, na zewnątrz, jakieś tam nierealne przestrzenie, coś tam jeszcze. Tam jest kilka kategorii, w każdej kategorii jest po kilkanaście lub dwadzieścia parę właśnie jakichś takich przestrzeni konkretnych, no, które też można jakoś tam edytować. I co ciekawe, jednym z parametrów jest opis tego pomieszczenia, który jakby, no, nie da się nic z tym zrobić, ale jakby da się przeczytać, jakie duże jest to pomieszczenie, gdzie się znajduje słuchacz. Domyślnie, bo te pozycje też można zmieniać, jakiś dystans od ścian, coś tam. Można obracać jakby słuchacza wewnątrz tego pomieszczenia. No, ciekawie to jest zrobione. Jest również parametr random, który powoduje, że jego zmiana powoduje losowe ustawienia parametrów, więc no, tutaj też można sobie generować takie zupełnie własne, zupełnie osobne jakieś takie pogłosy.
1: Tak, no i właśnie generalnie takie pogłosy normalnie z reguły mają takie bardzo graficzne interfejsy, jeśli chodzi o ustawianie pozycji właśnie słuchacza czy parametrów tego pomieszczenia. Tutaj przez to, że wszystko to zostało zrobione, no, przez osobę niewidomą,

co mamy dalej? Nathan Tech wypuścił kilka nowych narzędzi. Ja mam jedno, później Paweł powie jeszcze jednym. Mianowicie Accessi MD. Jak ktoś się może domyśli, o co chodzi. Tutaj mamy kolejny edytor do plików Markdown, ale myślę, że akurat takich aplikacji nigdy nie za dużo. No tutaj oczywiście główna idea projektowania jest taka, że to ma być wszystko proste. Mamy zarówno tryb czytania, jak i typ podglądu i oprócz tego, jakie mamy jeszcze funkcje. Kilka praktycznych funkcji i tutaj faktycznie to jest aplikacja, która skupia się na edycji tekstu, ale jednocześnie no, trochę pozwala na tą edycję tekstu. Bo możemy na przykład z poziomu skrótek klawiszowych sobie łatwo wstawiać nagłówki, między innymi Ctrl 1 do Ctrl 6, Ctrl L tworzymy listy, Ctrl Shift, tak, Ctrl L to są takie listy z punktorami, Ctrl Shift L to są listy numerowane, Ctrl K wstawia łącze, Ctrl Q cytat, mamy funkcję cofnij, możemy sobie kilka kart otwartymi dokumentami otwierać, Ctrl E szybko przełączamy się w tryb edycji, tryb podglądu. Mamy też tryb czytania, które usuwa właśnie większość składni Markdown, jakby ktoś nie chciał tak martwić jakieś listy, nagłówki, to można tak sobie z tym poradzić. Możemy czytać syntezą sobie dokumenty. Mamy też skróty klawiszowe, które nam pomagają w nawigacji. Jeśli mamy ten tryb czytania włączony, no to tutaj takie skróty jak H-Shift, H działają i przenoszą nam od razu kursor, więc możemy na przykład się przenieść, wrócić do trybu edycji i coś sobie poprawić. Cyframi możemy chodzić po nagłówkach konkretnego poziomu. Mamy nawigację po listach, po cytatach, po różnych typach formatowania. Naciskamy Enter na jakimś łączu i ono nam się od razu otworzy. Mamy też, i to jest bardzo fajne, graficzne narzędzie do tworzenia tabelek, no bo no gdzieś te tabelki w Markdownie no, są takie specyficzne i jak ktoś tego nie lubi, to można sobie po prostu w takiej siatce, takim prostym widoku listy tabelki tworzyć. To myślę, że też może wiele osób ucieszyć i one też są, tak możemy w takim trybie graficznym sobie taką tabelkę podczas czytania utworzyć. Mamy oczywiście wyszukiwane. Co ciekawe, podczas wyszukiwania możemy to wyszukiwanie ograniczyć do konkretnych typów elementów, czyli na przykład jeśli szukamy jakiegoś linku z konkretnym tekstem, no to możemy zaznaczyć, tak wpisać na przykład jedno czy dwa słowa, bo wiemy, że w danym linku to słowo występuje, ale nie chcemy znaleźć jakichś akapitów, które to słowo mają, no to możemy powiedzieć na przykład, że szukamy konkretnie linku, w którym pojawia się słowo, no nie wiem, na przykład właśnie Accessible MD, bo chcemy znaleźć link do tej aplikacji. Mamy też taki widok pod skrótem Ctrl F7 takiego spisu treści, tak? Czyli na przykład mamy jakieś nagłówki, no to one się nam wyświetlą w formie drzewa, też możemy sobie tak skakać. Mamy też zakładki, mamy też sprawdzanie pisowni, więc też możemy sobie między kilkoma językami się przełączać. Jest tutaj używana biblioteka Aspel, która chyba wspiera polski, tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy też zabezpieczenie przed utratą danych, więc nawet jeśli jakiegoś dokumentu nie zapiszemy, to tam aplikacja sobie w jakiejś pamięci zapisuje dokumenty, nad którymi pracowaliśmy, nawet już zapomnieli kliknąć zapisz, no to nam gdzieś ten dokument powinien się zapisać i oprócz tego mamy tutaj nagłówek przydatne dodatki bez zaśmiecania aplikacji. Możemy ustawić, w jakim katalogu aplikacja powinna startować. Mamy statystyki, tak liczbę słów, tak dalej. Nawet możemy od razu wklejać bezpośrednio adresy HTTP czy HTTPS i one się nam od razu otworzyć. I generalnie to jest cała aplikacja dostępna na system Windows zupełnie za darmo. Myślę, że komuś może się spodobać, no bo tych edytorów jest dużo, ale niektóre no, wymagają trochę konfiguracji, czyli Quill na przykład, czy SonarPad no, mają trochę tych funkcji. A tutaj faktycznie mamy program stricte stworzony pod pracę z plikami Markdown. Program natywny, jak ktoś nie lubi takich aplikacji webowych, więc myślę, że ta aplikacja może znaleźć swoich odbiorców. Więc no, jak ktoś takiej aplikacji szuka, to warto, a jeśli w ogóle nie wiecie, czym są pliki Markdown, to za jakiś czas do tematu wracamy, no to mamy świetną audycję, którą Paweł nagrał, która tłumaczy, dlaczego każdemu praktycznie myślę, że pliki Markdown mogą duże rzeczy w życiu ułatwić. Były pliki Markdown, to jeszcze teraz tutaj ostatni drobny news od

0: Ode mnie od Jamala Mazrujego mamy kolejne narzędzie, Homer Scribe, które to nam pozwala zarówno transkrybować, jak i opisywać filmy, ale używając modeli lokalnych, czyli tutaj oczywiście do transkrypcji będzie używany Whisper, natomiast do opisywania są takie różne modele lokalne używane. Aplikacja nawet może nam bezpośrednio filmy z YouTube'a pobierać. Generalnie no, jest to takie bardziej zaawansowane narzędzie, bardziej nastawione na obsługę zwierza poleceń, więc tutaj podlinkowałem projekt na GitHubie. Ma ono swoje ograniczenia, przez to, że są opisy lokalne, nie mamy pamięci opisów, więc czasami może nam się coś powtórzyć. No generalnie z tymi opisami lokalnymi dziś było różnie, ale jakby ktoś chciał, to, no to nawet całkiem sensowne opisy czasami można wyciągnąć. Możemy nawet też podać na aplikacji jakieś informacje konkretne, na przykład jak są dane postacie ubrane, czy rzeczy tego typu, i on będzie starał się później odpowiednio te postacie nazywać, natomiast no, opisy generowane lokalnie nigdy nie będą aż tak dokładne, jak te, które dostaniemy z modeli działających w chmurze, ale zawsze nam jakieś proste opisy w ten sposób może to wygenerować. One się zapiszą wtedy zarówno jako plik audio, jak i transkrypt, jeśli chodzi o plik audio. No to tam można sobie wybrać głos, aplikacja będzie starała się wstawiać te opisy w momencie, kiedy w filmie nie ma dialogów, bo no, po prostu patrząc na przykład na transkrypt, czy próbując wykrywać ciszę, tutaj nie mamy takiego modułu, że nam się włącza pauza i opis jest czytany. Gdyby w danym filmie było tyle dialogów, że ciężko te opisy umieścić, no to aplikacja nas może o tym ostrzec. Tam też mamy opcję, żeby na przykład skracać te opisy, możemy limity słów na przykład ustawić, tego typu parametry, żeby zapobiegać temu, żeby też aplikacja nie generowała powtarzających się opisów, no bo tam co kilka sekund są klatki pobierane. No trochę tych opcji jest, jakby ktoś jednak chciał te opisy lokalnie sobie generować, także no, jeśli takiego narzędzia szukacie, no to myślę, że też warto sobie ewentualnie to sprawdzić. To wszystko z mojej strony, ale to jeszcze nie jest koniec dobrych newsów.
1: Na ten tydzień przygotowałem kilka drobnych rzeczy. No i wspominałeś, Piotrze, że coś od Nathan Tech'a też mam, no i mam, bo też Accessible MD to nie była jedna rzecz, która wyszła. A wyszło też coś, co nazywa się Music Suite, i to jest program, który ułatwia życie osobom, które uczą się gry na jakimś instrumencie lub po prostu pracują z nutami. I ja tu sprawdzę tylko, jakie tu mamy funkcje, bo z jednej strony mamy opcję czytania plików Music XML, zarówno jeśli chodzi o mowę, jak i o Braille'a. Możemy strzałkami na przykład się przesuwać się między, nie wiem, lewo-prawo to są konkretne nuty i pauzy i tak dalej, natomiast góra-dół to powiedzmy po taktach albo po, nie wiem, lewa ręka, prawa ręka i tak dalej. Jest opcja też, która pozwala na odtwarzanie jakimś takim prostym odtwarzaczem MIDI tych różnych nut, no i to wszystko śledzi nasz kursor. Mamy też opcję pokazywania tego wszystkiego na monitorze brajlowskim i można też sprawdzić na przykład terminy muzyczne różne, całą terminologię muzyczną, oczywiście w języku angielskim, jeżeli czegoś nie rozumiemy. I można też używać klawiatury MIDI, żeby coś tam sobie pograć. I jest też taki chyba portal The Conservatory, jeżeli dobrze rozumiem. I tam można, jeżeli mamy tam konto, przeszukiwać i ściągać sobie stamtąd nuty. I to nie jest aplikacja darmowa. Jest to aplikacja płatna. I tak, i kosztuje ona 25 funtów. Jest też okres próbny. Natomiast on trwa 2 tygodnie. Więc można sobie potestować, zanim sobie tą aplikację kupimy. 125 około złotych to będzie, także Także w takim to jest, takiej to jest cenie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś fajnego, dostępnego programu do zapisu nutowego, no to Music Suite teraz też jest. Tutaj jest Apple Viz, coś co się objawiło, czyli Radicchio. Jest to kolejny odtwarzacz muzyki dla Maca, który wspiera zarówno muzykę, którą mamy na naszym dysku, jak i Apple Music, jak i różne serwery muzyczne, takie jak na przykład Navidrome, takie jak na przykład Jellyfin. O, to było to, co w zeszłym tygodniu zapomniałem nazwy. Serwer, który możemy postawić sobie z własną muzyką, czyli Jellyfin, Navidrome, Supersonic. Także można z tych serwerów również sobie bibliotekę podpiąć. Co więcej, możemy sobie z naszego Maca zrobić też serwer, który udostępniamy gdzieś chyba po Supersoniku czy gdzieś tam dalej i możemy w ten sposób muzykę z naszego Maca sobie udostępnić. Także no, ponoć wszystko jest tam dostępne. Autor reaguje dość szybko i sprawnie na sugestie odnośnie dostępności. No, także myślę, że znowu warto się zainteresować, jeżeli słuchacie dużo muzyki na Macu. Tutaj od Pratika Patela ciekawe rozwiązanie, czyli Wixen Uninstall. I to jest dostępne narzędzie, które pozwala nam odinstalować różne programy, których niekoniecznie może, których koniecznie chcemy się pozbyć, a nie jest to łatwe, bo są one zainstalowane już na przykład z naszym laptopem, czy z komputerem, czy się doinstalowały z jakimś programem, a ich programy deinstalacyjne nie są dostępne. I co my tu mamy? Na ten moment dostępne są McAfee Total Protection i Common McAfee LifeSafe i Web Advisor lub Site Advisor, to też takie pozostałości, bo tam też są usuwane. Norton 360, Norton Security i tutaj też jakieś pozostałości po Norton VPN-ie i Tools też są usuwane. Avast Antivirus, AVG Antivirus, AVG Internet Security i to w sumie tyle. Aczkolwiek jest tutaj taka sugestia, że jeżeli brakuje jakiegoś produktu, który ciężko jest usunąć, jakiegoś antywirusa czy innego oprogramowania, to można zgłaszać. Tak, więc patrzę jeszcze, jakie to ma funkcje. Usuwanie właśnie wszystkich zaplanowanych zadań i plików należących do tych programów. Tak, wszystko dostępne i wszystko można przeczytać. No dokładnie, czyli po prostu jest dostępny interfejs do deinstalacji tych różnych programów. No i ostatnie Parchment, czyli również aplikacja, której dostępność się ostatnio polepsza, czyli taki planer naszego dnia, znowu na platformy Apple. Możemy sobie dodawać różne wydarzenia z kalendarza, możemy je przeplatać jakimiś wpisami w dzienniku, w naszym takim pamiętniku. Wszystko się synchronizuje z aplikacjami Apple, tylko że po prostu jest dostępne w jednym miejscu, więc jeżeli lubimy planować dzień, troszkę to komentować, opisywać, co się wydarzyło i mieć też pod kontrolą, co na danego dnia mamy zaplanowane, no to Parchment na różne platformy aplowskie również się poleca. No i to wszystko, jeśli chodzi o moje drobne newsy.
2: No to teraz odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami?
3: Cześć, Wojtek.
2: Cześć, Wojtku, słuchamy.
3: Ja mam do was takie pytanie, abstrahując od tej wiadomości głosowej, którą zostawiłem, ja nie wiem w końcu, czy, bo tak z przerwami słucham, czy została wyemitowana o komentarzach na Facebooku. A to tylko dodam, że jak opublikuję komentarz, to też jest ten sam problem, że ten komentarz jest jakby niewidoczny. Ale to już abstrahując od tego, zastanawia mnie, czy wiecie, kto stoi za, że tak powiem, i co to za ekipa robi tę aplikację ScribeMe i czy zdarzyło się wam już to testować? Było chyba na grupie niewidomi, niedowidzący, bądźmy
1: razem. Ja korzystałem, bo to jest aplikacja, która za granicą bije rekordy popularności i też już słyszałem od kilkorga niewidomych znajomych, zwłaszcza tutaj w Austrii, w Niemczech. Wiem, że też Apfelschule, czyli taka dość duża organizacja w Szwajcarii, która zajmuje się szkoleniami w zakresie produktów Apple, tą aplikację rekomenduje. Nie wiem, czy ona też się nie pojawiła na Meta Ray-Ban Glasses, ale to może mi się już myli. Ja zatestowałem i to no ma jakiś potencjał, to znaczy oczywiście wszystko zależy od tego, na jakich to działa modelach. Mi się wydaje, że to jest jakiś Gemini, bo tam jest też tryb taki na żywo. I tam no można na przykład go prosić, żeby on nas pokierował, nie wiem, ręką, żebyśmy coś znaleźli, albo czytał jakieś napisy na ekranie. Teoretycznie to działa. Praktycznie na przykład ja musiałem go, może teraz to poprawili, jak to testowałem jakieś, nie wiem, miesiąc temu, dwa, to musiałem go nieustannie prosić, ale mów do mnie po polsku, ale mów po polsku dalej. I problem był taki, że on co chwilę to zapominał o tym i mówił do mnie znowu po angielsku czy po jakiemuś. Wiem, że też z jakimś rozpoznawaniem dokumentów były jakieś problemy, że te języki mu się mieszały. Natomiast może to naprawili. No i też wiem, że ta subskrypcja jest taka, no nie, że zaporowa, ale zastanawiam się, czy za podobną cenę nie można czegoś podobnego osiągnąć za pomocą właśnie Gemini'a z funkcją tej konwersacji na żywo, czy tam wideo na żywo, czy nie. Natomiast no wiem, że ta aplikacja się dość dużą cieszy estymą właśnie wśród osób niewidomych, na przykład tutaj.
3: No powiedzmy tylko, że te ceny subskrypcji miesięczne, jeśli dobrze pamiętam, zaczynają się od chyba 40 zł, a najwyższy ten poziom wtajemniczenia max kosztuje 100 zł miesięcznie i 1000 rocznie, tam 99 oczywiście, wiadomo. Ale czy wiesz, czy to jest ekipa z Polski, bo jak był ten post, to tak to wyglądało, jakby to jakaś ekipa z Polski zrobiła.
1: Nie sądzę. Mi się wydaje, że ktoś po prostu tłumaczy sobie, może nawet i maszynowo te posty. I pisze, wiem, że podobna sytuacja miała miejsce z Orionem, że Piotr Witek odkrył chyba o Oriona. Napisał o nim post na szufladzie, no więc siłą rzeczy ruszyła fala pobrań z Polski. No i zauważyli to twórcy, którzy są z Francji. I ktoś z ekipy Oriona zapisał się na Niewidomych, Niedowidzących, Bądźmy Razem, czy ma dostępnego Apple'a, nie pamiętam. I napisała ta osoba po polsku posta w ogóle, że hej, my jesteśmy Orion i widzieliśmy ostatnio, że dużo osób z Polski pobrało, czy możemy jakoś pomóc.
3: Może jakaś agentyczna, sztuczna inteligencja się tym razem zapisała.
1: Nie wiem, czy wtedy jeszcze były agenty, bo to było już jakiś czas temu, ale może. No.
3: Tak. No, sam zresztą korzystałem z tego Oriona jakiś czas, ale tu rzeczywiście ten tryb na żywo, bo szybko mi się oczywiście skończyły te, że tak powiem, kredyty, no ale ten tryb na żywo taki rozczarowujący akurat wydał mi się, bo to oczywiście nie jest tak, że każde zdjęcie, czy tam każda klatka, którą postrzega nasz telefon, trafia i jest jakoś tam na żywo przetwarzana, tylko jakieś tam wybrane te klatki. No i są jakieś takie absurdy, że na przykład w ciemności włączyłem lampę błyskową, żeby coś tam znalazł. No i on niestety już była kolejna klatka wysłana, no więc powiedział, że no niestety, no teraz już tego nie widzę, bo już nie mam tej lampy. Jakby już zniknął mu, no bo lampa została wyłączona, żeby ciągle nie świecić. Także ja na razie nie widzę jakiegoś większego sensu stosowania tego, ale nie wiem, może jestem niedowiarkiem. O, dzisiaj próbowałem datę ważności odczytać. W końcu mi się to udało z Zuzanką zrobić, ale właśnie to była taka zabawa na zasadzie, no teraz jesteś za daleko, a teraz jesteś za blisko, a teraz jesteś zdecydowanie za daleko. No i w momencie, kiedy tak się trochę pobawiłem, to się te kredyty wypisały. Natomiast jaki potencjał ja dlatego widzę? No rozwiązanie, któremu możesz kazać, żeby robił jakąś jedną rzecz. No bo te wszystkie Be My Eyes'y i tego typu rozwiązania, one ci opisują z góry do dołu ten obrazek. I to jest w większości wypadków niepotrzebne. Tak, sztuką jest tutaj wybieranie tego, co jest nam potrzebne. Więc na przykład, no właśnie, może w mniej statycznych jakichś sytuacjach, ale no nie potrafię teraz wymyślić sobie czegoś takiego, ale może dobra, okej, okay, kieruję, nie wiem, gdzieś tam aparat i mu mówię, powiedz mi, kiedy tam kot wejdzie w kadr, nie? I wtedy on już nie będzie mi gadał, że jest sofa, że widzi jeszcze jakieś szafy, okna czy coś, tylko po prostu powie, o, teraz widzę tego kota, nie? No inna sprawa, na ile można mu to w tym zaufać, ale no wydawało mi się to dość dziwne, to rozwiązanie, czyli jakby to jest rozwiązanie z jakiego kraju, kto to robi? Masz taką wiedzę, Paweł, czy to jest sami Austriacy?
1: Jakieś mam, wiesz co, mam mętne jakieś przewidywanie, że to jest Stany albo Kanada, ale mogę to za chwilkę sprawdzić, aha, bo też jestem w sumie zawsze ciekaw takich rzeczy.
3: A nie, no to też pewnie sprawdzić mogę i ja. No dobra, no ale tak to wyglądało tak bardzo wiarygodnie, bo że ktoś napisał na grupę, ale no z drugiej strony też nie wyglądało bardzo wiarygodnie, no bo nikt nie napisał pod imieniem i nazwiskiem, tylko Scribe mi napisało. No i też na te ceny subskrypcji są no zaporowe jednak, no są, zwłaszcza na rynek polski, myślę, że są zaporowe. No to nic, to do sprawy tamtych komentarzy na Facebooku to jest, to może już to zostawmy po prostu. A ja wam życzę spokojnego prowadzenia audycji i dobrej nocy.
2: Dzięki Wojtku za telefon, dobrej nocy. Dzięki. Również, do usłyszenia.
4: No to w takim razie, jak już Wojtek tutaj zapowiedział swoją wiadomość, to możemy tę wiadomość odtworzyć, tylko jeżeli ją znajdę, bo gdzieś mi ta wiadomość się zawieruszyła, ale już ją mam i mogę ją odtworzyć.
5: Cześć wszystkim. Ja z taką sprawą dla mnie strasznie irytującą dotyczącą Facebooka, a mianowicie chodzi o komentarze. Jak się odczytuje komentarze voiceoverem, to on po przeczytaniu, nie wiem, 10 czy 15 komentarzy po prostu w pewnym momencie zaczyna czytać te komentarze od nowa, mimo tego, że jakby kursor dalej zdaje się iść, to się tak zapętla. Nie wiem, czy to też jest problem, który u większej liczby osób występuje, ale problem jest straszliwie irytujący. Pozdrawiam was wszystkich.
2: Cóż ja mogę powiedzieć, Wojtku, nie jesteś sam. Ja mierzę się z tym samym problemem. To jest... Mam czasem wrażenie, że dzieje się to zwłaszcza w takich wątkach, gdzie te komentarze jakoś dochodzą na bieżąco i w takich aktywnych, gdzieś tam pod jakimiś mocno aktywnymi postami, coś takiego się dzieje, ale nie mam tu stuprocentowej pewności. Nie, po prostu... Ja, szczerze powiedziawszy, mam coraz mniejszą chęć na korzystanie z Facebooka, bo zwyczajnie nawet już aplikacja zaczyna być coraz bardziej irytująca w tych swoich błędach dostępnościowych. Chociażby ostatnio pojawił się nowy błąd, jak tak sobie rozmawiamy, a ja o Facebooku to zaraz powiem. Ale to poczekajcie, bo to jest dobra historia. Z dziś. Natomiast zanim jeszcze opowiem o tej historii, to kolejny błąd, jaki zauważyłem w aplikacji. Mianowicie taki, że jak sobie chwilę tej aplikacji poużywamy, to nie jesteśmy w stanie dojść do paska zakładek na dole. Jedynym znanym mi na razie rozwiązaniem tego problemu jest restart aplikacji. I wtedy przez chwilę mamy te zakładki. A potem znowu te zakładki nam się gubią. Także to jeszcze pozwolę sobie dodać do kompletu. I jeżeli byście liczyli na to, że Meta będzie wspierać dostępne rozwiązania, które poprawiają jakość korzystania z ich produktów, to mam takie poczucie, że dziś właśnie mogłem się przekonać o tym, jak bardzo oni wspierają takie rozwiązania, bo wyobraźcie sobie, że dostałem informację, że post najnowszy z fanpage'a na Facebooku, Tyflo Podcastu, został usunięty. Dlaczego? Bo ponoć są tam publikowane treści zagrażające bezpieczeństwu. Mam i tu cytując Tadeusza Sznuka, nie wiem, choć się domyślam, o co mogło pójść. Mianowicie o to, że była tam zawarta między innymi informacja o WhatsAppie, czyli o tym alternatywnym kliencie dla WhatsAppa. I oczywiście wiadomo, Meta jest właścicielem zarówno Facebooka, jak i WhatsAppa, więc podejrzewam, że filtry działają w jakiś sposób wspólnie. Ja się oczywiście odwołałem od tego, od tej blokady. Jestem bardzo ciekaw, co zostanie zrobione. Podejrzewam, że niewiele, chociażby w obliczu tego, jak wiele, to jest taki absurd trochę, w obliczu tego, jak wiele różnego rodzaju skamów na Facebooku, no, uchodzi płazem tym wszystkim, którzy to publikują. Bardzo często i specjaliści od bezpieczeństwa mówią o tym, że wystarczy tak naprawdę, no, jak działa blokada? Blokada działa w ten sposób na Facebooku, takich różnych oszustw, że oczywiście możemy zgłosić, tak, że nam się coś nie podoba, że jakaś treść jest treścią czy obraźliwą, czy po prostu oszustwem, czy jeszcze ileś tam kategorii można zrzucić i po prostu zgłosić. Natomiast no, w żaden sposób to nie będzie miało wpływu na pozostałe treści, jakie są generowane przez takie konto. Więc na przykład, jeżeli jakieś konto publikuje ileś tam 10 albo set reklam, no zwłaszcza reklam, to jak zgłosimy jedną reklamę, to ta jedna reklama znika, natomiast nie znikają pozostałe. A ja swego czasu do Facebooka zgłaszałem naprawdę obraźliwe treści. Po prostu obraźliwe, takie, no, wstrętne o podłożu chociażby rasistowskim, nacjonalistycznym. Niejednokrotnie no, dostawałem informację, że rozumiemy, ale no, te treści nie naruszają naszych zasad społeczności. Także tyle mojego komentarza.
1: A ja no, w tym także czasie sprawdziłem, jak tam Skype mi i obydwoje, obydwie osoby zaangażowane w rozwój tego projektu, przynajmniej na LinkedIn, mają lokalizację ustawioną na Kair, Egipt, aczkolwiek po nazwiskach troszkę, czy też po nocie biograficznej założyciela wnoszę, że to mogą być osoby gdzieś właśnie ze Stanów. Jeden z nich studiował na American University of Kair. Nawet nie wiedziałem, że taki uniwersytet istnieje, także może Amerykanie w Egipcie, ale na pewno gdzieś tam bazą jest stolica Egiptu.
4: Mam jeszcze wiadomość tekstową. Sylwester pyta, czy ktoś z nas testował już Luoma na Windows, bo on, jak się zdaje, testował i cytując wypowiedź, średnio wyszło.
2: No, ja nie testowałem jeszcze, szczerze powiedziawszy, ale myślę, że tu Arek w piątek to i owo nam opowie, jak to
4: rozwieje
2: działa.
4: Rozwieje być może tak, wątpliwości, dokładnie. Także no zapraszamy w piątek, czy w zasadzie Michał zaprasza w piątek z Arkiem i myślę, że jest szansa, że czegoś ciekawego się na ten temat dowiesz. I to chyba wszystkie wiadomości, które mamy od was i to już chyba wszystkie wiadomości, które mamy od nas, że się tak wyrażę, bo informacja na temat asystenta Google już została podana wcześniej podczas telefonu jednego ze słuchaczy. W związku z powyższym, no to chyba wszystko na dzisiaj w Tyflo Przeglądzie. Tylko przypomnę, że Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy tutaj, prowadziliśmy dla was dzisiejszą audycję. Dziękujemy wam za żywy udział również, drodzy słuchacze. No i zapraszamy, miejmy nadzieję, za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Stracenia swojej własnej tożsamości.
8: A są też całe nacje, które mimo, że uczą się długo, ludzie w tych krajach uczą się języków od wielu, wielu lat, władają tymi językami dobrze, mają przebogate słownictwo, doskonale posługują się całą strukturą gramatyczną, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Wszyscy jak jeden mówią z takim samym akcentem i po prostu sama się zastanawiam, czego to może być kwestią. Czy właśnie tych zahamowań w pozbyciu się tego akcentu rodzimego, czy w niemożności jakiejś, że po prostu nie są w stanie artykułować pewnych głosek, których na przykład w ich języku nie ma, nie są w stanie ich wyartykułować na przykład w języku angielskim.
7: Tak, to jest na pewno, bo oczywiście nie możemy mówić o tym, że jakby nikt w całym kraju nie jest w stanie pozbyć się swojej własnej tożsamości.
8: Ani nie, oczywiście, ale ja mówię o sytuacji generalnej, tak, że spotykasz, wiesz, jedną, drugą, pięćdziesiątą, setną osobę i jest to samo, nie?
7: Tak, oczywiście, to ma związek z jakby ukształtowaniem organów mowy. Organy mowy kształtujemy do około 13-14 roku życia. Jeżeli nie nauczymy się takiej tej odpowiedniej wymowy do tej pory, to później raczej już też jej się nie nauczymy. Możemy ją ćwiczyć i udoskonalać i ona będzie coraz lepsza, ale nigdy nie będzie, nie wiem, jak zaczęła się uczyć chińskiego w wieku lat 30, to szpiegiem nigdy nie zostaniesz.
8: Świetnie.
7: Uchodzącym za Chińczyka. Więc myślę, że głównie właśnie raczej chodzi o to. Ja właśnie nie wiem, braki fonemów. Nie wiem, mój mąż, który jest Meksykaninem, mówi po polsku, ale zawsze i każdy będzie wiedział, że on jest Meksykaninem właśnie ze względu na niemożność wypowiedzenia głosek takich jak ść i szcz. Dla niego to on tego nawet nie słyszy, że to jest inne.
8: O, to bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie myślę, że takie ogólne kwestie związane z uczeniem się języków i z wszelkiego rodzaju ciekawostkami z tym związanymi mamy już poniekąd za sobą, przynajmniej na razie. Po krótkiej przerwie wrócimy do omawiania kwestii związanych z uczeniem się i nauczaniem języków przez osoby z dysfunkcją wzroku. Ja jeszcze przypomnę, że możecie się Państwo kontaktować z nami przez komunikator Skype przez tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu do naszego studia 123 834 835. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Jeszcze tutaj w trakcie rozmowy w studiu, w przerwie, nasunęło się tam kilka takich króciutkich kwestii związanych z nauką języków ogólną, więc pozwolisz, Kasiu, że jeszcze tutaj chwileczkę w tym takim bardziej ogólnym temacie pobędziemy. Powiem tak, mam w rodzinie przykład dziecka, które jest dzieckiem małżeństwa mieszanego, tak? Polki i Argentyńczyka. I kwestia wygląda w ten sposób, że to dziecko, kiedy rozmawia ze swoją mamą po polsku, mówi powoli, mimo iż słyszy innych Polaków, że mówią szybciej niż jego mama. A kiedy rozmawia z tatą po hiszpańsku, ponieważ ten ojciec mówi bardzo, naprawdę bardzo szybko, rozmawia z ojcem w jego tempie, mimo iż słyszy inne osoby hiszpańskojęzyczne mówiące wolniej po hiszpańsku. Skąd może się to brać?
7: Na pewno w pewnym sensie można odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że do pewnego momentu życia dziecka rodzice są tym najważniejszym wzorem. Czyli jakby dziecko odkrywa własną tożsamość, przeciwstawiając ją tożsamości rodziców, osób najważniejszych w jego życiu. Gdyby to dziecko na przykład spędzało, nie wiem, 8 godzin w żłobku, a następne 3 z babcią, a mamę i tatę widziałoby na przykład przez godzinę, być może nie wyglądałoby to w ten sposób. Ale właśnie no, to są jakby dwie najważniejsze osoby w jego życiu. Więc jakby on wzoruje swoje zachowania językowe na nich. To są oczywiście zgadywanki, ja nie mam pojęcia, to może być jakiś, wiesz, zupełnie konkretny przypadek, który ma związek z czymś zupełnie innym, ale takie wytłumaczenie byłoby logiczne. Tutaj właśnie taki przykład też małżeństwa mieszanego francusko-angielskiego, kiedy dziecko mówiło do mężczyzn po francusku, do kobiet po angielsku, ponieważ tata był Francuzem, mama Angielką, to właśnie w pewnym momencie, oczywiście wiadomo, że dziecko jakby zdobywa doświadczenia i tak dalej i wie, że nie jest
8: może
7: to
8: się
7: tak proste.
8: Kobieta mówiąca ale... po angielsku, po francusku, tak?
7: Mhm. Oczywiście, tak. Ale właśnie, no jakby... To jest chyba taka ogólnie na ludzka natura, że my różne rzeczy zakładamy, jakby nasz mózg ma potrzebę szufladkowania.
8: Uogólnień, tak?
7: Uogólnień, szufladkowania i właśnie, czyli na przykład, nie wiem, robisz coś takiego, mówisz, aha, no dobrze, to tutaj jest tata i tata mówi po francusku, znaczy mężczyźni mówią po francusku, tak? Więc...
8: A jeszcze mam jedną taką, takie pytanie w związku z tym samym dzieckiem. Oni oboje są, to znaczy on uczy jako native speaker języka hiszpańskiego. Ona jest absolwentką iberystyki i uczą studentów u siebie w domu w ramach zajęć indywidualnych, tak? I rzecz, która dla mnie okazała się absolutnie fenomenalna, w przypadku tego dziecka jest kwestia taka, że jeśli przychodzą do nich, na przykład odwiedza ich rodzina tego Argentyńczyka i mówią do tego malucha po hiszpańsku, on bez problemów odpowiada po hiszpańsku. Natomiast kiedy przychodzą studenci do nich na lekcje i na przykład on wchodzi do pokoju, w którym odbywają się zajęcia, oni zagadują do niego po hiszpańsku, on automatycznie wyczuwa, że to nie są osoby z natury hiszpańskojęzyczne i odpowiada im po polsku.
7: Być może ma to związek na przykład właśnie z akcentem. Ja mówię po hiszpańsku, powiedzmy, przyzwoicie i z przyzwoitym akcentem. Zdarza mi się od czasu do czasu, że ktoś myśli, że jestem Meksykanką, ale na przykład właśnie mamy w rodzinie 9-letniego siostrzeńca, który jakby... On oczywiście teraz już wie i tak dalej, ale... Od czasu do czasu jakby nie może się nadziwić, że ja tak dziwnie mówię. I jakby nikt nie zauważa tego, że ja dziwnie mówię, oprócz właśnie niego. Może chodzi właśnie o jakąś taką większą wrażliwość słuchową. Tak, słuchową.
8: Mhm. A jak jest z wadami wymowy? Bo jest tak, że u osób posługujących się na co dzień językiem polskim występują wady wymowy, które w jakiś sposób predestynowałyby te osoby do mówienia w języku obcym. Na przykład mój mąż wszystkie te takie sepleniące i styczące głoski typowe dla języka hiszpańskiego mówił, zanim udał się do logopedy w języku polskim, tak jakby był Hiszpanem. I tak myślimy, że zmarnował perspektywę na dobrą hiszpańską wymowę, tak?
7: Więc, no oczywiście tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie
8: tak jak
7: o wymowie.
8: Tak, ludzie mają takie francuskie R.
7: Tak, francuskie czy niemieckie R, tak? No są właśnie tak. różne jakby tam te wady wymowy. No i one oczywiście jakby w pewien sposób by predestynowały danego człowieka do jakiegoś tam języka, ale to w tej chwili mówimy tylko i wyłącznie o wymowie i to tak naprawdę tylko o wymowie jakiejś jednej konkretnej zgłoski, ponieważ na przykład, nie wiem, być może ktoś ma bardzo ładne francuskie R właśnie ze względu na swoją wymowę, ale nie potrafi na przykład robić okrągłego U. Tak? I już przez to na przykład będzie mówił ładnie, nie wiem, bonjour, ale na przykład będzie, nie wiem, miał problemy właśnie z wypowiadaniem innych typowo francuskich głosek. Myślę, też jest tak, że to jest ogólnoludzkie, mamy tendencję uważać, że osoba, która ma dobrą wymowę, dobrze mówi w danym języku. Mhm. Może dlatego, że na przykład właśnie na tym poziomie fonetycznym, fonologicznym jest nam łatwo taką osobę zrozumieć. Ale być może inna osoba, która, no nie wiem, mówi po polsku z angielskim akcentem bardzo silnym, ma dużo lepiej rozwinięte słownictwo, dużo lepszą gramatykę i tak dalej, ale jakby no to, co najbardziej nam jest dla nas wyczuwalne, jest ta wymowa, bo no jak posługujemy się głosem. Gdybyśmy zobaczyli na przykład, jak te obydwie osoby piszą, nie wiedząc, kto napisał co, prawdopodobnie tego Anglika mówiącego z silnym angielskim akcentem ocenilibyśmy dużo lepiej niż na przykład, nie wiem, Chińczyka, który mówi z polskim akcentem, ale na przykład robi bardzo dużo błędów.
8: Aha, rozumiem o co chodzi.
7: Bardzo.
8: Czyli ponieważ ta sfera taka komunikacji tej werbalnej jest tą taką najczęściej używaną, stąd i na takiej najbardziej podstawowej płaszczyźnie używaną, stąd twierdzenie, że osoba, która w mowie dobrze posługuje się danym językiem, lepiej go zna, tak?
7: Tak, ale właśnie, bo to nawet niekoniecznie, że w mowie, tylko właśnie chodzi o samą tą płaszczyznę...
8: Wymowy.
7: Bardziej nawet niż mowy, ponieważ właśnie, no nie wiem, ktoś potrafi powiedzieć ładnie czy właśnie jakieś inne en i on, które sprawiają obcokrajowcom problemy, a jemu czy jej akurat nie, to jakby automatycznie klasyfikujemy taką osobę jako lepiej mówiącą, czy lepiej znającą język.
8: Wydaje mi się, że popełniłam ogromny błąd, bo przez lata koncentrowałam się głównie na dobrej angielskiej wymowie, a później stwierdziłam, że co mi po tej dobrej angielskiej wymowie, skoro tu gdzieś jakieś słówko przekręcę, tutaj może niekoniecznie dopasuje należycie czas i zupełnie przestałam dbać już o tą wymowę, a bardziej się skupiłam na tych kwestiach takich bardziej zasadniczych, które mi się wydawały taką bardziej rzetelną częścią tego języka. Tak, no. I teraz mogę zostać odbierana jako osoba gorzej posługująca się językiem, bo bardziej się skupiam na tych formach gramatycznych i leksykalnych, a nie na samej wymowie.
7: Tak, to jest zdecydowanie taki jakby nasz podświadomy public relations. Jak studiowałam właśnie filologię, miałam koleżankę, która była, jest nadal, podejrzewam, Amerykanką. Na naszej uczelni wersją preferowaną była wersja brytyjskiego angielskiego. Ona chodziła z nami na zajęcia z fonetyki. I myśmy wszyscy ją pytali, dlaczego ty chodzisz z nami na zajęcia z fonetyki. Na co ona zawsze odpowiadała, bo jeżeli mówię do kogoś z akcentem brytyjskim, angielskim, to od razu jestem postrzegana jako osoba lepiej wykształcona.
8: O.
7: I to są rzeczy, które tak naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia w takim znaczeniu obiektywnym, ale właśnie tak jak mówiłam, to są takie chwyty public relations, no, żeby lepiej się sprzedawać. I właśnie na przykład ludzie, którzy chcą uchodzić na przykład za właśnie takich super luzaków, będą raczej się koncentrować na nauczeniu się tego akcentu amerykańskiego, bo akcent amerykański jest najczęściej kojarzony właśnie z jakimiś właśnie, nie wiem, filmami Hollywood i tak dalej.
8: Mnie generalnie się nie podoba. Uwielbiam akcent brytyjski. Mogłabym go słuchać dniami i nocami, więc...
7: No tak, to są oczywiście wszystko jakby jakieś tam...
8: Kwestią indywidualnych preferencji.
7: Indywidualnych preferencji, ale właśnie na przykład takie, nie wiem, jak chcesz, żeby ludzie myśleli, że jesteś wykształcona, to mów z akcentem brytyjskim, tak? Bo to Cambridge, Oxford, tak? Czyli właśnie wszystkie te
8: lepiej
7: centra ważne...
8: Lepiej po prostu.
7: Tak, lepiej świadczy właśnie. No i to wszystko, co mówiliśmy właśnie na temat tej wymowy, czyli, że właśnie ludzie, którzy... Na przykład tutaj... Ja się spotkałam z taką opinią, jak przyjechałam, że japoński to jest taki bardzo łatwy język. Mówię, jak to przecież to w ogóle jakby...
8: Ale
7: jest...
8: czekaj, kto tę teorię głosił? Meksykanie?
7: Tutaj, czy... tak, Meksykanie. Meksykanie głosili teorię, że japoński to jest bardzo ładny język.
8: Ładny czy łatwy?
7: Języków.
8: Kasiu. Ładny czy łatwy?
7: Jeszcze raz, przepraszam, bo nie słyszałam, coś przerwało.
8: Zdaniem... Czy ich zdaniem japoński jest łatwym czy ładnym?
7: Jest prosty, tak, jest prosty. Do nauczenia się. I to był dla mnie to był taki niesamowity szok. Mówię, jak to można, dlaczego wy mówicie, że japoński jest łatwy? A bo ma takie same fonemy jak hiszpański. No więc mnie po prostu ręce opadły. Ale to jest jakby taka ogólna, ogólnoludzka mentalność, niekoniecznie meksykańska. Przy czym na przykład z drugiej strony monety mówili, no my tutaj właśnie od wszystkich obcokrajowców słyszymy, że hiszpański jest bardzo trudny. Moim zdaniem hiszpański dla Polaka czy ogólnie Europejczyka jest językiem prostym, ponieważ ma jakby ogólne zasady bardzo podobne do innych języków europejskich, tak? Przy czym Meksykanie właśnie tutaj mówią, ale hiszpański to jest taki trudny język. Oni mówią, że hiszpański jest bardzo trudnym językiem, ponieważ tutaj w tym rejonie, gdzie ja mieszkam, jest bardzo dużo Japończyków i Koreańczyków, też Chińczyków. I dla nich...
8: Na stałe, hiszpański, tak?
7: Tak, ponieważ hiszpański jest bardzo różny od ich języków ojczystych, no dla nich jest trudny. Jakby stąd pochodzą takie różne właśnie opinie.
8: Czyli Meksykanie twierdzą, że japoński jest łatwy, a Japończycy, że hiszpański jest trudny, tak?
7: Tak, ale właśnie przez to, że Japończycy twierdzą, że hiszpański jest trudny, to właśnie też i Meksykanie jakby mają to przekonanie, że hiszpański jest trudny i skoro potrafiłaś się nauczyć hiszpańskiego, to znaczy, że no, jesteś jakimś geniuszem językowym po prostu.
8: Aha, świetna sprawa. Dobrze, to przejdźmy teraz do tej kwestii osób niewidomych. Może na początek obalimy bądź utwierdzimy, w zależności od tego, co mi odpowiesz, mity. Mówi się, że osoby niewidome, czy w ogóle osoby z dysfunkcją wzroku, łatwiej uczą się języków. Czy to jest tak, że rzeczywiście łatwiej się uczą języków, czy przez swego rodzaju wzmożoną wrażliwość słuchową łatwiej uczą się wymowy, łatwiej łapią akcenty? Jak to w praktyce wygląda? Bo jednak jest coś takiego, że wiele osób niewidomych uczy bądź próbuje się uczyć języków. Wśród tłumaczy danego języka dosyć często można spotkać osoby niewidome. Jest to jednak profesja taka wybierana przez osoby niewidome. Często studiują filologię, nawet jeśli już na początku studiów mają świadomość, że jednak generalnie trudno będzie im znaleźć pracę. Na jakich to jest zasadach? Jest rzeczywiście coś w tym w praktyce, czy to raczej jest kwestia przesądów, tych wyborów takich, które się utrwaliły i tak dalej?
7: Myślę, że jest i to właśnie... Z tego względu, który mówisz, czyli ze względu na kompensację, ponieważ jakby nie mam odpowiednio działającego narządu wzroku, to moje inne zmysły działają troszkę lepiej. Mhm. I oczywiście tworzą się z tego jakieś niesamowite legendy i ludzie uważają, że w ogóle już masz jakieś dodatkowe, nie wiem, dary. Na poziomie jakichś właśnie, nie wiem, superbohaterów i tak dalej, ale faktycznie jest tak i myślę, że no, nie wiem, można to zaobserwować wśród wielu znajomych, że właśnie dzięki kompensacji różne inne rzeczy jakby przychodzą nam z troszkę większą łatwością, ponieważ nie możesz na przykład jako osoba niewidoma zawsze czytać wszystkiego na przykład, co, załóżmy, nie wiem, biorąc udział w lekcji, nie zawsze masz dostępne na przykład materiały do przeczytania i tak dalej, automatycznie wyrabiasz sobie lepszą pamięć na przykład. Tak. To nie oznacza, że każda osoba niewidoma ma dużo lepszą pamięć niż każda osoba, która może korzystać ze wszystkich.
8: Ze wzroku w pełni, tak?
7: Tak, ale... No, myślę, że jest tak faktycznie, że właśnie przez różne takie ćwiczenia, które w życiu musimy wykonywać dodatkowo, żeby właśnie skompensować ten brak wzroku, wyrabiamy jakieś tam dodatkowe umiejętności.
8: Mocne strony w sobie, tak? Tak.
7: Nie na zasadzie takiej, że no nie wiem, właśnie jako jakiś tam super dar, ale właśnie przez praktykę, przez ćwiczenie i tak dalej.
8: A akcenty? Przez ten taki, bo wiele osób niewidomych jest obdarzonych świetnym słuchem muzycznym. Do akcentów jest potrzebna swego rodzaju muzykalność, tak? To się bezpośrednio przekłada. I tutaj co do tego chyba nie ma dwóch zdań. Im bardziej muzykalna osoba, tym łatwiej wychwytuje tą melodię w dźwięku, tak? Rozwlekanie głosek lub akcentowanie, intonacje, tony wznoszące i opadające i tak dalej. Czy tutaj ta taka łatwość nabywania właściwego akcentu w języku również przez tą kompensację lub przez muzykalność może być bardziej udziałem osób niewidomych? Szybciej, łatwiej nam to przychodzi?
7: Tak, myślę, że tak. Właśnie dlatego, że jakby, no nie wiem, chociażby przez to, że na przykład, jeżeli czegoś nie zapisałaś, a na przykład nagrałaś i odsłuchujesz, żeby zapamiętać, odsłuchujesz, to jakby przez samo to masz jakby dużo większą praktykę niż ktoś, kto na przykład usłyszał jakieś słówko, załóżmy, na zajęciach, zapisał je sobie, wrócił do domu i teraz polega tylko na sobie, na własnej pamięci, na tym, co zapamiętał, jak ktoś to, na przykład, nie wiem, właśnie nauczyciel, jak wymawia tam to dane słówko na przykład, nie? Więc nie wiem, nie robiłabym z tego właśnie takiego czegoś nadprzyrodzonego, ale rzeczywiście jest to coś...
8: Racjonalnie da się to potwierdzić, tak?
7: Myślę, że tak.
8: To teraz kolejna taka kwestia. Chciałabym cię zapytać, pewnie pamiętasz jeszcze ze szkoły podstawowej, średniej, nie wiem na jakim etapie zaczynałaś się uczyć języków, później sama ucząc może w ramach praktyk osoby z dysfunkcją wzroku, jakie metody, już w tej chwili mówiąc z punktu widzenia lektora, sprawdzają się najlepiej? I myślę, że jest to co będzie, o czym będziesz mówiła za chwilę, jest bardzo też ważne dla osób, które zamierzają się uczyć języka i przy tym z wyboru czy też z konieczności będą korzystały z lektora, z usług lektora zdrowego, w sensie lektora ze sprawnym wzrokiem. Na co powinny zwrócić jego uwagę? Czym ta forma pracy z nimi będzie się różniła od formy pracy z innymi uczniami czy studentami? Bo mnie to, co pierwsze przychodzi na myśl, to jest kwestia tego, że mniej dyktujemy, więcej mówimy, a jeśli już to uczymy się pisowni, to przez materiały przygotowane jakieś w formie elektronicznej. Jak to, na jakiej zasadzie, jakie różnice ty jeszcze ewentualnie mogłabyś dodać do tego?
7: Tak ogólnie przy uczeniu kogokolwiek, niekoniecznie osoby niewidomej, są różne metody i żadna metoda nie jest doskonała. Nie ma metody takiej, która używając tylko i wyłącznie tej metody możemy nauczyć języka na poziomie zaawansowanym i kompletnym. Czegoś takiego nie ma. To wymyślają sobie właśnie to, a to powstaje właśnie jakaś metoda, a to jakiś Kalan, a to na przykład metoda, która po angielsku nazywa się Total Physical Response. Total Physical Response polega na tym, że uczymy się przez ruch, przez powtarzanie czynności wraz z werbalizowaniem tego, co robimy. I to jest doskonała metoda dla osób, które uczą się właśnie za pomocą ruchu. Mamy różne jakby sposoby uczenia się. Są ludzie, którzy uczą się w sposób wzrokowy, w sposób słuchowy, czy właśnie w sposób ruchowy. Są tacy, którzy potrzebują uczenia się z kimś, inaczej im nie wchodzi. A są wreszcie też i tacy, to większość z nas w ten sam sposób jakby funkcjonuje, że uczymy się w sposób mieszany, czyli mieszamy któreś z tych, na przykład właśnie, nie wiem, audiowizualny albo ruchowo-wizualny, tak?
8: Więc to ja najlepiej tak... uczę się z kimś przez rywalizację wewnętrzną. W kontekście takim, że uczenie się z kimś pomaga mi o tyle, że kiedy ja mam świadomość, że robię coś lepiej niż ktoś, kto się uczy ze mną, jakkolwiek niemiło by to brzmiało, to ja nie mam złych intencji w stosunku do tej osoby. Mnie dobrze nastawia do dalszej nauki fakt, że uczę się lepiej, szybciej, jakoś łatwiej niż osoba, która robi to wraz ze mną.
7: Aha, i są właśnie na przykład osoby, które działają w zupełnie przeciwny sposób, czyli właśnie ponieważ jakby nie znoszą dobrze współzawodnictwa, to takie współzawodnictwo na przykład je blokuje i dlatego na przykład nie mogą pracować z kimś w grupie i potrzebują właśnie bardziej jakiejś tam uwagi spersonalizowanej. No i teraz właśnie przechodząc do osób niewidomych, tutaj sprawa się troszkę komplikuje, ponieważ osoby niewidome mogą mieć którykolwiek z tych stylów nauczenia się, o których wspomniałam, powiedzmy może z wyjątkiem wizualnego, a dodatkowo właśnie dochodzą nam ograniczenia, które trzeba wziąć pod uwagę przy właśnie uczeniu. Przy uczeniu takich osób i przy tym, jak te osoby same się uczą. Czyli jakby musimy odkryć odpowiednie strategie, biorąc pod uwagę potrzeby związane z konkretnymi stylami nauczania preferowanymi przez danego ucznia, plus dodatkowo właśnie biorąc pod uwagę potrzeby związane z jego niewidzeniem. Oczywiście też musimy wziąć pod uwagę dostępne środki, tak? Ja prowadziłam 2 lata temu taki kurs tutaj właśnie w Meksyku, kurs dla początkujących i cała grupa to byli niewidomi. To byli niewidomi, większość z nich, którzy stali się niewidomi już w wieku dorosłym, nie znali Braille'a, nie mieli dostępu do komputerów, nie mieli dostępu do, no właśnie do Braille'a, ponieważ go nie znali, do, nie wiem, nawet właśnie jakichś tam dyktafonów. Także nasza nauka była czysto słuchowa. Pamięciowa i słuchowa. Więc polegało to na tym, że ja przygotowywałam jakiś, powiedzmy tam, temat, idąc właśnie za tą moją preferencją do uczenia się tematycznie. Więc szukałam właśnie różnych jakichś tam audio, które moglibyśmy użyć do uczenia się słownictwa czy wyrażeń z danego tematu. I słuchaliśmy, a później to było po prostu powtarzanie, potem właśnie ewentualnie zmiany, coś, co jest bardzo podobne do na przykład metody Kalana. Ogólnie rzecz biorąc, ja sama nie lubię metody Kalana i uważam, że jakby z punktu, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest dobra, ale w pewnych wypadkach, na przykład właśnie wśród osób niewidomych, może odnosić dobre skutki. Może odnosić dobre skutki wśród osób niewidomych lub wśród osób, które mają trudności z uczeniem się języka, które mają trudności z rozumieniem struktury języka. Na przykład.
8: I wszystko biorą na pamięć, nie na logikę, tak, tylko na pamięć.
7: Tak, ponieważ nie są w stanie, jakby, no nie wiem, to się często zdarza, szczególnie wśród osób starszych, które nigdy nie uczyły się żadnego języka obcego. Także to właśnie na przykład też jakby podkreślając to, że nie ma doskonałej metody i nie ma metody, która się do niczego nie nadaje.
8: A ta metoda, bo jeszcze tak mnie zafrapowała, ta quasi kinetyczna, która opisuje, jeśli cię dobrze zrozumiałam, chciałabym uściślić, na przykład powiedzmy, nie wiem, mówi ktoś, że czyści na przykład stół, tak?
7: Tak.
8: I wykonuje ruchy, naśladuje tak. Czyszczenie stołu, tak?
7: Tak, oczywiście.
8: Czyli to się nawet w pewnym sensie też troszkę opiera na takiej zasadzie jakby myślenia w danym języku, tak? Że później w ramach takiej jakby pracy domowej, że robię coś tam, na przykład, nie wiem, myję okna i w trakcie tego w danym języku sobie myślę, jak to jest, myję okna. Zapalam światło, myślę sobie, jak będzie zapalam światło, tak?
7: Tak, bardziej niż myślę, właśnie kojarzę dane słowa, dane frazy z konkretną czynnością.
8: Ale można to też robić naprawdę, nie tylko naśladując ruch.
7: Oczywiście. I to jakby im bardziej prawdziwe warunki możesz stworzyć, tym lepiej. I to jest właśnie, ja osobiście znam osoby, które bardzo korzystają z tego sposobu nauczania. One na przykład, nie wiem, uczą się, załóżmy, nie wiem, czasowników nieregularnych uczą się tych czasowników nieregularnych na zasadzie na przykład, nie wiem, gry w klasy, załóżmy, tak? Czyli mamy na przykład, nie wiem, tabelkę rozpisaną na podłodze i właśnie idziesz sobie i skaczesz, zapamiętujesz ruchy i z tymi ruchami kojarzysz...
8: Kolejne formy
7: na przykład. Mhm. Oczywiście to do wielu różnych...
8: Zastosowań.

0: nie wszystkie nadają się do tego, żeby ćwiczenie po ćwiczeniu realizować na zasadzie zeskanowanej książki, prawda? Bo nie zawsze można odpowiednie słowo czy końcówkę wpisać w danym miejscu. Też to, że będzie więcej mówienia, na pewno w przypadku osób niewidomych nie sprawdzi się taka forma nauczania, że lektor pisze na tablicy tej takiej do zmazania później, no bo oczywiście bez dyktowania osoba niewidoma nie będzie w stanie spisać tego, prawda? Więc troszeczkę ta specyfika pracy wygląda inaczej.
1: Oczywiście.
0: W takim przypadku raczej stawiamy na kurs audio i tą pisownię gdzieś przez uczenie się słówek wraz z pisownią, czy jednak, to znaczy, czy rozdzielamy to na wymowę w kwestii audio i uczenie się pisowni w trakcie przyswajania słownictwa pamięciowo, czy uczymy się jednocześnie i wymowy, i pisowni poprzez dyktowanie lektora słów w czasie rzeczywistym trwania tych zajęć. Jaka metoda
1: to jest lepsza? To jest oczywiście bardzo, bardzo trudne, szczególnie kiedy na przykład osoba niewidoma czy słabowidząca jest wyjątkiem na takim kursie, bo w takim razie jakby podporządkujemy...
0: Mi chodzi o kurs indywidualny. Przypuśćmy, że ty jesteś moim lektorem.
1: Aha. Mhm.
0: Która z tych wersji byłaby skuteczniejsza?
1: Ja myślę, że w tej chwili mamy niesamowitą dostępność do źródeł internetowych i nawet jeżeli nie znajdziemy... ogólnie możemy, w tej chwili jesteśmy w stanie, przy takich zajęciach indywidualnych, o jakich mówisz, jesteśmy w stanie zaplanować kurs w ten sposób, żeby cały materiał, który będziesz chciała użyć, był dostępny. To jest oczywiście trudniejsze, jeżeli na przykład prosisz mnie o przygotowanie cię do konkretnego celu, na przykład jakiegoś egzaminu. Mhm. I musimy wziąć pod uwagę na przykład wymagania tego egzaminu, rodzaje ćwiczeń i tak dalej, co na przykład w przypadku egzaminów bardzo popularnych w Europie, egzaminów Cambridge, są na przykład jakieś tam formaty, które w tej chwili na przykład już udostępnia się w Braille'u i tak dalej, ale na przykład wcześniej wyglądało to w ten sposób, że na przykład aby uniknąć pomyłek, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na wynik egzaminu, aby właśnie uniknąć takich pomyłek, na przykład osoba niewidoma otrzymywała pomoc w postaci lektora pisarza, tak, czyli właśnie ten pisarz, powiedzmy, zaznaczał w tabelkach odpowiedzi, ponieważ odpowiedzi koniecznie trzeba było zaznaczać w tabelkach, tak?
0: Aha,
1: w przypadku kursu takiego, kiedy...
0: Przepraszam jeszcze, tak? Że doprecyzuję. Te kwestie, które były związane z pisaniem, z oceną pisowni, osoba niewidoma opracowywała sama.
1: Tak. Mm-hmm. To tutaj jasne. Bardziej chodziło właśnie o jakieś takie kwestie techniczne, tak. Że to musi być koniecznie w tabelce na przykład, tak? Bo inaczej tych egzaminów jest tak strasznie dużo, one się sprawdzane są w Cambridge przez ludzi, ale też i komputery i na przykład właśnie tutaj musi być zaznaczone w tabelce, ponieważ jak nie jest zaznaczone w tabelce, to komputer tego nie rozpoznaje, tak? Czy no nie wiem.
0: Jasne, rozumiem.
1: Ale właśnie w przypadku takiego ogólnego kursu, kiedy ty po prostu chcesz się nauczyć tak sama dla siebie, no to oczywiście jakby jesteśmy w stanie przygotować kurs pod twoje potrzeby i na przykład właśnie znaleźć wszystkie materiały do kursu w tej chwili już w internecie na przykład.
0: Ja rozumiem.
1: Bo jeżeli ty się uczysz dla własnej przyjemności, to nie jest to dla mnie konieczne, żebyś ty na przykład...
0: Akurat z tej konkretnej książki się uczyła.
1: Tak, albo podkreśliła, na przykład, nie wiem, zrobiła ćwiczenie typu, powiedzmy, jest ćwiczenie typu podkreśl akcentowaną sylabę. No nie musisz jej podkreślać. Po prostu jak będziesz mówić zdanie, to wypowiedz je w taki sposób, żebym ja jako, przepraszam, osoba słuchająca wiedziała, że ty wiesz, gdzie jest
0: ten akcent przypadać. Tak?
1: Także to jest, oczywiście ja myślę, wspominałaś przypadku swoim i męża. Ja myślę, że wyście mieli po prostu bardzo dużo szczęścia w znalezieniu
0: ja też.
1: Osoby, która jakby tak rzetelnie

0: i poważnie podchodzi do sprawy i właśnie przygotowuje zajęcia w taki sposób, żebyście z nich mogli w 100% skorzystać.
1: Też tak uważam i w ogóle bardzo się cieszę, bo to też praca, jaką ta kobieta włożyła w to, żeby uczyć ten języka angielskiego i postępy. Nie chodzi mi o to tutaj, że ja, nie wiem, jestem w tej chwili na takim poziomie zaawansowania nauki języka, że sama mogłabym być dla kogoś nauczycielem. Dla osoby zupełnie początkującej pewnie tak, ale dla osoby już bardziej zaawansowanej na pewno nie. W każdym razie wysiłek, jaki włożyła, który się przełożył na jakiś tam nasz postęp, też zachęcił mnie ogólnie do nauki języków, myślę już o jakimś kolejnym. No to tak, powiedz mi najogólniej, bo za chwileczkę przejdziemy jeszcze do kwestii tych niewidomych lektorów i niewidomych nauczycieli, ale tak najogólniej może kilka cech dobrego lektora. Zacznijmy może od tych związanych z kwalifikacjami, czy to powinna być osoba absolwent filologii po studiach, a nie po jakichś kursach, czy powinna mieć również przygotowanie pedagogiczne, czy możemy na przykład decydować o podjęciu współpracy z danym lektorem, czy nie, na zasadzie metod, co do których lektor się opowiada, że uważa je na przykład za najskuteczniejsze, albo uważa, że w nich ucząc czuje się wyjątkowo mocno. Jak, na jakich zasadach, co powinno stanowić o tym, czy na danego lektora, na nauczanie z danym lektorem się zdecydujemy, czy nie? Mówię cały czas o tych warunkach, kiedy wybieramy prywatnego lektora.
0: Tak. Jakby każdy sam ma swoje jakby takie progi zaufania, czyli na przykład ja potrzebuję tego, tego i tamtego, żeby móc zaufać takiemu lektorowi. I na przykład jest taka ogólna tendencja do tego, żeby preferować native speakerów bardziej niż osoby właśnie z wykształceniem filologicznym. To jest bardzo ciekawe. I tutaj
1: słuszne
0: znowu
1: czy nie,
0: się,
1: moim zdaniem?
0: Moim zdaniem niesłuszne. Ponieważ to, że ktoś jest native speakerem jakiegoś języka, wcale nie oznacza, że mówi w tym języku poprawnie i nie oznacza, że będzie potrafił przekazać tą wiedzę.
1: Co więcej, w przypadku nas,
0: native
1: Polaków...
0: speakerzy są nie...
1: Tak, przepraszam, weszłam ci w słowo.
0: Native speakerzy są nieocenieni do nauki na przykład języka takiego kolokwialnego, do nauki slangu, do poprawiania naszej płynności mówienia i tak dalej, ale to już są rzeczy takie na wyższym stopniu zaawansowania. Powiedziałabym nawet, że ja osobiście nie polecałabym nauki z native speakerem od początku, jeżeli naszym celem nie jest tylko nauczenie się mówienia. Jeżeli naszym celem jest nauczenie się języka tak w ogóle.
1: Bo jak osobie, która nie włada danym językiem, w tym języku objaśnić zasady gramatyczne na przykład? To już jest pierwsza kwestia.
0: Na przykład,
1: druga kwestia, tak?
0: Mój osobisty przykład jest taki, że mój mąż poprosił mnie o uczenie go języka polskiego w taki sposób oficjalny. I to jest dla mnie niesamowicie ciężka sprawa, ponieważ ja po polsku mówię, nie powiem nawet, że jakoś szczególnie poprawnie. Nie mówię bardzo źle, ale nie mówię też tak, jak powinnam. Myślę, że mało ludzi mówi tak, jak rzeczywiście się powinno. Ale jeżeli teraz ja muszę mu wytłumaczyć na przykład, nie wiem, przypadki gramatyczne, które w języku hiszpańskim nie istnieją, to jest katastrofa. No ja wiem, że trzeba powiedzieć, nie wiem, piję mleko, a nie piję mleku, ale jak ja mam mu to wytłumaczyć? I właśnie to pomimo tego, że jakby no jestem native speakerem, to na pewno ktoś, kto jest przygotowany
1: do
0: w sposób formalny
1: języka,
0: do uczenia języka polskiego, zrobi to dużo lepiej niż ja. Ja prawdopodobnie właśnie będę lepszym źródłem do poznania kultury, do poznania właśnie języka kolokwialnego i tak dalej, ale nie właśnie do takich podstaw.
1: Zwłaszcza, że jest jeszcze taka kwestia, że na przykład co ja nie tylko z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, ale również z doświadczenia innych osób, z którymi na ten temat rozmawiałam, wcale nie native speakerzy, przynajmniej dla nas Polaków, na przykład ze względu na wymowę, rodowici Anglicy nie są najbardziej w tym języku zrozumiali. Ja na przykład o wiele lepiej rozumiem Szweda mówiącego po angielsku, tak, niż Anglika mówiącego po angielsku, bo ta twarda wymowa Szweda będzie dla mojego ucha bardziej wychwytywalna, bo jestem przyzwyczajona do tej naszej polskiej wymowy, niż ta miękka, typowo angielska wymowa, tak?
0: Mhm. Tak, ale to też akurat są jakby kwestie indywidualnych preferencji i w tym wypadku, akurat właśnie biorąc pod uwagę wymowę, ona rzeczywiście jest trudniejsza, ale jakby przygotowuje cię do jakby rzeczywistości, z którą mogłabyś się spotkać,
1: nie będąc w Anglii. Bezspornie tak, tylko nie chodzi mi o to, że akurat od samego początku do samego końca miałby to być ten Anglik, bo po prostu ja czasami zwyczajnie mogę nie rozumieć, co on do mnie mówi. Już nawet nie jako rzecz, której mnie chce nauczyć, tylko co mówi do mnie o tej rzeczy, której będzie chciał. Witam ponownie po przerwie krótkiej, niestety z przyczyn technicznych jakieś tutaj chochliki się nam wkradły na łączach i nie mamy możliwości kontynuowania naszej jakże zajmującej rozmowy. Natomiast bardzo dziękuję za uwagę również w dzisiejszym Babim Lecie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Bukowska, lektor języka angielskiego z Uniwersytetu Stanowego Baja Kalifornia. I zapraszam Państwa do zadawania pytań, jeśli jakieś się jeszcze nasunęły w trakcie słuchania audycji lub nasuną się później w trakcie słuchania audycji jako podcastu. Dziękuję za uwagę w imieniu swoim i realizatora, którym był dzisiaj Tomasz Bilecki. Zapraszam do kolejnego Babiego Lata. Mam nadzieję, że już bez przeszkód za tydzień. Kłaniam się, życząc miłego wieczoru. Alicja Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, po tym jak omówiłem już dyktafony kasetowe na mikrokasetę, przychodzi kolej na omówienie klasycznych dyktafonów kasetowych. Klasycznych, czyli kaset, czyli dyktafonów na zwykłe, tradycyjne kasety, bardzo zresztą popularnych wśród osób niewidomych przede wszystkim, ale nie tylko, bardzo popularnych w latach 90. Chyba te wszystkie modele, które Państwu pokażę dzisiaj, one są chyba wszystkie z lat 90. Znaczy myślę, nie chyba, tylko na pewno. I wydaje mi się, jakoś tak ciężko mi powiedzieć, z jakich są lat dokładnie. Stawiam tak na przełom pierwszej i drugiej połowy lat 90. Myślę, że tak. Myślę, że tak będzie najtrafniej. W ogóle dyktafony produkowały takie firmy przede wszystkim jak Sony, Panasonic. Też z Philipsa coś widziałem. Grundiga też kiedyś widziałem na kasety. Te, które dzisiaj zaprezentuję, audycja w ogóle dotyczy czterech dyktafonów z firmy Panasonic. Tak jak mówiłem, wszystkie są z lat 90. i mają one, proszę Państwa, modele kolejno RQL30, RQL309, RQL349. I jeszcze, proszę Państwa, omówię pokrótce RQL340. Także jakby ktoś szukał jakiegoś dyktafonu na kasety, także będzie mógł sobie od razu taką w takiej jednej audycji zbiorczej porównać. Dlaczego mówię, że o tym 340 tylko powiem? Powiem o nim tylko, ponieważ urwał się pasek napędowy. To jest mój stary dyktafon, akurat ten RQL 340 i właśnie podczas przygotowywania Państwu prezentacji liczyłem, że przygotuję o nim, ale nie przygotowałem właśnie z uwagi na to, że wystąpiła ta awaria. No po prostu używałem go, no jeszcze proszę Państwa, jakieś 4 lata temu chodził, normalnie na nim coś odtwarzałem, czy nawet później jeszcze, włączyłem, pokręcił 3 sekundy i I pozostałe dyktafony są sprawne, udało mi się je dostać od znajomych, to są ogólnie używane, ale myślę, że no tak, żeby zrobić prezentację, to w miarę działają, aczkolwiek na przykład w tym 349 tam jest z regulacja czułości mikrofonu, o czym jeszcze później, tam jest przełącznik zepsuty, to będą Państwo słyszeć trzaski. No i tutaj jeszcze co innego w tym podcaście. No w tym podcaście, proszę Państwa, na pewno będziemy słuchać tych próbek co zawsze. Oczywiście ograniczę się, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, do kasety żelazowej i chromowej, bo oczywiście metalowych kaset ten dyktafon nie respektuje. No chyba, że reflektuje jeszcze odtwarzanie, ale metalową mam jedną i tak jak już Państwu powiedziałem, na wadliwe źródła jej nie będę narażał. Przyda nam się do prezentacji sprzętu z wyższej półki. I oczywiście też nagranie bez systemu Dolby, nagranie w systemie Dolby B. Tutaj systemu Dolby B nie ma, ale tak jak mówiłem, jak coś jest nagrane w Dolby B, to można śmiało słuchać bez Dolby. A co innego jeszcze? A mianowicie na zupełnie innej kasecie przygotowałem Państwu prezentację, gdzie nagrałem na tych 3 dyktafonach. Posłuchamy, jak brzmi mikrofon, gdyż wszystkie z tych dyktafonów mają też odsłuch, mimo iż regulacja głośności, poziom zapisu jest automatyczny, to mimo wszystko można było sobie podsłuchać podczas nagrywania, czy się nagrywa, czy nie, także fajnie, więc będziemy mogli tego użyć jako mikrofonu. I no tak jak mówię, po prostu z niego nie odtworzymy bezpośrednio, ale pokażę Państwu inne nagranie. I teraz jeszcze jedna uwaga. Dyktafon, jak sama nazwa wskazuje, to jest dyktafon. To jest urządzenie do nagrywania. Więc odtwarzanie na nim jest, owszem, nie jest przeznaczeniem tego sprzętu odtwarzanie. O, tak bym to nazwał. Chociaż były w 90-tych latach nieraz przypadki, gdzie na pewno używaliśmy dyktafonów jako odtwarzaczy. No dlaczego? No dlatego, że to miało w sobie głośnik, można było sobie na przykład, posłuchać jakiejś lektury szkolnej. Dzisiaj to powiedziałoby się audiobooka. Kiedyś się mówiło, to książka do słuchania, książka mówiona. Ja sam nieraz pamiętam, że wypożyczałem z BCPZN książki mówione i na dyktafonie słuchałem. No czasami, żeby poprawić sobie komfort odsłuchu, słuchałem tego, proszę Państwa, na słuchawkach i wtedy można używać go jako Walkmana, ale tutaj znowu jest minus, dlatego że wszystkie te dyktafony są monofoniczne, więc odtwarzanie też jest, proszę Państwa, w mono. To nie jest Walkman, bo w Walkmanach jest stereo. Do Walkmanów przejdziemy kiedy indziej. I tutaj, na co warto zwrócić uwagę, w większości dyktafonów jest odsłuch tylko w jednej słuchawce. Był, proszę Państwa, trik, żeby to obejść, a mianowicie taki, że w sprzedaży były dostępne takie przejściówki, które były skonstruowane w ten sposób, że po jednej stronie była wtyczka mono i ona, jakby to powiedzieć, to była wtyczka mono, ale ona miała, mono. A z drugiej gniazdo stereo. W związku z czym można było włożyć tę wtyczkę do gniazda słuchawkowego, które miało tylko jeden kanał i albo Jeżeli była, bo z wtyczki mono, wtyczkę stereo czasami można to zrobić, znaczy wtyczkę mono, nie zawsze to działa, proszę Państwa, ale czasami się da. Do tych starych myślę, że tak. Chociaż nie da się wtedy do gniazda stereo tego włożyć. Wtyczkę mono można spreparować z wtyczki stereo, ponieważ jest tak, że w ogóle może opiszę, bo teraz to już takie wtyczki na pewno dostępne nigdzie nie będą. Można sobie, chociaż no może jakby gdzieś ktoś znalazł, to może się da. To tak wyglądało, że z jednej strony była wtyczka małego rzeka 3,5 mm, a z drugiej gniazdo na małego czeka też na 3,5 mm. Jak ktoś nie wiedział, co to znaczy, nie był wtajemniczony, to nie wiedział, o co chodzi w ogóle, do czego to takie coś. Przedłużka jakaś, czy co? No, można by sobie tak pomyśleć. Natomiast jak to skonstruować? Można się zaopatrzyć albo, znaczy mogło się Państwo zaopatrzyć w kawałek kabla, nie wiem, jakieś 5 cm stereofonicznego, ekranowanego. Najbezpieczniej, jak będzie stereofoniczny. Wtyczka, gniazdo stereofoniczne i wtyczkę mono lub stereo. Teraz tak. Tutaj niestety będzie musiała nam pomóc osoba widząca, ale ja mniej więcej poinstruuję, jak to wygląda. Jeżeli rozkręcimy stereofoniczną wtyczkę albo gniazdo, mamy jakby takie, odchodzą od niej takie trzy blaszki. Dwie są krótkie, równolegle do siebie i po środku jest trzecia, która wystaje. Do tej wystającej należy przylutować oploty kabli, czyli ekran tak zwany, czyli to jest to, czym oplecione są obydwa kable i należy przylutować jeden i drugi. Następnie do tych krótszych blaszek lutujemy kanały. Lewy i prawy. Tam w dobrej jakości wtyczkach są stosowne dziurki, w których należy w te dziury te kable wprowadzić i zalutować. No w gorszych to różnie. Ja tutaj nie będę polecał jakiś marek i tak dalej, bo to jest jednak, to się ciągle zmienia. Aczkolwiek nie kupujmy może chińskich, dlatego że chińskie, one tak charakterystycznie wyglądają. Chińskie są albo takie plastikowe, z cienkiego, matowego plastiku, tak zdaje się chyba sześciokątne, albo takie metalowe, też takiego cienkiego metalu. Tego nie kupujmy, bo można sobie gniazdo zepsuć. Najlepiej albo polskie, albo jakieś firmowe, ale no, za polskie zapłacimy około 5 zł od sztuki, czy 4, nie no, 5 przesadziłem, 3 albo 4. W jakichś sklepach właśnie takich elektronicznych. Na firmowe, no to jakichś określonych marek typu Neutrik i tak dalej, ale to no ale to już jest droższa zabawa, to już tak 7 zł, 8, 10, no to już wtedy wracając jeszcze do meritum, co robimy? Lutujemy lewy kanał, lewy koniec kabla, jeden koniec kabla i drugi koniec kabla jako lewy i prawy kanał. No w przypadku tej przejściówki nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że kanały będziemy i tak łączyć. I tu mamy przylutowane gniazdo. Z drugiej strony, jeżeli mamy wtyczkę mono, to należy obydwa kanały. No tutaj za bardzo tego nie wytłumaczę, ale jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, jeżeli kogoś tam poprosimy, to mniej więcej będzie w stanie się zorientować. Jeżeli mamy wtyczkę mono, to po prostu trzeba obydwa te kanały przylutować do jednego kanału jakby. Jeżeli mamy gniazdo, wtyczkę stereo z kolei, to musimy przylutować tak samo, jak przylutowaliśmy przy gnieździe, ale musimy te kanały ze sobą połączyć. Uzyskamy taki efekt, no równie dobrze możemy oczywiście wykorzystać też i kabel mono i wtedy do wtyczkę mono przylutować do normalnie ten jeden kanał tego kabla, a do wtyczki stereo, do gniazda stereo, przepraszam, do drugiego końca kabla przylutować tą wtyczkę jednym kanałem, a drugi kanał z nim połączyć, też tak, czyli razem je zlutować. Także to w sumie tutaj na jedno wyjdzie tak naprawdę. Jak będzie to działało? To będzie działało tak, że jako że gniazdo słuchawkowe jest w dyktafonie mono, to sygnał z dyktafonu będzie wchodził do lewego kanału, bo zawsze lewy jest aktywny. Aczkolwiek tutaj nie trzeba się przejmować kanałami przy lutowaniu, dlatego że one i tak będą rozpoznane, bo będą z sobą połączone. Więc de facto będzie podłączony lewy i prawy razem będą zlutowane. Z dyktafonu będzie wychodził sygnał wtyczką monofoniczną przez kabel monofoniczny tudzież wtyczką stereofoniczną przez kabel stereofoniczny połączony. Więc nawet jeżeli będzie stereo, lewy kanał z prawym będzie połączony, to i tak będzie informacja do niego przekazywana. A no, dalej będziemy mieli, no właśnie w zależności od tego, jak sobie to zrobimy, bo jeżeli będzie to jeden kabel, to kable będą przy gnieździe stereofonicznym połączone, jeżeli dwa, to będą osobno, ale to też nie ma znaczenia w tym przypadku, bo tak jak mówiłem, są dwa warianty. I wtedy będziemy mieli jakby sygnał dochodzący do tego gniazda stereo, już będzie dochodził do lewego i do prawego kanału. I wtedy jak podłączymy stereofoniczne słuchawki, no to automatycznie będzie przekazywany właśnie dźwięk i do lewej, i do prawej. Tak więc tutaj no taka ciekawostka, można powiedzieć, dlaczego się tych dyktafonów używało. No przede wszystkim niewidome osoby, była to niezastąpiona pomoc na pewno w nauce. Ja na przykład nagrywałem lekcje w szkole, nagrywałem też zajęcia w szkole muzycznej, nagrywałem też lekcje języków obcych na tym, ale nie tylko. Bo równie dobrze można było sobie taki dyktafon gdzieś wziąć i w plenerze coś nagrać, no bo no tak jak też już zapewne wielokrotnie wspominałem i jak Państwo dobrze wiedzą, osoba niewidoma bardzo często nagrywa w takich okolicznościach, jak osoba widząca robi zdjęcia. Więc do czego służyło? Do robienia zdjęć. Okej. Gdzie nawet jeszcze wielkość tego dyktafonu to jest jakby taki, jest wielkość aparatu fotograficznego. One nawet miały takiego klasycznego, starego. One miały bardzo często pasek jeszcze do noszenia na ręku. Można było sobie złapać i na przykład zawsze było tak, ja tutaj może wezmę dyktafon, który mam z paskiem, bo jeden ma pasek urwany z tych, co będziemy prezentować, a jeden w ogóle nie powinien mieć paska, a drugi tutaj ma i ten, który ma, Państwu pokażę. Pasek jest, to jest taki sznurek akurat, w Sony były paski, w Panasonicach były sznurki i ten sznurek należy spodnią częścią opleść przez rękę i wziąć do ręki dyktafon. Wtedy, jeżeli ktoś nas potrąci, to utrzymamy na sznurku ten dyktafon i nam nie spadnie. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że nagrywałem na żywo koncert Lata z Radiem, proszę Państwa, w 96 roku. I było tak, że było tam bardzo dużo ludzi na tym koncercie i ktoś mi potrącił. I gdybym nie trzymał za pasek, to dyktafon by spadł i by się rozbił. Tak samo właśnie w starych aparatach fotograficznych. Myślę, że to z tego było może zaszerpnięte, bo tak mi się też kiedyś tak kojarzyło. W starych aparatach fotograficznych analogowych były takie paski. Ale na razie nie prezentujemy dyktafonu z paskiem. Tak jak mówiłem, dyktafon służy do nagrywania. Odtwarzać można, ale to odtwarzanie no, nie było, nie jest jakieś takie no, super. Na pewno nie będzie to odtwarzanie takie, żeby się delektować jakąś muzyką dobrze nagraną na stereo. Dźwięk z dobrze nagranej kasety brzmi dobrze, nie można powiedzieć, że nie. No ale wiadomo, że będzie to odtwarzane na mono. Także no wszystko zależy do czego potrzebujemy. Jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś, na przykład na jakimś wyjeździe czy coś, no i chcemy sobie do spania po cichu włączyć, albo na przykład żeby sobie gdzieś tam leżało, mamy jakąś ulubioną kasetę, chcemy sobie posłuchać, a nie jest nam potrzebne, żeby to było odtwarzane dobrze na stereo, tylko ogólnie. No to proszę bardzo, słuchamy. Tak samo no, do słuchania lektur szkolnych się tego wykorzystywało też. To też jak najbardziej, tam to jest przecież nagrany tylko jeden lektor. Absolutnie wystarcza na mono. Jest też oczywiście gniazdo mikrofonu zewnętrznego, przynajmniej w trzech z tych, co będę opowiadał. Dzięki temu można było na przykład przypiąć sobie mikrofon. Były jeszcze takie mikrofony, ponieważ w tych starych dyktafonach, tu w jednym z nich jest, ale w pozostałych trzech nie mamy pluginu. Nie mamy wtyczki pluginowej, w związku z czym nie da się podłączyć mikrofonu elektretowego, który jest zasilany z tego gniazda. Były też takie, proszę Państwa, mikrofony, które w tej chwili nie pamiętam miałem kiedyś, znaczy się właściwie to mam, ale nie mam ich co teraz tego sprawdzić, ani nawet nie mam do niego baterii. Model, taki mikrofon z Sony, dołączany właśnie specjalnie do takich dyktafonów. Dokupiłem sobie osobno. Chyba pamiętam w 98 roku kosztował około 90 zł. No tylko, że 90 zł to było, miało trochę inną wartość niż dzisiaj, większy. Zdaje mi się, że wyższą. No i było tak, że on miał zasilanie w postaci takiej baterii, trochę taka większa bateria niż do pilota. Ja pamiętam model tej baterii, to był CR2025. Ona jest taka duża pastylka. Ewentualnie podłączysz mikrofon dynamiczny. Jak się podłączyło mikrofon dynamiczny, też było bardzo fajnie, bo nie zawierał szumu mechanizmu. Ja nawet nie wiem, czy w jakichś rozgłośniach radiowych reporterzy czasami nie wspomagali się takimi dyktafonami, aczkolwiek, no bo też wiadomo, że wtedy się na kasetach magnetofonowych zapisywał, aczkolwiek to były chyba dyktafony. Ja na przykład kiedyś widziałem taki dyktafon z Sony, właśnie styk reporterski. On miał pasek na szyję, nagrywał i odtwarzał na stereo, o ile mieliśmy stereofoniczny mikrofon. Miał gniazdo liniowe, wejście i wyjście. I miał, proszę Państwa, system Dolby B. Chyba tylko B, nie jestem pewien. B na pewno, nie wiem, czy też nie C. Ale no tutaj nie mieliśmy jeszcze takich udogodnień w tych dyktafonach, takich amatorskich. Ale właśnie jak się podłączyło jakiś mikrofon, to czasami była szansa, żeby uzyskać lepszą jakość nagrania. No po co przywinany mikrofon można było podłączyć? Mianowicie przede wszystkim też po to, że ten dyktafon trochę zajmował miejsca. No, czasami trzeba było na przykład gdzieś iść, żeby było wygodniej. Dyktafon można było włożyć do kieszeni, przypiąć mikrofon do koszuli i nagrywać tym mikrofonem. A właśnie jeżeli chodzi o dynamiczny mikrofon, no to właśnie wydaje mi się, że dla takich lepszych nagrań, bo no, mikrofon dynamiczny bardzo poprawiał jakość dźwięku. Ja sobie teraz, proszę Państwa, uświadomiłem, że ja nie nagrałem Państwu próbek, jeżeli chodzi o mikrofon dynamiczny, ale to podłączymy i nagramy jeszcze, proszę Państwa, w trakcie prezentacji. I jeszcze co Państwu chciałem powiedzieć. Ten dyktafon, jako że powiedziałem, dyktafon to jest dyktafon, więc służy do nagrywania, odtwarzanie to jest drugoplanowe. Przesłuchamy całych tych prezentacji i na dyktafonach. No tylko tyle, że jeżeli chodzi o dyktafony, to będzie w ten sposób, że będziemy słuchać prezentacji konkretnego na konkretnym, a później wspomożemy się magnetofonem kasetowym typu DEC marki Technics o modelu RS-BX-808, gdzie jest nowa głowica i na nim, proszę Państwa, sobie tego posłuchamy. Dobrze, przejdźmy, proszę Państwa, jeszcze do opisu. Dyktafon, tak jak mówię, jest wielkości Walkmana. To jest niewiele większy od kasety. Tak jak się włoży kasetę, to ta klapka zakrywa kasetę i tak pół centymetra od niej wystaje. Jak się nią zamknie, to jeszcze pół centymetra wyżej wystaje i są przyciski. No, na grubość to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy dwie kasety na sobie położyli w opakowaniach, tak mniej więcej. No może troszeczkę grubszy. Dobrze. Więc tak, zaczniemy od dyktafonu RQL30. Mimo iż cyfra jest, jakby to powiedzieć, najmniejsza, to on ma pewne rzeczy, których pozostałe nie mają. Ja szczerze mówiąc nigdy nie widziałem wcześniej takiego dyktafonu jak ten, bo on diametralnie się różni od dyktafonów firmy Panasonic, tych klasycznych, starych. I ja, no ja nie wiem, tu jest 30 wprawdzie, no niby jakby był starszy, ale wydaje mi się, tak, jeżeli chodzi o design, to wydaje mi się, proszę Państwa, że on jest nowszy. Mamy głośnik, na przykład w pokrywce, gdzie zawsze głośnik jest na sporze urządzenia, czyli trzeba albo stawiać, albo odwrotnie kłaść. A tu jest głośnik w pokrywce, tak jak w tych Sony było. Oprócz tego mamy dwustopniową aktywację głosową, gdzie aktywacja zawsze była, proszę Państwa, tylko jednostopniowa. I ten dyktafon też potrafi, proszę Państwa, odtwarzać, nie musimy stosować tej przelotki, gniazdo słuchawkowe jest stereo. No, samo gniazdo samo w sobie jest stereo, owszem, aczkolwiek też jest wyprowadzone jakby z głowi Symonu, więc kanały są połączone w środku, znaczy w tym gnieździe są kanały połączone i właśnie przezielone jest później, żeby było na dwie słuchawki. No i ma, tak jak mówiłem, plugin, czyli można podłączyć mikrofon elektretowy, co będzie zaprezentowane. Załóżmy, że dyktafon położyliśmy na stole. Mamy z przodu dwa rzędy przycisków. Pierwszy od lewej, u góry, to jest przycisk rekord, przycisk nagrywanie. Obok tego przycisku jest taki długi przycisk, to play. Włączam play. Może się szum mechanizmu nagra, ale aczkolwiek nie wiem. Tak jak jest głośno, to bardziej się szum wzmacniacza. Szum głośnika się nagrał. Ściszymy. Otworzę klapę. Centralnie pod nagrywaniem jest przycisk stopu, bardziej na prawo przewijanie w lewo, bardziej w prawo przewijanie w prawo. I to jest, proszę Państwa, właściwie tyle, jeżeli chodzi o obsługę. No tutaj obsługa jest banalnie prosta. Trzeba bardzo uważać na nagrywanie, bo teraz mamy włączony start i podczas nagrywania wystarczy, ja tutaj nie mam kasety włożonej, ale przesunąłem ręką blokadę zapisu. Przez przypadek naciśniemy nagrywanie i już nam się kaseta kasuje. I tak się bardzo często, proszę Państwa, zdarzało, jak nie mieliśmy... Właśnie to nagrywanie przy starcie było dla wygody, żeby w każdej chwili można było włączyć i zacząć nagrywać, żeby nawet stopu nie trzeba było wciskać. Ale w przypadku słuchania cennych kaset to można było sobie bardzo łatwo stracić cenne nagrania w ten sposób. Dlatego jeżeli mieliśmy jakąś cenną kasetę, której chcieliśmy słuchać, najlepiej było, proszę Państwa, wyrwać ząbek. Nawet jeżeli nie mieliśmy jej ząbki, nawet jeżeli nie mieliśmy jej do końca nagranej, te ząbki zawsze można było czymś zapchać, na przykład papierem toaletowym albo zakleić kawałkiem taśmy i nagrać ponownie. No gorzej, jak sobie skasowaliśmy jakiś cenny materiał. Na wierzchu mamy w lewym dolnym rogu licznik, a nad licznikiem komora kasety. Z drugiej strony jest taki występ, którym można podważyć i otworzyć komorę kasety. W komorze kasety po lewej stronie jest szybka, przez którą widać taśmę, a po prawej okrągły głośnik. Tak jak tą komorę jeszcze mamy otwartą, w lewym dolnym rogu tej komory jest pauza. To jest, proszę Państwa, przełącznik. Po lewej stronie urządzenia mamy dwa gniazda. Od góry gniazdo słuchawek, pod nim gniazdo mikrofonu zewnętrznego bliżej nas, jeszcze bliżej nas pokrętło regulacji głośności i najbliżej nas mikrofon wbudowany. Jak odwrócimy urządzenie, proszę Państwa, też klawiszami do przodu mamy od góry klapkę na baterię, którą należy nacisnąć lekko w wyraźnie wyczuwalnym miejscu. Nie mocno, tak lekko. Ona odskoczy, ale się cała nie otworzy. Jest przytwierdzona, także wiadomo, że nam się nie zgubi. Może wyjmiemy baterię. Ja mam tutaj akumulatory włożone akurat, świeżo naładowane. Mam nadzieję, że wytrzymają prezentację. Wchodzą oczywiście dwie baterie, dwa paluszki AA. I tak, jak je włożyć? Baterię wkładamy szeregowo. Po lewej stronie jest plus, czyli z takim punktem, jeżeli chodzi o baterię, a po prawej minus. Jeżeli zapomnimy tych stron, to zawsze minus, najczęściej tak jest w większości urządzeń, w tym na przykład też i we wszystkich dyktafonach, w których będę prezentował, minus jest zawsze, czyli ta płaska część baterii musi się pokrywać ze sprężyną urządzenia. Więc należy najpierw włożyć baterię na plusie, czyli tamtą, bo wkładamy je szeregowo, czyli łączymy baterię plus do minusa, znaczy minus do plusa. Czyli najpierw plus baterii łączymy z plusem urządzenia, czyli z tamtą, czyli tu, gdzie nie ma sprężynki po lewej stronie, dlatego że no nie możemy włożyć odwrotnie, bo jak włożymy odwrotnie, to nie zmieści nam się ta bateria. Zresztą nawet nie mamy wprowadzenia, dlatego że tu jest zabudowana część. Załóżmy, że włożymy najpierw prawą baterię i teraz blokuje nam się miejsce. No nie damy rady włożyć baterii po lewej stronie. Po prawej jest sprężynka, a po lewej jest zabudowane, więc należy najpierw tamtą baterię odpowiedzialną tą plusem do urządzenia, którą plusem w stronę urządzenia należy włożyć i docisnąć, żeby doleciała do końca. Teraz widzimy jej tylko kawałek i wkładamy drugą baterię. Jeżeli chodzi o baterię, to jest z kolei plus do minusa poprzedniej. I tutaj jest minus prawej baterii pokrywa się ze sprężynką urządzenia. Przesuwamy ją lekko, tak żeby druga weszła i wciskamy zaraz tylko, żeby... O, okej. Tak, już wskoczyła. I teraz, co ja jeszcze Państwu mogę pokazać przed prezentacją? A mianowicie mogę zrobić taki manewr, że podłączę, proszę Państwa, dyktafon do karty dźwiękowej, a więc w naszym przypadku do Zooma H2 i powiem do Państwa właśnie z tego dyktafonu. Czyli, ponieważ tak jak mówiłem, jest odsłuch w słuchawkach z tego dyktafonu, więc słyszymy to, co nagrywamy. Tutaj nie ma problemu, nie trzeba stosować żadnych kombinacji alpejskich, dlatego że jest tylko, że jest gniazdo już stereofoniczne, w przeciwieństwie do tych pozostałych. W tych pozostałych, jeżeli nie mamy przelotki, to można włożyć kabel do połowy. Ja tak chyba, proszę Państwa, zrobię. No właśnie, już jestem słyszalny z dyktafonu. Tutaj... Ojej. Ściszymy trochę, proszę Państwa, żeby nie było przysteru. No i tutaj jest warkot silnika. Warkot silnika też jeszcze nie jest taki najgorszy, nie jest tak bardzo słyszalny na kasecie. Jest trochę słyszalny, ale nie aż tak bardzo, warkot mechanizmu, dlatego że szum przedwzmacniacza go neutralizuje. Ale tego warkotu możemy się pozbyć, proszę Państwa, wciskając przycisk pauzy. Niestety ten dyktafon nie ma regulowanego poziomu odsłuchu, dlatego ja nie mogę nic tutaj zrobić. Tamte poprzednie mają. Włączam pauzę. A nie, jednak proszę Państwa, to jest jakiś chyba szum dodatkowy. Czy nie, zaraz, jak to, o co to chodzi? Nie, okej, bo tutaj mam zasilacz podłączony dodatkowy i pewnie zbiera ten zasilacz, ale mimo wszystko teraz trochę go oddaliłem. Ja się może przybliżę. Może jakbym zasilacz z laptopa odłączył chwilę. 100% nie ładuje baterii. Tak, rozłączymy zasilacz, może będzie, proszę Państwa, lepiej. Okej, ja spróbuję teraz, włączę jeszcze raz, wyłączę pauzę, to będzie szum mechanizmu. Tak. Mamy też, proszę Państwa, aktywację głosową. Aktywacja głosem jest... Aha, bo ja nie powiedziałem, proszę Państwa, jeszcze o jednym. I dobrze, to połóżmy dyktafon jeszcze raz przed sobą. W lewym dolnym rogu jest licznik, a w prawym dolnym rogu, w prawym z kolei, równolegle, tylko po prawej stronie, jest dwustopniowy przełącznik aktywacji. I teraz tak. Jeżeli jest całkiem na prawo, aktywacja jest, proszę Państwa, wyłączona na środek teraz. Ja to przy prezentacji dokładnie jeszcze pokażę. Teraz środek. Ja nie wiem, próbowałem jakoś coś powiedzieć. Tutaj aktywacja jest dosyć... No, trzeba dosyć głośno powiedzieć, żeby zareagował.
4: Spróbuję teraz klasnąć. No. No oczywiście, jeżeli będzie nagrywać, to pierwszy, to pierwszy ułamek sekundy zostanie wycięty. Nagrać takie amu. To będzie słyszalne przy prezentacji. Teraz przełączę całkiem na prawo. No i teraz... Jest. Ja tutaj właściwie teraz tak jeszcze zauważyłem, że wyłączę pauzę i może dla komfortu jednak wrócę do mikrofonu przy mikserze.
3: Przez Zoomie właściwie. Z przyzwyczajenia mówię, bo wiele audycji prowadzę przez mikser. Dobrze, ja tutaj proszę Państwa w ogóle zauważyłem jeszcze jedną rzecz, ja Państwa w błąd wprowadziłem, aktywacja jest niby dwustopniowa, ale to chyba wynika nawet nie z tego, że ona jest owszem dwustopniowa, ale wynika też z tego, że jak się teraz podczas odsłuchu na słuchawkach to zauważyłem, że jeżeli się przełączy całkiem w lewo, to tak jakby była niższa czułość mikrofonu. Możliwe, że też to będzie słyszalne podczas tych moich prezentacji. Nie wiem, jak to się nagra, przynajmniej taki jest odsłuch, ale wydaje mi się, że tak. No tylko tutaj trochę jest o tyle niepraktyczne, że dlaczego jeżeli ustawiamy niską czułość mikrofonu, to jesteśmy koniecznie skazani na aktywację. No bo wtedy, więc to nie jest chyba kwestia tego, że ta aktywacja jest bardziej czuła, tylko czy mniej czuła, tylko kwestia tego rodzaju, że mikrofony są mniej czułe, no to i aktywacja jest mniej czuła. Także ja tutaj nie wiem, bo trochę mi co innego wyszło podczas prezentacji sprzętu. Tak jak mówię, dyktafon nie jest mój, mam go do testów z drugiej ręki. I teraz proszę Państwa, co możemy zrobić? Ja proponuję, żebyśmy teraz przesłuchali prezentacji tego dyktafonu przez głośnik dyktafonu. Później już, żeby całej nie słuchać, to początku prezentacji przesłuchamy bezpośrednio przez wyjście słuchawkowe. Dobrze, tak więc wkładamy kasetę. Kasetę oczywiście po uniesieniu komory kasety wkładamy klasycznie, tak żeby taśma była skierowana w naszą stronę. Właśnie tylko, że nam wpadła, bo jakoś te prowadnice trzymające są jakoś odgięte. Żeby taśma była skierowana w naszą stronę, wkładamy do pokrywy. Pokrywę, proszę Państwa, zamykamy. Sprawdzamy, czy jest przewinięta. Jest, ale posłuchamy, jak przewijanie działa. A, nic nie posłuchałem, bo jest pauza. Tak, przewinięta. Przewijanie w prawo. Stop. W lewo. I stop musimy zrobić. Oczywiście autostopu nie ma. Ma anti-roll oczywiście, także jeżeli ma wciągnąć tak jak rolka, nie patrzy na naprężenie taśmy, tylko na rolkę. Teraz na przykład mogę ręką zatrzymać rolkę i się wyłączy. O. No oczywiście tak nie wolno robić, można sobie tak pasek rozerwać. Ok. No to słuchamy na razie z głośnika dyktafonu.
4: RQR.
3: Bo właśnie proszę Państwa, tutaj się pomyliłem, bo ktoś mi źle przeczytał. To jest RQL, nie RQR. Tutaj już nie miałem jak tego poprawić, bo bym zepsuł prezentację. Ok, słuchamy.
4: RQR 30. Ten model nie jest jakimś zbyt popularnym modelem, jeżeli chodzi o tę firmę i myślę, że Państwo go raczej nie kojarzą, dlatego że jest jego konstrukcja całkowicie inna, aniżeli wszystkich tych zakładów marki Panasonic, które były rzeczywiście popularne, no bo wiadomo, że Panasonic słynął z czegoś takiego, że pod spodem był głośnik, no, mikrofon był na krawędzi w rogu, tak jak zresztą tutaj też jest, ale głośnik był nie tu, gdzie kieszeń, tylko po drugiej stronie. Tutaj, proszę Państwa, głośnik jest w pokrywie kieszeni, też jest okrągły. No teraz akurat nie ma paska, więc jest trochę ciężko go trzymać. W sensie takim, no może nie tyle ciężko, jak może nie tyle ciężko, jak no, nie jest tak bezpiecznie, bo zawsze jeżeli...
3: Oczywiście nie powiedziałem, chodzi o pasek transportowy, proszę państwa.
4: No, na przykład nie wiem, gdzieś zaczepły na ulicy, że coś do tego paska, proszę państwa, nie przytrzymamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobić.
3: I ten model nie powinien mieć paska. Trochę cofnę, bo ten model akurat nie ma paska, nie ma gdzie żadnego miejsca, żeby tutaj był pasek transportowy, te pozostałe mają. Trochę cofnąłem, słuchamy dalej.
4: Mamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobię albo stop. Okej, okay, włączyłem start i zamknąłem samochód. Więc tak, tak jak państwu mówiłem, mikrofon jest w tym samym miejscu. Ja teraz trzymam około 10 cm od twarzy, zresztą troszkę oddalę. Mikrofon jest, proszę państwa, w tym samym miejscu, co tradycyjnie. No, gdzie indziej zlokalizowany jest głośnik, ale co fajniej, to ten dyktafon, proszę państwa, ma odsłuch, no, stereofoniczny odsłuch, to proszę państwa nie jest, ale w sensie, że jest monopodwójny, czyli, czyli słychać, zdublowane jest to mono, czyli słychać w jednej i w drugiej słuchawce. Pamiętam, że nie wszystkie dyktafony Panasonica to miały i ma też, proszę państwa, plugin odnośnie tego, że można dzięki temu podłączyć, proszę państwa, mikrofon jakiś zewnętrzny, elektretowy, który można właśnie zasilać przez tę wtyczkę. Do tych innych można było tylko dynamicznie. Czyli dyktafon ma kształt pospolitego Walkmana. I co my tu mamy? Czyli tak, no niewiele większe od kasety, to ma na grubość tak gdzieś mniej więcej jak dwie kasety. To załóżmy, że go, proszę państwa, sobie położymy na stole, tak żeby, no bo tutaj nie ma niestety żadnych jakichś ochronnych, żadnych jakichś, proszę państwa, gumek ochronnych, jakichś antypoślizgowych. Niestety tego nie ustawimy. Teraz ten dźwięk, co państwo słyszeli, to tam cofnąłem kawałek, bo się pomyliłem i wcisnąłem nagrywanie podczas odtwarzania. Tak się tam robić nie powinno, ale... pokażę. Pauza. A nie, przepraszam, ja teraz włączyłem aktywację głosową. Pauza. Wyłączona pauza. Tak jak mówiłem, dyktafon nie posiada, proszę państwa, żadnych gumek antypoślizgowych. Więc i antypoślizgowych, więc tutaj jeżeli chodzi, no musimy jakoś sami sobie zapewnić warunki nagrania, no i też jakoś go tak położyć, żeby się nie ześliznął. Można oczywiście, są od spodu, no to są takie bardziej takie plastikowe jakby wypustki, które niby na nich to można nim postawić, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś jakiś inny dyktafon też tak stawiałem, no i on się przewracał, więc najbezpieczniej go po prostu, proszę państwa, położyć tak jak ja teraz. O, położyłem na dłoni, bo tutaj nie mam stołu, w samochodzie jestem, ale tak, załóżmy, że dyktafon ustawimy, no teraz, bo wiadomo, to jest, nie sprawdzałem, czy ten mikrofon jest dookólny, czy kardioidalny, ale no teraz trzymam przy twarzy, a teraz trzymam mikrofon, bardziej wychyliłem z lewej strony, a na wprost siebie mam przyciski i może tak to państwu omówię. Na kieszeni kasety w lewym dolnym rogu jest licznik. Komora kasety otwierana jest z drugiej strony poprzez uniesienie takiego jakby zaczepu, czyli jakby dokładnie po przeciwnej stronie licznika w prawym dolnym rogu. Wróćmy do lewego dolnego rogu, może już tego się trzymajmy, czyli nad licznikiem jest przycisk pauzy. On działa odwrotnie, jeżeli przesuniemy go w prawo, to włączy się pauza, jeżeli w lewo, pauza się wyłączy. Przesunąłem w lewo, teraz przesunąłem w prawo. No, powiedziałem, że pauza się włączy, no, ale pauza się włączyła, więc proszę państwa, się nie nagrało. Nad przyciskiem pauzy znajduje się szybka, przez którą można zobaczyć taśmę. Ona jest tutaj niby kwadratowa, no taka prostokątna, ale w miarę jak jest głośnik, to tak jest ścięta taki, w takie półkole, żeby głośnik się dobrze wpasował, bo i to jest tak do końca, już do końca tej komory kasety, do końca lewej strony, a po prawej stronie jest głośnik i ten głośnik, proszę państwa, jest okrągły, można z niego słuchać czegoś tam. No, do słuchania muzyki wiadomo, że to się do mnie nie nadaje, aczkolwiek to były takie sytuacje, że czasami ludzie używali dyktafonu jako walkmana, aczkolwiek głowica była mono, więc aczkolwiek głowica była mono, proszę Państwa, więc za wiele tutaj nie dało się jakoś super posłuchać, ale jak na przykład chcieliśmy czegoś odsłuchać albo na przykład jakoś tam coś sprawdzić, to taki sprzęt czasami nawet w pewnych jakichś tam ekstremalnych warunkach czy okolicznościach wystarczał, jak na przykład się w lekcjach słuchało gdzieś na jakimś obozie czy czegoś takiego, czy na wakacjach gdzieś na plaży, także od biedy można było to do tego, proszę Państwa, wykorzystać. Został nam, proszę Państwa, jeszcze przełącznik aktywacji głosowej. Aktywacja głosowa, proszę Państwa, jest dwupoziomowa, podobnie jak w tych dyktafonach na mikrokasetę. Teraz jest całkowicie ten przełącznik ustawiony na prawo. Jest wtedy aktywacja wyłączona. Teraz przesunę na środek. Słuchamy, co się dzieje. Teraz się zatrzymał, włączyła się aktywacja, jak zacząłem mówić, zaczął dalej nagrywać i tu jest, jak tak zrobimy, to aktywacja jest mniej, jest bardziej czuła, czyli na jak cokolwiek zaczyna się dziać, od razu zaczyna nagrywać. Jeżeli ustawimy najbardziej w lewo, jak jest teraz, gdy reaguje na dźwięki, gdy reaguje na dźwięki głośniejsze. Teraz, proszę Państwa, muszę tutaj skasować 20 sekund, ponieważ wprowadziłem Państwa w błąd z tą aktywacją na samym początku. Znaczy nie, teraz już dobrze powiedziałem, bo nagrałem. Wcześniej myślałem, że ta aktywacja działa troszeczkę inaczej, ale jednak działa tak, także nagranie już jest dobre, tylko chciałem skasować tamto. Tyle na tej części. Teraz lewa ścianka. Najdalej od nas jest gniazdo słuchawek. Bliżej jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego i najbliżej, jeszcze bliżej potencjał głośności i najbliżej nas mikrofon. Po prawej stronie nie ma nic. Jest tylko znamionowa tabliczka i gniazdo zasilania na 3V, zdaje się. Tak mi się wydaje, tutaj do tych telefonów wchodzą tradycyjnie, tak jak zresztą w większości tego amatorskiego sprzętu, bo i do tych na mikrokasetach też tak wchodziły dwa paluszki na 3V. Teraz, jeżeli chodzi o przyciski, są teraz na wprost nas jakby, to są dwa rzędy przycisków. W dolnym rzędzie pierwszy od lewej to stop, drugi przewijanie do tyłu, trzeci przewijanie do przodu. Często w wielu dyktafonach było, proszę Państwa, odwrotnie, chociażby w tych bardziej znanych, ale też nie we wszystkich, ale to przy innej okazji. Nad przyciskiem stop jest nagrywanie, on ma taką jeszcze, ma to takie oznaczenie, więc łatwo go wyczuć, no ale też trzeba bardzo uważać, no bo dyktafon to jest dyktafon, generalnie służy do tego, żeby włączyć szybko nagrywanie. I niestety, jak się cenny kaset gdzieś słuchało, to warto było uprzednio wyrwać ząbek, nawet jeżeli była to kaseta, na której chcieliśmy nagrywać, ale żeby w danym momencie przez przypadek nie wcisnąć tego nagrywania, bo to wystarczyło, no tak jak wcześniej Państwu nagrywałem, wystarczyło trącić i podczas odtwarzania się włączało, więc nawet jeżeli nagrywałem utwory z radia i miałem na przykład nagrane, nie wiem, 5 piosenek, na drugiej stronie było jeszcze wolne i wiedziałem, że będę dalej nagrywał, ale słuchałem na takim dyktafonie, to od razu wyrywałem ząbki, bo zawsze mogłem je czymś albo, nie wiem, zapchać papierem toaletowym, albo zakleić taśmą i nagrywać dalej, a jednak piosenki, którą nagrałem z radia wcześniej, no to już bym nie odzyskał, jakbym przypadkiem skasował, jak było czegoś szkoda, więc tak. No i obok nagrywania, proszę Państwa, jest długi klawisz startu. Ja teraz podłączę Państwu elektretowy mikrofon zewnętrzny. To jest Panasonic WM61 zalutowany tutaj na zalutowanym wtyczce, ale tutaj przyciągnąłem jeszcze kabel, żeby był daleko od mechanizmu. I teraz ja sobie ten dyktafon, proszę Państwa, włożyłem do torby. Tak. A no, ten mikrofon jest wrażliwy, no bo to nie jest.

dobra, nieważne. No nie udało mi się tego, proszę Państwa, zdemonstrować. No, mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon. Teraz wyjąłem. Mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon bez kabla. Okej. Okay. Teraz, proszę Państwa, za chwilę wsiądę do windy.

jeszcze do taktu. Wentylator działa, działa. Wyłączam wentylator. Na parku będę chciał z powrotem, więc naciskam jeszcze raz. Będzie z powrotem. Włączę wentylator i niech będzie. Trzeba zaraz będzie.

0: Naprawdę nie powiedziałem ci, że do Mariusza?
1: Autobus stoi na światłach. Zaraz ruszy. Przypominam, że model jest RQR30. No i można chwilę tak nagrać. Państwo zobaczą, jak będzie to wyłapywał. Już tak dojedziemy do przystanku za chwilę. Na kolejnym przystanku będziemy.

No jak zapewne wielu z Państwa zauważyło, jakość jest nagranie o wiele lepsza aniżeli na tym prezentowanych, aniżeli na tych prezentowanych przeze mnie wcześniej na mikrokasety, które były, więc jeżeli ktoś, komu zależało na jakości, brał takie.

0: nowy model RQL30.
1: Dobrze, proszę Państwa, bo tu już jest następna prezentacja kolejnego. Teraz co możemy zrobić? Może... przewiniemy kasetę na początek i przesłuchamy jeszcze raz tego samego, tylko no oczywiście nie w całości. Podłączę teraz dyktafon wejściem liniowym Zooma do gniazda słuchawkowego, do wyjścia, to co wcześniej pokazywałem, i posłuchamy na początku jakieś, nie wiem, minuty czy dwóch, jakieś półtorej minuty posłuchamy tej prezentacji, której słuchaliśmy wcześniej. No teraz włożę jack do wyjścia liniowego, no i będziemy słyszeć szum przedwzmacniacza słuchawkowego, szum wzmacniacza, tak jak jest słuchawka podczas przewijania.

0: RQR30. Ten model nie jest jakimś zbyt popularnym modelem, jeżeli chodzi o tę firmę, i myślę, że Państwo go raczej nie kojarzą, dlatego że jest jego konstrukcja całkowicie inna aniżeli wszystkich tych zakładów marki Panasonic, które były rzeczywiście popularne, no bo wiadomo, że Panasonic słynął z czegoś takiego, że pod spodem był głośnik, no, mikrofon był na krawędzi w rogu, tak jak zresztą tutaj też jest, ale głośnik był nie tu, gdzie kieszeń, tylko po drugiej stronie. Tutaj, proszę Państwa, głośnik jest w pokrywie kieszeni, też jest okrągły. No teraz akurat no, nie ma paska, więc jest trochę ciężko go trzymać. W sensie takim, no, może nie tyle ciężko jak no, nie jest tak bezpiecznie, bo zawsze jeżeli ktoś by nas na przykład nie wiem, gdzieś zaczepił na ulicy czy coś, to tego paska, proszę Państwa, nie przytrzymamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobię albo stop. Ok, włączyłem start i zamknąłem samochód, więc tak. Tak jak Państwu mówiłem, mikrofon jest w tym samym miejscu. Ja teraz trzymam około 10 cm od twarzy, muszę troszkę oddalę. Mikrofon jest, proszę Państwa, w tym samym miejscu, co tradycyjnie, no, gdzie indziej zlokalizowany jest głośnik, ale co fajniej, to ten dyktafon, proszę Państwa, ma odsłuch, no, stereofoniczny odsłuch, to proszę Państwa nie jest, ale w sensie, że jest mono podwójne. Czyli słychać, zdublowane jest to mono, czyli słychać w jednej i w drugiej słuchawce. Pamiętam, że nie wszystkie dyktafony Panasonica to miały. I ma też, proszę Państwa, plugin odnośnie tego, że można dzięki temu podłączyć, proszę Państwa, mikrofon jakiś zewnętrzny.
1: Ok, proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego nagrania z mikrofonu, czy z wejść bezpośrednio odtworzonego. I teraz, proszę Państwa, posłuchamy, zmienimy kasetę i posłuchamy standardowych próbek. Najpierw będzie to kaseta żelazowa bez systemu Dolby, później żelazowa w systemie Dolby B, chromowa bez systemu Dolby oraz chromowa w Dolby B, i ten sam proceder będzie powtórzony w przypadku odtworzenia z dyktafonu przez wejście liniowe Zooma, czyli przez wyjście słuchawkowe dyktafonu. Ja tu w międzyczasie na innym magnetofonie przewinąłem tę kasetę, przygotowałem sobie. I nie wiem, może Państwo to słyszą. Ja w międzyczasie odkręciłem Zooma ze statywu, ponieważ tutaj, jak nagrywałem prezentację tegoż dyktafonu, to musiałem trzymać go przed mikrofonem, trzymać go przed zoomem i niestety czasami drżała mi trochę ręka, dlatego nagranie jest nierówne. Teraz ja to tak ustawię i przesłuchamy sobie tych dwóch nagrań później z chromowej kasety. Start.